0: Stanie się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, na przykład no, doprowadza do depresji, na przykład Agnieszkę Romaszewską, która napisała taki bardzo wstrząsający, że czuje się w takich momentach jak jakiś przeżytek dawnej epoki, bo z jednej strony odrzuca tą ojkofobię, która mówi, nie mamy prawa oceniać, kogo Ukraińcy mają na sztandarach, z drugiej strony są publicyści, którzy mówią, no tak, no, upadli na no, nie będę tych wyzwisk powtarzać. I poruszanie się w tym, między tymi dwoma kamieniami młyńskimi, że tak powiem, jest bardzo trudne, ale per saldo bardzo ułatwia sprawę prezydentowi Zełenskiemu, bo już Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita ruszyła z nową właśnie kampanią pod tytułem musimy przełknąć to, co się zdarzyło, nie odbierajmy Orła Białego, bo Zełenski zbojkotuje konferencję na rzecz pomocy w Gdańsku 27 czerwca. No i to zaczyna działać niestety.
1: Zaczyna. No nie wiem, czy zaczyna działać. Na razie był Budanow, czyli ważny urzędnik, najważniejszy urzędnik.
0: No nie, przepraszam, no działa, ponieważ pan prezydent zasugerował, że podejmie decyzję po posiedzeniu kolegium kapituły.
1: No tak, ale to się odbyło. Na razie tej decyzji nie ma.
0: Ale można było odnieść wrażenie, że zbiera się komisja i pan prezydent ogłasza werdykt. No teraz się dowiadujemy, że czekamy nie wiadomo jak długo.
1: To już na koniec, skoro taką klamrą naszą rozmowę spinamy, proszę powiedzieć, jak to powinno być załatwione i czy prezydent powinien już wczoraj podjąć tą decyzję, czy słusznie czeka, bo tutaj zdania są podzielone na prawicy.
0: Nie ma nic gorszego niż publicyści, którzy pouczają prezydenta albo premiera, bo my nie znamy wszystkich elementów sytuacji. Nie wiemy, czy jest prowadzony jakiś dyskretny dialog z Kijowem. Nie wiemy, na jakim jest etapie. Skądinąd wiadomo, że Zełenski jest prezydentem też w dużej mierze nieprzewidywalnym. Pamiętam dobrze, że gdy zaatakował Polskę na forum ONZ-u, wszyscy byli zaskoczeni, bo nawet ukraińscy obserwatorzy, bo w ogóle nie wiedzieli. Więc ten element osobistej takiej zadzierżystości, emocjonalności prezydenta Zełenskiego też jest istotny. To, że Budanow przyjechał do Polski, to pokazuje, że Ukraińcy stwierdzili, że jest jakiś problem. Natomiast te propozycje, o których słyszę, padły na przykład, żeby uściślić, że to będzie nazwa jednostki imienia bohaterów UPA walczących z Związkiem Sowieckim, są o tyle naiwne, że problem nie polega na tym, że ci ludzie nie walczyli ze Związkiem Radzieckim. Problem polega na tym, że bardzo wielu z nich pierwszy pomagało Niemcom wyłapywać Żydów, potem przykładało rękę do pacyfikacji polskiej wsi, a po wojnie rzeczywiście walczyli po lasach przeciwko oddziałom NKWD. Więc na tym polega problem, że w postaci Romana Szuchewicza, który popełnił samobójstwo rozrywając się granatem otoczonym w bunkrze na ziemi lwowskiej, to ten sam Szuchewicz no przynajmniej musiał wiedzieć, jeśli nie rozkazywał, o rzezi wołyńskiej.
1: O czym mówił Piotr Semka i tutaj postawimy kropkę w naszej rozmowie. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej i trochę będziemy teraz kontynuować temat sprzed tygodnia. Można nawet powiedzieć, że trochę żeśmy wpłynęli na rzeczywistość, też media przynajmniej ja staram się opisywać niż kreować rzeczywistość, ale czasami może też na tą rzeczywistość wpływamy jako media. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A mówię tak, bo tydzień temu rozmawialiśmy dość długo o potencjalnej możliwej umowie, tudzież traktacie polsko-niemieckim. No i nie wiem, czy to nasza sprawka, czy nie nasza sprawka, czy to sprawka Radia Wnet, czy też nie, ale wczoraj pojawiła się informacja, że jednak traktatu nie będzie, że Berlin boi się, że taki traktat byłby zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, że jeżeli coś będzie, to raczej umowa i to nie podpisywana na poziomie premiera, tylko znowu to jakiś taki jest, nie wiem, już złośliwość Donalda dla Tuska. Znowu to coś ma podpisać wicepremier Kosiniak-Kamysz. Mówię znowu, bo kiedyś podpisywał podniesienie wieku emerytalnego, likwidację OFE. W tej kadencji już podpisał SAFE, a teraz jeszcze ma podpisać umowę potencjalną polsko-niemiecką. No ale zacznijmy od tego jednak newsa. My dzień temu dużo o tym mówiliśmy, więc zachęcamy, żeby się do zeszłego tygodnia rozmowy z panem profesorem wrócić. Tam jest więcej szczegółów, nie wszystkie pewnie w tej rozmowie powtórzymy, no ale to, co podaje portal Do Rzeczy, nowego traktatu Polska-Niemcy nie będzie, ponieważ Berlin obawia się, że prezydent go nie podpisze, a to jest informacja, którą portal Do Rzeczy podaje za Gazetą Wyborczą. No to co, Donald Tusk przegrał z Karolem Nawrockim w tak ważnej dla siebie sprawie jak traktat z Niemcami?
2: No to wróćmy jednak do tej postaci Kosiniaka-Kamysza, bo to jest postać szokująca, jeśli spojrzymy w tej perspektywie jego obecnych dokonań. Przypomnijmy, on rozpoczął swoje urzędowanie od bardzo agresywnych działań wobec podkomisji smoleńskiej. To było pierwsze takie jego dokonanie. To jest taka postać, którą Tusk wykorzystuje, bo przecież to, co on zrobił z OFE, kosztowało Polaków na obecne ceny ponad 300 miliardów złotych. Czyli co przy tym owe pieniądze z SAFE? Dodać do tego SAFE plus koszty obsługi, które nie są znane, no to ten jeden człowiek będzie miał na sumieniu w granicach ponad 600 miliardów. No to są 600, 650, a może 700, bo tu 800. To naprawdę nie ma mądrych, którzy byli w stanie stwierdzić, do jakiego stopnia SAFE wydrenuje polskie zasoby. Ale taki jest cel i sens. I to pokazuje też, jak niebezpieczna jest tego typu postać. Jak niebezpieczny może być człowiek, który realizuje pewną bardzo niebezpieczną politykę Tuska, bo przecież Tusk jest dzisiaj człowiekiem, który stworzył i obsługuje niemiecką partię w Polsce. W całej historii relacji polsko-niemieckich nie było kogoś takiego i to jest rzeczywiście wielka inwestycja, patrząc z perspektywy Niemiec, strategiczny biznes. No i wracając do szerszego kontekstu, zwróćmy uwagę, że w lutym 2026 roku pojawił się, 13 lutego, pojawił się ten ważny tekst Merca na łamach Foreign Affairs, który w istocie no, jakaś swoista parodia, bo tekst był, tłumacząc to na język polski, jak zapobiec tragedii polityki wielkich mocarstw, prawda? No, trudno sobie wyobrazić większą parodię, bo równocześnie chwilę później Niemcy odpalają tą nową strategię, ta strategia odpowiedzialności za Europę. Jak to nazwali, to jest pierwsza w pełni niemiecka samodzielna strategia wojskowa. A cała ta strategia ma zmierzać do tego, że w roku 2039 Niemcy staną się absolutnie numer jeden potęgą militarną w Europie, czyli do tych dwóch elementów, które wykorzystują skutecznie, a więc siły gospodarczej, siły politycznej, drenowania Unii Europejskiej z podmiotowości w tym wymiarze, który jest niekorzystny dla Niemiec i narzucanie swojej wizji, blokowanie tego wszystkiego, co szkodzi Niemcom i w zasadzie traktowanie Unii Europejskiej jako takiego instrumentu do kolonizowania Europy Środkowej. Więc jeśli spojrzymy z tej perspektywy, to jest zrozumiałe, że Niemcy grają w takiej bardzo szerokiej perspektywie i tutaj, jak połączymy tę sprawę już na tym etapie z Żeleński i ewidentnie grana przez stronę rosyjską od samego początku konfliktu taka logika, w którą został zresztą wciągnięty wcześniej Donald Tusk, a mianowicie budowania takiego przeświadczenia, że to Polacy czyhają na rozbiór Ukrainy. Przypomnijmy sobie to, co powiedział Sikorski, ujawniając, że to było tematem rozmów na Kremlu, kiedy Tusk pojawił się pierwszy raz i rozmawiał z Putinem. Później sam Tusk wyjaśnił, że tego typu narracja pojawiła się wielokrotnie. Na przykład podczas spotkania w szerszym gronie, w Sopocie, kiedy tam dogrywano pewne kwestie, bardzo niebezpieczne spotkanie, bo ono było solidnie udokumentowane przez stronę rosyjską. Od strony polskiej nie ma żadnych rzetelnych notatek dotyczących tego, co ci panowie w szerszym gronie, bo jak mówię, była tam szeroka reprezentacja, co tam było omawiane, ale nie ulega wątpliwości, że wtedy Tusk został wciągnięty w bardzo niebezpieczną grę, którą realizowali Niemcy i Rosjanie, zwróconą przeciwko Polsce. Symbolem tego był Nord Stream 1, Nord Stream 2 i to, co przecież wszyscy pamiętamy, to znaczy absolutne przeświadczenie, że historia tej części świata potoczy się tak, jak się miała potoczyć, bo Niemcy pod to podgrywali swoją politykę zagraniczną, politykę wobec Ukrainy. Słynne wydarzenie związane z tym, że przez pierwsze dni wojny, agresji Rosji na Ukrainę, ambasador Ukrainy nie był przyjmowany w Berlinie, bo Niemcy czekali na nową ekipę, która się miała pojawić w Kijowie i miała na nowo budować architekturę bezpieczeństwa europejskiego, bo zrozumiałe, że gdyby Rosja skutecznie opanowała Ukrainę, to w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie nie było wykluczone takie rozwiązanie, że to armia rosyjska i ta armia ukraińska stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, stanowiłyby taki punkt tej siły w oddziaływaniu na architekturę bezpieczeństwa europejskiego. Z pewnością ta sytuacja wpłynęłaby dramatycznie na spójność NATO, kto wie, czy nie doprowadziłaby, bo przecież był też taki artykuł, który przedstawiał oczekiwania Putina po zwycięstwie na Ukrainie, który doprowadziłby w wyniku stosowania presji siły do tak naprawdę skutecznego rozbicia NATO od środka, czyli znaleźlibyśmy się absolutnie w dramatycznej sytuacji między Niemcami a Rosją, zupełnie rzeczywiście nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego.
1: Koniec końców, bo to jest pytanie, czy Niemcy, które faktycznie zmieniły swoją optykę i w tej chwili uznały, że mogą też zająć się Ukrainą, czekając na to, aż wróci koniunktura do relacji z Rosją, przynajmniej tak to wielu ekspertów opisuje, czy mogą to robić bez pewnego podporządkowania Polski? Czy można odbudować Ukrainę? Czy można tworzyć interesy, nie mając spacyfikowanej czy podporządkowanej Polski? No bo jednak geografia pozostaje geografią, logistyka również wygląda tak, a nie inaczej. To wszystko w kontekście tej umowy i tego traktatu, no bo jak rozumiem, on miał też ułatwić Berlinowi poruszanie się nie tylko na Ukrainie, ale w całym regionie, no ale też, jak rozumiem, miał być jakimś elementem budowy na nowo niemieckiej dominacji w tym regionie. Mówię na nowo, bo jednak poprzednie rządy prawicowe tą siłę Berlina w Europie Środkowej mocno podkopały.
2: No, powiem dosadniej. Polska stała się tak niebezpiecznym graczem dla Niemiec, że presja na to, aby zniszczyć rząd polski, aby uruchomić te instrumenty, które Niemcy zastosowały wobec Ukrainy. Dlaczego nastąpiła taka radykalna zmiana? Dlaczego Zełenski zdradził Ukrainę? Poszedł na głęboką kolaborację z Niemcami. No dlatego ja pamiętam taki komentarz w niemieckich mediach, który stwierdzał, że poczekajcie, nie bądźcie tacy pewni, że wasza sytuacja strategiczna w Europie tak potężnie wzrosła, bo tak było. Polska budowała zupełnie nową logikę bezpieczeństwa europejskiego i to między innymi wynikało z potężnego wsparcia amerykańskiego, a z kolei amerykańskie wsparcie było konsekwencją tej wielkiej geopolityki, czyli świadomości, że równocześnie Rosja i Chiny rozgrywają pewną konfrontację z Zachodem i że Tajwan, czy też Daleki Wschód, ta linia konfrontacji, może południowochińskie, może wschodniochińskie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest integralnie powiązana ze wschodnią flanką NATO, że to są jakby te same elementy wielkiej geopolitycznej gry. I tutaj nasza determinacja, to fakt, że została podpisana ta umowa specjalna między Stanami Zjednoczonymi a Polską, ta z 2020 roku, która właśnie dawała potężne instrumenty, także jeśli chodzi o współpracę poza NATO w wymiarze wymiany informacji strategicznych, współpracy wywiadów, ale także technologicznej, ale także politycznej, wsparcie dla różnego rodzaju projektów. Polska przecież dostała na zasadzie absolutnie unikalnej. Testowanie najważniejszego systemu integrowania pola walki, jaki Amerykanie wprowadzają u siebie, a Polska stała się państwem absolutnie unikalnym. To Amerykanie nam zaufali ze względu właśnie na też szacowanie geostrategicznej pozycji. No i nie ulega wątpliwości, że zarówno Niemcom, jak i Rosjanom się to nie podobało. To nie jest przypadek, że tutaj niby Niemcy twierdzą, że są tacy w tej chwili z dystansem wobec Rosji, ale z drugiej strony ścigali w Polsce tych, którzy rzekomo odpowiadali za wysadzenie Nord Stream, przeszukiwali mieszkania w Polsce, współdziałali ze służbami Tuska, no ale tutaj na wysokości zadania stanął sąd, bo jak widać, mimo długich rąk Tuska są sędziowie, którzy postępują zgodnie z fundamentami prawa, z tym wymiarem moralnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie orzeczenia w imię Rzeczpospolitej. No i nie ulega wątpliwości, że ta swoista wspólnota interesów zmierzająca do tego, aby osłabić tą pozycję Polski, która była i jest niebezpieczna dla Rosji i równocześnie była i jest niebezpieczna dla Niemiec. Spowodowała, że nawet te deklarowane niby przez Niemcy różnice zdań wobec obecnej polityki rosyjskiej sprowadzały się do tego, że w tej chwili na przykład w Petersburgu na tym forum gospodarczym, w tym rosyjskim Davos, byli ważni przedstawiciele niemieckiej polityki i te różnego rodzaju w różnych formatach spotkania niemieckich biznesmenów i polityków z przedstawicielami rosyjskiej strony toczą się i o tym przecież same media niemieckie pisały, więc cały czas jest ta postawa realizowana, to, że Schröder pojawia się kolejny raz jako ten kandydat Rosji do tego, aby był takim politykiem otwarcia w relacjach europejsko-rosyjskich, czy też Merkel, która wypowiada się bardzo życzliwie, że trzeba otwierać te formaty rosyjskie. I inna kwestia, no to, że Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli to wspólne dzieło niemiecko-rosyjsko-tuskowe, no bo zwróćmy uwagę, przecież ten projekt był tak konstruowany, tak budowany, żeby jego skuteczność nie tylko wiązała się z działaniami takiego szantażu energetycznego, żeby miała wymiar geopolityczny, ale żeby także wpływała na pewne strategiczne decyzje Polski, na przykład ograniczając możliwości rozwojowe wyjścia portu polskiego poprzez położenie tych nitek w ten sposób, że blokowały możliwości rozwojowe, prawda, jeśli chodzi o Świnoujście, jeśli chodzi o Szczecin. Więc to jest też taki sposób myślenia, że tutaj Niemcy testują i widzą, że pójście twardo jest za wcześnie. W związku z tym trzeba zrobić tak, jak zrobili w przypadku przebudowy logiki konstytucji Unii Europejskiej. Pamiętamy, konstytucja padła w wyniku tego, co się stało we Francji, bo głównie Francja zadecydowała, że konstytucja, którą Polacy mieli głosować w 2005 roku, padła. Ale Merkel po dojściu do władzy wyciągnęła bardzo istotne instrumenty, między innymi sposób głosowania, instrument, mechanizm głosowania, o którym prezydent Kaczyński wiedział, że jeśli on wejdzie, to on będzie kumulował władzę tylko Niemiec w ramach Unii Europejskiej i ostrzegał, ale nie miał sojuszników. Z drugiej strony był przekonany, że ta perspektywa 10 lat spowoduje, że być może jeszcze tyle wydarzy się po drodze kwestii, że nie uda się Niemcom przeforsować instrument, który powoduje, że Unia Europejska coraz mniej jest instrumentem współdziałania i budowy pewnej wspólnoty europejskiej, a coraz bardziej jest eksperymentem niemieckim. No to jest naprawdę szereg...
1: To jeszcze bym wrócił do tej umowy, która no koniec końców, przynajmniej tak mówi Gazeta Wyborcza, nie będzie podpisana, bo właśnie kanclerz Merz boi się, że będzie zablokowana przez Karola Nawrockiego. O tej umowie, jak powiedziałem, tydzień temu rozmawialiśmy więc większej szczegółowości. Na ile ta umowa na poziomie ministrów obrony Kosiniaka-Kamysza i pana Piotrusa może zastąpić taki poważny traktat?
2: No, tu chodzi o to, żeby właśnie, cofając się do tego sposobu, w jaki oni to zrobili, wyciągnąć pewne elementy i zwiększyć ramy prawne.
1: Czyli Boris Pistorius przyjedzie i co? I podpisze to najbardziej kluczowy element dla Niemiec, także, że chodzi o współpracę wywiadowczą, wojskową, a gospodarkę się należy na razie odłoży na bok? Tak to może wyglądać?
2: Bocznymi drzwiami wprowadzi się pewne instrumenty prawne, tak jak właśnie tam było. Czyli bez wielkiego zadęcia, ale pewne instrumenty przy absolutnie żadnej świadomości społeczeństwa zostaną wprowadzone. Czy takie instrumenty, które mają zwiększyć dominację niemiecką, no przecież Brauer tuż po tym, jak tu doszedł do władzy, kilka miesięcy minęło, kiedy on uciekał do Warszawy i ogłosił, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Czyli dokładnie jak dzisiaj wojskowa strategia niemiecka mówi, że oni biorą odpowiedzialność za Europę, tak wtedy, w 2024 roku, jak już się zainstalowała ta niemiecka partia w Polsce, to właśnie poszedł ten komunikat, który nigdy nie został przecież twardo, jednoznacznie skomentowany przez Tuska. No a później mieliśmy przecież szereg takich działań, no, łącznie z tym ostatnim, który w zasadzie już jakby kończy dyskusję na temat tego, czy Tusk jest niemieckim politykiem w Polsce, realizuje niemieckie interesy, czy też nie, czyli to jego wypowiedź o tym, że on nie będzie podkradał amerykańskich żołnierzy Niemcom. No, to jest przecież polityka z jakiegoś kolonizatora, człowieka, który traktuje Polaków jako podludzi, no bo przecież życie Niemca jest cenniejsze od życia Polaka. No, jeśli polityk polski by coś takiego mówił i tego typu komunikaty są kierowane do Polaków, a Polacy nie do końca rozumieją, co to się dzieje, że tak naprawdę na naszych oczach ta nasza suwerenność, te atrybuty suwerennego państwa znikają. I ta polityka Żeńskiego, który został kupiony dosłownie tak jak Polacy tym mechanizmem KPO, czyli zablokowane KPO i proszę bardzo, przyjdzie tutaj Tusk i przyniesie te wielkie niby pieniądze i Żeleński, który miał do wyboru taką samą logikę. Znaczy, dostaniesz pieniądze, dostaniesz unijne pieniądze, dostaniesz od Niemców pieniądze, ale musisz wesprzeć czyli tą politykę instalacji niemieckich wpływów w Polsce. No i tak naprawdę dzisiaj istnieje daleko idąca wspólnota w tej narracji, żeby Polacy rzucili się na Ukraińców, Ukraińcy na Polaków, bo zarówno jedna strona, jak i druga nie gra swojej strategii, tylko realizuje strategię drugiej strony, w tym przypadku Niemców czy też Rosjan. To jest przecież wymyślona strategia, to co powiedziałem, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego rozpoczął agresywną politykę informacyjną wobec Polski, całą serią informacji, jak to Polacy przygotowują się do rozbioru Ukrainy. I z drugiej strony cały szereg różnego rodzaju informacji, jak to Polacy zmuszają Ukraińców w szkołach ukraińskich, żeby się uczyli hymnu, bo na tych ziemiach, które zostaną włączone, już mają uczyć się ukraińskie dzieci polskiego hymnu. Poza tym oczywiście jest też własna gra Ukrainy, bardzo brutalna, bardzo bezwzględna wobec Polski. Wykorzystują tą sytuację, wyraźnie widzą, że Niemcy i Rosja grają przeciwko Polsce, a Ukraińcy grają tu swoją partię. Przy czym nie byłoby tak, gdyby Polacy sami nie oddali władzy w kluczowych elementach Berlinowi. No nie, inaczej wyglądałaby polska sytuacja, inaczej byśmy grali, gdyby nie to, że Tusk jest dzisiaj zasobem niemieckim.
1: To już zupełnie na koniec. Wrócę cały czas do tej kwestii traktatu, który miał być podpisany 17 czerwca. To żeśmy ujawniali Państwu tydzień temu w rozmowie z panem profesorem Piotrem Grochmalskim. Ten sprzeciw, ta blokada, to, że w Pałacu Prezydenckim jest Karol Nawrocki, a nie na przykład Rafał Trzaskowski, na ile to utrudnia te relacje, czy tą infiltrację albo kolonizację polityczno-wywiadowczą Polski przez Niemcy? Czy to jest jednak taki mechanizm, który jest to, oczywiście traktat to się nie podpisze, ale można prezydenta obejść, no bo prezydent ma takie, a nie inne kompetencje w polskiej konstytucji, no i wywiady robią co chcą, a pałac trochę się tylko może przyglądać, Pałac Prezydencki. Jak to wygląda?
2: No, Niemcy nie chcą oddać Polski. Ta korekta, która została dokonana, korekta strategiczna przez Polaków, której konsekwencją jest wybór prezydenta Nawrockiego, frustruje Niemców i rzeczywiście przecież ta koncepcja obalenia siłą prezydenta, to jedna z tych wersji, ludzie, którzy żyją z dotacji, żyją z takiego wsparcia niemieckiego, także część środowiska profesorskiego, ci, którzy dorobili się dużych pieniędzy na takim budowaniu tych dobrych, ciepłych relacji. Ci, którzy budowali też przyzwolenie do dokonania zamachu stanu w Polsce, bo naprawdę było bardzo blisko tego typu wariantu i jasne sygnały szły ze strony Niemiec, że one dadzą osłonę, że tego typu sytuacja ujdzie na sucho środowisku Tuska i powiedzmy tej niemieckiej partii, że nawet będą z tego tytułu jakieś profity. Ale ta agresywna polityka w tej chwili budowana przez te niemieckie media w Polsce, które przecież pełniły i pełnią bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o strategiczne interesy Niemiec w Polsce, to widać na konkretnych sytuacjach, gdzie one muszą zabrać głos i wtedy przecież reprezentują niemieckie interesy, a nie polskie. Więc tutaj ta eskalacja, stosowanie tych samych metod, które Niemcy stosowali, wykorzystując jakby Tuska do eskalacji konfliktu wobec prezydenta Kaczyńskiego, bo ten wątek jest mało rozpoznany, ale przecież oczywiste jest, że w ówczesnej narracji Kaczyński stał w pewnym sporze geopolitycznym, w tym budowaniu narracji tego głębokiego resetu, tego zbliżania się Polski do Rosji po konsultacjach z Niemcami. No przecież ten reset był wymyślony w Berlinie i był realizowany przez Tuska w imię właśnie wzmocnienia tej osi Berlin-Moskwa, zbudowania tej potężnej osi energetycznej, a w ślad za tym były przecież podpisywane duże kontrakty między na przykład Rheinmetallem a niemieckim, rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, tajne umowy zbrojeniowe podpisywane przez Merkel, spotkania w wąskim gronie. Tam przecież szła ogromna praca, a fakt, że w tej chwili nadal ponad 1600 firm niemieckich ma się dobrze i świetnie funkcjonuje w rosyjskiej gospodarce, stanowiąc jeden z ostatnich filarów funkcjonowania tego biznesu, pokazuje, że to są twarde interesy, że to są poza tym takim...
1: Realne działanie poza tym takim dyplomatycznym trochę dymem, czy zasłoną, czy mgłą dyplomatyczną się dzieją. Profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, ale zanim postawimy, tylko przypomnę, że słyszymy się i możemy także takie rozmowy o niemieckim wywiadzie i o tych relacjach między obecnym rządem a władzami Republiki Federalnej Niemiec realizować dzięki naszym patronom. patronite.pl /radio.wnet. U nas tych reklam jest bardzo malutko, taki bojkot trwa, więc te reklamy jest bardzo, bardzo trudne. Jak się pojawiają, to ich wycena jest nieduża. Nawet nie wiem, czy się do końca opłaca zajmować czas antenowy. Przynajmniej tak to obecnie wygląda. I to jest trochę, że można uśmiechnąć, ale jest taki śmiech przez trudną sytuację finansową. Stąd państwa wsparcie. I to poprzez Patronite i to wsparcie bezpośrednie. Zresztą sam jestem patronem. Ostatnio odkryłem, że mi wygasa subskrypcja, więc musiałem ją na nowo aktywować, więc może ktoś z Państwa też myśli, że jest patronem, a to może być, jak w moim przypadku było, mniemanie mylne. Stąd ta prośba i apel do Państwa, że Radio Wnet funkcjonuje i trzyma się dzięki Państwa wsparciu. Czy poprzez patronite.pl Radio Wnet, czy poprzez stronę Radia Wnet, wnet.fm. Wszystkim wspierającym patronom bardzo dziękuję. A panu, panie profesorze, za tą rozmowę tydzień po tygodniu, ale to tak się złożyło, że po naszej zeszłotygodniowej rozmowie jest ważna informacja umowy, traktatu polsko-niemieckiego, zdaje się, nie będzie. Będzie niższej rangi umowa, ale chyba równie groźna dla Polski. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Również. Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Hej, hej.
1: Dzień dobry państwu, tutaj kolega stara się, żeby było wesoło.
2: Cytuję hej z piosenki, bo tak mnie wzięło.
1: No
2: hej.
1: Dobrze, w każdym razie dzisiaj, proszę państwa, tak jak to we wtorek o 14:00 w studiu Kabaret Otto, z gościem, Kabaret Otto, czyli, może najpierw gościa im przedstawić.
2: Najpierw gościa, proszę.
1: Bartosz Miecznikowski.
3: To jest
1: akurat ten mistrz gitary, którego państwo słyszeliście w piosence Pierogi, te wszystkie takie zagrywki, takie no to właśnie on osobiście własnymi palcami zrobił i po koleżeńsku zagrał u nas, także no jesteśmy jemu bardzo wdzięczni i cieszymy się, że przyszedł do nas dzisiaj do audycji, bo to jest nasz kolega, bardzo wesoły, sympatyczny.
2: Jak widzicie i słyszycie.
3: Tak, dzień dobry, a propos mistrza gitary, dziękuję bardzo, ale muszę się pochwalić, bo kolegom jeszcze nie mówiłem. Niestety musiałem odmówić, ale zostałem zaproszony do wzięcia udziału w festiwalu Janka Borysewicza na Zamku Ćmielów, tylko niestety mam tego dnia dwa koncerty i nie stać mnie na to, żeby nich nie wziąć udziału, ale ktoś mnie tam docenił i bardzo dziękuję.
1: My cię też zawsze docenialiśmy. A poza tym jeszcze w studiu Andrzej Tomanek
2: oraz Ryszard Makowski.
1: Czyli Kabaret Otto. Oczywiście występujemy też dzisiaj w imieniu Wieśka Toparskiego, którego pozdrawiamy, który w następnym tygodniu już będzie tutaj razem z nami. Państwa jakoś starał się zachęcić do posłuchania tej audycji, ale można ją też obejrzeć. Jesteśmy na naszym kanale na YouTubie, dzięki pani Ksenii Parmańczuk, która tutaj powłączała te wszystkie urządzenia, żeby nas było widać. Za konsoletą pan Szymon Christianus. Dzisiaj także skład jest mocny, bardzo mocny.
2: Ale także... ja wrócę do naszego gościa, ponieważ jesteś naprawdę bardzo dobrym gitarzystą. Już więcej tego nie będziemy podkreślać. Wystarczy, że raz to powiedzieliśmy.
1: Natomiast różni ludzie słuchają w różnych momentach, to trzeba będzie podkreślać.
3: Wspaniały gitarzysta. Nie wiem, co on zrobi ze wzrokiem wtedy.
2: Nic nie rób ze wzrokiem.
1: To jest radio.
3: No wiem, ale jesteście wy tutaj.
2: Słuchaj, ale właśnie byłeś zaproszony, żeby tam wystąpić w tym zamku, tak? A to jest podobno niesamowity zamek. Tam jest podobno największa kolekcja gitar w Europie, tak?
3: Tak, tam jest podobno największa kolekcja gitar.
2: Nie, czy słyszałeś, Ryszardzie?
3: Tak.
2: Nie
3: generalnie to jest zamek prowadzony przez takiego gitarowego zapaleńca.
2: Tam jest, parę tysięcy.
3: Tam jest parę tysięcy gitar. Ten koncert będzie w ogóle niesamowity, bo tam jest też duża przestrzeń dookoła zamku. Tam będzie wielka scena, wiem, kto będzie headlinerem. Nie mogę tego powiedzieć, bo to jest tajemnica.
2: Ale wiem.
3: I tylko mogę wam powiedzieć, że to będzie taki headliner, że ta scena będzie musiała być taka jak dajmy na to, na Guns N' Roses na przykład, nie?
2: Więc to będzie gitarzysta zagraniczny.
3: To będzie gitarzysta zagraniczny i to będzie
1: Czyli jak Guns N' Roses, to Slash.
3: Ja nic nie powiedziałem, ja tylko powiedziałem, że był headliner.
2: To był taki mały flash.
1: No dobrze.
3: I zostałem zaproszony do tego, żeby po prostu zagrać jakiś tam swój set gitarowy, tylko że nie mogę tego zrobić, ale jest to bardzo
1: wyróżnienie.
2: A powiedz mi, a we Wrocławiu byłeś kiedyś na tym rekordzie?
3: Nie, ale wiesz co, dlatego, że zawsze
2: wtedy masz
3: wydarza
2: koncert
3: się,
2: też.
3: Że ma albo koncert, albo jakieś tam inne zobowiązania zawodowe, ale roku tak marzę o tym, że muszę tam pojechać, bo tak, jak oglądam tę atmosferę, to musi być naprawdę chyba super.
2: Więc... Bartek, może umówimy się tak, że jak akurat i ty będziesz miał czas wolny i ja, to się wybierzemy do tego Wrocławia, bo teraz jak rozmawialiśmy właśnie z Bartkiem przed programem, to zazdroszczę, ponieważ był na koncercie Erika Claptona, ja się wybierałem.
3: Ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że byłem na Claptonie i ponieważ Clapton jakby ugruntował mnie muzycznie od podstaw moich muzycznych, to jak wyszedł na scenę, to się wzruszyłem i naprawdę się trochę popłakałem. Ze względu na to, że... Ale to nie chodzi o to, tylko to jest po prostu człowiek, na którym się całkowicie wzorowałem i który był moim idolem od pierwszego zobaczenia gitary, bo zobaczyłem gitarę w szkole podstawowej i od razu kolega mi powiedział, że jest taki gość jak Clapton. To było od pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem gitarę elektryczną na żywo i od razu słyszałem Eric Clapton. Więc
2: ale powiedz mi, jesteś dość młodym gitarzystą, czyli który to by nie... Bo wiesz, Clapton miał swoje...
1: Zaczynał ze mną grać.
2: Clapton miał swoje etapy w życiu też ciężkie, więc w ogóle niesamowite, że doszedł do takiego momentu, prawda? Że cały czas jest aktywnym, świetnym gitarzystą. Mm-hmm. Więc powiedz mi, który to był rok, że zafascynowałeś się nim? Lata 80.
3: Nie. W latach 80. to ja się urodziłem. Natomiast to był rok 90.
2: Dobrze, czyli to był. A czy to już
3: takiego.
2: Było po koncercie tym słynnych koncertach?
3: Tak.
2: Bo to był jego wielki powrót akustyczny i tak dalej. Tak. Lata 80. były też takie, gdzie jego przyjaciele, Phil Collins i tak dalej, pomagali mu wydobyć się z tego wszystkiego. On założył wtedy tę fundację Crossroads.
3: Tak.
1: Muszę wam przerwać ten bardzo ciekawy dialog. Na naprawdę ciekawe, no, ale muszę poświęcić to parę słów kabaretowi. To proszę Państwa, no bo to oczywiście jeszcze będziemy
2: wróćmy na
1: gościa,
2: ziemię.
1: Mamy gościa, musimy to, znaczy, z przyjemnością słuchamy, co on mówi, bo to są ciekawe rzeczy. Natomiast proszę Państwa, to jest tak, no, nasza płyta cały czas jest do kupienia, do zamówienia. Najlepiej to zrobić przez naszą stronę na Facebooku. Jest taki Facebook Kabaretu Otto i tam jest instrukcja, jak zamówić płytę. Zachęcamy Państwa do zamawiania tej płyty, ponieważ ona nas jakoś tam wspomaga, no i duchowo, że kogoś interesuje nasza twórczość, no ale wspomaga nas też od tej strony takiej, no, merkantylnej, co to dużo mówić, i pozwala nam zebrać fundusze na winyla, bo są pytania, kiedy będzie winyl.
2: Właśnie,
1: tak, na tego winyla musimy zebrać, no bo ten winyl jest w planie, może nawet rozszerzony o 2-3 utwory, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na jesieni powinien być, no ale to potrzebujemy tutaj troszeczkę wsparcia, no co to dużo mówić,
2: no, ale finansowego. Jakieś plany musimy mieć i to jest tak, nasze wytyczne.
1: Cały czas. Poza tym tak, 19 czerwca gramy koncert w dobrym miejscu.
2: To jest w Warszawie.
1: To jest jedna z nielicznych możliwości zobaczenia nas w Warszawie, ponieważ w wielu miejscach, gdzie byśmy chcieli zagrać, no niestety nie jest to w naszym zakresie, nie jest to
2: możliwe. Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlaczego? Dlatego, bo ja mam taką opinię, a nie inną w Warszawie. No ale to już jest inna sprawa. Proszę Państwa, poza tym tak, jest taka szlagierowa lista przebojów. To jest, no, jest taka telewizja Silesia, jest Radio Silesia, oni nas tam teraz grają. I piosenka Pierogi, która tutaj otwierała nasz program.
2: Tak.
1: Ona jest, proszę Państwa, tam na czwartym miejscu. Ale potrzebne są głosy, żeby tam, no, nie spadła teraz na miejsce jakoś dużo niższe, więc też na naszym Facebooku można znaleźć możliwość zagłosowania na tę listę. To jest bardzo proste, tylko wystarczy kliknąć w internecie.
2: Ja wrócę do naszego gościa, Bartek.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tu, słuchaj, poruszenie na stronie, bo się okazało, że oprócz tego, że, no, wszyscy słyszeli, że jesteś wybitnym gitarzystą, to też masz wspaniały głos.
3: A? Wspaniały głos?
2: Tak, tu przeczytałem.
3: Jak mówię? Tak?
2: Tak.
3: Ale to mężczyzna napisał, czy kobieta?
1: Słuchaj,
3: powiedz, już jestem taki ciekawski.
2: Napisała kobieta.
3: A, to bardzo mi miło.
2: Kolejna
3: bardzo pani kobieta,
2: fajnie,
3: dziękuję.
2: Że opowiadacie o Claptonie. Czytał ktoś autobiografię Riptide? Co zapytał? Oczywiście, że tak.
1: Jak ja byłem w Budapeszcie w 76 roku, to kupiłem sobie płytę Claptona, na której była Ishad to Sheriff i Let It Grow. Let It Grow mi się zawsze bardzo podobało i to było dla mnie przeżycie, bo to były czasy komuny, tak te płyty nie były dostępne, a w Budapeszcie akurat była. Byliśmy z kolegą, on kupił Roda Stewarta, a ja kupiłem Claptona i się wymienialiśmy.
2: Też moglibyśmy o tej płycie opowiadać. Ocean Boulevard 461, gdzie była nagrywana, ale nie będziemy o tym opowiadać.
1: Proszę Państwa, w takim razie jeszcze wypada, żebyśmy tutaj posłuchali. No dzisiaj zresztą wszystkie piosenki, które są wybrane do tej audycji, są z udziałem Bartka. A teraz będzie piosenka, która dosyć dobrze idzie w internecie. Zresztą zachęcamy do słuchania naszych piosenek na YouTubie, na Spotify'ach, na wszelkich tych wszystkich możliwych tam streamingach. A teraz, no, planeta płonie.

0: No, dziś płonie planeta, bo jest gorąco w Polsce.
1: Tak, w studiu Kabaret Otto i nasz gość Bartek
2: Mieczynkowski.
1: Tak jest. Bartek Mieczynkowski, gitarzysta, który właśnie brał udział w tych naszych nagraniach. Nie przy wszystkich nagraniach byliśmy, bo nagrywałeś to z Wieśkiem przede wszystkim.
2: Tak, tak.
1: Mógłbyś na przykład coś
0: od kuchni nam opowiedzieć, co tam się działo.
2: Nie, z Wieśkiem śmiesznie i fajnie, sympatycznie. Raz, że w ogóle po pierwszej obecności u Wieśka w studiu domowym wiedziałem, że tam się po prostu miło, przyjemnie nagrywa, bo jest fajna jego atmosfera, jest taka...
0: I to jest bardzo ważne,
2: dobra aura, jest, tak, to jest taka dobra aura, że mi się tam po prostu dobrze pracowało, siedziało i rozmawiało i nagrywało. Ale z Wieśkiem praca była dosyć szybka i dynamiczna, dlatego że Wieśek mówił na przykład piosenka Pierogi, mówi do mnie, słuchaj, potrzebuję taki wstęp, żebyś wymyślił taki troszeczkę Jacek Królik, bratanki, ale tak nie do końca, trochę Sławomir. No to nagrywamy.
1: A ja mówię, no dobra, ale to chwilę... Ale Sławomir tu trzeba dodać z tego miłość z Zakopanem. No,
2: tak, miłość Zakopanem, oczywiście z tej, tak, tak. A więc ja mówię, no dobrze, no to... A Wiesiek mówi, to nagrywamy. Ja mówię, no dobrze, ale to daj mi chwilę, muszę coś wymyślić. Dobrze, okej. Dobra, nagrywamy. Więc tak

0: My znamy się już dosyć długo. Mieszkaliśmy kiedyś w jednym bloku. Bartek mnie zaczepił, czy nie mogliśmy razem grać.
1: A to ja historia.
0: Ja miałem, no tak, bo tak było.
2: I... ale bezczelny byłem w ogóle, taki gnojek. No po prostu, tak,
0: ja dobrze. Miałem tą płytę, taką tą miłość, nie tylko pocałunki. No i tam grał Jacek Królik, który zagrał tam parę fajnych rzeczy, nie? I zresztą nawet ostatnio z Jackiem na ten temat rozmawialiśmy, bo jest jakieś takie, nie wiem, jakaś Radio Imperium, czy jakaś strona Imperium, że oni z tej płyty, która była nagrana jeszcze dawno temu, codziennie albo co drugi dzień puszczają jakąś piosenkę.
2: To niesamowite. Jest, tak, faktycznie na tyle płyt, które...
0: No tak, nigdy tam się do nich o to nie zwracałem. Po prostu gdzieś tam sam z siebie ktoś znalazł tę płytę i ją gra. No ale to już zupełnie inna sprawa. No i tak sobie myślę, no Bartek, no jak gitarzysta, no pewnie coś tam gra, no ale tak jak Królik nie zagra. No ale potem gdzieś w jakimś studiu się umówiliśmy, patrzę, gra tak jak Jacek Królik.
2: No tak, no to piosenki z tego, tak, tak.
0: No bo się nauczył się tych piosenek, które były tam na tej płycie, więc no a poza tym, no takie nasze, no mieliśmy taki zespół, z którym zresztą graliśmy, no z powodzeniem takim, no różnym, bo kariery światowej nie zrobiliśmy, ale zostało z tego parę naprawdę fajnych piosenek, które warto byłoby albo wydać w tej formie, albo jeszcze raz spróbować zagrać. No, no zobaczymy, może przyjdzie taki moment, że jeszcze raz to zagramy, jak będzie taka możliwość. Natomiast no współpracowaliśmy przede wszystkim, takie nasze, no w Studio Jajo też brał udział, bo też tak. Podgrywał, teraz jest dziesięciolecie Studia Jajo, chyba opublikuje trochę piosenek ze Studia Jajo, bo tak to Studio Jajo jest tak traktowane jako największy tam obciąg o to Studio Jajo, ale tam to nie był taki obciach. Ja mam te wszystkie odcinki, oglądałem je nawet ostatnio. Dobrze to idzie. Ale chcę tutaj dojść do naszej współpracy przy Kafe Piosenka. No. Bo przecież nagraliśmy razem 224 odcinki z Bartkiem, gdzie na początku graliśmy za każdym razem jakąś nową piosenkę.
2: Tak, na początku nagrywaliśmy na żywo w ogóle wszystko. No, później dogrywki robiliśmy jakieś.
0: Później się okazało, że jednak, no, ponieważ no, nagrywaliśmy w szybkim tempie po 3-4 programy dziennie, nie? Więc to nie było czasu na nasze granie w studiu. Tam, znaczy, tak. Bartek to wszystko umiał, tylko że ja tam, żeby teksty, no trochę tam z promptera korzystałem, ale też jakoś już tam też mi się coś myliło. Bartkowi się nigdy nie myli. To jest ciekawe, że Bartek jak gra, to się nigdy nie pomyli, ale to ja to chciałem mówić. Nagrywaliśmy już potem z Rafałem Paczkowskim. I było tak, że ja te piosenki pisałem w ostatniej chwili, bo to większość tych piosenek to była premiera, to już potem to już były same premierowe, bo już nie miałem z czego brać. Kiedy tam jeszcze paru płyt skorzystałem z jakichś poprzednich, ale tu już nie bardzo było z czego korzystać. No i to było tak, że Bartek to zarobiony, nie miał czasu. I poszliśmy do studia, pamiętam, to była sobota. Ja miałem 10 nowych piosenek, których Bartek przed tym nie widział.
1: Nie słyszał.
0: I nie słyszał. No. I po prostu no, praca wyglądała tak, że no, miałem tam rozpisane teksty i tam akordy, żeby to było łatwiej, trochę łatwiej. No, ale praca wyglądała tak, że nie wiem, 10-15 minut przygotowywaliśmy się, siadaliśmy przy mikrofonie i graliśmy. To po prostu było wręcz niesamowite, że Bartek, który nie znał w ogóle tych piosenek, grał je tak jakby je słyszał już, nie wiem, paręnaście razy, więc to było niesamowite. Potem tam jeszcze z Rafałem może trochę gitar elektrycznych dograli, ale to już potem. Także to muszę powiedzieć, że Bartek pod wieloma względami to jest naprawdę imponujący gość.
1: Wiesz, to jest, jeżeli ktoś jest tak dobrym muzykiem, arcymistrzem, tak jak ty, to dla ciebie to jest tak jak szybkie czytanie książki. No wiesz, w jakich tonacjach, słyszysz, w jakich to się harmoniach rozwija, jak to będzie.
2: Tak, to wszystko wynika też właśnie między innymi
1: z osłuchania, ogrania.
2: No, na przykład chociażby z wami, bo przecież też razem wspólnie nagrywaliśmy
1: parę rzeczy,
2: więc to ze współpracą z takimi ludźmi jak Rafał Świętej Pamięci, no, który był bardzo wymagający. Ale to bardzo wymagający. I to właśnie takie współprace kształtują.
0: No. Ale to tak było, bo ja byłem z Rafałem przed tym, bo tam z Kabaretem Otto nagraliśmy dwie płyty z Rafałem Paczkowskim, no tych trochę piosenek do tej Kafe Piosenka nagraliśmy razem z Rafałem Paczkowskim.
1: No wcześniej jeszcze siódemki.
0: Siódemki to już 97.
1: Tak,
0: ósmy. Bartek jeszcze był bardzo młody, bo jeszcze wtedy występował chyba Belo 28, tak?
2: 27,
0: przepraszam bardzo.
2: Tak.
0: Ale to było tak, że właśnie tutaj... jakoś to wszystko szło, a jeszcze przed tym właśnie nagrałem z Bartkiem i z Rafałem Paczkowskim, nagraliśmy dwie płyty. Nie stawiam na lepsze jutro i dziecko rock'n'rolla.
2: Taka popowa i rockowa.
0: Tak, tak. I to było tak, że jak zaczynaliśmy współpracę z Rafałem, znaczy ja zaczynałem, tam poszedłem do Rafała, no Rafał mówi, bo a Rafał Rafał no to tak nagrywał Skabińskiego, właśnie Janka Borysewicza, on tam nagrywał tych wszystkich największych gitarzystów. No i taka była rozmowa, no dobrze, jak to zagra na gitarze, ja mam tutaj takiego, ale tak tam Rafał tak mówi, no tak, no tam przy. Ale jak mu zobaczył, jak przyszedł Bartek i zagrał, to

0: To po prostu Rafałowi opadła szczęka, że on tak wszystko to... A Rafał rzeczywiście był wymagający. Tam nie było tak, że się jakiś przelot zrobi i wystarczy, nie?
1: No, tak,
0: i tak samo. I tak samo było, tak. Jak nagrywaliśmy statkiem Mieczkowskim, bo też nagraliśmy taką piosenkę, to jakoś no to też Tadek tam w studiu Polskiego Radia tak nie znał Bartka, a potem go zaczął nazywać Lukaterem.
2: Trochę tak, ale wiesz,
1: Steve
2: ale...
1: Lukater, bardzo proszę.
2: Tak, ale Rafał to... Jednak Tadek był bardziej... mniej wymagający niż Rafał. Rafał to tak.
1: No, Rafał był bardzo wymagający. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy tę pierwszą płytę w tych latach 90., czyli 4/7. I jak co on tam z nami robił, jeżeli chodzi o śpiewanie, o głosy, nie, o ustawianie,
0: no
1: tak. To było...
0: Ale jest efekt, no.
1: Jest efekt, to prawda.
0: Nie? Polecamy tak.
1: No właśnie, proszę pana, panie Bartku, dużo ćwiczysz codziennie na gitarze? Bo tak takie pytanie, wiesz
2: co, w tej chwili ćwiczę te rzeczy, które gram, które muszę wygrać dziś.
1: Ale chodzi mi o to, czy robisz się... jakieś tam właśnie te wszystkie skale.
2: Wiesz co, lubię sobie to robić przed koncertem, bo no żeby nie
1: dla sprawności. Tak,
2: dla sprawności, ale jeszcze a propos Rafała, ostatnią rzecz powiem, żeby już nie przedłużać. Miałem sesję nagraniową u Adama Drata w studiu braci.
0: To w Lublinie.
2: W Lublinie, tak. Który też jest bardzo wymagający. Zapytałem się właśnie jego, skąd u niego taka, no nie codzienna cecha. Właśnie powiedział, że przejąłem po Rafale, u którego nagrywał różne płyty. I mówi, że kiedyś pamięta taką sesję, gdzie on był jedynym gitarzystą solowym, a generalnie codziennie w Bajmie nie jest solowy, ale wtedy taki był okres Bajmu, że on był tym solowym i miał taką długą solówkę do nagrania. I jeszcze to był czas na nagrywania na taśmę. No i mówię, że nie zapomnij miny Rafała, który tak patrzył się i on nagrywał. Nagrywał tę solówkę, kończył, a Rafał tylko tak przewijał tę taśmę jeszcze raz i tak patrzył na niego.
1: Ze stoickim spokojem.
2: Ale takim...
0: No to u nas też tak, bo jak śpiewaliśmy wtedy tą płytę 7, to było, no to, no dobra, to jeszcze raz. Ale co było źle? Dobrze, bo jeszcze raz.
1: Dobrze,
0: bo
1: jeszcze raz, tak. Nie, to naprawdę
2: ale nie,
1: to jest...
2: tam było inaczej, bo on mówi, że wiesz, słyszał tylko, że skończył, a Rafał mówi, o Boże, dobrze, jeszcze raz.
0: No to pomaga przy nagrywaniu.
1: No ale jak nagrywaliśmy, pamiętasz, płytę świąteczną ze świętej pamięci Rafałem Paczkowskim i na końcu jak już tak ten mastering, czy tam jak to wszystko nagraliśmy, tak spojrzał na nas Ameryka, pamiętasz?
0: No, tak.
1: To była taka, już no nie tak. Pamiętam przy której piosence. No
0: to zresztą jest na teledysku.
1: Jest na teledysku.
0: Znowu idą święta.
1: Znowu idą święta, tak. Taki zadowolony.
0: No to może tutaj jeszcze będziecie państwo mogli posłuchać bardzo fajnej solówki Bartka w piosence Jaki piękny cyrk.

0: Piękna sylweczka, śliczne brzmienie gitary.
1: Krótka, krótka, nie za długa.
0: No, ale wiesz, o to chodzi. To jest, że wrócimy do mistrza Claptona, bo dla mnie mistrz Clapton polegał na tym, że on nie grał dużo dźwięków, ale grał te potrzebne, prawda?
2: Tak, tak, i był bardzo uniwersalny, bo on naprawdę w popie i w różnych gatunkach się zawsze odnajdywał. To wszystko zawsze się kleiło.
1: A ty też się odnajdujesz, bo ty też grasz nie tylko na elektryku, ale na akustyku też bardzo dobrze grasz.
2: Bardzo lubię grać na gitarze akustycznej. Tylko to, wiesz, jak oczywiście mówimy o zawodowym podejściu do sprawy, no to jak zmieniam, załóżmy, że muszę coś zagrać, to też muszę trochę poćwiczyć,
0: tak? Musisz trochę przestawić,
2: trochę pograć.
1: Ja nigdy nie widziałem.
2: To jest troszeczkę, to tam robiłem po cichu, nikt nie widział.
0: Odwracał się, wiesz.
1: Proszę Państwa, kamerę to w studiu nasz gość Bartosz Miecznikowski.
0: Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek.
1: Wiesław Topaczewski jeszcze dzisiaj nie może, ale pozdrawiamy go serdecznie.
0: Tydzień będzie z nami.
1: Już będzie tutaj z nami, także będzie wszystko jeszcze bardziej wesoło niż jest teraz, prawda? Chociaż tu wesoło...
2: Wesołość już jest taka na wysokim
0: poziomie. Ale koło jest wesoło.
1: Akurat mamy nową przyśpiewkę, bo no, pojawiła się na początku może wydawało się, że to jest plotka, ale potem się okazało, że to nie jest plotka, że do warszawskiego zoo ściągnięto siano z Niemiec. No. I przygotowaliśmy taką przyśpiewkę. To znaczy, to było tak, że my braliśmy udział w programie telewizji w Polsce 24. O! I co tu chciałem Państwu polecieć? Jest w najnowszym numerze tygodnika Sieci. Jest wywiad z nami, taki dosyć duży. Także polecamy Państwu. Jesteśmy nawet na okładce tam w górnym rogu, w lewym, ale zawsze.
0: Ale jesteśmy.
1: Jesteśmy. I w środku jest dosyć duży wywiad, za który jesteśmy tutaj zobowiązani redakcji, że z nami zrobiła. Zresztą jest to redakcja, z którą jestem związany od wielu, wielu, wielu lat, no więc to tym bardziej mi przyjemnie, że jeszcze jestem cały czas związany.
0: No w każdym razie to byliśmy w piątek i w piątek rano wybuchła informacja, że do warszawskiego ogrodu zoologicznego nadciąga tir z Niemiec
1: z sianem. No i wpadliśmy na taką tam prześpiewkę, no bo to się od razu kojarzyło tam rano, zoo już ma z Niemiec siano. No i tak zrobiliśmy to, ale potem się okazało, że nie wiadomo, bo to potem okazało się, że to siano jednak nie jest z Niemiec.
0: Poczekaj, bo to było tak, że mieliśmy wejście przed godziną 19, a o 18 z minutami padła informacja, że no nie do końca wiadomo, czy to chodzi o siano, czy o lucernę, a że to nie tylko dla ogrodu zoologicznego w Warszawie, a dla innych ogrodów. No w każdym razie bardzo długo dziennikarze też czekali na odpowiedź z ratusza warszawskiego. Więc widać było, że tam zastanawiali się, jak to wytłumaczyć, burza mózgów, bo rzeczywiście list przewozowy pokazywał siano, czyli das Heu po niemiecku, jedzie z Niemiec prosto do nas, to warszawskiego zoo.
1: No tak, no ale to jest taka sprawa. Natomiast potem się... No bo nawet jeżeli to była nadsiano z lucerny czy lucerna, bo ja już aż tak nie jestem w tym, to wszystko się tak nie wgłębiwszy. Więc to jest tak, że no... Ale w każdym razie, no... Ja tutaj się zastanawiam nad jednym, no. Ja w PRL-u też byłem w zoo, prawda? Nie raz. No,
0: tam a to ty żyraf, byłeś?
1: To ja tak. Poza tym był taki czas, że mieszkałem na Szanajcy. Jeszcze z teściami bardzo blisko zoo i często chodziliśmy z moją małżonką, chodziliśmy często na spacery do zoo, bo to było blisko. I tam zawsze były żyrafy i zawsze były antylopy i inne zwierzęta. Też tam bywały. Tam.
0: Były zawsze.
1: Były zawsze. I one zawsze miały co jeść. No. I tak się zastanawiam, że nikt im wtedy nie zapewniał z Włoch jakiejś nasłonecznionej lucerny, tylko dostawały naszą polską lucernę i musiały być szczęśliwe. Natomiast teraz widzisz, się okazało, że te zwierzęta muszą być lepiej dokarmiane niż niektórzy obywatele.
0: Ale to jest w ogóle jakiś taki trend dziwny, żeby coś sprowadzać, co mamy u nas, ale do nas. Na przykład drzewa.
1: Tak jest.
0: Które te drzewa w Warszawie, które bardzo dużo kosztowały, one już usychają na przykład, prawda? Bo może sprowadzili, może je osadzili, no ale potem się okazuje, nie wiem, czy ktoś nie pielęgnuje, czy te drzewa po prostu...
1: Ale te drzewa teraz na przykład, jak jedzie się Marszałkowską, to tramwaje jadą w takim szparerze drzew, nie? Co jest oczywistą bzdurą, bo kiedyś, jak było to takie, no, jeszcze takie, no, przedpotopowe to torowisko takie, no to jak karetka potrzebowała pojechać, no to wjeżdżała na to torowisko i jechała, nie? No natomiast teraz już przez te drzewa się nie przemknie, a pasy jeszcze zwężono na wszelki wypadek, no bo wiadomo, że ci, którzy jeżdżą samochodami, to przeszkadzają w Warszawie. No.
0: Poruszyłeś w ogóle ważny temat, dlatego, że centrum Warszawy się zaczyna pomału zamieniać w taki las. To bardzo ładnie wygląda dla kogoś, kto tu przyjedzie do Warszawy, sobie pochodzi, zobaczy, mówi, o jak ładnie. Aczkolwiek i tak to centrum naszego miasta zaczyna przypominać centra miast innych, bo tak samo wygląda w Berlinie czy gdzie indziej, bo zaczynają się upodabniać do siebie. Natomiast
1: czyli myślisz, że trend przysłano nam, tak?
0: Ja myślę, że tak. On przyszedł z mądrymi głowami. Natomiast tam też jeszcze mieszkają ludzie i oni też chcą podjechać z zakupami, samochodem, czy nie wiem, po osobę chorą, czy karetka ma podjechać, czy nagle się okazuje, że całe okolice ulicy Zgody, Złotej, tam gdzie kiedyś...
1: Szpitalna,
0: gdzie można było tam, gdzie kiedyś ruch był rozładowany, nie wiem, czy pamiętacie państwo, pod Marszałkowską w kierunku Pałacu Kultury. Tam był
1: przejazd.
0: Tunel, który właśnie odblokowywał cały ten... To wszystko było przemyślane. Gdzieś tam w latach 60. naprawdę ktoś na tym pomyślał. Nie, to zakopano, nie zrobiono miejsc parkingowych. Tam są piękne powierzchnie, są drzewa, to wszystko ładnie wygląda, ale tam też jeszcze mieszkają ludzie.
1: Ale ludzie to nie są najważniejsi. No najważniejsze są drzewa z Niemiec, siano z Niemiec. Najważniejsze jest... No dobrze, to zaśpiewaj. A jeszcze, jak mamy gościa, to co ty sądzisz o zadrzewianiu Warszawy?
2: Uważam, że to jest świetny pomysł, dlatego mieszkam w Radzyminie.
1: Bardzo, bardzo sprytna i dobra odpowiedź. No, dobrze, spróbujmy, proszę państwa. No my jak zawsze, no tutaj mamy to nieprzećwiczone, ale nagraliśmy już, więc dzisiaj się pokaże pewnie niedługo. No to zaczynam, to daj jakiś akord.

0: To
1: brawo, brawo.
0: Dziękuję bardzo. To hoj trzeba tak dobrze śpiewać, hoj, żeby tam coś nie wyszło. Proszę Państwa, no taka nasza przyśpiewka. Staramy się komentować satyrycznie tę naszą, no co to dużo mówić, czasami dosyć siermiężną rzeczywistość.
2: Póki jeszcze możemy.
0: No mam nadzieję, że będziemy mogli. No co prawda oczywiście to się trochę odbija na naszej działalności, ale że proszę Państwa tutaj, jeżeli ktoś by chciał nasz koncert zamówić, znaczy umówić się z nami, no to na naszym Facebooku jest oczywiście telefon, można zadzwonić, my chętnie przyjedziemy, jesteśmy cały czas w bardzo dobrej formie koncertowej. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się wreszcie zrobić tak, żebyśmy mogli grać z prawdziwymi muzykami i wtedy Bartek by z nami jeździł.
1: Tak, ale to wtedy będzie 20 tysięcy euro kosztowało.
0: No, trudno jakoś tam się...
2: Słuchaj,
0: jakoś,
2: no wiesz.
0: To wiesz, ty
2: jakość,
0: nie
2: wziąłeś, jakość
0: to,
2: kosztuje.
0: To zrobimy tak, że ty nie wziąłeś za płytę, a my nie będziemy brać za koncert.
2: No,
0: także to jakoś to wszystko się da zrobić.
2: Ale mówiłeś o akustycznej grze, bo...
0: Jakiej akustycznej grze?
2: No powiedział gitarze akustycznej. Tak, czy Bartek gra? Tak. Myślałem, że w nawiązaniu do piosenki.
0: A do piosenki, tak. No to właśnie. Teraz taka piosenka, na której Bartek zagrał na gitarze akustycznej każdy dzień.

0: Proszę Państwa, kabaret to cały czas w studiu, no czas szybko ucieka, ale jeszcze jesteśmy tutaj. Proszę Państwa, no z nami jest Bartosz Miecznikowski, gitarzysta, którego Państwo możecie słuchać na naszej płycie. Polecamy oczywiście naszą płytę. Można ją zamawiać przez naszego Facebooka, czyli kabaret to. Facebook jest w internecie, podpowiem. No, tam trzeba wejść do tego internetu.
1: I wtedy
0: można tam jakoś, no można jakoś tę naszą płytę zamówić, co oczywiście polecam. No poza tym jeszcze też polecamy nasz koncert 19 czerwca
1: w dobrym miejscu.
0: Tam są bardzo miłe koncerty, familiarne, sympatyczna sala, jeżeli ktoś z Państwa chce przyjść, robimy coś takiego.
1: Jest bardzo dobry kontakt z publicznością.
0: Jak najbardziej robimy, tam akurat wprowadziliśmy coś takiego, konferencja prasowa.
1: Także zapraszamy, można z nami, tak jest,
0: pytania,
1: każde
0: tak,
1: pytanie.
0: Tak, żebyśmy się zaczerwienili, albo żeby jakoś tam to wszystko było.
1: Powiedziałeś, że jest z nami Bartek, nie ma z nami Wiesława. Tutaj Państwo pytacie, co się dzieje, dlaczego Wiesława nie ma, czy jest w Grecji, czy jest w Polsce. Jest w Polsce, będzie z nami za tydzień. Wiesław, krótko mówiąc, kuruje się. Dochodzi
0: ale
1: do zdrowia.
0: Jest na bardzo dobrej drodze, także przy pamięci, tym bardziej, że w sobotę gramy już koncert, także to wszystko jest no.
1: Ale zobaczcie, Państwo piszecie, że to bardzo dobra audycja, zapraszajcie więcej gości.
0: Czyli do tej pory żeśmy źle wypadali,
1: no
0: tak?
1: Do tej pory tak, nawet bez gości, no to...
2: Jeszcze może taką tutaj poruszę kwestię wzruszeń muzycznych, bo tak jak mówiłem o Claptonie, to miałem też jedno wzruszenie jeszcze, bo byłem z moją najstarszą córką Kingą na Metalice w Chorzowie i tak się jakoś pięknie zbiegło, że na Metalice poprzednio byłem w Warszawie, to był rok 99 i miałem wtedy 18 lat. I akurat moja Kinga też ma 18 lat i byliśmy razem na koncercie.
1: Metallica wciąż.
2: Ale to zaraz do tego dojdę. Natomiast chodzi mi o to, że ona, ja pamiętam jak się darłem tych 18 lat.
1: I ona
2: śpiewała dokładnie te same numery. Widziałem jak ona się drze. Oczywiście z rozrzewnieniem takim patrzyłem sobie na nią. I tak sobie myślałem, że to jest niesamowite, już pomijając fakt, że Metallica jest dla mnie no niebywałym przedsięwzięciem, które po prostu przyciąga no, wszelakie pokolenia. Już nie wspomnę o tym, że byliśmy oczywiście w tym Metallica Store w Katowicach, gdzie chyba 2 godziny żeśmy stali w kolejce, no, po jakiś tam t-shirt. To no, doznania miałem dokładnie, pamiętałem te doznania, miałem dokładnie te same doznania i patrzyłem na moje dziecko po prostu, że ma te same doznania.
1: To jest
2: niesamowite.
0: Ale
2: niesamowite.
0: To ja ci powiem, że ja też byłem na Metalice z moim synem, ale to było ze 20 lat temu. I też w Chorzowie byliśmy i tam było tak, że ja wiedziałem, że tam się jakiś tam ruch zacznie, ale nie wiedziałem, że od razu. I przewrócili mnie. Ten cały tłum, bo staliśmy oczywiście na płycie. No i Olka też to przewrócili. I jakieś na jakichś dzieciakach leżałem, ale jakieś inne dzieciaki mnie podnosiły. Znaczy mi głupio było, no, że jakieś dzieciaki mnie podnoszą, no ale potem już... Natomiast jak byłem z Olkiem, bo on taki zespół Travis był, taki zespół, nie wiem, czy kojarzycie, Olek uważał, że to będzie druga Metallica. I w 2006 bodajże roku pojechaliśmy na ich występ do Kolonii. I tam w tej Kolonii to był taki występ tej, takich zespołów tam z Jeckota, takich tak już... Był taki zespół ze Szwecji, co wychodziła taka śmierć z kosą i tak dalej. Tam takie, po prostu takie klimaty były już, no i było jakieś pogo. Ja tam byłem w takiej jasnej koszuli, miałem taką jeansową jasną koszulę, wszyscy byli na ciemno. Ale ponieważ zaczęło się jakieś takie pogo z takim obijaniem się, no to ja oczywiście...
1: Koszula zmieniła.
0: Ja się w to dziarsko włączyłem, żeby to z tym, a to z jakimiś takimi dosyć postawnymi Niemcami. Ja też byłem jeszcze bardziej postawny, byłem młodszy, rano się obudziłem taki pobijany. Sobie myślę, ale oni też muszą być pobijani. także no fajnie jest z dziećmi pojechać na koncert.
2: Fajnie.
0: To są różne to. Ja tutaj no jeszcze mogę powiedzieć tutaj, jak ja byłem dzieckiem i mama mnie wzięła na koncert do Kongresowej na czerwone gitary. Jakie to było dla mnie przeżycie, wtedy usłyszeć na żywo czerwone gitary, no to musiał być tak 68, 9 rok, tam już byłem takim tam teenagerem początkującym. To było naprawdę, więc fajnie, że akurat te swoje...
1: Taka jest prawda, że muzyka, koncert na żywo nie zastąpi jednak niczego, żadnego odsłuchiwania.
0: Także zapraszamy 19 czerwca.
1: Tak, jest, zapraszamy. Oczywiście. Czyli co, AI, ja się nie boimy sztucznej inteligencji, jeżeli
2: chodzi
1: o gitarę.
2: Słuchajcie, AI, nie wiem, czy czytaliście, ale ja czytałem o tym, że w Berkeley... na Wydziale Kompozycji.
1: To jest słynne, to tak, są to słynne studia.
2: To jest słynne studia takie muzyczne na cały świat. Tak. Na Wydziale Kompozycji są zajęcia z AI. Po prostu z posiłkowania się sztuczną inteligencją.
1: Z posiłkowania.
2: Tak, nie, no wiadomo, oczywiście, ale to już...
1: Nie, bo tak, wiesz, tak...
2: Nie ma tej ucieczki
1: tak, od pytam,
2: tego
1: bo prostu. Gdzieś tam, no nie ma ucieczki, na pewno jest w wielu tam momentach jest podobne, ale jak widziałem jakieś tam sceny tańczących robotów, to trochę się przeraziłem, jak zobaczyłem, jak tam 10 robotów wyszło i dokładnie to samo robiło.
0: To taka... To jest tak, my, jeśli chodzi o muzykę, to do AI się nie dotykamy. Jeśli chodzi o piosenki, o teksty, o muzykę, to o aranżację, to się nie dotykamy.
1: Ale nigdy nie zabrzmi, to nie ma możliwości, żeby, próbowano jeszcze. Jeszcze ja pamiętam w latach 90., jak się trochę fascynowałem tym, bo się pojawiły te programy komputerowe, czy perkusja, czy ten. No, o ile perkusja jeszcze rzeczywiście, jak jest nagrana normalnie, tak mikrofonami akustycznie, to można się ją posłużyć rzeczywiście. Natomiast tak jakby brzmienia gitar robione, znaczy... które uruchamiałeś, czy klawiaturą, czy tam innymi przyciskami, to jednak słychać ten fałsz. To nie jest ta prawdziwa gitara. Nie ma, nie ma możliwości.
0: To znaczy u nas jest tak, że perkusja była programowana przez Wieśka sztuczna.
1: Sztuczna, ona jest nagrana jako, jako prawdziwa perkusja.
0: To jest prawdziwa perkusja, która jest próbkowana i potem można z tego skorzystać, więc to jest trochę co, poza tym, no my to sami, Wiesiek sam to układał, no więc to nie było tak, że zaprogramowaliśmy już nam perkusję. Natomiast, no teraz jest jakaś kwestia, że Dawid Podsiadło użył w teledysku, użył sztucznej inteligencji. I, znaczy my użyliśmy, znaczy Wiesiek, no bo Wiesiek robił to, użył, no i zrobił to świetnie. Świetnie, bo jest w tym, polecam Państwu, ten teledysk, no pierogi oczywiście też, natomiast
1: w planecie płonie jest
0: planeta płonie,
1: perkusista,
0: odtąd. Który z nami,
2: ale słuchajcie, nami przepraszam, nie. Ci wejdę słowo, przecież ja myślałem, że to jest prawdziwy perkusista, nawet się
1: ale ja też pierwsze jak zobaczyłem, najpierw się uśmiałem, potem wie, skąd on tego gościa wyczasnął.
0: Nie, ale to wiecie, ja wiedziałem, że to ja nie jest wiedziałem. Prawdziwy, bo przecież nagrywaliśmy to razem, nie było takiego gościa.
1: No dobrze, ale może wziął kogoś, poprosił kumpla, wiesz.
0: No może tak, ale w każdym razie, to jest wykorzystanie tej prawdziwej inteligencji z prawdziwą inteligencją, znaczy sztucznej inteligencji z prawdziwą inteligencją, żeby to ładniej zabrzmiało, bo o to mi chodziło. No i tyle, no więc to, jeśli chodzi o ten teledysk Dawida Podsiadło, to obejrzałem go, no i ten teledysk po prostu tą sztuczną inteligencję ma wykorzystaną bardzo tak topornie, no bo to, ja nie jestem przeciwny, zresztą efekty jakieś specjalne były zawsze w kinie, no.
1: Zawsze, bo zresztą
0: w filmach, znaczy, no więc tutaj sztuczna inteligencja aż boję, tak wiele nie wprowadza.
1: Ja się boję tego momentu w kinie, tej sztucznej inteligencji, gdzie oni
0: już,
1: będą...
0: będzie ludzi, tak?
1: Tak, że będą wracać do aktorów, których już nie ma z nami. Val Kilmer, podobno ma być film z nim właśnie.
0: Ale to już chyba jest tak, że jak oglądasz na przykład na TikToku jakieś takie seriale się pojawiają krótkie na TikToku, to podejrzewam, że tam już też nie występują prawdziwi ludzie, no. Że to już jest też wygenerowane. Proszę Państwa, niestety musimy się zbliżać do końca naszej audycji.
1: Szybko minęło, co?
0: Szybko. Gościa,
2: szybko, bo tak przyjemnie
0: jeszcze jest mistrz gitary, który ubarwił naszą płytę, bez którego ręki
1: nie byłoby tego.
2: To była dla mnie duża przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To by ta płyta na pewno tak nie zabrzmiała nigdy w życiu, jak brzmi.
1: To
0: a pożegnamy się z Państwem taką piosenką Wieśka, piosenką, gdzie też Bartek zagrał naprawdę bardzo ładną taką solówkę. Pewnie będzie tak pod klasykę podjeżdżałeś. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Nie.
0: Bo ja nie. Nie
1: wykluczone, nie pamiętam.
0: Także proszę Państwa, piosenka Do Kotleta, a kabaret Otto i Bartosz Mieśnikowski. Bardzo Państwu dziękuję.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Do zobaczenia, usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Nocne powtórki w net.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Mariusz Zielke, dziennikarz śledczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I temat afery, jednej z bardziej tajemniczych afer w historii III RP, chociaż tych tajemniczych nie brakuje. Liczne samobójstwa, afera FOS też nie do końca opisana, chociaż tutaj dużo mechanizmów już znamy. Afera taśmowa, tutaj mamy taśmy, ale nie wszystkie ujawnione. Afera Kłodzka, ta ostatnia, tutaj wiemy, że są nagrania i najprawdopodobniej są tam oficjele, ale nie wiemy, czy to są politycy Platformy szczebla krajowego, czy lokalni jacyś biznesmeni i działacze. Ale ta afera, o której stosunkowo najmniej wiemy, to afera podkarpacka. O tej aferze wczoraj głośny materiał, wspólny materiał portalu Onet i portalu Goniec. Materiał, który wzbudził duże kontrowersje, bo z jednej strony materiał, który miał opisać, jak autorzy się chwalili, całość kulisów tej afery, jak się weszło w sam tekst, czasami trzeba było zapłacić, bo był za tak zwanym paywallem, czyli był treścią dostępną tylko po uiszczeniu opłaty subskrypcji za portal Onet. To się okazywało, że wcale tam tak wiele nie ma informacji. Zacznijmy od tego, co my właściwie wiemy o aferze podkarpackiej. Dwóch Ukraińców, braci, prowadziło zamtuzy na terenie Podkarpacia. Tam mieli być bezkarni, prowadzić swój proceder w zasadzie bez kłopotu ze strony polskich służb czy sądów. Mieli też w tych przebytkach nagrywać tych, którzy tam bywali, a mieli bywać i biznesmeni, i politycy. Co wiemy? Czy te nagrania były? Jeśli tak, to jacy politycy? Jakiej skali jest to afera, panie redaktorze?
2: Skali na pewno dużej. Wiemy, ja powiem po prezydencku, wiemy wszystko i nic. Bo tak naprawdę ta afera wcale nie jest tak mało znana. Ona jest wyjaśniona, można powiedzieć, do końca. Tylko niewyjaśnione są te rzeczy kluczowe, że tak powiem. Kluczowe, czyli kto i kogo nagrywał, czyli zbierał haki na jakie osoby, kto te haki przetrzymuje i wykorzystuje dalej w życiu politycznym lub biznesowym do robienia interesów. I to jest wspólna cecha wszystkich polskich afer od początku lat 90. Taki system, żeśmy stworzyli nowy po komunizmie, że ten system preferuje zbieranie haków, zbieranie nieuczciwych, w sposób nieuczciwy materiałów na swoich przeciwników, czy procesowych, czy politycznych, czy biznesowych, czy dziennikarskich, na różne sposoby. I stworzyliśmy państwo hakowe, państwo z papieru, państwo kartonowe, gdzie służby nie mają żadnej kontroli, nie są kontrolowane. Jeden z takich oficerów służb, który od lat dopomina się uwagi mediów i nie uzyskuje, on się podpisuje jako major Joram chyba, jeśli się nie mylę. On napisał mi kiedyś taką rzecz, że główną przyczyną wszystkich tych afer jest brak kontroli nad służbami specjalnymi. Te służby sobie hasają samopas. Niestety nie reprezentują polskiego państwa, tylko własne interesy, interesy swoich oficerów, czy też przyjaciół, kolegów. Niestety rywalizują ze sobą bardzo często, walczą ze sobą. Zazdroszczą sobie, bo jedne służby są lepiej wynagradzane, lepiej traktowane, drugie służby są uważane za te gorsze, za służby określonych polityków.
1: No ale też wszystkim, zanim świat służb, bo tego też dotyczy ten materiał Onetu i portalu Goniec, ale zapytałbym się o sam proceder, bo jak rozumiem, wiemy, że są nagrania, wiemy, że w tych dwóch lokalizacjach, ja wiem o dwóch dokładne miejsca, gdzie to się odbywało, jeden nawet oglądałem go, nie ma ze mną nagrań, a jeżeli są, to nie robię nic drożnego, bo to wyglądało jak zupełnie taki lokal, gdzie można by powiedzieć, spokojnie odbyły się jakieś konferencje, szkolenia. Nic nie wskazywało, że to może być coś, co po godzinach służy jako dom uciech, a służyło przez lata. Czy jesteśmy pewni, że są nagrania i że tam gromadzono materiał? Czy to jest wiedza, którą pan redaktor może z całą pewnością powiedzieć, tak, tam był dom uciech, był zamtus i były w pokojach montowane mikrofony i kamery. To wiemy?
2: Tego się nigdy nie dowiemy. Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nagrywał tych ludzi,
1: no nie, ale afera taśmowa, ta afera taśmowa wypłynęła. Tak?
2: Afera taśmowa wypłynęła bo miała wypłynąć, bo miała skompromitować określone osoby. Ten człowiek, ludzie, którzy to nagrywali, mieli określone cele. Tutaj celem jest szantażowanie polityków. Tak jak w każdej innej aferze. Dlatego ja mówię, to nie ma, nie można tego traktować pojedynczo. To nie jest pojedyncza afera podkarpacka. Jest wielka afera z udziałem służb specjalnych, które zbierają haki na określonych przeciwników, określone osoby, nawet nie przeciwników, bo to jest złe określenie. Po prostu trudnią się zbieraniem haków.
1: No dobrze, ale w takich warunkach możemy na każdego polityka, który jest starszy niż 25 lat, czy tam 22, no bo wtedy ale musiałby jako nastolatek chodzić do tych przybytków dwójki ukraińskich braci. To powiedzmy na każdego patrzeć jako na potencjalnie nagranego polityka, na każdego dziennikarza, na mnie, na pana, na każdego z naszych słuchaczy również trzeba by patrzeć jako na podejrzanego, że być może też jest nagrane.
2: Jak ktoś nie robi niczego złego, to nie ma się czego wstydzić. Ale rzeczywiście może odbiegamy, bo pan redaktor też oczekuje, żebym ja przybliżył tą samą aferę podkarpacką. No dobrze, no to jest afera dwóch sutenerów, gangsterów, którzy trudnili się handlem kobietami, tak organizowali przybytki uciech i rzekomo w tych przybytkach dokonywanych nagrań na początku na zlecenie CBS-u, Centralnego Biura Śledczego, a potem nie wiadomo już kogo, bo być może, że to oni zaczęli szantażować CBS, czy tam tych oficerów CBS-u i mogli zacząć
1: Aleksi
2: działać na zlecenie.
1: Aleksi i Ewgeni Rysicz, tak się panowie nazywają. I właśnie to teraz wprowadźmy ten tekst Onetu wczorajszy, który no właśnie był reklamowany jako sensacyjny, a podkreślający, że pierwotnie od roku 2000, czyli od rządów Leszka Millera, jeszcze jest Jerzy Buzek, czyli od rządów Jerzego Buzka.
2: To jest bardzo ważne, co pan powiedział.
1: Tak, oni mieli być pilotowani przez CBS, przez polskie służby. Czy to jest, jak pan ocenia tą informację, którą wczoraj podał Onet?
2: Znaczy, ta informacja to nie jest jakaś nowość, dlatego ja się zdziwiłem, bo ja przeczytałem z wielką nadzieją ten artykuł. To znaczy, artykuł był zapowiadany przez dziennikarzy jako szokujący, że wszystko wyrzucimy do kosza na śmieci, co wiemy o tej aferze i dowiemy się czegoś nowego. Nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic. Tam nie ma niczego nowego. To jest wszystko wiadome. Wszystko w zasadzie mogliśmy obejrzeć w filmie Patryka Wegi, oczywiście jako fikcję. I tak naprawdę nie ma tam żadnej nowej informacji. Znaczy może są jakieś szczątkowe, typu tam wyroki sądów, że były wydawane za niskie. To nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie było. To też nie jest tak, że ja chcę krytykować tych dziennikarzy. Bardzo dobrze, że się tą sprawą zajęli. Bardzo dobrze, że ten tekst powstał. Że dzięki temu możemy dalej o tym rozmawiać. O innych aferach również. Mam nadzieję, że zaczniemy rozmawiać. I to się stanie, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo my jesteśmy tak naprawdę steroryzowanym państwem. I ta afera dobrze to pokazuje. Ale dziennikarze Onetu i Gońca nie udowodnili nam tego, tylko pokazali nam odgrzewany kotlet, mówiąc, że mają coś szokującego. Dlatego ja jestem po prostu, byłem zbulwersowany, że w ogóle poświęciłem czas przeczytaniu tego, bo ja to wszystko wiedziałem. Co tam jest nowego?
1: To, że ta informacja, że od 2000 roku działali na zlecenie polskich służb, ale jako rozumiem to nie wyklucza, bo też sami autorzy tego tekstu nie wykluczają, że potem oni albo od początku, albo od któregoś momentu stali się podwójnymi agentami, czyli i współpracowali z polskimi służbami specjalnymi, które dawało im krycie, ale też ze służbami ukraińskimi. No i do tego jeszcze tam jest ten wątek, prawda, że te relacje między polską policją a braciami Rysicz były bardzo bliskie, bo zdaje się, że kobiety przez nich występowały jako cheerleaderki na różnych uroczystościach policyjnych, że ta symbioza niemalże półświadka przestępczego sutenerskiego i polskiej policji była taka, aż chciałoby się powiedzieć, demonstracyjna.
2: Ale to o tym też wiemy. Nie tylko w tym przypadku prostytutki są wykorzystywane przez służby specjalne od dawna. To wielokrotnie było podawane. To nie jest nic nowego. I tu tylko taki zarzut, że mieliśmy usłyszeć szokujące informacje. Nie usłyszeliśmy żadnej szokującej informacji, ale ta data jest bardzo ważna. Natomiast to też... Ja przepraszam, że może mówię tak chaotycznie, ale kurczę, no to jest taka sprawa tak bardzo wielowątkowa i wielopłaszczyznowa, że ciężko jest ją opowiedzieć tu w parę minut w sposób taki uporządkowany. Ale data, którą pan podał, przy czym nie mamy wiedzy, że na pewno w tej dacie oni zaczęli współpracować, no bo to jest przypuszczenie Onetu na bazie jakiejś tam jakiejś opinii czy informacji od zaufanych źródeł, nie podanych, nie mamy żadnego papiera czy żadnego twardego dowodu na to, kiedy ta współpraca się rozpoczęła, ale ten 2000 rok, czy tam okolice 2000 roku, to jest bardzo ważna data, bo wtedy służby specjalne, UOP przede wszystkim, próbował w ogóle, robił różne operacje do zbierania haków. Między innymi była taka akcja Temida, w której próbowano zwerbować sędziów do wydawania wyroków takie, jakie chcą służby specjalne. To by się potem potwierdzało z tą sytuacją z niskich wyroków wobec tych braci, że ci sędziowie w jakiś sposób byli inspirowani przez służby specjalne, żeby takie wyroki wydawać. I to jest nieporozumienie, tak? To państwo nie powinno funkcjonować, ale niestety funkcjonuje. Ja o tym wszystkim piszę w zasadzie w każdej swojej książce, w wielu artykułach już o tym informowałem. To, że tam prostytutki są wykorzystywane, no to kilka książek o tym już napisałem. Patryk Wega tą całą historię opowiedział w sposób fabularny w swoim filmie. Ja powiem szczerze, nie oglądałem tego filmu, bo od jakiegoś czasu nie oglądam filmów Patryka Wegi, ale wystarczyło obejrzeć ten zwiastun, żeby wiedzieć dokładnie to, co było w tym artykule, tak? Że ci bracia byli chronieni przez CBŚ. Kto tak naprawdę kogo wykorzystywał? To jest pytanie, na które po prostu odpowiedzi nigdy nie znajdziemy, bo to jest tajemnica państwowa. To znaczy, nawet jeżeli służby się zresztą nie przyznają, nikt się nie przyzna do tego, kto był inspiratorem, a kto był pionkiem w tej aferze, a kto był decydentem. I teraz intrygi tych służb specjalnych są tak wielopiętrowe, że czasem im zależy na wypuszczaniu takich informacji. No tutaj też jest podejrzenie, że komuś zależało na tym, żeby Onet i Goniec ten artykuł w taki właśnie sposób, w takiej formie wypuścił w tym momencie i żeby się dyskusja rozpoczęła o takiej kwestii, która tak naprawdę i tak nigdy do tego nie dojdziemy, bo nie będziemy wiedzieć, kto był pierwszy, kto jest jakby źródłem, a kto jest dalszym elementem tej sprawy. Więc to jest bardzo ciężka do interpretacji afera, w której jest wiele wątków, które dawno powinny zostać wyjaśnione. To, że to się tyle lat trwa, to też świadczy o tym, że nasze państwo nie działa po prostu. I mamy prawo do każdego rządu mieć pretensje w momencie, kiedy takie afery wybuchają, żeby oczekiwać od tego rządu wyjaśnienia, rzetelnego wyjaśnienia takich spraw. A tutaj tego nie mamy. Nie mamy tego w wielu aferach. Tak jak powiedziałem, ta Temida, potem była afera taśmowa, ona też jest tak naprawdę do końca niewyjaśniona. Nie wiemy do końca, na czyje zlecenia ci ludzie działali. Jest jeden skazany, tak, czy tam kilku skazanych za dokonywanie czynności, ale kto to inspirował, w jaki sposób to wszystko przebiegało, czy jakieś grupy interesów miały w tym jeszcze swój interes, czy jakieś służby walczyły z innymi służbami, tego wszystkiego niestety nigdy się nie dowiemy.
1: Ale to nigdy. Dlaczego pan redaktor tak zakłada, że my będziemy żyć w tej niewiedzy? Sprawa oczywiście miała swoje także odpryski sądowe. Jak na razie chyba najważniejszym wyrokiem, nawet na pewno najważniejszym wyrokiem w tej sprawie było skazanie byłego funkcjonariusza CBA, pana Wojciecha Janika. To Sąd Okręgowy w Warszawie go skazał na 2 lata i 3 miesiące. Proces był objęty, jest objęty klauzulą tajności, więc niestety nie mamy, przynajmniej ja nie mam dostępu do tych akt. Może ktoś kiedyś się do nich dogrzebie. Pan Wojciech Janik oskarżał między innymi, nie wiem, czy nie powiem, dobrze, no takie są informacje, Marka Kuchcińskiego, bo to jest tak, że ta afera głównie uderzała w polityków PiSu, został skazany za to, że właśnie fałszywie oskarżał, no ale jest tak, że to dopóki nie poznamy tych nagrań, to każdy polityk i każdy obywatel Polski może paść teraz tego typu podejrzeniem, a jednak wiemy, że tam politycy, czy wszyscy to domniemują, że tam politycy byli i byli nagrywani, że to jest i w zasobie polskich służb, ale też w zasobie służb ukraińskich. Jak to rozwiązać, panie redaktorze?
2: Nie ma sposobu, inaczej, jest sposób, jawność, pełna jawność wszystkich spraw. Każda osoba szantażowana powinna po tym informować, powinna mieć obowiązek poinformowania. No, jeżeli ktoś uczestniczył w takich imprezach, musi mieć świadomość tego, że będzie to kiedyś wykorzystane i powinien się z tym jak najszybciej zgłosić. Mieliśmy takie sytuacje szantaże. Przecież było szantażowanie senatora, już zmarłego senatora Piesiewicza, tak? Były No było wiele takich akcji, w których te haki próbowano wykorzystywać. Nagrywanie osób w tej Sowie i przyjaciołach, to jeszcze pamiętam, była taka afera związana z bankomatem, też ze służbami specjalnymi, gdzie ja coś tam opisywałem, ja chyba do końca tego nie zdążyłem opisać, ale było podejrzenie, że w wielu lokalach w Warszawie są instalowane przez służby te całe systemy nagrywające, również kamery, żeby takie haki zbierać. Podobna sytuacja była też, jeżeli chodzi o udział służb specjalnych w tego typu operacjach i przykrywkowaniu różnych agentów. To była taka słynna afera z Lwem Rywinem, również związana, takiego człowieka, który przedstawiał się jako asystent adwokata. On się nazywał Karol, nazwiska chyba nie można podawać, Karol chyba się te przedstawiał, albo przepraszam, Konrad, pomyliłem imiona. Przedstawiał się jako Konrad z nazwiskiem określonym i potem się okazało, że ten Konrad jest oficerem przykrywkowym służb specjalnych i dzisiaj jest świadkiem koronnym, który zeznaje w różnych procesach, a sam napisał książkę o tym, że został zwerbowany przez CBŚP, czyli tak samo jak ci bracia Rysicz, i działał przez wiele lat jako przykrywkowiec, dając informacje służbom specjalnym o bandytach, którym rzekomo pomagał. To było bardzo podobne i w podobny sposób robione. I to są takie tajniki działania służb specjalnych, które nie wiem, czy dobrze, że w ogóle wychodzą, że to powinno... Ale
1: chyba powinny wyjść, skoro służby polskiego państwa, bo to w tej aferze też już możemy powiedzieć, że jest wiele znaków zapytania, jednak będę tą wersję utrzymywał, ale możemy powiedzieć, że polskie służby w tym uczestniczyły, no to pytanie, kto te służby kontroluje i czy teraz jest niby lepiej, tak? Czy to już, nie wiem, czy to był przypadek lat 2000, 90, gdzie służby trochę robiły co chciały i miały bardzo niewiele realnych nadzorców, a jeżeli tak, to trochę poza systemem demokratycznym, czy teraz jednak jest tak, że ktoś te służby kontroluje i że one już nie nagrywają sobie biznesmenów, polityków przy pomocy przestępców trochę jak chcą na potrzeby własnych, autonomicznych, tak to nazwijmy, wobec władz demokratycznych operacji, które same sobie wymyślają i same realizują.
2: To jest kluczowe pytanie. To jest tak, że gdybyśmy ufali w działania polskiego państwa, że one są rzetelne, to nigdy nie powinniśmy tego ujawniać, bo to są tajniki działania służb specjalnych. Ale ponieważ nie ufamy w te działania, uważamy, że te haki nie są zbierane dla dobra polskiego państwa, tylko dla dobra poszczególnych oficerów, którzy robią swoje własne interesy, tak jak było w przypadku tych braci, i nie ufamy działaniom tych służb. One są wykorzystywane do zbierania haków, do tworzenia fałszywych dowodów, do wywierania wpływu na sądy. Teraz ja ujawniam i ujawnię jeszcze bardzo szokujące informacje odnośnie afery bydgoskiej, gdzie mamy bardzo podobną sytuację szantażowania sędziów o największe przestępstwa. I żadne media się nie interesują. Tu jak jestem u państwa w Radiu Wnet, dzięki państwa uprzejmości radia, które chce podejmować takie trudne tematy, to apeluję tutaj też do wszystkich dziennikarzy, również do państwa, o to, żeby tą aferą się zainteresować. To jest potężniejsza afera niż afera w Rzeszowie. Bo w Bydgoszczy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nagrano sędziów na różnych imprezach, gdzie też, jak to określiła Republika, bo Republika robiła o tym reportaż, ale w pewnym momencie zapomniała o tej sprawie i nie informuje dalej, co się z nią dzieje, ale tam określano zachowania sędziów jako nielicujące z powagą zawodu sędziego. A te zachowania to były orgie seksualne, to było uprawianie seksu na oczach dziecka, to było polewanie się szampanem podczas różnych imprez, to było organizacje imprez w jakichś takich miejscach bardzo dziwnych, typu ze zwierzętami również.
1: I to wszystko, jak rozumiem, tutaj... tworzyło też taki potem nacisk.
2: Tak, i to jest badane przez prokuraturę. Jest oficjalne śledztwo w prokuraturze w Gdańsku w tej sprawie i nikt kompletnie się tym nie interesuje, proszę sobie wyobrazić. Czyli mamy zarzuty, które są od 10 lat powtarzane, gdzie są pod nazwiskiem przez świadków opowiadane te historie, gdzie są

0: jacuzzi, robią sobie zdjęcia w różnych dziwnych miejscach i potem my mamy wierzyć, że to nie jest wykorzystywane do szantaży. Jeżeli jest sytuacja później z księgową, która kradnie z kasy sądu 300 tysięcy złotych, informuje o tym TVN, Gazeta Wyborcza, różne inne media, 3 lata temu i proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj nie ma tam... Znika. Nie ma tej sprawy. I tutaj dotykamy sedna, bo to samo jest w tej aferze rzeszowskiej. Pan powiedział o wyroku dla tego oficera CBA, ale ważniejszym wyrokiem chyba, jeżeli już zapadł, bo ja nie jestem pewien, czy tam jest prawomocny wyrok, więc nie chcę tu się ubezpieczam, no, bo to tylko zasłyszane informacje. Ja nie badałem tej afery tak dokładnie. Tam jest taka informacja o tym, że skazano w szefową prokuratury apelacyjnej albo kogoś z szefostwa prokuratury apelacyjnej za korupcję. Bo afera rzeszowska to nie jest tylko afera zbierania haków. To jest afera również haraczowania przedsiębiorców. To jest afera Jana Burego, który jest dzisiaj oskarżony. On pozwolił na używanie jego nazwiska, więc nie przyznaje się do winy oczywiście, trzeba to też podkreślić. Jest afera właśnie sędziów, jest afera różnych zbierania różnych haków, ale biznesowych. No i wpływania na sądy i na różne instytucje państwa polskiego poprzez korupcję. Tam było chyba 40 oskarżonych, jeżeli się nie mylę. Czy 40, nie wiem, bo nie chcę rzucać liczbami, jak ich nie pamiętam, bo to były stare dzieje, ale to jest znowu, mamy aferę, która tak naprawdę, to można powiedzieć, toczy się od 2000 roku, czyli 26 lat, jest niewyjaśniona.
1: Rzeczywiście była szefowa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anna Chabało została skazana na 6 lat pozbawienia wolności za przyjęcie łapówki i powoływanie się na wpływy. Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie dotyczyło tak zwanej afery podkarpackiej. Odebrano mi wszystko i tego już się nie da odbudować, oceniła była prokurator w rozmowie z dziennikarzami TVN-u, gdzie poszła się na ten wyrok pani prokurator poskarżyć, więc to też pokazuje, jak bardzo zawiła i nie tak prosta, jak niektórzy by chcieli, jest afera podkarpacka, bo niektórzy ją opisują w sposób niemalże liniowy, a to jest afera niezwykle zagmatwana z niezwykle wieloma wątkami.
0: Bardzo dużo polityków, bardzo dużo opcji, bardzo dużo wątków, więc jest to potężna afera do wyjaśnienia koniecznie, ale afera już historyczna, gdzie są akty oskarżenia, gdzie mamy sprawę wyjaśnioną, a afera w Bydgoszczy podobnej skali, gdzie być może, że doszło do zhakowania sędziów w całej Polsce, bo tam do tych Charzykowych, to nad Jeziorem Charzykowskim, się zbierali sędziowie Justitii i ci sędziowie imprezowali i byli w jakiś sposób potem szantażowani przez różnych ludzi. I teraz, jeżeli ci sędziowie zbierali się na przykład z całej Polski i zbierane były haki na nich, to sobie proszę wyobrazić, że taki sędzia jest jeden, na przykład zostaje prezesem sądu gdzieś, tak? I on ma wpływ na również tych uczciwych sędziów, bo nikt mu się nie podskoczy wtedy.
1: I to jest wniosek, bo rozmowę niestety musimy gdzieś postawić kropkę. Czas nas goni. Chociaż tutaj wspomnę, że udało nam się na urodziny zebrać kwotę na konsolę, więc być może za chwilę stanie studio YouTube'owe i wtedy, jak się skończy czas antenowy, to będzie można jeszcze na YouTubie rozmawiać całymi kwadransami, czy nawet godzinami o aferach, ale jak na razie czas nie jest z gumy. Ale ten wniosek, który pan postawił, że Polska to steroryzowane państwo, jak rozumiem, tyczy się to nie tylko jednej afery, ale całego szeregu afer, które toczą i politykę, i biznes, i sądownictwo.
0: I służby specjalne, to jest chyba ten klucz. I niestety, jeżeli tego nie będziemy wyjaśniać, to zawsze będziemy żyli w takim państwie. I to jest ten wniosek. Naciskajmy na szybkie wyjaśniania, szybkie, skuteczne, jednoznaczne wyjaśnianie takich spraw. To jest obowiązek naszego rządu, ministrów. Oni mają za to odpowiadać. Z jakiej opcji by nie byli. To jest ponad podziałami. Afery pedofilskie, afery sensacyjne, afery haraczowe, afery służb specjalnych, afera podkarpacka, bydgoska, jakakolwiek inna. To wszystko trzeba po prostu wyjaśniać. Tylko tyle.
1: I od tego też są dziennikarze. No my możemy naszą pracę realizować. Czy to Mariusz Zielkę, czy to my w Radio Wnety. Dzięki Państwa wsparciu. No, radio istnieje dzięki patronom patronet.pl/radiownet. Dzięki temu, że mamy tą niezależność, możemy też takie rozmowy realizować. Mariusz Zielkę był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: No ja Państwu o tym moim marzeniu wspomniałem, że jak kiedyś będzie studio YouTube'owe, to będzie można takie rozmowy kontynuować, a tymczasem stawiamy kropkę w Odysei Wyborczej.

0: Sabah el Khair, Hon, Beirut. Dzisiaj to sam przetłumaczę, że dzień dobry, tu Beirut. A z Beirutu dzisiaj pozdrawiają. Oho, ho, najpierw z dalekiego, z Libanu, ale z Polski to pewnie bliskiego Oxfordu. I mamy dzisiaj...
1: Ernest Janicki, witam.
0: A też jak dla Libanu to daleko, daleko, bo z Wejherowa z nami dzisiaj w studiu Beirut jest...
2: Marcin Drewa, serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy wszyscy razem i się zapytam. Zacznę od pana Marcina. Panie Marcinie, co pan tutaj robi?
2: O, po raz kolejny serce wyrywa się w kierunku Libanu, w kierunku Bejrutu, a mówiąc tak już konkretnie, to myślę, że taką potrzebę każdy czuje pomagania i bycia nie tylko jak jest pięknie, cudownie i świeci słoneczko w tych celach takich wakacyjnych, turystycznych, ale też kiedy jest taka potrzeba pomocy. Dlatego tutaj jestem.
0: Tak, jesteśmy tutaj po to również, żeby informować, pomagać i pomagać, żeby

0: pozostaniesz sam, jak tak będziesz robił. To słowa prezydenta Trumpa. Na ile to teatr, na ile to prawdziwa uwaga, to chyba tylko sam autor tego stwierdzenia wie i odbiorca. Odbiorca zbytnio się nie przejął, bo przecież nadal ten Iran bombardował i Liban też. No, ostatnie godziny przyniosły bardzo nerwową próbę zatrzymania tej eskalacji, tej wojny między Izraelem, Hezbollahem i Iranem. Po kolejnych izraelskich nalotach na południowy Bejrut Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym północnego Izraela. Hezbollah utrzymuje gotowość bojową i odrzuca amerykańskie propozycje zawieszenia broni. Uwaga, nazywając je upokorzającymi. Administracja Donalda Trumpa wywiera silną presję, wydaje się, że na obie strony, i robi wszystko, by zatrzymać tę wojnę. Według doniesień amerykańskich Izrael miał nawet ograniczyć częściowo planowane operacje po bezpośrednich rozmowach z Waszyngtonem. Tak, administracja naprawdę napiera, bo wiemy, że interesy tych dwóch panów są całkowicie rozbieżne, idą w odwrotnym kierunku. Z jednej strony Trump ogłosił już kilkakrotnie sukces, że już podpiszemy, że to będzie wyjątkowa ugoda trwająca dziesiątki lat i że wszystkie cele, jakie sobie administracja tego prezydenta postawiła, już zostały osiągnięte. Z drugiej strony tutejsza prasa libańska mówi, jak gdzież tam, przecież to nic nie znaczy i ciągle są to tylko obiecanki, cacanki, a z drugiej strony Libańczycy są przekonani, że po prostu ten przysłowiowy Bibi, jak go nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych, no nie my, po prostu nie chce zakończenia wojny. Libańczycy są przekonani, że nie chce ich po prostu do więzienia, dlatego tą wojnę kontynuuje. Jak to się wszystko skończy, my na pewno tego w tym momencie powiedzieć jeszcze nie możemy. Jedno możemy powiedzieć za słowami burmistrza, wójta miast takich jak Debel, jak Ain Ebel. Tam po prostu jest katastrofa humanitarna. Tam brakuje wszystkiego. Panie Marcinie, jest to przecież powód, że pan tu się znajduje, że pan się odważył na chwilę, na kilka dni zostawić swoje dzieci, swoją żonę. Tam właśnie gdzieś w Wejherowie jest pan tutaj. Pan nie przyjechał przecież sam. W pana sercu, w pana głowie, no i w pana walizkach były serca innych ludzi, którzy po prostu poprzez pana tutaj przysłali pomoc. Jak to wyglądało? Może komuś trzeba nawet za to podziękować.
1: O, to dziękujemy wielu, wielu ludziom o wielkich sercach, którzy pamiętają o Libanie. Ja przywiozłem tutaj kawałek z tych powiedzmy w cudzysłowie serc i tego, co zostało przekazane, artykuły medyczne, artykuły leki, pierwszej potrzeby, artykuły chemiczne, osobiste, do higieny osobistej. Wiele, wiele, wielu wspaniałych ludzi z powiatu wejherowskiego, Stowarzyszenie Mały Kack, Jarek Szydlak, Marek Kukuczka i inni, lekarz Piotr Pelcer. Bardzo serdecznie dziękuję i też apeluję do wszystkich, jeżeli mogą i chcą pomóc, to aby to robili, bo faktycznie jest tutaj na miejscu taka potrzeba.
0: Za każdym tym imieniem i nazwiskiem stoi wielka procesja ludzi dobrej woli. Jest ich dużo, jest ich coraz więcej. Pozdrawiamy Wejherowo, pozdrawiamy powiat wejherowski i dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Co prawda jeszcze przez internet, ale kto to wie, może kiedyś też i przez FM to się może okazać. O ile, szanowni państwo, rozumiemy Wejherowo, rozumiemy polskie radio wnet nagłośniło ten problem przez Studio Bejrut, zwłaszcza tą zbiórką. Przecież ten magazyn, który jest pełny, a czekamy tylko na pozwolenie, wiadomo od kogo, żeby móc się na to południe udać razem z Caritasem Libańskim, to wszystko, szanowni państwo, już dotrze. Jeszcze wiele rzeczy znajduje się w magazynach w Polsce. Dziękujemy całemu zarządowi Fundacji Fenicja. My tu jesteśmy w Libanie na posterunku, a tam oni czekają i stoją na posterunku w Warszawie, w Opolu i gdzie tylko są, po to, żeby właśnie organizować, prosić i tutaj ludzi informować o tym, co się dzieje. O ile możemy zrozumieć tą działalność w Polsce, no to panie Erneście,

0: Oxford to piękna nazwa, na pewno nie kojarzy nam się powiedzmy z kościołem katolickim, a raczej kojarzy nam się z kościołem anglikańskim, z Anglikami, Anglicy są na całym świecie. Jak to się w ogóle złożyło, bo to przecież nie pierwsza pomoc, nie tak dawno, bo 2 lata temu niepełne, parafia katolicka wsparła wtedy jeszcze w okresie pokoju salezjańską szkołę sióstr w BK na Dolinie blisko Baalbeku. To był bardzo taki porządny zastrzyk, żeby można przywrócić te sale, te korytarze, te klasy do takiego już powiedzmy normalnego użytku. Ale teraz w tym kontekście, jak to się stało, że pan też za sobą przywiózł taki bagaż pomocy i to z Oxfordu?
1: Tak jak zwykle, jak tutaj przyjeżdżam, wszyscy moi znajomi, głównie Anglicy, ale też Polacy, chociaż w mniejszej części, wiedzą, że tutaj jeżdżę, że jestem zaprzyjaźniony. Jak tylko powiedziałem, że znowu jadę, to natychmiast mnie zapytali, czy trzeba kupić jakieś artykuły, czy może trzeba dać pieniądze. Powiedziałem, że mam tylko 30 kilo bagażu, więc artykułów, no to tak bez przesady, bo te 30 kilo szybko się wypełni, co się tak stało i... Tak jak tutaj Marcin mówił, podobne rzeczy do szkoły, artykuły, jakieś leki, jakieś środki opatrunkowe, jeden laptop udało się przewieźć, a resztę to ludzie po prostu przynosili mi pieniądze, żebym według własnego tutaj własnej potrzeby, ja go zeznam z panem Kazimierzem, kupił co jest potrzebne na miejscu, ponieważ tutaj na miejscu można kupić wiele rzeczy, tylko nie ma za co. Ludzie są biedni, więc nie mają za co. Więc przywiozłem też pieniądze.
0: Tak, ja to podkreślę, że to jest bardzo ważne, że praktycznie w Libanie można aktualnie, dzięki Bogu, wszystko kupić i dlatego ta pomoc może być bardzo i to bardzo szybka, bo wtedy te wszystkie procedury z przewozem, z innymi rzeczami, ja tylko dodam z tego, co pan Ernes mi opowiadał, że wszystko się odbyło według legalnych przepisów Królestwa Wielkiej Brytanii i powiedzmy robimy to zawsze w taki sposób, żeby było to legalne i żeby ta pomoc mogła docierać. Ale właśnie, panie Marcinie, pan jest o te 2 dni praktycznie dłużej od pana Ernesta i mieliśmy okazję już spotkać starszych i młodszych. Niech pan te 2 słowa powie na temat właśnie tego spotkania w okolicy Annaya. Jest miejscowość Ras Osta, to jest 3-4 kilometry od sanktuarium świętego Szarbela. Tam spotkaliśmy przecież nie katolików, nie chrześcijan. To byli przesiedleńcy, ci z południa. Poproszę o pana wrażenie i niech pan powie też, o jaką pomoc prosili.
2: No to na pewno wielkie wzruszenie, bo widzimy wiele dzieci, wiele potrzebujących na tym miejscu, ale też były i chwile radosne, bo była muzyka. Te dzieci też pragną, rodziny też pragną tego uśmiechu. Dlatego też poprzez działalność Fundacji Fenice zawozimy rzeczy najpotrzebniejsze. Zawieźliśmy tam i komputer przywieziony właśnie z Oxfordu i środki czystości, ale też i taką te potrzeby takiej osobistej, higienicznej. Przywieźliśmy też kredki, mazaki. My też mamy zamiar wyjechać z takim konwojem też drugi raz i w to miejsce, i w inne, więc zawozimy to, co jest najbardziej potrzebne i właśnie dla rodzin, i właśnie dla dzieci, a też było tam prowadzone takie, można powiedzieć, coś można było zjeść i też to przygotowaliśmy wspólnie, więc to bardzo, bardzo, bardzo cieszę.
0: Tak, czyli po prostu spotkaliśmy prawdziwych przesiedleńców, dziesiątki rodzin, często z małymi dziećmi. Jedna z takich rodzin, zresztą można się z nią zapoznać na naszym Facebooku, łatwo znaleźć, taki pan, który opowiedział mi swoją historię. Drodzy Państwo, on na boku, całkowicie jakby nie chciał być w tym tłumie, mówi do mnie tak, słuchaj, ty jesteś Polakiem, może sobie wyobrażacie, że my tu wszyscy jesteśmy żebrakami. Ja naprawdę, wierz mi, takim żebrakiem nie byłem. Ja miałem porządną pracę w miejscowości obok Nabatyje. Zarabiałem na siebie i zobacz na moją żonę i na tą trójkę dzieci, dwóch bliźniaków w okolicy 12 lat, z tego co pamiętam, i mniejszy chłopak 7-8-letni. Oni chodzili do normalnej szkoły, normalnie się ubierali. Przed moim domem zginęła moja szwagierka. My uciekaliśmy w popłochu tym starym wanikiem, rapidem. Dotarliśmy do miejscowości Batrun. Wydawało nam się, że to będzie krótka taka tylko i wyłącznie podróż, tymczasowy pobyt. Okazało się, że to się przeciąga. Te pieniądze, które miałem, wydałem płacąc za pobyt w hotelu. Nie mam teraz co jeść. Tu mnie przyjęto tak na dziko, praktycznie w jakiejś klitce. Ja się wstydzę przed moimi dziećmi, że ja im patrz, są tylko w podkoszulkach. One są tacy na zdjęciach właśnie. Ja nie mam nic, żeby ich przebrać. Ja mu tylko tyle powiedziałem wtedy przy tym naszym pierwszym spotkaniu, panie Marcinie. Pan Marcin był przy tym, będziemy pomagać, będziemy działać. Ta pomoc wczoraj dotarła. I to jest to, że jak coś obiecujemy, to po prostu na ile nas stać, na ile, szanowni państwo, wy nas pomożecie, to działamy. Natomiast ta pomoc, która dotarła przez ręce pana Ernesta, będzie zrealizowana dziś, jutro. Bo okazało się, że inne rodziny dowiedziały się, że taka pomoc jest możliwa. Dostaliśmy telefony od wójta tej miejscowości. No, mówi do mnie, słuchaj, ale te inne dzieci też by chciały coś dostać. Także praktycznie poprosiliśmy teraz o pełną listę, no bo pomagać trzeba umieć, panie Erneście, naprawdę, pan tu widzi. Pomagać trzeba umieć. To nie jest tak, że rzucić tak, jak się zrzuca siano, powiedzmy, ukoszone, przewiezione gdzieś na polu i ono czeka na swoją kolej. Nie. Tutaj trzeba wiedzieć, gdzie, komu i ile dać. Często, oczywiście my chwalimy tą pomoc międzynarodową, oczywiście, nawet i polską, która była olbrzymia. No, to jest proste. Przekazać ministerstwu, przekazać i organizacjom tu na miejscu i możemy tylko liczyć na to, że to wszystko dotrze, ale no niestety muszę to powiedzieć, słyszałem narzekania od tych ludzi. Mówili, my widzimy w telewizji, że przyszło 100 tysięcy ton czegoś, 300 tysięcy ton, a oni się pytają, gdzie te tony, gdzie to jest. Także jednym słowem, jak tylko otrzymamy informację, ile tych dzieci tam się znajduje w tym obozie przy Annaja, w jakim wieku są, to już nasz van, można powiedzieć, grzeje silniki. Jedziemy tutaj do pobliskiego sklepu z takimi właśnie materiałami dla dzieci i pomocy naukowej, jak również tych ubiorów, a nawet i zabawek, bo takim trzylatkom trzeba coś dać. I szanowni państwo, mam nadzieję, że to dokumentujemy bardzo szybko, że te dobre serca, które przyleciały z Oxfordu razem z tobą, panie Erneście, po prostu się zrealizują. No cóż, nie możemy inaczej zakończyć, jak żegnamy się z państwem, żegna się.
2: Marcin Drewa,
1: Ernest Janicki
0: i Kazimierz Gajowy, ale ten Bejrut niech zostanie. Kończymy nasz program i zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Jesteśmy wraz z Szymonem Chrystianusem, który realizuje dzisiejszy program z Państwem do godziny 16, a w dzisiejszym programie wrócimy do Zatoki Perskiej. Zobaczymy także, czym żyje Francja, ale także nie zabraknie czasu na Amerykę Łacińską oraz Hiszpanię, gdzie trwa pielgrzymka Ojca Świętego papieża Leona XIV już od soboty. Dzisiaj Ojciec Święty uda się do Barcelony. Ale na początek Zatoka Perska, Bliski Wschód właśnie i kruche zawieszenie broni między Iranem a Izraelem po niedzielnej eskalacji. Przypomnijmy, że 2 dni temu Iran wystrzelił w kierunku północnej części Izraela co najmniej 30 pocisków w ramach odwetu za wcześniejsze zbombardowanie przez wojsko izraelskie południowego Bejrutu, który, przypomnijmy, jest bastionem szyickiego ugrupowania Hezbollah. Pomimo apeli Donalda Trumpa, aby powstrzymać się od odpowiedzi, lotnictwo izraelskie zbombardowało różne obiekty wojskowe i petrochemiczne na terenie Iranu, między innymi w południowej części tego kraju. Również słyszano eksplozję w stolicy Teheranie. Natomiast wczoraj po południu strony zgodziły się na wstrzymanie ognia pod naciskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ponownie miał odbyć burzliwą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Podczas wczorajszej konferencji prasowej rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei ponownie stwierdził, że działania Izraela są ściśle koordynowane z USA.
3: W naszym regionie nikt nie wierzy, że reżim syjonistyczny podjąłby jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy z USA. Pomimo zapewnień amerykańskich urzędników, wiemy, że CENTCOM w pełni koordynuje działania i współpracuje z reżimem syjonistycznym zarówno w operacjach obronnych, jak i ofensywnych.
2: Jednak tak jak wspomniałem we wczorajszym serwisie międzynarodowym, w kontekście tej ostatniej eskalacji mogliśmy zaobserwować coraz bardziej rozbieżne interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela. Na antenie Fox News było to zresztą pytany wczoraj sam wiceprezydent USA J.D. Vance.
3: Jak bardzo niepokoi pana fakt, że Izrael szpieguje Stany Zjednoczone i działa na własną rękę w Libanie? Oczywiście Izrael i Stany mają wiele wspólnych interesów, ale zdarzają się też sytuacje, w których te interesy się rozchodzą. Myślę, że prezydent wyraził się w tej kwestii bardzo jasno. Choć Izrael ma swoje cele, głównym celem USA w odniesieniu do Iranu jest zapewnienie, by Iran nie posiadał broni jądrowej.
2: Ta wymiana ognia między Iranem a Izraelem nie posłużyła politycznie Benjaminowi Netanyahu, który, przypomnijmy, już w październiku będzie walczył o utrzymanie się przy władzy, gdy to odbędą się w Izraelu wybory do Knesetu. Wystrzelenie przez Teheran rakiet w kierunku Izraela, aby bronić swojego sojusznika w Libanie, ugrupowanie Hezbollah oczywiście, jeszcze rok temu wydawałoby się niemożliwe ze względu na obawę ajatollahów przed możliwą amerykańską interwencją, co jednocześnie czy też jednoznacznie wręcz pokazuje, jak bardzo osłabła pozycja Stanów Zjednoczonych w regionie po rozpoczęciu tej wojny, która trwa już 101 dni. Jednak to decyzja Benjamina Netanyahu, aby uniknąć zdecydowanej odpowiedzi na ostatni atak irański, jest też krytykowana przez izraelskie media, ale przede wszystkim przez izraelską klasę polityczną. Nawet lider lewicowej części opozycji, Yair Lapid, skrytykował Netanyahu za zredukowanie Izraela do pozycji wasala Stanów Zjednoczonych. I być może to właśnie dlatego dzisiaj rano armia izraelska nakazała mieszkańcom położonego w południowym Libanie Tyru opuszczenie miasta i co ważne, nakaz ten po raz pierwszy objął dzielnicę chrześcijańską. Według libańskiego dziennika L'Orient Le Jour, Benjamin Netanyahu chce w taki sposób wymóc na Waszyngtonie uwzględnienie stanowiska Izraela w możliwym porozumieniu z Iranem, a do tego porozumienia ma być już bardzo blisko, przynajmniej jeżeli wierzyć słowom prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, jak wiemy, regularnie ogłasza rychły sukces w tych ciągnących się od kwietnia negocjacjach, być może dlatego, aby uspokoić rynki ropy naftowej. Z punktu widzenia Izraela to porozumienie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zostałoby narzucone w jakiś sposób przez Amerykanów, wszak mówił o tym sam Donald Trump we wczorajszym wywiadzie dla The Financial Times, byłoby skrajnie niekorzystne. Prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymuje jednak, że ostatnie zignorowanie przez Netanyahu jego apelu o nieodpowiadanie na atak irański nie był wyzwaniem rzuconym właśnie jemu, Donaldowi Trumpowi. Tak przynajmniej stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych w wywiadzie udzielonym stacji BBC. Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, a konkretnie do Peru. W związku z drugą turą wyborów prezydenckich w tym kraju, po przeliczeniu 95% głosów, obu kandydatów dzieli zaledwie kilkanaście tysięcy głosów. Z nami na łączach jest już Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tresport Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
4: Dzień dobry, buenas tardes.
2: W czasie naszego łączenia w zeszłym tygodniu miałem mały lapsus językowy, mieliśmy rozmawiać o Kolumbii, ja cały czas z uporem mówiłem o Peru, no ale to właśnie dlatego, że w Peru dużo się dzieje. Kto wygrywa i kim są ci kandydaci?
4: To prawda. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Dużo się dzieje, proszę Państwa. W ostatnią niedzielę Peruńczycy wybierali swojego prezydenta w drugiej turze wyborów prezydenckich. No było, nie było. Mamy dwójkę kandydatów, proszę Państwa. Panią Keiko Fujimori z Partido Fuerza Popular, czyli Partia Siły Ludowej. To jest partia prawicowa, taka bym powiedział mocno prawicowa. Jej kontrkandydatem jest Roberto Sanchez z partii Juntos por el Peru, czyli Wszyscy za Peru, czy Wszyscy dla Peru. I proszę Państwa, obecnie, tak jak tutaj Mikołaj wspomniał, przeliczono niecałe 96% głosów. To jest stan na ten moment, kiedy Państwu mówię. Ja tutaj siedzę sobie przed komputerem i patrzę. I rzeczywiście ta różnica, proszę Państwa, w głosach wynosi dokładnie 23 400 głosów. To jest różnica pomiędzy Roberto Sanchezem, który na ten moment wygrywa, a Keiko Fujimori. Do niedawna, proszę Państwa, było tak, że, znaczy do niedawna, no myślę, że do wczoraj w zasadzie, że jednak tutaj wygrywała Keiko w tych pierwszych głosach, które spływały z komisji wyborczych do NPE, czyli organizacji, która zajmuje się całym procesem, przeprowadzaniem całego procesu głosowania, ale również później dostarczenia akt wyborczych. No jak Państwo możecie się domyślić, ta różnica jest bardzo niewielka. No to jest różnica rzeczywiście, w którą każda ze stron może oprotestować. Na razie jeszcze, proszę Państwa, nie rozmawiamy o protestach oczywiście, bo wszystkie głosy nie spłynęły wszystkie głosy między innymi z zagranicy, nie spłynęły głosy z Azji, nie spłynęły głosy z Australii i Oceanii. Tych głosów nie będzie pewnie dużo, ale tak jak Państwu powiedziałem, różnica wynosi zaledwie nieco ponad 23 tysiące głosów, tak? To jest 0,13% głosów. W związku z tym ta różnica jest bardzo niewielka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest taka, że w zasadzie dopiero kiedy spłynie 100% głosów, a nie wiadomo kiedy to będzie miało miejsce. Przypomnę Państwu, że po pierwszej turze wyborów te głosy, to podliczanie głosów ciągnęło się bardzo długo. Ono ciągnęło się ponad 2 tygodnie i rzeczywiście wszyscy Peruńczycy byli bardzo byli po prostu, no generalnie nie podobało im się to. Zresztą też pamiętam, że w Republika Latina na ten temat rozmawiałem z moimi gośćmi właśnie z Peru i oni po prostu mówią tak, że u nas w kraju jest po prostu taki bałagan, że to liczenie głosów wcale nas nie dziwi, że trwało ponad 2 tygodnie. Teraz oczywiście to liczenie, miejmy nadzieję, że będzie nieco szybsze. Po pierwsze, mamy dwójkę kandydatów tylko, nie mamy tych kandydatów kilkoro, ale to też, proszę Państwa, nie oznacza, że prezydent zostanie ogłoszony szybko. Dlaczego? Dlatego, że już pojawiły się pewne protesty, które nakazują przeliczenie około 1500 akt wyborczych. W związku z tym tutaj te przeliczenie na pewno ma szansę na to, że zmienią się proporcje. To jest pierwsza sprawa. Kolejne kolejne rzeczy, które mogą wpłynąć na ogłoszenie wyniku wyborów, no to jest takie, po pierwsze, no to takie szczegółowe przeglądanie wszystkich zakwestionowanych akt. Po drugie, to jest rozważenie rozmaitych protestów wyborczych. No i trzecie, to jest też sprawdzenie akt, które pochodzą z dalszych części, nie tylko powiedzmy z zagranicy, ale które też chociażby pochodzą z dalszych, no z tych takich bardziej oddalonych, powiedzmy od stolicy w Limie, miejscowości czy prowincji. I to wszystko na pewno będzie jeszcze trwało długo. Ile czasu będzie trwało, trudno powiedzieć, dlatego ja też Państwu nie chcę powiedzieć w tym momencie, no ogłosić zwycięzcy tych wyborów, bo de facto każdy z kandydatów ma szansę na zdobycie tego. Obydwoje kandydatów wspominają o tym, że należy zachować spokój, chociaż już wśród swoich, powiedzmy, zwolenników nawołują do tego, żeby jednak uważnie patrzeć komisjom wyborczym na ręce, na to, czy przypadkiem rzeczywiście nie doszło do jakichś oszustw czy innych malwersacji przy liczeniu głosów. Dlatego też na ten moment nie bardzo chcę Państwu powiedzieć, jaka przyszłość czeka Peru, no bo to wszystko zależy oczywiście od tego, kto po prostu prezydentem zostanie. I tak jak wspomniałem Państwu, no oboje kandydaci mają niemalże równe szanse, więc trudno na ten moment mi się wypowiadać. Prawo peruwiańskie no nie uznaje czegoś takiego jak remis techniczny. No, nikt w Peru nie wyobraża sobie sytuacji takiej, że oboje kandydatów dostaną identyczną ilość głosów, zawsze ten jeden głos więcej któryś z kandydatów dostanie. Czy tak będzie? No pewnie tak będzie. A kto będzie tą osobą? Zobaczymy prędzej lub później. Na pewno będziemy Państwu o tym jeszcze wspominać.
2: I być może będziemy o tym wspominać. Ty będziesz być może o tym wspominał już w najbliższy czwartek w audycji Tres por Tres o godzinie 20.
4: W niedzielę raczej. W niedzielę.
2: No to w takim razie proszę włączyć radioodbiorniki w niedzielę. Bardzo dziękuję Ci, Zbyszku, za ten komentarz.
4: Dziękuję bardzo i życzę spokojnego popołudnia.
2: Teraz czas na Francję, która w ostatnich dniach żyje sprawą zabójstwa 11-letniej Lihanny. 29 maja dziewczynka zaginęła po wyjściu ze szkoły w miejscowości Florence, to jest departament Gers w południowo-zachodniej części kraju, ale na podstawie monitoringu szybko ustalono, że Lihanna była widziana po raz ostatni w samochodzie 41-letniego Jeroma Barelli, który został zatrzymany w związku z tą sprawą 30 maja. Cztery dni później, 4 czerwca, odnaleziono ciało 11-latki na terenie zakładu, w którym pracował kiedyś Barella. Ciało zostało bardzo dobrze ukryte w miejscu bardzo niedostępnym w pobliżu silosa rolniczego, ale sprawa nabrała rozgłosu narodowego, ponieważ okazało się, że nazwisko Barelli pojawiało się wielokrotnie w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, ale także gwałtami na nieletnich. Między innymi w 2022 roku, gdy Barella został oskarżony o gwałt na 7-latce, ta sprawa została umorzona, ale także w sierpniu zeszłego roku w związku z podejrzeniem o gwałty na 10-letniej dziewczynce między 2024 a 2025 rokiem. W związku właśnie z tymi podejrzeniami 14 lutego tego roku prokuratura zwróciła się do żandarmerii, aby Jeroma Barellę zatrzymać, jednak do tego nie doszło i to właśnie ta opieszałość wymiaru sprawiedliwości, opieszałość prokuratury, tę opieszałość wytyka się ministrowi sprawiedliwości Gérardowi Darmanin, który obiecał całkowite wyjaśnienie, dlaczego Jérôme Barella nie trafił już wcześniej za kratki.
5: Est-ce que l'affaire Lihanna est une affaire de défaillance ponctuelle?
3: Czy sprawa Lihanny to incydent odosobniony? Czy to fatalny błąd w procedurze, który doprowadził do tej sytuacji? A może istnieje wiele podobnych przypadków w sądach apelacyjnych i prokuraturach we Francji? To wyjaśnia kontrola.
2: Gérard Darmanin, który odmówił dymisji, do której nawołują go różne organizacje zajmujące się prawami dzieci, ale także opozycja. W sprawie w każdym razie wypowiedział się także sam prezydent Francji Emmanuel Macron.
3: Jest oczywiste, że doszło do niedopatrzenia, a ujawnione problemy nie były widoczne. Teraz trzeba się nimi zająć. Sprawy nie potoczyły się tak, jak powinny. To oczywiste i niedopuszczalne.
2: Dzisiaj w tej sprawie odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego premier Francji Sébastien Lecornu zaproponował zaostrzenie kar dla seryjnych gwałcicieli, którym teraz grozi maksymalnie 20 lat więzienia. Ta maksymalna kara miałaby teraz być po prostu dożywociem. Lecornu proponuje także wprowadzenie maksymalnego 3-miesięcznego terminu na rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstw przeciwko nieletnim. Jednak jak wskazują przedstawiciele francuskiego wymiaru sprawiedliwości, problem jest strukturalny, bo prokuratorzy po prostu nie radzą sobie z ilością spraw, które mają charakter priorytetowy. Kto odpowiada za ten stan rzeczy? Według opozycji to Macronia, czyli ten system stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona, w którym bardzo często zmieniali się ministrowie sprawiedliwości. Mówił o tym na antenie radia France Inter polityk prawicowego ugrupowania Zjednoczenie Narodowe Sébastien Chenu.
3: Nie mam i nikt nie może mieć zaufania do ministra sprawiedliwości, do tych ludzi, którzy przez ostatnie 10 lat pod rządami Macrona zmieniali się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadząc często skrajnie sprzeczne polityki. To ogromny skandal państwowy.
2: Skandal państwowy. W niedzielę w Florence, czyli w miejscowości, w którym doszło do porwania, odbył się biały marsz. Natomiast wczoraj w wielu miastach francuskich tysiące osób protestowało przeciwko przemocy wobec dzieci, ale także przeciwko opieszałości francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Afera, która może mieć duże konsekwencje w kontekście oczywiście nadchodzących wyborów prezydenckich we Francji, które odbędą się już w przyszłym roku. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
2: Na południe od Francji w Hiszpanii od soboty przebywa papież Leon XIV, pielgrzymka kilkudniowa, siedmiodniowa, która rozpoczęła się w Madrycie, później Barcelona, aż wreszcie Ojciec Święty uda się na Wyspy Kanaryjskie. Natomiast ta wizyta jest wielkim, można powiedzieć, sukcesem. Ogromne tłumy, zarówno podczas czuwania z młodymi pierwszego dnia tej pielgrzymki, jak również w czasie mszy świętej, która została odprawiona w Madrycie w zeszłą niedzielę. Ponad 1 milion wiernych zgromadziło się w stolicy Hiszpanii. Dwukrotnie więcej niż to, czego spodziewali się organizatorzy. No i Barcelona oraz Sagrada Familia. I to właśnie w Barcelonie, jeżeli się nie mylę, przebywa doktor Krzysztof Jabłonka, który jest w tym momencie korespondentem Radia Wnet w Hiszpanii, w Katalonii. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Witam ciebie, Mikołaju, witam wszystkich naszych słuchaczy. Tak, nie mylisz się. Rzeczywiście jestem na ulicy La Carolina i tuż przed domem Gaudiego, niesamowitej piękności. No w ogóle wygląda jak meczet nie z tej epoki. Jesteśmy tu już od wczoraj, ponieważ trwa tydzień Gaudiego, który został zgrany z wizytą Leona XIV. Oczywiście papież jest ważniejszy, ale papież swoją obecnością pragnie uczcić trzy wydarzenia związane z Antoni Gaudim. Mianowicie wczoraj była setna rocznica jego tragicznego wypadku tramwajowego, w którym został bardzo ciężko ranny. Jutro będzie setna rocznica jego śmierci w 1926 roku, 10 czerwca. A 12 czerwca był jego pogrzeb. I te trzy dni w ciągu 6 dni tygodnia Gaudiego warunkują wszystko, co tu się w Barcelonie dzieje. Wczoraj odwiedziliśmy Sagradę Familię. Dzisiaj chodzimy śladami Gaudiego. Wczoraj złożono zresztą kwiat w jego grobowcu, który znajduje się w płycie nagrobnej w podziemiach Sagrada Familia. Tu przypomnijmy, że Sagrada Familia jest bazyliką, a katedra istnieje już 1200 lat wcześniej, w czasów karolińskich, w innym nieco miejscu. Katedra może być tylko jedna w mieście, bo jeden jest biskup, a bazylik może być oczywiście wiele. No i to jest bazylika świętej rodziny. Robi takie wrażenie, że kto go nie przeżyje, temu się opowiedzieć nie da. Natomiast każdy dom Gaudiego jest po prostu inny. Jest to bajka wysnuta w kamieniu. No, wiara zaklęta. Przy tym zauważyliśmy jedną rzecz. Wszystko, co robi Gaudi, przesyca młodzieńcza, czy też dziecięca nawet, miłość do nie tylko piękna, ale do harmonii. Bo niektóre elementy wyglądają, na przykład tu jest taka szachownica biało-zielona przede mną. No trochę kiczowato. Gdyby to było w Licheniu, to by wszyscy powiedzieli, o Boże, co za kicz. Ale u niego ten kicz spełnia rolę harmonii. To, co on robi, frunie ku górze i spełnia swoją misję. Jest na swoim miejscu. I to jest właśnie mistrzostwo, geniusz i piękno wszystkiego, co Gaudi stworzył. A naliczyliśmy, że aż 18 obiektów. No nie starczy nam czasu. Zaliczymy pewnie, czy też przeżyjemy 4 obiekty. Resztę trzeba odłożyć na później.
2: Czy dochodzą do pana jakieś echa tej wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii? Czy o tym się mówi? Chociaż jest pan w Katalonii, no to jednak ten sam kraj.
6: W Katalonii jeszcze nie. Jedyna rzecz, która rzeczywiście to balkony są już zdobione flagami papieskimi. No i jest piękna chusta z wydrukowaną datą pobytu Ojca Świętego Leona XIV. Barcelona, Sagrada i tak dalej. No i kosztuje 5 euro, no i usiłuje sobie to kupić. Ale jeszcze widać, wszyscy wykupili, bo nie ma po tych butików, jest tu strasznie dużo, ale papieskich śladów rzeczywiście niewiele. No, Krzyś mi rano przekonywał, nasz Krzyś, że to jest lewicowa i tak dalej. Nie, nieprawda, ona jest różnorodna, ta Barcelona, uśmiechnięta. No i Gaudi przeważa, to jest ta złota moneta, która przeważa Barcelonę na stronę, ale całkiem innego typu wiary, wiary dziecięcej, wiary bajkowej, no wiary takie jak jego wspaniałe i niesamowite, bo one nie tyle są urokliwe, czy tam, one po prostu szokują i porywają ze sobą. Trzeba się przestawić na jego dziecięcą wyobraźnię. To są domy z piernika, tak bym to mógł powiedzieć, wykonane w kamieniu i w alabastrze. Słucham uprzejmie.
2: Tak, chciałem zapytać jeszcze o wizycie papieża Leona w...
6: Jutro będzie w Barcelonie. Nie wiem, czy już dziś nie przyjechał, ale...
2: Już dzisiaj przyjechał rzeczywiście, natomiast jutro ma być właśnie w Bazylice Świętej Rodziny Sagrada
6: Familia. No nie tylko, on zacznie, właśnie to nas zaskoczyło. Myśmy sobie zarezerwowali całe przedpołudnie, a okazuje się, że on przed południem będzie w Montserrat, czyli w Bazylice Najświętszej Marii Panny z Montserratu, czyli mówiąc krótko, taka Jasna Góra Katalończyków, co jest niedaleko. Zresztą my w czwartek też tam pojedziemy śladami papieża. No oczywiście środa była zamknięta dla nas. Natomiast potem trafi na ogromny stadion olimpijski w Barcelonie. Pamiętajmy, to była olimpiada w roku odkrycia Ameryki, ponieważ Katalończykom udało się przekonać świat, że Kolumb był Katalończykiem. Czy to prawda? Tego nie wiemy. Natomiast potem o 19 otworzą się wspaniałe wrota i po wspaniałym papieskim dywanie wkroczy Ojciec Święty do Sagrada Familia, żeby ją konsekrować już ostatecznie na Kościół katolicki, łącznie z ukończoną, przepiękną zresztą, gwiaździstą wieżą zwieńczoną kryształowym krzyżem, na którym jest platforma widokowa i można tam oglądać starą Barcelonę z bliska. Całą Barcelonę ogląda się z innej wieży, La Correos, która jest gdzieś tam ponad nami, no i tam rzeczywiście widok jest i na góry, taki strzępek Pirenejów tu dochodzi, i na morze. A z Sagrady widać Stare Miasto.
2: Tak, i tutaj warto też przypomnieć, że papież Franciszek ogłosił Antoniego Gaudiego, architekta właśnie barcelońskiej bazyliki, czcigodnym sługą Bożym i z tego, tak, co pamiętam, w roku 2022 inaugurował także, znaczy, było przesłanie papieża Franciszka z okazji z kolei inauguracji wieży Maryi w Bazylice Sagrada Familia i rzeczywiście papież Leon XIV także nawiązuje tutaj do, wielokrotnie już nawiązywał do tych różnych przesłań papieża Franciszka. No właśnie, to...
6: Nie wiem, czy o stopień wyżej nie podniesie Gaudiego. Tego jeszcze nie wiemy, ale idzie ku temu rzeczywiście, bo jakby coraz większy cud się dzieje w ludzkich sercach w kontakcie właśnie z Gaudim. Ludzie się uwalniają od jakichś form przeżytych. Po prostu ta architektura żyje. Ona rozrywa w nas jakieś stare kanony. To jest secesja w najlepszym wydaniu, całkiem innym wydaniu niż wiedeńska.
2: Całkiem inne wydanie, rzeczywiście takie bajkowe, jak wskazał dr Krzysztof Jabłonka, korespondent.
6: Tak, to są domy z piernika, pokryte pięknym lukrem, no, tylko że ten lukier jest mozaikowy i nie da się go zjeść. Więc z obczasu się łamie na tych... Znaczy on nie ustał, zobaczcie, 100 lat minęło, a to wszystko jest dopiero teraz w pełni żywe, a nasze wnuki to się będą jeszcze bardziej zachwycać, kiedy go proklamują świętym.
2: Powiedział Krzysztof Jabłonka, korespondent, mogę chyba tak powiedzieć, korespondent Radia Wnet w
6: Barcelonie. Jak najbardziej, bo jestem tutaj z waszego nadania.
2: Bardzo dziękujemy, a ja tylko przypomnę o tym, o czym mówił papież w Leon XIV. Mówiłem o tym spotkaniu z młodymi, mówiłem także o mszy świętej, ale także wczoraj. Przypomnę tylko, że papież Leon XIV przemawiał w Cortesach w parlamencie hiszpańskim i tam bardzo mocne słowa papieża Leona, mówił między innymi o ochronie życia poczętego. Coś, co no, było takim mocnym przesłaniem, biorąc pod uwagę, że już od dłuższego czasu w Hiszpanii rządzi raczej lewica, no i że Hiszpania przez długi, długi czas, w sumie do tej pory, uchodzi raczej za taki jeden z bardziej postępowych krajów europejskich. To też ma oczywiście związek z historią tego kraju, z odrzuceniem frankizmu na przełomie lat 70. i 80., no i taką skomplikowaną historią i relacją Kościoła z państwem z tamtej epoki. W zasadzie można powiedzieć, że do tej pory te
6: relacje... Lewicowe rządy miały kłopoty rzeczywiście z katolicyzmem, który doznał głębokiej przemiany. Przerodził się w katolicyzm młodych, który jest kompletnie inny jak ta architektura Gaudiego od tej zmurszałej, kolonialnej Hiszpanii.
2: To rzeczywiście tak jest i rzeczywiście to też można było zobaczyć w czasie tego spotkania z młodymi. To też taka, też wiele tutaj według relacji naszego partnera, czyli Radia Watykańskiego, wielu także wiernych z Ameryki Łacińskiej. Natomiast to już, żeby zakończyć dzisiejszy serwis międzynarodowy, kilka słów o już obecnym w Barcelonie papieżu Leonie, który rozpoczął już oficjalnie drugi etap swojej wizyty.
6: Tak? Powiedzmy, że to jest wizyta, była w Hiszpanii, a jest w Katalonii.
2: W Katalonii, to trzeba podkreślić, rzeczywiście papież Leon XIV już ma pierwsze przemówienie za sobą. Modlił się w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. To liturgia godzin.
6: To jest
2: to
6: najstarsze z 8 już karolińskich, jeszcze jej początki sięgają. Ale mam dla wszystkich słuchaczy i dla ciebie, Mikołaju, niesamowitą niespodziankę. Słucham. Nie ma języka hiszpańskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj muzeum, bardzo piękne, w którym są języki hiszpańskie. A ten, który myśmy brali za hiszpański, nazywa się kastylijski. A więc w czterech językach był przewodnik. Katalońsku, kastylijsku, galicyjsku i baskijsku. Morał, trzeba zapomnieć o języku hiszpańskim i używać słowa kastylijski, gdyż języków hiszpańskich są co najmniej cztery.
2: No ja właśnie.
6: Dziękuję za uwagę.
2: Bardzo dziękujemy i to pewnie w języku kastylijskim będzie przemawiał jutro papież Leon XIV w Bazylice Świętej Rodziny w Barcelonie. Godzina 16, teraz już czas na serwis informacyjny. Później popołudnie wnet z Jaśminą Nowak, a od godziny 18 klub przyjaciół metali ziem rzadkich. Polskich pod batutą Krzysztofa Skowrońskiego. Tak więc proszę pozostać z Radiem Wnet. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował dla Państwa Mikołaj Mur-Kociński. Zapraszam już na jutrzejszy na 15.30 i życzę Państwu udanego popołudnia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: dobra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki z jakiegoś powodu.
1: Reklama.
0: Wszyscy je nosili.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Aż do dnia, w którym moje oczy ujrzą kres, będę spoglądał w niebo, żeby choć odrobinę nie musieć się wstydzić. To słowa poety koreańskiego, który był więziony za więźniem niepodległości, więc przez Japończyków, i w tym więzieniu zakończył życie. Bardzo młodo, 28-letni poeta, który Yun Dong-ju w 1945 roku. I te słowa są powiązane z dzisiejszym gościem, którego cieszymy się, możemy przyjąć tutaj w studio Radia Wnet, z Karoliną Kucharską-Święcicką.
1: Dzień dobry,
0: dzień
1: witam
0: dobry.
1: Serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
0: Pani Karolino, tego poetę Koreańczycy nazywają poetą, więźniem i strażnikiem. Dlaczego właśnie wybrałem, sam się dziwię, do pani te słowa? Bo one są powiązane. Zawsze jak jadę do pracy, do Radia Wnet, przejeżdżam koło więzienia, w którym pani od wiosny do jesieni spędziła 7 długich miesięcy. Jak tam pani się znalazła? I przejeżdżając zawsze patrzę na to więzienie, bo zapalają się rano światła w niektórych celach i myślę, kto tam jest osadzony i jak tam pani się znalazła?
1: To prawda, zapalają się tam światła, bo godzina 6 to jest godzina, kiedy...
0: A to jest piąta, troszeczkę przed piątą.
1: Ale godzinę, to już pewnie są światła zapalane w pokojach osób, które tam dyżurują. O 6 rozpoczyna się życie w areszcie z zapalonym światłem u góry. I chyba to światło, które się zapala o 6, będzie mi tak towarzyszyło. Bo to był też taki pierwszy chyba szok, który mnie tam spotkał i obudził. A wszystko zaczęło się też o 6. 26 marca 2024 roku.
0: Dzień taki znamienny, bo w tym dniu Wielki Post zazwyczaj jest i wspomina się takiego dobrego łotra.
1: To był wielki tydzień. Pamiętam, że na ten dzień mieliśmy zaplanowany już wyjazd do rodziny z narzeczonym, ostatnie jakieś zakupy, ale wszystko się zmieniło. Życie moje zmieniło się od tamtego czasu o 180 stopni. 6 rano, wejście ABW. To jest też dość taka paradoksalna sytuacja, kiedy przeczytałam rano, że zarzuty są związane z moją pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości, to zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, bo ja już tam nie pracowałam od 4 lat. Jestem w innej sytuacji życiowej, zawodowej i po 4 latach ktoś puka, raczej wali do drzwi i splot wydarzeń jest taki, że z mojego takiego normalnego życia, planów życiowych, planów na krótkofalowych, długofalowych, trafiam na 7 miesięcy do aresztu, gdzie finalnie stawiane są mi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To jest po prostu dla mnie zarzut tak absurdalny i tak szyty na takie
0: Tym
1: wywołanie.
0: Tym bardziej, że pracowała pani jako formalnie w Urzędzie Państwowym, zastępca dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości i to w takim dziale, gdzie pomagacie ofiarom przestępstw, tak?
1: Tak, tak. I to jeszcze jest taka większa historia, bo ja pracowałam tam przez 10 lat. Od 2010 do 2020 roku, gdzie ministrami sprawiedliwości były osoby z różnych partii politycznych, tak? Z różnych opcji, tak? Przez ministra Kwiatkowskiego, Biernackiego, ministra Budkę. Od 4 lat, gdzie od 2016 roku jestem bezpośrednio zaangażowana właśnie w Fundusz Sprawiedliwości, który pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomaga osobom, które wychodzą z aresztów śledczych i zakładów karnych. I generalnie są mi stawiane zarzuty, po pierwsze związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, gdzie chyba pierwszy raz, żeby taka grupa przestępcza była tworzona na kanwie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie już teraz mogę o tym powiedzieć, tak, bo już rozpoczęłam swoje wyjaśnienia w sądzie. Zarzut jest o tyle też absurdalny, że czas udziału pozostałych osób z tej grupy jest taki, że mój udział w grupie przestępczej zaczyna się w lutym i do czerwca tworzę tą grupę rzekomo sama.
0: Droga pani i Karolino, wczoraj wszyscy w okolicach Warszawy otrzymali taki alert, prawda, ostrzegawczy, będą burze gradowe, trzeba się spodziewać starszych rzeczy, no, tam troszkę pokropiło, no ale nas ostrzegli, tak? Czy pani w ogóle się spodziewała, pracując w takim Ministerstwie Sprawiedliwości, że może mogą panią posądzić jako przestępcę, tak?
1: Nie, absolutnie. Generalnie to jakby ktoś na kilka miesięcy, na kilka tygodni przed moim zatrzymaniem spytałby się mnie, co uważam za bardziej prawdopodobne. Czy wygram na loterii jakąś wielką wygraną, czy że moje życie potoczy się tak, jak się potoczyło, czyli że będę 7 miesięcy w areszcie, że będę pewnie przez najbliższe lata walczyła o sprawiedliwość w sądzie, to obstawiłabym tą pierwszą opcję, że ja wygram na loterii. To byłby tak dla mnie nierealny, niemożliwy scenariusz, że złotówki bym, znaczy nie postawiłabym po prostu na tą opcję, więc dla mnie to było totalne zaskoczenie. Generalnie nigdy nie sądziłam, że tak wyglądają areszty śledcze, że tak wygląda sam pobyt w areszcie, jakie są tam utrudnienia, że tam każdego dnia trzeba walczyć o siebie, trzeba walczyć o każdą drobną rzecz, która na wolności jest zwykła, normalna, można sobie iść zrobić kawę, można sobie kupić cokolwiek w sklepie, a jednocześnie trzeba mierzyć się też z tym, że trzeba zaufać Panu Bogu, że w tej trudnej drodze jest jakiś sens i może się tego sensu nie widzi, to trzeba uwierzyć, że Boży plan jest większy, bo on jest większy i jesteśmy pewnym elementem i niektóre rzeczy dzieją się po coś. I to musi towarzyszyć, tak uważam, tak głęboko w to wierzę, bo bez tej wiary byłoby mi bardzo trudno przetrwać te 7 miesięcy. Szczególnie, że jak już się trafi w tą machinę, zostaje się, powiem kolokwialnie, zamkniętą w takim areszcie, to jest już się takim trybikiem i ten procent szans na to, że ktoś rozpatrzy sprawę merytorycznie, że ktoś zmierzy się z absurdami prokuratury jest bardzo, bardzo, bardzo mały.
0: Wszystko przyszło znienacka i to przedwiośnie, tak jak dla tego poety koreańskiego. O nim zapomniano dopiero w latach 60. Ktoś odnalazł te jego notatki z więzienia, nie wiem, czy pani mogła jakieś robić, i znalazł tam takie słowa. Powodem, dla którego wciąż żyję, jest tylko to, że szukam tego, co zgubiłem. On szukał, miał jakiś taki sens, ale z wycieńczenia w tym więzieniu nie doczekał wyzwolenia i poniósł za niepodległość Korei, tak, tej wolnej Korei, bo dzisiaj wiemy, że Korea też jest podzielona. W jednej jest dalej okupacja, w drugiej jest i smutek tak czysty i pełen wdzięku. Nie ma w sobie nic żalu. Podpisane bez daty. Czy pani w tym wszystkim, bo znalazła się pani nagle z pracownika, urzędnika państwowego, chronionego, nagle pani staje się taką, powiedzmy, recydywą. Bo w panią w zespolonych kajdankach prowadzono do tego.
1: Staje się taką enką, osadzoną niebezpieczną, osadzoną, która wychodzi na korytarz, żeby skontaktować się z obrońcą. Korytarz musi być pusty. Kiedy przychodzę do kaplicy na spotkanie z księdzem kapelanem, cały plac musi być pusty. Przez 4 miesiące jestem w celi izolacyjnej, mam przykręcony taboret, przykręcone łóżko, wszystko, tak? W sensie jestem niebezpieczna.
0: Nie może pani ze złości nawet rzucić
1: taboretem. Nie mogę ze złości nawet rzucić taboretem. Mam kraty po obu stronach okna, choć ciężko to nazwać oknem, bo jest to mleczna pleksa, przez którą i tak nic nie widać. I tak naprawdę zastanawiam się, podejmowałam decyzje zgodne z przepisami prawa. Podejmowałam zgodnie z moim przekonaniem, że postępuję najlepiej, jak tylko potrafię, w służbie ojczyźnie, a nagle jestem traktowana, konwojowana w kajdankach, zatrzymana jak groźny przestępca, a dodatkowo buduje się też wśród społeczeństwa taką narrację, że my jesteśmy mafią. A dla nas to wszystko, bo nie tylko ja zostałam wtedy aresztowana, również Urszula i ksiądz Michał Olszewski, taki zarzut mafii jest jak taki zimny prysznic, paraliż. W sensie, czego oni oczekują? Może tego, że w końcu zaczniemy składać, bo myślę głęboko, że takie było oczekiwanie. Fałszywe zeznania, obciążające, bo po prostu nie damy sobie rady w tym areszcie. Bo wspomniałam to już w jednym wywiadzie, ilość dziwnych sytuacji, nienaturalnych, które mnie spotkały, będąc w areszcie śledczym, dla mnie jest ta waga pomiędzy tym, że to mogły być przypadki, a tym, że to niejako było celowe bądź świadome działanie, no niestety nie pozwala wierzyć, że to były tylko i wyłącznie tak. przypadki.
0: Co rozgrywa się w tym grochowi? Jak pani to postrzega, te sytuacje, skoro pani mówi, że one nie były przypadkami? Jak, czy zrodziła się jakaś bezsilność, bo brak kontaktu tak z najbliższymi? Ten poeta koreański, on miał też takie przeświadczenie, no takie mocne, że nawet to wyraził, że nie może widzieć się z rodziną, tak, to wszystko, ta tęsknota za domem. Nagle to wszystko przyszło, mocno uderzyło w niego. On sięgnął może po pióro. Dobrze, żebym miał taką możliwość. I z sercem, które nuci pieśń gwiazdą, będę kochał wszystko, to co wokół mnie, zdaje się, umiera, tak pisze.
1: Straszny smutek się pojawił na początku i tęsknota za najbliższymi. Taka bezsilność i niemoc, że po pierwsze nie wiem, co się u nich dzieje, po drugie w żaden sposób nie mam też wpływu na to, co się dzieje z moimi najbliższymi, jak oni radzą sobie z tym wszystkim. Ja zostawiłam na wolności moją mamę niepełnosprawną, która była i jest ciągle na szczęście pod moją opieką. Został mój narzeczony, wiele spraw niedokończonych, więc... Więc to był taki, taki szok i jedyne, co mogłam, choć to było bardzo ciężkie, to starać się nie poddawać w areszcie, żeby dawać też tą siłę, bo wiem, że za każdym razem, jak obrońcy byli u mnie na czynnościach, wiem, że potem był kontakt od mojej rodziny i było zawsze to pytanie, jak ona się ma, czy ona się trzyma, czy się nie załamała, jak wygląda... No, szereg takich pytań, a przez pierwsze 3 miesiące sytuacje, które miały miejsce w areszcie, były dla mnie bardzo trudne, bardzo dziwne, poczynając właśnie od niewydania różańców, o których było głośno w mediach, po sytuacji, kiedy nie miałam przez kilkanaście dni prądu w gniazdkach elektrycznych, nie miałam prądu, światła w kąciku higienicznym, kiedy pod różnymi powodami robiono mi tak zwany kipisz na celi, kiedy wywracano wszystkie rzeczy i szukano nie wiadomo czego, bo tak naprawdę były to też kontrole z psem, który poszukiwał pewnie narkotyków, a absurd polegał na tym, że ta cela była monitorowana przez 24 godziny na dobę, więc jak mogłam coś przynieść, ukryć, już nie mówiąc o kontrolach osobistych, wychodząc z celi i wracając, więc tych sytuacji naprawdę było mnóstwo i ja przez pierwsze 3 miesiące miałam coś takiego, że człowiek w tym areszcie myśli, że może faktycznie on zrobił coś nie wiadomo tak złego, że ten los musi go spotkać. Ale potem zaczęłam sobie zdawać sprawę, że w areszcie te sytuacje nie są normalne i że muszę zacząć mówić głośno, bo to, że obrońcy mieli na bieżąco przekazywane informacje, to jedno, ale nie chciałam wtedy jeszcze, żeby te wszystkie sytuacje gdzieś były w obrocie tak zwanym medialnym, bo ja też się bałam tego, co może być, co może mnie jeszcze gorszego spotkać.
0: Media bardzo mało informowały o tym, co z wami się dzieje. I pamiętam rozmowę, którą przeprowadziłem z przyjaciółmi, akurat księdza Michała Olszewskiego z Włoch. którzy akurat projektowali tam różne rzeczy takie dla liturgiczne czy kościelne i oni dobrze znali księdza Michała i wiedzieli, jaki to poczciwy człowiek i byli zszokowani, jak to wyjawili w Italii. To się zrobiło medialnie wielki szum. Jak to urzędników ministerstwa zamyka państwo, tak? Za co? I ta sprawa zrobiła się głośna w Italii, a w Polsce w ogóle o was nic nie wiedzieliśmy.
1: To prawda. To było, że przez te pierwsze miesiące chyba narrację narzuciła druga strona medialna, czyli właśnie ta narracja, że jesteśmy mafią, że to są członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, że my przywłaszczyliśmy te miliony, to się bardzo przybiło, ale potem to chyba też nasze to wewnętrzne takie cierpienie i to, że też nasi obrońcy w tej takiej trosce o nas zaczęli alarmować i wydaje mi się, że to był ten przełom, początek lipca, kiedy tak zaczęło być głośno o tym, jak jesteśmy traktowani, bo to nie tylko ja, ale też wiem, że ksiądz Michał Olszewski i Urszula. I to dało nam, mi na pewno dało taką nadzieję, taką iskierkę, taką malutką, na którą, że tak powiem, chuchałam i dmuchałam, żeby ona nie zgasła. I też powiem, że wszelkie takie informacje, bo ja miałam w celi radio i słuchałam radia wnet i kiedy pojawiał się na przykład mecenas Wąsowski, czy było łączenie z moim obrońcą panem mecenasem Adamem Gomołą i kiedy słyszałam właśnie te informacje, co się dzieje w sprawie i że państwo są zainteresowani bardzo i że państwo walczą o nas i właśnie i że już wtedy to się czuło, że ta sprawa nie ucichnie, że po prostu też...
0: Tak, coraz więcej ludzi nabierało odwagi, chociaż były takie osoby, które bały się przyjść do studia i opowiadać o was, że mają z wami, za wami tęsknią, czy mają dobre relacje, bo też bały się powiedzieć, bo nie wiedziały, co ich może spotkać.
1: Tak, to był taki paraliż, który po prostu spotkał też no, naszych najbliższych, czy naszych też współpracowników. Ja też... Per analogia, nie dziwię się, że był taki duży paraliż w Funduszu Sprawiedliwości na początku tego roku, gdzie przez kilka miesięcy pomoc nie była w ogóle udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ani właśnie osobom wychodzącym z zakładów karnych i aresztów śledczych, bo urzędnicy bali się podejmować normalne decyzje, bo tam naprawdę ciągle pracuje część osób, z którymi ja te kilka lat temu pracowałam. Przecież jakby oni wiedzieli, że tam była mafia, tak? Oni robili przekręty. To przecież dlaczego by się bali podejmować normalne decyzje? Właśnie o to chodzi. Oni wiedzą, że my za normalne decyzje, ja i Urszula, trafiłyśmy na 7 miesięcy do aresztu, więc no, na pewno włącza się czerwona lampka, czy ja mam złożyć podpis pod tym dokumentem, czy nie, a jak potem się okaże, że awansowałem i od tego dnia, bo tak jest w moim przypadku, od dnia, kiedy zostałam naczelnikiem, z automatu zostałam członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Więc pojawia się takie czerwone światło, nawet mocno rażące, czy ktoś potem nie będzie robił mi z tego powodu problemów, oczywiście w cudzysłowie problemów, bo areszt to ciężko nazwać problemem, tylko po prostu no, taką traumą, która gdzieś na pewno ciągle mi towarzyszy.
0: Słowa wyciągnęły macki, chwyciły mnie za gardło i zaczęły dusić. W środku był czerwony bilet, powołanie. Jak ten czas pani tak z perspektywy widzi, jaka taka refleksja przychodzi, bo właśnie pisząc o tym poecie strażniku i więzień, taki tytuł nadano, żeby przybliżyć tą postać tego poety, który siedział za niepodległość Korei, który dla nich dzisiaj jest takim bohaterem. My też tak patrzymy. Czy pani chciałaby, by przyszło im to z płatkiem, że pani tam siedziała tyle czasu, tak? I jak pani to widzi, to wszystko? Czy ma pani w sobie też taką no, chęć zemsty, może jak właśnie bohater powieści Dima, hrabia Monte Cristo, który w więzieniu, prawda, no, spotkał dobrych też ludzi, bo kapelana, księdza, który też był więźniem i on go nauczył, że trzeba przebaczyć. Jak pani to widzi? Czy pani też spotkała życzliwych strażników, kogoś właśnie z obsługi więzienia, którzy jakoś tak pani no, dali jakąś taką otuchę, wlali nadzieję.
1: Na pewno osoby życzliwe względem mnie w areszcie były w tej mniejszości niż te osoby, które były bądź neutralne, bądź nastawione negatywnie. Uważam, że są sytuacje, kiedy trzeba podjąć decyzję, czy się kogoś wspiera, czy się kogoś nie wspiera, więc osoby, które były neutralne, dla mnie niejako podjęły decyzję, że nie będą mnie wspierały. Natomiast naprawdę ksiądz kapelan był takim moim wielkim wsparciem duchowym. To na pewno był dla mnie też taki czas.
0: Z którym też rozmawiałem tutaj w Radio Wnet, tak jak samo jak z panią Urszulą. I ich słowa były też takie wyważone. Oni jeszcze jakby ciągle gdzieś tam wiedzieli, że mogą powiedzieć tylko to, co mogą powiedzieć.
1: To nie jest tak, że słowa wyważone. Ja... Ten okres aresztu pewnie ciągle przeżywam, bo to nie jest tak, że można zamknąć te drzwi i się do nich nie wraca. Był to trudny czas dla mnie, dla moich najbliższych, dla rodziny, bo to, że ja byłam aresztowana, ale to trauma i cierpienie to nie tylko moja, to całych rodzin. I właśnie o tym gdzieś zapominamy, dlatego ja bardzo, bardzo chciałabym, żeby ten mój proces, ta cała sprawa była rozpatrzona sprawiedliwie. Osoby, które czy poświadczały nieprawdę w swoich wyjaśnieniach, mówiły wręcz nieprawdę, bądź mówiąc bardzo dosadnie, kłamały. Procedury, które zostały złamane, to, że byłam nagrywana bez zgody na kontrolę operacyjną. Ja bardzo chcę, żeby te osoby poniosły karę, odpowiedzialność za te czyny.
0: Tak, bo ale chyba nie można tak wyciąć i z pstryknięciem powiedzieć, o nic się nie stało, nie?
1: Nie, nie można, ale też pewnie powiem coś, co może nie jest zbyt popularne, ale cieszę się, że mam to uczucie w sercu. Ja nie pałam zemstą. Ja nie chciałabym, żeby te osoby były wyciągane o 6 rano z domów na oczach najbliższych, żeby utrudniano im prawo do obrony, żeby zakazywano im kontaktów z rodziną, z najbliższymi. Bo dla mnie to było niehumanitarne traktowanie i uważam, że ciągle mam nadzieję, że demokracja w Polsce wróci w pełni i uważam, że to nie są metody, które powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawa, dlatego chciałabym, żeby te osoby poniosły karę, odpowiedziały za swoje czyny, ale nie w taki sposób, nie takimi ciosami poniżej pasa. Tak nie. Mhm.
0: Długim korytarzem ruszył w nieznane, własnymi nogami depcząc świadomość. Nie możemy zdeptać się tej pamięci, że stało się coś niedobrego i jakieś konsekwencje tego no, powinny, prawda, jakoś wybrzmieć, ale też pani dobre imię i tych aresztowanych powinno być też przywrócone. I posłuchajmy piosenki zespołu Raz, Dwa, Trzy w Wielkim Mieście, bo w Wielkim Mieście dzieją się czasami różne rzeczy.

0: Książki były miastami, których nigdy nie widziałem. Miejscami pełnych filarów mądrości i zakrętów ulic, labiryntami, alejami skomplikowanych sylab. To z poezji poeta, strażnik i więzień, właśnie o tym bohaterze koreańskim. A pani, czy właśnie czuje się bohaterką, czy taką, no jeszcze z balastem osobą, która jeszcze dźwiga wiele niewyjaśnionych sytuacji?
1: Nie nazwałabym siebie nigdy bohaterką. Ja po prostu chciałam przetrwać ten czas i musiałam znaleźć sobie siłę, co nie było łatwe.
0: Czy z balastem? A co pozwoliło to przetrwać?
1: Co pozwoliło przetrwać?
0: Odniesienie do czego? Jakie marzenie, czy jaka osoba przywołana gdzieś w pamięci, w tym, że ona na pewno jest ze mną?
1: To na pierwszy punkt jednak powiem, że wiara to była rzecz, która mi towarzyszyła i towarzyszy ciągle, bo okres aresztu był taką moją odnową duchową, bardzo mocną. To przewartościowało moje życie i to jest dla mnie bardzo ważne i to mnie trzymało bardzo mocno, a drugi filar taki równie mocny to rodzina. Rodzina, mój narzeczony, najbliżsi, moja mama, rodzeństwo.
0: Już plany związane tak z tą rodziną. Jeśli, bo rodzina, tak jak temu poecie, on tak radził właściwie, jeśli już musisz na coś stawiać, postaw na wiarę, na nadzieję i miłość, na te trzy, tak? Najważniejsze.
1: Tak, to prawda. Tutaj też rodzeństwo mojego męża już naprawdę stanęło, no to stanęło na wysokości zadania, to za mało powiedzieć, bo bardzo mnie rodzina wspierała, mimo tego, że nie mogłam mieć kontaktu, bo była decyzja o tym, że nie mogę wykonywać telefonów do mamy, nie mogę spotkać się z moim narzeczonym. Dopiero taki pierwszy promyk to pod koniec lipca zgoda na telefony, bo moja mama jest osobą niepełnosprawną, więc też takie odwiedziny w areszcie nie wchodziły w grę. Więc była zgoda, która spowodowała może łez, pierwszy telefon.
0: Właśnie, a te słowa, czy nawet z innymi osobami, które najbardziej, czy z radia, czy piosenka, czy coś takiego było, że nagle one przyszły, bo były potrzebne i w takim momencie naprawdę ważnym?
1: Były. Nawet utwór, który był przed chwilą, też był bardzo ważny, bo moi obrońcy podczas jednego ze spotkań zapytali, czy jest taki utwór, który Radio Profeto, wtedy jeszcze nadające, może puścić na antenie. I to właśnie było Raz, Dwa, Trzy w Wielkim Mieście. I to były takie drobne

0: siostra Beata, która w momencie, kiedy to był czerwiec, końcówka czerwca.
1: Siostra pani czy zakonna?
0: Nie, siostra zakonna, tak? Aha, nie,
1: która z kapelanem przychodziła.
0: Oddzielnie akurat, mhm. ale którą na początku dowiedziałam się, że może tylko wspierać osoby już skazane, ale potem jednak udało się, że aresztowane też może wspierać. I to był czerwiec, końcówka czerwca. Ja byłam jakoś dziwnie przekonana, że to będą tylko 3 miesiące, co było wbrew logice, tak? Bo logika mówiła, będziecie siedzieć bardzo długo. Ale miałam coś takiego, że po tych 3 miesiącach, a może wyjdę. I ja byłam tak niejako nastawiona, że ja wyjdę, że ta informacja, że ten areszt jest przedłużony, on mnie po prostu rozłożył na łopatki i...
1: I wtedy troszeczkę dobił.
0: Tak.
1: I wtedy przysłał.
0: Przyszła siostra Beata.
1: A przyszedł anioł.
0: I tak, anioł, to trzeba tak powiedzieć. I powiedziała
1: takie słowa.
0: W żołnierskich słowach. Naprawdę, że mam się ogarnąć, bo jak ja wyglądam, jak
1: siostra
0: ja sobie
1: z rozkazem przyszła. Ty nie musisz wierzyć w Boga. Czemu? Odpowiedział, zapytał więzień. A to ten poeta cytuje, bo on już w tobie jest. I te słowa też ocknęły tego więźnia. I usłyszał takie jakby z kart Biblii, bo on miał dostęp do Biblii. Znalazł stronę i przeczytał błogosławieni ubodzy w duchu. Podniósł głowę, już był innym, nowym człowiekiem.
0: I jest tak, że wielokrotnie, trochę jak Feniks z popiołów, w areszcie trzeba zbierać nadzieję, która się rozpada na kawałki, sklejać ją i bardzo o nią dbać, żeby...
1: Właśnie, a jak ten czas w więzieniu pracuje? Posłuchamy teraz utworu Pink Floyd, który jest związany z pani narzeczonym.
0: Aktualnie już mężem.
1: Mężem teraz obecnie. Żeby się polepszyło, najpierw musi się pogorszyć. Czy tak?
0: To prawda, że żeby się polepszyło, najpierw musi się pogorszyć, a z drugiej strony też miałam taką myśl, żeby wczorajszy smutek już mnie kolejnego dnia nie smucił. Żeby gdzieś zamykać to, co jest złe i wkraczać kolejny dzień i walczyć o ten dzień. Tak krótkofalowo.
1: Zacytuję jeszcze raz poetę. Życie takie po prostu jest, pełne w nim fałszu, brudu i zła, sprzeczności. Stanowią nieodłączną część, ale Chrystus cierpiał, żeby uwolnić ludzi. Dlatego cierpiąc mógł być szczęśliwy nawet. Tak on to komentował. Bo tam miał tą Biblię. Pani tej Biblii nie miała. Nie miała ołówka, nie mogła notatek robić, ale nie. Słuchała dobrych słów.
0: Słuchałam dobrych słów. Miałam i notatnik, i miałam nawet ryzę papieru do robienia notatek z akt. I też notatek z tego wszystkiego, co się działo. One były hasłowo, bo też bałam się, że one będą czytane, te notatki. Więc tutaj prowadziłam taki system trochę kodu tego, co się działo każdego dnia, ale żebym wiedziała, tak, czy to, jakie sytuacje miały miejsce. Tak, ale to była seria takich upadków, z których ciężko było się podnosić, ale ta świadomość właśnie, że Chrystus cierpiał, to w porównaniu do tego, to po prostu to żadne cierpienie.
1: Tak, ale chyba by pani nikomu z tych, którzy się przyczynili do tego, że pani się znalazła w więzieniu, żeby spotkało ich coś takiego albo kogoś z ich rodziny.
0: Nie, nie chciałabym.
1: Posłuchajmy czas.
0: Dla mojego męża.
1: Pink Floyd. I dla męża, i dla tych, którzy też powinni się ocknąć, bo się przyczynili do jakiegoś, prawda, nieszczęścia rodzin.

0: Nie uważa pani, że ludzie kłamią, bo się czegoś boją albo nie chcą stracić nadziei? To pytanie poety, ale też mojej redakcji naszego radia do pani Karoliny Kucharskiej-Święcickiej. Co warto zaznaczyć po tym, co panią spotkało po tych 7 długich miesiącach aresztu i tej całej, prawda, otoczki i teraz niejasności jeszcze, bo jeszcze pani nie została uniewinniona, tak?
1: Proces ruszył. Ja na ostatniej rozprawie rozpoczęłam składanie wyjaśnień, czyli powoli też będę mogła w mediach mówić o absurdalności zarzutów, bo dopóki nie złożę wyjaśnień przed sądem, niestety nie mogę tych kwestii poruszać, dlatego mogłam tylko niejako odnieść się ciut do tego zarzutu zorganizowanej grupy przestępczej. Natomiast, tak jak wspomniałam, nigdy nie sądziłam, że znajdę się na ławie oskarżonych jako urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety sytuacje, które od początku mają miejsce w tej sprawie, poczynając od aresztowania, od tych spektakularnych właśnie przeszukań u też polityków.
0: Czy pani w tych sprawach, takie, bo pani powiedziała, że nie ma przypadków, czy pani widzi, że to był, skoro nie był przypadek, to był jakiś plan polityczny, no nie wiem, inny?
1: Niestety w mojej opinii to jest, bo to jest ciągle polityczny plan. No też chyba nie ma co ukrywać. Głównym celem było dorwać byłego ministra Zbigniewa Ziobrą, a my gdzieś jesteśmy takimi elementami tej całej układanki. Trochę
0: tak, ale że ci, którzy zrobili to, wyreżyserowali, nie wiem, no, żeby kogoś przygwoździć, no przecież musieli się liczyć, że padną też niewinne ofiary. I jak pani to widzi, bo kto cierpi na tym najbardziej? Czy oni sobie zdają sprawę z tego skali bólu, tak?
1: Ale to jest w myśl zasady cel uświęca środki. Tutaj nikt o tym, wydaje mi się, że nawet nie myśli, a jeśli myśli, to nie ma to znaczenia. Wszystkie sytuacje, które mają miejsce w tej sprawie, wypowiedzi prominentnych polityków, w tym Donalda Tuska, o tym, że faktycznie trzeba rozważyć, a nawet, że wskazuje, że powinien być nam postawiony zarzut zorganizowanej grupy przestępczej, zanim jeszcze ten zarzut jest nam stawiany.
0: Ale dobrze, sama pani wie, że osobom, które no, były dotknięte przestępstwami różnymi, tak, które padły ofiarą, tak, przestępstw, wy jako ministerstwo żeście pomagali. Nagle w ogóle się nie pomaga tym osobom. A było wiele osób naprawdę, które były ofiarami przestępstw zorganizowanych, w których ministerstwo uczestniczyło. Wybudowany został wielki dom, ośrodek, gdzie te osoby mogły przejść, prawda, jakieś poprawę zdrowia
1: terapię,
0: i terapię.
1: Różnego rodzaju wsparcie.
0: I nagle to wszystko stoi odłogiem, gdzie było pięknie wybudowane, jak się jedzie do Konstancina, to pojechałem, żeby zobaczyć. No niesamowity budynek, który mógł służyć wielkiemu dobru, a teraz w ogóle się tym osobom, w ogóle ich jakby nie ma ofiar przestępstw, tak?
1: Dlatego to jest jeden wielki fałsz i obłuda tak naprawdę, bo w momencie, kiedy fundusz w tym roku nie działał przez 3 miesiące, nie udzielał wsparcia, jest wszystko w porządku. W momencie, kiedy środki były przeznaczone na wielki budynek, który stoi, powiem co więcej, ten budynek stoi i on niszczeje. Tak naprawdę, jeśli by prokuraturze zależało na tym, żeby środki publiczne były wydawane w sposób sprawny, efektywny, to dlaczego w tym budynku, ten budynek nawet nie jest zabezpieczony?
0: Dobrze, ale panią proszono o plan, bo pani miała doświadczenie w organizowaniu takich, prawda, kosztorysów i innych rzeczy i to wszystko było możliwe do tego. Dlaczego nagle do pani się zwrócili ci, którzy panią tam no osadzili, żeby pani nagle teraz im pomogła, tak?
1: To kolejny absurd. Najpierw mnie osadzono, a potem Ministerstwo Sprawiedliwości przez firmę, tak, która została wyłoniona do oceny wniosków, zwrócono się do mnie, żebym ja te wnioski jako ekspert, bo ja też tego nie ukrywam, jestem ekspertem w zakresie funduszy, dotacji, żebym je oceniała. Tylko, że no to tak kichot losu trochę. I potem minister Żurek mówi na konferencji prasowej, że widocznie ten rynek jest tak mały osób, które mają ekspercką wiedzę, więc sam trochę...
0: A tak dużo jest ofiar przestępstw tak, zorganizowanych.
1: Więc
0: to jest ciekawe.
1: Sam sobie zaprzecza, bo tak. Jednocześnie za czynności, które wykonywałam w ministerstwie, są mi stawiane ciężkie zarzuty, a jednocześnie jest zapytanie do mnie, czy nie będę wspierała ministerstwa w ocenie, więc...
0: A właśnie, więc... Czy intryga, czy tylko naprawdę taki, jakby powiedzieć, pani to widzi, że to idzie ku dobremu?
1: Na tą chwilę nie widzę, żeby to szło ku dobremu. Nie napawa mnie ani optymizmem, ani wiarą. Nie mam wiary ani optymizmu, że ten proces był, będzie sprawiedliwy. Sytuacje, które też miały miejsce związane ze składem orzekającym, ja porównuję do takiej prostej sytuacji. Pani sędzia sama złożyła wniosek, żeby wyłączyć się ze sprawy z uwagi na fakt, że może nie być obiektywna. I ten wniosek nie został uwzględniony. Ja to porównam do prostej sytuacji. Ja oceniam projekty. I w momencie, kiedy ja mówię, że nie mogłabym zachować obiektywności wobec ocenianego projektu, to nikt mnie do tego nie zmusza. Ale to jest tylko, panie redaktorze, tylko projekt, jakaś inicjatywa. Ktoś inny to weźmie i oceni. A tu na szali jest moje życie, moja przyszłość. Pani sędzia mówi na początku, ja nie ma w sobie tego przekonania, że może być obiektywna. To dlaczego ktoś na siłę każe brnąć w ten proces?
0: Odpowiemy piosenką zespołu Leocze. Kiedy zespół muzyczny zajmuje się muzyką, to robi fajne rzeczy. Gorzej, kiedy zaczyna się czymś innym zajmować. Albo nie pomaga członkom zespołu, którzy też przeszli jakąś dramatyczną historię, tak? Coś się stało. No ale to zostawmy. Posłuchajmy zespołu i tytułu utworu Klucznik. Pani go wybrała. Dlaczego Klucznik? Chciałaby pani, żeby ktoś pod kluczem się zdawał?
1: Nie, absolutnie nie. To jest utwór, który towarzyszy mi od wielu lat i jest takim energetycznym i powoduje, że we mnie wraca wola walki.
0: Właśnie, jak słuchamy zespołu Leocze, też tak jest z nas. Proszę.
2: Krew, czort karty rozdał i od przyszło nam młodość w czasach pogardy, miłość w czasach zarazy spędzić jak Boga kocham. Na świecie ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej. I przekrew krótko kracze, przyszłość czarna, ta. Cóż nadzieję wypadałoby mieć, bo skąd ją brać? Chociaż ja to ją mam.

wiatr historii zawieje skrzydła, rosną ludziom, ptakom, bortki trzęsą się wszystkim podejrzanym pentakom w nocy noc i w ludziach czarna noc. Gamba spojrzysz do chrogaty, wsiakłość! Człek opuchu, ty marny dezerterze, moralny. Człek opuchu, ty marny dezerterze, moralny. Jeśli zjadać chleba w anioła nie będzie przerobiony, to...

0: Jest tyle rzeczy, które możemy zrozumieć, nawet ich nie widząc. Można zobaczyć nawet wiatr, wystarczy chcieć. Czy ten proces osadzania niewinnych, on postępuje, czy się w państwie coś reperuje? Jak to pani widzi z perspektywy swojego takiego doświadczenia i refleksji?
1: No, moja refleksja niestety nie jest pozytywna. Absolutnie nie uważam, że się państwo reperuje. Uważam wręcz, że idzie w tym bardzo złym kierunku i ostatnie wydarzenia związane z aresztowaniem redaktora Leszka Kraskowskiego są takim ewidentnym przykładem, jak bardzo łatwo można pozbawić kogoś wolności, a przez to pozbawić możliwości wypowiadania się w tematach niewygodnych dla aktualnie rządzących. Trudno nie odnieść tutaj wrażenia.
0: Ale redaktorzy biorą przykład z was, bo pani przeszły swoje i serca nie da się uwięzić ani pokonać. I to dzięki rozmowom z wami mamy zapewnione.
1: Tak, ale tutaj naprawdę trudno mi po tych informacjach, które mam z doniesień medialnych, nie odnieść wrażenia, że ma to na celu uciszenie redaktora i to powinno w nas wzbudzić takie naprawdę mocne przebudzenie, bo to pokazuje, że byłam to ja, była to pani Urszula, ksiądz Michał Olszewski.
0: Może się stać każdy z nas.
1: Każdy z nas i to pod absurdalnymi zarzutami, a być może pod spreparowanymi dowodami, więc naprawdę tutaj musimy po prostu...
0: Zacytuję poeta, strażnik i więzień. Kłamstwo pozostaje kłamstwem, nawet jeśli przedstawia się je jako prawdę. Niepełna wiedza może być niebezpieczna. Moja dusza pozostawia wiecznie jest niedożywiona. Co można znaleźć w ludzkiej duszy? Co pani znalazła po tym doświadczeniu?
1: Mimo wszystko w ludzkiej duszy można znaleźć ciepło, miłość, można znaleźć otuchę. Mówię o tych osobach, które są ze mną po wyjściu z aresztu, które nie opuściły mnie jak część znajomych, część przyjaciół, ale te, które zostały na dobre i na złe. I to jest taka niesamowita wartość, bo to są osoby, które wiem, że zawsze będę mogła na nich polegać. I pomimo takich ciężkich chwil, ta wiara w człowieka też pozwala wstać z optymizmem każdego kolejnego dnia.
0: Czyli to pani dożywia tą swoją duszę, ale czasami jest takie pytanie, czy bezsilność i ta naiwność, ona jest powodem właśnie takiego przestępstwa, bo tak nieraz inni chcą widzieć. I czy my, skoro państwo nie chce pomóc obywatelowi, czy możemy się obronić sami? No chyba raczej nie.
1: Znaczy, nie możemy się obronić, ale musimy walczyć o prawa. Nie możemy zapominać o tych osobach, które są właśnie wsadzane do aresztów pod absurdalnymi zarzutami, bo presja ma sens tak naprawdę, bo wiem doskonale, że ta presja, apele medialne, modlitwy pod aresztem, działalność grupy modlitewnej, ona powodowała, że te informacje o nas przybijały się i powodowały właśnie tą presję. Ile jest osób, o których nikt nie pamięta, które siedzą pod absurdalnymi zarzutami i musimy się o takie osoby, a w szczególności teraz w tej sytuacji też o redaktora Leszka upominać, walczyć o transparentność tego całego postępowania i o wszystkie inne osoby, które właśnie pod płaszczykiem zarzutów tak naprawdę są osadzane w aresztach śledczych pod płaszczykiem zarzutów często wydumanych, absurdalnych, przekroczeń urzędniczych. Tak nie powinno się dziać.
0: Myślę, że nasza rozmowa dzisiaj w Studio Radia Wnet i inne rozmowy, czy z panią Urszulą, czy z księdzem Michałem, ale także z redaktorami, których właśnie spotkało za to, że dociekali prawdy, tak, czy ją ujawnili nieszczęście, czy ich rodzinę, wiemy o tym, że tak się dzieje, to one są takimi korzeniami, które w ludzkich sercach no, wciąż żyją i oddychają. I dziękuję pani bardzo serdecznie, pani Karolina kucharska Święcicka była gościem Radia Wnet i życzymy wygrania sprawy, no i oczywiście radości, no i budowania na tym nieszczęściu szczęścia, tak?
1: Dziękuję, Bóg zapłać, i chciałabym też podziękować wszystkim słuchaczom Radia Wnet za to, że towarzyszyli i towarzyszą nam w tym naszym procesie, który trwa. Apeluję o to, żebyśmy się też przebudzili jako naród i żebyśmy w sercu mieli tą wiarę i nadzieję i walkę. I tak optymistycznie na sam koniec wybrany przeze mnie utwór i tak szczególnie z głębi serca chciałabym... Ulubiona Anna Jantar dla mojej przyjaciółki Agnieszki, która po wyjściu z aresztu, kiedy nie mogłam wrócić do swojego domu, przygarnęła mnie, otoczyła naprawdę miłością, wsparciem.
0: Właśnie.
1: I też wszystkim co najlepsze.
0: Telewizja Republika, tak, Michał redaktor.
1: No. Tak, redaktor Michał Rachoń, który naprawdę, kaucja, która niewyobrażalna dla mojej
0: Dziękujemy
1: rodziny.
0: Wszystkim.
1: Dużo jeszcze mogłabym
0: dziękuję
1: powiedzieć.
0: Dziękuję też Tomaszowi Rosoniowi za realizację Radio Wnet. Będzie takie audycje nadawać dla Państwa. Prosimy też razem być z nami.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: I nas wspierać, tak jak wspieramy my Panie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Czy prezydent Nawrocki odbierze order prezydentowi Ukrainy? Protest w Belfaście po próbie dekapitacji na ulicy przez Sudańczyka.
1: Wiadomości wnet.
0: O godzinie 9:00 wznowione zostaną obrady Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest kilka powodów, żeby go odwołać, mówił w telewizji Republika kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Kompletna indolencja. Państwo nic nie mogę w sprawie podłożenia ładunków wybuchowych na torach kolejowych na trasie Warszawa-Lublin. Spokojnie podłożył materiał wybuchowy, a następnie spokojnie sobie wyjechał znów na Białoruś. Zarzuty dotyczą również zaangażowania się takiego bardzo mocnego pana ministra Kierwińskiego w tą tak zwaną transkrypcję tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ostatnie przypadki tych prowokacji w wielu miejscach i szukanie pożaru tam, gdzie pożaru nie było. Do tego oczywiście służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. Pogłos słynny, za który pan Kierwiński nigdy nie przeprosił.
0: Czarnek powiedział też, że prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek niejawną opinię w tej sprawie wydała kapituła, ale prezydent na razie nie podjął decyzji.
2: Wyobraźcie sobie Państwo, że z drugiej strony granicy nagle ktoś, kto jest uhonorowany orderem Orła Białego, na przykład Gerhard Schröder jest ponownie kanclerzem i jednostce wojskowej, ważnej jednostce wojskowej w Niemczech nadaje imię Adolfa Hitlera. Czy też byśmy pytali, czy dalej Gerhard Schröder ma prawo być odznaczony orderem Orła Białego, bo za co innego dostał? Nikt by z tym nie dyskutował. A sytuacja jest identyczna. Zbrodniarze i ludobójcy z OUN UPA to są mordercy, którzy mordowali polskie dzieci, widłami wrzucali do ognia.
0: W Belfaście odbył się gwałtowny protest po ataku nożownika. Protestujący podpalili autobus i obrzucili policjantów przedmiotami. Władze przekazały, że napastnik to obywatel Sudanu, który wjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i złożył wniosek o udzielenie azylu. 40-letni mężczyzna, który został zaatakowany, trafił do szpitala z poważnymi ranami oczu, twarzy i pleców. 30-letni podejrzany został aresztowany za usiłowanie zabójstwa. Jest Sudańczykiem. Nikt inny nie jest objęty śledztwem. Nie ma informacji, że był to atak terrorystyczny. Powiedział zastępca komendanta policji Irlandii Północnej Ryan Henderson. Na nagraniu, które wstrząsnęło opinią publiczną, widać czarnoskórego człowieka siedzącego na innym mężczyźnie i dźgającego go w szyję. Sudańczyk najprawdopodobniej próbował odciąć ofierze głowę. Do zdarzenia doszło na ulicy w poniedziałek w nocy. Napastnik został obezwładniony przez świadków.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie przez cały dzień pochmurno i do 19 stopni, w Krakowie do 16 i prawdopodobne przelotne opady deszczu. We Wrocławiu pochmurno i do 17, a w Białymstoku chmury i do 20 stopni.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
7: Ramafuni maze, ave.
5: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik. Bale.

0: Autopromocja.
1: Pieniądze to nie wszystko. Zależnie od tego, w którym miejscu globu żyjemy, bogactwo może być normalnym sposobem życia, albo przeciwnie, normą może być nędza. Internet sprawia, że możemy mieć w jednej chwili kontakt z kimś, kto mieszka w Rwandzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Papui Nowej Gwinei. Co miałbym powiedzieć ludziom wywodzącym się z tak różnych miejsc o tym, jak Bóg radzi traktować dobra materialne? Na szczęście mądrość Boża obejmuje również nasze, nawet najbardziej zróżnicowane okoliczności. Jedna z prawd, którą głosi Psalm 62, brzmi: gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Być może mamy obfitość wszystkiego, a być może nie. Widziałem jednak ludzi, którzy na pierwszy rzut oka mieli wszystko, ale nie wyglądali na szczęśliwych, tylko na zagubionych, pogrążonych w smutku, bez nadziei. Tak się dzieje, gdy ktoś związuje swe nadzieje z bogactwem. Autor cytowanego psalmu mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. To się sprawdza zawsze, bez względu na okoliczności.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 10 czerwca, środa.
1: Zaczynamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Poranek Wnet. Dzisiaj będzie i o polityce, i o Sejmie, gdzie będzie debata o wotum nieufności dla ministra MSWiA. Będzie także o relacjach na Bliskim Wschodzie. Będzie także o relacjach Polski z Ukrainą. Będzie profesor Grzegorz Kucharczyk i Grzegorz Płaczek po godzinie 8, a wcześniej Tomasz Rzymkowski, Maciej Kożuszek. Będzie też o napiętej sytuacji na Wyspach Brytyjskich po sprawie Henry'ego Nowaka. Kolejne skandale z udziałem imigrantów na Wyspach. Tym razem Belfast, Irlandia Północna. Tam czarnoskóry imigrant próbował wyłupić oczy, zdjąć skórę z twarzy i obciąć głowę jednemu z mieszkańców Belfastu. Wybuchły protesty i zamieszki w stolicy Irlandii Północnej. Kwestia skali imigracji i kosztów imigracji staje się nie tylko dla wyspy tematem wiodącym i najważniejszym. Coś się kończy, jeżeli chodzi o świat zachodni, jeżeli chodzi o pewien konsensus liberalny, ale my zaczniemy od naszych polskich spraw. W telefonie dziennikarz Radia Wnet, Jakub Pilarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu. Słuchając Beatlesów, tak się zastanawiałem, który z tej czwórki jest twoim ulubionym Beatlesem?
1: Oczywiście Ringo Starr, to jest jasne i oczywiste, ale my nie o Beatlesach będziemy mówić, tylko o tym, jak poczyna sobie władza. Leszek Kraskowski, dziennikarz śledczy, który no, w ostatnim czasie najbardziej był znany z tego, że rozwikływał sprawę afery Polnordu, w którą zaangażowany jest Roman Giertych. No, co prawda w sposób skandaliczny obecna prokuratura wyłączyła z grona podejrzanych Romana Giertycha, pozostawiając tam wielu jego współpracowników, żeby było zabawniej. Niemniej teraz Leszek Kraskowski trafia na 3 miesiące do aresztu. To były informacje, które jako pierwsze podało Radio Wnet. Co to jest za historia i czy powinna nas ta historia interesować, obruszać i obchodzić? Czy warto o niej mówić o godzinie 7:12?
2: No zdecydowanie powinno nas niepokoić, bo dożyliśmy niestety takich czasów, w których prokuraturze w sposób uzasadniony można nie ufać. Jeżeli do aresztu trafia tak zdecydowany, konsekwentny i kłopotliwy dla Romana Giertycha krytyk władzy pod zarzutami posiadania broni gazowej i gruźb karalnych, to jest to sytuacja niecodzienna. Zarzut posiadania broni gazowej jest bardzo małego kalibru, bo posiadanie broni gazowej...
1: A właśnie, mówi się, że ma się broń. Broń, a co to jest broń gazowa i czy to na pewno jest broń, za którą można zatrzymać?
2: To znaczy, no, zatrzymać to... Na pewno można postawić zarzuty, tak? Bo tutaj z tego, co się orientuję, to po prostu chodziło o kaliber tej broni. Można posiadać bez zezwolenia broń gazową, czy takie te pistolety hukowe tak zwane, można tak to powiedzieć, do pewnego kalibru, a tutaj chodziło chyba o kaliber 9 mm i w związku z tym już na to potrzebne jest zezwolenie. Natomiast chcę powiedzieć, że nie każde posiadanie broni, nawet palnej, takiej prawdziwej, bez zezwolenia, jest jakimś przestępstwem niezwykle ciężkim. Tutaj teoretyczne zagrożenie to jest do 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, pozbawienia wolności, natomiast minimalne od 6 miesięcy, tak? I z tego, co się orientuję, to w większości przypadków takiego nielegalnego posiadania broni na zasadzie, że nie wiem, tatuś czy dziadek miał tam jakąś różnicę, zmarł i na przykład ktoś po prostu, nie wiem, się z tego nie rozliczył, to w większości przypadków takie sprawy są warunkowo umarzane i nikt tu nie robi z tego jakichś wielkich sensacji. No z całą pewnością to nie są tego typu sprawy, gdzie ktoś trafia do aresztu. Natomiast groźby karalne, no zagrożenie do 3 lat, sprawy ścigane na wniosek, tak, osoby dotkniętej groźbami, nawet nie z urzędu, no też nie jest to jakieś przestępstwo najcięższego kalibru, więc kaliber tych zarzutów jest na tyle, tam jeszcze chyba znieważenie funkcjonariusza, z tego co pamiętam, było, ale to też nie jest jakieś, no, kaliber tych zarzutów jest po prostu taki, że wydaje się, że raczej to nie powinno uzasadniać wniosku o areszt, więc choćby z tego powodu ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje, tak? Czy ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie działania prokuratury w czasach Żurka i Korneluka są z góry po prostu nieprawdziwe, nie wiem, przestępcze, niecne. To byłaby teza oczywiście zbyt daleko idąca. Natomiast no, w przypadku tej akurat osoby i tych działań, te wątpliwości się pojawić muszą. Ja po prostu uważam, że prokuratura powinna w tych okolicznościach działać zdecydowanie transparentnie. Nie wiem, czy ty na przykład zwróciłeś uwagę, jak sobie serpujemy po internecie, po tych mediach społecznościowych, no tam się pewnie wyświetla różnym osobom te rzeczy, których szukają w jakimś tam zakresie, tak, ale w związku z tym, że ja w tych takich sprawach prokuratorskich, policyjnych, tych się, to bardzo często mi się, a też trochę zagranicznych, bo sobie też tam różne jakieś profile zagraniczne obserwuję, bardzo często mi się wyświetlają takie akcje policji ze Stanów, tak? I tam jakoś nie ma problemu. Tamte filmy z kamerek po prostu policjantów powszechnie, tak powiem kolokwialnie, latają, nikt z tego nie robi problemu. Tutaj powinno być w takich sytuacjach tak samo, tak? No po prostu jeżeli na przykład ja czytam jeden z takich no, lewicowych dziennikarzy pod moim takim apelem do Dariusza Korneluka o transparentność tej sprawy napisał, że zapowiedział, że dziś będzie właśnie publikował jakieś informacje na ten temat i napisał, że jakoby Leszek Kraskowski miał tą nielegalną bronią wymachiwać, kiedy przyjechała do niego policja. No to nic prostszego niż opublikować materiały z kamer, które powinny rejestrować.
1: A tego się, tego jak na razie się to się nie wydarzyło, jest to do podobnie przy interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakicia. Też są nagrania, też nie są publikowane, robi się jakieś aluzje, ale samych nagrań nie chce się opublikować, a to rozwiałoby wiele wątpliwości. Patrzymy na tą sprawę. Wydaje się, że pokłosiem aresztowania był jakiś mail wysłany przez redaktora Kraskowskiego do komendanta policji w Piasecznie, gdzie jest irytowany redaktor na to, że w jego sprawie policja jest bezczynna. Miał napisać, a co, tak się wydaje, że miał zasugerować, skarżyć na bezczynność, a co gdyby on użył przemocy wobec komendanta policji w Piasecznie. I to stało się podstawą do 3-miesięcznego aresztu, czyli no, najwyższej możliwej w Polsce kodeksie postępowania karnego takiej, tak, no, nie wiem, czy to jest kara, to nie jest kara, no, środka zapobiegawczego.
2: No właśnie, tu jest też pytanie w ogóle o wiarygodność tego, czy ten mail faktycznie został wysłany przez Leszka Kraskowskiego. My w dzisiejszych czasach słyszymy często, no choćby w tej sprawie właśnie nękania dziennikarzy Telewizji Republika, jakichś zorganizowanych akcjach, tak? Jakichś po prostu podszywania się pod jakiś rzekomo pokrzywdzonych, jakiś tego typu sytuacji. No myślę, że dla jakichś profesjonalnych hakerów taka sytuacja, żeby po prostu się podszyć pod Leszka Kraskowskiego, nie jest niewykonalna, tak? Więc jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle prokuratura i policja zadały sobie trud, żeby to w jakikolwiek sposób zweryfikować. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że na takim początkowym etapie takiej sprawy, kiedy wpływa taki mail i powiedzmy ta osoba, która jest tą groźbą dotknięta, się czuje zagrożona, no jest jasne, że tam nie ma czasu, żeby uzyskać taką kompleksową opinię biegłych informatyków, tak? To jest jasne. Niemniej jednak no, jakieś takie przynajmniej wstępne czynności powinny być wykonane. No jestem bardzo ciekaw, co ta opinia, o której zresztą prokuratura w komunikacie napisała, że została zamówiona, czy zostanie zamówiona opinia biegłych informatyków, co ta opinia powie, bo gdyby się okazało, że są jakieś wątpliwości, czy to w ogóle Leszek Kraskowski tego maila wysłał, no to byłaby to straszliwa wpadka organów ścigania.
1: Byłaby to wpadka. Na razie wpadł do aresztu dziennikarz. Mamy też komentarze polityczne. Czy nie jest tak, że to jest no, zemsta? Nawet Roman Giertych dzisiaj w nocy do tej sprawy się odniósł. Napisał na platformie X taki oto wpis, który stał się dość mało popularny. Dzisiejsza fala obrony Leszka K. świadczy o tym, że większość dziennikarzy przedkłada solidarność zawodową nad wszystko inne. Gdyby ktokolwiek inny, polityk, policjant, prokurator, ksiądz, kierowca, magazynier, groził komendantowi lokalnej policji, informacji, że go zabije. Miał nielegalnie broń i od miesięcy ukrywał się przed doręczeniem w sprawie karnej. To ci sami dziennikarze albo by w ogóle o sprawie nic nie wspomnieli, albo by nie, po, albo nie posiadaliby się z oburzenia. Tak pisze Roman Giertych. To w nocy ten wpis opublikowany około 2 w nocy, więc widać, że Roman Giertych przynajmniej w tej sprawie cierpi na pewną bezsenność. A jeżeli chodzi o innych polityków, to wczoraj o godzinie 20.15 Jarosław Kaczyński napisał w kontekście tej sprawy tak: jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to, to nie przejaw siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina, napisał Jarosław Kaczyński. Do naszej rozmowy dołączył Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu.
1: Jest Jakub Pilarek i Krzysztof Skowroński. Pan redaktor rozmawiał wielokrotnie z Leszkiem Kraskowskim. Przede wszystkim o aferze Polnordu, ale nie tylko, też jako były prezes SDP, jak pan patrzy na zamykanie na 3 miesiące dziennikarza pod wszystkimi tymi zarzutami albo pozorami, o których mówił Jakub Pilarek.
3: Przede wszystkim uważam, i co jest oczywiste, należy pokazać wielką solidarność dziennikarską. Trzeba pokazać solidarność dziennikarską nie tylko na poziomie oświadczeń. Na pewno dzisiaj będzie oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na pewno będę starał się namówić Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, żebyśmy poinformowali o całym tym zdarzeniu Europejską i Światową Federację Dziennikarzy, bo to jest konieczne, bo mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z takim przypadkiem szczególnym. To ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie maja Leszek Kraskowski wrócił z Albanii i znalazł w internecie, czy w mailu, czy patrząc na rozmaite sprawy sądowe, które przeciwko niemu się toczą, że został wydany przeciwko niemu nakaz aresztowania i odstawienia do aresztu na 3 miesiące. To była sprawa prywatna z powództwa Jana Pińskiego, który jest, z tego co wiem, jest i w jakiś sposób współpracuje z Romanem Giertychem. Bardzo się zdziwił, że jest poszukiwany listem gończym. O tym opowiedział na antenie Radia Wnet, bo z nim wtedy rozmawiałem, o co chodzi, dlaczego, co się stało, czy się boi, czy się nie boi, czy zostanie aresztowany, czy policja podjeżdża pod jego dom. Opowiedział całą historię. 2 czerwca miałem kolejny wywiad i po raz kolejny zaprosiłem Leszka Kraskowskiego do nas, do radia, bo sąd wysłał informację o tym, że to była pomyłka i że to nie jest aktualne i tak dalej. Czyli nie przeprosił sąd, że wysłał taką informację, że policja poszukiwała Leszka Kraskowskiego. I nagle, tydzień później, okazuje się, że został aresztowany, że znaleziono inny pretekst do tego, żeby go aresztować. Sprawa jest bardzo poważna, bo należy, nie wiem, postawić taką hipotezę, że struktury państwa zostały użyte do zemsty na dziennikarzu śledczym. I jak powinno się zachować środowisko dziennikarskie? Oczywiście my powinniśmy wydawać oświadczenia, powinniśmy rozmawiać, ale też powinniśmy wszcząć śledztwo dziennikarskie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No, państwo używa siły przeciwko dziennikarzowi śledczemu, który prowadził tak poważne sprawy, jak opowiadał o tak poważnych sprawach, jak afera Polnord, afera w NIK-u i też inne afery, bo on się tym zajmował. Teraz co w tym śledztwie dziennikarskim należałoby ustalić? No przede wszystkim ustalić, w jaki sposób i dlaczego nastąpiło przeszukanie jego domu. Czy przeszukanie jego domu, z tego co wiemy, nastąpiło bez obecności jakiegoś adwokata, z jakiego powodu przeszukano jego dom? Czy przeszukanie jego domu, w czasie którego rozumiem znaleziono ten pistolet gazowy, nastąpiło dlatego, że komendant policji pozawiadomił prokuraturę o tym, że został mailem, że w mailu Leszek napisał jakieś groźby w stosunku do komendanta. To wszystko trzeba posprawdzać i o tym wszystkim należy o tym wszystkim opowiadać, bo no, mamy do czynienia też z takim, bo ja wiem, taką próbą zastraszenia, bo tam jeszcze jest jedna cecha, którą posiada redaktor Leszek. Mianowicie on jest samotnym wilkiem, znaczy za nim nie stoi żadna siła, za nim nie stoi żadna redakcja. On te wszystkie śledztwa dziennikarskie, które prowadził z jakiejś wewnętrznej potrzeby opisywania tego zła, które się dzieje w świecie, więc to też jest, za nim nic nie stoi, więc jeśli chodzi o solidarność dziennikarską, no to jest nasz obowiązek, żeby, nie wiem, skontaktować się z jego żoną, dowiedzieć się, czy ma zwykłe pieniądze na to, żeby zapłacić za prawników. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. Nie możemy o tym zapominać nie tylko dzisiaj, czyli dzień po tym aresztowaniu, ale również jutro, pojutrze, po pojutrze i mam nadzieję, że my w Radiu Wnet o tym nie zapomnimy i że takie śledztwo dziennikarskie będziemy mogli zrobić. Powinno być tak, że w dniu dzisiejszym pod tym komisariatem, pod prokuratorą powinno być wielu dziennikarzy, którzy zadają pytania. Tak się pewno nie zdarzy, bo nie ma solidarności ponad podziałami, solidarności dziennikarskiej, bo wie pewno...
1: Chociaż może zdziwię i redaktora Krzysztofa Skowrońskiego i Jakuba Pilarka, bo jak wszedłbym na profil Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, dość znanego z różnych spraw, nie zawsze pierwszej próby, tam przed godziną jest taki apel. Sprawa aresztowania Leszka Kraskowskiego nie daje mi spokoju. Poniżej mój list otwarty do ministra sprawiedliwości i deklaracja poręczenia za Leszka Kraskowskiego. Jeśli ktoś z dziennikarzy chce mnie poprzeć, zachęcam do kontaktu, a list jest taki. 7 czerwca Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Aresztowanie dziennikarza, który w swoich publikacjach jest krytyczny wobec władzy na tak długi okres czasu, maksymalnie przewidziany w kodeksie, musi budzić niepokój i liczne wątpliwości. Tak się ten list zaczyna od dziennikarza Gazety Wyborczej.
3: No to jest bardzo... To jest bardzo dobre świadectwo, bo być może uda się wybudować właśnie solidarność ponad podziałami. Być może Gazeta Wyborcza też wyśle swoich dziennikarzy, żeby czy sam Czuchnowski próbował sprawdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z opresyjnym państwem, które w sposób mafijny wykorzystuje swoje struktury do straszenia dziennikarzy.
1: Panie redaktorze, jeżeli ktoś będzie pod prokuraturą i pod policją, to pewnie to będzie Jakub Pilarek. Jakie pytania w tej sprawie trzeba by jeszcze zadać? Bo z tego, co z naszej rozmowy już widzimy, że wiele rzeczy jest bardzo w tej sprawie niejasnych.
2: To znaczy, no mogę powtórzyć, że uważam, że powinny przede wszystkim być ujawnione te materiały, tak? Czyli ten list, ten mail z pogróżkami, tak? Uważam, że rejestracja tych czynności zatrzymania powinna być ujawniona. Ja nie widzę tutaj żadnego jakiegoś takiego zagrożonego dobra tego postępowania, które poprzez ujawnienie tych publikacji. Kolejna wątpliwość moja jest taka, co się stało z tymi nośnikami elektronicznymi, które, jak się domyślam, zostały pewnie zabezpieczone w trakcie tego przeszukania, bo przecież nośniki dziennikarza są objęte tajemnicą zawodową chronioną przez kodeks postępowania karnego i generalnie, no, jeżeli dziennikarz zgłasza, tak, że to są moje rzeczy jako dziennikarza, to te zabezpieczone materiały powinny trafić do sądu, który decyduje o ich losach. Tak? Jestem ciekaw, czy tutaj takie coś miało miejsce. No, my pamiętamy tą taką słynną scenę tarpania się organów ścigania z Sylwestrem Latkowskim w redakcji Wprostu, który nie chciał wydać laptopa. Co do zasady ogólnie, to organy ścigania, jeżeli działają w ramach jakiegoś normalnego postępowania uzasadnionego, to mają prawo przeprowadzać przeszukania, ale tutaj właśnie te zawody takie, no, szczególne, jak między innymi dziennikarze, mają swoje szczególne uprawnienia, które powinny być respektowane w toku tych czynności. Jestem ciekaw, czy tak się stało w tej sytuacji. No i rodzi się też wątpliwość, czy zostało zachowane prawo do obrony, tak? Bo tu słyszeliśmy, no sam rozmawiałem z adwokatem który otrzymał telefon, że został wyznaczony do reprezentowania Leszka Kraskowskiego, ale otrzymał ten telefon tuż przed posiedzeniem aresztowym i de facto nie brał w tym posiedzeniu udziału. Ja nie wiem oczywiście, ja nie jestem w stanie na 100% stwierdzić, czy tam nie było adwokata, no bo można, bo podejrzany może skorzystać z pomocy bodajże chyba 3 adwokatów maksymalnie, więc nie wiem, być może tam był inny adwokat, ale szczerze w to wątpię. Więc jeżeli na posiedzeniu Leszka Karskowskiego nie było żadnego adwokata, gdyby tak było, no to bardzo źle to wygląda, jeśli chodzi o jego zachowanie prawa do obrony.
1: To mamy kolejne wątpliwości, kolejne pytania, które będziemy wyjaśniać. Jakub Pilarek, Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy pan redaktor chciałby na koniec, nie koniec sprawy, bo do niej wrócimy i dzisiaj w poranku w net i w Odysei Wyborczej, ale na koniec tej rozmowy coś powiedzieć.
3: Powiedzieć, że cieszę się, że Kuba za chwilę wsiądzie na motor i zacznie śledztwo dziennikarskie. Ja się zajmę oświadczeniami Stowarzyszenia Dziennikarzy, próbą dowiedzenia się, kto jest adwokatem Leszka i próbą odnalezienia jego rodziny i zapytania się, czy jest potrzebna jakaś pomoc.
1: No i tak będziemy działać. Jakub Pilarek, Krzysztof Skowroński, dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 7.31. My za chwilę będziemy na Wyspach w Wielkiej Brytanii. Hanna Tracz patrzy, jak wygląda sytuacja z migracją, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Ja tylko państwu przypomnę, że Radio Wnet także mogło realizować cały cykl rozmów z Leszkiem Kraskowskim o działaniach Romana Giertycha, o aferze Polnordu. Bez lęku i bez strachu, że Roman Giertych, chociaż no, po wczorajszym wydarzeniu może tak jest, że to bez lęku i bez strachu już nie jest takie aktualne, ale z takim poczuciem, że na razie niewiele Roman Giertych może nam zrobić. Także ta niezależność finansowa, to, że ta presja, która jest najbardziej dla mediów groźna. Presja finansowa, odcięcie od reklam, odcięcie od różnego rodzaju źródeł finansowania nam nie jest aż tak straszna, ale to dlatego, że mamy patronów, dlatego, że wielu z państwa jest z nami na portalu patronite.pl/radiownet albo w innej formie wspiera Radio Wnet. Na portalu Wnet FM jest też taka możliwość. No i szczególnie w takich dniach i przy takich rozmowach bardzo dziękujemy za to, że część z państwa jako naszych słuchaczy nie tylko nas słucha, ale także aktywnie włącza się w to, że Radio Wnet trwa i funkcjonuje. No a my teraz na chwilę w poranku Wnet zajrzymy do Wielkiej Brytanii. Tam jest Hanna Tracz, która obserwuje sytuację po sądowym finale sprawy zamordowania Henry'ego Nowaka, ale mamy kolejny niezwykle brutalny czyn, tym razem Irlandia Północna, no ale to też Zjednoczone Królestwo. Jak wygląda ten cały ciąg koszmarnych zdarzeń związanych z imigracją na Wyspach Brytyjskich?
4: Dzień dobry. To jak wygląda, staramy się jakoś przyglądać sprawie Henry'ego Nowaka, rozmawiać tutaj z mieszkańcami, rozmawiać z różnymi społecznościami, które przez tą sprawę zostały dotknięte mniej lub bardziej. Wczoraj ze społecznością Sikhów, a jednocześnie cały czas, prawda, to co wspomniałeś wczoraj, przedwczoraj tak naprawdę wieczorem, tragiczna sytuacja, która została na kamerze zarejestrowana w Belfaście i faktycznie wszyscy politycy, tak jak tydzień temu odnosili się do wyroku sądowego sprawy Henry'ego Nowaka, tak wczoraj odnosili się między innymi Nigel Farage czy Rupert Lowe do sprawy najprawdopodobniej Sudańczyka, który już jest podejrzany i został aresztowany jako podejrzany, był tutaj azylantem. Tym na pewno żyją media brytyjskie, tym na pewno żyje tam prawa strona sceny politycznej, natomiast też cały czas żyje sprawą Henry'ego Nowaka. Oczywiście interesuje się tą sprawą także te media bardziej lewicowe, które tutaj bardziej skupiają się na tych społecznościach, które można powiedzieć, że w jakiś tam sposób zostały większość osób twierdzi niesłusznie teraz napiętnowane w związku między innymi na przykład właśnie z morderstwem Henry'ego Nowaka. Taka jest mowa na przykład o właśnie społeczności Sikhów, bo jak wiemy, to właśnie Sikh zamordował tutaj w Southampton Henry'ego Nowaka i ta społeczność sikhijska jest tutaj teraz na radarze, więc wczoraj udałyśmy się do dzielnicy St. Mary's. Tam właśnie w poszukiwaniu w zasadzie rozmówcy, trochę tak niepewnie wchodziłyśmy do tej dzielnicy, trochę z takim, no trochę strachem, szczerze powiedziawszy. Ja przynajmniej pierwszy dzień, jak tam przejeżdżaliśmy, no to dziwnie wyglądała dla nas ta dzielnica. Widać było świątynie sikhijskie, widać było tych Sikhów w turbanach na ulicy i proszę sobie wyobrazić, że wczoraj przekroczyliśmy granicę właśnie dzielnicy St. Mary's, gdzie najwięcej Sikhów mieszka. W ogóle społeczność sikhijska w Wielkiej Brytanii to jest 500 000 osób, także bardzo duża społeczność tutaj w Belfaście.

0: pojawił się gość, Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, ale też doktor nauk prawnych, co nam się bardzo przyda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: No dobrze, zacznijmy może od tego, od zatrzymania dziennikarza. Leszek Kraskowski wczoraj, o tym pisali wszyscy ważni politycy. Jako parlamentarzysta, jako doktor nauk prawnych, jak pan poseł patrzy na działania prokuratury w tej sprawie?
1: No ze smutną konstatacją, to znaczy ja od lat jestem zwolennikiem i w tym roku podczas głosowań nad nowelizacją kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego byłem zwolennikiem złagodzenia tych, byśmy powiedzieli, sowieckich metod ścigania. Polska jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, nadużywania, stosowania tymczasowego aresztowania. Prokuratorzy wnioskują o to jako lody, sędziowie dają to niczym kieszonkowe na lody, a jest to najsurowszy środek zapobiegawczy i powinien być w ostateczności stosowany, a często jest tak, że w ogóle nie stosuje się innych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policyjny, jak poręczenie majątkowe. W polskim porządku prawnym nie istnieje coś takiego, co wszyscy nasi sąsiedzi, łącznie z takimi, można powiedzieć, krynicami demokracji, praworządności, jak Białoruś i Rosja posiadają. Mówię to oczywiście z przekąsem, jakby ktoś nie zrozumiał. To znaczy areszt domowy. W polskim porządku prawnym czegoś takiego nie ma. Mamy do czynienia z ciągłym nadużywaniem stosowania tymczasowego aresztowania. No i niestety jest to ponure dziedzictwo Zbigniewa Ziobry, bo to on wprowadził przesłankę wysokiego wymiaru kary jako przesłankę stosowania tymczasowego aresztowania. No i takie są tego konsekwencje, że nawet dziennikarze, chociaż oni nie mają, ten konkretny przypadek nie ma zarzutów związanych stricte z wykonywaniem zawodu, tylko z kwestią nielegalnego posiadania broni, a to jest jakby
0: broń
1: inny rozdział.
0: Broń gazowa, żeby też była jasność, tak, ale o broń. Zbyt dużym kalibrze, no ale jednak nie broń ostra, nie broń palna. Broń
1: pełna gazowa. Zgoda, ale ja bym jeszcze szerzej poszedł, panie redaktorze, to znaczy w Polsce również mamy, to jest jakby drugi aspekt sowietyzacji cały czas polskiego porządku prawnego. To znaczy mentalność aparatu państwa jest taka jak w okresie PRL-u. Pozwolenie na broń, posiadanie broni, katalogizacja broni wynikająca z ustawy o broni i amunicji, no jest żywcem zaczerpnięta z okresu PRL-u. Broń jest wyłącznie w rękach aparatu przemocy państwa albo nomenklatury państwowej. No
0: sobie,
1: obywatele nie mogą posiadać żadnej broni
0: sekundą.
1: I nie ma żadnej różnicy między bronią tą ostrą, o której pan mówi, bronią gazową, a nawet bronią białą.
0: No, ale można.
1: Broń biała też jest bronią. Nieposiadanie broni typu na przykład maczeta powyżej 35 cm jest traktowane również tak samo jak posiadanie broni gazowej czy broni ostrej. Więc to też miejmy świadomość absurdalności polskiego porządku prawnego.
0: No dopiero co mieliśmy relacje z Wielkiej Brytanii, tam prawo jest jeszcze bardziej restrykcyjne. W Polsce można nosić noże na ulicy, a w wielu krajach Europy Zachodniej...
1: Do 35 cm tak, powyżej 35 cm już nie.
0: Pytanie, czy to powinno już być zmienione. Ale to jest dygresja. To już nie będziemy w tego typu dygresję wchodzić.
1: Ale to jest kwestia też posiadania w domu tego typu narzędzi. Bo dzisiaj nie może pan kupić w różnych sklepach internetowych noży powyżej 35 cm.
0: Dzisiaj w Sejmie głosowanie wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego. Jak pan poseł, jako poseł niezależny zagłosuje?
1: Zagłosuje z tą grupą, która przegra dzisiejsze głosowanie, bo też nie miejmy złudzeń. Koalicja rządząca obroni ministra Kierwińskiego, słabego ministra, który źle zaczął. Myślę tutaj przede wszystkim o wielkiej tragedii, która spotka naszych rodaków w południowo-zachodniej Polsce podczas powodzi. To znaczy ja bardzo negatywnie oceniam skutki walki ze skutkami powodzi, a minister Kierwiński był tą osobą za to odpowiedzialną jeszcze nie jako minister spraw wewnętrznych i administracji. No i teraz jako minister spraw wewnętrznych i administracji. To znaczy ja też tutaj nie widzę żadnych pozytywów płynących z piastowania tej funkcji przez pana ministra.
0: Wczoraj nie tylko o ministrze i dzisiaj będzie mowa, ale także będzie mowa o Przemysławie Czarnku, który ma trafić do Komisji Etyki. To wniosek posłów Klubu Polski 2050 za jego wypowiedź wczoraj w Sejmie, gdzie starał się ustalić, jaki członek rządu, jaki ma stopień powiązania z państwem ukraińskim?
1: Znaczy, samo pytanie o sympatię do innego państwa, innego narodu nie stanowi w mojej ocenie żadnego występku, a tym bardziej występku etycznego.

0: czy ja uważam, że tą kwestię i takie pytanie powinien sobie na co dzień zadawać prezes Rady Ministrów w stosunku do składu personalnego swojego gabinetu. To znaczy, jeśli poszczególny członek rządu czuje większy związek z innym państwem, wypowiada się w jego imieniu i działa na jego rzecz, no to nie powinien być członkiem rządu polskiego.
1: A tak się dzieje?
0: W mojej ocenie tak.
1: Przykłady?
0: Ja nie chcę być w Komisji Etyki Poselskiej.
1: Dlaczego?
0: To panie nie to. Redaktorze.
1: To może być brak odwagi, panie pośle.
0: Może brak odwagi, może wyrachowanie. Zostawmy to innym.
1: Pan poseł zasiada w Sejmie już 10 lat. To dłużej niż Przemysław Czarnek. Może on po prostu jest niedoświadczony.
0: Ja już doświadczyłem dwukrotnie Komisji Etyki Poselskiej. Raz za sprawą Związku Ukraińców w Polsce, a drugi raz za sprawą pana Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Można powiedzieć, że ten sam mianownik był za każdym razem i ten kierunek, bym powiedział, jest istotny, ukraiński w tej materii.
1: Jakby pan głosował, gdyby pan był w Komisji Etyki nad Przemysławem Czarnkiem? No bo wczoraj to był
0: nie,
1: główny
0: no w komisji,
1: temat.
0: Nie, w Komisji Etyki Poselskiej są przedstawiciele wszystkich klubów. Ja nie jestem członkiem. Niezależni. Ja jestem członkiem koła i my nie mamy swojego przedstawiciela w komisji Etyki Poselskiej.
1: No ale natomiast pan komisja na wczorajszą etyki... debatę i na to, jak polska klasa polityczna stara się dookoła relacji polsko-ukraińskich się ustosunkować.
0: Znaczy, panie redaktorze, ja się zgodzę z jednym fragmentem wypowiedzi przewrotnie pani przewodniczącej Anny Marii Żukowskiej, że polski parlament rzeczywiście zachowuje się jak w latach XX wieku, ale to za sprawą obecnych rządzących i za sprawą zmian społecznych, które w Polsce zachodzą. To znaczy jeszcze 10 lat temu, można powiedzieć, państwo polskie i aparat państwa polskiego był monoetniczny. Dzisiaj, co słusznie niektórzy mówcy podnosili, w administracji rządowej pracują przedstawiciele innych narodów, niekoniecznie nawet posiadający obywatelstwo państwa polskiego.
1: No w polskim gabinecie... Pan ministra Szeptyckiego, który pochodzi z rodziny kresowej.
0: Nie tylko, jeśli chodzi o, bo to jest też i pracownik naukowy, tak ale też i zaangażowany w działalność diaspory ukraińskiej w Polsce człowiek.
1: Część jego przodków uważała się za Rusinów, potem Ukraińców, część za Polaków. I pewnie
0: ale to
1: takich...
0: mnie nie interesują jego przodkowie, bardziej interesuje mnie jego działanie.
1: No nie, ale to jest,
0: i to jest przedmiotem
1: ale to
0: jakby
1: jest
0: to debaty parlamentarnej.
1: Pierwszej Rzeczpospolitej. Do której nie wiem, czy pan poseł się poczuwa do tego dziedzictwa, czy też się nie poczuwa,
0: ja,
1: ale
0: ja nie
1: wiele
0: widzę związku. Ludzi... Ja nie widzę związku między aktywnością tu i teraz publiczną pana ministra Andrzeja Szeptyckiego, a dziedzictwem i zasługami jego rodziny w dziejach polskiej państwowości, czy to pierwszej Rzeczpospolitej, czy to drugiej Rzeczpospolitej. Pamiętajmy o generale Szeptyckim, na może przykład... mniej o arcybiskupie Szeptyckim, który był jednak, można powiedzieć, czołowym ideologiem ruchu ukraińskich nacjonalistów i osobą, która za sprawą błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego raczej nigdy na ołtarze wyniesiona nie będzie kościoła rzymskokatolickiego właśnie ze względu na jego zaangażowanie w ukraiński ruch nacjonalistyczny, szowinistyczny. I to jest akurat ta ciemna strona historii rodziny pana ministra Szeptyckiego. Natomiast ja nie chcę oceniać pana ministra i wszystkich zachęcam tego, żeby nie oceniać po przodkach, tylko po działaniach tu i teraz.
1: No, zresztą.
0: A wypowiedź ostatnia pana ministra jest jednak bulwersująca dla znaczącej części polskiej opinii publicznej, dla mnie również.
1: Mówi się też o innych związkach, mówi się chociażby o Wojciechu Balczunie, ale też dwóch Bartłomiejach, Sienkiewiczu i Babuśce, którzy też robili interesy na Ukrainie. Pan poseł się uśmiecha, dlaczego?
0: No bo już nieraz to słyszałem ze strony przedstawicieli, co ciekawe, koalicji rządzącej.
1: Tak?
0: Tak.
1: Że sama koalicja wskazywała
0: oczywiście
1: na powiązania?
0: Tak.
1: A w jakim aspekcie?
0: No właśnie takim i plus jeszcze kwestia...
1: Takim, czyli jakim?
0: No, kwestia oczywiście narodowa była podnoszona. Nie chodziło o naród polski.
1: A o jaki?
0: No, bratni, sąsiedni.
1: czyli ukraińskie, to już ja muszę dopowiadać, bo pan poseł, jak rozumiem, ale chodzi o kwestie narodowościowe, czy kwestie biznesowe?
0: Kwestie narodowościowe, biznesowe, te kwestie były podnoszone i to akurat nie słyszałem od prawej strony sceny politycznej, tylko od tej rządzącej.
1: Czyli to sami rządzący twierdzą, że rząd jest zinfiltrowany przez ludzi o tożsamości ukraińskiej?
0: No, proszę zerknąć na kadry, proszę zerknąć też na sytuację rodzinną wielu ministrów. Można powiedzieć tutaj, lobby ukraińskie jest przepotężne.
1: A może to jest tylko insynuacja? Może pan poseł tak sobie tutaj przyszedł i tak sobie nie mówi nazwiskami, żeby nie podpaść do komisji etyki, ale coś mrugnie okiem? Jak to jest, panie pośle?
0: Otóż zostawiam państwu, przedstawicielom wolnych mediów. Dodajcie sobie pytania, jak wygląda sytuacja rodzinna niektórych ministrów konstytucyjnych obecnego rządu polskiego.
1: I tak nie będzie dopowiedzi, będzie takie półsłówko. Dobrze, to jeszcze na koniec o prawicę pana posła zapytam. Pan poseł rzeczywiście już nie jest posłem niezależnym, dołączył pan do koła poselskiego. Jak się prawica powinna uszeregować w najbliższych wyborach parlamentarnych?
0: Czy jak się powinna, to trudno powiedzieć.
1: Tomasz Rzymkowski, osoba ta trochę patrzy.
0: Ja jestem realistą, to znaczy ja powiem, jak ja widzę.
1: Trochę uczestnik, a trochę kibic.
0: Tak, ja uważam, że w trzech blokach prawica będzie startować, to znaczy w bloku Ultra, czyli Grzegorz Braun, w bloku Regular, czyli Konfederacja, i w takim bloku Light, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam,
1: Prawo
0: że w tych trzech blokach
1: będzie w bloku Light z Przemysławem Czarnkiem.
0: Tak jak jeden z gości waszego programu, bardzo sympatyczny, użył takiego pojęcia pipi prawica. No to jest to tak, to takie określenie.
1: Przemysław Czarnek jest pipi prawicą?
0: No Prawo i Sprawiedliwość jest pipi prawicą.
1: To oczywiście Piotr Matczuk użył takiego
0: tak
1: porównania.
0: Tak jest. O, przepraszam, właśnie zapomniałem nazwisko.
1: Co piątek, taktyka polityki w Radio Wnet, wszystko się zgadza. Natomiast zanim kolejny gość, to panie pośle, jeszcze zapytam pana byłego szefa, bo kiedy pamiętam nasze rozmowy, te formalne i nieformalne, kiedy pan był wiceministrem nauki, szkolnictwa i nauki.
0: Edukacji i nauki.
1: A ministrem był Przemysław Czarnek, to pan mówił, że to jest dobry minister wtedy.
0: Tak, oczywiście. Nie zmieniłem zdania.
1: Jaki to jest polityk?
0: Moim zdaniem zapędzony w tej chwili do pracy, która nie przyniesie żadnego efektu. Ja trochę mu współczuję.
1: Chciał mieć premiera Czarnka jako były wiceminister?
0: Chyba nie. To znaczy ja uważam, że to nie jest właściwa rola. Jako minister jak najbardziej taki, niekoniecznie nawet edukacji i nauki, bo byłby znakomitym ministrem w wielu innych resortach.
1: Jakich?
0: No, od kierunkowego swojego, czyli ministra sprawiedliwości, poprzez ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również ministra kultury, bo
1: a nie
0: edukacja od kultury.
1: Zdradzony Przemysław Czarnek, że jego były kolega, którego on wziął do rządu ministerstwa.
0: No,
1: mówi.
0: Nie wziął mnie do rządu, tylko Mateusz Morawiecki wziął mnie do rządu, bo taka była kolejność i tak wygląda polska litera prawa, to prezes Rady Ministrów powołuje sekretarza stanu. Natomiast ja tutaj zdania nie zmienię, to znaczy jako minister, bo dobrym ministrem.
1: A kto powinien być premierem po wyborach?
0: Nie wiem. Ja uważam, że to jest pytanie, które należy odpowiedzieć po wygranych wyborach, jeśli te trzy formacje polityczne będą w stanie stworzyć.
1: Kogoś, kto...
0: Ja uważam, że znajdzie się taka osoba. Nawet jeśli dzisiaj nie widzimy, to można ściągnąć osobę spoza dzisiejszego, bieżącego sporu politycznego, która będzie w stanie być zaakceptowana przez trzy formacje tworzące przyszłą koalicję rządzącą. Niewykluczone. Ja bym absolutnie nie przekreślał. Natomiast ja uważam, że no Prawo i Sprawiedliwość spaliło Przemysła Czarnka i w tym zakresie no mu współczuję, bo to jest taka, bym powiedział, no, walka z wiatrakami.
1: Tomasz Rzymkowski jest naszym gościem. A pan z jakiego klubu wystartuje? Z jakiej listy?
0: To się okaże w jesienią przyszłego roku. Dzisiaj nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
1: Od aktualnego Sejmu dostał pan się z pipi prawicy.
0: Tak, w pipi prawicy i raczej już z pipi prawicy nie będę startował. Czy na pewno nie będę startował.
1: Czyli co, Konfederacja albo Grzegorz Braun?
0: Tak się wydaje. Drogą selekcji, panie redaktorze.
1: Czyli jedno albo drugie, czyli Grzegorz Braun to jest osoba, która buduje polską prawicę, bo Jarosław Kaczyński tutaj na koniec Jarosław Kaczyński wykluczył.
0: Bądźmy poważni, tak na chwilę, chociaż no. bardzo lubimy sobie pożartować z panem redaktorem. No, mi jest oczywiście najbliższy do Konfederacji, upatruję w tej formacji to miejsce, z którym chciałbym związać się politycznie i też z którym już do tej pory współpracuję. Miałem przyjemność poprowadzić sekcję Sprawiedliwość w ramach projektu 27, tą propozycję przyjąłem, którą dał mi Sławomir Mentzen. Ściągnąłem ekspertów, zorganizowaliśmy, bym powiedział, cały program dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości. Podoba mi się, że tam jest i możliwość wypowiedzenia się przez osoby praktykujące, ale również przez zwykłych obywateli, którzy widzą bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości, takie jak chociażby to, od czego zaczęliśmy, czyli nadużywanie stosowania tymczasowego aresztowania. Tymczasowy areszt powinien być rzeczą absolutnie ekstremalną w przypadku najcięższych przestępstw, osób, które utrudniają wykonywanie swoich obowiązków przez organy ścigania, a nie jako pierwszy z brzegu środek. No mówię, prokuratorzy stosują i sądy stosują, bo prokurator wnioskuje, a sąd orzeka o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, no niczym wysyłanie na lody. No to, znaczy ja bym bardzo chciał, żeby ci sędziowie i ci prokuratorzy, którzy tak ochoczo stosują te tymczasowe areszty, chociaż raz w miesiącu poszli w odwiedziny i zobaczyli, w jakich warunkach ci ludzie, których tam wysyłają, przebywają. Bo to może wtedy zrozumieją, na czym polega wielka krzywda, którą oni wielokrotnie ludziom, którzy finalnie okazują się absolutnie niewinni, stosują.
1: No i tak udało nam się w tej rozmowie jeden puzzle z prawicowej układanki dopasować. Tomasz Rzymkowski trochę wraca, kiedyś Kukiz 15, a teraz wraca do macierzy Ruch Narodowy, Konfederacja. Jak rozumiem, w przyszłości najprawdopodobniej. Panie pośle, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za kawę, dziękuję za rozmowę.
1: 7:53, ale może pan poseł zostać w studiu, bo teraz będzie bardzo ciekawie, może równie ciekawie. Maciej Kożuszek jest w naszym łączeniu, dziennikarz, publicysta Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. Tak jak pan poseł na mnie zaczął patrzeć, to się aż tak przestraszyłem.
1: Pan poseł nie słyszy, ale może słuchawki są, to może pan poseł posłucha, może nawet się włączy do rozmowy, bo o Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać i pytanie wprost, czy Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa chyba nie po raz pierwszy. Jak to jest w tej układance bliskowschodniej, bo dzisiaj w nocy znowu rakiety latały w jedną i w drugą stronę.
2: No, to nie tylko Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa, też chyba oszukała Donalda Trumpa taka nadzieja, że ma z irańską gwardią rewolucyjną jakąś taką umowę dżentelmeńską, przynajmniej w sprawie tego, że konflikt uległ zawieszeniu, czy to zawieszenie broni miało miejsce. Został strącony wcześniej amerykański Apache, najprawdopodobniej za pomocą Shaheda. Amerykanie odpowiedzieli, więc w tej chwili nawet taka wersja, w której ta eskalacja, z którą mamy teraz do czynienia, za nią odpowiada przede wszystkim Izrael, który nie chciał się dostosować do amerykańskiej woli w tym przypadku. No nie do końca jest, oczywiście chronologicznie to by się zgadzało, natomiast to nie jest jedyny problem, z którym Donald Trump w tym momencie sobie musi radzić.
1: A z czym musi sobie radzić? J.D. Vance zapowiedział wczoraj, że no będzie porozumienie, będzie deal z Iranem w ciągu kilku dni, kilku tygodni, a na pewno do jesiennych wyborów.
2: No to jest na pewno ten timeline, jak to się mówi ładnie albo brzydko, życzeń administracji Donalda Trumpa. Tak? Bo rzeczywiście jest tak, że to nawet Newt Gingrich, autor legendarnej odzyskania przez republikanów w 1994 roku Izby Reprezentantów po wielu latach, powiedział, że jeżeli ceny benzyny nie spadną, a to jest bezpośrednio oczywiście związane z odblokowaniem cieśniny Ormus, to szanse republikanów na odwrócenie tego trendu, który jest widoczny w tej chwili w amerykańskiej polityce, czyli przegrania na pewno Izby Reprezentantów. Niektórzy najbardziej pesymistyczni prognostycy mówią nawet o tym, że Senat także może wymknąć się z republikańskich rąk. To oczywiście miałoby swoje jeszcze większe konsekwencje generalnie dla stabilności politycznej administracji. Natomiast to nie jest tylko kwestia tego, czego się chce, ale to jest też kwestia tego, co jest w tej sytuacji możliwe. No bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że no, Iran pewnie byłby gotowy zawrzeć jakąś byle umowę, to byłby nawet gotowy zawrzeć. Natomiast no, problem polega na tym, że żądania Teheranu w tej sytuacji no właściwie pozostawiałyby Stany Zjednoczone w gorszej sytuacji niż, czy cały region w gorszej sytuacji niż był przed rozpoczęciem tej wojny, przynajmniej tak percepcyjnie. Prawda? To znaczy, jeżeli Iranowi pozwoliłoby się na, obojętnie w jakiej formie, tak, bo to chociażby była ta, ten, jak to się to przetłumaczyć, ten zespół Zatoki Perskiej, czy cokolwiek, jakakolwiek instytucja powołana przez Teheran byłaby odpowiedzialna za wolny, znaczy właściwie już nie wolny, ale przepływ towarów przez cieśninę Ormuz, no to mielibyśmy nie tylko zmianę relacji sił na Bliskim Wschodzie, no ale zmianę takiej kluczowej zasady amerykańskiej hegemonii, czy amerykańskiego panowania nad wolnymi szlakami handlowymi, prawda? No i wydaje się, że tego Trump po prostu nie mógłby zaakceptować, tak? Podobna rzecz dotyczy wzbogacania uranu i generalnie kwestii nuklearnej. Tak? No, także tutaj jest wiele pytań i wydaje się, że ta cała sytuacja trochę pokazuje ograniczenia tego sposobu zarządzania komunikacją polityczną przez Donalda Trumpa, która w jakiś tam sposób promieniuje na jego administrację. To znaczy, że wystarczy powiedzieć, że coś się za chwilę wydarzy, albo dokładnie tak jest, jak się mówi. Za chwilę będzie umowa, za chwilę dokona się, wcześniej mieliśmy, że zniszczona zostanie cała cywilizacja niedługo, a dzięki temu wydarzenia potoczą się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To działało szczególnie w prawyborach Partii Republikańskiej. To działało do jakiegoś stopnia w momencie, kiedy Donald Trump rywalizował z politykami Partii Demokratycznej nawet. To działa ciągle w prawyborach Partii Republikańskiej obecnie, no ale to nie działa z tym teokratycznym reżimem ajatolachów, który jest gotowy po prostu...
1: No dobrze, a działa, żeby do początku wrócić z Izraelem i z Benjaminem Netanyahu? No dość powszechna jest opinia, że to premier Izraela wmanewrował Stany w aktualną odsłonę konfrontacji z Iranem i chyba nie pozwala do końca się wyplątać Stanom z tej... Jak wygląda to połączenie na obecnym etapie konfliktu między Tel Awiwem a Waszyngtonem?
2: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, tak? Ja nawet słuchając amerykańskich wypowiedzi, tam nastąpiła, znaczy amerykańskich komentarzy na temat w ogóle całej tej wojny, tam nastąpiła bardzo ciekawa zmiana, to znaczy ci członkowie amerykańskiej, czy uczestniczy amerykańskiej debaty publicznej, którzy, co tu dużo mówić, zdecydowanie są proizraelscy, no bo często są po prostu Żydami, znaczy ta dyskusja na początku wojny wyglądała tak, że ci, którzy byli przeciwnikami w ogóle rozpoczęcia tej operacji, bardzo krytykowali administrację Trumpa. Często to byli oczywiście jego byli zwolennicy, niedawni zwolennicy jeszcze, których identyfikowało się jako właśnie takich prawicowców MAGA, nawet tam Tucker Carlson, prawda? Oczywiście tutaj można dyskutować o tej klasyfikacji, ale to już zostawmy. A z kolei te bardziej jastrzębie amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym te środowiska żydowskie po prostu na amerykańskiej prawicy, prezydenta zdecydowanie broniły. Natomiast teraz sytuacja się trochę odwróciła, bo z tych sektorów jastrzębich amerykańskiej prawicy, tych, które były zwolennikami tej interwencji, więcej słychać obaw. To znaczy, że Donald Trump najpierw podjął słuszną decyzję, a teraz nie jest gotowy dokończyć roboty, tak można powiedzieć. Tak? Że niektórzy zaczynają nawet oceniać właśnie, że ta wojna zakończona w tym momencie byłaby rzeczywiście no, niesłuszną decyzją, biorąc pod uwagę cały bilans, prawda, z czym zostanie Iran, kto zostanie w przywództwie Iranu, tak, no bo są też takie interpretacje. I teraz, przepraszam, nie uciekam od odpowiedzi, ale staram się wyjaśnić ten szerszy kontekst, tak, to wydaje mi się konieczne. I teraz trzeba spojrzeć na to po pierwsze. Ta to żądanie Iranu, które się pojawia cały czas w tych negocjacjach czy tych rozmowach, jakkolwiek to nazwać, to znaczy, żeby Iran miał prawo zażądać od Stanów Zjednoczonych, żeby te wpłynęły na Izrael, żeby ten zaprzestał wojny prowadzonej na terenie Libanu przeciwko Hezbollahowi, no to nie uderza tylko w interesy Izraela, to uderza także jakby w wizerunek Stanów Zjednoczonych, no bo nie można utrzymywać, że z jednej strony mamy sytuację, w której Iran został gruntownie osłabiony, a jednocześnie zachowuje siłę czy możliwość decydowania o tym, jak wyglądają operacje innych państw w regionie szerszym, prawda? Czy coś w tym stylu. Teraz ta teza o tym, że to Izrael wplątał Trumpa w tę wojnę, moim zdaniem jest bardzo wybiórcza. To znaczy ja uważam jednak, że Trump sam miał pewną obsesję na temat, na punkcie Iranu. Były też w pewnym sensie takie strategiczne warunki, które wydawało im się, że są spełnione. Protesty w Iranie, sukces z operacji w Wenezueli. Więc ja wydaje mi się, że ta opowieść, że to ten słynny ogon, który merda psem, to jest trochę jedna z takich opowieści, które zawsze w takich sytuacjach się pojawiają, która ma wyjaśniać wszystko i to jakoś jest łatwiej wtedy wytłumaczyć, jeżeli to był jakiś spisek, czy jeżeli to było coś, co przed nami było ukrywane i zostaliśmy w ten sposób oszukani. No nie wydaje mi się tutaj, jeżeli ktoś został oszukany, to rzeczywistość, która szczególnie na wojnie, jak to się mówi, wszystko jest zawsze skomplikowane, nawet rzeczy proste, czy rzeczy łatwe, to bardziej w ten sposób wygląda. Zresztą mogę powiedzieć w kategoriach takich troszeczkę może nawet humorystycznych, że jest nawet nowa wersja. Otóż o ile część amerykańskiej prawicy oskarża Izrael o to, że to on popchnął Stany w wojnę, która nie idzie po ich myśli, to z kolei ta bardziej, nazwijmy to, syjonistyczna część amerykańskiej prawicy, z kolei jest nowa teoria, że to właściwie porażka, czy nie wykonanie planu, a szczególnie tej części planu, po której stronie chyba opowiadał się zdecydowanie Mossad, czyli żeby wykorzystać mniejszość kurdyjską, uzbroić ją i żeby ona była tym że tak, ground forces, prawda, czyli tym wojskiem na ziemi, które by dokonywało dodatkowej presji na reżim, że za to odpowiada Turcja, a konkretnie ambasador amerykański Barak, który wpłynął na Trumpa, przekazując mu obawy, dosyć chyba zrozumiałe dla wszystkich, znaczy obawy, po prostu niechęć do kurdyjskiej opcji premiera i prezydenta, przepraszam, Erdoana, prawda? Więc to te dyskusje trwają i tak mniej więcej wygląda ta sytuacja, ale istota tego jest taka, że te wszystkie interpretacje no, wynikają z próby, prawda, ja to zawsze wracam do tego tekstu, chociaż sam tekst nie jest taki wspaniały, ale tekst Jacka Kuronia gdzieś tam jeszcze z czasów PRL-u, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia, prawda? I to jest trochę tak, oczywiście jest wyjście z tej sytuacji, Amerykanie musieliby zaangażować siły lądowe, musieliby zaryzykować śmierć swoich chłopców w Iranie, natomiast to nie jest wyjście dla Trumpa, bo to wiązałoby się oczywiście z niesłychanymi kosztami politycznymi. I ci jastrzębie, którzy mówią, no, że przecież jest na stole wiele opcji, ciągle możemy tam to i to zrobić, no nie biorą przede wszystkim, albo nie biorą tego pod uwagę, albo udają, że nie biorą tego pod uwagę. Natomiast znowu, no, tak jak powiedziałem na początku, a problem, dlatego sytuacja jest bez wyjścia, bo Irańczycy nie ulegli na tyle silnej presji, żeby zaakceptować warunki, w których rezygnowaliby z kontroli nad cieśniną Ormuz i rezygnowaliby na trwałe i na dobre ze swojego programu nuklearnego. Więc teraz pytanie, które sobie stawia Donald Trump, jego administracja i Partia Republikańska szerzej, jest takie, no to w jaki sposób zrobić z tego sukces, skoro być może, ja ciągle tak uważam, że ta cała operacja być może mogłaby się zakończyć sukcesem. Natomiast nie istnieją warunki brzegowe w tej sytuacji, żeby ona się zakończyła sukcesem do wyborów wśródterminowych.
1: Bo horyzont jest zbyt bliski i zobaczymy, jak te wybory, jeżeli potoczą się, a na to wiele wskazuje, niepomyślnie republikanów wpłyną na kondycję drugiej części, drugiej kadencji Donalda Trumpa. Ale o tym opowiemy już, jak będą się te wybory zbliżać i oczywiście z Maciejem Kurzuszkiem, jak już będą wybory, to będziemy non-stop rozmawiać i opisywać, co one oznaczają dla Trumpa, dla Stanów, dla Polski również. A tymczasem, redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, miłego dnia.
1: Za chwilę serwis informacyjny, a ja tylko Państwu przypomnę, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet, także nas oglądać na YouTubie dzięki naszym patronom. patronet.pl/radiownet albo na stronie wnet.fm zakładka wspieraj nas. Ja bardzo chciałem wszystkim patronom podziękować. Sam jestem patronem, ale też jak ostatnio wspomniałem, miałem takie doświadczenie, że myślałem, że cały czas patronem jestem i dopiero przy okazji zrzutki urodzinowej wchodząc, żeby wziąć udział w tej wrzutce, zacząłem, że moja subskrypcja wygasła, więc zachęcam, żeby też tam zajrzeć i sprawdzić, bo można mieć przeświadczenie, że jest się patronem, że wspiera się Radio Wnet, że tworzy się wolne media, a się nim nie jest, jak w moim przypadku. Chociaż to już szybko naprawiłem ten błąd. Teraz czas na serwis informacyjny, a za chwilę potem wracamy do studia.
3: Witam Państwa, to są wiadomości, co w programie. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego, sprawa aresztowania dziennikarza Leszka Kraskowskiego, czy prezydent Nawrocki odbierze order prezydentowi Ukrainy, protest w Belfaście po próbie dekapitacji na ulicy przez Sudańczyka.
4: Wiadomości wnet.
3: O godzinie 9:00 wznowione zostaną obrady Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest kilka powodów, żeby go odwołać, mówił w telewizji Republika kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
5: Kompletna indolencja. Państwo nic nie mogę w sprawie podłożenia ładunków wybuchowych na torach kolejowych na trasie Warszawa-Lublin. Spokojnie podłożył materiał wybuchowy, a następnie spokojnie sobie wyjechał znów na Białoruś. Zarzuty dotyczą również zaangażowania się takiego bardzo mocnego pana ministra Kierwińskiego w tą tak zwaną transkrypcję tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ostatnie przypadki tych prowokacji w wielu miejscach i szukanie pożaru tam, gdzie pożaru nie było. Do tego oczywiście służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. Pogłos słynny, za który pan Kierwiński nigdy nie przeprosił.
3: Czarnek powiedział też, że prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek niejawną opinię w tej sprawie wydała kapituła, ale prezydent na razie nie podjął decyzji.
5: Wyobraźcie sobie Państwo, że z drugiej strony granicy nagle ktoś, kto jest uhonorowany orderem Orła Białego, na przykład Gerhard Schröder jest ponownie kanclerzem i jednostce wojskowej, ważnej jednostce wojskowej w Niemczech nadaje imię Adolfa Hitlera. Czy też byśmy pytali, czy dalej Gerhard Schröder ma prawo być odznaczony orderem Orła Białego, bo za co innego dostał? Nikt by z tym nie dyskutował. A sytuacja jest identyczna. Zbrodniarze i ludobójcy z OUN UPA to są mordercy, którzy mordowali polskie dzieci, widłami wrzucali do ognia.
3: Sprawa aresztowania na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego budzi wątpliwości, mówił na antenie Radia Wnet redaktor Radia Wnet Jakub Pilarek.
6: Jeżeli do aresztu trafia tak zdecydowany, konsekwentny, kłopotliwy dla Romana Giertycha krytyk władzy pod zarzutami posiadania broni gazowej i gruźb karalnych, to jest to sytuacja niecodzienna. Zarzut posiadania broni gazowej jest bardzo małego kalibru. Groźby karalne, tam jeszcze chyba znieważenie funkcjonariusza, z tego co pamiętam, było, ale to też nie jest jakiś... Kaliber tych zarzutów jest po prostu taki, że wydaje się, że raczej to nie powinno uzasadniać wniosku o areszt, więc choćby z tego powodu ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje.
3: Wczoraj sąd rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowanie mailowo gruźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online, jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec między innymi Romana Giertycha i Adama Glapińskiego. W Belfaście odbył się gwałtowny protest po ataku nożownika. Protestujący podpalili autobus i obrzucili policjantów przedmiotami. Władze przekazały, że napastnik to obywatel Sudanu, który wjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i złożył wniosek o udzielenie azylu. 40-letni mężczyzna, który został zaatakowany, trafił do szpitala z poważnymi ranami oczu, twarzy i pleców. 30-letni podejrzany został aresztowany za usiłowanie zabójstwa. Jest Sudańczykiem. Nikt nie jest objęty innym śledztwem. Nie ma informacji, że był to atak terrorystyczny. Powiedział zastępca komendanta policji Irlandii Północnej Ryan Henderson. Na nagraniu, które wstrząsnęło opinią publiczną, widać czarnoskórego człowieka siedzącego na innym mężczyźnie i dźgającego go w szyję. Sudańczyk najprawdopodobniej próbował obciąć ofierze głowę. Do zdarzenia doszło na ulicy w poniedziałek w nocy. Napastnik został obezwładniony przez świadków.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W Warszawie przez cały dzień pochmurno i do 19 stopni, w Krakowie do 16 i prawdopodobne przelotne opady deszczu. We Wrocławiu pochmurno i do 17, a w Białymstoku chmury i do 20 stopni.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy właśnie gra pierwszy mecz sezonu w Lidze Narodów. Gramy z Kubą w Hawanie. Wygraliśmy 2 sety do 20 i 16. Teraz trwa 3 set i też prowadzimy 12 do 11. Reprezentacja Polski gra w eksperymentalnym składzie. Nikola Grbicz odmłodził kadrę, by sprawdzić większą liczbę zawodników. Nie zabrał ze sobą m.in. Wilfredo Leona i Tomasza Fornala, ale dziś wyróżniają się Jakub Majchrzak, Bartosz Gomułka, Bartłomiej Lemiański. No i cieszy też powrót do kadry Aleksandra Śliwki, który nie grał m.in. na Mistrzostwach Świata na Filipinach, gdyż był kontuzjowany, a dziś jest bardzo skuteczny i w ataku, i na blokach. Z kolei bolesna kontuzja Ewy Pajor, bolesna oczywiście dla jej samej i dla nas wszystkich, bo nie zagra w bardzo ważnym dzisiejszym meczu w eliminacjach do Mistrzostw Świata o godzinie 21 w Alameo z Oranie w ramach eliminacji w piłce nożnej kobiet. W pierwszym meczu był remis 2-2, tam Ewa Pajor strzeliła jedną z bramek, a kontuzji nabawiła się i po prostu ta kontuzja się odnowiła jeszcze z meczu z Francją. Wczoraj mówiliśmy o skandalu jeszcze przed Mundialem, który lada moment zaczyna się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Stany Zjednoczone nie wpuściły sędziego z Somalii, Omara Artana, który jest nominowany przez FIFA do prowadzenia spotkań na Mistrzostwach Świata. Po tej decyzji FIFA wycofała go z turnieju, choć pewnie powinna bronić i postawić się za swoim pracownikiem, ale jak powiedziano, nie ingeruje w przepisy imigracyjne organizatorów. Głos zabrał Biały Dom, który stwierdził, iż do USA nie wjeżdżają osoby, które mogą próbować zostać lub dostać się do innych krajów pod przykrywką mundialu. No ciekawe właśnie, czy sędzia Artan miał taki plan. Natomiast Andrew Giuliani, kierujący organizacją Mistrzostw Świata z ramienia Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że nie wpuszczono sędziego z Somalii, a stało się to z bardzo ważnego powodu, którego on nie poda. Więc wiemy, że ta sprawa po prostu tak się zakończyła. Przykro bardzo dla dla wszystkich tak naprawdę z nas, no bo skoro jest ktoś nominowany na mundial, a z jakiegoś powodu nie wjeżdża, to chyba tak nie powinno to być. No, ale w każdym razie odmówiono, te odmowy dotknęły także 15 członków sztabu reprezentacji Iranu. Iran oczywiście wjechał, ale przeniósł swoją bazę treningową z Arizony do Tijuany w Meksyku, a na mecze do Stanów Zjednoczonych będą piłkarze wraz z trenerami latać wyczarterowanym samolotem i zaraz wracać po meczach. No i ciekawe tylko, czy będą mogli wziąć prysznic, bo tego nie podano. Cóż, trzeba będzie to zrobić w Meksyku. O tym, jak gra Polska z Kubą, a prowadzimy w tym trzecim secie, powiemy Państwu w sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Reklama.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
10: Po reklamie.
13: To co?
14: Byliśmy umówieni na rozmowę.
13: Zapraszam na wywiad wnet.
15: Wywiad wnet.
1: A gościem Poranka Wnet Grzegorz Płaczek, klub poselski Partia Konfederacja. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
1: Już chciałem was pozbawić kilku posłów, a to nieprawda, bo wy się będziecie rozwijać. Zdaje się dopiero co był naszym gościem Tomek Rzymkowski, który de facto zgłosił do antenie naszego radia akces do Konfederacji przed sekundą.
16: No, bardzo się cieszę, że posłowie widzą w naszym klubie nadzieję. Robimy wszystko, żeby rzeczywiście się rozwijać i przygotowujemy klub. Ja również każdego dnia dbam o to jako szef klubu, żebyśmy byli gotowi na wielokrotnie większą reprezentację w następnych wyborach, w następnej kadencji Sejmu, bo wszystko na to wskazuje, jeśli się sondaże potwierdzą i wciąż chcemy, żeby było lepiej, no, że nas będzie zdecydowanie więcej.
1: I że to będzie już duży klub, którym pan będzie przewodził, być może w przyszłych kadencjach. Na razie jako szef klubu Konfederacji spotyka pan się z prezydentem i to na pański apel rozpoczęła się machina odebrania orderu Orła Białego Włodzimierowi Zełenskiemu. Na jakim to jest etapie?
16: No, jeszcze tylko może dwa słowa uzupełnienia. To, czy będę przewodził w przyszłości klubem, to zobaczymy, bo być może będę miał inne obowiązki. To tak, żeby poszło w eter.
1: O tym też porozmawiamy.
16: To tak, żeby poszło w eter. Natomiast jeśli chodzi o ten apel, no rzeczywiście do naszego biura, do mojego biura poselskiego zaczęły się zgłaszać liczne osoby. Dawno nie pamiętam, kiedy była taka chwila, że aż tyle wiadomości do nas docierało. No i w przestrzeni publicznej pojawiły się również wypowiedzi niektórych polityków, że ten order Orła Białego należałoby prezydentowi Ukrainy odebrać. Natomiast no, życie toczy się na X-ie i na Facebooku, natomiast to się nie przekłada potem na takie działania polityczne, więc zdecydowałem się zrobić ten krok i napisałem oficjalny apel do pana prezydenta i pan prezydent Karol Nawrocki przeczytał, wziął pod uwagę. Na pewno spływały również dodatkowe informacje i głosy ze sceny politycznej do Pałacu Prezydenckiego. No i taką decyzję podjął, że zwołał kapitułę i liczę, że już wkrótce zostanie ostateczna informacja i decyzja przez prezydenta ogłoszona.
1: A kiedy pan przeczytał ten komunikat, bardzo lapidarny, niejednoznaczny, zebrała się komunikat, który przekazał rzecznik prezydenta, zebrała się kapituła, obradowała, decyzja w stosownym czasie. To...
16: Tak, myślę, że Pałac Prezydencki nie podchodzi do tego jak do spektaklu i do teatru, tylko podchodzi do tego
1: nie
16: jak...
1: Nie czuł pan zawodu, że to
16: nie,
1: jest
16: nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo dobre, że prezydent naszego kraju dał taką chwilę do refleksji, zastanowienia. Ja myślę, że i tak z tego nic nie wyjdzie, to znaczy prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji. Natomiast no, to jest też jakiś sygnał w zasadzie zawróć. I to było potrzebne. Natomiast nie oczekiwał bym, że prezydent będzie bardzo długo zwlekał z tą decyzją, no bo oczywiście teraz jest analiza i sytuacja wygląda tak, że prezydent powiedział, że chce ten order odebrać, zebrała się kapituła, nie wiemy, co zdecydowała. No i teraz prezydent no, wyglądałby, myślę, że mało profesjonalnie, mówiąc bardzo ogólnie, jeśli by zwlekał z tą ostateczną decyzją. Poczekajmy, myślę, że ta decyzja nie powinna zapaść szybko.
1: A pan jako szef klubu Konfederacji, w ogóle jako formacja Konfederacja, macie jakieś takie warunki, że Ukraina może czy Wołodymyr Zełenski może coś zrobić, co was zadowoli? Jak to jest?
16: Współpraca Polski z Ukrainą w ostatnich latach pokazała, że zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. No, myślę, że już wiele słów na ten temat w Radiu Wnet padło. Natomiast no, są takie elementy, są takie symbole, są rzeczy ważne z punktu widzenia prawdy historycznej, z punktu widzenia rzeczy nierozwiązanych przecież przez tyle lat. No, i biorąc pod uwagę również to, że prezydent no, był szefem IPN-u przez wiele lat, więc temat Wołynia jest mu doskonale znany. Coś się musiało zakończyć w pewnym momencie. Jakaś faza oczekiwania, faza takich oczekiwań politycznych, że Ukraina nagle zrozumie, że to jest dla nas temat bolący, musiała się zakończyć. Teraz no, zawsze jest pytanie, kiedy to zrobić. Pojawiają się argumenty, że być może nie teraz, że być może było trzeba poczekać, no ale to tak słyszymy już od kilkudziesięciu lat i nigdy ten moment nie następuje. I wydaje mi się, że Polska w ostatnich, zwłaszcza dwóch latach, nie skorzystała wystarczająco z tego, żeby w sposób otwarty politycznie wyartykułować Ukrainie swoich oczekiwań. To nie chodzi o to, że pomagamy i chcemy coś w zamian, natomiast naturalnym jest również w życiu pewna serdeczność, bądź pewne oczekiwanie, że ktoś jednak doceni pewną pomoc i ktoś również pójdzie na pewne ustępstwa. I tak jak w przypadku Wołynia tych ustępstw zbyt dużych, właściwie żadnych nie było, to tak również proszę zwrócić uwagę na to oczekiwania, że polskie firmy będą odbudowywać Ukrainę. No, co by nie
1: Mamy
16: mówić.
1: Mamy tą konferencję w Gdańsku, na którą zdaje się Zełenski nie przyjedzie i to był też element takiego trochę szantażu. To także o tym mówił pan minister, wiceminister Szeptycki teraz trochę na linii ognia stojący, to sugerujący, że jak będzie odebranie, no to nie przyjedzie do Gdańska na konferencję Wołodymyr Zełenski, no i nie będzie dobitych interesów.
16: A to niepoważne zachowanie ze strony prezydenta, bo ja bym jednak chciał rozdzielić pewne gesty, pewne napięcia, ale również też pewne przyjaźnie między różnymi ośrodkami władzy w dwóch różnych państwach. Natomiast no nie może być tak, że jakiś symboliczny gest czy oczekiwanie uszanowania prawdy historycznej przełoży się potem, że Polska zostanie wykluczona. Ale ja obawiam się, panie redaktorze, że to nie jest tak, że ta decyzja o wykluczeniu Polski albo o tym, że będziemy w sposób bardzo ograniczony coś robić na Ukrainie, że ona zapadła w ostatnich dniach. To jest pokłosie tego, co się dzieje w polskiej polityce już w ostatnich miesiącach, jak nie latach. Proszę zauważyć, że już teraz przecież część zrujnowanej Ukrainy jest odbudowywana. Przecież infrastruktura, która jest odbudowywana. Budynki są odbudowywane. Tam już są potężne interesy firm zagranicznych, tureckich, niemieckich, z Wielkiej Brytanii, z Francji. Polaków tam praktycznie nie ma, więc w związku z tym chodźmy twardo po ziemi i musimy zrozumieć, że w sytuacji, kiedy wojna się kiedyś zakończy, bo każda wojna się kiedyś przecież kończy, to nie będzie tak, że dopiero od tamtego momentu polski biznes będzie miał możliwość budowania swoich przyczółków. To się dzieje już teraz i Polska z tego nie korzysta.
1: Zwróciłem się do obu prezydentów, aby znaleźli sposób na deeskalację emocji. Zwróciłem się do strony ukraińskiej, aby podjęła potrzebne inicjatywy oraz wykazała się dobrą wolą, ponieważ ta decyzja Zełenskiego doprowadziła do tego kryzysu, tak mówił Donald Tusk, podkreślając jednocześnie, że w interesie Polski jest deeskalacja emocji i skuteczne wsparcie Ukrainy. Jak Konfederacja odczytuje ruchy i słowa Donalda Tuska, razem z tymi jeszcze poprzednimi słowami o tym, że dyplomacja zawiodła?
16: Dobrze, że pan redaktor dodał na końcu, że autorem tych słów jest premier RP, bo gdyby pan redaktor tego nie dodał, to miałbym wrażenie, że to jest prezydent jakiegoś obcego państwa. No, z całym szacunkiem do pana premiera, wydaje mi się, że w tak oczywistych sprawach, mając również na uwadze to, jakie są oczekiwania społeczne, bo pamiętajmy, że sondaże i Polacy, niezależnie od tego, czy są za lewą stroną sceny politycznej, czy za prawą stroną sceny politycznej, oczekują tego, żeby ten order został odebrany, więc postawienie się w takich butach na zasadzie panowie, usiądźcie i zacznijcie rozmawiać, po pierwsze pokazuje pewną kapitulację premiera, bo jeszcze całkiem niedawno przypomnijmy, że był konflikt, kto ma prowadzić i kto jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną państwa. Teraz nagle się okazuje, że tym osobom, tym ostatnim kołem ratunkowym miałby być prezydent. Po drugie, to chyba już nie ten czas. No, obecny rząd już przecież 3 lata pełni władzę i no i do niczego to nie doprowadził.
1: Te słowa o kryzysie, czy klęsce dyplomacji Donalda Tuska z poprzedniego tweeta mówią, że nasza dyplomacja, no de facto nasza zawiodła, teraz czas na prezydenta. To jest takie przyrzucenie pozycja gorącego kartofla?
16: Przerzucanie kartofla, ale pokazanie też niestety pewnej indolencji i potwierdzenie tego, że skutecznie przecież mieliśmy obiecane, że coś z tym Wołyniem się w końcu wydarzy i przyznanie się do tego, że nasza strona polska jest bezradna. To jest przykre, to jest i to już jakby niezależnie od tego, czy ktoś lubi prezydenta Ukrainy, czy nie, czy ktoś jest za tym, żebyśmy pomagali Ukrainie, czy nie, to jakby to jest rzecz wtórna. Przykre jest to, że jako państwo już bez nawet odpowiedzialności osobistych nie byliśmy w stanie i wciąż nie wykorzystujemy jednak tej pozycji no, dosyć komfortowej w negocjacjach, bo przekazując tą pomoc ogólnie, nazwijmy to finansowo-społeczną, no to jest dobry moment, żeby wyrazić jakieś oczekiwanie i
1: Konfederacji zostało spełnione. Pomoc była potrzebna czy niepotrzebna? To są pretensje wobec rządu PiS i wobec obecnego rządu.
16: My zawsze stoimy na stanowisku, że w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo, o rozwój i o dobrobyt własnego narodu, a potem pomagać innym. Rozumiemy również, czym są międzynarodowe stosunki, rozumiemy również, że nasz wschodni sąsiad został zaatakowany i w jakiś sposób trzeba pomagać. Natomiast nie można pomagać innemu państwu i jednocześnie krzywdzić własnych obywateli, bądź powodować, że niektóre grupy społeczne mogą się czuć gorzej traktowane we własnym kraju niż obywatele obcego kraju.
1: Przekazanie czołgów jeszcze za poprzedniego rządu. To był dobry ruch czy zły ruch?
16: Tak długo, jeżeli żyjemy w poczuciu, że te czołgi rzeczywiście nie powodują, nazwę to bardzo jednoznacznie, być może przesadzenie, ale żeby pokazać obraz, nie rozbrajają jednocześnie Polski, bo pamiętajmy, że jednak na północy graniczymy z Federacją Rosyjską, to każda pomoc militarna uzasadniona i logiczna, oczywiście, że jest potrzebna, natomiast...
1: A tam ta była, czy nie była? Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego, wicepremier Mariusz Błaszczak przekroczyli tą granicę?
16: Ja nie analizowałem nigdy tego, w jaki sposób i jaka liczba dokładnie czołgu była w tamtym czasie za czasów poprzedniego rządu przekazywana Ukrainie, natomiast z doniesień prasowych i z wypowiedzi polityków poprzedniej
1: prawie
16: kadencji...
1: Prawie 300, w dużej części te niezmodernizowane, stare T-72 po sobie.
16: Proszę sobie odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było, gdyby kilka tygodni później, a przecież było takie zagrożenie i dużo też dziennikarzy mainstreamowych o tym mówiło, gdyby nas nagle jakieś państwo obce zaatakowało. Proszę sobie wyobrazić, czy my byśmy mieli czym się bronić i czy decyzja o tym, że będziemy komuś pomagać jednocześnie nie powodowała zwiększenia ryzyka, że nasze możliwości obronne się obniżają. Ja uczestniczyłem w tej kadencji w spotkaniu z prezydentami, zarówno jeszcze był to prezydent Duda, jak i już obecny prezydent Karol Nawrocki. Na tym spotkaniu był również szef MONU i pan premier Donald Tusk. Pan premier wyszedł z połowy spotkania, ale to już jakby może okoliczność na inne spotkanie. I nie mogę powiedzieć o szczegółach, natomiast mogę powiedzieć, że jakiekolwiek przekazywanie nadmierne polskiego uzbrojenia i niezapewnienie bezpieczeństwa Polakom jest czymś haniebnym.
1: Sprawa wróciła w kontekście mechanizmu SAFE. Wczoraj była z tym dyskusja w Sejmie. Wyszedł na mównicę wicepremier Kosiniak-Kamysz, deklarując, że żaden sprzęt zakupiony w ramach SAFE nie trafi na Ukrainę.
16: Zarzucam przedstawicielom tego rządu albo kłamstwo, albo manipulację. W tej sprawie dzisiaj wysłałem do Ministerstwa Obrony Narodowej interwencję poselską. Wczoraj na mównicy sejmowej padło wiele słów, z którymi się nie zgadzam. Jednym ze stwierdzeń i to padło z ust szefa MONU było to, że Polska w ramach programu SAFE nie przekaże właśnie na Ukrainie, o której przed chwilką rozmawialiśmy, żadnego sprzętu wojskowego. To zostało bardzo wyraźnie wyartykułowane, a to jest o tyle w sprzeczności z tym, że kilka dni temu pełnomocnik do spraw programu SAFE poinformował opinię publiczną, że z całej kwoty SAFE około 4-5%, to jest około 9 miliardów złotych, zostanie przekazane na Ukrainę. I to jest o tyle w sprzeczności ze słowa pana ministra, że przecież we wniosku, który był wysłany kilka miesięcy temu do Komisji Europejskiej, właśnie dotyczący, ten wniosek dotyczył SAFE, jest część poświęcona SAFE i Ukrainie. Wiem, bo osobiście to czytałem.
1: Ale może to jest gra słowami, że wicepremier Kosiniak-Kamysz wychodzi i mówi, żadnego sprzętu bo przecież pieniądze to nie sprzęt, przekażemy im po prostu fundusze. Może tu jest cały ten szkopuł pogrzebany w tej grze słowami.
16: Dlatego dzisiaj wysłałem 9-stronicową interwencję, jest tam kilkadziesiąt bardzo szczegółowych pytań, bo obecny rząd w mojej ocenie jest mistrzem w manipulacjach i w niedopowiedzeniach. I standardowy, klasyczny Polak, kiedy usłyszy informację od szefa MON-u, że nie będziemy nic przekazywać Ukrainie, to żyje w przekonaniu, że wszystkie pieniądze zostaną w Polsce. Chciałbym to uściślić i chciałbym zobaczyć i jednoznacznie określić, czy ktoś manipuluje Polakami.
1: Wczoraj także burzliwa dyskusja na temat tego, no, jak część składu Rady Ministrów ma stosunek do Polski, a część do, a w drugiej części do Ukrainy. Przemysław Czarnek ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Komisją Etyki za wypowiedź wobec ministra Szeptyckiego, ale chyba nie tylko.
16: No ja osobiście podchodzę do Komisji Etyki z wielkim przymrużeniem oka, dlatego że i tak tam wygrywa zawsze większość koalicyjna i wiele wniosków, gdzie ewidentnie ktoś łamał prawo, łamał etykę poselską, a i te wnioski dotyczyły obecnej grupy rządzącej, one po prostu były zamiatane pod dywan, natomiast ci, którzy są w opozycji, są na tych komisjach najczęściej biczowani, więc nie podchodzę do tego, do tej komisji z takim poczuciem, że to jest komisja, gdzie tam rzeczywiście strony się wysłuchują. To jest bardziej taki sąd kapturowy. Więc jeżeli ktoś chce postawić jakiś zarzut i chce ukarać posła Czarnka, to jeżeli pan premier Donald Tusk taką decyzję podjął, to tak będzie.
1: Tak będzie. A jak wy zareagujecie? Słuszne były wczoraj słowa z mównicy. Ja
16: jestem posłem, który podchodzi z wielką wyrozumiałością do debaty publicznej, zwłaszcza w Sejmie, bo to jest Sejm, żeby ze sobą rozmawiać. I tak długo, jak ktoś się nie obraża, tak długo, jak ktoś nie używa słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, to nie powinno się karać posłów za twarde albo ciężkie pytania.
1: Naszym gościem Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. To skoro do Przemysława Czarnka nam się zeszło, wczoraj też nie podpisał waszego wniosku o wotum nieufności wobec minister kultury, pani minister Cieńkowskiej. Dlaczego tak się stało? Jak wyglądają te realnie? Bo potem Przemysław Czarnek mówi, nie róbcie szopki na sali sejmowej, porozmawiajmy w kuluarach. Jak to wygląda?
16: No za dużo zdradzić bym nie chciał, dlatego że sam osobiście uczestniczyłem też w rozmowach z partią PiS. Natomiast no ja dzisiaj jeszcze będę starał się porozmawiać z szefem klubu PiS-u i przekonać posłów PiS-u, żeby te podpisy zostały złożone. No, na tą chwilę nie udało nam się tych podpisów zebrać. Potrzebujemy zaś 69, jeśli pamięć mnie nie myli. Klub jest 16-osobowy nasz, więc bez Prawa i Sprawiedliwości i innych partii tego wniosku skutecznie złożyć nie będziemy mogli. Ja będę walczył do końca, bo uważam, że szefowa minister kultury zrobiła tyle głupich rzeczy, że osoba taka nie powinna być odpowiedzialna za kulturę w Polsce.
1: Wiesz, dopiero co mieliśmy dwa weta nieufności wobec minister zdrowia i minister klimatu. Jeden z tych wniosków był waszego autorstwa, ale podpisany przez klub PiS-u, więc ta współpraca przy okazji wet funkcjonowała. Co tak. Teraz nie zagrało? Jak wygląda ta taka parlamentarna, coś co nie jest obecne w studiach, bo w studiach czasami się kłócicie, ale w praktyce parlamentarnej czasami ta współpraca idzie nieźle między PiS-em a Konfederacją. Jak to wygląda od kuchni trochę, panie przewodniczący?
16: No właśnie od kuchni to są te rzeczy, które powinny zostać w kuchni, panie redaktorze.
1: Ale czasami też coś tam upichcicie, jak ten wniosek
16: czasem, przy okazji. Tak, czasem się udaje. No jesteśmy jednak opozycyjnymi do siebie partiami. Jesteśmy z prawej strony, ale jesteśmy opozycyjnymi. W związku z tym nie zawsze ta chęć wspólnej pomocy, która wynika z, chociażby z potrzeby podpisania tego wniosku, no ta chęć spotyka się z jakąś przychylnością.
1: Ale przy Henik Kloskiej, tak,
16: tam
1: było.
16: Tam rzeczywiście się udało. Sam osobiście również byłem zaangażowany w ten proces negocjacji ustaleń z PiS-em. Też to przecież kto czytał i kto na to wszystko spoglądał, to wie, że to nie było też proste. To trwało kilka tygodni. Natomiast udało się. Więc wierzę, że te drzwi jeszcze nie są zamknięte, one są uchylone. Ja będę wciąż jeszcze walczył i namawiał posłów PiS-u, żeby dołączyli do naszego wniosku.
1: A jak to wygląda w praktyce, ta wasza codzienna relacja? Jest ta relacja między PiS-em a Konfederacją w Sejmie, kiedy gasną te czerwone lampki przy mikrofonach, czy jej nie ma?
16: Może się pan redaktor teraz zdziwi, ale prosimy, żeby radiosłuchacze się nie oburzyli. Natomiast mogę powiedzieć jakby w moim imieniu, że staram się być szefem klubu, który pomimo, że ma twardy kręgosłup moralny i wierzy w program program Konfederacji, to staram się utrzymywać kontakty z szefami różnych klubów, dlatego że pojawiają się na sali plenarnej czasami ustawy, gdzie trzeba sięgać do bardzo nieoczywistych rozwiązań i przecież było kilka takich głosowań, że my i partie głęboko opozycyjne, chociażby Koalicja Obywatelska, głosowaliśmy tak samo. To dotyczyło głównie, co prawda, ustaw deregulacyjnych, no ale pewne ustalenia klubowe muszą być, dlatego że jeżeli my z góry wiemy, że coś... Tak działa każda partia. Jeżeli z góry wiemy, że jakaś ustawa nie przejdzie, to wtedy wiadomo, że nad tą ustawą nie siedzi się na 150%, bo to i tak upadnie. Natomiast jeżeli jest jakaś szansa, że jakaś ustawa zostanie przegłosowana, no to wtedy z należytą starannością się nad tym pochylamy.
1: No to tu zaraz pojawi się pytanie, skoro pan przewodniczący tak powiedział, że deregulacja to może i więcej z tematów wspólnych z obecną partią rządzącą.
16: Czy jeżeli
1: zwolennik bardzo twardy PiS-u mógłby
16: Dziękuję za to pytanie. Problem polega na tym, że ta deregulacja to jest niestety często znowu taka trochę zasłona dymna, bo gdyby się wczytać w tę deregulację, to często jest tak, że coś jest deregulowane, jednocześnie jest nowa regulacja. Po drugie, przypomnijmy, że kiedy pan Brzoska wyszedł z tym tematem razem z premierem Donaldem Tuskiem, że będzie robiona deregulacja, to tak naprawdę bardzo znikomy procent tych pomysłów płynących z rynku od przedsiębiorców został tak naprawdę zaakceptowany przez obecny rząd, a po trzecie na jakiekolwiek...
1: Bo regulacja teraz wchodzi system SENT na przykład.
16: SENT to jest w ogóle kolejny absurd. My apelowaliśmy w EU prezydenta, sam zresztą byłem obecny na spotkaniu, które zorganizował poseł Bartłomiej Pejo w kancelarii prezydenta razem z przedsiębiorcami, chcąc tych przedsiębiorców ratować. Program SAFE i te regulacje SENT, przepraszam, regulacje SENT są po prostu groźne dla rynku i doprowadzą do bankructw tych najmniejszych przedsiębiorstw. Ktoś naprawdę oszalał i upadł na głowę, że chce, żeby przedsiębiorcy ważyli, czy liczyli swoje koszulki, czy podkoszulki,
1: no to już sprzedają. Ta futurologia, ale wszyscy tak już zaczynają myśleć o tym, kto z kim, jak po ewentualnych

0: Była większość.
1: No jak nie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, że ktoś się nie dogadał z punktu widzenia wystarczającej liczby głosów. Wszystko wskazywało na to, że tym razem kandydat na prezesa IPN-u, bo to byłoby już drugie podejście tak naprawdę realne, nawet gdyby przeszło przez Sejm, to mogłoby się spotkać z oporem na poziomie Senatu. I no, niech to będzie komentarzem do tej sytuacji.
0: Czyli jest klincz. Nie uda się powtórzyć koalicji, która wybrała Karola Nawrockiego. To była koalicja Konfederacji, tego jeszcze nie, PiSu i PSL.
1: Tego bym jeszcze nie przesądzał, czy się nie uda tego przepchnąć na poziomie Senatu. Natomiast no, Senat ewidentnie stanął okoniem i stąd dwukrotnie, kiedy mieliśmy już głosować, okazało się w ostatnim momencie, że to głosowanie spada nam jednak z posiedzenia Sejmu.
0: Ale co, Donald Tusk blokuje? Nie chce, żeby była taka sytuacja, że jednak no, okazało się ważnego urzędnika fotel, z którego można wyskoczyć do urzędu prezydenta, żeby nie znalazł się w rękach koalicji PSL-u, PiS-u i Konfederacji.
1: Jeżeli ktoś żyje w takim przekonaniu, że wystarczy, że ktoś jest dobrym kandydatem, to nie wystarczy. W polskim parlamencie obecna władza wprowadziła taką regulację, że to musi być kandydat, niekoniecznie najlepszy, ale kandydat, który musi być w 100% lojalny wobec tego, co robi premier Donald Tusk i jego otoczenie polityczne. To jest może okrutne, ponieważ większość pewnie wyborców oczekiwałaby, że jeżeli ktoś jest lepszym kandydatem i jest z innego opozycyjnego obozu, no to on powinien być odpowiedzialny za jakiś urząd. Tak niestety to nie wygląda i doświadczamy tego, że trzeba być biernym, ale wiernym.
0: Grzegorz Poczek jest naszym gościem. Ostatnie pytanie. Wracamy do orderu Orła Białego i Donalda Tuska, którego wspomnieliśmy, wprowadziliśmy do rozmowy. Podpisze czy nie podpisze? Bo wydaje się, że wszyscy uznali, że jednak przy odebraniu będzie się czekać na kontrasygnatę lub jej brak ze strony premiera.
1: Tego nie wiem, ale
0: jak pan czuje?
1: Tego nie wiem, ale myślę, że będzie bardzo mocno grał, jeżeli ta piłka będzie już po stronie pana premiera Donalda Tuska, będzie bardzo mocno grał tym tematem i na pewno nieraz usłyszymy jakąś manipulację i na pewno pan minister Szłapka wyjdzie i wiele razy pewnie coś powie, co się będzie mijać z prawdą.
0: Do kiedy daje pan termin prezydentowi, żeby podjął decyzję?
1: Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy nawet tą informację poznali dzisiaj i jutro. Ale czas pokaże.
0: Grzegorz Poczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo proszę.
0: A za chwilę profesor Grzegorz Kucharczyk, ale zanim pan profesor prosto z Poznania za pomocą połączenia wideo w naszym studio zagości, to my chociaż jedną piosenkę w poranku wnet wypuścimy. Dzisiaj tyle się działo, że nie było czasu na muzykę. To o godzinie 8.39 dajmy państwu chwilę przyjemności.

0: Reklama.
1: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.
3: Wracamy po raz ostatni dzisiaj do poranka wnet, godzina 8.44, a naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, znawca dziejów naszego zachodniego sąsiada Niemiec, ale też dziejów XIX-wiecznej Europy. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: W moim ręku jedna z najnowszych książek pana profesora, bo pan profesor tak szybko pisze, czasami nie nadążamy z czytaniem, można by powiedzieć, o właśnie, to jest jedna najnowsza książka, ja mam drugą najnowszą książkę, ja mam przed sobą Kulturkampf, czyli walka Berlina z katolicyzmem od XVIII do XX wieku, a pan profesor?
4: A ja mam drugą nowość, Niemcy, kraj wojen i rewolucji, ta, którą pan redaktor ma przed chwilą pokazywał. No to jest, można powiedzieć, element szerszej całości, o której piszę właśnie w tej drugiej książce, gdzie no, zwracam uwagę, że nie jest tak, jak niekiedy się dość obiegowo w uproszczony sposób myślą w naszym zachodnim sąsiedzie, że jest to kraj generalnie ludzi twardo chodzących po ziemi, no, którzy może od czasu do czasu mają jakieś nagle porywy, nazwiemy to niezrównoważonych namiętności. Natomiast moim zdaniem historia Niemiec nowożytnych to jest ciąg różnych rewolucji, przerywanych wyjątkowo okresami normalności, ale generalnie normą są różne rewolucje od reformacji po współczesniactwo w kościele niemieckim obecnie, a Kulturkampf, ten XVIII-XIX-wieczny, o którym jest ta książka, którą pan redaktor miał w swoim ręku, no to jest jeden z elementów tego ciągu rewolucji.
3: Ciągu rewolucji, które toczą Niemcy. Wydawałoby się to Francja, kraj rewolucji, ale jak widać Niemcy też są krajem, które od reformacji przynajmniej, na może i wcześniej, ale reformacje, bunty chłopskie, czy wojny chłopskie i tak dalej, można by pewnie tych rewolucji mnożyć, które się działy na terytorium Rzeszy Niemieckiej. I te rewolucje nie tylko same Niemcy, zdaje się, toczą, ale także przekładają się, no, trochę siłą ciężkości samego państwa na cały nasz region. Jakby historycznie spojrzeć na to, jak Niemcy rozgrywali nasz region, jak rozgrywali Polaków, ale też Polaków, Czechów, Polaków, Węgrów, Polaków, Litwinów, Polaków, Ukraińców, koniec końców, dochodząc do współczesnej polityki, to jakby pan profesor to opisał?
4: No tutaj już wchodzimy w pewne koncepcje geopolityczne, które no, w XX wieku na przykład one przede wszystkim przebierały postać różnych form Mitteleuropy, czyli to, co sami Niemcy nazywają organizowaniem Europy Środkowej, przez nich oczywiście, przez Rzeszę Niemiecką. Ja natomiast zwracam uwagę także w tej książce Niemcy, kraj wojny i rewolucji, że na przykład no, pojęcie Mitteleuropy miało w sobie sam autor tej koncepcji, Friedrich Naumann, w swojej słynnej książce w 1915 roku nie krył tego, że tam za tą wizją tak naprawdę stoi pewna wizja kulturowej dominacji nad naszym regionem Europy. To znaczy polityka i gospodarka miała być konsekwencją dominacji Niemiec w sferze kultury, ponieważ to Niemcy, jak pisał Naumann, miały dostarczać pewnej matrycy kulturowej dla właśnie tych, jak Niemcy lubią mówić, małych narodów w Europie Środkowej. A co miało stanowić tą matrycę? Wtedy, na początku XX wieku, jak pisał Naumann, to miało być dziedzictwo niemieckiej filozofii idealistycznej, czyli Kant, Hegel i cała ta szkoła. Ale jak dzisiaj popatrzymy, dzisiaj warunki się zmieniły, Niemcy są zupełnie inne, Europa krótko zupełnie inna, ale pewne wzorce szukania dominacji czy budowania modelu centrum i peryferia pozostały w polityce niemieckiej, no bo przecież Niemcy kreują się, to ciągle słyszymy, jako państwo, które musi, cytuję, brać większą odpowiedzialność za Europę. To znaczy szerzyć, jak oni mówią, wartości europejskie, czyli pewna wizja kultury za tym idzie. No i tutaj są całkiem nowoczesne narzędzia i sposoby prowadzenia tej polityki dominacji właśnie w sferze kultury, która ma mieć konsekwencje potem w sferze gospodarki i polityki, czyli chociażby cała sieć fundacji, różnych programów wymiany kulturowej, stypendialnej. Wszystko to jest oczywiście obudowane bardzo ładną taką moralizatorską retoryką, że my Niemcy musimy naprawić zło, które wyrządziliśmy, bierzemy odpowiedzialność, a przy okazji, tak zupełnie przy okazji, realizujemy swoje interesy.
3: Realizujemy swoje interesy, które także realizujemy poprzez wygrywaniu jednych państw przeciwko drugim. Powoli tak staram się naprowadzać naszą rozmowę, panie profesorze, do tych bieżących wydarzeń, bo pan profesor poza tym, że książki pisze, to jeszcze operuje słowem i to w sposób nowoczesny na kanale YouTube, a tam komentarze do bieżących wydarzeń, także tych politycznych, chociaż z historią w tle, no i oczywiście konflikt między Polską a Ukrainą, konflikt, który ma swoją długoletnią historię, w którym Berlin jest niezwykle obecny, no chociażby wiek XX i to jak po pokoju, czy traktat po pokoju brzeskim Niemcy starali się stworzyć Ukrainę, czy to Hetman Skoropadzki, czy inne działania tak, żeby zbudować Ukrainę wrogą Polsce. Na ile można w obecnym kryzysie między Warszawą a Kijowem dostrzegać ślady Berlina?
4: No to są długie tradycje. Dziękuję, że pan redaktor na to zwrócił uwagę i wspomniał też o tym kanale na YouTubie, po prostu historia. Tam ja pozwoliłem sobie zaoferować panu wiceministrowi nauki, panu Szatkiemu, moją książkę Historię Polski w języku ukraińskim, która została wydana kilka lat temu dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. I tam jest taki jeden akapit, który spowodował, że paru tłumaczy ukraińskich nie chciało tłumaczyć tej książki. Ten akapit mówi o zbrodni ludobójstwa popełnionego przez UPA na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Wspominam także o tych sprawiedliwych Ukraińcach, którzy czy to w małżeństwach mieszanych, czy jako sąsiedzi pomagali, ostrzegali, przechowywali Polaków w czasie tej straszki. Tego straszliwego czasu lat 43-44, no ale to jest takie signum temporis, że trzeba było no, naprawdę szukać tłumacza, który by chciał przetłumaczyć tę książkę. Przypomnę, ona już się ukazywała po rozpoczęciu przez Rosję tej pełnoskalowej agresji na państwo ukraińskie, gdy wydawało się, że może Ukraińcy teraz szukają innych bohaterów dla swojego panteonu narodowego. Wyspy Wężowej, Kijowa, Hostomela, nie? To się okazuje, że to jednak, jak także świadczy najnowszy prezydent Ukraińskiego, oni bohaterów szukają gdzie indziej. Natomiast ten wątek niemiecki jest bardzo silny. Dość wspomnieć, że Dmytro Doncow, twórca tego wojującego ukraińskiego nacjonalizmu, który inspirował Banderę, Suchewicza i innych ludobójców z UPA, no on rozpoczynał karierę na początku XX wieku w Berlinie. On działał tam na zlecenie oczywiście rządu niemieckiego, czytaj wywiadu niemieckiego, jako ten, który miał przygotowywać propagandę nacjonalizmu ukraińskiego, który przed I wojną światową miał służyć rozsadzeniu Imperium Carskiego. A potem w czasie I wojny światowej rzeczywiście Niemcy stworzyli Ukraińską Republikę Ludową, czyli to państwo ukraińskie, z którym zawarli pokój w wrześniu, w lutym 1918 roku, którym za obietnicę dostaw ukraińskiego zboża do Niemiec i Austro-Węgier zapłacono polską chełmszczyzną i polskim Podlasiem dla Ukrainy. Ten wątek rozgrywania też Polaków przeciwko Ukraińcom i odwrotnie, ono wpisuje się generalnie w strategię niemiecką, która już wtedy się bardzo mocno rysuje, bo przecież władze okupacyjne tak zwanego Oberostu na ziemiach litewsko-białoruskich dokładnie robiły to samo, jeśli chodzi o stawianie Polakom Litwinów i odwrotnie. W czasie II wojny światowej zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to, co działo się za sprawą ludobójców z UPA, działo się za przyzwoleniem niemieckich władz okupacyjnych, bo pamiętajmy, to była niemiecka okupacja i w świetle prawa międzynarodowego to Niemcy jako państwo okupujące te obszary odpowiedzialne było za bezpieczeństwo i generalnie na porządek. Ale jak widać, oni działali na zasadzie z ich perspektywy ideologicznej niemieckiej wtedy, niech jedni podludzie eksterminują innych podludzi. Oczywiście były wyjątki, znamy to z przekazów źródłowych, że tam się zachowały jednostki węgierskie na przykład na Wołyniu, bo mówiąc kolokwialnie, była krótka piłka, Węgrzy od razu rozprawiali się z bandytami CUPA, no natomiast Niemcy przyzwalali.
3: Niemcy przyzwalali, nie bez kozery hetmana Skoropadzkiego przywołałem, bo to był chyba jeden z takich bardziej spektakularnych prób w XX wieku tworzenia przez Niemcy zależnych od Berlina władz Ukrainy, które no właśnie miały być wrogie wobec Polski, no i też miały okupować część ziem polskich, no bo przecież Niemcy przyznały Ukraińcom spore połacie ziemi, które nawet obecnie wchodzą w skład Rzeczpospolitej Polskiej, bo to Chełmszczyzna, ziemie obecnego województwa podkarpackiego i lubelskiego.
4: Słusznie pan redaktor podkreślił słowo obecnie, bo trzeba mieć w pamięci, no, jestem historykiem i stąd wiem, że historia to przede wszystkim zmiana. Musimy mieć świadomość, mam nadzieję, wątłą co prawda, ale mam nadzieję, że nasze elity polityczne i wojskowe mają przygotowany plan B na sytuację, w której to Ukraina kończy wojnę z Rosją z poczuciem zwycięstwa, to znaczy z takim poczuciem, że no, Rosji nie udało się nas całkowicie podbić. Traciliśmy terytoria na wschodzie, Krym, ale no jednak Putin nie osiągnął swojego strategicznego celu, czyli wychodzimy generalnie zwycięsko, pokazaliśmy na co nas stać także w głębi Rosji, w Petersburgu, w Moskwie, nawet w Irkucku. No i cóż, no nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby wyobrazić sobie sytuację albo zadać sobie pytanie, co będzie, kiedy te elitarne jednostki armii ukraińskiej, która liczy mniej więcej 800 tysięcy ludzi uzbrojonych po zęby, przyzwyczajonych do walki, ta jednostka imienia bohaterów UPA będzie na przykład na blisko Polski. A my jesteśmy w takiej oto sytuacji, kiedy urzędnicy polskiego państwa, polskiego rządu trywializują, relatywizują te zbrodnie ludobójstwa, porównują do Robinsona i Piętaszka, mówią o jakimś polskim imperializmie. Ja tutaj cytuję wypowiedzi wiceministra nauki Szkolnictwa Wyższego Maszewskiego, albo z kolei pani minister edukacji narodowej o tak zwanych polskich nazistach budujących w czasie II wojny światowej obozy koncentracyjne. I my jesteśmy w takiej oto sytuacji, całkiem moim zdaniem realnej, że może w niedalekiej przyszłości okazać się, że będziemy także narracyjnie całkowicie bezbronni wobec tego zagrożenia, które może się zarysować.
3: Zagrożenia ze strony ukraińskiej, ale kiedy mówisz takie słowa, to, no to od razu pada albo takie zdanie, albo podejrzenie, że jak mamy czuć się zagrożeni ze strony kraju, który jest zrujnowany wojną, który w tej chwili liczy pewnie 20 kilka, 8, 5 milionów mieszkańców, a nie czuć zagrożenia ze strony kraju, który ma pretensje wobec Polski i co do terytorium. Ostatnio pan Sołowiow w pierwszym kanale telewizji rosyjskiej mówił o potrzebie powtórnego zajęcia starego miasta ruskiego Warszawy. Ma broń jądrową. No i w ostatnich latach nieraz udowodnił, że jest gotowy do inwazji.
4: No i to samo państwo, mówimy tutaj o Rosyjskiej Federacji, także prowadzi swoją trudno to nazwać politykę, ale propagandę historyczną, gdzie gloryfikuje się i Stalina, i także cara Petra I, Katarzynę II, Suworowa, który utopił Pragę w 1794 roku, prawobrzeżną Warszawę, zdobywając ją, tłumiąc insurekcję kościuszkowską, utopił ją we krwi. Więc tak, no oczywiście jesteśmy w takiej oto sytuacji. To jeszcze bardziej powinno pobudzić do działania nasze elity polityczne, już tutaj tylko polityczne, żeby przede wszystkim, żebyśmy my nie byli bezbronni wobec tego, co się dzieje właśnie na wschodzie, ale i na zachodzie, bo przecież zaczęliśmy od Niemiec, a w Niemczech na potęgę przecież gloryfikuje się z kolei Prusy. Przedstawia się Prusy jako państwo nowoczesne, otwarte na reformy, bardzo europejskie, no, odbudowany parę lat temu w centrum Berlina zamek Hohenzollernów przekonuje, że tak królowie z dynastii Hohenzollernów zajmowali się głównie kolekcjonowaniem obrazów i grą na flecie i korespondencją po francusku z francuskimi oświeceniowcami. No więc jesteśmy w takiej oto sytuacji, że tak powiem, narracji historycznej a u nas muzea na przykład publiczne, czy finansowane z pieniędzy publicznych, czy to samorządowych, czy państwowych, no, na przykład przedstawiają Wehrmacht jako atrakcyjne biuro podróży, w którym to nasi chłopcy mogli w czasie II wojny światowej zwiedzać Grecję, Francję, Włochy. Ja nawiązuję do tej skandalicznej wystawy w Gdańsku pod tytułem właśnie Nasi chłopcy w Wehrmachcie. Usuwa się bohaterów polskich z ekspozycji stałej z Muzeum II wojny światowej. Obcina się podstawy programowe do nauczania historii. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które mi są bliskie, na których trochę się znam jako historyk, ale to w zestawieniu z tym właśnie, co się dzieje na Ukrainie, czy w Rosji, czy na Białorusi, no to budzi rzeczywiście największe zaniepokojenie i wzywa wręcz do działania państwa polskiego.
3: O czym mówił profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, autor wielu publikacji, monumentalnej pracy Dzieje Prus. Jeżeli ktoś jeszcze mógłby znaleźć, to zachęcam, żeby ją nabyć i w własnej bibliotece posiadać, ale też Kulturkampf, którą ja mam, i Niemcy, kraj wojen i rewolucji, o ile dobrze pamiętam tytuł.
4: Tak jest i przypominam, że, bo to ogłosiłem na moim kanale, jest to nagroda wyznaczona przeze mnie dla tego, kto tak wskaże mi wiarygodne informacje, kto ukrywa się pod pseudonimem Taban.
3: A to już historia związana z życiem polskich politycznych social mediów. Kto wie, ten wie, kto zna całą historię, ten może z niej skorzystać i wygrać książkę, jeżeli ma taką wiedzę. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
3: A ja Państwu tylko przypominam, że możecie nas Państwo słuchać, oglądać dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet albo tym słuchaczom, którzy nas wspierają w innych formach, jak przelew na konto, albo po prostu nas słuchają i polecają. Wszystkim bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dotrzymamy do kolejnych urodzin. No i że Państwo, jeżeli nas słuchacie, to zajrzycie czasami albo na naszą stronę wnet.fm, albo na www.patronite.pl/radiownet i tam Państwo. Może udało mi się kogoś namówić, żeby patronem został, a może ktoś myślał, że jest patronem, a potem się okazało, że nie jest. Te trzech patronów udało mi się namówić. Pan Andrzej, dwóch panów Andrzejów, pan Artur i jeden patron anonimowy i drugi patron, który się podpisał literą T. To jest piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś by dołączył, to przywitam go na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej o 10:00 w Odysei Wyborczej. Jeżeli chcemy mieć wolne media, jeżeli chcemy mieć media, które zajmują się sprawą Polnortu, to oczywiście w kontekście zatrzymania redaktora Leszka Kraskowskiego, no to zachęcamy, żeby nas być z nami i nas wspierać. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Czy i ewentualnie kiedy prezydent Nawrocki odbierze order prezydentowi Ukrainy? Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Sprawa aresztowania dziennikarza Leszka Kraskowskiego. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek, po którego apelu prezydent Nawrocki wszczął sprawę odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W poniedziałek niejawną opinię w tej sprawie wydała kapituła, ale prezydent na razie nie podjął decyzji.
2: Myślę, że pałac prezydencki nie podchodzi do tego jak do spektaklu i do teatru, tylko podchodzi do tego jak...
3: Nie czuł pan zawodu, że to
2: nie,
3: jest
2: nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo dobre, że prezydent naszego kraju dał taką chwilę do refleksji, zastanowienia. Ja myślę, że i tak z tego nic nie wyjdzie, to znaczy prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji. Natomiast no to jest też jakiś sygnał w zasadzie zawróć i to było potrzebne. Prezydent wyglądałby, myślę, że mało profesjonalnie, mówiąc bardzo ogólnie, jeśli by zwlekał z tą ostateczną decyzją.
0: Powiedział w studiu Radia Wnet na Placu Zamkowym w Warszawie poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. O godzinie 9:00 wznowione zostały obrady Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest kilka powodów, żeby go odwołać, mówił w telewizji Republika kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
4: Kompletna indolencja. Państwo nic nie mogę w sprawie podłożenia ładunków wybuchowych na torach kolejowych na trasie Warszawa-Lublin. Spokojnie podłożył materiał wybuchowy, a następnie spokojnie sobie wyjechał znów na Białoruś. Zarzuty dotyczą również zaangażowania się takiego bardzo mocnego pana ministra Kierwińskiego w tą tak zwaną transkrypcję tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ostatnie przypadki tych prowokacji w wielu miejscach i szukanie pożaru tam, gdzie pożaru nie było. Do tego oczywiście służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. Pogłos słynny, za który pan Kierwiński nigdy nie przeprosił.
0: Sprawa aresztowania na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego budzi wątpliwości, mówił na antenie Radia Wnet redaktor Radia Wnet Jakub Pilarek.
5: Jeżeli do aresztu trafia tak zdecydowany, konsekwentny, kłopotliwy dla Romana Giertycha krytyk władzy pod zarzutami posiadania broni gazowej i gruźb karalnych, to jest to sytuacja niecodzienna. Zarzut posiadania broni gazowej jest bardzo małego kalibru. Groźby karalne, tam jeszcze chyba znieważenie funkcjonariusza, z tego co pamiętam, było, ale to też nie jest jakieś... No, kaliber tych zarzutów jest po prostu taki, że wydaje się, że raczej to nie powinno uzasadniać wniosku o areszt, więc choćby z tego powodu ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje.
0: Wczoraj sąd rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowanie mailowo gruźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online, jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec między innymi Romana Giertycha i Adama Glapińskiego. W Belfaście odbył się gwałtowny protest po ataku nożownika. Protestujący podpalili autobus i obrzucili policjantów przedmiotami. Władze przekazały, że napastnik to obywatel Sudanu, który wjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i złożył wniosek o udzielenie azylu. 40-letni mężczyzna, który został zaatakowany, trafił do szpitala z poważnymi ranami oczu, twarzy i pleców. 30-letni podejrzany został aresztowany za usiłowanie zabójstwa. Jest Sudańczykiem. Nikt inny nie jest objęty śledztwem. Nie ma informacji, że był to atak terrorystyczny. Powiedział zastępca komendanta policji Irlandii Północnej Ryan Henderson. Na nagraniu, które wstrząsnęło opinią publiczną, widać czarnoskórego człowieka siedzącego na innym mężczyźnie i dźgającego go w szyję. Sudańczyk najprawdopodobniej próbował odciąć nożem ofierze głowę. Do zdarzenia doszło na ulicy w poniedziałek w nocy. Napastnik został obezwładniony przez świadków.
6: Prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie przez cały dzień pochmurno i do 19 stopni, w Krakowie do 16 i prawdopodobne przelotne opady deszczu, we Wrocławiu pochmurno i do 17, a w Białymstoku chmury i do 20 stopni.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy wygrała pierwszy mecz sezonu w Lidze Narodów. Pokonaliśmy Kubę w Hawanie 3-0 w setach do 16, do 20 i do 21. A więc zdobyliśmy 75 punktów, 37 po atakach, 6 asów serwisowych, 11 po blokach, a więc dobra statystyka. A reprezentacja Polski grała w eksperymentalnym składzie, bo Nikola Grbicz odmłodził kadrę, by też sprawdzić większą liczbę zawodników. Nie zagrali m.in. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, ale bardzo się wyróżnili Jakub Majchrzak, Bartosz Gomułka, Bartłomiej Lamański, no i też cieszy powrót Aleksandra Śliwki. A więc dobrze zaczęliśmy te mecze, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Tymczasem reprezentacja piłkarek nożnych, a więc reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet, szykuje się do dzisiejszego meczu 21 w Almelo z Holandią, ale niestety zagramy bez Ewy Pajor, której odnowiła się kontuzja jeszcze z meczu z Francją. Już w czwartek o godzinie 21 inauguracyjny mecz na 23 Mundialu. Początek to Meksyk RPA, więc tak jak w 2010 roku, tylko że wtedy RPA było gospodarzem. Niestety na dwa dni przed inauguracją bardzo duże protesty w Mexico City. Demonstranci sparaliżowali ruch przy arenie właśnie meczu, ale władze zapewniają, że w czwartek wszystko odbędzie się zgodnie z planem i tutaj według doniesień AFP ta akcja ma pokazać duże problemy, z którymi boryka się Meksyk. Tu między innymi zorganizowała to grupa pochodząca ze Związku Nauczycielskiego, którzy po prostu pokazują, spójrzcie, jak zła jest sytuacja w Meksyku. Tak donoszą korespondenci, ale oczywiście mecz otwarcia jest niezagrożony, powiedzieli organizatorzy z ramienia Meksyku. Tymczasem Amerykanie robią swoje i nie wpuszczają wszystkich do Stanów Zjednoczonych. Ta przykra sprawa spotkała sędziego z Somalii, o tym już mówiliśmy, Omara Artana. Między innymi zapraszam na tekst Pawła Kobierskiego na nasz portal wnet.fm. No i FIFA oczywiście powiedziała tylko tyle, że nie ingeruje w przepisy imigracyjne organizatorów mundialu, a głos zabrał Biały Dom, który stwierdził, że nie wiadą na teren Stanów Zjednoczonych osoby, które mogą zostać lub będą chciały pod przykrywką mundialu przedostać się do innych krajów. Trudno powiedzieć, czy sędzia z Somalii miał taki zamiar, bo tego nie podano. Natomiast także odmowy dotknęły m.in. 15 członków sztabu reprezentacji Iranu, którzy to właśnie pojawili się już na mundialu, reprezentacja Iranu, ale przeniosła się z Arizony, swoją bazę treningową przeniosła do Tijuany w Meksyku, bo Meksyk po prostu zaprosił tę reprezentację bez żadnych obostrzeń. No i na mecze do Stanów będą latać czartowanym samolotem zaraz po meczach. Powód, nie ma informacji, czy prysznic pomeczowy jeszcze w Stanach, czy już w Meksyku. Natomiast rzeczywiście takie niektóre sytuacje się zdarzają. A tak czysto po piłkarsku, to swoją moc pokazała reprezentacja Argentyny, a więc mistrzowie świata w ostatnim meczu kontrolnym przed już meczami grupowymi pokonali Islandię 3-0. Bramki strzelili Barco, Messi z rzutu karnego i Almada. Lionel Messi strzelił swoją 117. bramkę dla reprezentacji Argentyny. No i zagra w 6. mundialu. I jeszcze taka informacja, że między innymi właśnie korespondenci piszą, iż już teraz czuć atmosferę mundialu bardziej w Meksyku, mniej w Stanach Zjednoczonych, a najmniej w Kanadzie, ale przez kontynent będzie toczył się piłkarski potwór. Tutaj to tu cytuję właśnie jedną z korespondencji. Od Vancouver po Mexico City, przez Boston, San Francisco, będzie właśnie atmosfera mundialu. W samej tylko fazie grupowej będzie więcej meczów niż dotychczas w całym turnieju, z 64 do wzrosło to do 72, a w sumie zostaną rozegrane 104 mecze. Oczywiście niestety bez udziału reprezentacji Polski, ale Włosi też nie pojechali, więc może tak trochę na otarcie łez dla nas. Oczywiście małe to pocieszenie. Kibicujmy innym, spoglądajmy na inne wielkie reprezentacje, bo rzeczywiście będzie z czego wybierać. Nasze studio mundialowe codziennie o godzinie 17.10, także dziś zapraszam. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia późnym popołudniem.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
11: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
12: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Zapraszam Państwa na audycję Wnet tu i tam z Southampton. Rano zaczęłam opowieść, ale niestety tak czasami tutaj wieje w Southampton, że gdzieś nam wywiało ten zasięg, więc ja jeszcze raz Państwu opowiem i zaproszę do spędzenia wspólnie z nami wczorajszego dnia. Udałyśmy się do dzielnicy St. Mary's, czyli właśnie do tej dzielnicy, gdzie mieszka w dużej mierze, bo oczywiście w całym Southampton można spotkać właśnie Sikhów, społeczność sikhijską, ale dzielnica St. Mary słynie właśnie z tego, że to tam jest duża ta społeczność, że większe zagęszczenie tej społeczności można tam spotkać. Tam też mieszczą się sikhijskie świątynie. No i tak niepewnym krokiem, bo przypomnę Państwu, że oczywiście wszystko wzięło się z tego, że o tych tragicznych wydarzeniach, o których mówimy, a więc o morderstwie Henry'ego Nowaka, które miało miejsce w grudniu, morderstwie, którego sprawcą był właśnie Sikh mieszkający w Southampton, 23-latek, i też bardzo dużo informacji o tym, że to właśnie kirpan, czyli sztylet taki, który noszą przy sobie Sikhowie, został użyty do tej zbrodni, natomiast to są informacje błędne, taki szum medialny wokół tej sprawy się zrobił, jeśli chodzi o narzędzie zbrodni. O tym też z Sikhami chcieliśmy porozmawiać, bo oczywiście nie był to kirpan. Kirpan, o nim też Państwo usłyszą, to jest taki mały nożyk, sztylet, który noszą przepasany taśmą przy pasie Sikhowie. Natomiast nóż, którego użył Vikram Digwan, był 20-paro-centymetrowym nożem, też ceremonialnym, ale absolutnie nie jest to narzędzie, które Sikhowie przy sobie na co dzień mają. I tak udałyśmy się do dzielnicy St. Mary's trochę ze strachem, muszę Państwu powiedzieć, dlatego że pierwszego wieczoru, kiedy tutaj przejeżdżaliśmy, trochę też była inna aura pogodowa, i kiedy jechałyśmy przez tę dzielnicę St. Mary's i gdzieś widzieliśmy tych mężczyzn w turbanach, te świątynie sikhijskie, to taki niepokój wewnątrz się pojawił. Pomyślałam sobie, dobrze, że tutaj w tej dzielnicy nie mieszkamy, no ale wczoraj już w trochę innej aurze. Już też parę dni tutaj spędziłyśmy. Udałyśmy się do St. Mary's i ku naszemu zaskoczeniu, a może nie zaskoczeniu, dlatego że polskie sklepy tutaj na każdym w zasadzie rogu można spotkać. No i tam też naszym oczom w zasadzie jako pierwszy ukazał się polski sklep. Patrzymy przez witrynę, a tam w środku zobaczyłyśmy turban. No i tak pomyślałyśmy, że może to jest to bezpieczne miejsce, gdzie możemy spróbować takiego sikha zaczepić. Może nie będzie miał on o to pretensji, może będą inni Polacy w sklepie i będzie to jakiś bezpieczny ruch, więc weszłyśmy do tego sklepu, obserwowałyśmy pana, kupiłyśmy jakiś kefir, podchodzimy do kasy, myśląc, że pani, która odpowiedziała nam w języku polskim, dzień dobry, nas obsłuży, a tu pan z turbanem podchodzi do kasy i zaczyna skanować nasze produkty. No i tak zagadnęłyśmy go, czy może mógłby z nami porozmawiać, czy może odpowiedzieć na nasze pytania. Jesteśmy z radia i zaczął z nami, bardzo był sympatyczny, rozmawiać. Powiedział, że dobrze, zawołał panią Beatę, żeby ona stanęła za kasą, a z nami wyszedł na chodnik. Oczywiście dużo nam opowiadał, zanim zaczęliśmy nagrywać, no ale taki krótki wywiad nam udzielił, to teraz go możemy razem posłuchać.
13: So you work at the Polish shop here?
12: Pracujesz in tutaj w polskim sklepie w yes. Southampton.
13: And you are tak. Sikh.
14: Yes.
12: I jesteś Sikhem.
14: Tak. Is like
12: co to
14: a religion,
12: znaczy? Sikhizm to religia, to coś zupełnie innego. Like Hindu, są różne religie, na przykład Muslim, hinduizm, islam, chrześcijaństwo, a jedną z nich jest sikhizm.
13: What are the main
12: jakie są główne zasady twojej religii? Najważniejsze jest dla nas przestrzeganie zasad naszej religii. Nigdy nie obcinamy włosów, nosimy też cztery kakary, przedmioty wiary. To jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy zasady, że modlimy się tylko do jednego Boga. Nie wierzymy w wielu bogów. Jest tylko jeden Bóg. Szanujemy takie religie. Każdą religię szanujemy, nigdy nie mówimy nikomu, żeby przeszedł na naszą religię, tak jak robią to niektórzy. Mówimy po prostu, każdy niech pozostanie przy swojej religii. Jeśli urodziłeś się w swojej religii, powinieneś w niej pozostać. Czy mogę zapytać o wizualne aspekty bycia Sikhem? Widzimy, że macie turban, nosimy go, ponieważ dbamy o włosy, nigdy ich nie obcinamy. To wyraz szacunku. Turban jest naszą dumą. Dlatego go nosimy, żeby zakryć włosy. Nigdy też nie strzyżemy brody. Bo jeśli spojrzysz na Mahometa albo na Jezusa, oni wszyscy mieli włosy. Nie obcinali ich. Podobnie jest w hinduizmie i w mojej religii sikhizmie. Włosy są dla nas darem od Boga. Dlatego nie wolno nam ich obcinać. Macie też coś w rodzaju bransolety. Tak, nosimy karę. Mamy też kirpan, ale on nie służy do krzywdzenia innych. Nie tak jak zrobił ten człowiek. Ale on nie użył kirpanu. Chodzi więc o to, że trzymamy się naszych zasad i modlimy się tylko do jednego Boga. Mogę zapytać, jak długo mieszkasz w Southampton? 10 lat. A wcześniej? Wcześniej w Indiach. Gdzie dokładnie? W Pendżabie.
13: How do you like Southampton?
12: Jak ci się podoba w Southampton? Bardzo dobrze, bo ludzie są mili.
13: A lot of Polish people as well.
12: Jest
13: people,
12: też wielu Polaków. Nice, yeah? Polacy są mili, przyjaźni. Jest bardzo dobrze. Dlaczego pracujesz w polskim sklepie?
14: Yeah, because it's good. Yeah. The girls is
12: tutaj
14: good.
12: Jest dobrze.
14: Stuff,
12: dziewczyny są dla mnie miłe. Jest świetnie. Wszystko jest w porządku. Yeah. Masz rodzinę? Tak. Yes. Żonę? Tak.
13: Yeah.
12: Dzieci? Tak. Ile?
13: How old is he or she?
12: Ile ma lat? 4 lata.
13: Speak Punjabi as well? Punjabi?
12: Czy córka Punjabi, też mówi po pendżabsku?
13: Okay,
12: tak, po pendżabsku.
13: Thank you very much.
14: Thank you. Thank you.
13: May I ask your name if you want?
14: Sami. My name is Sami.
13: Sami. Thank you.
12: I taka była rozmowa z Samim, a może z Samilem z sklepu polskiego właśnie w dzielnicy St. Mary's w Southampton. I on nam oczywiście powiedział, że może z nami porozmawiać, ale powiedział nam, że musimy się udać do Gurdwary, czyli do świątyni Sikhów, i tam na pewno ktoś bardziej od niego, tak powiedział, kompetentny z nami dłużej porozmawia. Opowie nam o tej społeczności Sikhów w Southampton. No więc tak też zrobiłyśmy. Udałyśmy się do świątyni Sikhów. Weszłyśmy do środka, tam młodzi akurat, tacy myślę około 20 lat Sikhowie wchodzili, ściągali buty, myli ręce, tam były krany, zostawiali buty i nakładali chusty na głowy, bo oni akurat nie mieli turbanów, a w środku panowie z długimi brodami w turbanach siedzieli. Przy wejściu była informacja, że kobiety powinny zakryć głowy, jedna z nas miała kaptur, druga miała chustę. Więc tak się owinęłyśmy i w zasadzie trochę nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić, no ale widząc, że nie za bardzo wiemy, jak się zachować, gdzie się udać, tych dwóch panów zapytało nas, czy nam jakoś pomóc, no to powiedziałyśmy, że tak, że jesteśmy z radia i że chciałyśmy z kimś tutaj porozmawiać, kto mógłby nam udzielić wywiadu i odpowiedzieć na nasze pytania. I zaraz podszedł do nas jeden Sikh, powiedział, że butów nie musimy ściągać, zaprosił nas do środka, a tam w kole siedziało pięciu Sikhów, myślę, że wszyscy co najmniej 60-letni, z długimi brodami, niektórzy z białymi, siwymi brodami. Trochę nawet się bałam, przestraszyłam, pierwszy raz widziałam chyba tak Sikhów, ale na pewno w takiej grupie. Zastanawiałam się, czy będą mili, czy niekoniecznie. No i jeden z nich w okularach powiedział nam, że on z nami jak najbardziej porozmawia. Zaprosił nas, żebyśmy usiadły i zaraz przyszła herbata z mlekiem w kubkach i tak zaczął z nami rozmawiać. Powiedział, że oczywiście tak, porozmawia z nami i spędziłyśmy w zasadzie na tej rozmowie ponad godzinę. Fragment tej rozmowy zaraz Państwo usłyszą, a przyjął nas pan Harjab Singh, były przewodniczący Rady Sikhów w Southampton, który od 60 lat już w Southampton mieszka, i taka rozmowa z nim wczoraj właśnie w świątyni Sikhów w Gurdwarze, dotycząca między innymi właśnie zdarzeń związanych z Henrym Nowakiem, wyglądała.
15: I have to ask you about the situation, because you describe Southampton very beautifully as.
16: Muszę zapytać pana o tę sytuację, ponieważ opisuje pan Southampton jako miasto bardzo piękne i bogate kulturowo, ale ostatnio media przedstawiają je jako bardzo niebezpieczne miejsce, w którym narasta problem migracyjny. Co społeczność sikhijska sądzi o sprawie Henry'ego Nowaka? O czym rozmawiają państwo między sobą i jakie jest pana osobiste zdanie na ten temat?
15: Novak case, what are the talks between you and what is your view on the case?
17: I would say Southampton, probably the safest city.
16: Southampton jest prawdopodobnie najbezpieczniejszym miastem w Europie. Nie znam zbyt wielu innych. Bywałem wprawdzie za granicą, ale nie znam tamtejszych realiów tak dobrze. Czuję jednak, że Southampton to jedno z najlepszych miejsc na świecie i jestem bardzo dumny, że tutaj mieszkam.
17: The picture that's being painted is absolutely wrong. Isolated case has happened.
16: Każdemu powtarzam, że obraz malowany obecnie w mediach jest całkowicie błędny. Ten odosobniony przypadek wydarzył się z określonych powodów. Nasze społeczności mają ze sobą bardzo dobre, niezwykle harmonijne relacje. Nigdy nie dochodziło u nas do przemocy na tle narodowościowym, kłótni czy poważniejszych sporów. Kiedy słyszę ludzi mówiących, że to niebezpieczne miejsce do życia, myślę sobie, że ci autorzy nie wiedzą absolutnie nic o Southampton. Nie znają tutejszych mieszkańców ani sąsiedztwa. Problemem jest to, że niektórzy wykorzystują kwestię imigracji jako wygodny pretekst, by po raz kolejny uderzyć w migrantów.
17: to have another dig at the immigrants.
16: To wszystko zaczęło się głównie od amerykańskich polityków. Wszyscy dobrze wiemy, o kogo chodzi, oraz od pewnych bardzo bogatych ludzi. Kiedy takie osoby wygłaszają swoje oświadczenia, doskonale wiedzą, jak bardzo wpływa to na inne społeczności.
17: It affects the other communities. Now if they are in a position to do that,
16: skoro mają tak ogromne możliwości i wpływy, to gdyby tliła się w nich choć odrobina człowieczeństwa i empatii do innych ludzi, mówiliby rzeczy dobre. Jestem pewien, że wtedy obywatele również wzięliby sobie ich słowa do serca i zmienili swoje życie na lepsze. Niestety, moim zdaniem, wykorzystują oni swoją władzę w bardzo zły sposób. Czy to Donald Trump, czy Elon Musk, czy im podobni.
17: Be it Trump, be it Elon Musk, or the other people.
16: Ta nagonka nie zaczęła się zresztą przy tej konkretnej sprawie. Zaczęło się to już jakiś czas temu w Ameryce, kiedy Trump zaczął masowo deportować ludzi, zarówno tych, którzy mieszkali w Ameryce legalnie, jak i nielegalnie. Myślę, że mocno dotknęło to tamtejsze społeczeństwo, a teraz ten trend rozprzestrzenia się, jak sądzę, na całą Europę. Często zastanawiamy się nad przyczyną tego zjawiska. Chodzi o to, że wciąż cynicznie rozgrywa się kartę rasową między białymi, brązowymi i czarnymi. Uważam, że to niezwykle niebezpieczny precedens. Istnieją przecież całe państwa afrykańskie zamieszkiwane przez czarnoskórych. Są też potężne narody w Azji.
17: And there's a big nations in Asia. Now, you could say, if this sort of thing goes on,
16: można by przypuszczać, że jeśli sprawy pójdą w tym kierunku, państwa te mogą w końcu zawiązać jakiś sojusz, na przykład militarny w Azji. Słyszała pani zapewne o krajach BRICS. Kiedy te wszystkie siły połączą się ze sobą, sytuacja stanie się jeszcze groźniejsza. Ludzie zawsze podejmują kroki odwetowe, gdy ich społeczności są szykanowane lub nękane, a my już teraz bardzo cierpimy z powodu istniejących uprzedzeń.
17: We already are suffering from these prejudices. So this case wasn't unique for.
16: Ta sprawa nie była więc wyjątkowa pod kątem samej niechęci rasowej, ale po prostu posłużyła jako pretekst. Przestępstwa niestety zdarzają się wszędzie.
17: Lots of people are murdered. Nobody wants anybody.
16: Na całym świecie dochodzi do morderstw, choć nikt z nas nie chce przecież, by ktokolwiek tracił życie. Każdy człowiek o zdrowych zmysłach żywi jakieś ciepłe uczucia wobec swoich sąsiadów czy innych ludzi. Żaden rodzic nie chciałby, aby jego dziecko odeszło w tak tragicznych okolicznościach. To najgorsza rzecz, jaka może spotkać matkę czy ojca. Nasze serca szczerze współczują rodzinie Nowaka, która straciła młodego syna w tak wczesnym wieku.
17: At such an early age. But then on the other side, we got to be.
16: Z drugiej strony musimy pamiętać, że inni rodzice również tracą swoje dzieci w różnych, czasem zupełnie odmiennych okolicznościach, a z tego powodu nie dochodzi do demonstracji ani zamieszek.
17: We don't have riots, and their rights or demonstrations should be done.
16: Jeśli już chcemy wyrażać swoje zdanie, a każdy ma do tego pełne prawo, powinniśmy to robić poprzez pokojowe manifestacje, a nie brutalne zamieszki.
17: But this one night, there's lots of people came from other cities.
16: Tymczasem tamtej nocy do Southampton zjechało mnóstwo ludzi z innych miast i rejonów kraju, tylko po to, by wziąć udział w tym marszu protestacyjnym. To, co wydarzyło się na jego końcu, było potworne, tragiczne i niezwykle bolesne do oglądania. Ci ludzie zaczęli rzucać w policję cegłami, elementami murów oraz koszami na śmieci.
17: Those policemen, police ladies, They are somebody's sons and daughters.
16: Przecież ci policjanci i policjantki to także czyjeś dzieci, synowie i córki. Rzucanie w nich ciężkim gruzem i elementami elewacji mogło doprowadzić do tragedii, do wypadków śmiertelnych.
17: But a few people, few police officers got injured while they was protecting the communities.
16: Kilku funkcjonariuszy odniosło rany podczas pilnowania porządku. Protestujący wywołali w tej dzielnicy ogromne zamieszanie. Demolowano samochody, niszczono płoty i wybijano okna. Moim zdaniem, jeśli ktoś podaje się za człowieka miłującego pokój, to dlaczego na oczach wszystkich i przed kamerami dopuszcza się aktów wandalizmu?
17: If you are a peace-loving person, why would you commit crime again yourself on the cameras in front of everybody? Then you claim that you are marching for peace, marching for justice.
16: Jak można twierdzić, że maszeruje się w imię pokoju i sprawiedliwości, a jednocześnie popełniać pospolite przestępstwa? Chciałbym zaapelować do ludzi, jeśli uważacie, że policja postąpiła niewłaściwie, zorganizujcie pokojowy marsz, zgłoście swoje zastrzeżenia i żądajcie sprawiedliwości oraz niezależnego śledztwa.
17: I think that wasn't the case on that day. So that was a sad day, first one ever, ever I known in Southampton.
16: Niestety tamtego dnia to nie był pokojowy protest. To był niezwykle smutny dzień, pierwszy taki, jaki kiedykolwiek widziałem w Southampton. Od tamtego czasu sytuacja nieco się uspokoiła. Policja bardzo wspiera wszystkie lokalne społeczności i stale trzyma rękę na pulsie, za co należą im się wyrazy uznania. Jeśli natomiast obywatele uważają, że popełniono błędy lub domagają się wyjaśnień, powinno się przeprowadzić niezależne śledztwo, aby bezstronnie dotrzeć do sedna sprawy.
15: The people are saying that that's one case, the horrible thing that happened concerning the murder of.
16: Ludzie zwracają uwagę, że zabójstwo Henry'ego Nowaka to jedno, ale osobną kwestią jest domniemane istnienie w Wielkiej Brytanii tak zwanego two-tier policing, czyli podwójnych standardów działania policji. Czy zgodziłby się pan z tezą, że obecnie w kraju, ze względu na dużą skalę imigracji, obawa przed posądzaniem o rasizm paraliżuje działania służb i zamyka merytoryczną dyskusję o przestępczości?
17: Well, I won't believe it for one minute.
16: Nie wierzę w to nawet przez sekundę. Policja zawsze znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli dochodzi do sporu między dwiema stronami i policja wysłucha jednej z nich, druga natychmiast krzyczy: nikt mnie nie słucha. Jeśli postąpią odwrotnie, pierwsza strona oskarży ich o to samo. Nie dostrzegam w tym żadnego systemowego, dwupoziomowego traktowania.
17: Being honest, I'm a very religious person.
16: Szczerze mówiąc, jestem bardzo religijnym człowiekiem. Głęboko wierzę w równość oraz sprawiedliwość i po prostu tego nie widzę. Owszem, policja czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nasza społeczność sikhijska również zgłasza pretensje, że nie zostaliśmy właściwie wysłuchani. Podobne odczucia mają inne mniejszości. Ogólnie rzecz biorąc, uważam jednak, że policja w Southampton wykonuje swoją pracę bardzo dobrze.
15: But do you believe that in this case,
16: czy uważa pan jednak, że w tym konkretnym przypadku doszło do zaniechań, które nigdy nie powinny mieć miejsca? Prawdopodobnie widział pan nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy.
17: In fairness, I'm not saying crime hasn't been committed. In all honesty, one got to look at the police got to do a job.
16: Mówiąc zupełnie szczerze, nie twierdzę, że nie popełniono tam błędu. Trzeba jednak spróbować zrozumieć specyfikę tej pracy. W telewizji pokazuje się mnóstwo programów dokumentujących interwencje policji w nocne weekendy, kiedy ludzie wychodzą z pubów czy klubów, są pijani i wszczynają bójki. Widzimy tam sceny, jak policjanci powalają agresywne osoby na ziemię, skuwają ich kajdankami, a zatrzymani krzyczą: to boli, zejdź ze mnie, przepraszam i tym podobne. Każdy, kto obejrzy te programy, zauważy, że to dla policji chleb powszedni. Takie sytuacje z pijanymi i agresywnymi ludźmi zdarzają się co noc.
17: That's probably is normal with the police. I see it's normal with the police, because that's what I see on telly when I do.
16: Dlatego funkcjonariusze mogli uznać to za kolejną rutynową interwencję. Sam byłem wtedy w Kanadzie, ale znam to miejsce. Rośnie tam sporo drzew, a z relacji świadków wiem, że tamtej nocy mocno padało i było bardzo ciemno.
17: But I was told it was raining and it was dark. I was told

0: Kazana twierdził, że to on został zaatakowany. Rozumiem mechanizm myślenia policjantów. Zgłoszono napaść na tle rasowym, więc uznali, że muszą zabezpieczyć sytuację. Nie sądzę, aby kierowali się rasizmem. Chcieli po prostu opanować zdarzenie. Popełnili jednak kardynalny błąd, nie dopuszczając do siebie myśli, że poszkodowany został wielokrotnie ugodzony nożem. Gdyby napastnik od razu przyznał, że doszło do użycia noża, policja odebrałaby właściwy sygnał i natychmiast przebadałaby rannego. Niestety funkcjonariusze zostali wprowadzeni w błąd przez sprawcę i zanim zorientowali się, jak poważna jest sytuacja, było już za późno. Wiadomo, że Henry Nowak wielokrotnie powtarzał policjantom, że został dźgnięty nożem. Uważam, że funkcjonariusze bezwzględnie powinni byli poświęcić mu więcej uwagi. Być może jednak zbytnio zrutynizowało ich ciągłe wysłuchiwanie pijackich wymówek podczas wieczornych interwencji. Zdecydowanie uważam, że ich obowiązkiem było natychmiastowe sprawdzenie stanu zdrowia poszkodowanego. Kto wie, być może to uratowałoby mu życie. Ta tragedia musi stać się dla policji bolesną lekcją na przyszłość, by nigdy więcej nie zignorowali podobnych sygnałów. Sytuacja, w której ranny człowiek wielokrotnie powtarza, że został ugodzony nożem, a jego słowa są lekceważone, jest po prostu niedopuszczalna i tragiczna. A jak pan sądzi, gdyby sytuacja była odwrotna i to biały mężczyzna zaatakował sikijskiego chłopca, czy społeczność sikijska zareagowałaby większym oburzeniem? Czy pana osobiście mocniej by to dotknęło? Moim zdaniem zależy to wyłącznie od człowieka. Osobiście uważam, że wszyscy jesteśmy równi. Mam wielu polskich przyjaciół, z którymi pracowałem, również jako ich przełożony. Wielokrotnie siadaliśmy razem, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Niektórzy z nich to moi bliscy koledzy. Jakbym się czuł w odwrotnej sytuacji? Myślę, że dokładnie tak samo. Przemoc to zawsze sprawa między konkretnymi dwiema osobami. Bez względu na ich pochodzenie. Choć Henry Nowak nie należał do naszej społeczności, przez wiele tygodni po jego śmierci w naszych świątyniach modliliśmy się za jego duszę oraz za jego pogrążoną w żałobie rodzinę.
1: Sikh church, if you want to, you know, because I don't know how much people know about it. But they've been praying for his soul, for the family, and they've felt quite bad about it.
0: Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy, szczególnie kobiety, które mają niezwykle wrażliwe serca. Pytały ze łzami w oczach, jak my byśmy się czuli, gdyby to spotkało naszych synów. Pięknie było patrzeć, jak nasi ludzie współczuli tej rodzinie tak głęboko, jakby stracili kogoś najbliższego. Chciałabym zapytać również o kwestię Kirpanu. W nagłówkach medialnych pojawiały się doniesienia, jakoby napastnik Vikram Digva użył podczas ataku tradycyjnego sikijskiego Kirpanu. Społeczność sikijska stanowczo temu zaprzecza. Jak było naprawdę? Owszem, miał on przy sobie kirpan, ale oprócz tego posiadał drugą broń i to właśnie tego drugiego narzędzia użył do ugodzenia Nowaka.
1: From the police and from everybody, kirpan was not used.
0: Z ustaleń sądu, policji oraz wszystkich oficjalnych raportów jasno wynika, że Kirpan nie był narzędziem zbrodni. Wiem, że temat ten celowo rozdmuchują środowiska skrajnie prawicowe oraz ludzie, którzy dążą do wywołania konfliktów społecznych. Skoro oficjalnie potwierdzono, że Kirpan nie został użyty,

0: Dlaczego w kółko o nim słyszymy?
1: It was not used. It was some other weapon used. So this shouldn't be the issue. That's why we call it institutional racism.
0: To klasyczny przykład rasizmu instytucjonalnego. Atakuje się całą grupę wyznaniową bez żadnego racjonalnego powodu. W przypadku rasizmu instytucjonalnego bardzo trudno wskazać palcem jedną winną osobę. Za nagonką stoją politycy czy wielkie organizacje medialne. To po prostu tanie chwyty polityczne, mające na celu zbicie kapitału wyborczego. Nie obchodzi ich, jak bardzo rani to lokalne społeczności. Liczą jedynie na głosy zdobyte dzięki podsycaniu podziałów. Myślę, że premier słusznie potępił używanie tak polaryzującego języka. Przecież nawet sami rodzice zamordowanego Henry'ego błagali ludzi o spokój i jedność, podkreślając, że ta potworna tragedia nie może doprowadzić do wojny między społecznościami, bo to nie społeczności ponoszą tutaj winę. Tragedie i przestępstwa to odosobnione przypadki, które dzieją się między konkretnymi ludźmi.
1: Between the youngsters, whatever happened, the only two people know.
0: Co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, wiedzą tylko dwie osoby. Jedna z nich nie żyje, a druga odsiaduje wyrok 21 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych nie dała wiary linii obrony sprawcy, dlatego został sprawiedliwie skazany.
1: And the other one, what he said, jury didn't believe him. So he got convicted.
0: Jeśli ta sytuacja ma nas czegoś nauczyć na przyszłość, to przede wszystkim konieczności lepszego monitoringu miejskiego.
2: I to była rozmowa z Harjapem Singhem, byłym przewodniczącym Rady Sikhów w Southampton, którą przeprowadziliśmy w Gurdwarze Świątyni Sikhów w Southampton. To był fragment tej rozmowy. Cała rozmowa będzie dostępna na FNET.fm, jeśli są Państwo zainteresowani, jak tę sytuację oceniając środowisko Sikhów. Jeśli chcą się Państwo czegoś więcej o społeczności Sikhów dowiedzieć, to mam nadzieję, że ta rozmowa w tym chociaż trochę pomoże. To dwie jeszcze informacje. Vikram Digva został zaatakowany wrzątkiem przez współwięźniów, a więc ten osadzony w więzieniu w związku z wyrokiem, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu, zabójca Henry'ego Nowaka. Natomiast wracając do tych wydarzeń sprzed dwóch dni w Belfaście, są już informacje, że ten mężczyzna, który odniósł poważne obrażenia w wyniku poniedziałkowego wieczornego napadu z użyciem noża na ulicach Belfastu, został zidentyfikowany przez mieszkańców jako Stephen O'Gliffe, który właśnie około 40 lat ma i doznał podczas ataku poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Pochodzi ze Szkocji i mieszkał ponoć w tym samym bloku, co jego domniemany napastnik pochodzący z Sudanu. A jedna z kobiet przekazała gazecie Mail, że był on osobą szczególnie wrażliwą. Jest godzina 9:46. My będziemy przenosić się jeszcze do Małgorzaty Kleszcz, ale zanim to jeszcze krótka rozmowa, też nagrana w świątyni Sikhów z panią, która przyszła tam z córką i bardzo emocjonalnie odnosiła się do sprawy Henry'ego Nowaka, więc poprosiłam ją, czy możemy porozmawiać na nagraniu, i taka rozmowa z tego wyniknęła.
3: For how long have you lived in Southampton?
2: Jak długo mieszka pani w Southampton? Prawie 20 lat.
3: It's okay, it's
2: jak się pani tutaj żyje? Dobrze, to piękne miasto.
3: May you be so nice and tell where you live in Southampton?
2: W której części Southampton pani mieszka?
4: Portsmouth surrounding
2: w okolicach Portsmouth.
3: And it's near the place where the tragic events
2: miejsca, w którym doszło do tych tragicznych wydarzeń?
4: Henry killed.
2: Tam, tak, tam, gdzie Henry został zabity. Co pani myśli o tej sprawie? To bardzo bolesne, naprawdę bardzo bolesne. Gorzej już chyba być nie może. Bardzo współczuję jego mamie, tacie i siostrze. Trudno mi o tym mówić, to jest bardzo bolesne, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy tacy sami. Jeśli czujesz ból drugiego człowieka, to jesteś prawdziwym człowiekiem. Jest mi bardzo przykro, że stracił swoje młode życie. To było mądre, zdolne dziecko. Co pani myśli o głosach, które podnoszą problem Kirpanów, albo mówią o społeczności sikhijskiej jako uprzywilejowanej? Ten człowiek spowodował, że wobec społeczności sikhijskiej pojawiło się wiele pytań. A społeczność sikhijska zawsze jest bardzo pomocna. To są ludzie pokoju, zawsze starają się chronić innych, a nie zabijać. Bardzo współczujemy Henry'emu. Tego dnia stracił życie. Nikt nie mógł go uratować. To bardzo bolesne. Jak się pani czuje? Czy po tych wydarzeniach czuje się pani bezpiecznie w Southampton? Ogólnie, czy uważa pani, że Southampton jest bezpiecznym miastem? Mieszka pani w Portsmouth, czyli w dzielnicy, w której żyje wiele narodowości. To mieszanka wielu społeczności. To bezpieczne miasto, ale tak naprawdę w wielu miastach zdarzają się takie rzeczy. Nie mogę powiedzieć, gdzie człowiek jest bezpieczny, a gdzie nie. Czasem coś może się przydarzyć. Ale mieszka pani tutaj i lubi pani Southampton. Tak, kocham Southampton. Lubię Southampton, ale kiedy dzieje się coś tak bolesnego jak to, co spotkało Henry'ego, kiedy dochodzi do takich incydentów, to jest bardzo trudne. Nie mogę zapomnieć tej sprawy. Czuję ból jego mamy, taty i siostry. Kiedy ich zobaczyłam, kiedy przemawiali, bardzo to przeżyłam.
3: There's also a very big Polish community.
2: Jest też bardzo duża społeczność polska. Spotkała pani Polaków? Spotkałam wielu Polaków. To wspaniali ludzie. Bardzo pomocni, bardzo
3: mówili.
2: Mówiła pani też, że ma pani znajomą, która gotuje polskie potrawy. Tak, moja znajoma zawsze gotuje polskie dania. Zawsze zaprasza mnie, żebym spróbowała czegoś, co przygotowała. Bardzo ją lubię. Ma na imię Barbara. Gotuje wiele wspaniałych polskich potraw. Kocham polskie jedzenie. Jak się pani czuje jako kobieta sikhijska mieszkająca w Southampton? Czy czuje pani, że inne społeczności akceptują panią taką, jaka pani jest? Czy pojawiają się jakieś napięcia? Widzę pewne napięcia między sikhami a innymi ludźmi, ale tak nie powinno być. Wszyscy ludzie są tacy sami. Wierzymy w tego samego Boga. Nie ma znaczenia, że różnie go nazywamy. Polacy są wspaniali, naprawdę wspaniali. Bardzo współczuję Henry'emu. Stracił swoje młode życie. Cześć, czy chciałabyś coś powiedzieć? Jak masz na imię?
3: How do you like living in Southampton?
2: Jak ci się podoba życie w Southampton?
3: What is your favorite subject?
2: Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
3: Why?
2: Matematyka. Dlaczego?
4: Because it's fun. It's fun.
3: Do you have many friends that are from different countries?
2: Z różnych krajów?
4: Yes.
3: For example?
2: Tak. Na przykład?
4: One is Christian.
2: Jeden jest chrześcijaninem, drugi jest muzułmaninem.
4: And one is Polish.
2: I jedna osoba jest z Polski.
4: Yeah.
2: Lubicie się nawzajem?
3: What is
2: tak.
3: Your best friend? Who is your best friend in school?
2: Kto jest Helena. Twoją najlepszą przyjaciółką w szkole? Helena. A ona jest
3: Polish word?
2: Z Polski. Znasz jakieś polskie słowo? Na przykład kochanie. Moja przyjaciółka często mówiła kochanie. Czasem też inne słowa dużo mówi po polsku. Ale ze mną rozmawia po angielsku.
3: Thank you very much.
4: You're welcome.
2: I taka była, tak wyglądało to spotkanie w świątyni sikhijskiej, gdzie zostałyśmy bardzo dobrze przyjęte, gościnnie przyjęte. Ja Państwa zapraszam jutro po godzinie 9:00. To będzie ostatnia jeszcze relacja z Southampton, a teraz zostało 8 minut do godziny 10:00, więc przenosimy się do Małgorzaty Kleszcz.
5: Dziennik z podróży. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszczy. No tak, zazdrościmy wszystkim, których ulubiony przedmiot w szkole to matematyka. Teraz mam nadzieję, że trochę milsze tematy, bo dużo tych tragicznych informacji i dużo też tych niepokojących wieści z polskiej sceny politycznej dostają się do naszych uszu, nawet jeśli te uszy są wiele, wiele tysięcy kilometrów poza Polską. Ja Państwa pozdrawiam z jednego z największych i najstarszych dzielnic, jednej z największych i najstarszych dzielnic chińskich na świecie, której historia sięga 1782 roku, ale jeszcze nie jestem w Chinach, tylko w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Tutaj właśnie król Rama I przeniósł stolicę Bangkoku i nakazał chińskim osadnikom właśnie w roku 1782 opuszczenie terenów obecnego Wielkiego Pałacu Królewskiego i osiedlenie się poza murami miasta właśnie w rejonie Sampeng, gdzie jestem, gdzie patrzę na pędzący Bangkok i jak tutaj kwitnie handel. Właściwie bardzo mało białych twarzy, oczywiście większość to Tajowie i Chińczycy, no ale właśnie słowo o tym miejscu, bo pierwotnie sercem tej chińskiej diaspory był taki wąziutki labirynt uliczek znany jako Sampeng. Chińscy imigranci bardzo szybko zdominowali handel i miejsce to stało się tak, jak to jest teraz, do dziś tętniące życiem, ale także właściwie miało też swoje cienie, bo obok legalnego handlu kwitły domy publiczne, palarnie, opium i jaskinie hazardu. Różne smaki ma dla nas do zaprezentowania Bangkok. Ja tak muszę powiedzieć, że no można próbować zrozumieć, dlaczego tak jest, ale Tajlandia jest już dużo mniej, mam wrażenie, porządna dosłownie, jeżeli chodzi o to, co widzimy na ulicach, na taki zwykły porządek czy śmieci, ale też zachowanie ludzi niż Malezja. Tutaj w Tajlandii ponad 90% osób wyznaje buddyzm, chociaż też rozmawiałam z pewnym Polakiem, który tutaj mieszka od kilkudziesięciu lat i opowiadał, bo jego słowami wcale to nie jest buddyzm, ten pierwotny chiński buddyzm, ta filozofia, tylko taki trochę przekształcony tutaj również z różnymi dodatkami innych religii. Ta rozmowa jest na portalu wnet.fm. No ale właśnie, oprócz tego, że zupełnie inna religia niż w Malezji, tak też zupełnie inne zasady i tutaj człowiek zdaje się być dużo bardziej, jakby to powiedzieć, oddany spontaniczności. Może tak to nazwę, ale padło słowo król Rama. No i będąc w tym kraju, należy powiedzieć o tych jakże twardych zasadach dotyczących szacunku do króla. Zresztą sama konstytucja, pierwsze jej kilkanaście artykułów właśnie odnoszą się do szacunku wobec króla, tego jak mamy go traktować. Artykuł 6. Król zajmuje pozycję czczoną i nienaruszalną, nie może być przedmiotem oskarżeń ani pozwów. Artykuł 7. Król sprawuje władzę poprzez instytucje przewidziane przez konstytucję. Artykuł 8. zaś głosi, nikt nie może naruszać praw i prerogatyw monarchy. Wszelkie działania dotyczące króla muszą odbyć się zgodnie z konstytucją i prawem i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze długo się to ciągnie, a jeżeli chodzi o dokładne prawo, no to za obrazę króla lub członków rodziny królewskiej w Tajlandii grozi kara od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wolności za każde pojedyncze przewinienie. No właśnie, i to jest szeroki zakres czynów. Karane jest nie tylko znieważenie bezpośrednie, ale także krytyka, wyśmianie, groźby, czy udostępnienie, czy polubienie jakiegoś typu treści w mediach społecznościowych, które by wskazywały na obrazę lub brak szacunku króla, tudzież rodziny królewskiej, a więc mimo, że de facto praktycznej władzy już król nie sprawuje, tak jest bardzo czczony, bo być taki musi. No i też dodajmy, że jest to najbogatszy monarcha. Najbogatszy, jeżeli chodzi o taki majątek własny. Na co dzień głównie przebywający w Niemczech, ale mający tutaj na pewno niejedną swoją gigantyczną posiadłość. Drodzy Państwo, Bangkok i Tajlandia, jedyny kraj w Azji Południowo-Wschodniej, który nie został skolonizowany. No i właściwie to 8 minut, które mam, to jest to można tylko taki naparstek przekazać tego szaleństwa, tych smaków, tych kultur, masaży, które już będą nam zrobione za jedyne 15 zł. A ja też muszę powiedzieć, że korzystając z dobrodziejstw tego świata, naładowałam telefon, ponieważ wypożyczyłam sobie powerbank na 60 minut. Było to 105 batów, czyli w takim wolnym przeliczeniu około 11 zł. I mój telefon na tę audycję mogłam naładować. Jeżeli nie słowa, to muzyka, chociaż tam także zawarte słowa, nam opowiedzą o tym miejscu. Już za chwilę słynny utwór One Night in Bangkok, chociaż mający także swoje ciemne strony i ciemną historię właściwie, ale wcześniej zapraszam Państwa, bo Bangkok to jest to określenie tego miasta, które używane jest głównie przez turystów, osoby przyjezdne, a Tajowie dużo inaczej nazywają to miejsce. Jest nawet w Księdze Rekordów Guinnessa ta nazwa i ja poprosiłam pewną panią, żeby mi powiedziała w pełni, jak brzmi nazwa Bangkok, i teraz wysłuchajmy tego zwrotu. Wiedzieć, okej, okay, please.
6: Grungtep Mahanakhon Amon Ratana Kosin Mahinthala Yuthaya Mahadilok Phop Nopharat Rajathani Buriram Mahasthan Amon Phimai Avatar Sthit Sakkathatiya Visanu Kampasit.
5: Oh, kapunka, thank you. No właśnie, i to używając tajskiego zwrotu dziękuję, czyli kapung ka, tego, którego używają kobiety, mężczyźni trochę inaczej to powiedzą. Podziękowałam za te długie słowa, za wyrażenie, te opis tego miasta w języku tajskim. Drodzy Państwo, no nie zdążymy wysłuchać utworu One Night in Bangkok, ale co się odwlecze, tutaj jest godzina 14:59, u Państwa za chwilę wybije godzina 10:00 takich smaczków, nie tylko dosłownych, Państwa zapraszam jutro, na pewno będziemy opowiadać, ale także już teraz Państwa zapraszam, ponieważ zapewne jutro pojawi się wywiad z Palestyńczykiem, który od kilku lat mieszka w Bangkoku, wczoraj go spotkałam w hostelu, będę pytać o te rzeczy przyjemne, ale na pewno pojawi się także temat mniej przyjemny, oczywiście o to zapytam o wojnę, a więc myślę, że to może być ciekawy wywiad, zapraszam na niego, do wysłuchania jego już teraz, a ja w tym zgiełku żegnam się z Państwem i życzę dobrej środy. Słyszymy się na pewno wnet. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
7: Dziennik z podróży.
8: Reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
13: Miesięcznica Smoleńska. Jarosław Kaczyński nie przebierał w słowach. Nowe stowarzyszenie w PiSie na czele Jacek Sasin. Ojciec Święty odprawi mszę świętą w Sagrada Familia. Michał Trześniewski. Nie tylko o tym. Powiemy w wiadomościach.
14: Wiadomości wnet.
13: Dzisiaj miesięcznica smoleńska. Około godziny 9:00 prezes PiSu Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie prezes wygłosił krótkie przemówienie. Jak co miesiąc przyszli kontrmanifestanci, a prezes nawiązał do ich comiesięcznej obecności.
15: Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy. I wtedy przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowali, z kim są powiązania, kto im płacił, no i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść. Zrobią to niezależne, losowane sądy, zrobi to prokuratura kierowana przez legalnych prokuratorów.
13: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie Po pierwsze Polska, poinformował na stronie X poseł Jacek Sasin. Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii profesora Przemysława Czarnka oraz wypracowanie rozwiązań programowych. Po pierwsze Polska tworzą parlamentarzyści PiS. Liczba deklaracji członkowskich przekroczyła 100. Deklarujemy pełną lojalność wobec naszego lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po pierwsze Polska nie będzie działać poza partią, napisał Sasin. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek, po którego apelu prezydent Nawrocki wszczął sprawę odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W poniedziałek niejawną opinię w tej sprawie wydała kapituła, ale prezydent na razie nie podjął decyzji.
8: Myślę, że pałac prezydencki nie podchodzi do tego jak do spektaklu i do teatru, tylko podchodzi
14: nie,
8: do tego
14: nie
8: jak...
14: Nie pan zawodu, że to
8: nie,
14: jest
8: nie, absolutnie,
14: zawodu.
8: Wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo dobre, że prezydent naszego kraju dał taką chwilę do refleksji, zastanowienia. Ja myślę, że i tak z tego nic nie wyjdzie, to znaczy prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji. Natomiast no to jest też jakiś sygnał w zasadzie zawróć i to było potrzebne. Prezydent wyglądałby, myślę, że mało profesjonalnie, mówiąc bardzo ogólnie, jeśli by zwlekał z tą ostateczną decyzją.
13: Powiedział w studiu Radia Wnet na Placu Zamkowym w Warszawie poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. O godzinie 9:00 wznowione zostały obrady Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest kilka powodów, żeby go odwołać, mówił w telewizji Republika kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
16: Kompletna indolencja. Państwo nic nie mogę w sprawie podłożenia ładunków wybuchowych na torach kolejowych na trasie Warszawa-Lublin. Spokojnie podłożył materiał wybuchowy, a następnie spokojnie sobie wyjechał znów na Białoruś. Zarzuty dotyczą również zaangażowania się takiego bardzo mocnego pana ministra Kierwińskiego w tą tak zwaną transkrypcję tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ostatnie przypadki tych prowokacji w wielu miejscach i szukanie pożaru tam, gdzie pożaru nie było. Do tego oczywiście służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. Pogłos słynny, za który pan Kierwiński nigdy nie przeprosił.
13: O godzinie 11:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej rozpocznie się konferencja prasowa Przemysława Czarnka. O godzinie 19:30 w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie odbędzie się msza święta, poprowadzona przez papieża Leona XIV. Monumentalna Sagrada Familia budowana jest od 144 lat, wciąż pozostaje do ukończenia między innymi fasada chwały. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Odyseja Wyborcza.
17: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
18: Reklama.
19: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
20: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
21: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
18: Po reklamie.
22: Autopromocja.
23: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
24: Co czwartek od godziny 21:00 do 23:00 pakiet premier i nowości. Audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
25: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, godzina 10:10. Zaczynamy od sprawy, no właśnie, sprawy dla demokracji istotnej, może i najważniejszej, czyli wolność słowa, no i wolność obywateli. Wczoraj zatrzymany dziennikarz Leszek Kraskowski, który także na łamach Radia Wnet, i to nieraz, opisywał afery związane z aktualnym obozem władzy, zresztą wcześniej także opisywał afery rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach, w zasadzie a na pewno miesiącach, koncentrował się na wyjaśnianiu afery Polnordu i zaangażowaniu w tej aferze wiceszefa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, a teraz trafia na 3 miesiące do aresztu. Prokuratura mu zarzuca, że podobno wysłał maila obraźliwego pod adresem komendanta policji w Piasecznie. Miał w domu broń gazową, do tego jeszcze amunicję tej broni gazowej, pistoletu na gaz. No i do tego jeszcze miał się zwracać w sposób obelżywy do funkcjonariuszy. Za to wszystko 3 miesiące aresztu. No i jest tak, że tego typu działania władzy budzą nawet opozycję wśród mediów, czy sprzeciw wśród mediów bardzo przychylnych obecnej władzy, takich jak Gazeta Wyborcza, czy portal Onet. Czy władza, czy Donald Tusk nie posunął się o krok za daleko w walce z krytyką, w tym krytyką prasową? O to będziemy naszego gościa pytać na początek, a jest nim doktor i adwokat Michał Skwarzyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Veritas et Ius, w służbie narodowi, to stowarzyszenie, jak rozumiem, świeżo co powołane. Czy się dobrze orientuje, panie doktorze?
2: Tak, powołaliśmy takiego rodzaju wehikuł do takiej narracji, powiedzmy, medialnej, dlatego że ta druga strona bardzo mocno w tej narracji medialnej bierze udział, a to środowisko prawników konserwatywnych w naszej ocenie medialnie nie było należycie reprezentowane, zwłaszcza w social mediach, a dzisiaj tam się główny nurt debaty publicznej odbywa, więc taki wehikuł stworzyliśmy, żeby właśnie w jednym miejscu można było zgromadzić całą tą aktywność tej konserwatywnej strony i ją pokazać, bo ona się bardzo mocno rozmywa i wydawałoby się, że tamta strona mówi dużo więcej, dużo mądrzej, a tak w istocie jest odwrotnie.
1: Veritas to prawda, ale dobrze pamiętam z dawno zakurzonej znajomości języka łacińskiego.
2: Znaczy, no to jest oczywiście nawiązanie do innych paremii, oczywiście. Światłość ma pewne też znaczenie teologiczne. Każdy powinien też rozumieć, że to jest pewnego rodzaju gra słów, która nie jest przypadkowa.
1: To jest i oczywiste. Dobrze, a my zacznijmy od tego, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem było zatrzymanie Leszka Kraskowskiego i wlepienie, chciałem powiedzieć, i osądzenie wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Czy to jednak można rozpatrywać jako jakaś forma zemsty rządu, zemsty władzy za nagłaśnienie afer Romana Giertycha?
2: Znaczy, na pewno ja bym te sprawy wiązał, dlatego że to nie jest przypadkowo, że wobec takiego dziennikarza są podejmowane w tak słabej sprawie tak dramatyczne środki. Ja przypomnę, że ten dziennikarz miał wydane postanowienie o aresztowaniu w sprawie prywatno-skargowej. No i ktoś jest minimalnie chociażby zapoznany z systemem prawa w Polsce, to wie o tym, że sprawy prywatno-skargowe to są sprawy, które w zasadzie nigdy nie kończą się pozbawieniem wolności, jeżeli w ogóle się kończą, to jakąś grzywną. Więc tam się nigdy nie stosuje kar ani środków o charakterze takim detencyjnym, pozbawiającym wolności. Teraz mamy sytuację, że wobec tego samego dziennikarza nagle komendant policji po jakimś mailu czuje się zagrożony. Ja przypomnę, że znamionami groźb jest to, że one muszą wzbudzać od osoby, do której są kierowane, uzasadnioną obawę spełnienia. To pan komendant policji właśnie postawił swój autorytet na szali, bo mówi, że jak ktoś do mnie napisał maila, to ja się bardzo boję. No to ja nie chcę mieć takiej policji. Bo ja przypomnę, że jeżeli ktoś jest komendantem, to powinien się zajmować gangusami, przemytami, zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Jeżeli jego wystraszył mail, to coś jest nie tak. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że mamy falę podszywania się pod różne inne osoby, pod różne instytucje, gdzie wchodzi się do dziennikarzy opozycyjnych, gdzie wchodzi się do domu związanego z rodziną pana prezydenta. I nikt sobie nie zadaje pytania, czy to jest autor rzeczywiście takiego komentarza, i nikt nie wyjaśnia tego opinii publicznej. No i trzecia rzecz, broni. Ja miałem wielokrotnie takie sprawy, w których stawiano zarzuty nielegalnego posiadania broni ludziom, którzy kupili taką broń legalnie w sklepie. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce po pierwsze raz zmieniły się w pewnym momencie przepisy, po drugie no wszystko się rozwija, to znaczy do pewnych jednostek broni, zwłaszcza broni hukowej, w pewnym momencie doprodukowano oprócz amunicji hukowej amunicję gazową, to znaczy to była oczywiście taka broń gazowa, która nie spełnia swojej podstawowej funkcji, bo broń gazowa ma mieć takie zadanie, że ona na dłuższym dystansie kilkunastu metrów jest w stanie wysłać pocisk, który obezwładni przeciwnika, bo trafimy go pociskiem z gazu. Ale nasza ustawa definiuje broń gazową jako coś, co wyrzuca te gazy prochowe, te gazy z lufy, obezwładniające gaz pieprzowy i takie inne, na odległość 1,5 metra. Na odległości 1,5 metra to oczywiście nie spełnia żadnej funkcji takiej, do której broń gazowa palna jest wymyślona, ale formalnie spełnia to definicję broni gazowej już. I ja stawiam tezę, że tak naprawdę w tej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją, to znaczy z sytuacją, w której broń, którą posiadał pan dziennikarz, kupił ją w sposób legalny, a teraz biegły na podstawie swojej opinii twierdzi, że ona jest nielegalna, bo ten wyrzut może nastąpić na odległość większą niż 1,5 metra, co tak naprawdę nigdy nie stanowi przestępstwa. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto kupuje broń, on musi mieć świadomość, że broń ma charakter taki, który wymaga pozwolenia. Jeżeli prokuratura dzisiaj mówi coś takiego, myśmy musieli powołać biegłego, żeby stwierdzić, czy broń wymaga albo nie wymaga pozwolenia, to skąd ma to wiedzieć zwykły człowiek? Nie można takiej osobie przypisać nigdy zamiaru popełnienia przestępstwa, no bo do tego wymagana jest wiedza specjalna. Ja mam uprawnienia strzeleckie, ja mam uprawnienia na broń, jestem członkiem stowarzyszeń kolekcjonerskich, więc ja mam wiedzę na ten temat, ale to jest wiedza specjalna. Zwykły użytkownik normalnego obrotu nie ma prawa takiej wiedzy posiadać, a zatem jeżeli nie ma takiej wiedzy prawa posiadać, to pan dziennikarz, to nie można mu stawiać zarzutu, że umyślnie, a tylko umyślnie można nielegalnie posiadać broń, że nieumyślnie posiadał broń palną wymagającą zezwolenia, bo tak jak powtarzam, to są sprawy bardzo mocno sporne, no i wymagające bardzo szczegółowej wiedzy. Zwykły użytkownik, zwykły taki uczestnik obrotu po prostu nie ma prawa tego wiedzieć.
1: Nie ma prawa, ale dostał za to zarzuty. Na ile to już jest taki moment, o którym pisał Jarosław Kaczyński, że idziemy w kierunku Białorusi, że to jest no, moment, który powinien niepokoić obywateli, nie tylko nas dziennikarzy, ale także obywateli, że coś zaczyna się niedobrego dziać, jeżeli chodzi o wolności obywatelskie w Polsce.
2: No tu dobrą intuicję ma pan redaktor, bo rzeczywiście takim papierkiem lakmusowym zawsze tego, czy państwo się stacza w dyktaturę, a my jesteśmy w momencie upadku demokracji, prawda, i kształtowania się dyktatury w Polsce, tym papierkiem lakmusowym jest przestrzeganie praw człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że orzecznictwo ETPC, które jest tak ukochane przez tamtą stronę sceny politycznej, mówi jedną rzecz, że prawo do obrońcy jest od momentu zatrzymania osoby. Czyli w tym momencie, w którym państwo policjanci weszli do pana redaktora, do pana dziennikarza i go zatrzymali, od tego momentu on miał prawo skorzystania z obrońcy. Tymczasem ten obrońca został wyeliminowany przez prokuratora i przez sąd i w zasadzie, jak dobrze zrozumiałem, wziął tylko udział w posiedzeniu aresztowym, w ogóle bez możliwości zapoznania się z aktami i bez możliwości porozmawiania z klientem. Brak możliwości porozmawiania z klientem i zapoznania się z aktami przed posiedzeniem aresztowym ewidentnie narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, ale to nie jest pierwszy przypadek, bo dokładnie taki sam manewr zastosowano w sprawie Michała Olszewskiego, nam też uniemożliwiono zapoznanie się z aktami aresztowymi. I przypomnę, że ja to zaskarżyłem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w innej sprawie mojej narkotykowej bardzo podobna skarga leży w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że policja i prokuratura, chcąc ułatwić sobie życie i swoją pracę, bardzo często robi to kosztem prawa do obrony. Tego robić oczywiście nie wolno. I druga rzecz jest fundamentalna linia orzecznica Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat tak zwanych działań mrożących w sferze działalności dziennikarskiej. To znaczy, że nie wolno podejmować normalnych, zwykłych czynności procesowych, które są podejmowane wobec zwykłych przestępców, zwykłych osób, które naruszają prawo, wobec dziennikarzy, dlatego że to można robić tylko w bardzo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w bardzo wąskim zakresie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy to stosowali i będziemy udawali, że to jest taka sama sytuacja, to będziemy wywoływali tak zwany efekt mrożący w działalności dziennikarskiej, czyli dziennikarze będą się bali informować opinię publiczną o pewnych kwestiach. Ale to dokładnie o to chodziło. To znaczy, tutaj chodziło właśnie o to, żeby spacyfikować dziennikarza, który bardzo mocno krytykował Romana Giertycha i sprawę Polnordu, żeby nie ujawniał tych okoliczności, żeby nie mówił, jak tam było. Proszę zwrócić uwagę, że To nie jest tylko prześladowany tak naprawdę pan redaktor, bo dokładnie tak samo prześladowany jest Jerzy Zielkiewicz, legalny prokurator regionalny w Lublinie. I on też ma fikcyjne zarzuty postawione, tylko on ma immunitet i to jest ten problem, że nie można go ścigać bezpośrednio. Ale jest również ścigany dokładnie za to samo, za to, że ścigał aferę Polordu. Więc to nie jest jedyny przypadek, który mamy, że tutaj nagle zamknięto dziennikarza. Nie. To jest przygotowywane. To znaczy, to było najpierw, byli zaatakowani prokuratorzy, którzy się tą sprawą zajmowali. I żeby była jasność, nie tylko sprawa Polnordu tak wygląda, bo przypomnę, że w przypadku pana Nowaka, prokurator, który oskarżał Nowaka, także ma problemy. To jest stała linia działania tej władzy. Teraz mamy zamknięcie dziennikarza. I ja uważam, że dlaczego to zamknięcie dziennikarza nastąpiło? To jest pewnego rodzaju test dla waszego środowiska dziennikarskiego. Czy wy od prawej do lewej strony ujmiecie się za nim, bo jeżeli nie, to zamkniemy za chwilę Sakiewicza. To znaczy, to jest moim zdaniem taki wypuszczony balon zwiadowczy, rozpoznanie bojem. Co się stanie, jak zamkniemy dziennikarza? I to jest bardzo niebezpieczne, no bo to, jeżeli to przejdzie, to przejdą za chwilę następne rzeczy. Za chwilę będą atakowane media, za chwilę później to dotknie prawników, bo oni są bardzo niebezpieczni w systemie, bo się powołują na prawa człowieka, bo coś umieją, bo umieją się bronić, umieją bronić swoich klientów. A później przyjdą po was.
1: Przyjdą po obywateli. Mamy taki moment, kiedy rzeczywiście wydaje się, że obecna władza no właśnie dociska śrubę, bo mamy też wezwanie Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie w sprawie afery Dwóch Wież. To wszystko wydaje się, jakby w tej chwili władza postanowiła w jakiś sposób zintensyfikować śledztwa. Na ile to może być także przedmiotem ingerencji z zewnątrz? Pan doktor jako adwokat, jako prawnik zajmuje się prawami człowieka. Na ile w tej chwili trzeba się o te prawa człowieka zacząć realnie martwić?
2: Znaczy, na pewno trzeba się zacząć, o prawa człowieka trzeba się martwić zawsze, tak samo jak i o konstytucję i o organy ochrony praw człowieka, dlatego że każda władza wykonawcza i ustawodawcza chce się ich pozbyć i chce je zlikwidować, bo im przeszkadza. I to jest coś, co budzi porozumienie wszystkich polityków od prawej do lewej strony. Oni co innego mówią w opozycji, a co innego potem robią, jak mają władzę i to jest normalne. To też trzeba mieć, my jako obywatele musimy mieć świadomość, że to jest normalne z punktu widzenia działalności politycznej. No ale my jesteśmy obywatelami i mamy jakieś możliwości wpływu i nacisku na władzę. Proszę zwrócić uwagę, że dla tamtej strony jest bardzo duża pula fundacji, różnych organizacji, także międzynarodowych, które zajmują się wolnością prasy, wolnością mediów. Ja uważam, że środowisko dziennikarskie, ale także środowisko takie społeczne, obywatelskie, różne stowarzyszenia właśnie, powinny wystąpić do tych organizacji o prośbę o zajęcie stanowiska, o obronę tego dziennikarza. Bo im będzie bardzo trudno atakować tamte fundacje, tamte organizacje, bo z naszej strony oni je po prostu zignorują. Tak to wygląda. Czy należy się martwić o prawa człowieka systemowo? Należy się martwić, dlatego że prawa człowieka systemowo, zwłaszcza przez to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka został bardzo mocno obsadzony w stronę lewicowo-liberalną, jest on obsadzony w sposób niesprawiedliwy, w sensie takim niedemokratycznym. Demokracja polega na tym, że organy są kolegialne, a w organach kolegialnych zasiadają osoby o różnych poglądach. Totalitaryzm polega na tym, że nawet jeżeli są organy kolegialne, to wszyscy członkowie organu kolegialnego mają jedne poglądy, takie jak wódz. I dlaczego demokracja zawsze miała przewagę nad totalitaryzmem? No właśnie dlatego, że organy kolegialne pluralistyczne są w stanie wypracować lepsze rozwiązanie, mądrzejsze, niż takie, które jest wytworzone w totalitaryzmie, gdzie wszyscy mają ten sam pogląd. I my mamy ten problem w DTPC w tej chwili, że on jest bardzo mocno zaburzony w lewicowo-liberalną stronę i te prawa człowieka dlatego mają bardzo poważny kryzys, bo są właśnie interpretowane nie tak, jakie są, tylko według klucza ideologicznego. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to w naturalny sposób będzie powodowało, że konserwatywna strona sceny politycznej będzie chciała prawa człowieka likwidować, no bo będzie to fajne hasło, bo to są lewaki, tak? A z drugiej strony to jest niebezpieczne, dlatego że to będzie pozbawiało nas jako obywateli realnych środków ochrony przed nadużyciami władzy, kto by jej nie piastował. Bo system praw człowieka właśnie ma, jakie zadanie podstawowe? On ma za zadanie powstrzymać państwo, to znaczy ja jako Michał Skwarzyński, obywatel, mam prawo powiedzieć dość, tu są naruszone prawa człowieka, mam swoje środki ochrony, państwo musi się zatrzymać i organy się muszą zatrzymać. Na tym polega cały ten system. I on jest bardzo ważny dla nas, no bo jeżeli mamy właśnie takie nadużycia jak wobec wolności słowa, jak wobec wolności religii, różnych tych aspektów naszego funkcjonowania, prawa do obrony, to mamy możliwość pójścia ze skargą i wywalczenia swoich praw. Jeżeli my doprowadzimy do sytuacji takiej, że nie będzie organów ochrony, nie będzie środków ochrony, to każdy, kto będzie piastował władzę publiczną, będzie miał tę władzę, która będzie bardzo mocno ciążyła ku autorytaryzmowi i arbitralności. Dlatego byśmy nie chcieli, bo tak państwo prawa nie wygląda.
1: A jak powinno wyglądać i jak teraz powinni zareagować obywatele, media? No i też co to mówię o naszym systemie, że jednak sędzia, no patrząc, jak rozumiem, na dość wątpliwe dowody, no bo mail, czy był wysłany przez redaktora Krasowskiego, czy nie był, to w dobie tych fałszywych alarmów może budzić wątpliwości. Jak rozumiem, fakt posiadania broni też jest wątpliwy, bo to nie była broń palna, ostra, tylko jakaś broń gazowa, taka, no, którą nie wiadomo, czy do końca da się zrobić krzywdę. No i do tego jeszcze ubliżanie funkcjonariuszom, dopóki nie ma nagrań z kamer, też rzecz, no taka ocenna, no, ale czy za każde ubliżanie policjantowi trafia się na 3 miesiące do aresztu, to już bym pod rozwagę też państwa poddawał. Mamy ewidentnie nadużycie władzy także ze strony sądu, że ten układ staje się zamknięty.
2: No ale to jest konsekwencja tego, że mamy po pierwsze składy jednoosobowe w sądach, po drugie tego, że, i to jest reforma PiS-u, gratuluję wszystkim, którzy to podpisali w Sejmie i ci, którzy to napisali, a napisali to sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc wam gratuluję publicznie, że posiedzenia w sprawach tego rodzaju, jak zatrzymania, areszty, odbywają się w zasadzie w procesie inkwizycyjnym za zamkniętymi drzwiami, bez dostępu czynnika społecznego i w składach jednoosobowych. Bo gdyby to było, tak jak powinno być w państwie demokratycznym, kolegialnie, że jest sprawa publicznie interesująca, aresztowanych chce, żeby były media, powinny być media, to powinno podlegać kontroli absolutnie społecznej tego typu sprawa. I tak samo jest z zatrzymaniami, kontrolą, nie wiem, prawidłowości zatrzymań przez policję. Bo proszę zwrócić uwagę, że mówią o ubliżaniu policjantom. Asystentkę Sakiewicza zakuli w kajdanki, ale oni nie mieli racji. To oni złamali procedurę, bo oni się nie przedstawili. To nie jest tak, że jak przychodzi do mnie policjant, to ja mam się policjantowi przedstawiać. To jest odwrotnie. On do mnie przychodzi. Jak ktoś do mnie przychodzi, to ma mi się przedstawić. Ja jestem u siebie. Chyba że ktoś żyje w państwie totalitarnym i zakłada, że on nic nie ma swojego, a wszystko jest państwowe. No ale to ktoś się nie obudził, że komuna się skończyła. No ale to w sądownictwie akurat dość dopuszczalna sytuacja, że ktoś się nie obudził, że się komuna skończyła. To jest taki paradygmat, to jest odwrotnie. I tutaj system jest oczywiście domknięty, no ale jest domknięty też z kilku powodów. Po pierwsze, środowisko sędziowskie nie zdało egzaminu. I to trzeba jasno powiedzieć. Środowisko sędziowskie jest koniunkturalne. To znaczy większość z nich, jako że utożsamia się z obecną władzą, koniunkturalnie będzie orzekać na jej korzyść. I to trzeba też jasno powiedzieć. Tak wygląda niestety sądownictwo w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia awansów. Nowe KRS będzie w tamtą stronę ciążył. Kwestia posiadania jakiegoś stanowiska w sądzie, jak przewodniczący wydziału, prezes sądu, jest uzależniony od ministra sprawiedliwości. Kwestia awansu z asesora na sędziego w dużej mierze jest uzależniona od rządu i od ministra sprawiedliwości. Teraz mamy, przypomnę, sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie premier Tusk wstrzymuje kontrasygnatę przy powołaniu asesorów w sądach administracyjnych. To jest taki przykład, tak? Nadmiernej władzy rządu nad sędziami, w ewidentny sposób łamiącym taki standard niezależności sądownictwa, bo przypomnę, że tutaj nie ma prerogatywy pan premier, to prerogatywę ma pan prezydent tylko w konstytucji, a pan premier jej nie ma. Takich przykładów można byłoby by mnożyć, no ale to niestety jest efekt tego, że sądownictwo tak naprawdę nigdy na końcu ani nie było szkolone, że ma po pierwsze chronić obywatela, tylko zawsze było szkolone, że ma po pierwsze chronić interes Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa wam płaci. Ja zawsze podaję ten sam przykład, który jest oburzający, ale tak jest, że na aplikacji sędziowskiej, jeżeli nie wiesz na egzaminie z prawa karnego, jak masz rozwiązać kazus, to skarb, bo to jest lepsze na pewno. I tak się tych ludzi uczy. Taki jest paradygmat uczenia się sędziów w Polsce. No i później mamy takie efekty, jakie mamy. Sędziów się też nie rozlicza za tego typu rzeczy, które są fundamentalne ustrojowo. To znaczy mamy nagle zatrzymanie dziennikarza pod jakimiś pretekstami. Ja przypomnę, że jeżeli zamyka się opozycjonistów na całym świecie, to ich się nie zamyka za to, a bo pan jest opozycjonistą. Nie, zawsze się preparuje jakieś krzywe sprawy. Zawsze tak było. Po Piełusce podrzucano materiały wybuchowe, przypomnę. To się nic nie zmieniły metody. No i chyba sędzia powinien być na tyle przytomny, że powinien to rozumieć, że tak to się robi. No a wydał takie orzeczenie, jakie wydał, no nawet zakładając, że miał broń gazową, nawet zakładając, że wysłał maila, to z całym szacunkiem, to nie jest sprawa aresztowa. Nawet jakby tak było, to nie jest sprawa aresztowa, to jest na inne środki. Zwłaszcza, że to jest dziennikarz. No ale to było zlecenie polityczne, była obawa polityczna ze strony sądu i skończyło się tak, jak się skończyło.
1: To już na koniec zapytam, dlaczego dziennikarz?
2: To nie ma znaczenia, że to jest dziennikarz. Znaczy, dziennikarz ma o tyle znaczenie, że chodzi o Sakiewicza, czyli zobaczyć, czy środowisko będzie go bronić. To tylko o to chodzi. Czyli mamy, mówię, rozpoznanie bojem. A to nie chodzi o dziennikarza, to chodzi o to, że musimy jak gdyby wybielić Romana Giertycha i kwestię Polnordu. Czyli musimy pokazać, Ziarkiewicz, który to ściga jako prokurator, ma zarzuty, dziennikarz, który o tym pisał, ma zarzuty. To o to chodzi. No jak ktoś rozumie, Giertych nie jest głupim człowiekiem, to jest znany gość. I on umie w takie gry grać. On to jest zrobione w jego interesie absolutnie. Ja wczoraj powiedziałem w Republice, że to jest nawet minister sprawiedliwości, bo być może on będzie ministrem sprawiedliwości, czego wybielić przed tym procesem. Jakieś rozpaczliwe ruchy Waldemara Żurka, który zwołuje kwartet smyczkowy, a potem go odwołuje w zakresie imprezy awansowej prokuratorów. No wskazuje, że chyba się pan Żurek pakuje i być może to jest po prostu operacja medialna, żeby wybielić przyszłego ministra sprawiedliwości.
1: O czym mówił doktor adwokat Michał Skwarzyński, który i aktywnie działa jako adwokat, ale także jako naukowiec patrzy na to, jak powinny wyglądać no, prawa człowieka, a reprezentuje stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:31. Za chwilę zmienimy temat od polskiej polityki. Odejdziemy na chwilę. Zajmiemy się Europą, dokładnie Wyspami Brytyjskimi, Irlandią. Będziemy mówić o Irlandii Północnej, ale z perspektywy Irlandii, tej już bez określenia terenu, czyli tej niepodległej Irlandii. Za chwilę naszym gościem Tomasz Wybranowski.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Odyseja wyborcza.
7: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem dziennikarz Radia Wnet, znany i lubiany Tomasz Wybianowski. Cześć Tomku, dzień dobry.
8: Cześć Łukaszu, czy taki lubiany to nie wiem, ale dziękuję za dobre słowa chłopaku.
7: Myślę, że przez radio słuchaczy na pewno, a przede wszystkim przez kolegów z redakcji, chociaż rzadko nas przyjeżdżasz, bo albo Roztocze, albo Irlandia. Teraz jak rozumiem jednak Dublin.
8: No jednak Dublin, i wolałbym dzisiaj mówić, chociaż będę mówił o koncercie Nicka Cave'a, bo dzisiaj Nick Cave rozpoczyna, piękne słuchaczki i zetni słuchacze, trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich.
7: Ale
8: i
7: my
8: Europie.
7: Nie o ale tym muszę patrzeć od razu muszę wkroczyć i tutaj ściągnąć.
8: Dlatego powiedziałem, że wolałbym o Nicku Cave'a, a nie o tym, co dzieje się w Belfaście. No
7: właśnie,
8: bo rzeczywiście...
7: Irlandia Północna, jak na to jako Irlandczycy właściwie patrzycie, bo Belfast płonie, nie tylko on, też Manchester, Southampton, tak. Wielka Brytania, no i teraz chyba najbardziej gorzeje ta najbardziej wysunięta część Wielkiej Brytanii, czyli właśnie Belfast. Co się dzieje z Brytyjczykami? Czy to jest jakieś przebudzenie?
8: Czy to jest przebudzenie? To przebudzenie tak wykluwało się niczym pisklem z tego jajka. Wielkie niezadowolenie. No, związane z tym, co nazywamy tutaj na Wyspach kryzysem. Kryzysem, który się nawarstwia. Po pierwsze, to kryzys, który spowodowany jest polityką migracyjną, i to niezadowolenie rośnie. To spowodowane jest kryzysem mieszkaniowym, że ludzie, którzy uczciwie pracują, niekoniecznie zarabiają tą średnią krajową na Szmaragdowej Wyspie, no mają problemy.

0: do brutalnego ataku nożem. No i mężczyzna, który pochodził z Sudanu, zaatakował 44-letniego mieszkańca Belfastu. Zaatakowany mężczyzna dostał ciężkich obrażeń twarzy, szyi, pleców i oczu. Napastnik zadał ponad 20 ciosów. No i po raz pierwszy, ja zwracam na to uwagę, jako polonista, jako człowiek, który zajmuje się językiem, wszyscy zgodnie mówią, że jest to wyjątkowy, brutalny atak. Już nie zdarzenie, nie przypadek, tylko brutalny atak. A to nagranie z telefonów szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. No i cóż, Wielka Brytania, Albion to nie Irlandia. Tutaj ta krew wrze znacznie szybciej. No i cóż, potem Reuters zacytował funkcjonariuszy PSNI, czyli to jest Police Service Northern Ireland, którzy nazwali napaść barbarzyńską, skrajnie barbarzyńską. No i brytyjski premier Keir Starmer mówił o drażających scenach przemocy. Po raz pierwszy coś takiego powiedział, zaś politycy wszystkich głównych partii Irlandii Północnej wydali wspólne oświadczenie, które potępiło atak. No i nasz The Times, to jest główny dziennik w Republice, zwrócił uwagę, że nagrania z miejsca zdarzenia błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, no i stały się jednym z najgłośniejszych tematów Wielkiej Brytanii. Oliwy do ognia dodał fakt, że stało się to dzień później, kiedy w jednej ze szkół w Manchesterze uczennica zaatakowała dwójkę swoich rówieśników i 27-letniego nauczyciela, więc te problemy zaczynają przybierać bardziej niż dramatyczne historie. No ale w relacjach prasowych i telewizyjnych pojawia się także inny obraz Belfastu, no bo to mieszkańcy rzucili się na pomoc ofierze jeszcze przed przyjazdem policji. No i szczególne miejsce zajmuje ten mężczyzna. Sportowiec, który uzbrojony w kij do hurlingu. Z Kubą Grabiaszem opowiadamy o tych irlandzkich sportach. To jest jeden z tych irlandzkich sportów. Coś między pośredniego, między hokejem na trawie a piłką nożną. No i on właśnie zaatakował napastnika i umożliwił obezwładnić go. Powiedział w mediach, że działał instynktownie, a policja przyznała, że interwencja świadków mogła uratować życie zaatakowanemu mężczyźnie. No mało tego, posłuchajmy tego fragmentu.
1: I want to especially acknowledge the courage of those members of the public who ran towards danger. I have absolutely no doubt that those members of the public saved that man's life.
0: A to już powiedział komendant główny policji w Irlandii Północnej, pan John Butcher, że szczególnie podkreśla uznanie dla odwagi tych obywateli społeczeństwa Belfastu, którzy przyszli z pomocą zagrożonemu mężczyźnie. No i stwierdził, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to właśnie oni uratowali życie temu mężczyźnie. A potem wydarzenia już potoczyły się bardziej niż szybko, bo ludzie, mieszkańcy Belfastu wyszli na ulicę. Ci wszyscy, którzy słuchają Studia Dublin, doskonale wiedzą, że Irlandia Północna i Belfast to był taki punkt zapalny, kiedy trwała ta bratobójcza walka z czasów riots między zwolennikami Republiki, czyli Zjednoczonej Irlandii, i tam królowała IRA, a tymi wszystkimi organizacjami lojalistycznymi, lojalni wobec królony brytyjskiej. No i ludzie wyszli na ulicę, gdzie doszło dokładnie do zamieszek. Najpoważniejsze wydarzenia, Łukaszu, miały miejsce w północnym Belfaście, bo właśnie tam doszło do samego ataku. W rejonach wokół Atrim Road zgromadziło się ponad 500 protestujących, no i policja musiała zamknąć część ulic i dwa kwartały, no i skierowała dodatkowo siły porządkowe, te, które się źle kojarzą z czasów riots, czyli te wielkie pojazdy opancerzone z tymi siatkami na przednich szybach. Natomiast potem sceny walk, przepychanek i działań protestujących przeniosły się na Sandy Row. To jedna z najbardziej tych lojalistycznych dzielnic Belfastu. Guardian informował, że właściciele sklepów prowadzonych przez imigrantów zamykali lokale dużo wcześniej z obawy przed atakami. No i wiele rodzin otrzymało ostrzeżenie od znajomych, aby nie wychodzić z domów. No i jeszcze East Belfast, wschodni Belfast. Tam doszło, Łukaszu, do najcięższych starć. Podpalano samochody, budynki mieszkalne, no i też dwa autobusy komunikacji miejskiej, no i też ucierpiał Lewis, czyli ten szybki tramwaj. No i policja musiała ewakuować mieszkańców płonących domów w sile około 70 osób. No i jeszcze zachodni Belfast, w tej części miasta ponad 300 zamaskowanych ludzi, głównie młodych, zgromadziło się wieczorem, więc co, rzucono cegłami, fajerwerkami i butelkami w kierunku policji, podpalano pojazdy i atakowano nieruchomości.

0: miejscowości, domy, sklepy, które były postrzegane jako związane z imigrantami. No jakie były cele ataków? No według relacji mediów i tych, którzy to obserwowali, też moich znajomych Polaków z Belfastu, obiektem agresji stały się głównie domy zamieszkiwane przez imigrantów, sklepy prowadzone przez cudzoziemców, nawet turecki zakład fryzjerski ucierpiał. Do tego dwa supermarkety, które należały do przedsiębiorców bliskowschodnich, no i pojazdy komunikacji publicznej, w tym szybki tramwaj Luas, o którym mówiłem. W niektórych miejscach pojawiły się też napisy i hasła antyemigracyjne. Oczywiście zareagowała społeczność sudańska, bo o tym też trzeba powiedzieć. Sudańczycy, którzy mieszkają w Belfaście, no, mówili mediom, że od czasów publikacji nagrań z tego ataku, no, żyją w ciągłym strachu. Część rodzin nie wysyła dzieci do szkoły, a niektórzy przedsiębiorcy po prostu na cztery spusty zamknęli działalność do odwołania. No i liczne organizacje sudańskie, islamskie wydały wspólne apele o spokój. No oczywiście ma to też związek, Łukaszu, ze sprawą Henry'ego Nowaka.
1: Niby bo to wygląda na wielką falę, Tomku. Oczywiście Sudańczycy i społeczność islamska może apelować o spokój, tylko tych ataków jest coraz i więcej. No i oczywiście oni apelują o spokój, a potem członkowie ich społeczności albo mordują, albo brutalnie okaleczają i potem znowu jest apel o spokój i chyba już Brytyjczycy tak spokojni być nie będą, a to temu wszystkiemu towarzyszy też, zdaje się, rewolucja polityczna w Wielkiej Brytanii, bo stare partie właśnie odchodzą do lamusa, zarówno partia socjalistyczna, obecnie rządząca, bardzo niepopularna, ale też partia konserwatywna, która prowadziła równie otwartą politykę, równie otwartych drzwi na imigrację, także właśnie chyba się wypala.
0: Myślę, że tak. I tutaj zobaczymy, co powie Sinn Féin, która może stać się zwycięzcą tych rozgrywek. Natomiast rzeczywiście, czy to torysi, to mówimy, czy ulica Belfastu, czy ulica Dublina, że bez znaczenia, kto tak naprawdę rządzi, bo doskonale wiesz, że my w Dublinie, w Irlandii mamy te same problemy, chociaż to już się trochę zmienia, bo Republika nie przyjmuje tak otwarcie imigrantów, nielegalnych imigrantów. Mało tego, rząd irlandzki powiedział, że będzie specjalny fundusz i wolimy płacić do Brukseli te 20-21 tysięcy euro za osobę nieprzyjętą, niż mają się tutaj pojawiać, ale to wszystko pod presją społeczną. Tutaj dwie jeszcze różne historie. Prawda czasu, prawda ekranu. Ja czasami się dziwię, kiedy opowiadam o tych rzeczach, no i ktoś mi mówi, że sam jestem imigrantem. Ja mawiam tak, jestem biały, chodzę do kościoła, no i pracuję i płacę podatki. To jest ta różnica a propos tego, czy to się komuś podoba, czy nie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przybywają tutaj i właściwie na tacy. I to wkurza Irlandczyków, których nie stać na wynajęcie mieszkania, których nie stać, by wysłać dzieci na wakacje, czy kupić im jakieś dobre, markowe rzeczy, bo po prostu muszą pracować, a ceny niebotycznie szybują w górę, czy to energia elektryczna, czy to czynsze. A po drugie, też osoby, które tutaj się pojawiają, bo też wiralami są te przemowy, te kazania duchownych islamskich, którzy mówią prosto i bez ogródek, że gdy będzie nas więcej, wprowadzimy prawo szariatu i wy, niewierni, będziecie mieli podgórkę. Czy to jest Berlin, czy to jest Belfast, czy to jest Dublin, czy to jest Irlandia. Tego typu rzeczy przeciekają i to rodzi rzeczywiście słuszny bunt. No i wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówią tak, rok pański 2024, jak wiesz, relacjonowaliśmy to także Southport, kwestia tego 17-latka, który zaszlachtował cztery osoby i poranił jeszcze dziewięć. Southampton, grudzień 2025, nasz rodak Henry Nowak, wydarzenia sprzed dwóch dni w Manchesterze. No i to, co wydarzyło się 8 czerwca o tej feralnej godzinie 22:30, tak jak w przypadku śmierci.
1: A czy ci Brytyjczycy, którzy protestują, oczywiście wyobrażają sobie Wielką Brytanię, czy też Irlandię bez imigrantów, no powiedzmy nie bez Polaków, bo nagle Henry Nowak stał się symbolem tego ruchu. No jak był Brexit, Polacy byli jednym z powodów Brexitu, jak się mówi. Hasła antypolskie były dość powszechne w Wielkiej Brytanii. Teraz Polacy są raczej noszeni na rękach, ale czy w ogóle wyobrażacie, już tylko skończę pytanie, że czy wyobrażają sobie Brytyjczycy czy Irlandczycy, że tych migrantów z Azji dalekiej, z Afryki, z Bliskiego Wschodu uda się wyrzucić z wysp, czy do siebie wyekspediować? Skąd przybyli?
0: Łukaszu, Łukaszu, problem na Wyspach Brytyjskich to musielibyśmy jeszcze się cofnąć do czasów Commonwealthu, tak? Bo są na przykład Hindusi i coraz więcej Hindusów jest też w Republice Irlandii. Są spokojni, asymilują się, prowadzą swoje sklepiki, pracują, są mili i uśmiechnięci. Natomiast tak naprawdę a propos Polaków i tych wszystkich historii, to powiem tak. Znowuż przypomniano sobie o etosie pracy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i kiedy uchodźcy z Ukrainy przybyli czy do Wielkiej Brytanii, czy do Irlandii, no i potem znowuż przypomniano sobie o nas Polakach, o poczuciu asymilacji, o tym, że mówimy, że pracujemy i że nie jesteśmy roszczeniowi, więc jak gdyby znowuż ta marka Made in Poland zwraca. Natomiast ja cały czas mówię, że trzeba patrzeć z dwóch perspektyw na tę sytuację, bo Europa się starzeje i to jest kwestia czasu, kiedy rzeczywiście nikt nie będzie pracował na te nasze emerytury, jeżeli w ogóle, Łukaszu, je dostaniemy, w co ja szczerze nie wierzę. Chociaż jeżeli chodzi o dzietność na Szmaragdowej Wyspie, jeszcze nie jest tak źle. To po pierwsze. Po drugie, chora polityka europejskich rządów sprawia, że młodzi, wykształceni, ale nie widzący perspektywy dla siebie, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Irlandii, po prostu wyjeżdżają do Australii, do Nowej Zelandii, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, tam, gdzie mogą się rozwijać, zakładać rodziny, no i bez problemu wynająć sobie dom, czyli uniezależnić się od rodziców i wreszcie poczuć się na swoim, a przybywają rzesze nielegalnych imigrantów, którzy po pierwsze dostają niemal natychmiast mieszkania socjalne, mimo że poziom bezdomności tylko w Republice Irlandii to ponad 17 tysięcy, z czego 5,5 tysiąca to są dzieci. Oczywiście są pychani po różnych hotelach i tak dalej, no ale to nie jest życie, powiedzmy sobie szczerze. Dostają zasiłki, dostają liczne wsparcie i to, co denerwuje Irlandczyków, tak, to mówi irlandzka ulica dublińska, no po prostu szlak ich trafia, kiedy my musimy pracować, musimy się mierzyć z niebotycznymi rachunkami za prąd, czy gaz, czy czynsze, które szybują. No słuchaj, gdyby ktoś chciał tutaj przyjechać z naszych słuchaczek czy słuchaczy, to myślę, że 1050 euro miesięcznie za wynajęcie małego pokoju, gdzie mieści się łóżko, mała półeczka i stolik, to jest już za mało, bo te czynsze wciąż idą w górę. Natomiast Irlandczycy też wskazują tę nierówność, czyli traktowania tych, którzy tutaj przybywają, proszą o azyl, chcą ochrony międzynarodowej, nawet z tych krajów, gdzie nie toczy się wojna i jest względny spokój, i oni dostają absolutnie to wszystko. Czyli mieszkanie, czyli zasiłek. Mało tego, mogą jeszcze łączyć sobie rodziny. Popularne są w mediach irlandzkich. To jest ten tak zwany dziennikarski drugi obieg. Ja z tymi dżentelmenami jestem trochę zakumplowany i czasami też prezentujemy z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-jak.com, Studio Dublin, dźwięki czy rozmowy takie reporterskie. Jak to rzeczywiście wygląda? Więc to jest sytuacja trochę taka dwumatiksowa, bo irlandzki rząd to jest taka egzotyczna koalicja. Wyobraźmy sobie, że w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w jednym rządzie i spijają sobie słowa z dzióbków i wszystko idzie dobrym torem, więc takowa koalicja też jest w Irlandii. Egzotyczna koalicja przeciwko Sinn Féin, przeciwko innym mniejszym partiom, które widzą pewne rzeczy inaczej. To jest Fine Gael i Fianna Fáil. I ludzie są niezadowoleni coraz bardziej. Oczywiście, wsłuchując się dzisiaj w tą świetną rozmowę Hani Tracz z Southampton, z tym starszym Sikhem, to rzeczywiście można by powiedzieć, że powinniśmy dążyć do tak zwanej równowagi, do tego, aby życie było piękne, miłe, wspaniale, każdy siebie szanował. Natomiast presja tego, co nazywam utrzymaniem rodziny, wydawaniem pieniędzy, liczeniem każdego centa, liczeniem każdego euro na to, co trzeba wydać, a czego, na co nie możemy sobie pozwolić, po prostu no, rozwala tych ludzi psychicznie, i mentalnie. I ja zawsze mawiam tak. Moi Irlandczycy z Irlandii Północnej mówią, że Bogu dzięki jesteśmy na Szmaragdowej Wyspie, bo Wielka Brytania staje się już kalifatem i za 25 lat takiej Wielkiej Brytanii znanej z lat 70. czy 80. już absolutnie nie będzie. Na szczęście jesteśmy na Szmaragdowej Wyspie, gdzie wygląda to zupełnie inaczej.
1: Ale to jest ta różnica między Irlandią a Irlandią Północną, że tak Irlandia Północna, będąca często częścią Wielkiej Brytanii, szybciej staje się terenem masowej imigracji, czy zgoła powiedzieć wymiany, czy podmiany ludności, a ta Irlandia, która jest niepodległa, tamte procesy zachodzą wolniej, czy są jakkolwiek kontrolowane?
0: Wiesz, niby tak i niby nie, bo oczywiście co denerwuje Irlandczyków z południa, jak to mówią ci, którzy mieszkają w Belfaście, w Ulsterze, no denerwuje to, że ci nielegalni imigranci spokojnie przechodzą sobie z Ulsteru do Republiki, no i chcą azylu, no i chcą tych wszystkich praw, no i chcą, żeby ktoś się nimi zajął, bo ta granica jest rzeczywiście nieszczelna i to powoduje zdenerwowanie nie tylko rządu w Dublinie, no ale też zwykłych ludzi, więc jeżeli chodzi o te wszystkie historie, o które pytasz, to powiem tak. Ulster zawsze ciążył ku Wielkiej Brytanii, to z racji tych historycznych zasiedlania i tak dalej, musielibyśmy się cofać do wieku XVIII i XIX. Natomiast generalnie no, oni czują się bardziej brytyjscy. Natomiast no, z drugiej strony to jest też ta sama irlandzka krew, która mówi, no mamy swoje tradycje, mamy swój język, no i nie pozwolimy na to, aby ktoś czynił złe rzeczy na naszej ziemi, bo to jednak jest Irlandia, to po pierwsze. A po drugie, no niestety w jednym Marx miał zawsze rację i ty się uśmiechasz, bo to jest mój cytat, że byt określa świadomość. Jeżeli jest kryzys, jeżeli jest drożyzna, jeżeli nie ma mieszkań, jeżeli są problemy ze służbą zdrowia, jeżeli policja często zachowuje się w sposób dwuznaczny, czyli osoby o innym odcieniu skóry, no z racji tego, aby nie podpaść pod paragraf o rasizm albo bullying, tego typu rzeczy, no to po prostu bardziej trzepią zwykłych obywateli, którzy od pokoleń tutaj mieszkają i to też jest bardziej niż denerwujące. Wskażę jeszcze na jedną rzecz, Łukaszu, że ludzie, mieszkańcy Belfastu wyszli na ulicę niemal 2-3 godziny po tym, jak Sudańczycy ubiegający się o azyl, który przybył na wyspy w roku pańskim 2023, tak? No i ludzie pytają, no to gdzie jest ta polityka migracyjna? Gdzie są służby? Gdzie jest państwo? No i po co państwo? No skoro tak się to odbywa i tego typu ataki się powtarzają. Raz jeszcze powtórzę. Podejrzany, który dokonał tego zamachu na 44-latka mieszkańca Belfastu, przybył do Irlandii Północnej 3 lata temu, złożył wniosek o azyl. No i to wywołuje debatę polityczną, która dotyczy nie tylko systemu azylowego, Łukaszu, ale też kontroli granic i samej polityki migracyjnej, no bo już przedstawiciele opozycji, czyli głównie Sinn Féin, zaczęli zadawać się pytanie, czy nie doszło do błędu w procedurach związanych z przyjmowaniem migrantów i czy tych procedur nie trzeba zaostrzyć, a te wydarzenia z Belfastu wpisują się w szerszy obraz napięcia społecznego związanego z migracją i kwestiami rasowymi, które w ostatnich miesiącach były widoczne w Irlandii Północnej, jak i w innych częściach Wielkiej Brytanii. No i dzisiaj spodziewamy się. W Belfaście jest teraz spokojnie. Część szkół i przedsiębiorstw mimo wszystko działa na raty albo są zamknięte. Trwają przygotowania do kolejnych demonstracji. No i premier Keir Starmer i pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill, a także liderzy wszystkich partii wzywają do spokoju, no bo podejrzany Sudańczyk został formalnie oskarżony o usiłowanie zabójstwa, groźby karalne i posiadanie noża. Natomiast dzisiaj, z tego co już wiem, no, gromadzą się grupki ludzi w miejscu, gdzie będzie w sądzie postawiony w stan oskarżenia. No i policja w Ulsterze, policja w Belfaście postawiona w stan najwyższego pogotowia, bo wszystko wskazuje na to, że znowuż te zamieszki wybuchną dzisiaj. No i cóż jeszcze można powiedzieć?
1: Ja wiem, co można powiedzieć. My możemy o tym wszystkim mówić, pointując naszą rozmowę, bo miałem też przypomnieć przy okazji rozmowy z doktorem Michałem Skworzyńskim o Leszku Kraskowskim, o zatrzymanym dziennikarzu, że to wszystko się dzieje i cała ta opowieść i Southampton po zabójstwie, no, naszego rodaka, no powiedzmy, że to już jest Brytyjczyk urodzony na Wyspach, no ale jednak nazwisko Nowak i...
0: Polska krew,
1: tak
0: dokładnie.
1: Jest, ale też opisywać z perspektywy Dublina to, co dzieje się w Belfaście, z Irlandii do Irlandii Północnej. Dzięki naszym patronom, ja obiecałem jeszcze po poranku wnet, że zajrzę na ten patronat, bo to szczególnie teraz, szczególnie w kontekście Leszka Kraskowskiego jest bardzo ważne, bo czuć taki nacisk władzy, tak jak pewnie wielu dziennikarzy niezależnych mediów. W ogóle jest tak, że na Wyspach, to zaraz byś mógł to powiedzieć, tych niezależnych mediów było bardzo, bardzo niewiele.
0: W ogóle nie ma.
1: Cała masowa imigracja dokonywała się w ciszy medialnej, tak, że tak. Był pełen, zamknięty układ. W Polsce tak nie ma, ale tak nie ma dzięki państwu. Dzięki temu, że jest część słuchaczy, która nas wspiera, patronite.pl/radio.wnet. Ja obiecałem w poranku, więc teraz odczytam. Pan Bartłomiej, pan Marcin, pan Kordian, pan Stanisław, ale napisał Stach, jeden anonimowy patron, to jest piątka najnowszych naszych patronów. Bardzo dziękujemy, bardzo pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas słuchają, polecają, ale też wspierają, czy poprzez Patronite, czy poprzez takie wpłaty na konto. Numer konta jest dostępny na naszej stronie wnet.fm. Tam jest zakładka wesprzyj nas, no szczególnie dzisiaj, tak, w kontekście wydaje się tego aresztu za zatropienie działalności pana Giertycha. Leszek Kraskowski, no Radio Wnet było w zasadzie jedynym medium, gdzie redaktor Kraskowski regularnie, tydzień w tydzień, najczęściej z Krzysztofem Skowrońskim rozmawiał, tak, o aferze Polnordu. Innej takiej anteny nie była, ona żyje, funkcjonuje dzięki państwu. Tomko, daję ci głos
0: murem,
1: na puentę.
0: Murem za Leszkiem. No puenta jest taka, bo ja czasami też dostaję zarzuty, chociaż mam wielu kolegów o różnych odcieniach skóry czy koleżanki. Natomiast czasami niektórzy, ci bardziej z lewej strony, mówią, że jestem totalnym rasistą. Ja mówię, nie jestem rasistą, bo problem polega na jednej rzeczy, że osoby, które przybywają na Szmaragdową Wyspę czy gdziekolwiek indziej, muszą uzmysłowić sobie, że są gośćmi. Ja mieszkam w Irlandii 21 lat, strzeli mi to za 5 dni. Natomiast mimo tego, że za chwilę będę miał obywatelstwo, podwójne obywatelstwo.
1: A właśnie Sławek Wróbel mnie poprawił, bo nas słuchałem na żywo. Pozdrawiamy Sławka. Henry Nowak miał polski paszport. Ja tego nie wiedziałem. Ojciec Polak to wiedziałem 100%. To jest jasna matka Angielka, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że Henry Nowak był obywatelem polskim.
0: Tak. Sławka pozdrawiamy, bo to dobry człowiek i mówi wprost i bez ogródek, jak jest. Natomiast wracam do tych kwestii niby to rasistowskich, choć nie do końca. Irlandczycy, powiem tak, są bardziej niż otwarci. Natomiast Irlandczycy żądają jednej rzeczy. Tego, aby respektować ich prawo, aby szanować Szmaragdową Wyspę i ich, a po drugie, no, wcierać się w to irlandzkie społeczeństwo, płacić podatki, być uczciwym, no i po prostu wspólnie się bawić i świętować te irlandzkie rocznice z poszanowaniem dla inności, ale tak naprawdę często ci, którzy tutaj przybywają, uważają, że są pępkiem świata. To jest kwestia propagandy tego, że wystarczy wyjechać do Europy, wszystko dostaniecie za darmo, bez żadnej pracy i to często potwierdzają osoby. Powiem szczerze, często w Dublinie mam rozmowy z osobami o innym odcieniu skóry, które są bardziej radykalne w podejściu do emigracji niż my, czyli tam White Caucasian, że tak się wyrażę oględnie. I mówią wprost i bez ogródek. Gonić, wyrzucać, czy to są Nigeryjczycy, czy to są Sudańczycy, czy to są też osoby z Bliskiego Wschodu. Mówię, słuchajcie, tutaj trafiają naprawdę totalne odpady, których nikt nie chce. Będziecie mieli z tym problem. Macie jeszcze możliwość, aby to zatrzymać, jak twierdzą, czy mój kolega Nigeryjczyk, czy mój kolega z dalekiej Bostony mówią, słuchajcie, Niemcy są już stracone. Bo dlaczego tak mówicie? Bo my mamy rodziny tam i wygląda to bardziej niż niebezpiecznie, ale wszyscy mówią, lubimy odpoczywać w Polsce, mamy wielu przyjaciół, znajomych, kolegów i wszyscy mówią, jedźcie do Polski, a rzeczywiście odpoczniecie i jest spokojnie. No i oni to potwierdzają, więc to są te dwie rzeczy, że tutaj nie ma jakiegoś takiego rasizmu, nie ma czegoś takiego, co nazywa się obcy out, tylko Irlandczycy, czy to z północy, czy to republikanie, mówią wprost i bez ogródek. Pracujcie, płaćcie podatki, bądźcie uczciwi, nie popełniajcie przestępstw, a Irlandia też stanie się waszym domem. No. I jeszcze o mediach słów kilka. W Irlandii nie ma mediów. Są media publiczne, czyli właściwie mediów niezależnych w ogóle nie ma. Kto wygrywa, bierze całą pulę, a te media niezależne są właśnie rozproszone w internetach albo na portalach internetowych, które czasami notują dużo wyższe obroty kliknięć, że tak się wyrażę, czy mają więcej czytelników niż te oficjalne portale, chociażby RTI. Dziękuję pięknie.
1: Tu stawiamy kropkę. Tomasz Wybranowski prosto z Dublina opisał sytuację na sąsiednich dla Irlandii Wyspach Brytyjskich, a w szczególności w Irlandii Północnej, w Belfaście. A my już teraz mamy dla Państwa serwis informacyjny, a potem wracamy w Odysei Wyborczej. Trochę polskiej polityki będzie za chwilę. Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita, o Krakowie porozmawiamy i o dziwnej decyzji Donalda Tuska, który wystawił senator Piątkowską i to jeszcze wystawił ją na prezydenta Krakowa w Warszawie. Czy to był koszmarny błąd? To zaraz będziemy ustalać.
2: Odyseja Wyborcza.

0: Protest w Belfaście po próbie dekapitacji na ulicy przez Sudańczyka. Miesięcznica smoleńska. Jarosław Kaczyński nie przebierał w słowach. Leon XIV odprawi mszę świętą w Sagrada Familia. Nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: W Belfaście odbył się gwałtowny protest po ataku nożownika. Protestujący podpalili autobus i obrzucili policjantów przedmiotami. Władze przekazały, że napastnik to obywatel Sudanu, który wjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i złożył wniosek o udzielenie azylu. O sprawie mówił dziennikarz Radia Wnet Tomasz Wybranowski.
2: Zgromadziło się ponad 500 protestujących, no i policja musiała zamknąć część ulic i dwa kwartały. Guardian informował, że właściciele sklepów prowadzonych przez migrantów zamykali lokale dużo wcześniej z obawy przed atakami. Wielka Brytania, Albion to nie Irlandia, tutaj ta krew wrze znacznie szybciej.
0: Na nagraniu, które wstrząsnęło opinią publiczną, widać czarnoskórego człowieka siedzącego na innym mężczyźnie i dźgającego go w szyję. Sudańczyk najprawdopodobniej próbował odciąć ofierze głowę. Do zdarzenia doszło na ulicy w poniedziałek w nocy. Napastnik został obezwładniony przez świadków. Dzisiaj miesięcznica smoleńska. Około godziny 9:00 prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie prezes wygłosił krótkie przemówienie. Jak co miesiąc przyszli kontrmanifestanci, a prezes nawiązał do ich comiesięcznej obecności.
3: Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy i wtedy przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowali, z kim są powiązania, kto im płacił, no i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść. Zrobią to niezależne, losowane sądy, zrobi to prokuratura kierowana przez legalnych prokuratorów.
0: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, poinformował na stronie X poseł Jacek Sasin. Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii profesora Przemysława Czarnka oraz wypracowanie rozwiązań programowych. Po Pierwsze Polska tworzą parlamentarzyści PiS. Liczba deklaracji członkowskich przekroczyła 100. Deklarujemy pełną lojalność wobec naszego lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po pierwsze, Polska nie będzie działać poza partią, napisał Sasin. Sprawa aresztowania na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego budzi wątpliwości, mówił na antenie Radia Wnet redaktor Radia Wnet Jakub Pilarek.
4: Jeżeli do aresztu trafia tak zdecydowany, konsekwentny, kłopotliwy dla Romana Giertycha krytyk władzy pod zarzutami posiadania broni gazowej i gruźb karalnych, to jest to sytuacja niecodzienna. Zarzut posiadania broni gazowej jest bardzo małego kalibru. Groźby karalne, tam jeszcze chyba znieważenie funkcjonariusza, z tego co pamiętam, było, ale to też nie jest jakiś. No, kaliber tych zarzutów jest po prostu taki, że wydaje się, że raczej to nie powinno uzasadniać wniosku o areszt, więc choćby z tego powodu ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje.
0: Wczoraj Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowanie mailowo gruźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online, jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec m.in. Romana Giertycha i Adama Glapińskiego. Telewizja w Polsce 24 krytykuje prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za sprowadzanie przez warszawskie zoo siana z Niemiec. Do sprawy odniósł się w nagraniu Trzaskowski.
5: Myślę, że pałac prezydencki nie podchodzi do tego jak do spektaklu i do teatru, tylko podchodzi do tego
6: nie
5: jak...
6: Nie czuł pan zawodu, że to
5: nie,
6: jest
5: nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo dobre, że...
7: Ostatnio prawica bardzo się ekscytowała tym, że warszawskie zoo zamówiło siano od Niemca. Po pierwsze, w całej Europie i w Warszawie obowiązują przetargi, zwłaszcza jak się zamawia 90 ton siana. Tu nie chodzi o jedną paczkę. Póki co mamy europejskie przetargi. Po drugie, siano, 90 ton, więc naprawdę sporo, było od polskiego rolnika. Gdzieś tam zaplątał się niemiecki dystrybutor, więc pewnie stąd ta cała afera.
0: O godzinie 19.30 w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie odbędzie się msza święta prowadzona przez papieża Leona XIV. Monumentalna Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. Wciąż pozostaje do ukończenia między innymi fasada chwały. To był...
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET, Polska Ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap, liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej i teraz rzeczywiście będzie o wyborach, zbliżających się wyborach w Krakowie. Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
1: Wczoraj w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została ogłoszona Monika Piątkowska jako wspólny kandydat PSL-u i Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Jeżeli wszystko się spełni, to będzie to, to jest to 15. deklaracja startu. Trzy jeszcze się ważą, więc mamy mniej więcej 18 osób, które najprawdopodobniej będą się o ten urząd ubiegać. To będą duże wybory pod tym względem. Długa karta z nazwiskami pewnie się pojawi w lokalach wyborczych. No a nie właśnie Monika Piątkowska to dobra kandydatka. Co to mówi o kondycji koalicji rządzącej, że właśnie ta osoba została wybrana na tego kandydata, konkurenta?
2: Myślę, że najwięcej mówi to o strategii samego Donalda Tuska. Premier Platformy, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej. Mógł na pewno musiał rozważać swoją strategię w tych wyborach. Przypomnijmy, no to jest oczywiste, że musiał też tydzień temu rozwiązał struktury Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z Aleksandrem Miszalskim na czele. Więc to jest taki kontekst tego wszystkiego. I myślę, że o tym trzeba pamiętać, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o samej kandydatce Koalicji Obywatelskiej, tak? Że premier Tusk no, działa w bardzo trudnej sytuacji dla siebie i moim zdaniem po prostu postawił na wariant, który gwarantuje przynajmniej jedną rzecz. Pewnego rodzaju ograniczenie strat politycznych. Bo gdyby postawił na kogoś, kto jest jednak z tego rdzenia Koalicji Obywatelskiej, na Bartłomieja Sienkiewicza, na ministra Domańskiego, na Pawła Kowala, i oni wszyscy oczywiście już dawno zaprzeczali, że są rozważani i tak dalej. No ale gdyby tak się stało, no to wtedy porażka w Krakowie potencjalna byłaby no, też wstrząsem dla samej Koalicji Obywatelskiej. A jeśli przegra senator Piątkowska, no to ten wstrząs będzie trochę mniejszy lub prawie żaden.
1: Myślę, czyli to jest taki kandydat asekurancki, że Donald Tusk odpuścił sobie trochę Kraków, wystawia, to się śmiał, że przy prezentacji były takie odległości od mikrofonów, żeby dało się ewentualnie wyciąć ze zdjęcia niektóre osoby.
2: No to okropnie złośliwa teoria. Ja absolutnie się pod nią nie podpisuję, natomiast... Zwróćmy uwagę, że po pierwsze to jest osoba no, spoza tego kręgu Koalicji Obywatelskiej, tego ścisłego. Po drugie, to jest osoba, która została wsparta przez Tuska i przez Kosiniaka-Kamysza. Więc myślę, że to też jest sygnał samej koalicji, bo to jest jakby druga warstwa. Co ten wybór mówi o koalicji? Że jest kandydatka Nowej Lewicy, ale jest wspólna kandydatka PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Tutaj premier Tusk no, realizuje jednak, chociaż moi rozmówcy z PSL-u zaraz będą do mnie dzwonić i mówić, że to nieprawda, no realizuje jednak ten scenariusz, który by najbardziej chciał, czyli wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach do Sejmu z PSL-em po prostu. I to ewidentnie jest jakaś próba no, już budowania takiego gruntu pod taką listę, chociaż oczywiście... Tak jak mówię, za chwilę politycy PSL będą do mnie dzwonić, mówi, że oni absolutnie wykluczają jakikolwiek start z Koalicją Obywatelską. Więc ja myślę, to są takie dwie warstwy, które warto mieć tak z tyłu głowy.
1: A to jest ciekawe, bo to jest coś, co puentuje także rozmowy polityczne na naszej antenie w audycji Odyseja Polityczna, ale też nasze wspólne z panem redaktorem rozmowy, że w tej chwili Donald Tusk jakby się do centrum przesuwał i jakby na stan z dziś, to się może zmienić, ale na stan z 10 czerwca jakby bardziej chciał budować blok lewicowo-centrowy i zostawiać przestrzeń dla wyrazistej lewicy spod znaku Czarzastego, żeby ona poszła sama, a że właśnie koalicja z PSL-em jakoś będzie teraz bardziej się przesuwać ku centrum.
2: To ja już w listopadzie ubiegłego roku wpisałem o takim zamkniętym posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, To było bodajże takie chyba jedno z nielicznych naprawdę posiedzeń Klubu Koalicji Obywatelskiej z udziałem premiera Tuska, gdy jeszcze na dodatek pan premier Tusk coś mówił konkretnego o jakimś pomyśle strategii wyborczej. To był, proszę pamiętać, listopad 2025, czyli no jeszcze ta szok po porażce Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego był bardzo silny. I wtedy premier Tusk powiedział, że na pół roku przed wyborami w 2027 roku będzie decyzja o starcie, że ona oczywiście zostanie poprzedzona sondażami wewnętrznymi. Słynne sondaże wewnętrzne zawsze są w grze w takich sytuacjach. No i że najlepszym koalicjantem, bardzo dobrym koalicjantem jest PSL. Tak miał powiedzieć. I to jest w zasadzie jedyny punkt zaczepienia, który mamy, jeśli chodzi o strategię wyborczą PSL-u i Platformy Obywatelskiej, bo pan premier no, nie mówi publicznie, słusznie zresztą, to bardzo mądre, o tym, co planuje, no, ale widać, jakie są czyny. I te czyny są takie, że jest wspólna kandydatka KO PSL-u w Krakowie, no, w drugim największym mieście w Polsce, w którym do tej pory rządził prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. I notabene w ogóle warto zwrócić na przykład uwagę na wypowiedź się pana prezydenta Miszalskiego. Niedawno w OKO.press mówił, że on ma inny styl polityki niż Donald Tusk. To też takie trochę w kontekście wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest to w pewnym sensie też warte odnotowania.
1: Inny styl, jakby się dystansował, to jest też warte właśnie do, może to jest ten trop do analizowania postawy politycznej Aleksandra Miszalskiego. Pana redaktora jako Krakusa z pochodzenia, z urodzenia zapytam, ta prezentacja w Warszawie to jest jakiś kłopot, czy to jest tylko medialna burza? Jak to jest, że kandydatkę w Krakowie się ogłasza w Warszawie, bo dużo z tego było wczoraj złośliwości i śmiechów. To ma swoją wagę polityczną pod Wawelem?
2: Może powiem tak, że pamiętajmy, że Monika Piątkowska już kandydowała w wyborach do Senatu w Krakowie w ubiegłym roku i wygrała. Więc gdyby ona była całkiem nowa dla Krakowa, a nie jest, a wręcz przeciwnie, no to miałoby większą wagę niż takie medialne w social mediach złośliwości. Ja bym bardziej powiedział coś takiego, że no, w polityce liczą się szczegóły. I ewidentnie to jest tak, że przecież Lewica chyba dzień wcześniej ogłosiła posłankę Darię Gosek-Popiołek w Krakowie. Wszyscy przyjechali z Lewicy do Krakowa i tam była bardzo taka kampanijne wydarzenie z profesjonalną oprawą. Wszystkie elementy były na miejscu. Nowym przesłaniem, przekazem i tak dalej. Tutaj no, tak trochę to wygląda bardziej improwizowanie, a w polityce no, liczą się szczegóły. Więc ja bym powiedział, że Koalicja Obywatelska i PSL no, muszą o te szczegóły dbać, jeśli nie chcą, żeby w drugiej turze wyborów w Krakowie był ktoś inny. Że takie szczegóły się liczą, a zwłaszcza ja jestem, tak jak pan powiedział, z Krakowa, chociaż już długie lata mieszkam na stałe w Warszawie, no ale często wracam do Krakowa, jeżdżę na weekendy, jeździłem, byłem niedawno zresztą nawet i no, w Krakowie jest pewnego rodzaju specyficzne i bardzo konkretne podejście do Warszawy. To nie jest jakieś najlepsze, tak bym to ujął.
1: Czyli jednak to może być pewien kłopot wizerunkowy, przynajmniej na początku kampanii.
2: Weźmy też pod uwagę, że powiem jeszcze jedna rzecz, że dzisiaj to jest nowy typ kampanii wyborczej, która się toczy w zasadzie całkowicie, nie tylko, ale jednak komunikacja wyborcza jest tylko przede wszystkim w mediach społecznościowych. To jest bardziej jeszcze kolejny krok nawet wobec wyborów prezydenckich w 2025 roku, więc takie szczegóły oczywiście w mediach społecznościowych mają znaczenie. Widziałem przecież memy, na przykład jest taki jakby quasi plakat pani senator Piątkowskiej, kandydatka na prezydenta Krakowa, ale w tle jest wklejony Pałac Kultury.
1: Tak, to też widziałem, że to może być bardzo groźne dla Moniki Piątkowskiej. Jeżeli to jest kandydatura, rozumiem, nie najmocniejsza, to jest coś, co może powodować, że że przygotowywuje się Donald Tusk, że te wybory mogą nie pójść po myśli koalicji. Jeżeli tak będzie, to jakie może być przełożenie polityczne?
2: Właśnie trochę tak jak rozmawialiśmy, no myślę, że Donald Tusk po prostu się z tym liczy. To jest ta opinia moich rozmówców z krakowskiej polityki. Wiem jedno, że wczoraj też te pierwsze takie moje nieoficjalne bardzo reakcje moich rozmówców z samej krakowskiej ze środowiska Koalicji Obywatelskiej no były niejednoznaczne. Były mieszane. O tak bym to ujął. Że nie wszyscy są tam nawet entuzjastami tej kandydatury. Zresztą nie byli też w 2025, kiedy kandydatką do Senatu była właśnie Monika Piątkowska. Więc ona ma już na samym starcie pod górkę. Pod tym względem. Bo ja nie mam wątpliwości, że nie wiem, struktury partii Razem są oczywiście za Aleksandrą Owcą, która przecież jest współprzewodniczącą partii Razem i jest radną miasta Krakowa. No, lojaliści Łukasza Gibały będą za nim. Lewica jest za Darią Gosek-Popiołek. Natomiast tutaj trochę to jest bardziej skomplikowane. No i też weźmy pod uwagę, że już od Moniki Piątkowskiej, to też było całkiem jasne dla mnie, no odcięła się na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Będzie pewnie kandydat Polski 2050, Paweł Ślis z Krakowa, poseł, adwokat i szef klubu Polski 2050, więc to trzeba brać pod uwagę, że te nastroje wśród struktur też się liczą, a one są no, dosyć fatalne też ze względu na to, co zrobił Tusk wcześniej. Oczywiście nie wśród wszystkich, bo jest bardzo wiele osób, które są po prostu, które bardzo nie lubiły Aleksandra Miszalskiego i jego ekipy i które cieszą się z tego, że premier Tusk postąpił tak, jak postąpił. Więc podsumowując, to widać, że ta sytuacja nawet w krakowskiej czy małopolskiej platformie, to ona już nie istnieje, no, ale jednak jest skomplikowana. To też będzie miało jakieś przełożenie na sytuację.
1: Ale mówiono, że w Kraków to jest taki elektorat, że nawet jakby Platforma wystawiła no, bardzo swojego kandydata, to on jest bardzo poważny i ma duże szanse, żeby wygrać. Czy tu jednak przestrzelono, jak się patrzy te pierwsze reakcje, że po tej nominacji, po tej decyzji Donalda Tuska, że to będzie pani Monika Piątkowska, nagle ten wyścig staje się znacznie bardziej wyrównany i możemy powiedzieć, że faktycznie czeka nas bój o Kraków i że w tych wyborach bardzo wiele może i wszystko jest możliwe, także to, że Platforma Kraków straci?
2: Jest to możliwe. Dzisiaj faworytem jest Łukasz Gibała, paradoksalnie kandydat, który się jeszcze nie zadeklarował. On o mały włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim w 2024 roku po turbo brutalnej kampanii wyborczej, której też doszło na przykład do włamania do domu jego ojca. W tajemniczych okolicznościach to się wszystko działo. I Gibała się jeszcze nie zadeklarował, ale wydaje się, że te wybory, zawsze w wyborach uzupełniających, przyspieszonych, ta frekwencja jest niższa, więc ja bym powiedział, że jeśli Gibała utrzyma swój własny elektorat, to też jest pewne założenie, no to ja uważam, że on jest dzisiaj faworytem, ale też nie skreślałbym Moniki Piątkowskiej, zwłaszcza jeśli za nią pójdzie wsparcie rządu, bo ma wsparcie no, i Kosiniaka-Kamysza, i Donalda Tuska, jeśli będzie wsparcie też w postaci, no nie wiem, na przykład ustaw, które jednak rząd przeforsuje przez Sejm i przez prezydenta do wyborów, jeśli będzie wsparcie na przykład, jeśli chodzi o budowę metra, no to Monika Piątkowska będzie miała argumenty po prostu na rzecz swojej kandydatury. Natomiast nie powiedziałbym, żeby dzisiaj była jakąś zdecydowaną faworytką. Mimo tego, o czym pan mówił, no, Rafał Trzaskowski miał bardzo dobre wyniki w Krakowie w 2025 roku, ale Aleksander Miszalski został jednak odwołany, tak? To są sprawy lokalne. To jest kwestia tego, na ile Piątkowska też po prostu poprowadzi dobrą kampanię wyborczą. Zwróćmy uwagę, że ona jednak się ustawia jako właśnie, że moją partią jest Kraków. Tak to buduje swoją pozycję. Czyli ona, jej sztabowcy i ona sama wiedzą doskonale, że szyld KO i szyld PSL-u w Krakowie no nie musi być, tak delikatnie rzecz ujmując, przepustką do sukcesu.
1: Że to jednak nie załatwia wszystkiego. A ta informacja, od której rozpocząłem naszą rozmowę, czyli że tych kandydatów No, już nie będę odczytywał wszystkich. Mogę się pobawić, bo to nawet sympatyczna i pewnie zabawna wyliczanka by była. No, skoro jest to, to sobie jej nie odmówmy. Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska i PSL, Michał Drewnicki, Prawo i Sprawiedliwość, Daria Gosek-Popiołek, Nowa Lewica, Aleksandra Owca, Partia Razem, Bartosz Bochenciak, Konfederacja, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, Jan Hoffman, Inicjatywa Referendalna, Marian Banaś, Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia, Grażyna Zofia Świat, Bezpartyjni Samorządowcy Małopolska, Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracja Polska, Marta Ratuszyńska, Dobry Radom, Marcin Świetlicki, Łukasz Wantuch i jeszcze, i Marianna Schreiber i możliwe jeszcze Małgorzata Jantos, Rafał Sonik może się jednak zdecyduje jako sam wystartować, Paweł Szlisz z Polski 2050, no i Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, też jeszcze nie podjął decyzji, ta ostatnia czwórka jeszcze nie ogłosiła, ale może swój start ogłosić, łącznie 18. Te wybory, co taki tłum kandydatów, jeżeli wszystkim im udałoby się zebrać wymagane podpisy, to nie jest takie trudne znowu, co to by oznaczało dla tych wyborów, że tak jest mnogość tych kandydatów?
2: No na pewno w pierwszej turze oznaczałoby to spłaszczenie wyników, tak, rozproszenie głosów faworytów. To jest ryzyko dla Łukasza Gibały, no bo on dzisiaj, jeśli się zadeklaruje, to jest de facto faworytem tych wyborów. To na jego niekorzyść to wszystko gra, ale też na niekorzyść innych kandydatów z dużych partii, czyli i Piątkowskiej, i trochę pewnie na lewicy ta rywalizacja Darii Gosek-Popiołek i Aleksandry Owcy i innych progresywnych kandydatów też kandydatek będzie problematyczna. Więc myślę, że to tym dużym graczom najbardziej szkodzi, ale w Krakowie i PiS-owi oczywiście też, bo tam Marian Banaś jest też kandydatem, ma być. Więc ja uważam, że ten wynik tych kandydatów głównych partii będzie po prostu spłaszczony i plus oczywiście Łukasza Gibały, który, jak mówiłem, jeśli się zadeklaruje, to de facto będzie faworytem tych wyborów.
1: O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dzięki.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my już teraz pędzimy do studia białoruskiego. To była Odyseja Wyborcza.
0: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama.
4: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie. Studio Białoruskie Radio.

0: No jak zawsze Jola się po Maszko, wiadomościach. No
1: tak. To właśnie, przygotowałaś piosenkę na pewno.
0: No tak, piosenkę i tym razem będzie piosenka od Wiktora Szalkiewicza, to będzie piosenka o Lacie.

0: Белорусская студия «Радиовнет».
1: W Belfaście przed sądem stanął 30-letni obywatel Sudanu oskarżony o usiłowanie zabójstwa w związku z poniedziałkowym atakiem w północnej części miasta, podaje Belfast Telegraph. Hadi Alodid usłyszał zarzuty usiłowania zamordowania Stephena Ogilviego oraz posiadania noża w miejscu publicznym. Mężczyzna został również oskarżony o kierowanie gruźb pozbawienia życia wobec pracownika służby zdrowia, radiologa zatrudnionego w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia. Tymczasem władze zdecydowały o zamknięciu dwóch szkół w Belfaście w związku z obawami przed kolejnymi zamieszkami. Wczoraj wieczorem w różnych częściach miasta gromadzili się protestujący, powodując poważne utrudnienia i zakłócenia porządku publicznego. Służby bezpieczeństwa pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne naloty na cele w Iranie, a Teheran odpowiedział atakami na amerykańskich sojuszników w regionie. Eskalacja nastąpiła po katastrofie amerykańskiego śmigłowca wojskowego w pobliżu cieśniny Ormuz. Donald Trump obarczył odpowiedzialnością za zdarzenie Iran. Według irańskich władz celem odwetowych ataków były obiekty w Bahrajnie, Kuwejcie oraz baza wojskowa w Jordanii, gdzie stacjonują siły amerykańskie. Bahrajn i Kuwejt ogłosiły alarm i uruchomiły obronę przeciwlotniczą. Informacje o ataku na bazę w Jordanii nie zostały dotąd potwierdzone ani przez władze amerykańskie, ani przez jordańskie. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie oceniła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec MSWiA Marcina Kierwińskiego. Za odrzuceniem wypowiedziało się 19 posłów, natomiast 13 poparło jego przyjęcie. Wniosek złożony przez opozycję na początku czerwca dotyczył, jak argumentowali jego autorzy, niewystarczającej skuteczności państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, niedostatecznego nadzoru nad służbami oraz problemów związanych z ochroną granic. Wśród zarzutów znalazły się również kwestie związane z aktami sabotażu na kolei, sytuacją na zachodniej granicy oraz brakami kadrowymi w policji. Ostateczna decyzja w sprawie wotum nieufności będzie należała do Sejmu. Szwedzka prokuratura postawiła zarzuty 34-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o próbę przekazania Rosji informacji objętych tajemnicą państwową. Jak poinformowano, oskarżony wcześniej służył w siłach zbrojnych, gdzie miał dostęp do ściśle tajnych danych. Według śledczych mężczyzna miał podjąć próbę ujawnienia tych informacji podczas podróży do Moskwy w listopadzie 2025 roku. Tam miał spotkać się z przedstawicielami rosyjskich służb wywiadowczych i bezpieczeństwa. Podejrzany przebywa w areszcie od stycznia, a proces ma rozpocząć się 15 czerwca przed sądem w Sztokholmie. Ambasada Rosji w Szwecji nie odniosła się dotąd do stawianych zarzutów. Sprawa jest kolejnym przypadkiem dotyczącym działalności szpiegowskiej, która w ostatnich latach stała się przedmiotem szczególnej uwagi szwedzkich służb bezpieczeństwa. Komisja Europejska wezwała Albanię do szybkiego dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, podkreślając, że jest to jeden z warunków niezbędnych do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy planowanej budowy luksusowego kompleksu wypoczynkowego na albańskim wybrzeżu, za którym stoi firma związana z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa. Premier Albanii Edi Rama zapowiedział, że projekt będzie realizowany mimo protestów ekologów i części mieszkańców. Inwestycja ma powstać na dziewiczym odcinku wybrzeża, będącym ważnym miejscem postoju migrujących flamingów. Z tego powodu protesty przeciwko przedsięwzięciu zyskały nazwę rewolucji flamingów.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Dziś na przeważającym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne lub jednostajne, na południu okresami o natężeniu umiarkowanym, przejściowo silnym, po południu lub wieczorem, głównie w rejonie Bieszczad i Tatr, miejscami burze i gdzieniegdzie pojawi się również grad. Temperatura maksymalna od 14-16 stopni, na południu około 20. Na przeważającym obszarze kraju do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.12. Ze mną Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14, ale w międzyczasie będzie również Tomasz Wybranowski. A my teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Hutą Pieniacką, gdzie rozpoczęły się wczoraj poszukiwania. To właśnie tam w roku 1944 doszło do tragedii, doszło do ludobójstwa na społeczności lokalnej, na Polakach. Widzę już księdza Tomasza Trzaskę. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże. Bo to próbujemy jeszcze trochę trzymać poziom, bo nie jest łatwo utrzymać poziom, ale już mamy.
0: I widzę w tle pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam panią, dzień dobry.
0: W tle widzę pomnik, który został wybudowany w roku 2005. No proszę opowiedzieć, gdzie jesteście, co to za miejsce, gdzie się znajdujecie? Pan profesor może na początek.
2: Znajdujemy się w niezwykle ważnym dla nas Polaków miejscu. To jest teren dawnej wsi Huta Pieniacka, której to wsi w lutym 1944 roku dokonano masowej zbrodni, mordując mieszkańców wsi w liczbie, którą szacujemy od 800 do nawet 1100 osób. Mordu tego dokonały jednostki SS Galicjan, szczególnie 4. Pułk Policyjny Galicyjski SS, złożony z ochotników ukraińskich. W tym mordzie masowym o ogromną, niewyobrażalną skalę brał także udział lokalny oddział ukraińskiej powstańczej armii. Jest to miejsce ważne dla nas Polaków, bowiem wokół tego miejsca przez kilkadziesiąt lat ukazało się bardzo wiele publikacji. Stało się to miejsce również przedmiotem różnego rodzaju dyskusji, ale przede wszystkim stało się to miejsce celem naszych realizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej starań o to, żeby od lat móc pracować właśnie w tym miejscu, żeby przeprowadzić wreszcie prace poszukiwawcze. Mamy nadzieję także prace ekshumacyjne. Wiemy o dwóch masowych dołach śmierci. Znajdujemy się w tej chwili w przestrzeni tuż obok obszarów, które typujemy jako ten, który może skrywać doły śmierci. Ale tak naprawdę na całej tej wsi, na terenie całego obszaru mamy do czynienia z wieloma miejscami, gdzie pogrzebani są Polacy, bowiem to nie tylko te dwa masowe doły śmierci, ale także wiele innych, te, które się znajdują na terenie ponad 170 gospodarstw, które istniały tutaj w przeddzień dokonanej w lutym 1944 roku masakry.
0: To na pewno bardzo ważny moment, tak jak mówi pan, panie profesorze, 82 lata trzeba było czekać na to, żeby w ogóle móc przyjechać. Czego państwo się spodziewają? Jak w ogóle warunki? Jak te poszukiwania wyglądają? Bo to dopiero drugi dzień.
2: Mamy doskonały zespół, który ma świadomość zadania, które trzeba tutaj wykonać. Warunki są dobre, nie odbiegają od tych z innych miejsc. Pracujemy tutaj istotnie dopiero drugi dzień. Przed nami jeszcze działania do końca następnego tygodnia z wiarą, że będziemy mogli odnaleźć te masowe doły śmierci. Po to tutaj jesteśmy. To jest kwestia wyłącznie czasu. Przy metodach, które stosujemy, przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli odnaleźć masowe doły śmierci. Potrzeba czasu, pracy, cierpliwości.
0: Jaka liczba dni przed państwem i jak pan myśli ten zakres czasowy?
2: Ten zakres czasowy pozwala nam z optymizmem patrzeć na możliwość odnalezienia dwóch dołów masowych. Trzeba jednak przypomnieć, że zgodnie z prawem ukraińskim prawo do poszukiwań, a to w tej chwili realizujemy, poszukiwania. Oznacza, że w momencie, kiedy zostaną odnalezione doły nosowe, możemy tylko ustalić ich zakres, zmierzyć wielkość, udowodnić, że znajdują się w nich ludzkie szczątki, ale nie możemy tych jam eksplorować, możemy je następnie zmierzyć, udokumentować i zakopać, a po powrocie do kraju starać się o możliwość przeprowadzenia dopiero prac ekshumacyjnych. Taka jest ta trudna, skomplikowana, niestety, procedura obowiązująca w państwie ukraińskim.
0: Tak, oczywiście. Rozumiem jak najbardziej pana profesora. Najlepiej byłoby mieć poszukiwania i ekshumację w jednym wniosku i za jednym takim, no, kolokwialnie mówiąc, zamachem, prawda, to wszystko zrobić, bo później nie wiemy, ile będziemy czekać na zgodę na ekshumację.
2: Nie, tego nie wiemy.
0: A jak wiemy, z tym jest różnie, ale to jeszcze wróćmy. Jakie znaczenie Huta Pieniacka ma? To jest miejscowość, która całkowicie przestała, prawda, po tym 44 roku funkcjonować. Dzisiaj jest to obwód lwowski. Jak wyglądały te tragiczne chwile? Proszę nam nieco więcej opowiedzieć o lutym 44.
2: Początek serii zdarzeń, które doprowadziły ostatecznie do tego masowego mordu przeprowadzonego 28 lutego 1944 roku, miał miejsce kilka dni wcześniej. Trzeba powiedzieć, że na terenie tej wsi istniała grupa samoobrony Armii Krajowej. Tutaj 23 lutego 1944 roku przybyła pewna grupa rozpoznawcza 4 Pułku Policyjnego Galicyjskiego SS, złożona z Ukraińców w poszukiwaniu członków podziemia. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której zabito dwóch żołnierzy. Dla Polaków ci, którzy przybyli, byli uznawani za przedstawicieli UPA przebranych w mundury niemieckie. Tymczasem byli to ochotnicy ukraińscy do pułku SS Galicja. Kilka dni później urządzono pogrzeb tym, którzy zginęli na terenie huty, a Niemcy z wykorzystaniem posiadanych przez siebie sił zorganizowali, bo to oni dowodzili tymi jednostkami składającymi się w ogromnej większości z Ukraińców, akcję pacyfikacyjną. Przypomnę, że poza 4 Pułkiem Galicyjskim SS, wchodzącym w skład SS Galicien, w tej akcji wziął także lokalny oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz okoliczna ludność. Doszło do okrążenia wsi, doszło do sytuacji takiej, w której w zasadzie w wiosce pozostały kobiety, dzieci i starcy, bowiem mężczyźni na wieść o tym, że miałoby dojść do pacyfikacji i udaje się właśnie z Brodów i Złoczowa ekspedycja karna tutaj do wioski, mężczyźni oddalili się z wioski. To oznacza, że pozostała ona bezbronna. Przesłuchiwano ludzi w poszukiwaniu członków podziemia, zarówno polskiego, jak i sowieckiego, ale to wszystko było tylko i wyłącznie pretekstem. Ludzi zganiano do różnych miejsc, najczęściej były to stodoły i tam mordowano, podpalając często zabudowania. Doszło do pacyfikacji na niewyobrażalną skalę, a działo się to, przypomnijmy, w warunkach zimowych, w warunkach siarczystych mrozów, leżącego śniegu. To wszystko powodowało, że ci, którzy przybyli wkrótce później na miejsce zbrodni, zobaczyli przed sobą niewyobrażalny obraz wymordowanej wsi i pojedynczych ludzi, którzy zdołali stąd uciec, a także tych, którzy gdzieś zdołali się na chwilę ukryć. trzeba powiedzieć, że Polacy pod kierownictwem księdza z sąsiedniej miejscowości przybyli tutaj do tej wsi, usiłowali pogrzebać swoich rodaków. Trzeba także powiedzieć, że nawet ta czynność spotkała się z reakcją ze strony ukraińskiej, bowiem orszak pogrzebowy został ostrzelany. W tych skrajnie trudnych warunkach przez wiele dni trwał jednak proces chowania zmarłych przez Polaków sąsiednich miejscowości, ale także tych, którzy jakimś cudem ratowali tutaj życie. Przypomnę, że wykonano dwa duże, masowe doły śmierci i wiele, wiele innych. Ta wioska, która była położona na ogromnej przestrzeni, uniemożliwiała zgromadzenie wszystkich zwłok ludzkich w tych dwóch dołach. Stąd my dzisiaj pracujemy w pewnej określonej przestrzeni, gdzie są te dwa doły śmierci, ale tak naprawdę przed nami to jeszcze wiele lat pracy, która będzie polegała na tym, że będziemy szukali także, a wiemy gdzie to robić, w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych gospodarstwach, znając nazwiska poszczególnych gospodarzy, znając liczebność poszczególnych rodzin, jesteśmy w stanie w miarę w przybliżeniu określić, gdzie mogli być pogrzebani. Najważniejsze jest jednak, żeby ten pierwszy etap, ten, na który tak bardzo długo czekaliśmy i na który się staraliśmy od wielu lat, bo sam Instytut Pamięci Narodowej od 7 lat takie działania w tej sprawie prowadził, żeby móc pracować, móc poszukiwać w Hucie Pieniackiej, że ta chwila wreszcie nastąpiła. Rozpoczął się proces poszukiwań. Tak jak powiedziałem, z wiarą podchodzimy do tego, że przyniesiąc spodziewany przez nas skutek, dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć, że to nasze zadanie wykonaliśmy.
0: Panie profesorze, powiedział pan o tym tle historycznym, o tym jak doszło do tej tragedii, jak doszło do tej zbrodni, a z drugiej strony mamy Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, panie profesorze, który na swojej stronie internetowej pisze tak. 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka padła ofiarą zbrojnego ataku. Według źródeł archiwalnych ataku na wieś dokonał oddział niemieckiej policji. Znaczna część mieszkańców Huty Pieniackiej zginęła tragicznie, a sama wieś została spalona. Jak pan odbiera te słowa i to, że jednak Ukraińcy celowo zrzucają odpowiedzialność za zbrodnię na jakiś bliżej nieokreślony oddział niemieckiej policji?
2: Szanowna Pani, Szanowni Państwo, przywykliśmy nie od dziś do sytuacji, kiedy nasza polska ocena określonych zdarzeń historycznych i faktów, które miały miejsce, różni się diametralnie od tego, co przedstawia strona ukraińska. Na ten temat mam określone, bardzo określone zdanie również. Ale jestem tutaj po to, żeby razem z członkami naszego zespołu doprowadzić do tego, że zgoda, którą uzyskaliśmy, będzie mogła być zrealizowana. To znaczy jesteśmy tutaj po to, żeby poszukiwać i odnaleźć ofiary. Nie zrobię niczego, także nie powiem niczego, co mogłoby nam w tym procesie, który jest dla nas niezwykle ważny, na który tak długo czekaliśmy, zaszkodzić. I proszę o wyrozumiałość.
0: Tak, ja oczywiście rozumiem, tylko że trudno też budować te dobre relacje, czy też wzajemne zrozumienie na zaprzeczaniu faktom, prawda? A to się poniekąd dzieje. Jest takie duże, długie oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej, które jednoznacznie obala to stwierdzenie ukraińskiej strony.
2: Szanowna Pani, tutaj nie ma wątpliwości co do tego, jaki był stan faktyczny. My wiemy, jak ta sytuacja wyglądała. Strona ukraińska temu zaprzecza i nie sądzę, żeby ani nasze stanowisko, stanowisko Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ani wypowiedź kogokolwiek z naszych polityków, czy wypowiedzi ze strony naszych mediów miały wpływ i przełożenie na zmianę narracji ze strony ukraińskiej. Taka jest niestety dla nas Polaków rzeczywistość. Ukraińcy, także Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy stoi na własnym, odmiennym, daleko odmiennym od naszego stanowiska historycznego.
0: Jak budować dobre relacje na przekłamaniach historycznych, panie profesorze?
2: Przede wszystkim myślę, że wszyscy się zgodzimy, że bez prawdy nie da się budować niczego, ani wzajemnych relacji, ani niczego pozytywnego w relacjach między ludźmi, w relacjach między narodami. A nie wydaje mi się, żeby po stronie ukraińskiej było takie samo przekonanie jak po polskiej, że potrzeba tego prawdy.
0: Rozumiem też pana położenie. To proszę powiedzieć teraz, załóżmy, że znajdą państwo te miejsca, które gdzieś wcześniej państwo zaplanowali, że te miejsca będą wyznaczone. Czy będą państwo mogli na tym etapie pobierać jakikolwiek materiał DNA? Czy na razie same poszukiwania i wszystko zostawiamy i tyle?
2: Powtórzę raz jeszcze, w momencie, kiedy odnajdziemy dół masowy, możemy odsłonić jego powierzchnię, pokazać i zbadać, również zmierzyć, jaki jest obszar, kształt tego dołu. Musimy pokazać, że znajdują się tam ludzkie szczątki, a więc czaszki, kości. I musimy to miejsce po prostu zakopać. Nie możemy przystąpić do eksploracji grobów, nie możemy też pobierać żadnego materiału genetycznego do niezbędnych badań przecież genetycznych, identyfikacyjnych. To dopiero może nastąpić w drugim etapie, w momencie, kiedy dostaniemy zgody na prace ekshumacyjne. Jak już zaczęliśmy mówić o kwestii prac identyfikacyjnych, to myślę, że warto powiedzieć, że to miejsce było przez nas, czy źródła dotyczące tego miejsca były przez nas przez wiele lat badane. Jednym z elementów tych badań było także docieranie do rodzin, do krewnych, do tych najbliższych, od których zabezpieczaliśmy materiał genetyczny, ten, który jest niezbędny do badań porównawczych, identyfikacyjnych w przyszłości. Trzeba powiedzieć, że zabezpieczyliśmy już dotychczas materiał genetyczny od ponad 30 osób i ten proces trwa. To bardzo dużo. To pokazuje też, że jesteśmy gotowi uzyskać w możliwie nieodległym czasie wyniki identyfikacji tych szczątków, które wierzę, odnajdziemy już niebawem.
0: To jeszcze, panie profesorze, bo nie chcę też zabierać czasu. Mam takie poczucie, że dużo ważnych rzeczy dzieje się, bardzo ważnych, za pana plecami de facto, bo możemy to wszystko widzieć. To jeszcze na koniec, jak pan się odnosi też do tych planów, które są, bo wiemy, że ukraiński MSZ czy przedstawiciele władz dążą na przykład do sprowadzenia do kraju prochów postaci historycznych. Stepana Bandery czy Iwana Mazepy ma być taki narodowy panteon. Jak pan patrzy na takie pomysły i na to, co może nastąpić wkrótce?
2: Już wiele lat temu państwo ukraińskie jako podwaliny tej swojej nowej tożsamości państwowej wybrało opcję ukraińską jako fundament. Niestety dla nas Polaków. Niestety także dla samych Ukraińców. Tak się stało. Dziś po wielu latach widzimy, jak ta ideologia jest żywe na terenie państwa ukraińskiego. Jak to jest widoczne w przestrzeni publicznej, z jaką czcią, jakimi honorami państwo polskie odnosi się do członków, dowódców, ideologów UPA. Nie wydaje mi się, żeby stało się cokolwiek, co by spowodowało, że państwo ukraińskie powie, że oto od dzisiaj przestaniemy ich honorować, bo ci ludzie uczestniczyli w zbrodniach ludobójstwa na Polakach. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek zostało to zmienione. I chciałbym się mylić. Bardzo żałuję, bo w tej naszej wspólnej, oczywiście bardzo często niełatwej historii polsko-ukraińskiej było wiele innych obszarów, wielu innych bohaterów, wokół których można by budować nową tożsamość, państwowość ukraińską. Bardzo źle się stało, że tą podstawą jest banderyzm w tym kształcie, który my Polacy niestety znamy.
0: To naprawdę już ostatnie pytanie. Huta Pieniacka, bo tam jest teraz nasz gość, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Ten 44 rok, ten lakoniczny opis, który pojawił się na stronach Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. A jak sami Ukraińcy mówią na temat przyczyn tego ataku? Bo wiemy, że pojawia się tam wątek żydowski, że ukrywanie Żydów, że pojawia się też wątek związany z żołnierzami sowieckimi, którzy byli obecni. To jest ta główna narracja. Jakie są te główne elementy właśnie związane z tym miejscem, panie profesorze?
2: Elementy narracji ukraińskiej są różne. One mają przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby wykazać, że po stronie napastników były jednostki niemieckie. Tymczasem niemieccy byli dowódcy, i to nie wszyscy, a żołnierze i kadra w większości była ukraińska, ta pochodząca z naboru ochotniczego do jednostki SS Galicjan, z których stworzono kilka pułków policyjnych. A więc nie da się w żaden sposób przekreślić udziału Ukraińców w wymordowaniu Polaków w Hucie Pieniackiej. Trzeba oczywiście dodawać, że byli tam dowódcy niemieccy, ale to nie oni byli organizatorami tego pogromu i tego, co się działo później tutaj, tylko sami Ukraińcy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Rozumiem, że ksiądz Tomasz Trzaska gdzieś w pobliżu jest. Możemy jeszcze poprosić.
1: Jestem.
0: To jeszcze raz witamy. Co jest z tyłu? Dziękuję. Co jest z tyłu, Tomku, powiedz, za wami? Możesz nam kamerą tak pokazać dookoła, jak wygląda ten teren troszeczkę?
1: Właśnie ja was zabiorę, może i pokażę trochę może pokażę, jak tu wszystko się u nas odbywa. Już od takiej strony technicznej, tylko spróbuję przełączyć kamerę na drugą. A że jestem słaby w komputery, to może mi to chwilę zająć. Tak czy inaczej, już wiem. Więc my w tej chwili jesteśmy wokół tego upamiętnienia, które wszyscy dobrze znamy. No przed upamiętnieniem, no ze względów technicznych naszego połączenia, ale też pracy naszego archeologa stoi nasz Starlink, który na szczęście nam pozwala mieć łączność, bo jesteśmy absolutnie w szczerym polu. Dzisiaj, jak widzimy, tutaj była, to co widzimy teraz na obrazie, to była oczywiście wioska, której dzisiaj już tutaj nie ma. I rzeczywiście po tej wiosce już nic nie pozostało. Widzimy to upamiętnienie, widzimy tutaj też nasze samochody, cały nasz zespół. Jest tutaj spora delegacja też ze strony ukraińskiej, ukraińscy archeolodzy też. I teraz zbliżamy się do naszych wykopów, które mają taki charakterystyczny kształt, to znaczy są to takie pasy, które... mogił, czy nie występuje tu zarys jakichś wkopów, więc ponieważ te miejsca, które właśnie tutaj teraz pokazuję, to były miejsca typowane na te masowe pochówki, no to od tej strony zaczęliśmy i takimi pasami badamy, a ponieważ jest tak, że
3: Rzeczywiście te nasze typowania, one opierają się na relacjach świadków, na dokumentacji, ale nie na dokumentacji samych pochówków, to znaczy nikt tego nie dokumentował co do metra, ani też nie nikt tutaj, kto to pamięta, czy widział dokładnie tego wszystkiego. Nie wymierzą. No, oczywiście pamiętamy kontekst samych tamtych czasów i tamtej zbrodni. Niemniej jednak no my to pewnie 1000 osób gdzieś jest, nie tylko w tym miejscu, w którym się znajdujemy z daleka, bo musiałbym przeskoczyć przez ten wykop. W głębi widzimy Michała Siemińskiego, naszego archeologa, który na wschodzie spędził bardzo wiele czasu
0: A Tomku, a czy mógłbyś na przykład podejść do kogoś, kto jest z jakiegoś
3: GPS-a, taką długą tyczkę z anteną.
0: A czy mógłbyś na przykład podejść do kogoś, kto jest ze Stowarzyszenia Huta Pieniacka? Czy ktoś mógłby nam parę słów powiedzieć?
3: Jest tutaj pani Małgosia, szefowa Huty Pieniackiej, Stowarzyszenia Huta Pieniacka, tylko niestety nie ma jej w tej chwili. Pojechali drugim naszym samochodem i pojechali do sąsiedniej miejscowości tam też załatwiać sprawy, więc w tej chwili tutaj nie ma, no ale oczywiście jest cały czas z nami na miejscu i pani Małgorzata
0: Powiedz proszę, jak jest na tych poszukiwaniach i czy w ogóle jakaś ludność gdzieś w okolicy się pojawia, czy to jest szczere pole?
3: No to jest absolutnie szczere pole. Tutaj my mamy sporo trasy do pokonania każdego dnia i rano i wieczorem na zakończenie i na rozpoczęcie prac. Jedziemy dosyć długo i tutaj naprawdę

0: wytyczką z anteną GPS chodzi i z dokładnością, pokażę tutaj nawet, co mamy na ekranie, żeby...
1: 2 centymetry.
2: Żeby dzień ten, dobry.
0: Odwrócę i Michał nam powie, Michał Siemiński.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Michał dla Radia Wnet opowie, jak działa to urządzenie i czemu z tą tyczką chodzisz.
3: To urządzenie to jest GPS, który pozycjonuje się za pomocą satelitów, pobierając poprawki z internetu. Dzięki Starlinkowi możemy to uzyskać. I namierzamy wykopy z dokładnością do 1 centymetra, do 2, żeby w razie kolejnych poszukiwań czy odnalezienia mogiły już nie tracić czasu na odkrywanie szerokiego obszaru, tylko z dokładnością powiedzmy do 1 centymetra, 2 jesteśmy w stanie namierzyć wykop grób i wrócić w to miejsce dokładnie tak, jak ono zostało znalezione.
2: Jak poszukiwania wyglądają przez te 2 dni?
3: Pięć wykopów sondażowych założonych w obrębie upamiętnienia tego współczesnego, tego najnowszego. Wynika to z tego, że z relacji świadków, z dokumentacji, z kwerend przeprowadzonych i znalezionych innych informacji, mogiły znajdowały się w obrębie kościoła i szkoły, 2 mogiły zbiorowe. I na tym obszarze poruszając się próbujemy odnaleźć te 2 masowe groby.
2: I co się wtedy stanie, jak to urządzenie zadziała? W sensie ono pokaże, że tu jest mogiła? Jak to wygląda?
3: Urządzenie namierzy je tak jak w Google Maps, powiedzmy w Google w nawigacji. Pokazuje nam urządzenie współrzędne geograficzne, tylko to urządzenie nam pokaże z dokładnością do 2 centymetrów, a Google Maps pokazuje 5 metrów.
2: I co się wtedy dzieje?
3: Namierzamy tą mogiłę z dokładnością do tych i po prostu w następnym etapie, czyli podczas prac ekshumacyjnych, wracamy w to miejsce dokładnie tak, jak ono zostało namierzone. Nie musimy szukać znowu gdzieś tutaj ta mogiła była.
0: No to powiem tylko, bo to urządzenie, ono oczywiście służy tylko do oznaczania miejsc na mapie, więc ono nie wskazuje, gdzie są mogiły, czy nie wskazuje, gdzie są szczątki, tylko w miejsca, które są dla nas ważne, oznacza na mapie, a potem, kiedy chcemy wrócić, albo na przykład musimy przebadać kolejny teren, no to już nie mówimy, że tu kopaliśmy, a tu jeszcze nie kopaliśmy, nie zgadujemy, że tu rosło drzewo, a tu nie, tylko mamy dokładnie punkty naniesione na mapie.
2: Jak wiecie, że tam są szczątki? Skąd wiecie, że są szczątki?
0: To jest dobre pytanie.
3: No jeżeli natrafimy na mogiłę zbiorową, to odsuniemy jej powierzchnię, odsłaniając powiedzmy pojedyncze kości i po prostu łapiemy cały zasięg, czyli wkop tego, zasięg tej jamy, czyli jak gdyby, jak to powiedzieć, to jaką przestrzeń ona zajmuje w miejscu. Ona się na pewno będzie wyróżniać barwą, ponieważ ziemia została przekopana, więc kolor tej ziemi będzie odróżniał się od tej warstwy naturalnej wokół. I łapiąc jej granice, po granicach odsłaniamy, czy szczątki zajmują całe wypełnisko jamy grobowej, czy są skoncentrowane w jednej części. I dopiero tak naprawdę prace ekshumacyjne nam pozwolą odsłonić w całości zarys jamy grobowej, całość szczątków, ułożenie tych szczątków w grobie pozwoli nam oszacować dokładną liczbę tych szczątków. Także na tym momencie, na tym etapie jesteśmy w stanie jedynie znaleźć tą mogiłę, powiedzieć, że tu są szczątki ludzkie i wystąpić do władz ukraińskich o zgodę na ekshumację.
2: Bardzo serdecznie dziękuję panu.
0: Dzięki, Michale. Michał jest rzeczywiście wojownikiem i ma ogromne doświadczenie. I to, co wszystko mówiłem, to wiem między innymi od niego, więc ja się tylko zawsze dzielę wiedzą.
2: To ile jeszcze dni przed wami, Tomku?
0: Pracujemy od wczoraj, więc w zasadzie dzisiaj 2 dzień. Natomiast jesteśmy do przyszłego czwartku w terenie. W piątek będziemy wracać, więc jesteśmy do 18, jak się nie mylę. No więc przed nami jeszcze w sumie sporo dni, prawie 10 dni czy 9. No i dzisiaj wychodzi słońce, wczoraj było niezwykle upalnie, a jutro ma padać, a jeszcze dzisiaj ma być burza. Więc to wszystko jakby... No ale charakterystyka tych prac jest, pokażę jeszcze raz, żeby zobaczyła. No my jesteśmy absolutnie w szczerym polu. Wejdę nawet trochę wyżej. Tutaj nie ma nic. I oprócz tego upamiętnienia, które oczywiście znamy, tego muru, który to okala, tutaj właśnie w tym miejscu, które pokazuje, gdzie teraz się dzieje wykop, to tutaj była świątynia, tu był kościół. Ludzie pamiętali, że

0: wychodząc z kościoła, widzieli ten dół śmierci, który jest teraz, powiedzmy, tutaj gdzieś niedaleko mnie. Więc jesteśmy cały czas w tym miejscu i tutaj nie ma tej wioski. To jest najbardziej charakterystyczne, że tutaj śpiewają ptaki, pewnie też to słychać, jest piękna zieleń, łąka. A to miejsce w 1944 roku stało się miejscem niezwykle krwawej zbrodni.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Tomasz Trzaska, który jest na miejscu w Hucie Pieniackiej, zaczęły się bardzo długo wyczekiwane poszukiwania. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem i do zobaczenia,
0: Bogiem.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki, do
1: pozdrawiam
0: zobaczenia.
1: Serdecznie. Godzina 12 i minut 45, to może teraz z nami przez kilka chwil jakaś krótka reklama, albo jakiś krótki dżingiel, bo sprawa Leszka Kraskowskiego i jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące to bardzo ważny temat dzisiaj i na pewno do niego wrócimy za kilka chwil.
2: Reklama. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
1: W samo południe. Tymczasowe aresztowanie wobec Leszka K, chyba powinnam mówić, Leszka Kraskowskiego, który kierował groźby karalne pozbawienia życia wobec komendanta policji w Piasecznie. To jest oświadczenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Leszek Kraskowski przebywa w tymczasowym areszcie, a my o tę sprawę zapytamy naszego gościa, pani Iwona Tryfon-Wilkoszewska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Ad Vocem. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: No więc mamy oświadczenie prokuratury, mamy tymczasowe aresztowanie dla dziennikarza, który w ostatnim czasie bardzo aktywnie udzielał się w przestrzeni medialnej. Jak pani patrzy na to oświadczenie i na tak surowy środek właśnie zapobiegawczy wobec dziennikarza?
6: Znaczy, sprawę tą należy oceniać z punktu widzenia różnych płaszczyzn. Po pierwsze, my jako Stowarzyszenie Ad Vocem nie znamy akt prowadzonego postępowania, więc ściśle nie możemy oceniać, czy zastosowanie takiego, a nie innego środka zapobiegawczego było prawidłowe, czy nie. To zapewne oceni sąd odwoławczy, bo mniemam, że obrona złoży zażalenie na zastosowanie tego środka. Więc to tu podkreślę, że tak naprawdę nie wiemy, co znajduje się w aktach, ani nie wiemy, jakie groźby czy rzekome groźby były kierowane przez dziennikarza do tego komendanta. No, zastanowienie budzi to, że treść maila, jak w przypadku pani z bodajże Torunia, tak, czy Bydgoszczy, która napisała Gintłeku, to ta informacja została podana, zostały wdrożone nadmierne procedury w tym zakresie, natomiast tutaj nie mamy informacji, jaka była treść maila, którą dziennikarz miał skierować do komendanta komendy w Piasecznie, to po pierwsze. Po drugie, biorąc zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, zawsze, jak sama nazwa wskazuje, najsurowszego, no jest opatrzone szeregiem różnych wymogów, które należy spełnić, aby można było zastosować ten środek. Pytanie, czy one zostały zastosowane. Jeżeli prokurator wnosił o zastosowanie środka z uwagi na obawę matactwa i obawę ucieczki, a nie ze względu na grożącą karę, bądź też na ryzyko popełnienia czynu zabronionego przeciwko życiu i zdrowiu, no to ma się, że tak powiem, nijak do tych rzekomych gruźb, które miały być kierowane z jednej strony. Z drugiej strony należy również, z doniesień prasowych wynika, że panu dziennikarzowi grożono. Więc ocena jego zachowania również powinna wynikać z kontekstu całego zdarzenia, nie tylko z jednostkowego jego działania, ale również z tego, co było przyczyną, która spowodowała takie, a nie inne zachowanie.
1: Państwo piszą w takim też swoim oświadczeniu, że publiczny odbiór tej sprawy obciąża prokuraturę, policję i sąd. Rzadko zdarza się, aby stosować tymczasowe aresztowanie wobec sprawcy gruźb karalnych i nielegalnego posiadania broni gazowej, no bo to są te główne elementy, znaczy, prawda?
6: Połączenie tych dwóch rzeczy może się wydawać rzeczywiście trudne w odbiorze społecznym. Ktoś groził i miał broń, tak? Ale no, tak jak mówimy, musimy patrzeć na cały kontekst sprawy. Z jednej strony nie wiemy, jakie to były groźby, z drugiej strony pytanie, czy ta broń nie była broń gazowa. Rzeczywiście w takim przypadku rzadko kiedy stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Co więcej, należałoby również to rozpatrzyć z punktu widzenia deklaracji Ministerstwa Sprawiedliwości, że powinno się stosować mniej środków zapobiegawczych o charakterze izolacyjnym, więc to jest niejako idzie obok deklaracji, które Ministerstwo Sprawiedliwości publicznie podaje. I jest jeszcze jeden kontekst, w którym trzeba tę sprawę ocenić. To znaczy, zaznaczmy, że jest wiele osób, które broni pana dziennikarza. My nie znamy akt, więc nie możemy również stwierdzać, jak jest w rzeczywistości, tylko pokazywać pewne elementy, które zmuszą ludzi do myślenia. I w tym momencie wskaże, nie ma świętych krów, jeżeli rzeczywiście ktoś popełnia czyn zabroniony, powinien ponieść konsekwencje. Jednak rzeczywiście ta nie może być dysproporcji pomiędzy jego czynem i karą, jak również wcześniej stosowaniem środków zapobiegawczych, a w szczególności, jeżeli jest to, możemy mieć wątpliwość, czy te środki zapobiegawcze, które są stosowane nie dlatego, że rzeczywiście chodzi o prawidłowe zabezpieczenie toku postępowania, a raczej o chęć dokuczenia komuś, mówiąc tak bardzo enigmatycznie. Mhm. I tutaj właśnie przechodzę do tej trzeciej płaszczyzny, a mianowicie tego, że pan dziennikarz jest jedną z osób, która, mówiąc kolokwialnie, nacisnęła na odcisk osobom związanym z rządzącymi aktualnie, z koalicją rządzącą. Każda osoba, która miała coś wspólnego z chęcią odkrycia pewnych nieprawidłowości związanych na przykład ze spółką Polnord czy niektórymi adwokatami, aktualnie ma, toczone są przeciwko nim różne postępowania, czy stosowane różne środki. Sam dziennikarz mówił, że grożono mu, wskazując pierwotnie, tak, grożono mu, żeby się odczepił od pana dziennikarza i od pana mecenasa jednego. Więc znaczy nie można tracić z pola widzenia tego, że niektóre z zachowań przedstawicieli naszego państwa mogą być niewspółmierne do czynów, które mogły zostać popełnione lub też nie zostały popełnione, ale również są związane z wzięciem odwetu za wtykanie nosu w nieswoje sprawy.
1: To jakie teraz najlepsze byłyby działania prokuratury w tym momencie? Co uspokoiłoby nieco sytuację? Bo pojawiają się takie apele, takie prośby, żeby jednak ujawnić na przykład treść tego maila. No, jak pani widzi najlepsze rozwiązanie, które uspokoi nieco opinię publiczną?
6: To jest pytanie jest inne. Czy tu już wypowiadam się stricte jako również prokurator? Czy prokuratura powinna działać nie po to, żeby zaspokoić opinię publiczną, ale po to, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Jeżeli uzna, że ujawnienie tych informacji nie będzie miało wpływu negatywnego na bieg postępowania, to jak najbardziej nie ma takich przeciwwskazań. Co więcej, pokazując przykład innych postępowań, takie sytuacje miały miejsce, tak? Skoro tutaj mamy do czynienia z taką zero-jedynkową sprawą, wydaje się, że nie powinno mieć to negatywnego wpływu na ten przebieg postępowania, bo dowód jest zabezpieczony. Ale to zależałoby od decyzji prowadzącego, tak? Niektórzy mogliby manipulować i twierdzić, że skoro tego nie ma, to jest coś do ukrycia. No może rzeczywiście tak jest, natomiast to nie jest obowiązek. Postępowanie przygotowawcze ma charakter tajny, ma charakter jawny, nie mylić się z tajnością w rozumieniu ustawy o informacji niejawnej. Natomiast nie wszystko trzeba pokazywać. Niemniej jednak, jeżeli materiały są już zabezpieczone, a sprawa budzi takie kontrowersje w społeczeństwie, to wydaje się, że prokurator prowadzący postępowanie powinien bardzo poważnie rozważyć to, czy nie należy ujawnić treści tego maila.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. My oczywiście czekamy na kolejne informacje, a naszym gościem była pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska, Stowarzyszenie Ad Vocem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia. A i tak w oświadczeniu między innymi możemy przeczytać o tym, że tło tej sprawy jest także takie, że aresztowany dziennikarz od ponad roku publikuje materiały mocno obciążające prominentnych polityków koalicji rządzącej i ich akolitów. Ja próbowałam zadzwonić do pana mecenasa, właśnie pana Leszka Kraskowskiego, ale niestety na razie nie odbiera. Pan mecenas Pawelski na pewno jest zajęty. Napisał mi, że oddzwoni, bo teraz ma czynności. Podejrzewam, że w tej sprawie również. I przypominamy, że taki apel, taki list napisał również Wojciech Czuchnowski, dziennikarz Gazety Wyborczej od wielu lat, który pisze wprost i apeluje do Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, właśnie w sprawie Leszka Kraskowskiego, że ta kara i ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest po prostu zbyt poważny. I dużo osób, dużo dziennikarzy wypowiedziało się w podobnym tonie. Między innymi Paweł Reszke, który napisał, już państwu cytuję. Witold, Krzysztof Kaźmierczak również, a Paweł Reszka napisał. Leszek Kraskowski, dziennikarz, mój kolega od wielu lat, został aresztowany. Dziennikarze z różnych redakcji wyrażają zaniepokojenie. Wśród nich redaktor Czuchnowski, który apeluje, żeby minister Żurek przyjrzał się w sprawie. Ja się przyłączam do apelu i też gotowy jestem za Leszka poręczyć. No więc czekamy na jakikolwiek komunikat ze strony ministra Żurka, a za kilka chwil, drodzy Państwo, od godziny 13 z minutami kilkoma do 13.30 czas na telefony. Samo południe.
2: Wiadomości w net.
7: Kolejna noc zamieszek w Belfaście, gdzie w poniedziałek sudański imigrant próbował obciąć głowę obywatelowi Irlandii Północnej. Według prokuratury cytowanej przez BBC poszkodowany stracił lewe oko, a jego prawe oko zostało poważnie uszkodzone. Odniósł również obrażenia szyi oraz pleców. Jeden z mieszkańców okolic Thomas Street w Portadown porównał wydarzenia minionej nocy do działań wojennych. Ludzie podpalali różne rzeczy, rzucali cegłami, wszędzie byli policjanci. To było naprawdę przerażające, relacjonował mieszkaniec, dodając, że choć ubiegłoroczne protesty również były gwałtowne, obecna fala przemocy wydaje się znacznie poważniejsza. 30-letni obywatel Sudanu, oskarżony o usiłowanie zabójstwa, stanął dziś przed sądem, podaje Belfast Telegraph. Hadi Alodid usłyszał zarzuty usiłowania zamordowania Stephena Ogilviego oraz posiadania noża w miejscu publicznym. Został również oskarżony o kierowanie gruźb pozbawienia życia wobec pracownika służby zdrowia. Tymczasem władze zdecydowały o zamknięciu dwóch szkół w Belfaście w obawie przed kolejnymi zamieszkami. Papież Leon XIV podczas swojej pierwszej wizyty duszpasterskiej w Hiszpanii skierował szczególną uwagę na osoby pozbawione wolności, odwiedzając zakład karny i spotykając się z osadzonymi, podaje Vatican News. Ojciec Święty podkreślił znaczenie godności każdego człowieka oraz potrzebę dawania szansy na zmianę i powrót do społeczeństwa. W trakcie spotkania modlił się wspólnie z więźniami oraz wysłuchał ich świadectw i osobistych historii. Wizyta została odebrana jako wyraźny sygnał, że nowy papież zamierza kontynuować tradycję szczególnej troski Kościoła o osoby znajdujące się na marginesie społecznym, w tym więźniów, migrantów i ubogich. Komentatorzy zwracają uwagę, że wybór więzienia jako miejsca jednej z pierwszych zagranicznych wizyt papieża Leona XIV podkreśla jego zainteresowanie tematami miłosierdzia, resocjalizacji i integracji społecznej. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie oceniła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Za odrzuceniem wniosku opowiedziało się 19 posłów, natomiast 13 poparło jego przyjęcie. Wniosek złożony przez opozycję na początku czerwca dotyczył, jak argumentowali jego autorzy, niewystarczającej skuteczności państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, niedostatecznego nadzoru nad służbami oraz problemów związanych z ochroną granic. Wśród zarzutów znalazły się również kwestie związane z aktami sabotażu na kolei, sytuacją na zachodniej granicy oraz brakami kadrowymi w policji. Ostateczna decyzja w sprawie wotum nieufności należy do Sejmu. Komisja Europejska wezwała Albanię do szybkiego dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, podkreślając, że jest to jeden z warunków niezbędnych do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy planowanej budowy luksusowego kompleksu wypoczynkowego na albańskim wybrzeżu, za którym stoi firma związana z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa. Premier Albanii Edi Rama zapowiedział, że projekt będzie realizowany mimo protestów ekologów i części mieszkańców. Inwestycja ma powstać na dziewiczym odcinku wybrzeża, będącym ważnym miejscem postoju migrujących flamingów. Rzecznik Komisji Europejskiej Julian Mercier oświadczył, że Albania powinna powstrzymać się od działań mogących utrudnić spełnienie unijnych wymogów środowiskowych. Dodał, że Bruksela pozostaje w kontakcie z albańskimi władzami w tej sprawie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Po reklamie.
11: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
12: To była autopromocja.
13: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
14: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
15: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
14: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
15: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
14: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.
16: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk i Tomek Rosłon. Telefony. Dzisiaj troszeczkę nieco skrócone. Do godziny 13.30 ja już telefon mam przed sobą, podpięty, działający. 572-296-545. O czym dzisiaj? No oczywiście sprawa Leszka Kraskowskiego, co Państwo sądzą, bo pan redaktor wielokrotnie na naszej antenie obecny był. No i oczywiście sprawa poszukiwań, bo to jest ciekawe, IPN i ukraiński IPN, zupełnie dwa odmienne spojrzenia na tę samą historię. A z nami w tle Tadeusz Nalepa i zasady gry. Zmienił czas, dziś uderza nocą z tyłu we mnie w nas. Kiedyś przyjaźń miała stali.

0: I pierwszy telefon to Wielka Brytania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, Wielka Brytania. Skoro dzwonię z Wielkiej Brytanii, to może się odniosę do sprawy Henryka Nowaka i teraz tego Saudyjczyka, który próbował odciąć komuś głowę w Dublinie na środku ulicy. Państwo tutaj dużo już mówili na ten temat. Mówi także Tomasz Wybranowski. I osoby w Polsce mogą robić takie wrażenie, że chyba w końcu coś się w tej Wielkiej Brytanii zmieni. I w końcu ten trend tego strasznego pobłażania wobec przestępstw dla mniejszości etnicznych czy innego traktowania rodowitych Brytyjczyków, a Brytyjczyków, że tak powiem, napływowych czy w ogóle imigrantów, że w końcu coś się z tym zmieni. Proszę Państwa, ja tutaj mieszkam troszeczkę ponad 10 lat. Muszę Państwu powiedzieć, że się nie zmieni absolutnie nic. W 2014 roku grupnął raport o tych tak zwanych grooming gangs, gdzie mówimy o przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy zgwałconych dziewczynek poniżej 15 roku życia przez migrantów. To się działo od lat 70. Było to mocno zamiatane pod dywan zarówno przez lokalnych polityków, żeby nie wywołać skandalu, tak, jak również przez lokalne policje, żeby nikt ich nie posądził o rasizm. I się od tego czasu nie zmieniło nic. Dwa lata temu nożownik, również pochodzenia imigranckiego, czarnoskóry, zaatakował jakąś szkołę tańca dla dzieci. Zabił tam trzy osoby, z czego trzy to były dziewczynki poniżej 10 roku życia. Kolejne 10 osób ranił nożem. Były gigantyczne protesty. Nie zmieniło się nic. Także niestety obawiam się, że i tym razem się nic nie zmieni. Zmiany tutaj w mentalności ludzkiej postępowały stopniowo od przynajmniej 50 lat. To było takie masowe gotowanie żaby. I teraz nie wyobrażam sobie, co musiałoby się zmienić, co musiałoby się stać, żeby coś się zmieniło, ale musiało być to coś naprawdę okropnego, czego raczej nikomu nie życzę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. Tak, sprawy, które się ostatnio wydarzyły w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, na pewno wstrząsnęły opinią publiczną. Zobaczymy, jakie będą reakcje władz. A ja odbieram kolejny telefon i witam na antenie. Kogo witam?
2: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek.
0: Tak, słuchamy.
2: Stały słuchacz, pani redaktor, panią Magdalenę. No, co to się stało na Wyspach? To jest w ogóle dramat. No i niestety szykuje się to samo u nas. Zostało, znaczy w sensie chodzi o ten pakt migracyjny. Zostało to wszystko przesunięte w czasie, bo są wybory za rok. Czekają spokojnie. No i się zatrzyma też u nas. No, jeżeli władza się nie zmieni, a miejmy nadzieję, że się zmieni, tylko pytanie jest tego typu, jak to wszystko będzie podpisane już, prawda, z Unią Europejską, czy to będzie można się jakoś z tego wycofać. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale już ten sejf, który żeśmy podpisali, już jest, że tak powiem, o 8 miliardów złotych więcej. Czy euro nawet, nie pamiętam. Może pani
0: nie, teraz panu nie pomogę, bo nie interesowałam się tym, ale sprawdzę niedługo. Tyle jest tematów, rozumiem, no.
2: No i ogólnie to wszystko idzie w złą stronę tak naprawdę, no.
0: Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie. Pozdrawiamy mimo wszystko. Informacja o wzroście kosztów programu SAFE o 8 miliardów odnosi się do wyliczeń Ruchu Narodowego za danymi Komisji Europejskiej, na które powołują się również m.in. politycy opozycji. Wzrost oprocentowania, szacowane średnie oprocentowanie pożyczki wzrosło z pierwotnie zakładanych 3,17 do 3,32%. W skali całego unijnego finansowania oznacza to wzrost koszt samych odsetek o około 8 miliardów złotych. Tak możemy przeczytać, a teraz goszczę kogoś na antenie. Dzień dobry. O, i ktoś był i się zmył. I nie ma tej osoby, ale może... Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry.
0: I słuchamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Elżbieta z Łodzi. Witam panią serdecznie. Proszę pani, w sprawie Ukraińców to jest sprawa prosta i nie ma się nad czym zastanawiać. Oni się w życiu nie przyznają do tego, co UPA zrobiła i nie tylko SS Galicji i tak dalej. Z prostego powodu, ponieważ tak, cały świat pomaga Ukrainie w wojnie z Rosją. I teraz, gdyby się dowiedzieli wszyscy, jak jakie bestialstwo tam wtedy było. Wołyń to jest tylko symbol, piękny symbol oczywiście poświęcony tym biednym ludziom, ale to nie tylko Wołyń, to są rozszerzone w ogóle cała ta strona wschodnia. Po pierwsze. Po drugie, i teraz proszę sobie wyobrazić, że nagle cały świat się dowiaduje, że były tak taka potworność, różnego rodzaju morderstwa na dzieciach, te biedne główki, w których są gwoździe. Jak oni by się wtedy mogli zachować? Co oni by wtedy całemu światu powiedzieli? Straciliby wszystko, proszę pani. I ten orzeł, ten order Orła Białego powinien być już w tej chwili odebrany. W ogóle dziwię się, że został nadany, bo za co ten pan, prezydent Ukrainy, otrzymał ten order, to, to się ma bardzo.
0: No to już pytanie do Andrzeja Dudy i Kapituły, która jednak musiała pozytywnie to zaopiniować, prawda?
3: No właśnie, o to chodzi. Jakie zasługi dla Polski pan Wołodymyr Załęski ma? Żadnych. Żadnych, absolutnie. Także, a teraz trzeba to koniecznie odebrać i to w ogóle nie ma o czym mówić. A Ukraina, Ukraińcy boją się, że cały świat się dowie, co się tam stało. W jaki bestialski sposób zostali wymordowani zwykli ludzie, nie w walce. Nie w walce. Także to tylko tyle, proszę pani. A jeśli chodzi o tego pana...
0: To już jedno zdanie.
3: Tak, okej. Tego pana... No to nie dziwmy się, w Polsce jest terror po prostu, bolszewicki terror i tak będzie, dopóki ta władza będzie w naszym kraju działać. No i dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Tak, budzi na pewno to duże zastanowienie sprawa pana Leszka Kraskowskiego. No czekamy na informacje, jakiekolwiek informacje. A ja odbieram ponownie telefon. Dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę.
4: Dzień dobry, mówi Paweł z Warszawy. Jestem państwa fanem od samego początku i razem z żoną jesteśmy państwa patronami.
0: Dziękujemy, proszę pozdrowić małżonkę i słuchamy.
4: Dziękuję. Z czym dzwonię? Znaczy ja, ponieważ nie jestem radiowcem i bardzo się stresuję, to pozwoliłem sobie napisać.
0: Dobrze.
4: Bo przeczytam. No przepraszam, ale po prostu no tak będzie i szybciej, i sprawniej. Mhm. I państwo często gościcie pana Krzysztofa Bosaka. I mam taką prośbę, żeby zapytać go o hasło PiS, PO, jedno zło. Czy to było dobre hasło wyborcze? Ja oceniam, że było to bardzo nośne hasło i przyniosło dla Konfederacji wiele mandatów do Sejmu. Ale w cudzysłowie dzięki temu hasłu, że ani PiS, ani PO, do Sejmu dostała się też trzecia droga. A to umożliwiło rządzenie Tuskowi. Co do oceny rządów Tuska, no to wszyscy się chyba zgadzamy, prawda? To katastrofa dla Polski. I Krzysztof Bosak jakże słusznie mówi, że Polska jest najważniejsza, że nie wolno rozgrywać partyjnych interesów kosztem Polski, że polityków należy oceniać po tym, co robią, a nie po tym, co mówią. No i pytanie do niego, dlaczego nie odnosi tego do siebie? Ja bardzo często zgadzam się z postulatami Konfederacji, może nawet częściej niż PiSu. Ale w takim razie jak mam traktować Konfederację? Tak pięknie mówią, przez piękne, rozsądne hasła odciągają od PiSu, a poprzez takie jakże kłamliwe, a nośne hasło doprowadzili do rządów Tuska. I co mam myśleć? I jeszcze Mentzen nie odcina się od współpracy z Tuskiem. No co nam myśleć? Czy to piąta kolumna? I jeszcze, czy ktoś, kto uważa się za prawicowego polityka, może być tak bardzo oderwany od rzeczywistości, żeby nie widzieć, jak bardzo na korzyść zmieniła się Polska? Jak był to gigantyczny skok cywilizacyjny? Jak zmieniła się pozycja Polski w świecie za rządów PiSu. I to pomimo przeciwności obiektywnych, takich jak pandemia czy wojna na Ukrainie, jak i zamierzonych, czyli wkładania kija w szprychy i z zewnątrz, i z wewnątrz. No niestety mamy krótką pamięć. I czy ktoś pamięta jeszcze, co to było zakupy na zeszyt za pierwszego Tuska?
0: I tutaj stawiamy kropkę, bo inni też dzwonią. Dziękuję bardzo za ten komentarz.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam pana Krzysztofa Bosaka. jak spotkam albo jak będzie u nas na antenie, to przypomnę ten wątek, żeby go dopytać oczywiście. No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, któż jest z nami?
5: Dzień dobry, pani redaktor. Konrad z Warszawy, z tej strony. Ja chciałbym się odnieść, no, szanowni państwo, do tej kampanii nienawiści do Ukraińców. Super, szanowni państwo, że tak nie mówicie o nich. Tylko pamiętajcie z drugiej strony, za nimi stoją gorsi wobec nas wyrokowych. Ja wiem, że ktoś może zadzwonić i powiedzieć, pan jest taki, a taki. Pamiętajcie państwo jedno, Rosja nie wycofała się z tych listów Ławrowa z 21 roku. Jeżeli oni upadną, wyrzucić prawa NATO w Polsce. Ja tak uważam. A tak poza tym to pozdrawiam całą radę i czekam na radioaktywnych. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie. To muszę pana zmartwić, bo jutro radioaktywnych niestety nie będzie. Radek Kruciński pojawi się w niedługim czasie, więc spokojnie. To my teraz te troszeczkę z Markiem Grechutą pobądźmy.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię, tak, mogę mówić?
0: Tak, już jesteśmy na antenie. Tak.
1: Dziękuję bardzo. Ja dzwonię z Małopolski i chciałbym zapytać, dlaczego państwo tak strasznie obracacie tematem, który jest jasny i oczywisty, czyli sprawą Ukraińców i wszelkimi innymi tematami. A za 3 dni wchodzi pakt migracyjny i cisza jest jak makiem zasiał. Czy to nie jest zasłona dymna? Znaczy ja uważam, że to jest zasłona dymna i jest to skandaliczne, bo gdyby to był Onet albo radio, Polskie Radio 24 albo coś, to bym się nie dziwił, ale że państwo bierzecie w tym udział i że państwo przykrywacie temat, który jest istotny i najważniejszy dla nas właściwie w tej chwili, bo decyzja za 3 dni wchodzi pakt migracyjny i cisza, po prostu nikt o tym nie wspomina, tak? A konsekwencje są po prostu na pokolenia dla naszego kraju. A tutaj bijemy pianę po prostu o rzeczy, które... No, trzeba może o nich powiedzieć rzeczywiście, ale w zasadzie są oczywiste i wszyscy wiedzą.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się przyznaję, że wpadłam trochę w tę sprawę związaną z hutą pieniacką, z poszukiwaniami i na pewno to naprawimy. To aresztowanie pana Kraskowskiego też. Ale dziękuję bardzo za czujność i na pewno...
1: Ale ważne rzeczy się dzieją, a przecież to są tematy, które są ewidentnie, żeby przykryć tamten temat, który jest tematem istotnym, najbardziej istotnym.
0: Dziękuję bardzo i posypuję głowę popiołem. Dziękuję bardzo. Tak, ma pan oczywiście rację. Pakt migracyjny jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i jest też ważna godzina, bo państwo lubią wiedzieć. 13:22, to my wracamy na kilka chwil. Może teraz do zespołu. No, może być czemu.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też Paweł i też z Małopolski, to prawda z Krakowa, ale trochę w innym temacie, choć z tej grupy, że tak powiem. Ja chciałem poruszyć taki dziwny temat pod tytułem egzaminy, znaczy przyznawanie obywatelstwa. Żeby dostać obywatelstwo, trzeba zdać egzamin z języka polskiego. W skrócie już tak mówię szybko. I egzaminy z języka rosyjskiego, znaczy dla Ukraińców i dla Rosjan, trzeba się zapisać na kurs, zdać, zapłacić bodajże 2,5 tysiąca i zdać. Można oczywiście, jest druga ścieżka, że można się samemu zgłosić internetowo, ale jest to niemożliwe. Ponieważ ja nie jestem zainteresowany, bo jestem Polakiem, ale opowiadali mi znajomi, że o godzinie 12 w nocy trzeba dzwonić, dzwonią i nie ma szans. Nie ma szans, od razu są miejsca niedostępne, więc trzeba się zapisać na kurs. Jeżeli się nie zda egzaminu za pierwszym razem po tym kursie, trzeba zapisać, trzeba zapisać się.
2: Zapisałem, już się
0: widzę. Wszystko w porządku?
1: Przepraszam, nie.
2: Jakiś... Twój, tu, stąd.
1: Proszę zamknąć drzwi.
0: O matko, co się stało?
1: Przepraszam, jakiś dżentelmen, że tak powiem, lekko... Otworzył drzwi sobie, ja stałem z boku i otworzył drzwi i no, miał coś do mnie. I problem jest z tym, że osoba, która zdaje egzamin, nie zda, musi się zapisać na kurs. Ale to jest jak gdyby jeden wątek, który jest jak gdyby no, przykry i trudny. Z tego co wiem, to szkoły te języka polskiego mają, są cztery szkoły takie i trzy prowadzą Ukraińcy, jedno prowadzą Polacy. Ale to jest drugi wątek. Natomiast to najważniejsze, w pytaniach egzaminacyjnych nie ma ani jednego pytania o historię Polski. Ani jednego, najprostszego, o chrzest Polski, o początek II wojny, czy o bitwę pod Lwowem przysłowiową, czy cokolwiek. Nie ma nic. Natomiast w ostatnim teście było pytanie, co to jest fryganizm? Myślę, że można by wykorzystać przynajmniej ten egzamin z języka polskiego, żeby Ukraińcy, którzy zdają egzamin z języka polskiego, minimalnie dowiedzieli się. Już nie mówię, że o Wołyniu można by zapytać, ale to jakiekolwiek dotknięcie historii Polski powinno być wskazane. Nie wiem, kto te pytania im pisze, kto te testy tworzy. Ale jest to bardzo interesujące, myślę. No.
0: Dziękuję tak, bardzo.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć...
0: To już ostatnie zdanie, prosimy.
1: Ostatnie, tak. Że zawsze jest to tak przykre, jak nazywa się... mówi się pisiory na osoby, które są związane z PiS-em. Więc ja mam propozycję, żeby kobiety nazywać pisankami, a mężczyzn pisakami.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I jeszcze może uda się jakiś jeden telefon od Państwa odebrać dzisiaj, bo dzisiaj nieco skrócone telefony do godziny 13.30. Ale mamy pięknego Grzegorza Turnała. Przepiękny utwór.

I dzisiejsze telefony dobiegają końca. Słyszymy się, drodzy Państwo, jutro. Za kilka chwil oddaję już głos Tomaszowi Wybranowskiemu. Teraz dziękuję drugiemu Tomaszowi Rosłonowi. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
5: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Ja dzisiaj cały podekscytowany, powód prosty. Dzisiaj wielki Nick Cave rozpoczyna swoją europejską trasę związaną z 30-leciem płyty absolutnie niezwykłej, opatrzonej tytułem Murder Ballads. Dzisiaj w cieniach w jaskini na żywo, choć staćmy, choć na żywo, opowieść o tej niezwykłej płycie. Nick Cave, który od punkowego skandalu do największego poety rocka. 30 lat Murder Ballads i dzisiaj w takim skrócie historia artysty, który zamienił piosenki w literaturę i poezji. Tak jak powiedziałem, dzisiaj startuje europejska trasa koncertowa Nicka Cave'a i The Bad Seeds, która przypomina 30. rocznicę wydania albumu Murder Ballads, płyty, która, jak mawiam, uczyniła z australijskiego outsidera, takiego trochę dandysa, znanego z powieści René de Chateaubrianda albo z opowieści Lorda Byrona, uczynił jedną z najważniejszych postaci współczesnej muzyki. No i trudno jednak zrozumieć fenomen Nicka Cave'a bez cofnięcia się do końca lat 70., kiedy był jeszcze zbuntowanym nastolatkiem z prowincjonalnej Australii, a nie eleganckim bardem w czarnym garniturze. No wszystko zaczęło się od chaosu. Nick Cave dorastał w australijskim stanie Victoria, słuchając rocka, ale też muzyki gospel, bluesa. No i wychowywał się na twórczości takich tuzów jak Leonard Cohen, jak Bob Dylan, czy wielki Johnny Cash, a jako nastolatek założył zespół, który po kilku zmianach nazwy przekształcił się w The Birthday Party, czyli, tłumacząc na polski, urodzinową imprezę. Była to grupa, która wyprzedzała swoje czasy i koncerty przypominały bardziej rytuały post-punkowo-rockowe niż występy muzyczne. Nick Cave w owym czasie się wrzeszczał, rzucał się po scenie, prowokował publiczność i media, a muzyka łączyła tę punkową agresję z bluesem, awangardą i artystycznym chaosem. Po latach sam wspominał, The Birthday Party wiodło nas w rodzaj ślepej ambicji i pożądania, by tworzyć coś absolutnie niebezpiecznego. Dla wielu późniejszych artystów od nurtu gothic rock po alternatywny rock lat 90. zespół stał się punktem odniesienia, jednak napięcia uzależnienia i nieustanne konflikty sprawiały, że grupa rozpadła się w 1983 roku. Ale, rozpad nie oznaczał końca, wręcz przeciwnie, bo Nick Cave przeniósł się do Berlina Zachodniego i założył grupę Nick Cave and the Bad Seeds, formację, która stała się, miała się najpierw stać, a potem rzeczywiście się stała jego najważniejszym artystycznym projektem. No i chyba też nie byłoby Nicka Cave'a, gdyby nie stary kompan, wielki Mick Harvey i Blixa Bargeld, którego miałem okazję spotkać pod niebem Berlina trzykrotnie. Berlin początku lat 80. był idealnym miejscem dla Nicka Cave'a. To miasto podzielone murem pełne artystów, outsiderów i nocnego życia doskonale współgrało z jego wyobraźnią. No i tam powstały takie albumy jak debiutancki From Her to Eternity, od niej do wieczności, czy Firstborn Is Dead, pierworodny nie żyje, na których zaczął rozwijać charakterystyczny styl oparty na bluesie, amerykańskim folku i tych biblijnych motywach, których pełno w twórczości Nicka Cave'a i tej literackiej narracji. To właśnie wtedy zaczął już odchodzić od punkowego hałasu na rzecz opowiadania historii, ale historii z morałem, tak jak na albumie Murder Ballads. Jak mawiał, I always thought of songs and little films, tłumacząc, zawsze myślałem o piosenkach jak o małych filmach i każdy utwór stawał się osobnym światem. Pojawiali się kaznodzieje, mordercy, święci, zakochani, desperaci. No i ludzie, którzy uciekają przed własnym losem, myśląc, że można go odmienić, ale nie zawsze tak bywało. Nick Cave, dzisiaj rozpoczynamy wielką trasę po Europie i Wyspach Brytyjskich. No i cóż, jak mawia, Dublin to miejsce szczególne, ale odwiedzi też Polskę i festiwal Open Air. Nick Cave, What's a Wonderful World, co za wspaniały świat, oczywiście cover wielkiego Louisa Armstronga.

Nie przez przypadek wybrałem tę piosenkę na początek mojej półgodzinnej opowieści o Nicku Cave'ie, który dzisiaj zaczyna wielką trasę koncertową po Europie, a zaczyna od Wysp Brytyjskich, oczywiście od Dublina, bo jak twierdzi, tutaj jest ta prawdziwa moc energetyczności. No i to, że te koncerty wydłużają się w czasie i mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Natomiast wczoraj Krzysztof Skowroński, nasz prezes, mój wielki przyjaciel, bez niego nie byłoby Radia Wnet. Dziękujemy za wsparcie. patronite.pl/radiownet zapytał mnie, co bym powiedział, gdyby zapytał mnie ktokolwiek, kto nie zna Nicka Cave'a, dlaczego jestem wielki. No i powiem tak, jeśli chcemy wyjaśnić fenomen Nicka Cave'a komuś, kto go nie zna, to warto zacząć przede wszystkim od tego, że jego wielkość nie polega na liczbie przebojów czy sprzedaży płyt. To artysta szanowany. To ktoś niezwykły, ale w tym cieniu, z dala od tego blich trulic przebojów, gdzie pojawiają się hitory i zaraz znikają i o tych artystach nikt nie pamięta, to człowiek, artysta, którego wpływ kulturowy jest znacznie większy niż jego popularność właśnie w tym blichtrowatym, plastikowym mainstreamie. Przede wszystkim zwracam uwagę na niezwykłą długowieczność twórczą Nicka Cave'a, bo większość muzyków ma jeden wielki okres, a Nick Cave jest ważny od lat, końca lat 70. od zespołu Birthday Party, o którym mówiłem, przez Nicka Cave'a The Bad Seeds, aż po współczesne albumy, więc przez ponad 40 lat nigdy nie stał się własną kopią. Po drugie, to co dla mnie jest ważne, jako człowieka, który zawodowo para się literaturą, w jego twórczości spotykają się kultura wysoka, ale też ta i popularna, bo motywy biblijne

Auto destrukcyjnego punkowca uzależnionego od heroiny stał się artystą piszącym o miłości, wierze, żałobie i współczuciu. I ta przemiana nie wygląda na wykreowaną po prostu. Ona jest widoczna też absolutnie w jego życiu. Te klikania to teraz zmieniam scenariusz piosenek, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, bo za chwilę powiem o pewnej niezwykłej pieśni, ale wracając do tej przemiany, z agresywnego, autodestrukcyjnego punkowca, który zmagał się z wieloma uzależnieniami, stał się artystą piszącym o miłości, o wierze, o Bogu, o współczuciu. I ta przemiana, raz jeszcze powtórzę, nie jest wykreowaną, bo jest widoczna na jego kolejnych znakomitych płytach. I to jest ojciec bolejący, bo po śmierci syna, jednego z bliźniaków, Artura, stworzył album Skeleton Tree i Ghost In. Dla wielu słuchaczy są to jedne z najgłębszych artystycznych prób zmierzenia się z żałobą, nie tylko w twórczości Nicka Cave'a, ale w całej historii muzyki popularnej. Jest też wybitnym autorem tekstów, jednym tchem wymienia się go obok Boba Dylana, Leonarda Cohena czy Toma Waitsa, wielkiego Toma Waitsa. I nie dlatego, że brzmi podobnie, ale dlatego, że on stworzył własny literacki język pełen idiomów, zaskakujących metafor i zaskakujących opowieści. A jego koncerty dzisiaj, rozpoczęcie trasy koncertowej po Europie i Wyspach Brytyjskich w Dublinie, powiem tak, jako jeden z jego zagorzałych fanów, że nawet osoby obojętne wobec jego płyt po zobaczeniu choćby jednego koncertu zaczynają rozumieć jego fenomen, bo Nick Cave potrafi tworzyć niezwykłą więź z publicznością, trochę balansuje między księdzem, kaznodzieją, pozą poety i rockmana. No i z wiekiem staje się coraz ważniejszy. Wielu artystów żyje dawnymi sukcesami, a Nick Cave nagrał część swoich najwyżej ocenianych dzieł po 50 i 60 po roku pańskim 2009. No a jak go opisać jednym zdaniem? Pewnie takie zdanie Krzysztof bym powiedział: Tomaszu, luzuj trochę z tą narracją, narratokolizmem. Więc powiedziałbym tak: Nick Cave to artysta, który połączył intensywność punka, literacką głębię i miłość do poezji z duchowymi poszukiwaniami człowieka, który mierzy się z miłością, śmiercią, sensem życia i robi to przekonywujące od ponad 4 dekad, dlatego dla mnie jest muzykiem, artystą kompletnym. A teraz, panie i panowie, to niezwykłe nagranie z krążka The Good Son, Dobry Syn, Juana Cruz, adaptacja brazylijskiego hymnu religijnego, który pochodzi ze starej portugalskojęzycznej pieśni chrześcijańskiej popularnej w Brazylii, opowiada o krzyżu i opowiada o tym, że ta miłość, która powinna być w nas, z reguły zapuka do drzwi wtedy, kiedy nas już nie będzie. Nick Cave dzisiaj w Dublinie, otwarcie tej wielkiej trasy po Wyspach Brytyjskich i Europie, zawita też na polskiego openera, ale dzisiaj start w Dublinie w cieniu zamczyska Malachite. Juana Cruz z albumu The Good Son.

Wojna Cruz. Nikkei śpiewa, że wszystko zaczęło się na krzyżu. Album The Godson, rok pański 1990. Natomiast na przełomie lat 80. i 90. Nikkei coraz wyraźniej pokazywał piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, że jego prawdziwym żywiołem jest narracja. Napisał powieść Kiedy oślica ujrzała anioła i późniejszą, znakomitą The Death of Benny Monroe. A jego teksty zaczęto analizować nie tylko na łamach magazynów muzycznych, ale też w zaciszu sal, gdzie wykłada się literatury. O wpływach Biblii mówiłem, ale też z innych moich ulubionych pisarzy, poetów, to William Faulkner, Flannery O'Connor czy Wielki Płego, są widoczni niemal w każdej piosence, bo Nick Cave nie pisze klasycznych tekstów rockowych, tworzy mini opowiadania zamknięte w 3 lub 4-minutowe formy, chociaż zdarzają się też takie nagrania jak chociażby Bar O'Malley Bar, o którym dzisiaj będę opowiadał w Cieniach w jaskini, który trwa prawie 15 minut. W jednym z wywiadów przyznał, że interesuje go w tworzeniu to, aby te opowieści, o których śpiewa, które tworzy, które pisze, żyły swoim życiem wewnątrz piosenki. No i to właśnie ta fascynacja doprowadziła go do stworzenia Murder Ballads. Chociaż taka ciekawostka, pierwsze zręby, kiedy myślał już o stworzeniu płyty kompletnej Murder Ballads, to rok pański 1992, kiedy stworzył ten wielki przebój I Had the Dream Joe. Ta piosenka i opowieść o niej też dzisiaj w Cieniach w jaskini, ale też tworzy formację Grinderman. Jego poboczny projekt bardziej mroczny z albumu Grinderman 2. Jeden z najmroczniejszych, ale też ociekających tym żywiołem rocka i bluesa, Mickey Mouse and the Goodbye Man. Nick Cave dzisiaj w Dublinie rozpoczyna trasę koncertową po Europie i Wyspach Brytyjskich. Na jutro relacja w programie Studio 37 muzycznie.

po sukcesie Murder Ballad mógł Nick Cave zostać gotyckim kronikarzem zbrodni, ale wybrał inną drogę. There were posters in

0: Albumy The Batman Calls, No More Shall We Part, Push the Sky Away czy Skeleton Tree pokazały artystę coraz bardziej skupionego na emocjach, duchowości i, jak mawiam, w poszukiwaniu sensu. Ogromny wpływ na jego twórczość miały osobiste tragedie, zwłaszcza śmierć syna Artura w 2015 roku. Od tego momentu jego muzyka stała się bardziej refleksyjna, pełna pytań o stratę, miłość, wiarę i możliwość odnalezienia nadziei po doświadczeniu bólu. No i w projekcie The Red Hand Files Nick Cave zaczął prowadzić niezwykły dialog, rozmowy z fanami, odpowiadając na ich pytania tyczące życia, sztuki, żałoby i twórczości. Dla wielu stał się nie tylko muzykiem, ale także przewodnikiem po trudnych doświadczeniach współczesności. A dziś rozpoczyna trasę w Dublinie. Na finale może zabrzmieć tylko ta pieśń Peaky Blinders, The Immortal Man.
1: Take a little walk to the edge of town, go across the tracks.
0: Red Right Hand, wersja Immortal Man, kinowa.
1: The viaduct looms like a bird of doom as it shifts.
0: Nick Cave dzisiaj w Dublinie rozpoczyna trasę.

0: past the sticks.
1: Jak twierdzi, to będzie jego najważniejsza trasa.
0: On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red riding.

0: Mówiła to w Owiesieniku Kejpie w muzycznym studiu 37. Tomasz Wranowski, ku dobru, piękne światło miłości, szacunkowi do samych siebie. Zaraz 14 i serwis informacyjny. Kłaniam się.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Wiadomości wnet.
3: Protest Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu i aresztowaniu redaktora Leszka Kraskowskiego. Jak czytamy, SDP wyraża stanowczy i kategoryczny protest przeciwko zatrzymaniu oraz tymczasowemu aresztowaniu redaktora Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego. Zastosowanie tak drastycznego środka przymusu wobec przedstawiciela prasy traktujemy jako bezpośredni atak na wolność słowa, niezależność mediów oraz prawo obywateli do informacji. Po więcej zapraszamy na wnet.fm. Debata nad wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego rozpoczęła się w Sejmie. Pod dokumentem podpisało się 79 posłów PiS. Opozycja zarzuca Kierwińskiemu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, nieskuteczne działania w sytuacjach kryzysowych oraz osłabienie zaufania obywateli do instytucji państwowych. Wśród podnoszonych kwestii znalazły się także działania podejmowane po powodzi w 2024 roku, które zdaniem wnioskodawców były opóźnione i niewystarczające. Posłowie PiS wskazują również na problemy związane z funkcjonowaniem systemu reagowania kryzysowego oraz serię fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych. Kolejna noc zamieszek w Belfaście, gdzie w poniedziałek sudański imigrant próbował obciąć głowę obywatelowi Irlandii Północnej. Według prokuratury cytowanej przez BBC poszkodowany stracił lewe oko, a jego prawe oko zostało poważnie uszkodzone. Odniósł również obrażenia szyi oraz pleców. Jeden z mieszkańców okolicy Thomas Street w Portadown porównał wydarzenia minionej nocy do działań wojennych. Ludzie podpalali różne rzeczy, rzucali cegłami, wszędzie byli policjanci. To było naprawdę przerażające. Relacjonował mieszkaniec, dodając, że choć ubiegłoroczne protesty również były gwałtowne, obecna fala wydaje się znacznie poważniejsza. 30-letni obywatel Sudanu, oskarżony o usiłowanie zabójstwa, stanął dziś przed sądem, podaje taką informację Belfast Telegraph. Hadi Alodid usłyszał zarzuty usiłowania zamordowania Stephena Ogilviego oraz posiadania noża w miejscu publicznym. Mężczyzna został również oskarżony o kierowanie gruźb pozbawienia życia wobec pracownika służby zdrowia. Tymczasem władze zdecydowały o zamknięciu dwóch szkół w Belfaście w obawie przed kolejnymi zamieszkami. Papież Leon XIV podczas swojej pierwszej wizyty duszpasterskiej w Hiszpanii skierował szczególną uwagę na osoby pozbawione wolności, odwiedzając zakład karny i spotykając się z osadzonymi, podaje Vatican News. Ojciec Święty podkreślił znaczenie godności każdego człowieka oraz potrzebę dawania szansy na zmianę i powrót do społeczeństwa. W trakcie spotkania modlił się wspólnie z więźniami oraz wysłuchał ich świadectw i osobistych historii. Wizyta została odebrana jako wyraźny sygnał, że nowy papież zamierza kontynuować tradycję szczególnej troski Kościoła o osoby znajdujące się na marginesie społecznym, w tym więźniów, migrantów i ubogich. Grecki parlament przyjął nowe przepisy mające usprawnić odsyłanie migrantów, którzy nie otrzymali prawa pobytu lub azylu. Rząd w Atenach zapowiada również utworzenie specjalnych ośrodków powrotowych, w których osoby przeznaczone do deportacji będą oczekiwać na wyjazd z kraju. Według władz celem zmian jest zwiększenie skuteczności polityki migracyjnej oraz ograniczenie liczby osób przebywających w Grecji bez uregulowanego statusu prawnego. Nowe regulacje przewidują szybsze procedury administracyjne oraz wydłużenie możliwości zatrzymania migrantów oczekujących na powrót do krajów pochodzenia. Rząd argumentuje, że Grecja, będąca jednym z głównych punktów wjazdu do Unii Europejskiej, od lat zmaga się z dużą presją imigracyjną i potrzebuje skuteczniejszych narzędzi do zarządzania tym zjawiskiem.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Dziś na przeważającym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze, na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne lub jednostajne, na południu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, 20 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na południu od 14 do 16, a cieplej na krańcach wschodnich 24 stopnie.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Po reklamie.
4: Autopromocja.
9: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kreszcz, do usłyszenia.
10: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: poleca.
1: No, witam Państwa, Konrad Mędrzecki. Trochę niespodziewanie, ale spodziewanie. Na trawie w Wimbledonie Hubert Hurkacz, wznowiony mecz. Nie wiadomo, jak to potoczy się, ale trzymamy kciuki bardzo serdecznie. To nie na Wimbledonie, jeszcze do Wimbledonu jakiś czas, bo mi się z tą naszą Mają pomyliło. No w każdym razie Hubert Hurkacz wznowił mecz, to właśnie wszedłem w kompetencje redakcji sportowej. A 13 i 14 koncerty na Łyrynku w Krakowie. Fundacja Mimo Wszystko Anny Dymnej. Dostaliśmy bardzo ciekawe informacje i o 18 godzinie będzie, proszę Państwa, taki konkurs różnych młodych ludzi, którzy śpiewają piosenki. No a w niedzielę będzie koncert taki podsumowujący i taki hura! O 18 w towarzystwie wielu wspaniałych, uznanych już wokalistów, między innymi Alicji Majewskiej, więc bardzo proszę sobie przygotować, no jeżeli ma padać, to parasole, a jak nie parasole, no to po prostu też może parasole, bo jest słońce duże. Tak, taka sytuacja jest. Kraków, Fundacja Mimo Wszystko Anny Dymnej wspaniałe rzeczy robi, no i robi właśnie teraz festiwal Mimo Wszystko dla młodych ludzi. Wszystko jest przygotowane dla osób z niepełnosprawnością też, że to nie będzie żadnych problemów z dojechaniem, z zaparkowaniem i ze wszystkim będzie dbanie o takie osoby, więc mili Państwo, polecam. Kraków, 13-14, sobota 18 na Rynku w Krakowie, scena i mimo wszystko, no Kraków teraz, no tak nam, że tak powiem, dał nadzieję, no ale już nie będę wnikał, że tak powiem, w szczegóły, generalnie rzecz biorąc, teraz słuchamy dalej.

No i właśnie Leon XIV już chyba wylądował w Barcelonie. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. Wszystko na cześć Gaudiego, twórcy, wspaniałego twórcy Sagrady Familii, którą no już no, powiem.

Mili Państwo, z Hiszpanami. Ja ostatnio widziałem kilka takich fantastycznych zdjęć. Wypełniony stadion Realu Madryt młodymi ludźmi, którzy się, nie tylko młodymi, ludźmi, którzy przeszli konwersję. Także powrót, a Hiszpania zawsze istotna była. Jak myślę o Hiszpanii, to jednak cały czas wraca do mnie książka Pamiętnik znaleziony w Saragoście Jana Potockiego, ale także film Wojciecha Hasa. Mili Państwo, to jest jeden z najwspanialszych filmów w historii w ogóle gwiazdozbiorów wszelkich. No i jak skoro już rozmawiamy o gwiazdozbiorach wszelkich, to też przypominam o dwóch wystawach, gdzie można zobaczyć pracę Józefa Czapskiego. Jedna w Kordegardzie, Meridian 21, i to są prace Józefa Czapskiego pokazane w kontraście do obrazów młodego człowieka, który pojechał i kolaże robił na cześć właśnie Józefa Czapskiego, ale też oryginały. No a druga wystawa Józefa Czapskiego, proszę Państwa, znajduje się w galerii Atak na ulicy Mazowieckiej 11 i tam naprawdę i wspaniałe są też, to jest jeden z moich ulubionych obrazów, wspaniały autoportret Józefa Czapskiego, także bardzo uprzejmie polecam. No i polecam też o godzinie mniej więcej 16, piątek będę prowadził popołudnie i już jest parę umówionych sytuacji, ale jest sytuacja w Co w trawie piszczy umówiona i to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ będziemy rozmawiali o wiewiórkach, o wiewiórach. No i wiewiór rzecz poważna i no nie będziemy tak jak o dzikach. Ostatnio dziki spotkałem przed Centrum Stromiatycka, ale była audycja, już nie będziemy, że tak powiem, wracać do tego tematu bez przerwy, ale wiewiór też ważna sprawa. No i w ogóle pozdrawiamy wszystkich miłośników zwierząt na świecie. A teraz posłuchamy nie zespołu The Blur, tylko nie wiadomo jakiego, bo Petrus Christus wybiera tutaj muzykę swoim, że tak powiem, swoim intuicyjnym geniuszem.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheeran Luck. Znaczy się thank you very much.

0: No i właśnie, to w pewnym sensie to jest kolejne przedłużenie tych wiadomości kulturalnych, mili państwo. Nie było dżingla, ale za to jest, tak, spacer, Stare Miasto, Warszawa, archiwum, główny akt dawnych w Warszawie i można zobaczyć nieprawdopodobne dzieło sztuki. Witam, Robert Kostro, dyrektor archiwum głównego.
1: Dzień dobry panie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, statut Łaskiego to jest coś tak pięknego. Ja widzę, mam przed sobą w ogóle zdjęcia, no a to jest oczywiście nic w porównaniu z tym, co się widzi, no bo to z jednej strony ważny dokument, jeżeli chodzi o naszą kulturę, w sensie, że tak powiem, zbioru i tego, co zawiera merytorycznie, że tak powiem, słowo po słowie, ale to też jest coś pięknego, no.
1: Tak, tak. No to jest niezwykły dokument. To jest jedna z najcenniejszych rzeczy w naszej kolekcji. Kodeks z 1506 roku, wydany w krakowskiej drukarni Jana Halera, czyli takiej najlepszej, jednej z pierwszych polskich drukarni. To jest zbiór praw, który został ogłoszony przez króla Aleksandra Jagiellończyka za sprawą i z namowy i z inicjatywy Jana Łaskiego, czyli wielkiego kanclerza koronnego, ale też to było zobowiązanie, które zostało podjęte przez Sejm, czy na Sejmie Radomskim w 1505 roku. Chodziło po prostu o to, żeby zebrać w jednym tomie wszystkie najważniejsze prawa dotyczące Królestwa Polskiego. Tam są i statuty Kazimierza Wielkiego, tam są dokumenty takie prawa zwyczajowego, tam są prawa miejskie, jakieś zwierciadło saskie na przykład. Tam są również niektóre umowy międzynarodowe, czyli traktaty polsko-krzyżackie, umowy z Litwą. Wiele różnych dokumentów, które tworzą w sumie taki korpus najważniejszych zasad Królestwa. Ten akt, ta księga jest jeszcze o tyle ważna, że ona właściwie wprowadza dopiero taką zasadę publikacji dokumentów i powszechności dostępu, prawda? Bo dotąd dokumenty były po prostu przetrzymywane w Archiwum Królewskim. A od tej pory, ponieważ wydrukowano prawie 200 egzemplarzy, każdy sąd ziemski posiadał, kapituły katedralne posiadały, a więc to było, jak na owe czasy oczywiście, stosunkowo dostępne dzieło. Przy czym my mamy specjalny egzemplarz, bo my mamy egzemplarz królewski, wydrukowany na pergaminie, kolorowany, naprawdę piękny, iluminowany.
0: A pod szybką jest?
1: Jest pod szybką. No niestety nie możemy tego
0: przetaskować.
1: To jest, on jest opatrzony pieczęcią królewską, więc to jest niezwykła rzecz. Poza tym, oprócz samego statutu, pokazujemy również, to znaczy oprócz tego królewskiego egzemplarza, który jest, można powiedzieć, najcenniejszy z tych, które zostały wydrukowane, pokazujemy obok kopię taką drukowaną zwykłą na papierze, bez iluminacji, bo też taką mamy u siebie, i pokazujemy różne inne ciekawe dokumenty dotyczące i króla Aleksandra Jagiellończyka, i Jana Łaskiego, i wreszcie kilka dokumentów, które są w tym zbiorze, w statucie, ale pokazujemy je w oryginalnej wersji, tak jak one zostały przygotowane, zanim zostały włączone do tego zbioru. No z takich ciekawostek na przykład jest tam taki rewers, można powiedzieć, czy takie poświadczenie króla Zygmunta Starego już, które przekazał Janowi Łaskiemu, że jest mu winien 2000 florenów czy coś takiego i że zobowiązuje się, że to odda. Wtedy było trochę inaczej niż dzisiaj, to znaczy urzędnicy często kredytowali państwo, prawda? Urzędnicy zazwyczaj byli ludźmi bogatymi, czy albo możnowładcami, albo wysokimi dygnitarzami kościelnymi, tak jak w przypadku Jana Łaskiego, który był biskupem, potem zresztą prymasem. W związku z tym nie tylko nie brali często nic za swoją pracę, ale
0: nie brali kilometrówek?
1: Tak, jeszcze czasami musieli do tego dokładać, a w każdym razie dostawali czasami dopiero po latach swoje, jeżeli nawet byli opłacani, to nie zawsze było to opłacane w terminie, więc to były trochę inne relacje. Tam też jest na przykład taki dokument z przywilejem dla Jana Halera jako drukarza, bo to też ważne, że w zamian za to, że wydrukował tak pięknie ten statut, no, został zwolniony z podatków przez króla.
0: No to też bardzo ładnie. Właśnie, właśnie te podatki to jest w ogóle osobny temat, który no, cały czas, ale fantastycznie, że długa 7, ale niedługa wystawa, bo 26 czerwca tylko można to obejrzeć. To szkoda może trochę, bo wakacje się zbliżają, pewnie by no ale nieważne. No,
1: do 26. Tak, my tu po pierwsze dokumenty zazwyczaj nie lubią zbyt długiego naświetlania, w związku z tym staramy się nie eksponować zbyt długo dokumentów, bo to ze względów konserwatorskich, po to, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń, nie możemy tego robić. Też mamy ograniczone możliwości. Generalnie nasza siedziba, ponieważ my pracujemy w zabytkowym budynku dawnego Pałacu Raczyńskich, więc tutaj nie ma bardzo dobrych możliwości z punktu widzenia przyjmowania publiczności. A do tego jeszcze mamy przeprowadzkę, bo będziemy się remontowali. W związku z tym no też te trzy czynniki sprawiają, że no nie możemy zbyt długo eksponować tego. Ale zapraszamy, myślę, że ci, którzy są zainteresowani w tygodniu, a w najbliższy weekend również w sobotę, niedzielę będzie można obejrzeć. Także zachęcam, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową. Są szczegóły, godziny są podane.
0: Bardzo zachęcam. Same już ilustracje, które można znaleźć w internecie, robią wrażenie. Ja lubię parę rzeczy bardzo starych pergaminów, właśnie w kolorowych widziałem. No nawet jeszcze starszych, ostatnio Fra Angelica, ale to wszystko robi nieprawdopodobne wrażenie, naprawdę, jak to cudowne. I to jest, jeszcze dodajmy, bo nie wiem, czy to padło, że no to jest po konserwacji, tak? Takiej długiej pracy konserwacyjnej. Dziękujemy wszystkim konserwatorom też.
1: Bardzo dziękujemy, to jest bardzo ważna rzecz w każdym archiwum. Mamy tutaj centralne laboratorium konserwacji archiwaliów. To jest ważna instytucja, która pracuje dla przede wszystkim dla naszego głównego archiwum dawnych, ale również dla innych archiwów państwowych. I to rzeczywiście są wybitni specjaliści, właściwie specjalistki, bo to przynajmniej w naszym laboratorium panie są zatrudnione. Znakomicie to robią.
0: To bardzo uprzejmie dziękuję. Robert Kosto, dyrektor Archiwum Akt Dawnych.
1: Głównego Akt Dawnych.
0: Głównego Akt Dawnych. Boże, jaka długa nazwa.
1: Ale to tradycja jest, zobowiązuje.
0: Ja wiem, ja mam przed oczami, ale tak szybko czytam, że umykają mi te słowa. Ale w każdym razie, długa 7, kochani.
1: Długa 7 i statut Łaskiego i jeden z najważniejszych pomników takiego prawa, prawodawstwa polskiego.
0: Kłaniam się pięknie, godzina już jest na wiadomości. No to pa!
1: Dziękuję.
2: Wiadomości wnet.
3: Iran zbyt długo zwlekał z porozumieniem pokojowym i teraz zapłaci cenę, napisał na Truth Social Donald Trump kilka godzin po irańskich atakach na cele w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Amerykański przywódca nie sprecyzował jednak, jakie działania mogą zostać podjęte. Dzisiejsza wymiana uderzeń była już drugim w tym tygodniu poważnym sprawdzianem dla rozejmu. Wcześniej w poniedziałek Iran i Izrael przeprowadziły wzajemne ataki, co również wywołało obawy o możliwość ponownej eskalacji konfliktu. Protest Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu i aresztowaniu redaktora Leszka Kraskowskiego. Jak czytamy, SDP wyraża stanowczy i kategoryczny protest przeciwko zatrzymaniu oraz tymczasowemu aresztowaniu redaktora Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego. Zastosowanie tak drastycznego środka przymusu wobec przedstawiciela prasy traktujemy jako bezpośredni atak na wolność słowa, niezależność mediów oraz prawo obywateli do informacji. Po więcej zapraszamy na Wnet.fm. Grecki parlament przyjął nowe przepisy mające usprawnić odsyłanie migrantów, którzy nie otrzymali prawa pobytu lub azylu. Rząd w Atenach zapowiada również utworzenie specjalnych ośrodków powrotowych, w których osoby przeznaczone do deportacji będą oczekiwać na wyjazd z kraju. Według władz celem zmian jest zwiększenie skuteczności polityki migracyjnej bez ograniczenia liczby osób przebywających w Grecji bez uregulowanego statusu prawnego. Nowe regulacje przewidują szybsze procedury administracyjne oraz wydłużenie możliwości zatrzymania migrantów oczekujących na powrót do krajów pochodzenia. Rząd argumentuje, że Grecja, będąca jednym z głównych punktów wjazdu do Unii Europejskiej, od lat zmaga się z dużą presją migracyjną i potrzebuje skuteczniejszych narzędzi do zarządzania tym zjawiskiem. Rosyjskie służby poinformowały o zatrzymaniu co najmniej dwóch osób podejrzewanych o udział w zamachach bombowych na samochody, do których doszło wczoraj w Moskwie. Według śledczych zatrzymani to nastolatkowie, którzy mieli zostać nakłonieni przez nieznane osoby. Jedna z bomb została zdetonowana we wschodniej części rosyjskiej stolicy, natomiast drugi ładunek wykryto na południowym zachodzie miasta. W sprawie tego drugiego incydentu wszczęto postępowanie karne. Celem ataku miał być pracownik przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością naukowo-produkcyjną. Jak podaje rosyjski komitet śledczy, nastoletnia dziewczyna odebrała przygotowany wcześniej ładunek wybuchowy i przekazała go chłopcu, który umieścił bombę pod samochodem wraz z urządzeniem GPS. W tym przypadku nikt nie ucierpiał, a podejrzanym postawiono zarzuty. W drugim wybuchu, do którego doszło we wschodniej Moskwie, zginął kierowca pojazdu. Komisja Europejska wezwała Albanię do szybkiego dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, podkreślając, że jest to jeden z warunków niezbędnych do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy planowanej budowy luksusowego kompleksu wypoczynkowego na albańskim wybrzeżu, za którym stoi firma związana z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa. Premier Albanii Edi Rama zapowiedział, że projekt będzie realizowany pomimo protestów ekologów i części mieszkańców. Inwestycja ma powstać na dziewiczym odcinku wybrzeża, będącym ważnym miejscem postoju migrujących flamingów. Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że Albania powinna powstrzymać się od działań mogących utrudnić spełnienie unijnych wymogów środowiskowych.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15.00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
9: Szef kuchni poleca.
0: No właśnie, szef kuchni poleca teraz troszeczkę wrócić do historii, bo dzisiaj właśnie tego dnia, 10 czerwca 1190 roku, w czasie trzeciej wyprawy krzyżowej podczas kąpieli w rzece Salew utonął cesarz rzymski Fryderyk Barbarossa. No proszę Państwa, to była bardzo rudobrody, był bardzo ważny, wspaniale w ogóle wygląda na też, rozmawialiśmy o starych pergaminach, to on też wygląda wspaniale na pergaminach, jak siedzi na tronie jerozolimskim i Fryderyk Barbarossa. Polecam w ogóle wrócić do odcinka naszych krucjat radiowych, bo była jeden z odcinków był poświęcony Fryderykowi Barbarossie. No wielu takich wspaniałych, że tak powiem, naszych bohaterów i tych, od których się powinniśmy uczyć. No Józef, ksiądz Poniatowski też utonął, i utonął Fryderyk Barbarossa, więc to jest jakoś tak połączone w dziwny sposób. Jest 10 czerwca, ale leci ten czas. To jest niesamowite. Jeszcze chciałem Państwu też uprzejmie powiedzieć, bo to ja nie byłem na wyspie Niedźwiedziej, na wyspie Niedźwiedziej na Morzu Barenca. Jest taka wyspa. Ciekawe, czy tam są niedźwiedzie. No, pewnie są. Pewnie są. A teraz pewnie będzie odrobina muzyki. Jakiejś bardzo dobrej. Petrus Christus tutaj szaleje. No i w ogóle. No i w ogóle, i w ogóle. On jeszcze nie wie, co ma podać, więc ja teraz będę, proszę Państwa, improwizował. Pogoda w Warszawie taka jest cały czas. Idzie na deszcz, ale jeszcze go nie ma. Idzie na deszcz, ale go jeszcze nie ma. No i w każdej, byłem na balkonie tutaj, słynnym balkonie Radia Wnet, i pokropiło troszeczkę. Już uciekłem stamtąd i przestało kropić. Wszedłem tutaj. No i co będzie za muzyka teraz?

Mieli Państwo 10 czerwca, gorące wiadomości z parlamentu. Czym nas to nie dziwi? Czy nas to dziwi? Marcin Kierwiński pozostaje ministrem na swoim stanowisku ministra spraw, że tak powiem, wewnętrznych i tak dalej. No, ciekawa sprawa, bo tak składają te wnioski właśnie nasi posłowie różni i próbują odwołać zabetonowany system, no ale jest bardzo dużo krzyku, a pewne rzeczy pozostają cały czas nierozwiązane. Sejm się zajmuje po prostu. No, ja rozumiem. W ogóle dzisiaj przeczytałem wyniki sondażu. Ponad 54% i to nawet na Onecie opublikowano, ponad 54% respondentów powiedziało stanowcze nie rządowi Donalda Tuska, ale to oni się nie przejmują, proszę Państwa, tym, jak są postrzegani, bo oni wiedzą lepiej, tak? No to tak generalnie rzecz biorąc, a opozycja składa wnioski, które nie mają szans, ponieważ mają zabetonowany układ, no i było dużo krzyku, ale wszystko zostało po staremu, no i to tak właśnie się dzieje. Ale my teraz będziemy się zajmować właśnie urodziny Violetta Villas by miała dzisiaj. Posłuchajmy, bo powróćmy do takiej, że tak powiem, niepolitycznej, że tak powiem, strony życia. Jest bardzo, że tak powiem, ładna pogoda, ale może padać.

Proszę Państwa, 10 czerwca, no właśnie, papież 4 dni był w Madrycie, a teraz poleciał wczoraj do Barcelony, teraz sprawdziłem to dokładnie, a dzisiaj o godzinie 19.30 wielka msza dokładnie w stolecie śmierci Gaudiego, mili Państwo, i będzie o godzinie właśnie 19.30 wielka, wielka uroczystość. 19.30 Bazylika Sagrada Familia i będzie tam msza połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa, proszę Państwa. Więc niesamowita historia. Proszę oglądać, może na Vatican News będą i na przejdą na YouTube'a też, no ja będę na pewno oglądał, bo to niesamowita historia, co się dzieje, no wspaniała. To jest połączenie takiego ducha, że tak powiem, religijnego z duchem artystycznym, które się łączą, no to jest triada platońska, piękno, dobro i tak dalej, proszę Państwa. I to jest cudownie. Fantastycznego mamy papieża i bardzo się cieszymy z tego. Z innych rzeczy się mniej cieszymy, no ale w końcu, no co, damy radę, proszę Państwa, damy radę. W sobotę zapraszam też na kalejdoskop. Będzie bardzo ciekawie. Kolejny, że tak powiem, taki niekonwencjonalny odcinek Wypraw Krzyżowych, krucjat radiowych z Bartłomiejem Dźwigałą i Łukaszem Witkiewiczem. Będziemy opowiadać o pewnej książce. To jest jeszcze tajemnica. Przypominam, że jedną z kronik średniowiecznych tłumaczy Bartłomiej Dźwigała z łaciny i jak już przetłumaczy tą książkę, to zrobimy wielką fetę, bo to naprawdę wspaniałe źródło historyczne. Wspaniałe źródło historyczne. I co? A jeszcze też urodziny by miała Anna Jantar. To też jest ciekawa, wspaniała i cudowna piosenkarka. W związku z tym posłuchajmy jej. A ja na dzisiaj się będę już tak, że tak powiem, odmeldowywał. W piątek, przypominam, Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota o godzinie 9 z minutami. 9.10, tak udaje nam się zacząć. No i drapie się w nos nasz realizator, bardzo dobrze. Ja też się drapię w nos. Katarek może mały, tu upał, tu zimno, tu coś tam, gorące kąpiele, Sagrada Familia, Anna Janta i wszystko dobrze. No to pa!

No i okazało się, że znowu nasze serca biją cieplej z powodu Szwajcarii. Mili Państwo, ja ostatnio czytam Maxa Frischa, to jest bardzo dobry szwajcarski autor, ale co mnie bardzo ucieszyło, Szwajcaria zatwierdziła w referendum, że będzie stała, że można używać gotówki i nie będzie wyjścia z tej sytuacji, będzie to prawnie zagwarantowane. Ja chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest takie oczywiste w tej naszej Europie, ale też takiej podzielonej Europie, bo brexitowej Europie. Ja na przykład jak byłem w Wielkiej Brytanii, to byłem w takim Cambridge, proszę Państwa, że nie mogłem kawy wypić za gotówkę, ponieważ powiedzieli, że absolutnie nie napije się kawy za gotówkę, a ja tylko muszę dać kartę i no miałem tą kartę, to chwała, jakoś się udało wypić tą kawę, natomiast jakby jakiś, pytam się tej pani, która mi podawała kawę, a co się stanie, jeżeli wam system wysiądzie, to co, kawy nie będzie? I ona zgłupiała. Tak powiem Państwu. A teraz Mikołaj Miurkociński już tutaj się przygotowuje. Ja się żegnam po raz kolejny, ponieważ się nie można tak pożegnać raz a dobrze, to trzeba dwa razy a dobrze. No to jeszcze lepiej. No to pa.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który realizowany jest przez Szymona Chrystianusa. W dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie, ale więcej czasu poświęcimy także pielgrzymce papieża Leona XIV do Hiszpanii, ponieważ zdecydowanie chyba można powiedzieć, że jak na razie jest to pielgrzymka, która być może w tym roku przynajmniej jest do tej pory taka najbardziej zauważalna ze względu na swój sukces. Ale dzisiaj jest także środa, w związku z czym będzie także czas na Afrykę, czyli zoom na Afrykę. Przeniesiemy się do Maroka, ale także do Algierii i przyjrzymy się inwestycjom chińskim, które rozwijają się w najlepsze w tych krajach Magrebu. Ale zaczynamy dzisiejszy serwis od pielgrzymki papieża Leona XIV do Hiszpanii. Wizyta Ojca Świętego rozpoczęła się w zeszłą sobotę i można chyba powiedzieć, że jej sukces, przynajmniej z punktu widzenia frekwencji, przerósł wszelkie oczekiwania. Pierwszego dnia na spotkanie z papieżem w Madrycie pojawiło się 600 tysięcy młodych, dwukrotnie więcej niż liczba osób, której się spodziewano. Natomiast we mszy świętej odprawionej w niedzielę przez Leona XIV wzięło udział 1 200 000 wiernych, także znacznie więcej niż to, czego spodziewali się organizatorzy. Choć nie należy formułować zbyt daleko idących wniosków, to rzeczywiście w tych ostatnich dniach trudno dostrzec efekty sekularyzacji, która ma dotykać w ostatnich latach społeczeństwo hiszpańskie. Tym bardziej, że jak wiemy, Hiszpania jest jednym z tych najbardziej postępowych obyczajowo krajów Unii Europejskiej już od lat. Faktem jest natomiast, że nie tak dawno mogliśmy czytać na różnych portalach informacyjnych w internecie o renesansie wiary wśród hiszpańskiej młodzieży. Według tych danych, które mogłem znaleźć, które zostały podane przez Fundację SM Foundation, 45% młodych Hiszpanów w roku 2025 utożsamiało się z wyznaniem, z wiarą katolicką, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu do roku 2020, gdy było to niecałe 32%. W każdym razie widać, że sam papież Leon w Hiszpanii czuje się swobodnie, być może przez płynną znajomość języka hiszpańskiego i nie cofa się także przed zdecydowanym przekazem, jak mogliśmy to zobaczyć przedwczoraj, gdy przed hiszpańskimi parlamentarzystami Ojciec Święty mówił o konieczności ochrony życia poczętego.
6: Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie, służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości.
5: mówił papież Leon XIV przedwczoraj w Cortesach, ale tak, podkreślał także wielokrotnie, nie tylko przed parlamentarzystami, ale również w tych wystąpieniach, chociażby w czasie spotkań z młodymi, ale także w czasie Eucharystii, podkreślał te związki między Hiszpanią a wiarą katolicką. Mówił między innymi w tym kontekście właśnie o procesjach Bożego Ciała, które są no, na pewno takim ważnym elementem tej wiary w Hiszpanii. I apelował, aby nie były to tylko elementy folkloru, aby rzeczywiście był to wyraz wiary, z którym kojarzymy Hiszpanię, aby ta wiara nie stała się jakimś takim artefaktem związanym przede wszystkim z przeszłością. No i Leon XIV mówił także o wolności. Tutaj wracamy do parlamentu, do przedwczorajszego wystąpienia papieża w Cortesach.
6: Być wolnym nie oznacza jedynie braku przymusu ani posiadania wielu możliwości wyboru. Oznacza zdolność rozpoznania dobra i odpowiedzialnego przylgnięcia do niego. Dlatego każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej. Tak, aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii. Wiara nie dąży do narzucania się za pomocą przywilejów ani przymusu. Nie może jednak zostać zepchnięta do milczenia, jak gdyby była czymś nieistotnym dla życia publicznego.
5: Mówił papież Leon XIV, który wczoraj rozpoczął drugi etap swojej podróży w stolicy Katalonii, czyli Barcelonie. Tam przybył kilkadziesiąt minut po godzinie 12:45 wylądował w Barcelonie, ale w czasie lotu samolotem linii lotniczych Iberia Leon XIV zasiadł w kokpicie, gdzie rozmawiał z pilotami, ale także rozmawiał przez radio z pilotami eskortujących go myśliwców. Papież dzisiaj odwiedził m.in. zakład karny, a także opactwo Montserrat, które ma ponad 1000-letnią tradycję, gdzie wezwał do zrzucenia u stóp Maryi pancerze zniewalające serca ludzkie. Natomiast wczoraj Ojciec Święty podczas modlitwy w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii przemówił do zgromadzonych w języku katalońskim, a w swoim przemówieniu Leon XIV zachęcał do krzewienia jedności oraz braterstwa.
7: Barcelona posiada w tym względzie wielką tradycję Kościoła. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty tutaj, kiedy chwalił ducha gościnności, który w ciągu wieków nakazywał Barcelończykom i Katalończykom wam właśnie przyjmować po ludzku i po chrześcijańsku niezliczonych ludzi. Zachęcał was również, abyście głosili wobec Kościoła, że to miasto i ta kraina są obszernym i otwartym na chrześcijańskie braterstwo domem.
5: A z nami jest już na łączach dr Krzysztof Jabłonka, prosto z Barcelony. Czy się słyszymy, panie doktorze?
8: Tak, słyszymy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy, serdecznie pozdrawiam ciebie, Mikołaju. Siedzę naprzeciwko Morza Śródziemnego, bo wyjdzie dzisiaj gościnnie z Muzeum Historii Katalonii. Z wielkim, no nie dałem rady całego zobaczyć. Doszliśmy tylko do tragicznej w historii i to bardzo mocno wyeksponowanej daty 1714 roku, kiedy Katalonia traci niepodległość. Ale wczoraj widzieliśmy Ojca Świętego na żywo tuż przed nami. Także sukces wyjątkowy. Wybraliśmy się na spacer, oczywiście szlakiem Gaudiego, a w tym czasie Ojciec Święty spotkał się na lotnisku z młodzieżą. No, bardzo piękne spotkanie, ale oglądaliśmy tylko przelotnie, zaglądając do różnego rodzaju kafejek, gdzie były telewizory ustawione. No i wracając, nagle zobaczyliśmy, jak się ludzie wzdłuż Alei Cayetano, to taka równoległa do Rambli, ustawiają i myśmy się też ustawili. No i tak po 15 minutach nagle zamigały światła i na wprost nas jechał Ojciec Święty. Oczywiście już nie był w papamobile, czyli takim eksponowanym miejscu, tylko siedział już normalnie w Volkswagenie numer 1. Stato del Civita Vaticana, ma tylko 3 litery i cyfrę 1. No i tym się różnił, że oczywiście był ozdobiony proporcem papieskim flagi Watykanu. No i żeśmy mu oczywiście, ogromny się wtedy rozległ aplauz. No i on tak przechodził razem z przejazdem Ojca Świętego aż do placu troszeczkę dalej niż katedra. Bo myśmy pod katedrą potem czekali jeszcze z pół godziny, czy on nie nadjedzie. Ale okazało się, że zatrzymał się troszkę dalej tam na jakiś krótki dialog chyba z młodzieżą, bo były takie słychać owacje na jego temat. No już tam nas zabrakło, nie mieliśmy takiej wiedzy. Ale dzisiaj był wzruszający moment, chciałbym się ze słuchaczami podzielić. Otóż spotkanie w ośrodku, to się nazywa Centrum Penitencjarne, czyli taka kulturalna nazwa zakładu poprawczego, no chyba więzienia, ale w bardzo takim humanitarnym stylu i trzeba przyznać, że dwie właśnie pensjonariuszki, no tak powiedzmy, w niezwykle urokliwych słowach, prost,

0: bez jakiegoś pompatyczności. No wszyscy się rzucali Ojcu Świętemu w objęcia. Oczywiście on ślicznie, no ponieważ wiele lat był misjonarzem w Peru i nawet ma peruwiańskie obywatelstwo, więc po hiszpańsku mówi jak rodzonym językiem, ale również po katalońsku, co wzruszało. Kataloński od hiszpańskiego przypuszczam, że się różni jak czeski od słowackiego albo czeski od polskiego. Da się zrozumieć, aczkolwiek widać wyraźnie różnicę.
1: Język, no, potem... język kataloński, tylko przypomnijmy, że chyba za czasów reżimu frankistowskiego w ogóle był chyba zabroniony.
0: Ba, był nawet prześladowany. Ale w średniowiecznym czasie on jest zbliżony do prowansalskiego języka bardziej. Także posiada takie cechy, kto zna troszeczkę prowansalski. To jest inny niż francuski, czyli taki południowy język, oksytański. No to Katalonia, Katalana jest taka w połowie. No i rzeczywiście tu dzisiaj XVI-wieczne okładki książek widzieliśmy. Księga Libra Defenso Lingua Catalana, Księga o obronie języka katalońskiego i Księga o obronie języka kastylijskiego. W renesansie jeszcze nie było języka hiszpańskiego, był język kastylijski. Teraz się do tego, jak mówiliśmy wczoraj, wraca. Natomiast no, przepiękne było i wzruszające to odwiedzenie więzienia. To było coś, co powinno być stałym punktem każdego papieża.
1: O 19.30 będzie ten takie to chyba clue pobytu papieża w Barcelonie, czyli msza święta.
0: No już o 18.00. Już o 18.00 będzie Sagrada Familia, a o 19.30 zapewne będzie nabożeństwo, jak on tam wejdzie. No my już nie będziemy mogli się dopchać, bo o 20.00 jest koncert chórów w Palais de Musica. No ale będziemy na telebimach jeszcze oglądać do 19.30. Zobaczymy, co się nam uda zobaczyć. No, telewizja transmitowała do momentu odlotu helikopterów na Montserrat, do takiej Częstochowy.
1: Gdzie papież spotkał się z benedyktynami, ale to jeszcze taka informacja, że oczywiście tak, ta msza będzie połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia i o tym wszystkim opowiadał jutro, prawda, jeżeli się nie mylę, Krzysztof Jabłonka w poranku.
0: Jutro nie zdążę o tym opowiedzieć, bo wchodzę na antenę o 7.10.
1: O 7.10 właśnie będzie pan opowiadał, więc zachęcam państwa do tego, aby włączyć radioodbiorniki jutro o godzinie 7.10.
0: Jutro o 7 rano, tak.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję. A jeszcze jaka pogoda w Barcelonie?
0: Wiesz, bardzo odpowiednia do zwiedzania. Raniutko było rześko, ale nie było palącego słońca. Teraz już widzę, że siedzimy wprawdzie w cieniu, ale już na Rambli i na tym pasażu nadmorskim. No tu jest nieustannie bryza od morza, więc ona nas chłodzi. Ale już praży ostre słońce, trzeba uważać, bo się długo na nim nie wytrzyma. Niemniej do zwiedzania i do witania papieża to jest jak najlepsza pogoda. Świeżuchno, trochę chłodu, no i nie jest pochmurno i nie pada deszcz.
1: Powiedział dr Krzysztof Jabłonka prosto z Barcelony. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: za
0: i pozdrawiam ze słonecznej, ale jednocześnie radosnej Barcelony.
1: My również pozdrawiamy, a my teraz przenosimy się do Zatoki Perskiej, gdzie w ostatnich godzinach ponownie doszło do zaostrzenia sytuacji. Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że jego kraj musi odpowiedzieć na wcześniejsze zestrzelenie przez Irańczyków amerykańskiego helikoptera bojowego typu Apache. Początkowo nie było wiadomo, co spowodowało tę katastrofę, tylko dodam, że pilotom nic się nie stało, ale rzeczywiście później okazało się, że helikopter został strącony przez Irańczyków. W nocy lotnictwo amerykańskie uderzyło w szereg instalacji wojskowych w południowej części Iranu. Eksplozje były słyszane m.in. na wyspie Qasm, znajdującej się w cieśninie Ormus, a w wyniku tych ataków miały zostać zniszczone m.in. zbiorniki zapewniające dostawy wody pitnej 20 tysiącom mieszkańców. Na te ataki odpowiedział Iran, wystrzeliwując rakiety w kierunku baz amerykańskich, które znajdują się w Jordanii i Bahrajnie. Władze jordańskie poinformowały o strąceniu 5 pocisków, natomiast Natomiast Donald Trump kontynuował, można powiedzieć, ofensywę propagandową na swoim koncie Truth Social i ponownie groził Iranowi. Tutaj pozwolę sobie zacytować tłumaczenie

0: twojego ostatniego postu w tej sprawie. Irańskie siły zbrojne to kompletna katastrofa. Znaczna ich część, na przykład marynarka wojenna i siły powietrzne, już nawet nie istnieje. Zostały całkowicie pokonane. Iran to same słowa, a żadnych czynów. Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy. Zbyt długo zwlekali z wynegocjowaniem porozumienia, które byłoby dla nich świetnym rozwiązaniem, a teraz będą musieli za to zapłacić, napisał Donald Trump w swoim najnowszym poście. I pytanie oczywiście, czy to oznacza zerwanie tych negocjacji, które już toczą się od ponad 2 miesięcy. Jeżeli chodzi o Irańczyków, to rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że w obecnym kontekście, że w kontekście właśnie tego wzrostu napięć, Iran i przedstawiciele Iranu, przedstawiciele Teheranu muszą ocenić sytuację, zanim będą ponownie wchodzić w ten proces negocjacyjny. O tym oczywiście będziemy opowiadać na antenie Radia Wnet w serwisach międzynarodowych. A teraz już czas na Zoom na Afrykę.
1: Zoom na Afrykę.
0: I my w dzisiejszym Zoomie na Afrykę, tak jak zapowiadałem, przeniesiemy się do Magrebu, ponieważ tam w najlepsze rozwijają się inwestycje chińskie. O tej rywalizacji nie tylko między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale między różnymi krajami, jeżeli chodzi właśnie o kontynent afrykański, opowiadamy. Dzisiaj Maroko i jest z nami na łączach pan Maciej Pawłowski. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to właśnie zacznijmy może od Maroka. W kilku artykułach wyczytałem o tej kwitnącej współpracy między Rabatem a Pekinem. Czy rzeczywiście chińskie inwestycje tak bardzo się rozwijają w Maroku, a jeżeli tak, to w jakich dziedzinach?
2: No to ma być około 6 miliardów dolarów zainwestowane w fabrykę samochodów elektrycznych, baterii jonowych i szeregu rzeczy, które Chińczycy chcieliby pokryjomu sprzedać do Europy. A Maroko ma umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, więc jest to taki chiński pomysł na to, żeby te towary w ten sposób do Europy trafiły. Natomiast Marokańczycy są państwem, które oficjalnie jest bliżej związane z Zachodem, natomiast tak jak wszystkie państwa Afryki Północnej prowadzi politykę wielowektorową.
0: Wielowektorową, ale jeżeli chodzi właśnie o to, co Chińczycy zamierzają produkować i też gdzie, ponieważ mowa jest między innymi o porcie w Tangerze, zresztą to nie jest tylko port, to jest chyba cała taka strefa ekonomiczna.
2: To jest bardzo wielka strefa i tak, my mówimy o tym, że to jest port w Tangerze, ale to jest pewna nieścisłość, dlatego że to są tak naprawdę dwie miejscowości. Jest miasto Tanger, które jest przy cieśninie gibraltarskiej i z niego się promem płynie godzinę do Hiszpanii, ale jest też Tanger Med, to jest ten port ze wielką strefą ekonomiczną, który od samego Tangeru jest oddalony o około 50 kilometrów i jest od niego, zdaje się, nawet większy, tak? Więc to jest w zasadzie takie osobne przemysłowe miasteczko. No i tam to jest największy port w Europie i tam też rzeczywiście Chińczycy inwestują.
0: Czy Unia Europejska, ponieważ mówi pan, że no można powiedzieć, Maroko w taki sposób staje się niejako bramą dla chińskich produktów właśnie do Unii Europejskiej, czy władze europejskie, czy im się to podoba? Może tak właśnie taka strategia Maroka?
2: Z pewnością się to władzom europejskim nie podoba, natomiast no, Maroko ma w Europie bardzo mocne lobby i w zasadzie w tym regionie nie mamy wielkiej alternatywy. Pytanie tylko, no, jakie tu polityki podjąć, żeby rzeczywiście te chińskie towary produkowane w Maroku były objęte takimi cłami jak chińskie towary produkowane w Chinach. No, to jest coś, co jest do rozwagi w tym momencie do Komisji Europejskiej.
0: Jeżeli chodzi o to lobby, to czy ma pan na myśli jakieś państwa, czy to są jakieś organizacje, grupy?
2: Znaczy wie pan, no była taka afera Qatargate 1,5 roku temu i był też w niej wątek marokański. Tam wtedy akurat aresztowano część przedsiębiorców, znaczy eurodeputowanych, którzy przyjmowali łapówki w gotówce. Tak, belgijska policja ich złapała na gorącym uczynku. I wątek marokański też tam był, tak, że generalnie w każdym w zasadzie kraju europejskim, w każdym parlamencie jest jakaś grupa przyjaźni tego kraju z Marokiem i Marokańczycy się nią bardzo dobrze opiekują, tak? To tam wtedy mówiono o jakichś wycieczkach, o jakichś prezentach drogich i tak dalej. Natomiast no, też Marokańczycy umieją uzasadnić swoje interesy i w wielu przypadkach one są zgodne z europejskimi.
0: To prawda, że Maroko bardzo dba o to, o ten swój wizerunek, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o Europę, ale tutaj również wśród tych artykułów, gdy przygotowywałem dzisiejszą audycję, wyczytałem, że to głównie ten zielony przemysł jest takim, można powiedzieć, filarem tej współpracy chińsko-marokańskiej. Czy rzeczywiście tak jest?
2: No tak, no to zdecydowanie mamy do czynienia z samochodami elektrycznymi, mamy do czynienia z bateriami jonowymi. Wiadomo też, że fotowoltaika to tak naprawdę jest rynek, w którym Chińczycy dominują i w zasadzie nikt tego nie kwestionuje. A Maroko no nie jest krajem, który nie ma własnych zasobów, na przykład, prawda, gazu czy ropy naftowej, tak? Więc tutaj ta cała odnawialna energia, i w którym to ta infrastruktura jest produkowana w Chinach, no to jak najbardziej jest dla nich korzystna. Zresztą w Europie również kupujemy chińskie produkty w tym zakresie. Taka jest przykra prawda, tak?
0: Jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc ambicje chińskie, już jeżeli wyjdziemy poza Maroko, to jakie są właśnie te ambicje, jeżeli chodzi o Afrykę Północną, jeżeli chodzi o Maghreb?
2: No takie same jako całą Afrykę, to znaczy chodzi o to, żeby tam sprzedawać jak najwięcej swoich towarów, żeby mieć jak najwięcej inwestycji infrastrukturalnych, zrobić je, że tak powiem, takiej jak niskokosztowej jakości, ale w dłuższej perspektywie, gdy to jest osiągnięte, no to potem pojawia się kwestia dominacji politycznej. To jeszcze na razie w północnej Afryce się nie udało, ale mamy przykłady innych państw afrykańskich, w których, tak jak w Liberii na przykład, w Angola sobie poradziła, ale że tak powiem, to już było bardzo blisko, gdzie Chińczycy w pewnym momencie, gdy obejmą ten sektor inwestycji infrastrukturalnych, obejmą handel, to zaczynają tworzyć zaczynają dominować w półświatku, tak? Tworzyć swoje kasyna, agencje towarzyskie, stamtąd mają informacje o różnych politykach, przedsiębiorcach, żeby ich szantażować, no i potem zaczynają wywierać wpływ polityczny na te kraje. Natomiast to wszystko dzieje się bardzo powoli i bardzo grzecznie. To nie jest tak jak w przypadku Rosjan, którzy robią pewne rzeczy bezczelnie. Chińczycy mają właśnie tą strategię, że najpierw infrastruktura, potem handel, potem ten półświatek, a dopiero potem polityka, tak? I w każdym kraju robią tyle, na ile im gospodarz pozwala. W momencie, gdy widzą opór ze strony gospodarza, no to wycofują się o krok do tyłu.
0: Mówi pan o tej polityce małych kroków, ale w ostatnich miesiącach doszło do takiego wielkiego skoku naprzód, czyli do obalenia tych barier celnych między Chinami a wieloma państwami afrykańskimi. Czy Maroko również zalicza się do tej grupy?
2: Tak, natomiast tutaj myślę, co jest ważne i co jest niepokojące z punktu widzenia Polski. To znaczy Chiny zdjęły opłaty celne z kawy importowanej z Afryki, podczas gdy w Chinach nie ma kultury picia kawy. A wiem to, bo byłem tam w 2010 roku i miałem problemy z tym, żeby w ogóle kawę kupić. Co to może oznaczać? To może oznaczać tyle, że prawdopodobnie Chińczycy będą tą kawę pakować i stać się jej eksporterem na inne rynki, w tym do Europy. I dlaczego to jest zła informacja dla Polski? No bo my jesteśmy jednym z większych tego rodzaju eksporterów kawy, tak? Czyli jesteśmy krajem, który chociaż sam kawy własnych ziaren nie ma, to je importuje, pakuje je w różne opakowania i potem sprzedaje na cały świat.
0: Czy jeżeli chodzi o ekspansję chińską jeszcze w Maghrebie, bo mówił pan o Liberii, mówił pan o Angolii, że tam w sumie mało brakowało, aby Chiny w cudzysłowie przejęły ten kraj, może to za dużo powiedziane, ale czy właśnie jeżeli chodzi o Maghreb, ale też jeżeli chodzi o Algierię, czyli już no te kraje, które jakoś kojarzymy, które no są nam bliższe przynajmniej, nie tylko geograficznie, ale jakoś też lepiej je znamy, czy rzeczywiście tam także Chiny mogą liczyć na taką wolność w swoich poczynaniach?
2: Znaczy tak, cały czas są wysokie cła na chińskie produkty w Algierii, ale one są na rynku i one dominują, no bo są bardzo atrakcyjne cenowo. Chińczycy też zdobywają szereg przedsięwzięć infrastrukturalnych. na tym momencie się to kończy, tak? W tym momencie nie są w stanie tam wejść do półświatka algierskiego i mają ograniczony wpływ na tamtejszą politykę. W Tunezji myślę, że tutaj prędzej może do tego dojść, bo to jest mniejszy kraj i to jest kraj, który poszedł na jakieś konfrontacyjne ostatnio działania z Europą, aczkolwiek on idzie pod skrzydła Algierii, która jest też takim partnerem dość silnym, więc też raczej się nie da tak szybko Chińczykom zdominować. Jeśli chodzi o Egipt, no to mamy taką sytuację, że to jest kraj, gdzie raczej są te wpływy państw Zatoki Perskiej, aczkolwiek on jest w kryzysie, więc jest dość wrażliwy w tym momencie, tak? No bo wszystkie wojny, które były na świecie, uderzają pośrednio w gospodarkę egipską. Ona w ostatnich latach bardzo, że tak powiem, na tym ucierpiała, więc to jest jakaś przestrzeń, w którą Chińczycy mogą zacząć wchodzić, zwłaszcza też jak siła nabywcza społeczeństwa jest coraz niższa. Natomiast w Libii Chińczycy dość dyskretnie wspierają generała Haftara, dostarczają mu broń. No zobaczymy, jak teraz są jakieś, że tak powiem, mówi się o tym, że być może dojdzie jednak w końcu do połączenia, zjednoczenia Libii. Pytanie, jak wtedy do tego Chińczycy się ułożą. Gdy pełną parą ruszy odbudowa kraju, no to będzie mnóstwo tutaj przetargów, więc wtedy oni zdecydowanie no, na pewno będą aktywni.
0: Tak jak mówi Libia, ten mówi również Sudan i tak dalej, ale to ja jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy powrócić do Algierii, ponieważ to jest kraj, do którego coraz częściej udają się liderzy różnych państw europejskich, Giorgia Meloni, ale także zdaje się, z tego co pamiętam, premier Hiszpanii, chociaż tutaj mogę się mylić, ale na pewno był tam także obecny niedawno minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, no bo Algieria ma sporo do zaoferowania, jeżeli chodzi o te źródła naturalne w kontekście także tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy tutaj Chińczycy także patrzą właśnie na te możliwe kontrakty, na te surowce, które gdzieś tam znajdują się w interiorze algierskim?
2: Znaczy generalnie Algieria bardzo chroni tych wszystkich zasobów, które gazu i tak dalej. Tam zresztą nawet turystycznie, jak się jedzie, to trzeba uzyskać przepustkę. Jeździ się tylko z biurem turystycznym, tak? Tak nas na samą rękę własną nie można, tak? Na te biura oczywiście muszą zgłaszać wszelkie dane do służby bezpieczeństwa. No to jest partner dość ciekawy, no bo to jest partner, który retorycznie jest antyzachodni, natomiast rzeczywiście też prowadzi politykę wielowektorową i też jest od tej Francji, z którą tak się, że tak powiem, kłóci, jest dosyć uzależniony, ale w tym momencie mówimy o tym, że te relacje zaczynają na nowo być w fazie odmrożenia, tak, w fazie poprawy, tak, więc no to jest kraj z dużymi zasobami gazu, więc on dla nas, dla Europy jest niezbędny. Ale i my też jesteśmy dla nich niezbędni, bo gdzie indziej tego gazu nie sprzedadzą.
0: No właśnie. To jeszcze do Algierii będziemy rozmawiali, ale już nie dziś, ponieważ minęła godzina 16. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki, Instytutu Nowej Europy, był naszym gościem. Do usłyszenia panu.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak jak wspomniałem, minęła godzina 16, czas na serwis informacyjny, a dzisiejszy serwis międzynarodowy oraz Zoom na Afrykę przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Wiadomości Wnet.
4: Jeśli IPN znajdzie ofiary w Hucie Pieniackiej, to będzie musiał je zakopać z powrotem, jak ujawnił wiceszef IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Polscy badacze rozpoczęli historyczne poszukiwania masowych grobów w Hucie Pieniackiej i choć dysponują nowoczesnym sprzętem i ogromną determinacją, ukraińskie przepisy wiążą im ręce. Jeśli odnajdą szczątki naszych rodaków, będą musieli zasypać doły ziemią. Więcej szczegółów na wnet.fm w materiale Magdaleny Uchaniuk. Protest Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu i aresztowaniu redaktora Kraskowskiego. Jak czytamy, SDP wyraża stanowczy i kategoryczny protest przeciwko zatrzymaniu oraz tymczasowemu aresztowaniu redaktora Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego. Zastosowanie tak drastycznego środka przymusu wobec przedstawiciela prasy traktujemy jako bezpośredni atak na wolność słowa, niezależność mediów oraz prawo obywateli do informacji. Po więcej zapraszamy na wnet.fm. Sejm odrzucił wniosek w sprawie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Opozycja zarzuca Kierwińskiemu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, nieskuteczne działania w sytuacjach kryzysowych oraz osłabienie zaufania obywateli do instytucji państwowych. Wśród podnoszonych kwestii znalazły się także działania podejmowane po powodzi w 2024 roku, które zdaniem wnioskodawców były opóźnione i niewystarczające. Posłowie PiS wskazują również na problemy związane z funkcjonowaniem systemu reagowania kryzysowego oraz serię fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych. Iran zbyt długo zwlekał z porozumieniem i teraz zapłaci cenę, napisał na Truth Social Donald Trump kilka godzin po irańskich atakach na cele w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Amerykański przywódca nie sprecyzował jednak, jakie działania mogą zostać podjęte w odpowiedzi. Dzisiejsza wymiana uderzeń była już drugim w tym tygodniu poważnym sprawdzianem dla rozejmu. Wcześniej, w poniedziałek, Iran i Izrael przeprowadziły wzajemne ataki, co również wywołało obawy o możliwość ponownej eskalacji konfliktu. Minionej nocy w Belfaście, gdzie w poniedziałek sudański imigrant próbował obciąć głowę obywatelowi Irlandii Północnej, znów doszło do zamieszek. Według prokuratury cytowanej przez BBC poszkodowany stracił lewe oko, a jego prawe oko zostało poważnie uszkodzone. Odniósł również obrażenia szyi i pleców. 30-letni obywatel Sudanu Hadi Alodit oskarżony o usiłowanie zamordowania Stephena Ogilviego oraz o posiadanie noża w miejscu publicznym stanął dziś przed sądem, napisał Belfast Telegraph. Sudańczyk został również oskarżony o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec pracownika służby zdrowia. Władze Filipin wezwały Chiny do usunięcia pływającej konstrukcji umieszczonej na spornym atolu Scarborough na Morzu Południowochińskim, podaje Reuters. Według filipińskiej straży przybrzeżnej obiekt przypomina platformę wyposażoną w antenę i został prawdopodobnie rozmieszczony przez chińskie jednostki badawcze. Filipińskie służby opublikowały zdjęcia pokazujące konstrukcję z osobami znajdującymi się na pokładzie. Przedstawiciele filipińskiej marynarki podkreślili, że ich celem jest niedopuszczenie do powtórzenia scenariusza znanego z Rafy Mistrzów, gdzie niewielkie instalacje stopniowo przekształcono w rozbudowaną sztuczną wyspę o znaczeniu wojskowym. Pekin nie potwierdził, że odpowiada za umieszczenie platformy, ale ponownie oświadczył, że posiada niekwestionowaną suwerenność nad atolem Scarborough i że prowadzone tam działania, w tym badania naukowe, są zgodne z prawem.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże oraz całkowite, miejscami na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie większe przejaśnienia. W całym kraju deszcz, temperatura maksymalna od 14-16 stopni na południu, około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Popołudnie Wnet.
4: 16.11, drodzy Państwo, na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. Ja się uśmiecham, bo znajome twarze i wspaniałe panie odwiedziły Radio Wnet. Aktorki to Teatr Improwizacji Afront. Ze mną jest pani Katarzyna Gruszewska, a także pani Joanna Mazewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No i tak mogę też powiedzieć cześć dziewczyny, bo nie będziemy ukrywać, że trochę już się znamy.
5: Tak, oczywiście.
4: Może nie 15 lat, ale przynajmniej 13, jak my się poznałyśmy, ale 15 lat to dzisiaj już można powiedzieć wspaniała data, 15 lat Teatru Afront. Może w kilku słowach najpierw opowiedzcie o samych początkach i czym jest Teatr Improwizacji. I tak się uśmiecham. A może niech zacznie Asia.
6: Teatr Improwizacji jest to teatr, który działa bez scenariusza. Kiedy wychodzimy na scenę, wiemy praktycznie tyle samo, co widzowie, ponieważ cała historia, którą chcemy rozgrywać, tworzy się na bieżąco. I cóż...
5: Nie wiemy nigdy, co się wydarzy. Spektakl jest zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i dla nas.
6: Aczkolwiek mamy kilka różnych tytułów, także są pewne rzeczy, no może to nie jest tak, że do końca niczego nie wiemy, bo są pewne rzeczy, których możemy się spodziewać. Mhm. Kiedy nagramy kryminał, no to wiemy, że są pewne ramy, do których chcemy dążyć i najpierw przedstawiamy bohaterów, później publiczność kogoś zabija, a później dochodzimy do tego, kto jest zabójcą. Kiedy gramy Szekspira, no to wtedy rymujemy i publiczność też ma swoje... ważne zadanie, także zawsze angażujemy naszych widzów.
4: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że tutaj z jednej strony improwizacja, ale jak sięgam pamięcią jeszcze wiele, wiele lat wstecz, więc wyobrażam sobie, wy już wtedy byłyście świetnymi aktorkami, teraz na pewno te umiejętności, no z każdym rokiem i z każdym rokiem bycia na scenie, one się polepszają, to ja miałam wrażenie, że to jest super zaplanowany spektakl, że aż mi było ciężko uwierzyć, że to jest tak wiele tam się opiera na improwizacji. To jak wy to robicie?
5: Tak, to prawda. Często też jak czytamy komentarz, że to nie było improwizowane, to jest tak naprawdę komplement dla nas, że ta improwizacja, wow, czyli fajnie wyszło. No a to jest tak, że jak to robimy, trenujemy. Na początku tych treningów było więcej, jak zaczynaliśmy. No trzeba nauczyć się reagować na siebie, słuchać to, co mówi partner na scenie, podbierać od siebie też, ale energia od publiczności też jest tutaj bardzo, bardzo ważna, jest kluczem tak naprawdę.
4: Bo też jest tak, że publiczność też może stać się aktorem tego spektaklu. Znaczy jest tak, że czasem angażujecie swoją publikę.
6: Tak, angażujemy w różnoraki sposób. Od samego dawania inspiracji na to, o czym będzie dana historia, kto będzie jej bohaterem, po wywoływanie jakichś konkretnych reakcji naszych bohaterów, na przykład we wspomnianym już przeze mnie Szekspirze, publiczność dostaje piłeczki, z których każda, kiedy padnie na scenę, wywołuje coś innego, albo pojawia się pojedynek, albo
5: miłość,
6: albo
5: śmierć,
6: albo też na przykład monolog wewnętrzny, wyrażony piosenką, ale zdarzają się również, zwłaszcza w krótkich grach, które również od czasu do czasu grywamy, takie momenty, kiedy zapraszamy ludzi na scenę, oczywiście tych chętnych, więc za każdym razem zaznaczamy, że nigdy nie wyciągamy na scenę przymusem.
4: A tak myślę sobie, że no, są pewne spektakle, które może są tak bardziej określone, prawda, że ktoś chciałby pójść na dramat, bo chce, żeby w szczególny sposób coś go poruszyło, albo nie wiem, idzie na jakiś taki spektakl musicalowy, bo kocha muzykę, kocha jak się dużo dzieje na scenie i to jest konkretny widz, który bardzo często, nie wiem, odwiedza teatr pana... teraz, żebym ja nie pomyliła, Natasza Urbańska i pan Józef, świetny oczywiście.
6: Janusz Józefowicz.
4: Janusz Józefowicz. Tak, tak, to absolutnie bardzo lubię na przykład oglądać ich na scenie. No i powiedzmy, że ja jestem przywiązana do tego teatru, to jest teatr, który najczęściej odwiedzam. Czy wy już po tylu latach macie też takich swoich stałych fanów, macie takiego widza, który po prostu czuje się związany z waszym teatrem i bardzo często wam towarzyszy, może przeprowadza znajomych, trochę to tak działa?
5: Oj tak, bardzo często to idzie właśnie taką pocztą pantoflową. Mamy takich wiernych widzów od lat. Mamy też takich, którzy się ciągle pojawiają i widzimy ich na tej widowni, rozpoznajemy już na kolejnym i kolejnym spektaklu i to jest przemiłe, bo tworzy się taka więź. Po prostu tak czujemy, że to są nasi widzowie poniekąd.
4: A chciałaś jeszcze coś dopowiedzieć?
6: Chciałam tylko dopowiedzieć tyle, że zarówno plusem, jak i minusem może być to, że nie mamy swojej własnej sceny ani siedziby i przenosimy się to tu, to tam. Więc było tak, że kiedy graliśmy w jednym miejscu na scenie lubelskiej, na Pradze, tam przychodziło dużo osób, które miały blisko tę scenę albo dobry dojazd. Kiedy przestaliśmy tam grać, to straciliśmy część publiczności, ale za to zyskaliśmy nową w innym miejscu, więc można powiedzieć, że z jednej strony ta nasza mobilność działa trochę na minus, a z drugiej strony na plus, bo mam nadzieję, że możemy się dać poznać większej ilości widzów.
5: I tak w różnych zakątkach.
4: Tak jest i to, tak, ja myślę, że to jest plus. I trzeba
6: tego się trzymajmy.
4: Tak na to patrzeć, tak tego się trzymajmy, ale jak już mam was też tutaj w studio, to może trochę podpytam o takie niuanse, może taką też rzecz trochę wrażliwą zawodowo, bo często ja słyszałam takie komentarze, że zdecydowanie ciężej jest zagrać na deskach teatru i że ci aktorzy, którzy grają w teatrach i potrafią jakby tam odpowiednio przytrzymać widza, wzbudzić jakieś emocje, no to, że prawie zawsze sobie poradzą też na przykład w serialach czy w reklamach. Wy tak naprawdę jesteście aktorkami profesjonalnymi, gracie i tu, bo też zdarza się, prawda, że możemy was obejrzeć w takich produkcjach, nie wiem, czy tak może bardziej komercyjnych.
5: No, oczywiście.
4: Czy byście się podpisały pod tym? Ciężej jest grać na żywo, na scenie, a jeszcze na przykład w teatrze improwizowanym? To jest większe wyzwanie dla was? Tak energetycznie, nie wiem, to nie jest to dla każdego aktora?
6: Na pewno inaczej. Inaczej gra się przed kamerą, inaczej gra się w teatrze i to też czasami bywa tak, że aktor, który ma za dużo doświadczenia, większość doświadczenia na scenie, wychodzi przed kamerę i nagle jest zbyt intensywny, ma zbyt przesadzoną gestykulację czy mimikę, więc tutaj trzeba się tak naprawdę nauczyć innego grania, innymi środkami przed kamerą, innymi na scenie, a jeszcze trochę innymi w improwizacji. Jest na przykład wielu aktorów, którzy nie podejmują się improwizować i boją się wychodzić na scenę bez scenariusza, więc myślę, że nie jest to dla każdego, żeby to robić performatywnie, ale zdecydowanie improwizacja jest dla każdego, żeby sobie spróbować, chociażby dla siebie samego, bo to szalenie rozwija.
5: Tak, Kasia, też jest tak, że jeśli chodzi o improwizację, to tutaj w ogóle cały mózg działa. Mam wrażenie, że jak wychodzę na scenę improwizować, to mam nie dwie półkule, tylko co najmniej 7. I one wszystkie pracują na wysokich obrotach. I po spektaklu też to się czuje, takie zmęczenie, ale takie dobre zmęczenie. Że tutaj się dużo zadziało, dużo się stworzyło rzeczy na żywo, takich nieprzewidywalnych, bo często zaskakujemy siebie sami też.
4: A to jest ciężki kawałek chleba, granie, bo tak często też pojawiają się, no jest taka opinia, że właśnie jak się uda zdobyć na przykład rolę w serialu, taką długoterminową, to wtedy ten aktor jest w stanie sobie jakoś tam w miarę zagospodarować i może po prostu wyżyć z tego, natomiast cała reszta jest no po prostu dużym wyzwaniem. Czy to prawda?
6: No niestety prawda, bo wszyscy wiemy, że z kulturą ostatnimi czasy nie jest za dobrze, jeżeli chodzi o dofinansowania na kulturę i inne tego typu rzeczy. A poza tym jest to bardzo niepewny kawałek chleba, bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś dostaje rolę długoterminową, albo ma jakiś angaż w teatrze, no to można sobie coś zaplanować, rozplanować. Przynajmniej jest się pewnym jakiegoś tam wynagrodzenia. Natomiast jeżeli skacze się od roli do roli, od spektaklu do spektaklu, tu tutaj jest już trochę ciężej sobie to wszystko jakoś zaplanować, ale myślę, że no, sam fakt, że nadal to robimy, świadczy o tym, że jest to mimo wszystko satysfakcjonujące. Bo gdyby nam nie sprawiało to jednak jakiejś tam przyjemności, satysfakcji,
4: to robiłybyśmy coś innego. Dokładnie, jesteście bardzo utalentowane, więc jestem przekonana, że znalazłybyście sobie szybko jakąś niszę na rynku, czyli proszę, dodaj.
5: Tak, ja chciałam tylko dodać, że to jest też tak, że jak stawiamy na tę jedną kartę i rzeczywiście staramy się utrzymać z zawodu aktorek, no to też szukamy różnych tutaj furtek. Otwierają się nowe pomysły w głowie, a co tu może jeszcze stworzyć, a gdzie zadziałać, a gdzie uderzyć po środki, a jaką formę nową na konkretny czas czy moment, co nam też pandemia pokazała.
4: To prawda. No to powiedzmy teraz w takim razie, gdzie można was obejrzeć? Czy macie zaplanowane teraz już jakieś spektakle, nie wiem, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, jak to wygląda?
6: Jak najbardziej. Wszystkich państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć, co to jest improwizacja, albo poznać teatr improwizacji Afront, albo wszystkich, którzy znają już improwizację i chcieliby spędzić z nami ten sobotni wieczór, bardzo zapraszamy w sobotę 13 czerwca o 19.30 na 15 urodziny Afrontu. Spektakl jubileuszowy, którym zamykamy nasz sezon. I jeżeli nie w tę sobotę, to wtedy będzie można nas zobaczyć dopiero po wakacjach.
5: We wrześniu, tak. Ale zapraszamy na urodziny, bo będą to krótkie formy improwizowane, czyli takie początki nasze, to od czego zaczynaliśmy, będą z nami goście, będzie mały poczęstunek, więc warto.
6: Będzie bardzo energetycznie i na pewno wesoło.
4: Na pewno będzie to ogromna dawka pozytywnej energii. Ja od razu już tutaj, nawet jak weszłyście do studia, też mój znajomy to zauważył, że uśmiechnęłaś się, trochę się rozweseliłaś. Dzisiaj miałam taki trudny dzień, bo może też pogoda, może trochę jakieś przebodźcowanie. I to dobrze jest sobie przypomnieć o tym, że warto się uśmiechać, że prawdziwa energia jest też w naturze, a teatr Dokładnie. Improwizacji to jest taka natura. To jest tak naprawdę bycie
6: Absolutnie.
4: I z drugim człowiekiem, i ze sobą. Więc myślę, że to wspaniałe doświadczenie. Ja państwu bardzo polecam. Może sama się też wybiorę, jeżeli mi się uda.
5: Zapraszam.
4: Teraz już się wprosiłam na
6: bardzo, bardzo zapraszamy.
4: Tak jest. A informacje zamieścimy też dla państwa na portalu wnet.fm. A ja bardzo dziękuję dziewczynom za uwagę i za rozmowę. Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, czyli Teatr Improwizacji
6: Afront.
4: Afront.
6: Dziękujemy ślicznie za zaproszenie.
5: Dziękujemy i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia i mam nadzieję, że może kiedyś taki teatr improwizowany uda się na przykład zrobić na antenie dla słuchaczy Radia Wnet.
5: Pewnie.
6: A to mamy taką jedną ciekawostkę. Kiedyś zrobiliśmy słuchowisko improwizowane, więc jest to absolutnie możliwe.
4: Teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, może trzeba będzie przejść się do drugiego skrzydła i porozmawiać z szefem, z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim i może to się udać. To wszystko jest możliwe na antenie Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia, a teraz drodzy państwo, Abba Szymon Christianus, który realizuje Popołudnie w Radiu Wnet, taki utwór dla państwa wybrał.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.27 i drodzy Państwo, z przyjemnych tematów związanych z kulturą, z teatrem improwizacyjnym przechodzimy do teatru politycznego i tutaj już tematy mniej przyjemne. Ze mną w studio jest Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się i w polskiej, i w międzynarodowej polityce. Dzień dobry.
2: Zabrzmiało, że specjalizuje się w katastrofach i chiobowych wieściach. Dzień dobry.
1: Nie, nie. Chociaż częściowo tak, bo kiedy teraz dzisiaj komentujemy, prawda, politykę międzynarodową, to głównie są to wojny od Bliskiego Wschodu po Ukrainę albo konflikty na szczeblach dyplomatycznych i trochę tak. A sprawa, o której teraz porozmawiamy, no też nie należy do przyjemnych. Dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski został zatrzymany, areszt 3-miesięczny, no i ogromna dyskusja. Może zacznę najpierw od takiego pytania, czy zaskoczyła cię taka decyzja sądu, jak ty w ogóle ją oceniasz?
2: Znaczy tutaj jest sytuacja o tyle skomplikowana, że to pokazuje przy okazji, znaczy to już może raz wypływa na szersze wody, a niepotrzebnie, chociaż moim zdaniem to też jest piękny przykład problemów media, jakie przeżywają ogromnie. Leszka Kraskowskiego nigdy nie poznałem. Wiem o jego zatrzymaniu tylko tyle, ile przeczytałem. Zarzuty stawiane mu, że posiadał broń gazową, że groził w mediach społecznościowych policjantowi i to stało się podstawą do jego oskarżenia i zatrzymania w areszcie. Brzmią jednak niewspółmiernie z dwóch powodów. Po pierwsze, gruźb karalnych. W internecie jest całe zatrzęsienie. Sam je dostaje na całe szczęście rzadko, aczkolwiek regularnie. Mhm. Głównie są to oczywiście konta anonimowe. Nie zmienia to faktu, że takie sytuacje się dzieją.
1: Cały czas. To ja się też pod tym niestety podpisuję, tak, i to każdego dnia.
2: I o takich sytuacjach nie słyszymy. Słyszymy o bardzo pojedynczych, bardzo wybiórczo traktowanych sytuacjach, gdy wpisy w mediach społecznościowych pociągają za sobą użycie organów ścigania. Słyszeliśmy o pani, która napisała nieprzyjemne rzeczy o Jerzym Owsiaku i natychmiast o 6 rano byli już u niej w domu. Teraz o Leszku Kraskowskim. Czy coś więcej? No, przyznam się szczerze, przykłady trudno znaleźć, także tutaj bardziej odnoszę wrażenie, że to jednak jest czy to nadgorliwość policji, kto się w policji próbuje wykazać i podlizać władzy, czy wręcz władza daje do takich zachowań przyzwolenie, z tego wynika, jeżeli w ten sposób myślą o awansach, albo wręcz naciski z góry, żeby tego typu działania robić, no bo Leszek Kraskowski nie jest anonimowym internautą, to jest bardzo doświadczony, znany dziennikarz śledczy, który ostatnio całą swoją energię skoncentrował na sprawie Polnordu, czyli zamieszania, w sprawę uwikłany jest Roman Giertych, poseł Platformy Koalicji Obywatelskiej, bliski współpracownik Donalda Tuska, jego prawnik, bo wiemy, że jego rodzinę na przykład reprezentował go w czasie komisji, gdy stawał przed komisją śledczą. Także no, jeżeli w ten sposób są. No, teoretycznie zakładamy, że te sprawy, mam nadzieję, że tak jest, oczywiście, pewnie jestem optymistą, ale załóżmy na potrzeby dyskusji, tak jest, te sprawy nie są ze sobą powiązane, ale nawet jeżeli nie są ze sobą powiązane, to co najmniej cień podejrzenia, cień wątpliwości, że rzeczywiście chodzi o uczciwy proces, tutaj pozostawia to wiele do dyskusji.
1: A czego byś oczekiwał, już nie tylko ty jako publicysta, dziennikarz, jakby osoba publiczna, ale też po prostu jako obywatel Polski teraz od na przykład prokuratury. Czy to nie jest, jeżeli to jest tak sprawa niewygodna, no i sam wspomniałeś o tym, że dziennikarz śledczy, prawda, Polnord, Giertych, no na pewno był niewygodny dla wielu ludzi, ta jego działalność, to czy nie powinno być tak, że teraz powinna być pełna transparentność, że obywatele powinni, że to jest tak jakby newralgiczna, trudna sprawa, że powinniśmy po prostu mieć to wszystko, to powinno być jawne.
2: A czyli no, powinno być jawne. No przede wszystkim powinny być zarzuty w kwestii Polnordu, były bardzo konkretne opisy sytuacji. Tak naprawdę większość sprawy, co się działo w Polnordzie, jak działała sposób wyprowadzania stamtąd pieniędzy, jak współpracownicy Romana Giertycha byli zatrudniani w Polnordzie, domniemanie, że czy rzeczywiście kierowca Romana Giertycha mógł pełnić tak ważne funkcje, jakie opisywał Leszek Kraskowski, budzą poważne wątpliwości. Chciałbym przede wszystkim usłyszeć wyjaśnienia, że rzeczywiście tak było i żeby sprawa była dotykana. Tymczasem mamy po pierwsze zmowę milczenia wobec tego tematu. Temat tu jest potężnie bulwersujący, dotyczy jednego z najbogatszych do pewnego momentu, jednych najbogatszych ludzi w kraju. Z drugiej strony dotyczy bardzo wpływowego polityka. temat jest całkowicie omijany, natomiast problemy prawne z organami ścigania ma dziennikarz, który nie ma wsparcia, a tak naprawdę on trochę wiosłuje pod prąd, bo z jednej strony jest sam w bardzo delikatnej, trudnej sprawie, która jednak zasługuje na uwagę publiczną, z drugiej strony nie ma wsparcia za sobą klasycznej redakcji. No, kilkanaście lat temu pracowałby w dużym, potężnym tytule, być może w koncernie medialnym, tego typu śledztwa by prowadził w imieniu redakcji i w imieniu swoich odbiorców, no bo dziennikarze reprezentują swoich odbiorców, są jakby, no nie jest to może casting otwarty, ale jednak casting na dziennikarzy wśród odbiorców występuje. Ludzie, zrazu widać, którym dziennikarzom ludzie bardziej ufają, mniej ufają, których bardziej cenią, mniej cenią. To jest wszystko ze sobą silnie skorelowane. Kiedyś to się korelowało również z problemami finansowymi i w ten sposób powstawały silne koncerny medialne, które w razie kontrowersji miały możliwość bronienia swoich dziennikarzy, dawania im przynajmniej jakiegoś komfortu psychiczno-prawnego, funkcjonowania, przejmowania się bardzo trudnymi sprawami. Leszek Kraskowski jest w tej sprawie absolutnie sam, w tym sensie, że jest tylko on i jego media społecznościowe. Wsparcia nie ma żadnego i sprawa jest rozgrywana właśnie... Sytuację, która jest tak naprawdę to, co on zrobił, nie odbiega od tego, co się pojawia regularnie każdego dnia w mediach społecznościowych. Różnica jest tylko i wyłącznie taka, że on ma rozpoznawalne nazwisko, a 99% internautów sięgających po te same treści tych nazwisk nie ma.
1: To prawda. No, mówisz, jest sam. No, jeżeli chodzi o takie faktycznie duże zaplecze medialne, on tego nie ma, ale pojawiła się cała fala komentarzy. Mamy też i taki apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale też były komentarze tak naprawdę od lewa do prawa. Bo nie tylko dziennikarzy prawicowych, którzy no jednak domagają się tutaj szybkiego i transparentnego wyjaśnienia tej sprawy.
2: No i mam nadzieję, że tak to zostanie rozstrzygnięte. No, Rzecznik Praw Obywatelskich się tym zainteresował. To mnie bardzo ucieszyło, że nie tylko koledzy dziennikarze, nie tylko osoby. Media też są silnie spolaryzowane i to jest słabość, bo bronią swojego, bo wiedzą, że ten... Natychmiast to się wpisuje w logikę partyjną. Każda sprawa wpisana w logikę partyjną w automatyczny sposób bija, wpada do tego samego mianownika i ten, na to sprawa nie powinna wpaść, bo to jest kwestia dyskusji wolności o wolności słowa. Dziennikarze mają prawo toczyć sprawy śledcze. Jeżeli osobom są sądy, żeby rozstrzygać o tym, czy mają rację, czy nie mają racji. Dziennikarze często przegrywają swoje sprawy, sprawy są wyjaśniane i to też warto o tym pamiętać, no ale no, kontrolna funkcja mediów, patrzenia władzy na ręce jest naczelną funkcją, która przyświeca mediom. Po to powstali dziennikarze, po to odbiorcy. Dzisiaj te modele biznesowe się zmieniły, ale na końcu do tego samego to się sprowadza. Po to odbiorcy płacą na media i płacą na dziennikarzy, żeby mieć możliwość patrzenia władzy na ręce. Leszek Kraskowski, bo mówimy o Romanie Giertychu, bardzo ważnym członku obecnej ekipy rządzącej, wykonywał tęże pracę i pozostawienie tej sprawy samemu sobie byłoby absolutnym nadużyciem i zlekceważeniem i natury istoty wolności słowa.
1: To prawda. Czy ta sprawa, jak ta sprawa może wpłynąć PR-owo i na wizerunek, czy to premiera Tuska, no bo już no, tu nie będziemy może wymieniać kolejnych tych polityków, ale czy to jest tak, że obecna partia rządząca może na tym stracić długoterminowo, jeżeli teraz na przykład okaże się, że będą jakieś wyjaśnienia no, takie mgliste, albo zbyt wolne, albo to nie będzie transparentne, a będzie ten temat dalej no, podgrzewany przez część środowisk, bo to też już jest widoczne, że to jest sprawa, która porusza debatę.
2: No, są sprawy, które mają zdolność przebijania się przez bańki medialne i przebijania się przez bańki, nawet źle sformułowanie, nie bańki medialne, tylko bańki informacyjne, w tym sensie, że mamy dwie wielkie bańki, najpełniej było widać w wyborach prezydenckich, które żyją w swoim świecie i nie za bardzo te światy się ze sobą przecinają i to jest smutna rzeczywistość, że już nie ma medium, które słucha i tylko słuchają obie strony i dowiadują się jakichś informacji, miejsca krzyżowania się debaty i w tym sensie ta sprawa, boję się, że pozostanie po jednej stronie bańki, aczkolwiek są właśnie bańki, sprawy, które przechodzą kwestie bańki. Przykład pierwszy z brzegu. Podaję przykład całkowicie z innej rzeczywistości, ale jeśli chodzi o bańki medialne skuteczne, czyli kwestia bohaterów UPA i zachowania Wołodymyra Załańskiego w tej sprawie. Wyraźnie było widać, że w tej rządowej bańce, liberalno-lewicowej bańce ten temat miał być wyciszany, a jednak po tygodniu się okazało, że wyciszyć się go nie dało. Oburzenie Polaków daleko przekraczało to, co nazywamy bańką medialną. Wchodziło również w drugą bańkę medialną, zagrażało Donaldowi Tuskowi. Widać wyraźnie, że po tygodniu zmienił podjął on zdanie, no bo dostał wewnętrzne sondaże, z których wynikało, nie wiem tego oczywiście, ale doświadczenie uczy, że taka gwałtowna zmiana sugeruje, że sondaże są nieprzychylne i trzeba się dostosować do tych sondaży. Być może ta sprawa również taką się okaże. Po cichu liczę, że tak. Tutaj podkreślmy zachowanie Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej, który też stanął w obronie Leszka Kaskowskiego. Kojarz. Można byłoby sobie wyobrażać, że to właśnie nie jest temat jego bańki i jego zainteresowaniem. Także bardzo ładny przykład solidarności zawodowej i tego typu gesty będą pokazują, że dziennikarze jednak nie są bezbronni w starciu z machiną władzy.
1: To prawda i że politycy też są rozliczani i płynnie przejdziemy do drugiego tematu, jak obecne relacje polsko-ukraińskie mogą wpłynąć na, no właśnie, rozliczenie polityków i na nasze wybory. Dzisiaj pan profesor Paweł Kowal opublikował, czy też potwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleci już w czerwcu do Polski. To było jedną wielką niewiadomą. Czy czegoś tutaj możemy spodziewać? Czy to może być jakiś przełom w tych relacjach?
2: Znaczy, no sytuacja jest dynamiczna. Miał nie przylatywać, miał nie przylecieć, teraz znowu przylatuje. No jeszcze do tej konferencji zostało kilkanaście dni. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji dalszy. Na razie niczego, dopóki nie zobaczę jego samolotu, jego w Gdańsku, to nie uwierzę. Bo też sytuacja, jednak nie oszukujmy się, jest bardzo bulwersująca. Nadanie jednostce komandosów ukraińskich nazwy i bohaterowie UPA jest gestem mało przyjaznym. Ukraińcy bardzo dobrze wiedzieli, jak to będzie w Polsce odebrane. Bardzo długo od tych gestów się wstrzymywali. Ja mam wrażenie, że teraz poczuli się pewniej, bo rzeczywiście ostatnie tygodnie czy miesiące na froncie są dla nich stosunkowo udane. Sporo sukcesów, mało porażek. Symboliczna okładka tygodnika Time. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. Przegrane dekady i zdjęcie Władimira Putina z rękoma na twarzy. Twarz utonięta w rękach. Z takich sylwetka człowieka bardzo silnie przegranego, no nawet Time się już to dostrzega i no to, że jeżeli Putin przegrywa, to w oczywisty sposób Zełenski wygrywa. Moim zdaniem Zełenski też to czuje, że jest w najlepszej sytuacji od kilku lat, przede wszystkim na linii frontu, ale wiadomo, że linia frontu tutaj buduje politykę i sobie pozwolił na więcej. Już nie potrzebuje Polaków, ja mogę latać z lotniska w Mołdawii, co zademonstrował niedawno, rezygnując z przesiadki w Jasionce i dopieszcza swój elektorat, to jest zrozumiałe, jest w końcu politykiem, od tego są politycy, żeby dbać o swój elektorat, ale nie można jednak pozwolić, żeby tak jednoznacznie wysyłać, tak jednoznacznie wrogi sygnał wobec Polski.
1: Ale muszę tutaj jeszcze na chwilę ciebie dopytać, bo czy to jest tak, że to są faktycznie no, rozgrywki wewnętrzne i on, chcąc podbudować swoją pozycję, no, próbuje wzmocnić swój elektorat, czy może to być jeszcze głębsza rozgrywka, czyli to, że Ukraina po prostu już czuje, że zaraz będą też mogli częściowo rozgrywać karty i może być pewnym liderem, pewną siłą tutaj w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, a to Polska też no, jest tutaj często wskazywana jako to państwo, które te role powinno pełnić, czy mogłoby pełnić i może to jest tego typu rozgrywka.
2: Znaczy, no, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to na pierwszą część pytania odpowiadając nie. Na pewno nie. Obojętnie, nawet jeżeli Ukraina odniesie ogromny sukces na koniec tej wojny, co na razie wydaje się bardzo mało prawdopodobne, no ale dla potrzeby tej dyskusji zajmijmy, że mają ogromny sukces, Rosja jest rzeczywiście rzucona na kolana i nie dnia przez kolejne 10 lat, to pamiętajmy, Ukraina jest krajem pozbawionym przemysłu, ogromnie porozbijanym, z ogromnymi kosztami. Społeczeństwo będzie przeżywało klasyczne problemy społeczeństwa postwojennego ze wszystkimi tego konsekwencjami.
1: A czy tego samego dzisiaj nie można powiedzieć tak naprawdę o naszych sąsiadach z Zachodu, czy jednocześnie ta sama Ukraina nie ma obecnie najlepiej funkcjonującej, najsilniejszej armii. Nie ma ogromnych połaci ziemi, bardzo dobrej, która należy do kapitału zagranicznego, ale jednak to zboże to jest 1/10 eksportu światowego i to zboże przepływa też przez granice Polski. Czy to trochę nie jest tak, że w ogóle ta Europa i ten świat, który znaliśmy, on się kończy, bo gdziekolwiek nie spojrzymy, to te kryzysy są także

0: skuteczniejsza. Rosja miała bardzo sprawną armię, no i co? I gdzie jest dzisiaj Rosja? No, ktokolwiek zazdrości Rosji sprawnej armii dzisiaj? Moim zdaniem to nie sama armia, oczywiście eksport bezpieczeństwa jest to atut i Ukraińcy te atuty będą wykorzystywali. Aczkolwiek Ukraina będzie w bardzo trudnej sytuacji i będzie długo trwało, zanim ten kraj uzyska wewnętrzną stabilność. Moim zdaniem, jeżeli wracając do tego początkowego pytania, o co Ukraińcy grają, Ukraińcy nie konkurują o to, kto będzie najważniejszym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, czy Polska, czy Ukraina. To nie, bo Polska, przewaga Polski gospodarcza, społeczna, polityczna jest, my przeszliśmy cały etap transformacji, dyskutujemy o tym Tusku i Kaczyńskim, którzy układają się od 20 lat w polityce wewnętrznej, ale...
1: A nie o 40? Nie, może o 20.
0: Nie, o 20, od 2005 roku, tak, 21 lat.
1: No tak.
0: No ale brzmi jak wieczność, no. No ale oni też są emanacją pewnego procesu politycznego, którym Polska, oni sprawili, że polska polityka okrzepła, jest mimo wszystko w jakiś tam sposób przewidywalna. O ukraińskiej, na Ukrainie polityka klasycznym tego słowa znaczeniu nie istnieje, a skoro nie ma polityki, no to nie ma właściwie niczego, bo na przykład kto ma walczyć z korupcją w kraju? Wiemy, że Ukraina jest potężnie skorumpowanym krajem, wiemy, że na dłuższą metę żaden skorumpowany kraj nie ma szans wskoczyć na jakiś pewien poziom rozwoju, muszą się uporać z problemami wewnętrznymi. Natomiast czemu oni to zrobili? Ja to odbieram trochę inaczej. Oni traktują Polskę jako rywala wyścigu, kto będzie najważniejszym partnerem Unii Europejskiej czy węzi rozumianych Niemiec w Europie Środkowej. I to jest moim zdaniem tutaj, w tym sensie dostrzegają Polskę, chcą osłabić, a czy inaczej. Im Polska niespecjalnie zależy, natomiast oni moim zdaniem, to jest moja teza w tej kwestii, im się wydaje, że jeżeli będą bardziej gorliwie zabiegali o zainteresowanie Niemiec sobą niż Polska, to będą mieli, dzięki temu będą mogli uzyskać więcej, w związku z tym poświęcili najważniejszego. Zobaczcie, mogliśmy budować świetne relacje z Polską, ale nam zależy na bardzo dobrych relacjach z Niemcami. Mhm. Pokazujemy wam, zrywamy, spalamy za sobą polityczne mosty, bo tylko z Berlinie widzimy nasz sojusz, naszą drogę do Europy, naszą drogę do odbudowy, do stworzenia czegoś. No, Niemcy z jednej strony, ja trochę w tym sensie Ukraińców rozumiem, bo Niemcy są im potrzebni, bo Niemcy sami w sobie są ważnym partnerem, mostem do Unii Europejskiej, mostem do wzrostu gospodarczego. Tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli Ukraińcy, moim zdaniem, to jest taka kalkulacja, oni liczą, że dając siebie, nawet już być może nawet myślą w takich kategoriach, dając siebie w ofiarze, że Niemcy weźcie z Ukrainy co chcecie, odciągną Niemcy od Rosji. Jednak ten instynkt współpracy niemiecko-rosyjskiej jest bardzo silnie rozwinięty od czasów Katarzyny II, czy wręcz nawet od bitwy nad Orszą. I to bardzo silnie w nich rezonuje. I moim zdaniem
1: oni
0: kierują
1: się... Czy to nie jest trochę myślenie takie jednak magiczne, infantyczne, że Niemcy będą są gospodarczo, proszę.
0: Dlatego nam się tak fajnie rozmawia. Też chciałem użyć słowa myślenia magiczne. No, delegacja biznesu niemieckiego i niemieckiej polityki na forum gospodarcze w Petersburgu, która miała miejsce w tamtym tygodniu, jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób Rosja przez to, że jest większym krajem, ma większe możliwości gospodarcze i właśnie ma ten możliwości stworzenia. Niektórzy nawet twierdzą, że jest coś takiego jak imperialne DNA niektórych krajów. Niektóre kraje mają imperialne DNA, niektóre nie mają, takie trochę jak arystokracja. Arystokracja rozmawia tylko między sobą, a te klasy średnie, jakaś tam burżuazja, a nawet bogata burżuazja, to taki interesuje ich tylko narzędziowo, utylitarnie. Tak samo właśnie są pewne kraje, które rozmawiają tylko w swoim klubie dużych chłopców, a te mniejsi chłopcy, nawet jak są ambitni i dobrze im z oczu patrzy, to mogą polecieć jakąś posyłkę, paczkę przenieść, ale generalnie na poważnie, na dłużej ich do salonu nie zapraszamy. Ukraina gra w tej lidze właśnie tego bardzo ambitnego chłopca, który jednak pozostaje chłopcem. W klubie dużych chłopców, dla takich chłopców nie ma miejsca. Być może coś się zmieni, no rzeczywistości czasami się zmieniają, ale w obecnej konfiguracji geopolitycznej przy takiej Rosji, jaką mamy teraz, która tak naprawdę jest wymarzonym partnerem dla Niemiec, bo im słabsza Rosja, tym dla Niemiec niemniej, bo wtedy mogą po pierwsze korzystać łatwiej, bo niższy próg wejścia jest. Rosjanie mają słabsze pozycję negocjacyjną, a z drugiej strony mogą zawsze mówić, że przecież musimy tą Rosję ucywilizować i po raz kolejny za pomocą kolejnych Nord Streamów będą próbowali ucywilizować Rosję.
1: To jeszcze tylko na zakończenie tego tematu. A co z Polską? Czy my już teraz jesteśmy po prostu widzem, który się musi przyglądać dynamice tego, co się dzieje na scenie? Czy mamy jeszcze jakiekolwiek narzędzia, aby po prostu zmienić właśnie taką dynamikę.
0: Czyli narzędzia, to pytanie dwuczłonowe. Rzeczywiście narzędzi w relacjach z Ukrainą chyba nie budowaliśmy wystarczająco. To, co mieliśmy, daliśmy trochę za darmo, licząc na to, że, że,

0: Ukraińcy jednak będą pamiętali. Moim zdaniem będą pamiętali. Na dłuższą metę wykonaliśmy dobrą robotę. Nawet jeżeli polityka się zmienia, będzie można kiedyś zagrać w ukraińskiej polityce. To, co mówiłem na początku. Ukraińska polityka właściwie nie istnieje. Tam się dopiero partie rozumiane jak nasze dzisiejsze Platforma, PiS, SLD, Konfederacja, będą mieli swojego Brauna. To wszystko jest przed nimi. Moim zdaniem, jak ta scena polityczna ukraińska zacznie się zasiedlać postaciami silnymi, pojawi się postać również gracza, który będzie odwoływał się, słuchajcie, grajmy z Polską. To jest super sojusznik, zobaczcie, ile dla nas zrobili, i ten mit wśród Ukraińców gdzieś tam będzie kiełkował, no bo włożyliśmy naprawdę dużo pozytywnej energii w to wszystko. To się nie wydarzy teraz, to się nie wydarzy za rok, to się nie wydarzy za 5 lat, aczkolwiek to się wydarzy moim zdaniem za życia jeszcze tego pokolenia, bo moim zdaniem jakiś fundament wylaliśmy. Tu i teraz ten fundament jest już nie do wykorzystania, to już wiemy, a nowe narzędzia nie zadbaliśmy, nowych narzędzi nam ewidentnie brakuje do realizowania polityki. To jest też przewaga Niemiec, którzy są jednak 5-krotnie większą gospodarką od nas, siłą rzeczy mają dużo większe możliwości polityczno-gospodarcze przyciągania sobie różnego rodzaju partnerów i widać, jak bezwzględnie z tych możliwości korzystają. Także no, to, co pozostaje Polsce, no to konsekwentnie robić swoje, konsekwentnie wzmacniać naszą pozycję i pilnować następny raz. Musimy wytwarzać swoje narzędzia, nie tylko hard power, czyli nie tylko kupować czołgi i samoloty, ale również szukać możliwości soft power, takie, żeby próg podejmowania takich decyzji, gdyby nagle padła taka decyzja, jak podjął Wołodymyr Zełenski o bohaterach z UPA, i ona by rozpaliła połowę ukraińskich mediów, rozpaliła wszystkie polskie media, ale co ich interesują polskie media? Ich interesują ukraińskie media. Gdyby nagle połowa ukraińskich mediów zaczęła, wow, jak tak nie można, przecież to będziemy ten, i to one by zapłonęły, to próg podjęcia takiej decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego byłby dużo trudniej, dużo wyższy niż jest teraz. Teraz on to robi właściwie za darmo, bo dopieszcza swoich zwolenników, a właściwie trudno wyobrazić sobie, co na tym może stracić.
1: To prawda, bardzo, bardzo ciekawie, że mówisz właśnie o tej soft power, o tych chyba trochę niedocenianych niestety też przez nasze elity umiejętnościach, które powinno państwo posiadać, aby dbać o swoje interesy.
0: To są trzy rzeczy, które brakuje. Po pierwsze, umiejętności budowania tego. To są drogie, kosztowne i mające długą stopę zwrotu narzędzia, bo to, że zainwestujemy teraz w jakiś instytut badawczy, to on może przyniesie efekty za 10 lat, a może nie przyniesie, bo to są takie procesy. I to jest właśnie jak to robić, za jakie pieniądze to robić.
1: Nieopłacalne politycznie, prawda?
0: Znaczy opłacalne politycznie, tylko nieopłacalne w kategoriach, w jednej kadencji.
1: Tak, jednej kadencji.
0: To jest pośrednie myślenie państwowe. A po trzecie, to, co jest największym problemem Polski, to jest narracja, no bo też one powinny funkcjonować według jakiejś określonej linii, według jednej określonej narracji, a my w Polsce mamy ogromny problem z wypracowaniem spójnej narracji. Proszę zobaczyć, mieliśmy taki przykład Instytut Pileckiego. Instytut Pileckiego został stworzony i działał bardzo dobrze, przyszła nowa władza, całkowicie, niemalże o 180 stopni odwracając narrację, po jakiej Instytut Pileckiego się poruszał. Przy takim rozchwianiu, jeżeli sami nie wiemy, co chcemy powiedzieć, to tym bardziej inni nas nie zrozumieją. To jest właśnie klasyczny tego przykład.
1: To już na zakończenie króciutko, na moment przeniesiemy się na Bliski Wschód w swoim podcaście Bez Grzebienia.
0: Świat bez grzebienia, tak.
1: Poruszacie często właśnie tematy bliskowschodnie. To prawda, trudno nie poruszać, no i trudno też nie zastanawiać się nad tym, czy w ogóle jest realna szansa, bo znowu mieliśmy eskalację i atak.
0: Po deeskalacji, deeskalacji.
1: Tak. I ta noc była taka dosyć trudna. No i jaka tutaj jest konkluzja? Ty uważasz, że jest szansa na przynajmniej taki pokój, no, z którego może obie strony nie będą do końca zadowolone, ale będzie w miarę stabilny, także te rynki się wyciszą, że ceny, prawda, surowców energetycznych wrócą jakoś do stabilizacji, czy raczej tu musimy się spodziewać cały czas takich turbulencji i przygotowywać się na jedną wielką niepewność, którą też odczuwamy my w swoich portfelach już dzisiaj?
0: Znaczy, tu presja polityczna jest bardzo silna. Ewidentnie ja też tak obstawiałem początkowo, że Donald Trump będzie starał się wygasić mniej więcej w maju ten konflikt, bo zbliżają się wybory połówkowe, on chce ustabilizować sytuację. Wygaszenie tego konfliktu w maju, na początku czerwca pozwoliłoby uspokoić falę, zapanować nad cenami i we wrześniu rozpocząć normalną kampanię w normalnej sytuacji. Tylko, że moim zdaniem Irańczycy też wiedzieli, że Donald Trump będzie chciał to wygasić właśnie wtedy i wykorzystują tę sytuację i absolutnie nie chcą zejść ze swoich żądań. I dlatego mamy tą kolejną falę napięcia. To właśnie... trudno, logika polityczna podpowiada, że Donald Trump powinien teraz do tego dążyć, do wygaszenia tego, no ale też Donald Trump nie po to w to wszedł, żeby wychodzić z tego z podwiniętym ogonem. On cały czas uważa, że wszystkie karty ma po swojej stronie i będzie próbował. Moim zdaniem Amerykanie są już przygotowani. Amerykanie są przygotowani do tego, żeby zaatakować kolejne cele. Wykorzystali to jest jednak profesjonalna armia i tego jej odmówić nie można. Niezwykle skuteczna. Wykorzystali ten moment pauzy, bo tak mieliśmy zawieszenie broni, bez zawieszenia broni de facto. Ostatnie tygodnie były stosunkowo spokojne. Do zmapowania nowych celów. Wiemy, że Irańczycy bardzo zdecentralizowali swoje państwo, są bardzo rozproszeni. Wiemy, że tam doszło do wewnętrznej przebudowy kierownictwa, łącznie z rezygnacją prezydenta, który nie był powiązany z klanem Ajatollahów. Ajatollahowie, strażnicy rewolucji, skupili swoją władzę już absolutnie w jednych rękach. Ja się teraz mentalnie przygotowuję, ponieważ szło na odwieźlenie, to właśnie moim zdaniem Amerykanie jednak będą chcieli z pozycji siły to wszystko rozwiązywać, skoro Irańczycy mają tego typu problemy, ostrzeliwują ich bazy, to co do czego doszło dzisiaj rano. Spodziewam się teraz kolejnej fali ataków.
1: I dwa ostatnie, już bardzo krótkie pytania. Pierwsze jest takie, czy ty oglądasz mundial, oglądasz piłkę nożną?
0: Nie, bo jeszcze nie ma mundialu.
1: Jeszcze
0: dopiero
1: nie
0: od jutra.
1: Ma. Dopiero od jutra. Patrz, widzisz, jaka ja jestem, jaką jestem ignorantką.
0: Ale wiesz, że się zbliża.
1: Tak jest.
0: Jutro o 21:00 pierwszy mecz.
1: Dobrze, a wiesz, komu będziesz kibicował? Bo wiem, że nie Polsce, to wiem.
0: Tutaj stara mantra Mariana Piłki jest chyba wiecznie aktualna. Że najpierw kibicujemy naszym sąsiadom, potem katolikom, potem chrześcijanom, potem religiom monoteistycznym, a potem całej reszcie, a na samym końcu wszystkim, byle nie Niemcom. No.
1: Agaton Koziński.
0: Marian Piłk.
1: I ostatnie pytanie, ale najpierw podziękuję za rozmowę. Agaton Koziński, oczywiście publicysta, dziennikarz, autor podcastu na YouTubie Świat bez grzebienia, tak. Współautor.
0: Współautor z Jakubem Mielnikiem.
1: Oczywiście pozdrawiamy pana redaktora. I ostatnie pytanie to będzie pytanie o piosenkę, bo mamy na naszej liście tak. Andrzeja Zauchę. Mamy Red Hotów, czyli Red Hot Chili Peppers.
0: Red Hotów.
1: To był szybki wybór.
0: Szybszy
1: niż w przypadku drużyny piłkarskiej, której będziesz kibicował. Agaton Koziński, dziękuję za rozmowę.
0: A teraz, drodzy państwo. Nie, kibicuję zwykle Francji.
1: O, proszę. A teraz Red Hot Chili Peppers. Posłuchajmy.

0: Tygodnie Wnet.
1: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierzę moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. W stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
3: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzi cię lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
1: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
4: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
1: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin, pragnący naśladować Jezusa.
3: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
1: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Godzina 17.10. Grzegorz Milko, zapraszam na Studio Mundial. Audycję nam realizuje Szymon Christianus i właśnie odliczamy tak naprawdę wszyscy już godziny, które dzielą nas do pierwszego meczu tego inauguracyjnego, a to jest jutro, 21. Wtedy właśnie mecz Meksyk z RPA. No, różne oczywiście ciekawostki dochodzą do nas z tych trzech państw, gdzie będą te mistrzostwa. No przecież Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. Jakoś to trzeba połączyć, mimo że kulturowo różnie to wygląda. Na pewno szokujące też obrazki, pewnie te, które krążą po internecie, jak na przykład reprezentacja Uzbekistanu, która była przeszukiwana, po prostu taką kontrolę osobistą. Każdy z piłkarzy, każdy z członków drużyny, która przyjechała przecież na kontrolny mecz z Holandią, przeszedł. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać na arenach Mistrzostw Świata. Bo takie kontrole mogłyby być na przykład przy przylocie, tak? Oczywiście no, to pewnie każdy ma prawo, ale jeśli drużyna przyjeżdża autokarem już pod stadion i takie szopki są odstawiane, to słabo to wygląda. No ale to powiedzmy, że to są takie kuluary, różne rzeczy, które się dzieją, a my tak naprawdę już czekamy piłkarska, jak to wszystko będzie wyglądało. Swoją potęgę pokazała, czy też siłę, Argentyna, która w meczu kontrolnym wygrała 3-0, a tam bramka między innymi Lionel Messi z rzutu karnego, 117, jak to właśnie skrzętnie policzyli jego dla reprezentacji Argentyny. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Każdy pewnie ma swoje sympatie i antypatie. Jak nie ma Polski, to rzeczywiście można się podzielić tymi różnymi takimi swoimi, no, powiedzmy, odczuciami co do różnych reprezentacji, nacji i tak jak nawet usłyszałem od dziennikarza, który był wcześniej, także może jakieś też religijne sugestie i różne inne, bo jak nie ma Polski, to rzeczywiście można sobie wybrać. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie pan Marek Chojnacki, legendarny piłkarz, legenda UKS-u, także naszej ekstraklasy, trener. Dzień dobry, panie Marku.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze.
1: A pan komu będzie kibicował na Mundialu?
2: Ja zawsze wychodzę z założenia, że tym słabszym.
1: A kto tam jest słabszy? No właśnie.
2: No sam, jeżeli spojrzymy na kontynenty, no to są tacy, którzy rzeczywiście, jeżeli tam spojrzymy na Azję, Afrykę, no to są takie zespoły, że jak dojdą do ćwierćfinału, półfinału, to już będzie wielki dla nich sukces. No bo wiadomo, że jednak w tych imprezach to liczy się przede wszystkim Ameryka Południowa i Europa.
1: Ale zawsze jest w historii mundiali tak, że ktoś jest takim czarnym koniem, nieoczekiwanym, powiedzmy, no, że miesza tym największym, jak choćby my w 74, prawda? Gdzie tak, bo w 82 to powiedzmy, że już ta siła Polski jakoś tam była już mniej więcej, tak jak powiedzmy, tam byliśmy rozpoznawalni, no nie ukrywajmy, mieliśmy gwiazdy w tym zespole, to w 74.
2: No, ale w 74, no bo to tylko 16 zespołów było. To było wszystko co najlepsze.
1: Wszystko,
2: tak, jeżeli tak. Chodzi o piłkę nożną na świecie. I tam zająć ci trzecie miejsce, no to była rzeczywiście wielka sensacja. Można było porównać jak do dzisiejszej Chwalińskiej, która grała w finale w Paryżu.
1: Tak, tak można powiedzieć. Tak sobie właśnie myślę, że na przykład ostatnie mistrzostwa, no to na pewno postawa Maroko, prawda? Kiedyś Kamerun, Senegal, Ghana w tym pamiętnym...
2: Tak, no ale póki co jeszcze medalu nie zrobili.
1: Póki co medalu nie zrobili. No ma pan rację, panie Marku. Także, ale proszę mi powiedzieć, bo pan w reprezentacji olimpijskiej graliście, mieliście turnę po Meksyku. Jakie tam są warunki do gry? Bo rzeczywiście to się rozkłada na te trzy kraje i tak jak ktoś będzie, nie wiem, grał, niektóre grupy są w Vancouver, to zupełnie inne, powiedzmy, takie realia klimatyczne, jak na przykład gra w Guadalajarze czy w Mexico City. Jakby właśnie to pan nam opisał?
2: Nie, no jeżeli spojrzymy, w których krajach to się odbywa, to odległości są niesamowite, tak? No jak zobaczymy Meksyk, gdzie i Kanada, jak na mapę, no to wydaje się to blisko, no ale odległości są kolosalne. Ja miałem przyjemność dwa razy być w Meksyku. Pierwszy raz z reprezentacją olimpijską, a drugi w 82 roku, a drugi raz byliśmy z ŁKS-em, takie mieliśmy tournée po Stanach Zjednoczonych w 93 roku, w tych czasach, kiedy myśmy robili wicemistrzostwo odebrane, to był ten rok, gdzie pojechaliśmy właśnie do Stanów i żeśmy kilka meczów rozegrali w Stanach i kilka meczy w Meksyku. Także warunki nie są. Ja sobie przypominam ten mecz z reprezentacją olimpijską, gdzie graliśmy na tym słynnym stadionie Azteca przy 60 tysiącach ludzi i te piszczałki, które przez 90 minut cały czas piszczały, to nie to, co w RPA, tylko to przypomina, jakby leciał rój pszczół. Cały czas bzyczenie. I podejrzewam, że to się tam nie zmieniło i to będzie na pewno taki sam oddźwięk. Także dla tych, którzy grają, a pamiętam, graliśmy jakoś wtedy, my graliśmy w południe, to praktycznie słońce stało w zenicie, czyli słońce wyznaczało środek boiska. No, warunki były ciężkie, ale pamiętam, że to spotkanie żeśmy wtedy wygrali 2-1.
1: Panie Marku, ja mam tutaj przed sobą kilka takich ważnych książek, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo też tak właśnie się podpieramy tą wiedzą także innych autorów, ale mam na przykład taką książkę Toni Schumacher, Gryź trawę. Po niemiecku to był Anpfiff, taka słynna książka, pamięta pan?
2: Która
1: wstrząsnęła w ogóle opinią, bo przecież tam Schumacher, no jeńców nie brał, można powiedzieć. On wszystko opisał, między innymi o tym, że reprezentanci RFN-u ówczesnego korzystali z usług prostytutek, kiedy byli na Mistrzostwach Świata, jakieś efedrynę, jakieś inne środki. To jest opisane w tej książce, bo to zszokowało. Pamięta pan tę książkę, prawda?
2: Tak, pamiętam.
1: No i na przykład on tutaj opisuje, jak RFN w 86 grał z Meksykiem, gdzie doszło do słynnych rzutów karnych. To była 1/8, albo to był ćwierćfinał, bo później przecież RFN doszedł aż do finału, gdzie...
2: Do finału, tak.
1: Tak, gdzie przegrał z Argentyną ten słynny mecz. I Toni Schumacher opowiada, że jak piszczały właśnie, tak jak pan opowiada, że ci meksykańscy kibice są niesamowici. Tam jest taki jeden wielki jazgot właśnie, tak jak pan mówi.
2: Piszczałki i sombrero będzie. Widoczne tylko.
1: I sombrero.
2: Tak.
1: Ale jego to podobno nakręcało. On powiedział, że on obronił te rzuty karne, bo przecież on wtedy tam chyba z 2 albo 3 wyjął. I on mówił, że on był nakręcony tym. Więc może to tak być, że czasami niektórzy piłkarze lubią taką atmosferę.
2: Nie, no to jakby to wszystko zależy w głowie, tak? Jeden wyjdzie i jego takie coś mobilizuje. To jest tak samo jak z zawodnikami, który gra w jednym klubie, potem przychodzi do drugiego klubu, coś na ten klub powiedział i tylko dotknie piłkę, to od razu wszyscy kibice myślą, że jeżeli zaczną na niego gwizdać, wykrzykiwać coś, to on się zdeprymuje, a z reguły to wychodzi odwrotnie, bo chce pokazać swoją wartość i jeszcze wychodzi na to, że nieraz strzela bramkę.
1: A jak jest tam z tą wilgotnością? Na przykład jak jest właśnie z tym...
2: Bo ja przypominam sobie z UKS-em, jak byliśmy. Z UKS-em, jak byliśmy, to pamiętam tak, w dzień, każdego dnia, my byliśmy tam 2 tygodnie, bo to mieliśmy od razu przygotowania do meczy ligowych, bo myśmy tylko z tego, pamiętam, z tych Stanów wrócili i za tydzień graliśmy pierwszy mecz Stalowej Woli. To cały dzień normalnie była lampa, a godzina 19 nie trzeba było włączać zegarka. Normalnie przychodziła taka burza, tak waliło i tak się błyskało, że był strach. To tak jak gdzieś, nie wiem, 5-6 kilometrów od nas, tak? My byliśmy wtedy w Monterrey akurat. W takim tym ośrodku Leon, to taki dobry klub, oni tak w herbie mają lwa.
1: Tak.
2: Zawsze są gdzieś, oni są gdzieś zawsze wysoko w tej lidze ich, tej amerykańskiej, co grają w tej lidze mistrzów.
1: CONCACAF. Tak, w strefie CONCACAF.
2: Tak. No, to pamiętam, taka była, tam przez 2 tygodnie była taka pogoda. Od 8 wstawaliśmy, super pogoda, słoneczko, grzało, przychodziła godzina 19, 17, normalnie burza, wyładowania takie atmosferyczne, a my byliśmy w tym samym okresie, no my byliśmy w lipcu, tak? W lipcu, no to nie jest jakiś tam duży okres, to może być podobna sytuacja i pamiętam, że graliśmy w Guadalajarze też na tym meczu, gdzie były Mistrzostwa Świata, to przez moment to tak lało, ale to boisko wszystko przyjęło, nie było nawet żadnej kałuży na boisku.
1: Niesamowite.
2: No pamiętam, jak sobie od razu przypominam RFN i Mistrzostwa Świata, gdzie ściągali takimi wałkami tą wodę, to tam lało normalnie jak z cebra i nie było nic. Wszystko od razu było przyjmowane. A to nie, że się siąpiło, tylko było normalnie oberwanie chmury.
1: Panie Marku, to był ten sam w Guadalajarze, ten sam stadion, gdzie Polska grała z Brazylią. I gdzie przegraliśmy 0-4, mimo że mieliśmy tam dobre momenty, bo Karaś strzelił w poprzeczkę. Tarasiewicz w słupek, a Boniek miał słynne nożyce, prawda? Przewrotką prawie strzelił gola. Pamięta pan ten mecz?
2: Tak, oczywiście.
1: Panie Marku, no to dobrze, no to teraz w takim razie powiedzmy, że te warunki w Meksyku są takie, no a na przykład Stany Zjednoczone, jak pan pamięta, no bo to już jest trochę wyżej, już oczywiście te południowe Stany, Kalifornia, Miami, prawda, Floryda.
2: Ale... Nie, no też będą trudne warunki, podejrzewam. Tak, no bo byliśmy, pamiętam, graliśmy sobie tam wtedy... powiedzmy lajtowo, tak? No ale nie było takiego dnia, żeby nie święciło słońce, tak? Także my co prawda byliśmy w Chicago, tak?
1: No czy podniesienia, że na przykład w Kanadzie się praktycznie w ogóle nie ma tej atmosfery mistrzostw. W Stanach wszyscy czekają, aż się skończą, bo oczywiście piłkarsko, wszyscy, którzy kochają soccer, czekają, aż się skończą finały NBA. To może wtedy się rzeczywiście ktoś zainteresuje. No a w Meksyku jest oczywiście wielka feta i święto.
2: Nie ma, to jest jakby tam... I sport narodowy, oni tam żyją i to jest właśnie, mówię, niby trzy państwa blisko mnie i siebie, a jeżeli chodzi o zainteresowanie piłką, to jest niebo i ziemia. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że te pierwsze mistrzostwa, które były w Stanach, no to trochę napędziły, tak, tą piłkę, bo nie ma co się oszukiwać, tak, powstała liga. I tam nieźle ta liga też wygląda, trochę ludzi też przychodzi, także na pewno jest zdecydowanie większe zainteresowanie w Stanach niż w Kanadzie. No, Kanada to wiadomo hokej.
1: No, ale Kanada też ma rzeczywiście co nadrabiać, prawda? No, mają swoją reprezentację, ona będzie grała w Vancouver, tam już wiemy, że bilety wyprzedane, mimo że są drogie i tak dalej, no więc no, Kanada powiedzmy teraz została, ten narodowy sport Kanady bardzo zawiódł, no bo przecież i na igrzyskach im nie wyszło i w Mistrzostwach Świata elity właśnie.
2: No, oni mają ważniejsze dla nich jest liga niż Mistrzostwo Świata.
1: No tak, teraz są też finały NHL, to prawda. No. Panie Marku, ale dobrze, no poczekamy.
2: No ale dlatego mówię, no w takich państwach, no mówię, jeżeli mówię Meksyk, to bez względu, no ale dlatego ja bym chciał, żeby na przykład taka Stany, Kanada i Meksyk jak najwyżej szły w tych mistrzostwach. Tak. Wiadomo, że jak gospodarz odpada, to już się zainteresowanie jakby zmniejsza. Jeszcze jak już w takiej Kanadzie odpadną wcześniej, na przykład nie wyjdą z grupy, no to może być już tam licho.

0: Marku, a takie mistrzostwa, które najbardziej pan pamięta, tak wspomnieniami, czy też oglądał pan, bo może był pan na tych meczach, no bo akurat nie grał pan w reprezentacji na mistrzostwach, ale powiedzmy, nie. Może był pan na stadionach gdzieś, czy...
1: Nie, no jak? Ja byłem, nie, no pierwsze co pamiętam, jeżeli to dzisiaj mogę wszystko powiedzieć, czyli te pierwsze w 1974 roku, to były te, które na pewno nie zapomnę. No i drugie, na których byłem, to w Niemczech, tak? I mecz pierwszy naszej reprezentacji z
0: Ekwadorem.
1: No, z Ekwadorem.
0: 0-2, tak. Też byłem na tym
1: 0-2
0: meczu.
1: 0-2
0: się musieliśmy
1: tak,
0: minąć.
1: Dojechałem,
0: tak.
1: Bo pamiętam wtedy akurat, żeśmy, ja robiłem awans z UKS-em. Już przed ostatnim meczem do Piasta jechaliśmy, mieliśmy pewny awans do Ekstraklasy i sobie spokojnie na te mistrzostwa wtedy pojechałem. Co prawda wróciłem jeszcze na mecz z Piastem, ale to już miałem taką fajną wtedy połączoną wycieczkę. Awans z UKS-u do Ekstraklasy w 2006 i te Mistrzostwa Świata w Niemczech.
0: Tak, tak.
1: To zabrałem nawet wtedy całą rodziną, pojechaliśmy sobie.
0: A, to gdzieś się musieliśmy minąć na trybunach, atmosfera była fantastyczna, nas tam było tysiące polskich kibiców,
1: tysiące, no.
0: A później takie rozczarowanie, prawda?
1: Rozczarowanie, no bo która tam, piąta minuta, czy szósta.
0: Przegraliśmy 0-2. Tak, za czasów Pawła Janasa. Panie Marku, a ja chciałem panu jeszcze pogratulować tego, że został pan zaproszony do Galerii Sław Ekstraklasy na ostatniej gali, ale powiem panu szczerze, że ja myślałem, że w tej Galerii Ekstraklasy to jest pan od zawsze, no bo komu jak nie panu się to należy. No.
1: Ale trzeba przyznać, że fajna inicjatywa, tak? To trzeba pochwalić.
0: Ale się naczekał pan tyle lat.
1: No tak, no ale no musiał ktoś coś na coś, jak to się mówi, wpaść, tak? No i widocznie dzisiejsze władze z prezesem na czele doszli do wniosku, że jest, skoro jest gala, no to trzeba jakoś w jakiś sposób też uhonorować ci, co do tej Ekstraklasy coś zrobili. Fajna rzecz.
0: Panie Marku, pan jest drugim co do rekordu posiadaczem największej ilości meczów, 452. O jeden mecz wyprzedził pana Łukasz Surma, 453, więc moim skromnym zdaniem wam ta galeria się po prostu od zawsze należała i należy. No i to nieważne, czy... No ale no dobrze, no cieszę się...
1: Ale ja w jednym klubie.
0: Łukasz nie w jednym klubie, a pan w jednym?
1: A ja w jednym.
0: A pan w jednym, no pan jest legendą UKS-u. No właśnie. Pan jest legendą UKS-u, ja wiem o tym doskonale.
1: Łukasz chyba wstrzegrał.
0: Łukasz
1: Legia,
0: nawet...
1: chyba Ruch.
0: Łukasz nie, w czterech. Wisła Kraków,
1: no,
0: Ruch Chorzów,
1: no.
0: Legia i Lechia Gdańsk.
1: No właśnie. Tak. No. A ja w jednym.
0: No, to tym bardziej się... Ale dobrze, cieszymy się taką inicjatywą. Panie Marku, to już tak na koniec naszego spotkania, no bo nie sposób zapytać, co tam w Łodzi słychać, co w piłkarskiej Łodzi, co po tej białej stronie i po czerwonej stronie.
1: No jak to na razie sezon ogórkowy, jakieś tam rozliczenia w jednym i w drugim klubie, jakieś gdzieś zmiany. Na razie zaczynają od góry. Widzę wie na razie od prezesa, w UKS-ie widzę od sztabu, czyli tego takiego mniejszego. Drugi trener bramkarzy. Na razie tu się coś gdzieś dzieje, a mam nadzieję, że to niedługo, jeżeli chodzi o te takie sprawy czysto piłkarskie, jeżeli chodzi o piłkarzy, to dopiero chyba tam są liczone, może nie wiem, możliwości i dopiero zacznie się działanie, choć może jak to ja widziałem, wchodziłem z takiego założenia, żeby się wcześniej gdzieś nie wychylać, bo konkurencja nie śpi, mogą coś podebrać, także może tam w zaciszu gabinetów coś się dzieje, ale z takich tych informacji to mówię, na razie wszystko coś na górze. Jeżeli Widzew i UKS, to mówię w stawie na razie.
0: Widzew się oczywiście cieszy utrzymaniem, ale Aleksander Wukowicz zostaje, prawda, jako trener Widzewa.
1: Tak.
0: Natomiast...
1: Zostaje, ale mówię prezes Rycy.
0: No tak. To wiemy, ale panie Marku, to pytanie, czy bardzo duże rozczarowanie, że UKS nie awansował?
1: To znaczy się tak, ja myślę, że to i tak było na ponad stan, ale mówię, no mieli niepowtarzalną szansę, żeby grać w finale tych baraży. I może by było większe rozczarowanie, jakby w finale odpadli, a tak jak odpadli wcześniej, tylko w takich, mówię, jakby na swoje życzenie w tym meczu z Chrobrym, ale w mojej ocenie zostało... Był taki moment, gdzie mieli wszystko pod swoją kontrolą i mogli spokojnie być bez baraży. Tak, zadecydowały trzy mecze, w których mieli kontrolę i to jakby zaważyło. To pierwszy mecz to jest w Tychach, gdzie przegrywali 1-0, wygrali, prowadzili 2-1 i w ciągu dwóch minut stracili dwie bramki, przegrali 3-2, czyli trzy punkty. Potem prowadzą w bezpośrednim meczu ze Śląskiem 2-0, który wydawało się, że i od razu w ciągu, taka sama sytuacja, w ciągu 2 minut tracą 2 bramki i tracą 2 punkty, to już jest 5. Tak, takie ważne mecze i to w jakiś sposób zdecydowało o tym, że nie awansowali, mówię bezpośrednio, bo był taki moment, że mogli awansować bezpośrednio.
0: No a z chrobrym rzuty karne,
1: Tak, no i tu jest ten, rzuty karne i tu mieli też wszystko pod kontrolą, prowadzili 1-0, no ale jak się popatrzy na te mecze, to się powtarza sytuacja, tak? W momencie, kiedy wychodzili na prowadzenie, oddawali inicjatywę, w niektórych meczach się udało, a w niektórych się jednak nie udawało i to sporo kosztowało. Bo ja nie rozumiem, przegrywasz 1-2-0, jesteś słabszy, nic. Ale tu masz jakby wszystko pod twoją kontrolą i przychodzi moment, gdzie strzelasz, prowadzisz i tracisz kontrolę nad meczem, oddajesz inicjatywę i to się tak kończy.
0: Słyszę.
1: I następny mecz to był taki, który grali w Niepołomicach. Tak samo. Tak? Prowadzili, mieli wszystko pod kontrolą. To jest, mówię, 7 punktów dodać to, czy to nawet 8. Dodajesz to i mają bezpośredni awans. I to nie były takie mecze gdzieś na początku, tylko już w tej decydującej fazie.
0: Tak, no ja na pewno słyszę właśnie duży zawód w pana głosie, no pan ŁKS jest bliski pana sercu, a jeszcze panu powiem, że z tych książek to też teraz mam w ręku Jan Tomaszewski, pana kolega, prawda, z boiska, no i też później z kulisy reprezentacyjnej piłki, czy mogłem zostać mistrzem świata, i takie zdjęcie uradowanego Jana Tomaszewskiego w tej słynnej żółtej bluzie z Wembley, no właśnie, tak. To czy mógł zostać mistrzem świata Jan Tomaszewski?
1: Ja myślę, że mógł, jakby takiego frędzla nie puścił w meczu z Niemcami, to byli wtedy szanse.
0: A Jezu, ale taki... którego? Tego...
1: Co mu Miller, co mu Gerd strzelił.
0: No, Gerd Miller.
1: Taki duży, piłka mu leciała obok, a on patrzył tylko, jak ta piłka leci.
0: A to wy o tej bramce dyskutowaliście, on później Jan Tomaszewski mówił, że mógł
1: to
0: bronić, bo...
1: Ja tak mówię, ile razy tą bramkę oglądam, no to taki koczkodan, mówię.
0: Koczkodan.
1: On to uderzył, a Tomek przy tych swoich gdzieś był w dobrej dyspozycji, no to powinien złapać taką piłkę.
0: No wcześniej obronił rzut karny, prawda, który wykonywał Uli Hennes, tak.
1: Zgadza się.
0: No, a powiem panu, że moim...
1: Ale z bramkarzem to nie jest tak, z bramkarzem to może grać 90 minut, a w 91 zrobi babola i
0: ja bym bardziej
1: zagrał słaby mecz.
0: A wie pan co, że mi bardziej, bo tam Tomaszewski w 74 myślę, że i tak bronił dobrze, no genialnie na Wembley, prawda? Być może jest to jeden z najlepszych meczów bramkarza w historii w ogóle. Jak może bramkarz bronić, jak może wejść w mecz i w ogóle bronić, na jakiej adrenalinie?
1: Ale parę zapalników też dał.
0: Tak, ale kapitalnie bronił. Ale panie Marku, ja bym powiedział więcej, że na przykład dla mnie ta interwencja w 78 przy główce Kempesa, że tam Tomaszewski w takiej formie z Wembley, on by to mógł wybić. No ale tak się nie stało. Rzeczywiście tam też Gorgoń, który siedział na trybunach, a Kasperczak w roli stopera, to było wszystko pomylone przez Jacka Gmocha.
1: Tak,
0: zgodzi
1: tak,
0: się
1: to się
0: pan?
1: Pogubi, tam mieli wszystko, no, ale też akurat pechowo, bo akurat trafili tam, gdzie te mistrzostwa były, no to...
0: W Argentynie.
1: Tak, no w Argentynie, no to jak wyszli z grupy, no to mieli, co oni tam mieli, Peru, Argentynę i Brazylię.
0: No tak, no i podobno, ale co pan o tym myśli? Dobrze, już musimy powoli kończyć, ale co pan o tym myśli, że polscy piłkarze byli tak trochę pod presją tej hunty argentyńskiej, która podobno...
1: Nie, no, ja myślę, że nie. Nie, tam już chyba, w mojej ocenie, tam już gdzieś trochę po tym 74 gdzieś trochę sodówka trochę uderzyła do głowy. Tak, poczęliśmy się, że jesteśmy wielcy, potem... No ale tam, mówię, znowu pewnie kiedyś tam gdzieś tam było przecież.
0: No ale był dopływ świeżej krwi pod tytułem Boniek, Iwan, Nawałka, tak? Maculewicz.
1: Młodzi gniewni, coś potrafiący, no i jak to nieraz ze starymi się nie dogadają. Nie?
0: A, no tak, czyli jednak Dejna się nie lubił z Bońkiem. Tak można
1: Nie wiem, ja tylko tak mówię, spekuluję, bo wiem jakby z doświadczenia, tak jak przyjdzie kilku młodych, gniewnych i wchodzą do zespołu i chcą rzeczy wyzwać, to się nie wszystkim zawsze to podoba. Tak? Najpierw mówię, udowodnicie to na boisku, no oni jednak to potrafili też i na boisku udowodnić.
0: No ale to cała była mądrość czy też nie mądrość Jacka Gmocha, który to powinien jakoś scalić i poukładać i wtedy mielibyśmy tą szansę na Mistrzostwo Świata przy tych starych
1: no
0: naszych mistrzach.
1: Nie udaje,
0: no
1: nawet
0: właśnie.
1: Tym wielkim trenerom, którzy trafiają do jakiegoś Realu, Barcelony i przyjdą mi i też nie mogą sobie nieraz dać rady. To nieraz to nie jest taki tak. łatwy i prosty proces. Ja tylko na koniec jeszcze odnoszę tych
0: Proszę.
1: Mistrzostw. Moim zdaniem nie będą to ciekawe mistrzostwa.
0: Ojej, panie Marku, niech pan nas nie zostawia z taką informacją.
1: Nie.
0: My będziemy...
1: Oglądałem gry kontrolne, widzę ile ci zawodnicy rozegrali mecze, przychodzą i następne. No i nie, no to rozrosło z takich rozmiarów, że jednak no, organizmy są takie,
0: że są zmęczeni, tak? Że są zmęczeni.
1: No i na tym przecież wszystkie tyle tych meczy, co oni praktycznie niektórzy nic nie odpoczywali. No jak to? To się nie da, tak? A to się tak mówi, a jak będziemy mieć kadrę 30 czy tam 24. No ale generalnie w tych kadrach to nie ma takich, żeby 30 było na jednym poziomie, tak? Jest taki tam gdzieś poziom. I ja mówię, no oglądałem Francuzów, bo mówią, a to gra kontrolna, tak? I teraz, no szły teraz...
0: No Argentyna wygrała swój mecz 3-0, no... Ojej, z Uzbekistanem? Nie, zaraz panu powiem. Zaraz panu powiem. Ale panie Marku, dobrze, niech pan mi powie tylko taką rzecz, bo po to są te szerokie kadry, że jak są te pierwsze mecze, przecież pan jest trenerem, więc ta rotacja, wie pan to z własnego doświadczenia, są te pierwsze mecze w grupie, no to przecież chyba to jest też po to, żeby powiedzmy zagrać na przykład drugim składem, tak? Czy nie? Czy jak to wygląda?
1: Nie, no i wtedy dojdzie do takiej sytuacji, że ci, co im się wydaje, że są najlepsi w drużynie, to jak? My przyjechaliśmy po to, żeby grać, tak? Oni nie myślą, że muszą się nabiegać, muszą na tek, tak? No to jest właśnie ten jeden z tych sytuacji. A ilu trenerów się już pomyliło, że grali, dwa mecze ekstra wygrali, przyszedł trzeci mecz i wydawało się, że jest wszystko poukładane, pozmieniał 7-8 i generalnie... No statystycznie gdzieś też nie czytałem, to takie mecze generalnie zostały przegrywane. I stało się, że mieli wyjść z pierwszego miejsca z grupy, wychodzili z drugiego miejsca z grupy, trafiali na lepszego przeciwnika, następnej odpadali.
0: A więc Argentyna wygrała z Islandią ten mecz kontrolny 3-0.
1: No,
0: tak, tam Messi wchodził i z 72 minucie akurat strzelił z karnego. Ja wiem, że oni niektórzy, szczególnie ci piłkarze, już o takim zaawansowanym wieku być może są troszkę zmęczeni, ale też niech pan zobaczy, ile oni jeszcze chcą światu pokazać. No bo taki Cristiano Ronaldo, z całym szacunkiem, ale on w tej Arabii Saudyjskiej to już nie jest tym Cristiano, którym był w Realu i powiedzmy, że to jest dla niego ostatnia szansa. Być może Messi ten w tych Stanach Zjednoczonych, w tym Miami, to jest podobna sytuacja. Może Neymar, nie wiem, nasz Robert Lewandowski pewnie tak samo by to traktował. To jest last dance, tak mówią, ostatni taniec.
1: No, pożyjemy, zobaczymy, ale ja nie jestem optymistą, tak? Jeżeli chodzi, no bo to jest, jednak mówię, i podróże, i to wszystko, tych meczy jest tyle, że
0: no tak,
1: ta reprezentacja kiedyś dlatego gdzieś czymś nadrabiała, że miała dość dużo czasu na przerwę. Ja pamiętam z naszych czasach przerwa 2 tygodnie w Ekstraklasie, liga, która się zbierała, było 10 dni na potrenowanie, można było coś zrobić, a tu nawet nie ma jak.
0: No nic, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakoś to się wszystko rozkręci. Panie Marku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Proszę bardzo.
0: Będziemy śledzić te mistrzostwa, będziemy też właśnie dzielić się wrażeniami. Dziękuję bardzo. Marek Chojnacki, nasz legendarny piłkarz, legenda UKS-u, trener. Dziękuję, panie Marku. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki ślicznie.
0: A jest godzina teraz 17:37 już prawie i kończymy Studio Mundial. Myślę, że to też taki rozbieg trochę przed Mundialem, a inauguracja Mundialu, 23. Mundialu Meksyk RPA. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. Ta jedna historia to dziś opowieść o księdzu Krzysztofie Pazio. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Skąd ksiądz do nas przyjechał?
1: Ja pracuję jako misjonarz w Kamerunie od 23 lat, a teraz przyjechałem z mojej wioski Jartypory koło Węgrowa, niedaleko.
0: Tu niedaleko Warszawy i ta jedna historia to jest ta opowieść o człowieku, który zaczyna swoje życie z jakimiś wyobrażeniami, marzeniami, pasjami, a później to życie doświadcza nas i prowadzi Pan Bóg, prowadzi nas w różne strony. To, czy jak ksiądz był małym chłopcem, ja wiem, że to jest takie niby banalne pytanie, ale ono jest ciekawe, czy jak ksiądz był małym chłopcem, to ksiądz chciał zostać księdzem, a do tego jeszcze misjonarzem?
1: Jak byłem małym chłopcem, tak niewiele myślałem o kapłaństwie, choć był taki epizod z mojego życia, który rodzice mi przypominali. Ja byłem ochrzczony miesiąc po urodzeniu, dokładnie 9 grudnia 1969 roku, w dniu pogrzebu mojego pradziadka, bo miałem zapalenie płuc jako taki, można powiedzieć, noworodek. I byłem chrzczony w zakrystii kościoła rektoralnego w Węgrowie, gdzie tam jest parafia świętego Antoniego, taki kompleks pofranciszkański. I ponoć proboszcz, który mnie chrzcił, ksiądz Jan Iwaniuk, już też świętej pamięci od dawna, powiedział, będzie żył, nawet księdzem zostanie.
0: I to takie, i często a to tu się zaczyna.
1: I często to mi przypominano, ale ja tak to puszczałem między uszy i nie chciałem tam zbytnio się tym zajmować. Choć tam chodziłem do kościoła, jak każdy w tamtym czasie chłopak, chodziliśmy pieszo do takiej kaplicy przy szpitalu, z tego względu, że msza była rano o 8 i trwała tylko 30 minut niedzielna, więc potem już cały dzień był wolny. Aż do pewnego czasu byłem wtedy chyba w pierwszej czy drugiej klasie technikum. Taki był w parafii ksiądz Józef Szajda, też już świętej pamięci. I on był odpowiedzialny za chóry młodzieżowe, za młodzież ogólnie. I on pewnej niedzieli rano po mszy chłopcy mi, że ksiądz mnie woła. I on mówi do mnie, że mam z tobą katechezę, ty jesteś w technikum, tutaj brakuje lektora. Więc będziesz tu lektorem, spotkania są w piątkę o 17. A ksiądz Józef by się nie odmawiał. Był takiego wzrostu, może 150 w kapeluszu, nie? Ale właśnie taki konkretny. I właśnie od tego czasu się zaczęła moja taka przygoda z ołtarzem, że spod chóru, gdzie się zazwyczaj stawało, tak, w tej małej kaplicy, przesunąłem się pod ołtarz i zacząłem tam czytać w tej kaplicy szpitalnej, a potem już tak powoli się rozwijałem jako lektor. I wchodziłem w tą grupę i to zaczęło mi pomagać właśnie w rozeznawaniu powołania.
0: To, co jest najważniejsze, ale młody człowiek szuka i nie zna tych odpowiedzi, to jak wybiera się zakon, jak wybiera się drogę, jak wybiera się seminarium? Jak to się dzieje?
1: W mojej parafii w Węgrowie pracowali księża i pracują księża diecezjalni. Nie miałem styczności z zakonnikami, tym bardziej z Marianami. Natomiast w modlitewniku mojej mamy znalazłem mały obrazek z Lichenia z adresą duszpasterstwa powołaniowego. Wtedy to jeszcze już świętej pamięci też ksiądz Antoni Łoś był odpowiedzialny za to duszpasterstwo. I ja napisałem list do niego. To mnie zaskoczyło, że gdzieś tak chyba poniedziałek czy wtorek wysłałem list, w piątek dostałem odpowiedź już na ten list i ksiądz Antoni miał takie powiedzenie, cię kochana. I mówi, cię kochany, tam napisał, przyjeżdżaj, są rekolekcje powołaniowe, to przyjeżdżaj do Lichenia, poznasz Marianów. I tak się znowu zaczęłaś tak w drugiej, trzeciej klasie technikum przygoda z Marianami.
0: Cię kochany, jak pięknie. Cię tak. kochany. Nigdy nie słyszałam takiego, takiego słowa w ogóle, ale jest naprawdę wspaniałe.
1: Kiedyś moi współbracia opowiadali, później z pochodzenia ksiądz Łoś był Białorusinem. Mhm. I później, jak już tam można było normalnie funkcjonować, on później jako już taki staruszek ciągle pracował już na Ukrainie, w Drui. I też kiedyś była sytuacja, że zapomniał lekcjonarza wziąć i była Ewangelia o Marcie, o Marii Marcie. I nikt by nie posądził, że on tę Ewangelię czyta z pamięci. Do tego momentu, jak mówi: Marto, Marto, cię kochana.
0: No tak. To są te drobiazgi, które nas zdradzają.
1: Takie zostają.
0: Ale i co? I te rekolekcje były tak wspaniałe, że ksiądz Krzysztof podjął decyzję wtedy, nie ksiądz, tylko Krzysztof podjął decyzję, że jednak Marianie, a nie diecezjalne. A jaka w ogóle była reakcja rodziny?
1: Reakcja rodziny była taka spokojna, bo rodzina, ja mam jeszcze 5 braci. Więc moi rodzice już nie żyją, byli bardzo pobożni, modlili się też o powołanie i też myślę, że to powołanie mi wymodlili, więc to przyjęli z taką zadowoleniem, nie? Z zadowoleniem. I tam wtedy zaczęła się ta przygoda z Marianami, choć później też taki był czas przerwy, bo był w naszej parafii ruch oazowy. I wtedy był taki ksiądz Józef Sobotka, który nam dał dużo pracy jako animatorom, więc nie było kiedy jeździć na te spotkania powołaniowe. I to tak ja to tak zostawiłem na pewien czas Marianów do prawie 5. klasy technikum, gdzie chyba w grudniu albo w styczniu wtedy ksiądz Adam Kowal był odpowiedzialny za powołaniówkę, napisał list, że kiedyś przyjeżdżałem na te spotkania powołaniowe, że w tym roku z tego, co widzi, to powinienem zdawać maturę. Jeśli chcę odnowić relację, to na Stegnach, nie jest daleko, z Węgrowa mogę przyjechać, zawsze z nim porozmawiać. No i to tak na nowo obudziło we mnie właśnie zainteresowanie Marianami i kilka razy przyjeżdżałem sobie do Warszawy, tak już poza tymi spotkaniami, żeby z księdzem Adamem porozmawiać. No i powoli dorastałem do tej decyzji. A że miałem strach przed maturą, to zrobiłem zakład z Panem Bogiem w ten sposób, że byłem u księdza Adama. I mówię do niego, że mam strach przed maturą, nie wiem, czy zdam, czy nie zdam, i chcę zrobić taki targ z Panem Bogiem, że ja dzisiaj napiszę podanie o przyjęcie do zgromadzenia i ksiądz je włoży sobie w szufladę i jak zdam maturę, to będziemy kontynuować te, mówię już, ale intencje wyrażam na piśmie. Wtedy jeszcze była też taka sytuacja. Wracając z Warszawy, jeszcze musiałem zatrzymać się w Mińsku, bo miałem wezwanie do komisji uzupełnień wojskowych, jak to WKU się to nazywało w tamtym czasie. No i też właśnie była taka rozmowa, chyba to był pułkownik, który też mi mówi, że no kończę technikum mechaniczne i jeśli bym chciał, to też mogę gdzieś tam do jakiejś szkoły wojskowej się zaangażować i tak dalej. Też tak zrobiono wtedy takie rozeznanie, a już miałem to podanie napisane, więc no mówię, pomyślę nad tym, ale już... Więc to można powiedzieć, taka była pierwsza pokusa po tym napisaniu podania i podjęciu takiej już, można powiedzieć, konkretnej decyzji, gdzie podanie napisałem, potem matura.
0: Bo jest na przykład taka niby waś między franciszkanami a dominikanami. Wy macie jakieś zaprzyjaźnione zgrupowania, czy generalnie, i dlaczego Marianie? Co jest w Marianach takiego, co doprowadziło do tego, że ksiądz Krzysztof został misjonarzem Marianów?
1: Nie, myślę, że taka, jak na ten pierwszy kontakt, jak zajechałem do Lichenia, że zobaczyłem, że właśnie ci księża czy bracia, którzy nas przyjmowali też, no są bardzo życzliwi, otwarci, gościnni. się śmieję, że jak zjadłem wtedy pierwszy raz taką parówkę na śniadanie w Licheniu, to ta parówka jest do dzisiaj na tym stole. Czyli wieczne danie trochę. Muszę współbracia z Licheniem, nie będę na mnie źle zadał. Ale ta parówka zawsze gdzieś tam w menu śniadaniowym
0: jest. Dobrze, bo nie trzeba się zastanawiać, wybierać. Wiadomo, zawsze co kupić.
1: I kiedyś właśnie tak do współbraci mówię, jak byłem w Licheniu, tak przejazdy, mówię, że no kiedyś spróbowałem prawie już 40 lat temu tą parówkę i do dzisiaj ta parówka jest.
0: No to przynajmniej konsekwentnie, ale są otwarci i co jest jeszcze takiego w tym waszym zakonie? Bo jedna rzecz to to, że to, co ksiądz opowiadał o tych starszych braciach, że pisali, pamiętali, pilnowali. To też jest bardzo ważne,
1: też
0: żeby
1: bardzo
0: widzieć
1: ważne,
0: człowieka.
1: Że widzą człowieka, czy widzimy człowieka, no bo jestem Marianinem i interesujemy się drugim człowiekiem, nie? To jest bardzo istotne i jak tak sobie przyglądałem ostatnio norma vitae, czyli taką regułę życia naszego ojca, założyciela świętego Stanisława, to w którymś punkcie on mówi, jeśli do ciebie przyjdzie ubogi, nie może odejść bez niczego. Zawsze musisz go przyjąć i pomóc, podzielić się tym co masz. I my to realizujemy. Też jest, no, w naszym charyzmacie jest modlitwa za zmarłych. Obok tego, można powiedzieć, głównego charyzmatu, kultu i szerzenia kultu i czci niepokalanej Maryi, nie? Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Też jest też i współpraca też z księżmi diecezjalnymi. My to realizujemy szczególnie na misjach. Tutaj w Polsce też widzę, że współbracia dobrze się odnajdują w tym. I to też tak, no...
0: Jak wygląda życie zakonnika Marianina? Jak zaczyna? Jak moja ciocia, która jest siostrą zakonną, którą tutaj pozdrawiam, ciocię Krystynę, ona opowiadała, że te pierwsze lata były bardzo trudne dla niej, bo ona człowiek wolny, człowiek, który zawsze robił, co chciał, nawet w szkole, nagle zamknięta w regule, nagle osoba, która ma wolną duszę, bardzo taką frywolną czasami, to musi się podporządkować pewnym regułom, ścisłym zasadom, żeby funkcjonować. Jak ksiądz Krzysztof to wspomina? Jak to wyglądało u was?
1: No, ten czas, pierwszy czas formacji, bardzo dobrze wspominam. Jeszcze wówczas, jak wstępowałem do zgromadzenia w 1989 roku, no to mieliśmy tylko miesiąc postulatu tego pierwszego etapu. Teraz jest on, trwa rok czasu. W Stoczku Warmińskim to pierwszy raz widziałem stoczek, jak tam zajechałem, to jeszcze to były takie czasy, gdzie ten klasztor był nieremontowany i tak dalej. Trochę tak, to jest duży pofranciszkański kompleks też, no to takie pierwsze wrażenia, ale potem

0: zjeżdżali się inni współbracia, ci, którzy zaczynali drogę życia zakonnego, poznawaliśmy się, później w Skurcu koło Siedlec był czas nowicjatu. Też taka dobra atmosfera, przyjęcie ze strony współbraci nas jako młodych nowicjuszy. Też no, nowicjat taki był, to czas i wchodzenia no, w życie zgromadzenia, poznawanie konstytucji, bo to jest najistotniejsze, ale też to, tam teraz już to gospodarstwo mniej funkcjonuje, wtedy też było gospodarstwo, było 7 krów ze 40 świń, koń,
1: to
0: pole.
1: I
0: ten nowicjat tak właśnie, to nasze wprowadzanie w życie zakonne
1: było prawdziwym
0: było
1: życiem.
0: Związane właśnie z tymi porami roku, z pracami na polu, angażowaniem się. I to było fajne. Ja jestem z wioski, więc jeszcze z drugim współbratem prawie przez cały nowicjat doiliśmy krowy. Pracowaliśmy z koniem tam i tak dalej. A później czas studiów w Lublinie. To nasz dom seminaryjny. Były takie zasady. Myśmy byli wtedy pierwszym rocznikiem, który miał wszystkie wykłady już u siebie. Wówczas było 96 kleryków. I wtedy zorganizowano, że już nie chodziliśmy do seminarium diecezjalnego. Tylko na 6 roku współbracia chodzili tam na teologię pastoralną, żeby być razem też z tymi diakonami z diecezji, żeby się poznać. Natomiast myśmy już mieli wszystkie wykłady u siebie. Ale ten dom był domem otwartym. Każdy z nas po nowicjacie otrzymywał klucze. Był program dnia. Był czas po południu na rekreację, więc zazwyczaj graliśmy w piłkę nawet, czy potem wieczorem. Były określone godziny, ale to nie było coś, nie przeżywało się tego, że to jest coś jakiegoś takiego, jak nawet rozmawialiśmy tam z kolegami z diecezjalnych seminariów i tak dalej, to, no, to u nas taka była, można powiedzieć, normalna wspólnota, normalne relacje też z przełożonymi, z wychowawcami, że można było pójść, porozmawiać spokojnie, podzielić się swoimi problemami i tak dalej.
1: To już jak się jest w trakcie studiów, to wtedy się wybiera, gdzie można pojechać? Czy to starsi bracia wiedzą współbracia, gdzie są potrzeby? Jakie są
0: to
1: dalsze
0: losy? Tak, poznając na studiach, no jak jesteśmy razem, też no poznaje się, wchodzi się bardziej w zgromadzenie. Więc widzi się też różne takie potrzeby, nie? I też jak zbliżały się wakacje, no to wówczas prefekci nasi przedstawiali, gdzie są jakie zapotrzebowania w parafiach w Polsce, czy też wtedy już otwierała się Białoruś, Ukraina. Ja na przykład pierwsze wakacje kleryckie 3 miesiące spędziłem na Ukrainie, nie?
1: A gdzie?
0: W Grudku. Wtedy u księdza Wanaksa. Tam to dopiero było, to jeszcze był wtedy chyba Związek Radziecki. Jeszcze się przejeżdżało przez tą granicę. Gdzieś tutaj, już nie pamiętam, gdzieś koło Przemyślaśmy przekraczali tam granicę, ale też było takie bardzo ciekawe doświadczenie. Przygotowywać te dzieci po wioskach do pierwszej komunii. Potem w sierpniu na koniec była pierwsza komunia tych dzieci. To było takie pierwsze doświadczenie. Potem znów był moment, gdzie można było wjechać też na naukę języka. Ja w technikum miałem język niemiecki, potem w seminarium mieliśmy francuski, więc żeby kontynuować język niemiecki, to z księdzem Tomkiem Nowaczkiem pojechaliśmy raz do Augsburga, tam mieliśmy wspólnotę na język, potem na drugie wakacje następne. No tak się okazało, że potem Tomek poświęcenie był tam 9 lat pracował. A ja później, kończąc seminarium, tak robiłem rozeznanie i pomyślałem, że jednak to będzie Afryka. Ale myślałem o misjach gdzieś tak.
1: Tak, no dobrze, ale wpada takiemu młodemu księdzu Krzysztofowi do głowy, że wyjedzie do Afryki. Rodzina oczywiście bardzo się cieszy, że ksiądz Krzysztof jedzie do Afryki. To jest w ogóle nie do wyobrażenia. Myślę, nawet jak ma się dużo dzieci, się modli o powołanie, bo to wiadomo, że to bogactwo w rodzinie, ksiądz jest w rodzinie. Skąd taki pomysł w ogóle na Afrykę?
0: To znaczy ja odchodząc z domu rodzinnego, u nas tak było, że też w zgromadzeniu, ja byłem w czasie świąt, powiedzmy tych przerw świątecznych, w domu rodzinnym tylko raz na trzecim roku na Wigilii. A tak to jeździliśmy na święta, więc te relacje takie rodzinne były dobre, ale rodzina nic nie wymagała.
1: Rozumiem.
0: Ode mnie pod kątem tym, że gdzie ja mam być, to ja poszedłem do zakonu, no i teraz to, co się dzieje, to się dzieje w zakonie.
1: W zakonie.
0: I nie wiem, czy nawet, nie pamiętam, czy rozmawiałem nawet o tych moich pragnieniach wyjazdu za granicę, czy nie, to już tam teraz tego, można powiedzieć, pamięć moja nie pamięta. Wiem, że to rozmawiałem z prowincjałem, wtedy był ksiądz Jan Rokosz prowincjałem. No i tak się na razie się dobrze układało, ale później wyszła taka decyzja, że kto inny pojechał do Afryki, wtedy mieliśmy tylko Rwandę. No a ja na ten czas pojechałem do Elbląga.
1: To jest dobry zwrot akcji.
0: I tam się zaangażowałem w pracę z młodzieżą. Mhm. 6 lat takiej pracy z młodzieżą, zrobiliśmy oratorium. No i to był taki bardzo piękny czas, dużo wyjazdów z młodzieżą w góry, też przygotowanie do bierzmowania, wtedy była katecheza w szkole. To jeszcze pracowałem, wtedy jeszcze nie było płacone księżom pensji za tą katechezę, to taki czas pracowałem, ale żeby mieć kontakt z młodzieżą z parafii, to wtedy ksiądz Józef Wysocki był odpowiedzialny tam jako za takie sprawy programowe, duszpasterskie i właśnie on zarządził, żeby były też przygotowania do bierzmowania przy parafii, żeby tą młodzież mieć kontakt z tą młodzieżą. Ja uczyłem w 4. liceum w Elblągu, tam było chyba z 800 uczniów, a z parafii miałem może z 5 osób tylko. Większość była z innych parafii. Ci najbardziej zaangażowani byli w innych liceach, więc potem udało się stworzyć właśnie taki program tego przygotowania, grupę animatorów, no i tak po 6 latach takich najbardziej zaangażowanych to było ponad 150 osób tych i zespół, i animatorzy, i lektorzy. I to było taki bardzo dobry czas.
1: No i kiedy
0: przychodzi? Co roku, mimo że pracowałem
1: To ja jednak
0: dużo,
1: do tej Afryki.
0: Co roku pisałem do prowincjała prośbę. Trochę tam wtedy komputery były, bo to wtedy tylko zmieniałem daty i tam powiedzmy początek, że ponownie proszę. No i co roku wysyłałem przez 5 lat, bo 6 roku, kiedy padła decyzja, to już wtedy nie zdążyłem wysłać, bo była potrzeba w Kamerunie, bo wtedy rozpoczęliśmy w 99 roku Kamerun.
1: No i jak ksiądz Krzysztof przyleciał do Afryki, to jakie to było wrażenie? Jak w ogóle, ja nigdy nie byłam w Afryce. Trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musi wrażenie, ale na Podlasiu wielokrotnie, dobrze znam Podlasie, więc jak sobie wyobrażam, zastanawiałam się nad tym, to musi być niesamowite takie uczucie, które człowieka do pana.
0: No nie da się porównać do niczego Afryki. Nawet jak ja byłem przez ten czas tam na Ukrainie, przez wakacje, no to tych wiosek afrykańskich to nie możemy porównać do tutaj w Polsce, do jakiejkolwiek sytuacji i tak dalej. No to jest tylko budżetowe jądry. No tam dodatki nie złożyli, chciałby wyjrzeć, wszyscy patrzą się trzymi, tam jeszcze, i wtedy mamy już iceberg, są z kosmetycką z naszymi. Jest mój przyjeżdżaj, krzywódko, alfa, tereczy, i wszyscy tam afronieżne, w którym z olej zespasowane, że masz liczki gdzieś tam, za jakiś lat, w styczni. Po prostu tak jechaliśmy i mój współbrat mi mówi nazwy wiosek. To była wąska droga taka, zarośnięta krzakami. I mówię, Boże, kiedy ja się tych wiosek nauczę?
1: No, tak.
0: No i potem tam w tej misji spędziłem 8 lat.

0: Były też dwie wioski bardzo takie fajne za rzeką, gdzie trzeba było podjechać na rzekę, wsiąść w taką łódkę, to się nazywa piroga, wyciosana z pnia drzewa i przeprawić się przez tą rzekę. Zawsze był ktoś, kto to robił. I później tam do jednej wioski jeszcze się szło przez burz, gdzieś tak za 45 minut. To było dobre miejsce dla odpoczynku, bo jechałem rano, szedłem do pierwszej wioski, tak na 9, żeby tam być. Odprawiłem mszę, odwiedziłem chorych i potem jeszcze się przez las szło godzinę czasu do następnej wioski. Jak była pora deszczowa, to trzeba było zawsze krótkie spodnie założyć, bo tam było przejście jeszcze przez taką, gdzieś z 50 metrów takie rozlewisko wody było, taka rzeka. No i tak było na pół uda, gdzieś woda taka dość głęboka i zimna. Ale mówią, że tutaj nie ma ani węży w tej wodzie, nic nie ma, więc można było... I to było takie... lubiałem właśnie do Budunku i Landy często tam być, bo to się odpoczywało tam.
1: Co jest... to, że to jest kompletnie inny świat, to chociażby z filmów i książek wiem, ale co jest takiego, co nas łączy? Co jest takiego w ludziach w Afryce, tych, których ksiądz spotkał, z którymi ksiądz przebywał, żyje, rozmawia, co nas łączy?
0: To samo. Pragnienie bycia akceptowanym, kochanym, pragnienie szczęścia, też pod kątem wiary, odkrywanie Jezusa Chrystusa, życie wiarą. Jak pracuję tam z młodzieżą, mamy dużo też młodzieży i w jednej misji, teraz w drugiej świętego Jana Pawła II, no to mówię, ta młodzież do Łukasza, który, brat Łukasz, który jest ze mną, który był w grupie młodzieży w Elblągu, mówię, ci młodzi niczym się nie różnią od was, tyle że kolorem skóry, może warunkami życia, które muszą w jakiś sposób zaakceptować i znosić tą biedę i jakiś brak perspektyw, ale te wszystkie pragnienia młodzieńcze, pragnienia miłości, relacji, jakiegoś poznawania świata, to wszystko jest.
1: Wszyscy mamy to samo. A te różnice kulturowe, jak przepraszam, to jest pytanie osoby już kompletnie jakby z tego świata, ale jak nie ma prądu, to nie ma internetu? Co ci młodzi ludzie tam robią?
0: Dzisiaj już jak zajechałem do Kamerunu 2003, to w Yaoundé już były.
1: Był internet?
0: Internetu jeszcze chyba, nie wiem, czy tam były te kafejki internetowe. I potem się dowiedziałem, że Yaoundé miał chyba w Afryce najwięcej tych kafejek internetowych. Chodziło tak, jak to chodziło, ale można było tam odebrać
1: pocztę.
0: I była też chyba sieć wtedy Orange już tam funkcjonowała. Natomiast w Atoku nie było nic. Mieliśmy telefon taki satelitarny, to było, no, nie wiem, czy to jeszcze ta firma związana z Watykanem istnieje, Sinisa. Sinis, i tam był taki telefon właśnie satelitarny, gdzie można było zadzwonić i gdzie można było tekstowe
1: wiadomości
0: odebrać. Trzeba było się przez koma podłączyć komputer i ten, ale tak, żeby gdzieś wchodzić na stronę i tak dalej. Później, już nie wiem, który to był rok, może 2005, była sytuacja, że było, no, burza i piorun walnął nam w podwórko i wszystko, co elektroniczne, się popaliło, łącznie z tym telefonem, wszystko. I wtedy przysłano nam już trochę inny rodzaj, parabole, gdzie trzeba było znaleźć, można było już wtedy wchodzić na strony. Jak się ustawiło dobrze, no było ciężko ustawić.
1: Czyli Afryka Afryką, węże pewnie sobie gdzieś żyją, ale internet...
0: A dzisiaj po tych 20 kilku latach to się zmieniło, no bo praktycznie sieć komórkowa jest wszędzie, dostęp do internetu jest wszędzie, oprócz takich gdzieś tam, no już wiosek gdzieś głęboko, głęboko w buszu, nie? to jest lepiej chodzi, mniej chodzi, już też jest też i światłowód, więc to się zmieniło. Mimo, że w Atoku nie ma prądu, to zawsze wieczorami ludzie przychodzili, każde gniazdko, gdzie było, potem ksiądz Franciszek zrobił taką serię gniazdek, że tam było, można było 10 czy 20 telefonów podłączyć, no bo gdzieś ludzie musieli to ładować. Teraz już wchodzą też różnego rodzaju takie mniejsze, większe panele słoneczne, więc to się trochę pozmieniało, że w Atoku mamy zasilanie słoneczne, może dojdzie też i ten prąd z elektrowni. Też no, wspomagamy się agregatem, ale kiedyś tylko był agregat i to było tak od 18.30 do 21.00 był prąd, nie?
1: Czyli my się tak w ogóle prawie nie różnimy, no bo jeśli ci młodzi ludzie też mają te wszystkie głupie i mądre rzeczy z internetu, mają dostęp do tego świata, to co jest takim, bieda, to jest jedno, to co zawsze wszyscy mówicie, ale jakie były największe problemy, z którymi się ksiądz Krzysztof zetknął?
0: No to brak perspektyw dla ludzi młodych, nie? Bo owszem, można widzieć, jak inni żyją, jakie są możliwości. I to frustruje potem młodych ludzi. I z tego też się rodzi ta cała fala emigracji, ucieczki, nawet z wioski do miasta, tam wewnątrz kraju. Afryka jest kontynentem, gdzie 80% młodzieży ciągle jest w ruchu, przemieszcza się. I to widać na takich mikrostrukturach, jak nasza misja, jedna czy druga, że ci młodzi ciągle czegoś szukają, nie? Gdzieś. I to jest duży problem, żeby zabezpieczyć im przyszłość, nie? Stworzyć jakieś struktury takie, państwo robi jakieś tam wysiłki, ale to jest, no, trudne, nie? Tak, nie ma dużego przemysłu. Jest dużo różnych bogactw naturalnych, ale tam, gdzie są bogactwa, tam jest jeszcze większa bieda, bo zaraz się tworzą różnego rodzaju konflikty, żeby te bogactwa jak najtaniej eksploatować, nie?
1: No dobrze, to jak się pracuje w takich miejscach misyjnie? Jak ksiądz Krzysztof i współbracia pomagacie tym ludziom?
0: No to tak. Mamy kilka takich kierunków pomocy. Najpierw dzieciom i młodzieży w kształceniu i w takiej formacji i ludzkiej, i duchowej. No to dla nich tam organizujemy spotkania, szczególnie w czasie wakacji. Takie są jeszcze z wakacji z Bogiem, pięciotygodniowym, gdzie też tak około 300 osób, młodzieży przychodzi codziennie na misję, mają katechezę, potem jest jakaś praca, mają śniadanie po katechezie, bo większość z nich nie zje śniadania w domu. I potem kończymy to też tak około 15 godziny posiłkiem. Oni są podzieleni na różne grupy. Każda grupa jest odpowiedzialna za różne tam prace. I to jest też dobra okazja, żeby tą młodzież integrować. No i też w katechezie, w modlitwie przekazywać im wiarę, pogłębiać tą wiarę w Jezusa. Bo to są dwa dni adoracji, wtedy jest też czas na spowiedź. Ja sobie siadam ze współbraćmi w konfesjonale, czy na krześle gdzieś tam na końcu kościoła i praktycznie przez ten czas ci młodzi ludzie sobie przychodzą i na rozmowę, i też skorzystać z sakramentu spowiedzi. Też w ciągu roku mamy taki program też dla nich w piątki wieczorem dla młodzieży. Pierwszy piątek miesiąca to jest msza o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, bo to nabożeństwo jest bardzo popularne. Potem mamy taki piątek z Jukatem, katecheza, piątek ze Słowem Bożym, lekcja divina i czwarty piątek jest adoracja i okazja do spowiedzi. Więc tak mamy podzielony miesiąc. Plus tego jeszcze jest w niedzielę młodzież ma swoją mszę, dzieci mają swoją mszę, którą przygotowują i sobota tak gdzieś od 15 to jest pełna misja młodzieży, dzieci, też dorosłych, no bo trzeba przygotować niedzielną liturgię.
1: Tak. Tak, ale no to jest młodzież, a później?
0: Jeszcze skończę z młodzieżą, tak. Bo teraz też od pewnego czasu mamy też takie Centrum Formacji Zawodowej. Tam, gdzie teraz jestem od 11 lat, misja świętego Jana Pawła II w Minkama, my tą misję tworzymy od podstaw. Więc najpierw wioska nam dała pewien teren, on był trochę taki niewygodny, na budowę misji. Duże, ale dużo było torfowiska, więc tam się nie da nic postawić, żeby było trwałe. Więc potem ze zgromadzeniem zakupiliśmy od kilku właścicieli małe działki. No i tam powstała misja przy drodze. I trzeba było wybudować dom zakonny, wszystkie struktury, kościół. I to wszystko było robione z młodzieżą z wioski. Ja mam tam do tej pory, jak zaczynałem, to miałem trzech takich, można powiedzieć, techników, murarzy, cieśli, z którymi pracowałem od początku, a tak to dobraliśmy chłopców z naszej misji, z wioski. I postawiliśmy wszystkie struktury z tymi chłopcami, się nauczyli budować od fundamentów, bo to wszystko razem robimy. Najpierw dom zakonny, potem piękny kościół świętego Jana Pawła II. Wszyscy byli zdziwieni, jak była konsekracja. Był obecny nuncjusz, byli też z tamtego rejonu, jest trochę ministrów, więc tych też się elit, jak to mówią, zjechało na to wydarzenie ze względu na nuncjusza bardziej, nie, żeby się pokazać. Więc właśnie ci chłopcy później przy podziękowaniu, ja ich przedstawiłem, no to mówię, przecież wy wszystkich ich znacie, bo to są wasi synowie, nie? I też jest potem powstała szkoła zawodowa, jest rozeznana przez państwo, gdzie mamy szwalnię dla dziewcząt. Mhm. Też tak się wszystko tak, można powiedzieć, od przypadku do przypadku, czy tak z jednego zrządzenia Bożego na następne.
1: Raczej ta druga wersja.
0: Tak. Powstała szkoła zawodowa, szwalnia. Potem pod to podłączamy to właśnie stolarnie, murarstwo, inne rzeczy, żeby tym młodym ludziom dać wykształcenie. Właśnie pod takim kątem technicznym, żeby potem mogli sobie radzić. Nie? Kiedyś jeden biskup przyjechał i mówi, jak to ci malował ściany? Też taki program pomocy chorym. Nie mamy przy swoich misjach ani w Atoku, ani w Minkama przychodni zdrowia. Natomiast niedaleko są siostry, tak jak w Atoku są siostry Najświętszej Duszy Chrystusowej w Abombangu i siostry Opatrzności Bożej w Ajosie. I wtedy do nich tam z tamtego rejonu dowozimy chorych. W Minkama jest przychodnia też katolicka, to jest centrum medyczne z lekarzem, więc my mamy taki układ, to jest niedaleko od nas, że chorym dajemy skierowanie, taki karteczkę, że oni są z naszej misji. I wtedy tam są przychodzą pierwsze badania i jeśli wystarczy tylko ta pomoc w tym centrum medycznym, no to tam dostają leki i potem na koniec miesiąca dostajemy SMS-a, czy tam zdjęcie faktury, którą trzeba zapłacić za tych chorych. Jeśli są trudniejsze przypadki, gdzie trzeba przeprowadzić operację, wtedy wysyłamy zazwyczaj jest też tak jeden klinika okulistyczna, jeśli chodzi o oczy, ale inne rzeczy to jest szpital centralny w Jałundę, gdzie pracuje siostra Patryka ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. I ona tam jest na chirurgii, na izbie przyjęć, ale do niej zawsze wysyłamy wszystkich naszych chorych. Ja do niej dzwonię, że będzie chory, wysyłam zdjęcie, daję numer kontaktowy do siostry tej rodzinie i mówię, szukajcie białej siostry, bo tam nie ma innej, tylko jest jedyna biała siostra tam, nie? No i ona się wtedy nimi zajmuje, bo to jest duży szpital, ludzie by nie poradzili sobie, więc ona bierze kontakt z lekarzami i ustala wszystkie te spotkania. I też jej zostawiamy środki na płacenie potem, żeby wszystkie opłaty porobić.
1: No to są duże pieniądze?
0: No to w tym roku mieliśmy dwie operacje na tarczyce dwóch kobiet. No to taka operacja jedna to kosztuje ponad 1000 euro. To dla ludzi to jest bardzo...
1: To jest w ogóle niemożliwe.
0: Bardzo niemożliwe. Potem mieliśmy operację niemowlaka z wodogłowiem. Urodził się, jeszcze miał rozszczep kręgosłupa. I też tą rodzinę wysłałem do siostry. Tam wszystko i siostra się zajęła, tam zrobiono operację i tak dalej. I tak się złożyło, że to było w Wielkim Tygodniu.

0: Ja gościłem wtedy rycerzy świętego Jana Pawła II. Pana mecenasa Wąsowskiego razem tam z dwoma braćmi rycerzami. I jak sam raz w tym momencie siostra Patryka mi wysłała informację o tym dzieciaczku. No i tamten, ja to opuściłem na głos i ona mówi, że to będzie gdzieś tak kosztowało około 600 tysięcy i tak dalej, więc rycerze od razu podjęli akcję, zrobili zrzutkę i ja mówię, już mamy pieniążki.
1: No to są
0: I od razu to dziecko zostało zoperowane. Teraz przed przyjazdem do Polski rodzice przynieśli mi tego niemowlaka, pobłogosławiłem i pewnie na 15 sierpnia go przygotują do chrztu. I to koszty na przykład leczenia, tak roczne wydatków na leczenie, to jest tak ponad 20 tysięcy euro pomagamy ludziom. Bo takie no, te mniejsze leczenia, no to nie są kosztowne. Najbardziej kosztowne są operacje i takie leczenie. Teraz mamy też no, matka czwórki dzieci, młoda. Miała żółtaczkę, wykryto żółtaczkę chyba typu B. Przebadano jej męża, który jest naszym ogrodnikiem, dzieci. No oni nie mają tego. Ale potem dalsze badania pokazały, że jeszcze coś istnieje takiego jak żółtaczka typu D. Bardzo rzadka.
1: Oj, tym.
0: Bardzo rzadka. To sobie trochę potem odczytałem, bo jak u pierwszego lekarza, jak zrobili badania, to on mówi, że trzeba zrobić przez pół roku leczenie zastrzykami co tydzień, i on podał cenę prawie 200 euro za jeden zastrzyk. Więc ja tą dokumentację sfotografowałem, wysłałem do siostry Patryki, ona tam się skonsultowała i mówi, niech oni przyjadą, tutaj będzie lekarz, ich przyjmie jeszcze raz ten. No już tam ze dwa razy byli, żeby te wszystkie jeszcze badania niektóre powtórzyć. No i się okazuje, że no nie pół roku, ale przez rok czasu, co tydzień trzeba przyjmować odpowiedni zastrzyk. Tylko, że tam w szpitalu centralnym ten zastrzyk już kosztuje około 100 euro. Ale jakby nie było, to jest gdzieś tak na 5 tysięcy
1: euro. To są kosmiczne pieniądze.
0: To są kosmiczne pieniądze i wtedy tak, jeśli nie zorganizujemy tych pieniędzy, no to wiadomo, że na żółtaczkę się umiera prędzej czy później, nie? Bo wątroba się rozsypie, nie? Bo to będzie się pogłębiało. Więc rozpoczęliśmy to leczenie. Ale żeby uratować.
1: Bo tutaj ksiądz Krzysztof powiedział o tej szwalni, o tych szkołach. Te wszystkie rzeczy, nawet jeśli się je robi w dużej mierze samemu, to one wymagają jakiejś dużej liczby środków. To skąd Marianie mają
0: pieniądze?
1: Gdzie odłożyliście? Bo rozumiem, że stara watykańska waluta Bóg zapłać nie działa we wszystkich miejscach.
0: My mamy tak, my jesteśmy wspierani przez zgromadzenie nasze Marianów i przy zgromadzeniu mamy Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. I to stowarzyszenie właśnie działa, żeby te problemy, które my mamy w formie różnych apeli,

0: nam miejsce na świecie, że zastanawiałam się, jak wy trafiacie do tych serc. Oczywiście z Panem Bogiem to wiadomo, ale jak przekonać nawet naszych słuchaczy, żeby właśnie wspierali waszą
1: misję? Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby mówić tak, jak jest, jakie są potrzeby, nie? I przedstawiać konkretne problemy, konkretne przypadki chorych. To jest jedna rzecz, a potem dziękować. Mhm. Ja pracuję, mówię, 23 lata tam i początkowo przyjeżdżałem co 2 lata do Polski i zawsze każdą niedzielę wykorzystywałem na to, żeby być w parafiach, głosić kazania, potem przed kościołem zbierać te ofiary i też uświadamiać ludzi odnośnie właśnie tych wszystkich potrzeb, nie? I to też przynosi jakieś owoce. I to robię teraz co roku. W tych parafii już się troszkę uzbierało, gdzie proboszczowie są chętni przyjąć i za to im wszystkim dziękuję. Są parafie, gdzie jestem co roku, są parafie, gdzie jestem co 2 lata i właśnie też w niektórych parafiach już też jestem znany przez ludzi, bo to jest nieraz 10. moja wizyta, czy tam któraś, no to ludzie znają i opowiadam o tych sytuacjach, przedstawiam, co za te środki można było zrobić, ile pomogliśmy, ile osób zostało uratowanych. To jest bardzo istotne.
0: A czy jest coś takiego jak zamknięty, zaklęty krąg w tym sensie, że jak ktoś się wywodzi, nie wiem, jest córką prostytutki, to właściwie jest już tak naznaczone, że ciężko mu jest wyrwać się z tego kręgu? Po tylu latach pracy to ksiądz już to widzi.
1: To oddziaływanie rodziny na dzieci jest duże, nie? I trzeba się zająć i rodzinami, matkami, jeśli są samotne, no i potem formacją dzieci, młodzieży. Trzeba robić wszystko, żeby dać możliwość kontaktu z Jezusem dla tych ludzi. To jest ważne. Jak są adoracje, to z młodzieżą na przykład, też już starszym osobom też już to wyjaśniłem, że adoracja to nie jest czas na różaniec, na czytanie modlitw, tylko adoracja to jest czas na to, żeby być przed Jezusem i to Jezus działa, a nie my. Było to trochę czasu, trwało, żeby tą ciszę, mówię, od czasu do czasu, żeby się troszkę to można jakąś lekką pieśń zaśpiewać, taką medytacyjną i tak dalej. Ale właśnie, żeby ten czas, nawet jeśli młodzież usiądzie i te dzieciaki będą w jedną stronę, czy usną na ławce, ale to jest czas właśnie żeby dać czas dla Jezusa, żeby Jezus mógł na nich patrzeć, przenikać swoją miłością. No trudno im wyjaśnić, jak kardynał Krajewski wyjaśnia o tym opalaniu się przed Najświętszym Sakramentem, że ta miłość Jezusa działa jak promienie słoneczne na nas, no bo oni są już bardzo dobrze opaleni.
0: Dokładnie. Może to nie być dobry argument.
1: Ale nieraz też to i wspominam ten przykład kardynała Krajewskiego, że to trzeba być przede wszystkim.
0: My na Podlasiu mamy zabobony, a w Afryce przetrwały w jakiejś dużej mierze takie rytuały, które są ich rdzenne. Czy to już też się bardzo globalizujemy?
1: Nie, to jest wszystko jeszcze. Kościół jest tam i chrześcijaństwo młode, to jest 130 lat. To jest młode
0: to
1: chrześcijaństwo
0: chwila.
1: W porównaniu z tym do 2000 lat, nie? I te jeszcze takie różne ich tradycje, czy pogańskie, czy wynikające z ich innych tam wierzeń, to istnieje, nie? A to istnieje. Są też i czarownicy, są różni tam tacy szarlatani, gdzie ludzie też pójdą do nich ze swoimi problemami i potem to się poznaje, ale są już świadomi, że to jest złe i przychodzą się z tego też spowiadają, nie? Ale to jest takie jeszcze ścieranie się takiego właśnie świata pogańskiego z tym, co jest nowe w Ewangelii, ale Ewangelia zwycięża w tych ludziach.
0: Co jest najfajniejszego w tych misjach księdza Krzysztofa? Co tak naprawdę i gdzie jest dom księdza Krzysztofa w tej sytuacji? No bo już rozumiem, że Podlasie rodzina pożegnała i już tu zgromadzenie już też wiadomo, na powierzchnię są policzone. To co jest takiego w tym misyjnym działaniu?

0: To jest no realizowanie woli Pana Boga. To jest pierwsza rzecz, nie? I też no rozwój naszego zgromadzenia. No bo też są misjonarze, bo realizujemy program duszpasterski diecezji, ale też no jesteśmy zgromadzeniem jako rodziną i jak się pojawią powołania, pojawiły się powołania, więc trzeba było te powołania przyjąć, wykształcić i trzeba było do tego stworzyć wszystkie struktury, dom formacji. A to już zobowiązuje, nie?
1: No tak.
0: To już zobowiązuje potem do bycia, nie? To jest tak jak w rodzinie. Dopóki są nawet małżonkowie, nie mają dzieci, mają więcej swobody, nie?
1: Tak, tak. Później są dzieci.
0: Potem jak się dzieci, to wszystko idzie w tym kierunku, żeby tym dzieciom wszystko zabezpieczyć, wychowanie, wykształcenie i tak dalej. Tak samo jest w zakonie, nie? Mamy teraz już 7 księży wyświęconych w Kamerunie, Kameruńczyków. Mamy 11 kleryków, 7 jest tam w seminarium, jeden jest teraz u mnie na misji po filozofii Marok, takiej duszpasterskiej, i 2 jest w Lublinie, tutaj w naszym seminarium. Uczą się teraz języka polskiego i od następnego roku...
1: I przyjadą na misję na Podlasie. No, to lepiej do Warszawy, bo Warszawie by się przydała jednak odbudowa wiary, więc może może się to odwróci.
0: Więc to jest duże zobowiązanie. I też no, lata lecą. My tu już, jak ja ostatnio pokazałem moje zdjęcie z 2004 roku, to nikt mnie nie poznał. Tam nawet moi młodsi współbraci. Ja mówię, w Afryce zostawiłem oczy, włosy, kolor włosów.
1: No tak, to...
0: No i kawałek życia.
1: No i ale, teraz... ale, bo...
0: Dopóki jest tam potrzeba, no to jest takie ciągłe rozeznawanie, nie? Dopóki jest potrzeba, trzeba być, trzeba realizować, nie? No można by byłoby też, bo można być poszukać samego siebie, nie? Bo już 23 lata, to już dużo, można było wrócić do Polski spokojnie i można powiedzieć, żyć. Albo i niespokojnie, bo to już różnie teraz jest. Nie, ale to jest właśnie to, żeby rozpoznać na każdym etapie swojego życia, nie? Wolę Pana Boga, co jest do zrobienia, co można jeszcze zrobić, bo teraz była wizytacja i też rozmawialiśmy z jednym biskupem Janem w Dumę, który jest już chyba ostatnim biskupem misyjnym w Kamerunie. W następnym roku będzie miał 30 lat biskupstwa. Więc tam mamy tą misję Atok i na jego zaproszeniśmy przyjechali do Kamerunu. Teraz też tutaj z biskupem Sostenem, to jest Kameruńczyk już, w tej diecezji Obala, gdzie jesteśmy. Też tam właśnie jeszcze rozwój tej misji, rozbudowa tej szkoły zawodowej, jeszcze sal parafialnych. Tutaj myślę, że z rycerzami uda nam się stworzyć też taką salę świętego Jana Pawła II, bo założyliśmy chorągiew rycerzy, kameruńsko, to jest 13. prowincja rycerzy i pierwsza w Afryce, w Kamerunie.
1: No to piękne.
0: Więc generał właśnie zakonu był bardzo zadowolony z tego krótkiego pobytu, bo byli tylko w Wielkim Tygodniu. Teraz też mamy taką myśl, bo jest duża szkoła prowadzona przez siostry. I tam jest ponad 1200 uczniów, taka dość dobrym poziomie. Są i chłopcy, i dziewczęta z różnych części Kamerunu. I jest, no siostry mają internat dla dziewcząt na 300 osób, no ale brakuje takiego też miejsca, żeby zająć się tymi chłopcami, gdzieś mieszkają w mieście, a tam jest takie miasteczko niezbyt ciekawe, bo jest dużo rozboju i też narkotyki są tam. Zaraz tam jest taki nalot żandarmerii, że trochę przeczyszczą, ale to nie jest takie proste. Też powstaje nowa szkoła przy biskupstwie, więc myślę, że to chyba idziemy tam w kierunku takiej no, troski o młodzież i wychowania młodzieży. No, są to takie no, na przyszłość projekty, też jedne zgromadzenie sióstr miejscowych, misjonarki Nadziei, już współpracują z nami i teraz przy tym centrum

0: centrum formacji, takie tam wymyśliłem, kilka pokoi, które będą im służyły na pewien czas, a jest też duży projekt, żeby stworzyć całe takie centrum dla nich pod patronatem naszego zgromadzenia, szkołę podstawową, przedszkole, też dom sióstr, to w samej tej Minkama, nie? A jeszcze biskup z Obala, nie z Obala, tylko z Bafusam też już od kilku lat nas męczy, żeby pójść do niego. Ja mówię, jak pierwszy raz to zaproponował, mówię do biskupa, zróbmy tak, żeby wykształcić jednego księdza, trzeba przynajmniej 10 lat. Niech biskup się pomodli o powołanie. Jak przyjdzie powołanie właśnie dzięki modlitwie biskupa, to niech się cierpliwie poczeka 10 lat, aż będziemy mieć personel, żeby wysłać, nie? No i mówi, uważaj, bo ten czas szybko biegnie. No ten czas biegnie, jakby nie było, nie? Ale myślę, że w najbliższym czasie, tych jeszcze 3 latach, myślę, że tam gdzieś się zaangażujemy.
1: To jak słuchacze mogą pomóc? Jakby chcieli?
0: Przede wszystkim poprzez modlitwę, bo tego nam potrzeba, żeby się nie zniechęcić, no bo to ja tak opowiadam i mam taki, no pokój zawsze mam w sercu, nie? I kocham te misje, mimo że tyle lat już jest, nie? I jestem szczęśliwy, że tam jestem, ale no jest dużo takich sytuacji, no szczególnie jak mnie ukochała malaria, no więc ta malaria mnie od czasu do czasu męczy. Choć ja już znam swój organizm i szybko reaguję, żeby się nie rozwinęła i wtedy, żeby nie było tam tygodnia czy 2 tygodni wyciętych, to wystarczy nieraz 3 dni, jak się na czas weźmie leki. No ale to też jest takie nieraz zniechęcające, jak nieraz się nie ma możliwości i ona się rozwinie, no to jest, nie jest to proste.
1: Wyobrażam sobie.
0: Nie jest to proste. Ale da się przeżyć, choć malaria no, jest chorobą, która zbiera bardzo duże żniwo. To jest w strefie tej malarycznej, to jest ponad 500 000 ludzi rocznie na to umiera, nie? A ponad 1,5 miliona zapada na malarię. A nie liczy, to są oficjalne, ale nikt nie liczy takich tych wiosek w lesie, gdzie są w ogóle nieodnotowane przypadki. No i też, jeśli ktoś może wesprzeć finansową, właśnie przekazując przez nasze Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich ofiary na misję. Jest apel chorych stale aktualny, jest apel edukacyjny stale aktualny, więc ja widzę, że te apele, które już były kilka lat temu, ciągle przynoszą owoce. To tak mówimy, że to tak jak u wdowy w Serepcie Sydońskiej, że ciągle w tym mieszku jest trochę mąki i tego. I my zawsze mówię, bo dzielimy te pieniądze. Idą na potrzeby właśnie tych chorych, o których wspomniałem, ale też przez ostatnie 2-3 lata pomogliśmy kilku przychodniom sióstr, przekazując po 10 tysięcy euro na leki, na zakup leków czy jakiegoś sprzętu, nie? Tak więc nie ograniczamy się tylko do naszych potrzeb Marianów, ale dzielimy się. I też z tego są znani Marianie w Kamerunie, że się dzielą i pomagają innym.
1: To 3 razy sztuka, bo ksiądz Krzysztof jest 2 raz w Radiu Wnet, to trzecią wizytę my odbędziemy w Kamerunie.
0: Zapraszam bardzo serdecznie.
1: To my przylecimy i zobaczymy, jak wygląda tam sytuacja. Może też coś
0: trzeba zabrać ze sobą kamerę.
1: No, tak, właśnie.
0: A żeby już zobaczyć, to można sobie obejrzeć film, który został zrealizowany przez pana Pawła Jerza, Nieposkromione lwy. To jest na YouTubie, można go odnaleźć.
1: Nieposkromione lwy.
0: I też można tam odnaleźć dużo takich krótkich filmików, kilkuminutowych o naszej posłudze tam. Na temat właśnie młodzieży, szwalni, mojej stolarni, innych tam. Jest chyba kilkanaście tych filmików, jest czy takie wywiady właśnie z naszymi współbraćmi.
1: Ksiądz Krzysztof Pazio był gościem tej jednej historii. Minęła godzina. Tak szybko. Sobie, tak. Dobrze, że mają państwo YouTube, mogą państwo obejrzeć te pozostałe rzeczy, a ja nie zapytam.
0: Zawsze mówił, teraz starzejesz się, bo kiedyś jak przyjeżdżałeś, tak siadaliśmy wieczorem, to rozwidniało się, kończyliśmy rozmowy. A teraz już chodzę szybciej spać.
1: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich.
1: Do usłyszenia. Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
3: Au, au, przestań, przestań.
4: Dotarło?
3: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
4: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?
5: Móżdżek po bawarsku, komu, komu? Halo, halo, tutaj mamy móżdżek po bawarsku, komu podać, komu?
6: Reklama.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
11: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: To była autopromocja.
14: Czas na realizatora.
15: Dobry wieczór, Szymon Chrystianus, czas na realizatora. Dzisiaj o godzinie 19:00 i tematem dzisiejszej audycji, poza tym, że to będzie audycja muzyczna, jak zawsze, to będzie to muzyka japońska po raz wtóry, lata 70., 80., nawet 90. i dużo dobrej muzyki na sam początek. Minako Yoshida, Ai no Hono.

No i to było Ai no Hono, Minako Yoshida, lata 70. I tak w 4 minuty oswoiliśmy się z klimatem i z tym gatunkiem muzycznym, można tak powiedzieć, takim osobliwym. To może teraz posłuchamy czegoś trochę żywszego, Junko Yagami, która jest właśnie znana z bardziej takich tanecznych rytmów, i Kashimiya no Hohoemi, czyli kaszmirowy uśmiech.

Kasi Miyano, Hohoemi, Junko Yagami. No i słychać, że to już są bardziej lata 80. i po stylu, i po instrumentarium, po całej tej fakturze. No i teraz w takim razie zostaniemy w latach 80. Piosenkarka o pseudonimie Anneli, a utwór nosi tytuł, i tutaj to się często zdarza, akurat taki dwujęzyczny japoński tytuł brzmi Kanashimi ga tomaranai, po angielsku I can't stop the loneliness, i to jest, mają dosyć zbieżne znaczenia, ale Kanashimi ga tomaranai to znaczy smutek nie ma końca, tak luźno tłumacząc, co bardzo znajomo brzmi, jeśli lubimy na przykład brazylijską klasykę bossa nova i twórczość Viniciusa de Moraesa, no bo to jest dosłownie pierwszy werset z A Felicidade, czyli tej piosenki o szczęściu. Tristeza, no ten film, smutek nie ma końca. No i gdzieś ta melancholia japońska i brazylijska, mimo odległości geograficznej, są zbieżne, powiedziałbym, i to nie tylko właśnie w formie tekstu, ale dużo w japońskiej muzyce słychać, no oczywiście jest to dość subtelne, bo oczywiście są, tak jak słyszeliśmy w tej próbce dwóch piosenek, to są też wpływy amerykańskie, ale też środki stylistyczne, zwłaszcza harmonia i rytm, zaczerpnięte często świadomie lub nieświadomie z muzyki latynoskiej, właśnie brazylijskiej głównie. No i posłuchajmy teraz Anri i Kanashimi ga tomaranai, I can't stop the loneliness.

długi fade-out. To oznacza lata 80. Tak jak mówiłem, Kanashimi ga tomaranai, smutek nie ma końca, ale w odróżnieniu od A Felicidade, to jednak nie była to bossa nowa w ani tutaj, ani grama bossa nowy tutaj nie było, to było czyste disco. I to była właśnie Henry, I Can't Stop the Loneliness. I teraz stuprocentowo angielski tytuł, ale artystka oczywiście japońska według klucza dzisiejszej audycji i to jedna z najbardziej znanych, Miki Matsubara, no i utwór Jazzy Night.

Jazzy Night. Miki Matsubara. I nie muszę chyba mówić, że to znowu lata 80. Wszyscy chyba słyszeli. I teraz czas na też znaną piosenkarkę. Mayumi Yamamoto, ale znana pod pseudonimem Cindy. I ona, to chyba jej najbardziej znana piosenka w ogóle. Ja jej nie puszczałem nigdy w swoich audycjach. No ale chyba przyszedł czas. Watashi tachi o shinjite ite. To znaczy, jeśli dobrze pamiętam tłumaczenie, uwierzmy w nas. Mogę się mylić. Ale muzyka się nie myli. Dlatego posłuchajmy Cindy.

Cindy, 私たちを信じていて。Dwa razy pojawia się ta kwestia w tekście piosenki, ponieważ chyba 3 z 4 refrenów ma zupełnie inny tekst. Mimo że ta piosenka jest długa, tam dużo się dzieje, dużo treści jest, bo często się zdarza, że one się powtarzają. No i warto też wspomnieć, że niestety zarówno Cindy, jak i wcześniejsza Miki Matsubara to są artystki już nieżyjące. A ja myślę, że jeszcze posłuchamy, to też w ogóle z tego samego albumu, Cindy, Must Be Lucky, I No Kuni E. I teraz tutaj, jeśli chodzi o muzykę, bo wokal akurat może nie, ale przypomina mi pewną artystkę, która w tych czasach była dużo bardziej znana, popularna na całym świecie, amerykańską. Wrócimy do tego, jak posłuchamy piosenki.

No i z kim się kojarzy ta piosenka? Bo mi z Whitney Houston. Oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, nie chodzi o głos, bo to inny, że tak wyrażę się takim neologizmem, inny wolumarz głosu zupełnie. No ale jeśli chodzi o nawet instrumentarium prawie łudząco przypominające co po niektóre piosenki. No i właśnie, to w Japonii również był popularny taki styl R&B, soul z takim mocniejszym hip-hopowym uderzeniem, też znanym jako New Jack Swing. Zresztą trendseterem w tym gatunku był mąż Whitney Houston, Bobby Brown. Także tutaj w Japonii również, tak jak mówiłem, było to popularne. No i tak. I wróćmy teraz trochę na początek audycji, bo nie dość, że lata 70. to jeszcze ten sam album, a jak ten sam album, no to ta sama wykonawczyni Minako Yoshida i utwór nosi tytuł Umi, co znaczy morze, więc taki trochę taka klamra kompozycyjna, bo na początku Ai no Hono to znaczyło płomień miłości, czyli taki kontrast, takie zestawienie przeciwnych sobie żywiołów i tak powoli właśnie będziemy właśnie spowalniać trochę z muzyką i zbliżać się właśnie do wieczornej pory, mimo że dzień jest coraz dłuższy, to i tak gdzieś o tej porze już jeszcze zmierzcha. Także posłuchajmy Minako Yoshida, Umi.

zasłuchałem się w tej muzyce, nawet nie spostrzegłem, że już to właśnie się skończyła. Minako Yoshida i Umi, czyli morze. I teraz, tak jak mówiłem, bardziej spokojniejsze rytmy, bardziej taka klasyczna faktura, klasyczniejszy skład instrumentalny. Też słyszeliśmy właśnie ładną solówkę na saksofonie. No i teraz Junko Ohashi, której swego czasu puszczałem połowę albumu Magical, który bardzo sobie cenię. No ale właśnie nie można się zbyt często powtarzać, dlatego posłuchamy innej piosenki, która nosi tytuł Crystal City.

Dzięki, Hashi. Crystal City. Chyba nie muszę tłumaczyć tytułu. Akurat to by było zbyt... Trywialne jest po prostu. I myślę, że posłuchamy znowu Junko Ohashi, ale trochę późniejszej jej twórczości, której jeszcze nie puszczałem na antenie. Lata 90. To będą i to utwór też, którego chyba nie muszę tłumaczyć.

To była znów Junko Ohashi, Sweet Love. I to jest rok 1995. No i cóż, tak jak spowalniamy tempo, to nie zatrzymujemy się w tym. Teraz Reiko Takahashi i Sunset Road.

Sunset Road, Reiko Takahashi. No cóż, dzisiaj tego zachodu słońca raczej nie widać na niebie, ale zapach letniego deszczu to też jest coś miłego. No i cóż, teraz będzie już do końca audycji Tomoko Alan. Tutaj zdradzę, że to właśnie będą jej dwie piosenki. No i zaczniemy, to będą takie slow jammy, z których chyba najbardziej jest znana. Zaczniemy od I'm in Love.

To jest I'm in Love, Tomoko Allen. I na sam koniec posłuchamy Slow Nights, Tomoko Allen. Ale ja bynajmniej nie życzę dobrej nocy, ponieważ za kilka minut medycyna Hildegardy z Bingen, tak jak już prowadząca mi powiedziała poza anteną, będzie nadawane z puszczy. No a później o godzinie 21, jak zawsze, Tomasz Walenty Wybranowski i Cienie w jaskini. Zostańcie z Radiem Wnet. Szymon Christianus, to był czas na realizatora. Dziękuję, do usłyszenia.

0: czas na realizatora.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: O reklamie.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
4: Była autopromocja.
6: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
7: Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam Hildegardowców w Polsce i na świecie. To czas na medycynę Hildegardy z Bingen i witam dzisiaj z przepięknego miejsca, z Puszczy Białowieskiej, gdzie żubry pod płotem, sarny i całe bogactwo puszczy gdzieś w zasięgu ręki, a my pod wielkimi, starymi dębami puścimy. Proszę Państwa, bo każdy czas jest dobry.
8: Radio Wnet uszami słuchaczy.
9: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Witam raz jeszcze. Ten wieczór jest niezwykły. Ten wieczór jest niezwykły, dlatego że jesteśmy w Puszczy, proszę Państwa, w Puszczy Białowieskiej, w miejscu, gdzie żubry... jakie inne zwierzęta, zaraz zapytam fachowców, bo jesteśmy otoczeni wielkimi dębami, ale nie ma tu zasięgu, proszę Państwa. Zasięg współczesnej cywilizacji, on tutaj nie dochodzi, dlatego zerwało nas, jak powiedział realizator na początku, a więc zaczynamy jeszcze raz. Dobry wieczór. Witam Państwa z enklawy białowieskiej, z pięknego miejsca, gdzie razem z grupą zapaleńców z Polski i ze świata. Oj, grupa wesoła. Dzisiaj byliśmy na różnych wycieczkach, trochę opowiemy, ale jesteśmy tutaj, żeby pościć, oczyścić organizm, dowiedzieć się, czym są trucizny hildegardowe i ich nie używać. O tym dzisiaj rozmawiamy. I jeszcze temat, który dzisiaj wpuszczam na antenę, ponieważ jak tylko tu jechaliśmy, z każdego kąta wyzierały do nas truskawki. Mijaliśmy mnóstwo różnych miejsc, gdzie przy drodze, przy ulicach sprzedawano truskawki. A proszę Państwa, hildegardowcy truskawek nie jedzą. Dlaczego? O tym powie nasz gość już za chwilę, pani profesor Ewa Solarska. Połączymy się z panią profesor właśnie po to, żeby ona majestatem swojego autorytetu profesorskiego wybiła z głowy truskawki. Albo inaczej, wolność to jest to, przynależy każdemu, więc można sobie wybrać i sięgać po co sobie tam życzymy, ale my hildegardowcy truskawek nie jemy, bo Hildegarda mówi, że nie. I dlaczego nie, wyjaśni pani profesor, a teraz ja wprowadzam Państwa w nasz świat puszczański. Jest tutaj, jesteśmy w enklawie białowieskiej, w miejscu pomiędzy Hajnówką a Białowieżą, w środku puszczy i są ze mną goście. Ja teraz Państwu przedstawię obok mnie pani Grażyna Tyc, która współtworzyła to cudowne miejsce. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Miło mi jest już po raz kolejny gościć w Radiu Wnet i być uczestnikiem tej audycji, która za każdym razem, jak ja ją słucham, to dowiaduję się rzeczy nowych i ciekawych i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, zwłaszcza, że mam przyjemność gościć tu wszystkich hildegardowców w naszym miejscu. Enklawa, tak jak już tutaj pani Ela powiedziała, jest to miejsce unikalne, piękne. Tu są naprawdę kilkusetletnie dęby, które tam nad nami czuwają i dają chłód. I muszę powiedzieć, nie wiem jak jest w Polsce w tym momencie, ale u nas nie pada. I nie padało cały dzień. No może trochę pokropiło. A to wszystko dzięki temu, że są tutaj no, hektary puszczy, które nas otaczają. I o tych zwierzakach, o których mówiła pani Ela, czyli żubry, lisy, wilki. Są też tutaj, tak samo się dobrze czują, jak i wszyscy nasi goście, którzy przyjeżdżają, bo mogą je obserwować bezpiecznie z każdego miejsca. No, ja mogę jedynie zapraszać jeszcze raz, zapraszać do nas, do naszego tego cudownego miejsca, gdzie właśnie ten turnus, na który tu zapraszamy wspólnie, nazywa się Leśne Spa dla duszy i ciała i mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy no, przyznają, że przez te parę dni, 6 dni, naprawdę ten balsam na duszę i ciało otrzymali. Także no, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby zachęcić, więc oddaję słuchawkę gospodyni.
1: Jeszcze gdyby pani Grażyna obiecała nam, że tu się żubr, jesteśmy przy takim panoramicznym oknem, a za oknem jest puszcza. No i gdyby tutaj się żubr pojawił, to już by było spełnienie marzeń, ale czekamy. Niech się marzenia spełniają i to powoli. Pan Stanisław, mąż pani Grażyny, już tutaj zdaje się ruszył po żubra. Proszę Państwa, jest, gdybyście widzieli, on się pojawił. Czy widzicie? Pytam moich pozostałych gości. Jest z nami pani doktor Małgorzata Stępińska. Dobry wieczór
3: Państwu. Widzisz, pan żubra? Stanisław na tle panoramicznego okna figurką żubra przemyka,
1: dużą figurę.
3: Przemyka pod drzewami.
1: Ten żubr zrobiony jest dokładnie tak, jak powinny wyglądać żubry, duży, potężny, z wielkim łbem i wielkimi rogami, ale te żubry widać już blisko, tuż obok. Czy Grażynka, czy był tutaj kiedyś żubr tak, pod enklawą?
2: Tak, mieliśmy taką, no właściwie to była żubrzyca, więc wszyscy się śmieliśmy, że nam się trafiła emancypantka żubrza, bo z reguły od stada się odłącza żubr, samiec, a to była ona, która tu no, przemierzała zaraz za naszym parkanem, ponieważ w pobliżu naszego miejsca jest lizawka. I tam podchodzą różne dzikie zwierzęta, więc u nas często można zobaczyć właśnie sarny, głównie jelonki, a zwłaszcza w kaplicy, która jest tak w rogu naszego miejsca, jest kaplica, która również ma piękny ołtarz, bo to jest ołtarz z natury. To są drzewa, które tworzą jak gdyby otoczenie, otulenie dla dużego krzyża umieszczonego właśnie w takim centralnym...
1: Na zewnątrz.
2: Tak, na zewnątrz. Tak,
1: na zewnątrz.
2: I jak się rano pójdzie... Jak się szuka takiego ukojenia właśnie też i modlitwy, to niektórzy mówią, no miałem dzisiaj National Geographic, bo podeszły trzy sarenki i tak właśnie właściwie spędziłem ranek z tym towarzystwem. Natomiast z tymi żubrami teraz, no niestety, no nie małe szanse, dlatego że żubry już zaczynają głęboko w puszczę, bo one już sobie szukują rodziny, już małe się pojawiają, więc one już tak unikają towarzystwa ludzi. Ale jeszcze w kwietniu to spokojnie, jeżdżąc na rowerze, tu można było kilkudziesięcioosobnicze stada zobaczyć naprawdę z bliska. Bardzo.
1: To jest piękne miejsce i piękny czas. I teraz przedstawiam Państwu naszego kolejnego gościa. Pierwszy raz w audycji Radio Wnet i to z dalekiego świata, z oceanu, bo z Chicago. Pani Jagoda Brettner. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich gości. To jest taka ogromna niespodzianka, że właśnie też biorę udział w dzisiejszej audycji. No jest to też dla mnie zaszczyt, to prawda. Mieszkam w Chicago już 22 lata i tutaj przyleciałam na pół roku, żeby zrobić pewne porządki, bo mam zamiar też wrócić. No i w związku z tym chciałam się troszeczkę oczyścić. Pierwsza sprawa to usłyszałam o pani doktor Dąbrowskiej, więc pomyślałam, wezmę sobie turnus pani doktor Dąbrowskiej. Ale kiedy usłyszałam u pana Pospieszalskiego, panią Elę, zaczęłam się słuchać, już miałam taki kontakt ze świętą Hildegardą, już słyszałam o jej produktach, o jej ziołach, to mnie zainteresowało, ale nie miałam możliwości takiej większej, żeby spotkać się z ludźmi, którzy na żywo po prostu to przekazują. No i moja następna sprawa to było zrezygnowanie na razie z turnusu tamtego i z ogromną przyjemnością przyjechałam tutaj. Mało tego, moje dzieci właśnie uczciły to i powiedziały, mamo, to jest prezent nasz na twoje urodziny. Nie chciałabym się tak za bardzo przyznawać do tych moich urodzin. Czuję się bardzo dobrze. Pani doktor zresztą też...
3: I świetnie wyglądam.
1: Inaczej mówiąc, kolejna osiemnastka. No tak to
4: kolejna
1: jest.
4: Kolejna osiemnastka. W tak. każdym razie, tu jest taka cisza, to jest tak cudownie. Właśnie na wszystkich wykładach, które są cudowne, fantastyczne, są fantastyczni wykładowcy. My chłoniemy wręcz tę wiedzę, która tutaj dosłownie sączy się nam do naszych mózgu, do naszych głów. Poza tym nie spodziewałam się, że przejdę właśnie na to oczyszczenie, czyli na te trzydniowe...
1: Post ścisły.
4: Taki post ścisły. No i jestem sama z siebie dumna, że przez ten post przeszłam. Mało tego, czułam się tak troszkę, no, widocznie mój organizm się oczyszczał gdzieś tam, chyba to był drugi dzień, ale potem ja nie czuję zupełnie głodu. Mało tego, z czego się bardzo cieszę, mam luz w swoim ubraniu, w swoich spodniach. To jest bardzo ważne. A jeszcze inna rzecz. Moja taka jasność umysłu, spokój przede wszystkim, taka radość. Wszyscy są tutaj naprawdę fantastyczni. Ci, którzy są, cała nasza czterdziestka, to są ludzie, którzy mają cudowne charaktery. Dzielimy się w naszymi obserwacjami, dzielimy się właśnie tą wiedzą, którą tutaj po prostu dostajemy. I każdy jest po prostu przecież, każdy znalazł coś dla siebie. Muszę Państwu powiedzieć, że nie spodziewałam się, że będzie to tak cudowny turnus w tak cudownym gronie i w tak cudownych organizatorach. Myślę, że to chyba tyle.
1: To jest bardzo miło posłuchać, dlatego że ja zawsze tak mówię, jak fantastyczni ludzie przyjeżdżają na te turnusy, jak fantastyczni. Proszę Państwa, słuchacze naszych audycji już dobrze wiedzą, bo kiedy jesteśmy na turnusie, to zawsze Radio Wnet jest z nami i audycja odbywa się właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli teraz właśnie w Puszczy Białowieskiej. Pani Jagoda bardzo pięknie tutaj w towarzystwo to hildegardowe weszła i to jest miło słyszeć, że też ludzie, którzy się nie znali wcześniej, bo tutaj są właściwie, no wszyscy są małżeństwa, no to wiadomo, że się znają, ale właściwie są ludzie z tak różnych miejsc, że no wspaniale tutaj dzielą się swoimi doświadczeniami i swoim życiem. No i też jestem ciekawa, jak pani odebrała też to otoczenie podlaskie tutaj i tą wyprawę, bo dzisiaj była pani z nami w Milejczycach.
4: Tak, wszyscy czekaliśmy z ogromną radością, że pojedziemy. Wielu z nas słyszało o Milejczycach, natomiast nie bardzo wiedzieliśmy, co to takiego jest. Dopiero tutaj dowiedzieliśmy się dzięki właśnie wszystkim tutaj...
1: Proboszczowi z Hajnówki.
4: Proboszczowi z Hajnówki, że możemy uczestniczyć zarówno w mszy świętej i dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat Milejczyc, dlaczego właśnie powstaje tam sanktuarium, które będzie konkretnie, chyba w czwartek będzie ta,
1: w piątek, pojutrze, tak.
4: Będzie pojutrze. W każdym razie wszyscy, żeśmy dosłownie jak na skrzydłach lecieliśmy, bo osoby, które są ze wszystkich stron Polski, z Podkarpacia, ze Szczecina, jest tu też osoba z Atlanty, także...
1: Tak, Ameryka zawsze na Hildegardę tu przyjeżdża, to jest cudowne.
4: W każdym razie przyjechaliśmy samochodami, dużo osób było samochodami, więc nie było problemu. Natychmiast się wszyscy skrzyknęli, wszyscy się znaleźli, cała nasza 40 dokładnie.
1: Wszyscy się zmieścili do samochodu i do Milejczyc.
4: Tak. Cudowna atmosfera, przepiękne miejsce. Ksiądz cudownie poprowadził całą mszę. Widziałam naprawdę wzruszenie, ogromne wzruszenie we wszystkich twarzach osób. Troszkę patrzyłam, co się dzieje, bo chciałabym też przekazać te informacje, jak wrócę tam do Chicago i o tym mówić. Zresztą pani Ela była już tam w Chicago, ja byłam bardzo, że nie mogłam się spotkać, że nawet nie wiedziałam, że pani Ela właśnie była i miała swoje cudowne wykłady, a Chicago jest naprawdę ogromne, ma 6 milionów, w tym jest 1 milion Polaków.
1: To jeszcze przyjadę do tego drugiej połowy miliona.
4: No to cudownie, to w takim razie... Ale wracając, to była przepiękna msza, to było naprawdę takie duchowe wzniesienie. Wszyscy żeśmy dosłownie fruwali, a potem jeszcze część pojechała na Górę Grabarkę, a część po prostu w tym momencie zatrzymała i mieliśmy wykład księdza o cudach, które się działy właśnie w Milejczycach.
1: To tak. Niesamowite miejsce. Proszę Państwa, ja nie wiem, drodzy słuchacze, czy Wy już słyszeliście o Milejczycach i czy wiecie, że za 2 dni biskup Drohiczyński ogłasza Milejczyce sanktuarium serca Pana Jezusa diecezji drohiczyńskiej, ale miejsce, które od setek lat już słynie cudami i właśnie dlatego zostanie ogłoszone sanktuarium. Dzisiaj nasza grupa miała to szczęście tam być i posłuchać o tych cudach, które się po prostu po cichutku działy chyba. Tak. O tym właśnie proboszcz opowiadał.
4: Tak, i rzeczywiście te cuda, które się działy, one się działy na nie tylko teraz, powiedzmy, w tych 20-10 latach, tylko te cuda już się działy od 300 chyba lat. I to, co właśnie proboszcz powiedział, to dopiero teraz to wszystko wypłynęło i dopiero teraz zostało zaakceptowane, że tu ma powstać sanktuarium, bo tych właśnie cudów dzieje się bardzo wiele. Mało tego, to co właśnie opowiadał proboszcz, to jeszcze była bardzo sympatyczna sprawa, że tu nie tylko przychodzą katolicy, przychodzą i prawosławni. Nawet mówił, że ktoś tam, buddysta był z Japonii, z innych, prawda, miejsc. Czyli to miejsce daje teraz o sobie znać na całym świecie.
1: Milejczyce i cudowny obraz Pana Jezusa, który niesie na ramionach, trzyma na ramionach zagubioną owieczkę i serce Pana Jezusa, które jest pełne miłości. Piękny obraz, który został odkryty pod warstwami innej farby, zamalowany gdzieś w czasach carskich, bo car chciał zamienić i zamienił zresztą ten kościółek na cerkiew, bo tu jednak większość mieszkańców w okolicach, w których jesteśmy, czyli to jest Hajnówka, Białowieża, Kleszczele, to jest ludność prawosławna i dlatego cerkwi jest więcej niż kościołów katolickich, ale w czasach carskich ten obraz, który dzisiaj słynie cudami i wcześniej też słynął cudami, został zamalowany, była tam na nim ikona, potem jeszcze inny obraz i dopiero niedawno podczas konserwacji obrazu zaczęto zdejmować te warstwy farby i ukazał się ten prawdziwy obraz Jezusa niosącego zagubioną owieczkę. Zagubioną owieczkę na ramionach, a przecież tych zagubionych owieczek dzisiaj pełno wszędzie. I my, takie zagubione owieczki, byliśmy dzisiaj w tym niezwykłym miejscu. Zapraszamy Państwa, warto do Milejczyc zajrzeć. Wiem, że sporo osób się wybiera do tego miejsca na uroczystości piątkowe. My już byliśmy i zobaczyliśmy. Pięknie Pani powiedziała, Pani Jagodo, o tym ekumenicznym takim otwarciu na innych, którzy może inaczej wierzą, ale też my pojechaliśmy na Świętą Górę Grabarkę i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona, zauroczona. Pierwszy raz widzę to miejsce. Niezwykły duch tam panuje, a jak jedna z sióstr, które opiekują się tym miejscem, zaczęła grać na dzwonach, to było cudowne. I potem my już wyszliśmy, bo trzeba było wracać, ale doktor została. I co było w cerkwi dalej?
3: Zostałam i zaczynała się msza. Były trzy osoby w kościele, no. Batiuszka, nazwijmy to tak, bo pop to podobno nie elegancko jest mówić o księdze.
1: Batiuszka
3: zaczął modlitwę i zaczęła śpiewać zakonnica, ta, która tam się opiekowała, bo tam zakonnicę głównie widziałam tak, w tym klasztorze i wokół tego kościoła.
1: Wokół tej cerkwi.
3: Słuchajcie, jaki ona miała głos, ta dziewczyna, to ja do końca życia tego nie zapomnę. No głos miała nieprawdopodobny zupełnie i zaintonowała pieśń, no ale niestety musiałam wychodzić, bo już wszyscy tupali nóżkami, że trzeba wracać. Ja myślę, że ja jutro po południu, jak znajdę czas, ja po prostu tej samej porze pojadę do Grabarki, żeby wziąć w tym udział po całości.
1: Przepiękne miejsce, Święta Góra Grabarka, pełna krzyży, cudowna woda, cudowne źródełko i przepiękna cerkiew, w której czuje się siłę modlitwy. Także my, proszę Państwa, pościmy oczywiście, pościmy tutaj, będąc w enklawie białowieskiej, w tej Puszczy Białowieskiej przepięknej. Pościmy, czyli jemy orkisz, warzywa, przyprawy. To jeszcze jedno pytanie do naszego gościa z Chicago, który pewnie sobie pójdzie zaraz oglądać film, a już na łączach, już tutaj wiem, że jest z nami pani profesor Ewa Solarska, którą ja poproszę o to, żeby wyjaśniła, dlaczego hildegardowcy nie jedzą truskawek. Więc już za moment. To jeszcze jedno pytanie tylko do pani Ewy Bretner z Chicago. Jak pani na tej diecie? Czy pani, jak pani to odczuwa?
4: Ja się czuję bardzo dobrze na tej diecie. Mam przede wszystkim bardzo dużo energii. zawsze byłam, lubiłam kawę pić, prawda? I nie to, że piłam kilka kaw, ale rano zawsze musiałam tą kawę wypić i to na czczo. Tu się dowiedziałam, że absolutnie nie wolno pić kawy i teraz już wiem, jaki mam stosunek. Niepotrzebna jest absolutnie kawa, niepotrzebne jest mięso. Naprawdę można żyć z tym, jeść się radosnym, wesołym, a przede wszystkim lekkim. Ja mam taką lekkość swojego ciała, lekkość ciała i umysłu. I to jest chyba razem wspaniała sprawa.
1: Najlepszy wzór i najlepszy opis postu hildegardowego, pani Ewa Brettner. Bardzo Jagoda. Dziękuję. Pani Jagoda. Jagoda, czyli Jadwiga, bo Jadwiga. Właśnie wszyscy mówią na panią Jagodę. Pani Jagoda Brettner, czyli pani Jadwiga była naszym gościem. Teraz pani Jadwiga pójdzie dalej oglądać film o Hildegardzie, bo wyciągnęliśmy panią Jadwigę z naszego tutaj postnego. Także ogromnie dziękuję.
4: Ja również dziękuję ślicznie. Dziękuję, że mogłam się podzielić swoimi wrażeniami. Były one naprawdę wspaniałe. Dziękuję.
1: Ogromnie dziękuję. Pani profesor Ewa Solarska już jest z nami, tak realizator
5: mi
1: tutaj
5: wieczór.
1: Daje... Dobry wieczór, pani profesor.
5: Dobry
1: wspaniale. Jak tam Lublin? Czy ściana deszczu dotarła do Lublina? Jak tam jest u pani
5: jeszcze
1: profesor?
5: Nie, jeszcze bardzo, bardzo słaby. Taka mrzawka tylko na razie występuje. No, mam nadzieję, że w końcu nas ten deszcz dopadnie, bo naprawdę go brakuje.
1: No właśnie, na Podlasiu też czekają na deszcz. Jak tydzień temu byłam u pana Mirosława Angielczyka w Darach Natury, to on po prostu ze zmarszczonym czołem mówił mi, że stepowieje ten teren chyba,
5: tak,
1: stepowieje, tak. Że tego deszczu jest tak mało, a przecież rośliny tego ogromnie, ogromnie potrzebują. No cóż, niech ta ściana deszczu dotrze na chwilkę, ale niech nas tu poszczących oszczędza, bo my o poranku o 7:30 wychodzimy na trawnik przepiękny tutaj pod te wielkie damy.
5: W czasie deszczu też można wyjść i boso chodzić. No.
1: O, i to jest właśnie nasze hildegardowy świat. Pani profesor dobrze zna Hildegardę i dlatego prośba taka od uczestników naszego postu. Ja zapowiedziałam wszystkim, że dzisiaj pani profesor powie, dlaczego nie jemy truskawek, bo u Hildegardy z Bingen jest niewiele trucizn, ale truskawki, które teraz wyzierają z każdego kąta, no są trucizną. Dlaczego, pani profesor?
5: No mimo, że niektórzy naukowcy twierdzą, że truskawka ma prozdrowotne działanie, bo on zawiera tam witaminy, minerały potrzebne dla zdrowia, ale jednak święta Hildegarda twierdziła, że truskawka jest produktem szkodliwym, dlatego że wydziela... że ma właśnie powoduje...
1: W swoim miąższu to problem.
5: Tak. Powoduje wytwarzanie szkodliwych soków w organizmie i nadmierne gromadzenie się śluzu. Tak to wyjaśniała właśnie święta Hildegarda. A faktycznie potwierdzają to obecnie współczesna dietetyka potwierdza, że posiada silne działanie alergizujące truskawka, dlatego że zawiera histaminę. A histamina w produkcie spożywczym jest właśnie takim hormonem alergizującym, chociaż wytwarzana jest przez organizm i jest korzystnie oddziałująca. Ale jeśli jest jej nadmiar, a jest on spowodowany na przykład spożywaniem niektórych produktów, które zawierają histaminę i właśnie truskawka do takich należy. Więc jest silnym alergenem i ponadto drobne pestki, które są zawarte w truskawkach, mogą podrażniać układ pokarmowy, dlatego nie zaleca się dawać dzieciom i jakimś tam osobom chorym, które mają problemy z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, bo podrażniają te pestki śluzówkę jelit żołądka. No i ponadto truskawka jest rośliną rosnącą blisko gleby, blisko ziemi. I wiosną takie wyziewy z gleby, one są szkodliwe i one są, ponieważ jest to owoc miękki, bardzo taki delikatny, więc te wszystkie wyziewy z gleby są wchłaniane przez truskawkę, więc ona też według świętej Hildegardy jest przez to szkodliwa. I jeszcze proszę zwrócić uwagę, że jak się truskawkę zostawi w temperaturze pokojowej, to na drugi dzień ona całkowicie zarasta grzybami. No i to też na to zwraca uwagę święta Hildegarda, że jest to produkt silnie zagrzybiony.
1: Tak, ona, jest... Hildegarda mówi, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo tak. Tutaj jest właśnie opis hildegardowy, że truskawki rosną w zgniłym powietrzu, że ona rozwija tak. się w zgniłym powietrzu i dlatego stąd ten grzyb wewnątrz.
5: Gleby na wiosnę, tak. Tak, bo ona blisko tak. ziemi, jesteś zanieczyszczona glebą, ponieważ teraz są gleby takie skażone różnymi pasożytami odzwierzęcymi, nawet chorobotwórczymi dla człowieka bakteriami i truskawka łatwo się zanieczyszcza takimi szkodliwymi organizmami. Też można się zatruć jedząc truskawki, które kontaktują się praktycznie z glebą. I ponadto takim dodatkowym obciążeniem, które jeszcze za czasów świętej Hildegardy nie istniało, to jest bardzo silne skażenie pozostałościami pestycydów, które no, powszechnie stosuje się na truskawce, a truskawka całą chemię wchłania, bo to jest owoc miękki, delikatny i on te opryskiwane pestycydy wchłania i dlatego bardzo, bardzo poza tą histaminą, ale jest to szkodliwe substancje są i one powodują powszechne alergie wiosną u ludzi, którzy jedzą truskawki. A jakie działanie mają pestycydy stosowane w truskawkach? Mają one działanie neurotoksyczne, czyli uszkadzają system nerwowy, neurony. Bo są tak sformułowane, żeby zabić na przykład szkodniki, bo to są często pestycydy, tak zwane insektycydy, które niszczą szkodniki i one mają działanie właśnie neurotoksyczne i mogą też uszkadzać neurony, system nerwowy ludzi. Poza tym ostatnie badania wykazują, że pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych niszczą też mikroorganizmy występujące w naszym mikrobiomie. A mikrobiom, czyli te wszystkie mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym człowieka, no, budują naszą odporność. Jeśli mamy dobry skład mikrobiomu, no to nie ma problemu z zachorowalnością. Człowiek jest zdrowy, dobrze się czuje, nie choruje, bo 80% odporności pochodzi z mikrobiomu. A właśnie pozostałości pestycydów występujące między innymi w truskawkach, bo truskawka należy do najsilniej zanieczyszczonych przez pestycydy owoców. No i takim jedynie truskawka z uprawy ekologicznej może być wolna od pestycydów, ale takich truskawek jest bardzo mało, bo uprawy ekologiczne w naszym kraju są naprawdę na niewielkiej powierzchni.
1: Pani profesor, czy ta plaga nowotworów, która jest i u dzieci, i u dorosłych, czy to jest związane z tym zanieczyszczeniem żywności, już teraz szerzej troszkę, czy to ma jakiś bezpośredni związek, bo to jest naprawdę plaga, gdziekolwiek się obrócimy, no to są albo osoby zagrożone, albo już walczące, albo tuż przed diagnozą, no naprawdę zaczyna to być jakaś pandemia. Jaka tu jest rola żywności w tym wszystkim?
5: Ogromna rola żywności, dlatego że na przykład teraz w ostatnich latach takie publikacje zostały, prace naukowe opublikowane, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie się powszechnie stosuje Roundup, bo tam się uprawia na dużą skalę rośliny modyfikowane genetycznie. i ten Roundup niszczy chwasty, bo te rośliny mają wbudowany gen odporności na Roundup. I co się okazuje, że jest powszechna zachorowalność na przykład na nowotwory płuc i to u ludzi młodych również, a dotychczas stwierdzono, że główną przyczyną występowania nowotworów płuc są papierosy, a teraz właśnie w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że równoznaczne znaczenie, takim równoznacznym czynnikiem zachorowalności na nowotwory płuc są pozostałości pestycydów w żywności. Także no na pewno też w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu zachorowalności szczepienie na COVID. Też są dowody na to, że znacząco wzrosła zachorowalność po tej szczepionce. No i to były badania wykonane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji, że na przykład zniszczony został system naprawczy DNA przez szczepionkę i dlatego organizm, jeśli uszkodzony zostanie DNA, to już nie ma tego systemu naprawczego i może dochodzić do występowania nowotworów. Także jest kilka przyczyn, ale jedną z głównych przyczyn to są zanieczyszczenia żywności, między innymi pozostałości pestycydów. Jedynym sposobem uniknięcia właśnie
1: skutków,
5: zanieczyszczenia, tak, to jest spożywanie żywności ekologicznej.
1: Tak, i dzisiaj nie da się uciec.
5: Jest
1: tak.
5: Powszechnie stosowany. To nie tylko Roundup szkodzi, wiele innych, ale Roundup jest tym jednym z najbardziej groźnych pestycydów. To się stosuje też i na owocach, na przykład no, do zwalczania chwastów w czarnej porzeczce, waroni. Ostatnio słyszałam, że się na przykład kaszę gryczaną nie tylko się dosusza na polu stosując Roundup, ale też w tych odłuszczarkach, w tych zakładach odłuszczających taką łuskę z kaszy gryczanej, żeby lepiej odłuszczyć, to się stosuje Roundup. To jest po prostu straszne.
1: No ja ostatnio usłyszałam pani profesor, że nawet cebulę, żeby przechować ją na zimę, suszy się Roundupem. I powiedziały mi to panie na moim bazarku, bo ja szukałam rosnącej cebuli, żeby sobie szczypiorek zapuścić wiosną, a pani któraś tam z kolei, jak ja pytam o te rosnące cebule, to pani mówi, panie Lu, ale nie mogą rosnąć, my je specjalnie Roundupem suszymy, żeby one nie rosły, bo przecież jakby rosły, to do wyrzucenia.
5: To jest dodatkowa informacja, czego nie należy jeść. Ja tak. Jak wiem, gdzie się stosuje te preparaty, to w ogóle nie kupuję nic bez tego zielonego listka. Też może być jakieś, ale dużo mniejsze, dużo mniej prawdopodobne jest zanieczyszczenie tych produktów ekologicznych.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za ten mocny wykład, bo to jest nam dzisiaj ogromnie potrzebne, żeby mądrze patrzeć na to, co wkładamy do ust. Nie ma innego sposobu. Dzisiaj musimy w ten sposób postępować, tym bardziej, że w ten sposób również możemy wyeliminować tych, którzy nas trują. No bo jeżeli nie będziemy tej zatrutej żywności kupować, no to...
5: Ja na przykład w ogóle nie kupuję żywności w sklepach tych konwencjonalnych i gdyby tak wszyscy no to wymusiłoby to produkcję żywności ekologicznej.
1: No i niech tak będzie. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję. Życzę dobrego wieczoru i ogromnie dziękuję za ten wykład, który no, pozwala znaleźć dobrą drogę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią z enklawy białowieskiej.
5: I życzę przyjemnego wypoczynku i wspaniałej kuracji produktami świętej Hildegard.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszamy do nas, jak pani profesor znajdzie czas na jakąś kolejny turnus z nami, zapraszamy.
5: Z przyjemnością skorzystam, dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego, spokojnego wieczoru, pani profesor. My dzisiaj jeszcze o truciznach hildegardowych porozmawiamy za chwilę, ale pora odetchnąć, pora na muzykę. Szymon Christianus dba o to, żeby nam było dobrze z muzyką, a więc teraz chwila, posłuchajmy.

0: Hildegardowe trucizny. Pytanie do pani Grażyny Tyc, twórczyni tego, współtwórczyni tego pięknego miejsca. Czy używasz, zjadasz Hildegardowe trucizny?
1: Ja zawsze mówię, że na Podlasiu nie ma trucizn, w związku z tym tu nawet duch puszczy dobrze smakuje, tak muszę powiedzieć. A trucizny, no nie ma trucizn na Podlasiu. Na Podlasiu je się tylko i wyłącznie zdrowe rzeczy, które na pewno Hildegarda by zalecała. Nie jemy tych truskawek, chociaż no oczywiście, że są, ale nie ma jeszcze z Polski truskawek, w związku z tym, no tak dopiero się zaczynają nieśmiało. W związku z tym, no dzisiaj jak zadałam pytanie, to truskawki, które pani sprzedawała i czereśnie, powiedziała, że nie są ani truskawki, ani czereśnie z Polski. Tak.
0: I to bardzo ciekawe jest, ale widziałam, jak się tłum kłębił pod sklepem, który lubimy z doktor odwiedzać, ponieważ w sercu Hajnówki, która jest uroczym miasteczkiem, jest mleczarnia hajnówkowska, i gdzie jest najlepsze masło i ser, i ten ser, który się nazywa Oko Żubra i jeszcze jakoś tak...
2: Oko na żubra.
0: Dziękuję, Oko na Żubra. Rarytas, takie różne.
1: Rarytasy z czubrycą, z kozieradką, z czarnuszką, z pomidorami. Naprawdę jest ser taki długo dojrzewający, sześciomiesięczny, który wydaje mi się, że Włosi też by uważali, że jest bardzo dobry, że parmezan czy grana padana to oczywiście też tutaj mógłby być w zawodach i na pewno nie byłby na ostatnim miejscu. Także naprawdę są wszystkie dobre rzeczy. Czekamy już na jagody, na poziomki. To wszystko Hildegarda pozwala jeść.
0: Hildegarda pozwala poziomki i chyba pani na hajnówkowskim targu dzisiaj rano o godzinie 6.30 wiedziała o tym, ponieważ jak my z doktor się tam zaplątałyśmy na to targowisko, bo ja chciałam nabyć podlaskie skarby w prezencie. No na targowisku nie było zbyt dużo sprzedających, ale była pani z jajkami od kury zielononóżki i jak tak nas zobaczyła, takie wyglądałyśmy jednak na turystki, no to ona za nami biegnie. I ja mówię, że jajka to nie, że dziękujemy, a pani mówi, ale mam poziomki w samochodzie, mam słoik poziomek, czy pani chce? Ja mówię, no oczywiście, Hildegarda pozwala poziomki i mamy słoik poziomek prawdziwych tutaj leśnych, nie wiem, czy puszczańskich, czy innych, ale w każdym razie pani zerwała i mówi, że leśne poziomki bardzo pachną cudownie. Myśmy zjadły na razie dwie albo trzy i ten słoiczek stoi i czeka na swoje miejsce. Tak, trucizny hildegardowe, proszę państwa, ponieważ zaczęliśmy troszkę z panią profesor ten temat truskawek, które są na liście trucizn. Nie ma dużej listy trucizn, ale ja przypomnę hildegardowcy Polski i świata, że Hildegarda jednak przestrzega przed pewnymi produktami i poproszę panią doktor, która teraz trzyma mikrofon z żółtą łodzią podwodną i napisem Radio Wnet, jakie są te trucizny hildegardowe, czego Hildegarda jeść nie radzi.
2: Jeżeli chodzi o owoce, to brzoskwinie, śliwki, truskawki, por. To już nie owoc, ale oczywiście warzywo. No i węgorz i wieprzowina. To są takie u Hildegardy takie podstawowe trucizny, takie produkty, których nie powinniśmy jeść. No co do węgorza, to zgadzam się z nią w całej rozciągłości. Sam jego wygląd jest mocno
0: odstraszający.
2: Niemniej jednak u Hildegardy jada się te ryby, które są drapieżne i jedzą czyste jedzenie, tak? To znaczy mają taki łańcuch pokarmowy czysty. Węgorz wiadomo, że żywi się nieczystościami, żywi się padliną, więc ja już nie będę tu wchodziła w moje osobiste doznania na widok węgorza. No w każdym razie węgorza święta Hildegarda nie poleca, natomiast jada się u Hildegardy czyste, zdrowe mięso rybie. Nawiasem mówiąc, w centrum Hajnówki jest również bardzo miły sklepik rybny, fantastycznie zaopatrzony i można tam się zaopatrzyć w bardzo nietypowe

0: typowe ryby, których w Warszawie nie uświadczysz, a jak uświadczysz, to w cenach kompletnie, zupełnie abstrakcyjnych, natomiast tutaj w cenach absolutnie przystępnych. To tak a propos ryb. Także węgorz, wieprzowina, no wieprzowe mięso, którego nie używamy w medycynie świętej Hildegardy z powodu, że mięso wieprzowe jej jest, Hildegarda powiedziała, że jest mięsem nieczystym. Tak, tak patrząc współcześnie na wieprzowinę, no trzeba powiedzieć, że po pierwsze świnie są dosyć podobne do nas genetycznie i kumulują podobne toksyny co my, a ponieważ nie mają, mają ograniczone możliwości wydalania, bo jak wiele zwierząt się nie pocą, w związku z tym te toksyny kumulują w tłuszczach. My też ludzie kumulujemy toksyny w tłuszczach, ale świnie no, robią to też, w związku z tym niejedzenie wieprzowego mięsa powoduje, że nie dodajemy sobie niepotrzebnych toksyn, niepotrzebnych rzeczy, z którymi nasze ciało, również ciało świni sobie nie radzi. No, tak to jakoś trzeba wytłumaczyć w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach to my bardzo potrzebujemy takiego racjonalnego wytłumaczenia. Święta Hildegarda miała wizję i myślę, że po prostu trzeba uszanować, jeżeli już zajmujemy się tym medycyną świętej Hildegardy, to po prostu trzeba pewne rzeczy uszanować, mimo że często kłócą się z naszymi przyzwyczajeniami i z takimi ogólnie przyjętymi standardami. No i co, brzoskwinie i śliwki. O śliwkach napisała Hildegarda, że przysparzają niepotrzebnego śluzu i mogą powodować melancholię.
1: Śliwki. I jeszcze są niebezpieczne, ponieważ uaktywniają istniejącą w organizmie chorobę, czyli śliwki wzmacniają stany zapalne i je pogarszają, a nie dodają nam siły i odporności. Ale ja od razu, proszę Państwa, chcę powiedzieć coś pozytywnego, bo jednak te wieczory to jest dla nas wszystkich też czas, kiedy mówimy o tym, co jest pozytywne, bo powiedzieliśmy o truciznach, więc nie jemy wieprzowiny, śliwek, truskawek, pora, węgorza, nie jemy też oczywiście pszenicy, to jest oczywiste dla wszystkich Hildegardowców, jemy orkisz, ale pozytywne jest to, że już pojawiły się czereśnie. Ja już miałam okazję polskie czereśnie spróbować. Dzisiaj na targowisku w Hajnówce również były czereśnie.
0: I to na pewno były polskie czereśnie.
1: Piękne pani
0: na
1: miała.
0: Na pewno były tak. I pani zapewniała, że właśnie dzisiaj rano zbierali i są pyszne.
1: I są pyszne i proszę Państwa, Hildegarda powiedziała, że wiśnie i czereśnie trzeba jeść i zjadać je, a jeżeli ktoś chory żołądek ma albo coś, też ma jeść, ale popijać winem. Tak każe Hildegarda.
0: No i to bardzo miłe z jej strony
1: jest. No i to jest właśnie tak, że dieta hildegardowa jest naprawdę dla każdego, dla zdrowego i dla chorego i z tymi czereśniami i wiśniami, ponieważ należy jeść te owoce wtedy, jak urosną. One są najlepsze świeże, zerwane z drzewa. One mają tę całą virilitas, tę wielką moc odżywczą, tę zieloną siłę dla naszych organizmów, więc Hildegarda mówi zjadać, zjadać, zjadać, a jak zjesz za dużo i ciężko na żołądeczku, popić wina i zjadać dalej. To jest właśnie radosna dieta Hildegardy z Bingen, korzystanie z tego, co daje nam natura w tym czasie. Kiedy rosną czereśnie, jemy czereśnie, kiedy się pojawią wiśnie, jemy wiśnie i tak dalej. I to jest dobra wiadomość, ale nie jemy trucizn. I te trucizny, o których ona pisze, tych trucizn nie jest wiele. Oczywiście należy do nich wieprzowina, a wieprzowina jest dzisiaj wszechobecna, nawet no, rzeczywiście trochę tak jak pszenna mąka i cukier, upychana jest wszędzie i zresztą z dużym zaangażowaniem współcześni nasi, chciałam powiedzieć współplemieńcy, no nie, no po prostu ludzie żyjący w tym czasie w naszej cywilizacji jakoś tak się przyjęło, że chcą mieć mięso codziennie i zjadają duże ilości mięsa, na ogół wieprzowego, codziennie. I to jest tak, że to na pewno jest bardzo złe przyzwyczajenie, a Hildegarda mówi, że wieprzowina źle wpływa nie tylko na ciało, ale też na duszę. Człowiek, który zjada dużo wieprzowiny, robi się nerwowy, złośliwy i wybuchowy. Hildegarda pokazuje, jak zła żywność nie tylko uszkadza ciało, ale źle działa też na duszę, na psychikę człowieka. I tak to jest z tymi truciznami. Więc proszę Państwa, niewiele jest tych trucizn u Hildegardy, a można tłumacząc sobie, przyjmując rozumowo wyjaśnienia, czy takie pochodzące z wizji, czyli od Stwórcy, przekaz dla człowieka, dla dobra człowieka, przyjmujemy, że tego po prostu nie jemy i już. Za to są inne dobra, które nas otaczają, z których możemy korzystać, a nawet powinniśmy. Dobre mięsa, dobre ryby, dobre warzywa, dobre owoce. I tego szukajmy i na tym się opierajmy. Trucizn jest niewiele. I nawet jak jesteśmy w towarzystwie, ja już przećwiczyłam sobie pewien tekst i nawet jak jestem u księdza proboszcza na plebanii, a no bywam gościem, kiedy jestem zaproszona gdzieś, żeby opowiadać o cudach, żeby opowiadać o książkach i tak dalej. No i proboszcz zaprasza na obiad. I co jest, proszę Państwa, u proboszcza na obiedzie? Jak pani doktor myśli? Co jest?
0: No schabowy.
1: No to ja mówię, księże proboszczu, dziękuję bardzo, religia mi nie pozwala. No i jak ksiądz proboszcz pierwszy raz mnie słyszy, no to oczywiście o co chodzi, a co za religia. No i w ten sposób wprowadzam księdza proboszcza w świat Hildegardy z Bingen i to jest obopólną korzyścią, bo ja nie jem wieprzowiny, a proboszcz dowie się o Hildegardzie z Bingen. Natomiast no mamy taką wymówkę, jasno możemy powiedzieć, religia mi nie pozwala i nikt nam dzisiaj nie będzie wmuszał niczego. Więc nie jemy trucizn, jemy rzeczy dobre, bo dobra żywność jest paliwem dla naszego ciała, ale też dla duszy. Czy pani doktor się zgadza?
0: Jak najbardziej. Od jedzenia zależy wszystko. Jedzenie może nam zmienić psychikę, może nam zmienić emocje, może nam zmienić fizyczne samopoczucie. Tak jak jelito drugi mózg, tak? I to, co włożymy do środka, będzie procentowało i skutkowało różnymi dolegliwościami lub poprawą naszego samopoczucia i zdrowia.
1: To jest medycyna Hildegardy z Bingen, tydzień oczyszczania organizmu i właśnie z tych toksyn, których gdzieś nasze ciało nabiera, nasza dusza nabiera, te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, te złe obrazy, złe słowa, stresy, złe emocje, to wszystko, co gdzieś nas dotyka, to tego możemy się pozbyć. Ten tydzień, ten czas spa dla duszy i ciała to jest odpoczynek i oczyszczenie i duszy, i ciała. I to się dzieje, tak ma być, tak może być i do takiego czasu Państwa zapraszamy, bo to nie tylko gdzieś tam w Wielkim Poście mamy oczyszczać ciało i duszę, ale czas na to jest po prostu zawsze, a cudownie jest to robić na Podlasiu i zapraszamy Państwa na Podlasie, nawet jak nie będziecie pościć i przyjedziecie na te potrawy podlaskie, które są zawsze zdrowe, prawda, jak powiedziała pani Grażynka, to dobrze tutaj czas spędzicie, więc zapraszamy do Puszczy, do Enklawy, do Hajnówki, do Milejczyc, na Grabarkę i gdzie jeszcze zapraszamy? Pani Grażynko.
2: Zapraszamy do Białowieży oczywiście, Supraśl, zresztą w ogóle Podlasie to jest taki tygiel kulturowy, tu Państwo naprawdę możecie pokosztować oczywiście kuchni i tatarskiej, i białoruskiej, i polskiej, i ukraińskiej, i żydowskiej, a też i spotkać się z kulturą tych wszystkich nacji, które tu mieszkały w zgodzie przez wieki. Mamy też tutaj na koniec chciałam powiedzieć, bo święta Hildegarda no, nie powinno się reklamować oczywiście alkoholi, ale my mamy tu na Podlasiu winnicę bardzo, z bardzo dobrymi winami. To jest winnica Korol w Mielniku. gdzie każdy no, zna, że tutaj u nas to jest zawsze najzimniej i w ogóle i tutaj jest gdzieś tam można tutaj uprawiać winorośle, a tak jest, bo właśnie w Mielniku jest kopalnia kredy, tam jest podłoże kredowe i tam też są hodowane winogrona, z których pan Korol, bo winnica od nazwiska jest Korol, bardzo takie dobre kuparze i w ogóle winka robi. W związku z tym jest to też takie ciekawe miejsce do zwiedzenia, bo Podlasie kultura, ale i kulinaria. Zapraszamy serdecznie.
1: Powiedziała pani Grażyna Tyc, a ja jeszcze muszę powiedzieć, że my jesteśmy tu umówieni z Batiuszką, który sery robi, bo mamy tutaj Batiuszkę, który sery przepyszne robi właśnie w Hajnówce, ale otworzy dla nas przepiękny Sobór Trójcy Świętej, wielką, piękną cerkiew w Hajnówce i cała grupa jutro jedzie ją oglądać, to wielkie szczęście, bo ja jeszcze do niej nie zaglądałam, nie widziałam tej pięknej cerkwi. Ale ponieważ jest 21:00, proszę państwa, musimy się żegnać. No, z Podlasia, żal opuszczać, no my jeszcze nie opuszczamy, więc zapraszamy. My jesteśmy tutaj do soboty i będziemy jeszcze pościć i kosztować cudów Podlasia. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Szymonowi, który realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Dziękuję gościom. Dziękuję bardzo pani Grażynie.
2: Dziękuję ja również za gościnę i do zobaczenia na Podlasiu.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Powiedziała pani doktor Małgosia Stępińska. Dziękuję wam, bądźcie z nami za tydzień. Będzie się działo. Pozdrawiam.
3: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
4: Radio Wnet.
5: Autopromocja.
6: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: To była autopromocja.
7: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
8: Dzień dobry wieczór, bo słońce jeszcze nie zaszło. Czerwiec, ten niezwykły moment i w Polsce, i na Szmaragdowej Wyspie, kiedy prawie do północy jeszcze jest jasno, tak przynajmniej jest na pięknej Szmaragdowej Wyspie nazywanej Irlandią. Tomasz Wybranowski na żywo, choć staśmy choć na żywo i powiem szczerze, bardziej niż podekscytowany, bo mój głos w Radiu Wnet, ale też piękne słuchaczki i zacni słuchacze, taka radiowa bilokacja, bo w irlandzkim radiu Near 90.3 FM mój drugi jubileuszowy program w niedzielę 7 czerwca minęło 20 lat odkąd po raz pierwszy pełnoprawny program Polska Tygodniówka w radiu Near FM, o którym przed chwilą powiedziałem, poszybował w irlandzki eter. Ten mój program jest najdłużej ukazującym się eterowo po polsku i mawiam polski głos pod irlandzkim niebem. Natomiast dzisiaj bardziej niż podekscytowany, bo jestem teraz na koncercie Nicka Cave'a. 30 lat minęło od premiery płyty Murder Ballad. Murder Ballads, te mordercze ballady. I dzisiaj trochę poopowiadam o podgatunku tej tradycyjnej ballady narracyjnej, której tematem owej tradycji jest zbrodnia, brutalne morderstwa. Utwory tego typu opowiadają historię zabójstw i koncentrują się na okolicznościach, motywach, przebiegu, ale też konsekwencjach, bo jak pisał w Liliach, wielki Adam Mickiewicz, nasz wieszcz, który jedną z najpiękniejszych metafor w poezji. Ułożył, wymyślił, zapisał o ptaku przybitym za skrzydło do nieba. Nie ma kary bez potępienia, nie ma kary bez osądzenia. No i też ten krwawy obrót tego, co nazywa się zemstą, a znamy to już z tragedii greckich. Dzisiaj trochę o gatunku, o tej pieśni narracyjnej, trochę o ludowych historiach związanych z tym, z czym zmagał się przed wymyśleniem, napisaniem, nagraniem tej płyty wielki Nick Cave, który dzisiaj pod niebem Dublina, w cieniu zamczyska Malahide w północnej części Dublina. No i cóż, świętujemy. Ta europejska trasa zaczyna się właśnie dzisiaj, a Nick Cave pokaże się także nad naszym Bałtykiem podczas openeru. Natomiast teraz, panie i panowie, co prawda nie zaśpiewa z oklaskami, z Nickiem Cave'em wielka Kylie Minogue, ale zaśpiewa Blixa Bargeld, Where the Wild Roses Grow. Live at the Royal Albert Hall. No i te skrzypce Warrena Ellisa, przepiękne. To głos Blixa Bargelda.

Przepiękne wykonanie. Where the Wild Roses Grow. W tle nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec świta na harfę, która to ta kompozycja bardziej niż wpisuje się w dzisiejszy program Cienie w jaskini, gdzie opowiadam o wielkim Nicku Cave'ie, który dzisiaj właśnie rozpoczyna trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich i Europie. Pojawi się także w Polsce podczas openeru. Ale jak mawia Nick Cave, zawsze ten Dublin, zawsze ta Irlandia wyzwala w nim moc szczęśliwości, endorfin i tego, że te koncerty są po prostu znakomite, no i często komplementuje irlandzką publiczność.

Będę opowiadał o tych ludowościach, o tych zbrodniach z namiętności, ale pierwsze nagranie to Song of Joy. Zlituj się nade mną, Panie. Pozwól, że przez chwilę, przez moment będę się narzucać, ale nie mam gdzie się podzieć. A chłód przeniknął mnie do kości. Opowiem Ci historię pewnego człowieka i jego rodziny. Przysięgam, wszystko to prawda. 10 lat temu poznałem dziewczynę imieniem Joy. Była tak słodka i pełna życia, jej oczy błyszczały jak błękitne klejnoty. A ślub wzięliśmy na wiosnę. Nie wiedziałem jeszcze, ile szczęścia może przynieść odrobina miłości. Ani co los dla nas szykuje. Lecz wszystko zmierza ku swemu kresowi. Tak. Wszystko zmierza ku swemu kresowi. I tego możesz być pewien. A potem pewnego poranka obudziłem się i ujrzałem ją we łzach. Z dnia na dzień gasła coraz bardziej, coraz smutniejsza i bardziej samotna. Joy była już tylko imieniem. W jej sercu zrodził się bezimienny żal, a jakaś ciemna, ponura siła rozwinęła żagle ku nam. Żegnajcie, szczęśliwe pola, gdzie radość mieszka wiecznie. Witajcie, grozy. Witajcie. Czy był to akt skruchy, czy może straszliwe przeczucie? Jakby zajrzała w samo serce swojej ostatniej krwawej nocy, te obłąkane oczy, ten wygłodniały kuchenny nóż. A wiatr tutaj bywa przejmująco zimny. Ale moja opowieść dobiega końca. Obawiam się, że rano przyjdzie mróz. I tak opuściłem swój dom. Błąkam się od kraju do kraju. Stoję dziś na twoim progu. Ty jesteś człowiekiem rodzinnym. Na zewnątrz krążą sępy. Wilki wyją. Węże syczą. A gdybyś wyświadczył mi tę drobną przysługę, przyjacielu, byłaby to dla mnie całym szczęściem, jakiego można zaznać na ziemi.

A gdybyś wyświadczył mi tę drobną przysługę, przyjacielu, byłoby to dla mnie całym szczęściem, jakiego można zaznać na ziemi. Czy uważasz mnie za przyjaciela? Słońce jest dla mnie ciemne i nieme jak księżyc. Czy masz, panie, wolny pokój? Czy właśnie zapraszasz mnie do środka?

Suita na harfę pani kompozytor Konstancji Kochaniec, która w jedno zlała się z metaforami Nicka Cave'a, który dzisiaj jest głównym gościem i zarazem bohaterem programu Cienie w Jaskini. Dzisiaj Nick Cave rozpoczyna trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich i Europie. Początek w Dublinie i na tym koncercie właśnie teraz jestem. Murder Ballads, mordercze ballady, strona pierwsza, utwór pierwszy. Song of Joy.

Song of Joy, niezwykły wstęp i wprowadzenie do płyty numer 9 w dyskografii Nicka Cave'a i The Bad Seeds, panie i panowie.

tematyka tych pieśni bardziej niż brutalna ma w sobie ten posmak kryminałów, kina noir, ten makabryczny realizm. Dużo czarnego humoru, ale to, co podkreślam zawsze, moralizatorski finał. Bo ballada w tradycji ludowej to pieśń narracyjna, która opowiada konkretną historię. Przypomniałem sobie moje zajęcia z literatury powszechnej, z polonistyki pod niebem Lublina, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, moje alma mater. No i z notatek powyciągałem takie krótkie streszczenie, aby in medias res, w sam środek rzeczy, zapoznać Państwa, piękne słuchaczki i zacnych słuchaczy programu Cienie w jaskini. Bo Murder Ballad należy do tak zwanego kręgu Event Songs, pieśni, które opisują konkretne, określone wydarzenie. No i ta narracja może być prowadzona albo z perspektywy mordercy, takim dobrym przykładem jest Tom Dooley, albo z perspektywy ofiary, Lord Randall, albo przez bezstronnego narratora. No i owym częstym motywem jest nadprzyrodzona zemsta ofiary, jak w nagraniach grupy The Twa Sisters. W odróżnieniu od tak zwanych Dying Verses, były to drukowane wiersze egzekucyjne, Murder Ballads były przeznaczone do śpiewania. No i cóż, wszystkie drogi prowadzą do Studia 37, bo gatunek wywodzi się z tradycji ludowych Irlandii, nizinnej Szkocji, Anglii, ale też Skandynawii. Bo ballady o morderstwach były szczególnie obecnie w kulturze anglojęzycznej, natomiast rzadziej występowały w tradycjach walijskich czy gaelickich. No, trzeba jeszcze przypomnieć o tych powieściach Grąży. Wymienię tylko nazwisko Horacego Walpola, autora Zamczyska w Otranto. W wersjach europejskich, tak jak w balladach Adama Mickiewicza, o których mówiłem, morderca zwykle ponosi karę, zostaje powieszony, spalony albo ukarany przez rodzinę ofiary, albo natura. Boża opatrzność sprawia, że musi tę karę ponieść. Natomiast wersje amerykańskie często upraszczają te wątki nadprzyrodzone i koncentrują się na samej zbrodni. No bo w wieku XIX, no któż nie oglądał westernów, ale w wieku XIX ballady o morderstwach były popularne właśnie na Dzikim Zachodzie, często opowiadając o prawdziwych przestępcach, że tylko Jesse Jamesa wymienię, czy Cole Youngera i Sama Bassa. A w XX wieku, w latach 50. był renesans tychże pieśni, nawet były przeboje, jak chociażby Tom Dooley, numer jeden na liście Billboardu w 1958 roku, czy Stagger Lee, czy Long Black Veil, rozsławiony przez grupę The Chieftains. Ale gatunek był też wielokrotnie reinterpretowany i parodiowany. Natomiast te cechy tematyczne, ta typiczność Murder Ballads zawsze z żelazną konsekwencją prowadzona. Typowe motywy: zdrada, zazdrość, miłość, pasja, pożądanie, które prowadzą do zbrodni. Wreszcie kara boska, w tragedii greckiej powiedzielibyśmy Deus ex machina, ale też kara społeczna. No i wreszcie pojawiają się duchy, te nasze irlandzkie banshees, z nadprzyrodzoną zemstą, ale też jesteśmy świadkami w tych pieśniach publicznej egzekucji i moralnego ostrzeżenia. I raz jeszcze powtórzę, Murder Ballads ma w sobie ten finał moralizatorski. Taki moralitet, w którym każdy z nas, gdy zbłądzi, może się odnaleźć. I trzeba jeszcze dopowiedzieć, że tradycja Murder Ballad silnie wpłynęła na folk, na muzykę country, bluesa, bluesgrass i alternatywny rock, a jednym z najbardziej znanych, współczesnych nawiązań do tego gatunku jest właśnie album Murder Ballad Nicka Cave'a i grupy The Bedsits, który świadomie odwołał się do tej tradycji, rozwijając ją w kierunku
tej pięknej gotyckości i pięknej literackiej formy. Dzisiaj Nick Cave koncertuje, a ja na tym koncercie jestem, więc na żywo, choć staśmy choć na żywo. Dwa nagrania, panie i panowie, a potem jeszcze pewna niespodzianka będzie związana z nagraniem numer 3, ale najpierw Stagger Lee, imię i nazwisko pewnego typa spod Ciemnej Gwiazdy. I jeszcze, panie i panowie, cóż, to nagranie, o którym mówię, że to najpiękniejsze, najwspanialsze nagranie, jeśli chodzi o pokaz tej niezwykłej miłości, bez pożądania, bez nagości, ten duet niezwykły w nagraniu Henry Lee, wielka PJ Harvey i Nick Cave. W owym czasie łączyło ich wielkie uczucie.

Ja dzisiaj oklaskuję Nicka Cave'a. Dzisiaj początek jego wielkiej trasy po Wyspach Brytyjskich i Europie. Bardziej niż podekscytowany, bo to już kolejny raz, kiedy mogę obcować z Nickiem Cave'em i grupą The Bad Seeds i wsłuchiwać się w te słowa. I niezwykły band, panie i panowie, bo tam nie tylko wielki Warren Ellis, ale też między innymi Colin Greenwood, basista grupy Radiohead. Przypomnę, że pamiętajcie o Edzie, o Brianie, który nagrał przepiękną płytę, o której opowiadałem 2 tygodnie temu. A za chwilę to wersja kanoniczna z płyty Murder Ballads Nicka Cave'a. Premiera 30 lat temu, lutową porą 1996 roku i niezwykłe. Koniecznie musicie klip obejrzeć do tej pieśni, rozświetlona miłością Polly Jean Harvey i Nick Cave. Chodźże tu, mały Henry Lee, zostań ze mną aż po świt, bo w całym tym marnym świecie nie znajdziesz dziewki takiej jak ja, a wiatr zawodził, a wiatr wył i mały ptak przysiadł na Henry Lee. Nie przyjdę do ciebie, nie mogę też zostać, by noc spędzić u twego boku, bo w kraju jasnym, w kwiatach skąpanym, mam ukochaną droższą mi stokroć od ciebie. A wiatr zawodził, a wiatr wył i ptaszek przysiadł na ramieniu Henry'ego Lee. Przez ogrodzenie wychyliła się lekko, by skraść mu pocałunek na drogę, lecz nóż, co kryła w drobnej dłoń, wbiła mu w pierś po samą rękojeść, a wiatr zawodził, a wiatr jęczał. Ptaszek przysiadł na Henry'm Lee. Chwyćcie jego dłonie białe jak lilie, chwyćcie jego stopy bez tchu i wrzućcie go w studnię bez dna niemal głęboką na 100 sążni w dół. A wiatr zawodził, a wiatr wył i ptaszek przysiadł na Henry'm Lee. Leż tam, mały Henry Lee, aż ciało od kości odejdzie precz. A twoja miła z krainy kwitnącej niech czeka daremnie przez wieki na wieść, a wiatr zawodził, a wiatr wył. La la la la, la la la la li. Ptaszek przysiadł na Henry'm Lee.

To jej odpowiedniki tematyczne i formalne, jak mawiają historycy literatury, w tym ja, są wyraźnie obecne także w kulturze polskiej, co już zaakcentowałem we wstępie do dzisiejszego programu. I to nie tylko chodzi o folklor, ale też i tę naszą ukochaną, przynajmniej przeze mnie, literaturę romantyczną, bo w polskich pieśniach ludowych odnajdujemy mnóstwo, absolutnie mnóstwo utworów o charakterze narracyjnym, których tematem jest zabójstwo z zazdrości albo z namiętności, dzieciobójstwo, kara za zdradę, zbrodnia czy nadprzyrodzona zemsta, egzekucja i publiczne potępienia, że przypomnę, panie i panowie, ballady, wielkie ballady naszego Adama Mickiewicza, choć nie tylko, o czym za chwilę. Typowe przykłady motywów to siostra, która zabija siostrę z zazdrości o ukochanego. Motyw znany też z tradycji anglosaskiej, The Two Sisters, no ale przecież co wydarzyło się w Balladynie, Alina i Balladyna i jej mord. Balladyna z zazdrości o Kirkora zabija siostrę Alinę, ale też motywy w polskiej literaturze matki zabijającej dziecko z hańby społecznej, czy zbrodnia, która jest karana strogo przez duchy albo boską interwencję. No choć w Polsce, muszę przyznać, nie funkcjonował osobny termin, który odpowiadałby terminowi murder ballad, to wiele pieśni zebranych przez etnografów, i tutaj kłania się wielki nasz Oskar Kolberg, spełnia te kryteria gatunkowe. Natomiast literatura romantyczna, Adam Mickiewicz i tom ballad i romansów, tam właśnie te niezwykłe utwory, gdzie elementy zbrodni i kary nadprzyrodzonej, lilie, które przywołuje po raz kolejny, gdzie mąż zostaje zamordowany przez żonę, a zbrodnia zostaje ukarana przez ingerencję sił nadprzyrodzonych. To Deus ex machina wymyślone przez klasycznych Greków. A Świtezianka, w której zdrada prowadzi do śmierci i duchowej kary, na Juliusz Słowacki, chociażby Balladyna, ale nie tylko, bo w jego twórczości też pojawiają się historie o winie, karze i tragicznej śmierci. Ale jeszcze jedna rzecz. Przełom wieku XIX i XX popularne były w Polsce tak zwane pieśni jarmarczne i podwórkowe, często opisujące autentyczne zbrodnie. Któż nie wsłuchiwał się w ballady wyśpiewane przez Stanisława Grzesiuka czy kapelę Czerniakowską? I mają one w sobie i sensację rozrywkową, ale też ten walor moralizatorski i informacyjną rolę, funkcję, bo opowiadały o prawdziwych wydarzeniach. No i były śpiewane na motywach w oparciu o melodie ludowe, podobnie jak anglosaskie roadside ballads. No ale co może łączyć murder ballads z balladami Adama Mickiewicza? Przede wszystkim ta narracyjność, powtórę skupienie na jednym tragicznym wydarzeniu, ta najważniejsza historia, czyli moralna puenta i obecność kary. Nieważne, boskiej, społecznej czy nadprzyrodzonej. No i oczywiście te piękne, ludowe, proste, ale piękne środki stylistyczne. Polska kultura, podobnie jak anglosaska, wykorzystywała opowieść o zbrodni jako narzędziu moralnej przestrogi i dramatycznej narracji. Panie i panowie, takim najwybitniejszym osiągnięciem Murder Ballads dla mnie jest 9. album Nicka Cave'a, który ukazał się 30 lat temu, lutową porą. Murder Ballads, premiera 5 lutego. I cóż, w roli głównej Nick Cave, to był ważny album, bo plasował go pomiędzy takimi niezwykłymi krążkami jak Let Love In, tam gdzie jest Red Right Hand, czy Do You Love Me, potem Murder Ballads i później The Boatman's Call. Panie i panowie, trzy nagrania teraz, bo rozgadałem się. Najpierw Lovely Creature
urocze stworzenie, stworzonko, później ten duet niezwykły. Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, gdzie rosną dzikie róże, i finalem tego seta w programie

Wyzwanie w jaskini Tomasza Wybranowskiego. The Curse of Millhaven, czyli klątwa Millhaven. Nick Cave dzisiaj pod niebem Dublina go oklaskuje, a na antenie Radia Wnet opowiadam o tej niezwykłej płycie. Radio Wnet, Tomasz Wybranowski. Muzyka warta słuchania.

Ależ nagrania, panie i panowie, ależ niezwykłe tempo. A w roli głównej któż? Nick Cave. Za nami kolejne trzy nagrania. Lovely Creature, urocze stworzenie. Potem ten duet niezwykły z Kylie Minogue, gdzie rosną dzikie róże, Where the Wild Roses Grow. I przed chwilą klątwa Mill Heaven, The Curse of Mill Heaven. Dziewiąty album w dyskografii Nicka Cave'a i formacji The Bad Seeds. I tak jak mawiam, na żywo, choć staćmy choć na żywo, bo właśnie teraz Nicka Cave'a oklaskuje pod niebem Dublina w cieniu zamczyska Malahide. Płyta ukazała się 5 lutego 1996 roku. No i teraz Państwo już wiedzą, dlaczego opowiadałem obchodkami o tej płycie lutową i marcową porą, bo finał właśnie dziś, kiedy Nick Cave w środę rozpoczyna wielką trasę po Wyspach Brytyjskich i Europie. I ten krążek artysta Nick Cave w całości poświęcił tradycji murder ballad, tych narracyjnych pieśni o zbrodniach z namiętności. No i wszystkie nagrania, 10 nagrań na płycie, łączy to, co nazywam kompozycyjnym konceptem Nicka Cave'a, z adaptacjami tradycyjnych utworów ludowych i tych z Dzikiego Zachodu i też z tych tradycji anglosaskich i irlandzkich. No i impulsem do powstania całej płyty był utwór, o którym za niespełna 10 minut będę opowiadał, o Maylis Bar, napisany wcześniej, bo kiedy pracował nad płytą Henry's Dream, z tym wielkim szlagierem, hitem I Had the Dream. No i zespół uznał, Nick Cave, że tak naprawdę trzeba osobnego krążka, osobnego albumu, jako naturalnego środowiska dźwięków, metafor, którym tak skrajne historie mogą obok siebie koegzystować. No i cóż, w roli głównej Nick Cave przy fortepianie, przy organach, i on aranżował smyczki w nagraniu Where the Wild Roses Grow. Blixa Bargeld, gitara i głos wspierający. Martin P. Casey z gitarą basową. Mick Hurry, gitara, organy, perkusja, i Conway Savage przy fortepianie, James Clavunas, perkusja, instrumenty perkusyjne, i Thomas Wilder, perkusja i przeszkadzajki i gościnnie. Chórki, a w gronie gości PJ Harvey, która wyśpiewała Henry Lee z Nickiem Cave'em, Kylie Minogue, która wyśpiewała ten duet, gdzie rosną dzikie róże, Shane McGowan, który pojawi się w finale tej płyty, Anita Lane, Warren Ellis, skrzypce, akordeon, właśnie w nagraniu The Curse of Mill Heaven. A teraz dwa kolejne nagrania, panie i panowie. Jeden z tych szlagierów, hiciorów, The Kindness of Strangers, czyli życzliwość nieznajomych, a potem Crow Jame. Imię pewnej panny, o której śpiewa Nick Cave. 30 lat minęło lutową porą od premiery płyty Murder Ballads Nicka Cave'a. Dzisiaj Nick Cave w Dublinie rozpoczyna wielką trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich i Europie. Zawita także na nasz polski festiwal Open Air.

0: The Kindness of Strangers, życzliwość nieznajomych i Crow Jane. A teraz...
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A teraz, panie i panowie, to co najważniejsze na tej płycie. Kamień węgielny tej płyty niezwykłej. Murder Ballads Nicka Cave'a, którego dzisiaj właśnie w tym momencie oklaskujemy w cieniu zamku Malahide pod niebem irlandzkiego Dublina. O'Malley's Bar. Raz jeszcze suita na harpę pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Jam wysoki, jam smukły, wzrost mój budzi zazdrość i czasem powiadają przystojnym w odpowiednim świetle nawet. Wszedł do O'Malley'a, rzekłem: O'Malley, spragniony dziś jestem. On uśmiechnął się spokojnie i rzekł: nie pierwszy taki w moim barze, sam wiesz. Puknąłem w blat, wskazałem butelkę. O'Malley nalał mi trunek. Przeżegnałem się, wciągnąłem oddech, ręka gotowa. Czas nadszedł. Grzmot mojej stalowej pięści roztrząsnął szkło i ściany. Strzelałem pięknie, to światło, to kąt, to błysk w tym szaleństwie. Sąsiedzi, przyjaciele, zakrzyknąłem, nieżywie urazy, pięść w blat. Żar w moich żyłach, twardy, gorący, jam człowiek, na którego świat czeka. Spojrzałem na żonę O'Malley'a, rybę z pękatymi wargami zobaczyłem, lufa pod brodę, twarz dzika, głowa w zlewie, brudne talerze w tle. Siobhan, mała córka, piwo lała od zmierzchu do świtu, śmiech miasteczka, a najlepsze piwo w mieście to ona nalała w szklanki. Skrzydło jastrzębia padła w moich ramionach, drżała w żałobie. Madonna w krwawej scenie, krew wieloryba i liść bananowy, gardło skruszone. Obróciłem się bohaterem. Krzyki, jęki, chaos i płacz, strzały lecą, wszystko wiruje. Nie mam wolnej woli, śpiewam w szale, a wokół mnie ciała i blask. 30 lat w tym mieście, nikomu nie byłem obcy. Nowe kule w broni, komora po komorze. Celuję w Brooksa, myśląc o świętym Franciszku. Richardson, młody, święty Sebastian w mojej myśli. Strzały lecą, ciała padają, podskoki, przewroty, krzyk i pył. Wszystko wiruje, wszystko ginie we mgle. Spojrzałem w lustro. Kto tam stoi? Człowiek? Bestia? Kruk w lustrze? Włosy jak skrzydło, mięśnie napięte. Z lufy lśni znak zapytania. Kordyt pyli. Bójcie się mnie. Bójcie się mnie. Ale wszyscy martwi. Syreny wyją, policyjne światła, ostatnia kula w komorze, dłoni blask niemal ludzki. Rzucili broń, unieśli ręce. 50 policjantów krąży, wsadzili mnie do radiowozu. Patrzę na bar, patrzę na światła, patrzę na samochody. Liczę palcami powoli. 1, 2, 3, 4. Bar O'Malley'a. Bar O'Malley'a.

Miałam wysoki, miałam smukły. Wzrost mój budzi zazdrość. I czasem powiadają, przystojny w odpowiednim świetle. Puknąłem w blat, wskazałem butelkę. O'Malley nalał mi trunek. Przeżegnałem się, wciągnąłem oddech. Ręka gotowa, czas nadszedł.

wszystko wiruje, wszystko ginie we mgle. Spojrzałem w lustro. Kto tam stoi? Człowiek? Bestia? Kruk w lustrze? Włosy jak skrzydło, mięśnie napięte. Z lupy lśni znak zapytania. Kordet pyli. Bójcie się mnie. Bójcie się mnie, ale... Ale wszyscy martwi. Syreny wyją. Policyjne światła. Ostatnia kula w komorze. Dłoni blask niemal ludzki. Rzucili broń. Unieśli ręce. 50 policjantów krąży, wsadzili mnie do radiowozu. Patrzę na bar. Światła. Samochody. Nie mam wolnej woli, śpiewam w szale, a wokół mnie były ciała i blask. Liczę palcami powoli. 1, 2, 3, 4. Bar O'Malley'a. Bar O'Malley'a.

wybrzmiewam suite na harfę Konstancji Kochaniec. Niezwykły, urzekający wstęp do tego nagrania, które jest fundamentem płyty Nicka Cave'a, Murder Ballads.

Leisbar, panie i panowie, to ponad 14-minutowa epicka opowieść o masakrze w pewnym barze, centralny punkt całej koncepcji płyty Murder Ballads, o której dzisiaj opowiadam, co prawda premiera w lutym i 5 i 6 lutego o tej płycie opowiadałem, ale czekałem na ten dzień. Dzień 10 czerwca, kiedy Nick Cave rozpoczyna wielką trasę po Wyspach Brytyjskich i Europie. Murder Ballads Tour. 30 lat minęło od premiery tej płyty, no i cóż, po raz enty. Mam tę wielką radość i przyjemność obserwować, oglądać wielkiego Nicka Cave'a. Natomiast w finale tej pieśni, chciałem powiedzieć, w finale tej płyty, pieśń niezwykła, Death i It's not the end, czyli śmierć to nie koniec, niezwykły song Boba Dylana. A w tym coverze, w finale płyty Murder Ballads, nie tylko Nick Cave, ale głosem niezwykłe. Wspaniali artyści, bo PJ Harvey, bo Kylie Minogue, Anita Lane. Przyjaciółka Nicka Cave'a niestety odeszła przedwcześnie. I Shane McGowan, też już po drugiej stronie luster, przyjaźnili się. Shane McGowan, fundament irlandzkiej grupy The Punks, z Nickiem Cave'em, panie i panowie. Cóż, pasjonujący finał, that is not the end. Nick Cave.

jakiegoś albumu, którego dla mnie największym szlagierem, największym hitem jest ta oto pieśń. Tytuł płyty Henry's Dream.

I had the dream, I had a dream, Joe z płyty Henry's Dream. To właśnie podczas nagrywania tej płyty Nick Cave wpadł na pomysł koncept albumu Murder Ballads, o którym dzisiaj Państwu opowiadałem. To był czas, kiedy kierownikiem artystycznym, muzycznym Nicka Cave'a w grupie The Bad Seeds był wielki Mick Harvey, którego miałem okazję oglądać solo, ale też podczas tej wielkiej trasy po całym świecie, kiedy osoby muzycznie związane z klimatem, z osobą wielkiego Davida Lyncha, opowiadały o muzycznościach z tegoż serialu. Mick Harvey, znakomity muzyk i chylę czoła przed jego kunsztem i tym, jak pięknie czaruje dźwiękiem. Natomiast Henry Dream, rok pański 1992. Natomiast też często powracam do ostatniej studyjnej płyty Nicka Cave'a, Wild God. A tam dzisiaj pomyślałem sobie, że zabrzmi nagranie

Long Dark Night, Nick Cave and the Bedsheets, Wild God, ostatnia studyjna płyta Nicka Cave'a sprzed 2 lat, a w finale, panie i panowie, no cóż, w finale może zabrzmieć tylko ta pieśń. Red Right Hand, Tomasz Wybranowski, ku dobru, piękny świat, po miłości i szacunkowi do samych siebie. Były to cienie w jaskini.

Viaduct looms like a bird of doom as it shifts.

comes a door, handsome man in a dusty blue.

freedom in your dreams.

0: Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ale my zaczniemy od naszych polskich spraw. Przy telefonie dziennikarz Radia Wnet, Jakub Pilarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu. Słuchając Beatlesów, tak się zastanawiałem, który z tej czwórki jest twoim ulubionym Beatlesem?
1: Oczywiście Ringo Starr, to jest jasne i oczywiste, ale my nie o Beatlesach będziemy mówić, tylko o tym, jak poczyna sobie władza Leszek Kraskowski, dziennikarz śledczy, który w ostatnim czasie najbardziej był znany z tego, że rozwikływał sprawę afery Polnordu, w którą zaangażowany jest Roman Giertych. No, co prawda w sposób skandaliczny obecna prokuratura wyłączyła z grona podejrzanych Romana Giertycha, pozostawiając tam wielu jego współpracowników, żeby było zabawniej. Niemniej teraz Leszek Kraskowski trafia na 3 miesiące do aresztu. To były informacje, które jako pierwsze podało Radio Wnet. Co to jest za historia i czy powinna nas ta historia interesować, obruszać i obchodzić? Czy warto o niej mówić o godzinie 7:12?
2: No zdecydowanie powinno nas niepokoić, bo dożyliśmy niestety takich czasów, w których prokuraturze w sposób uzasadniony można nie ufać. Jeżeli do aresztu trafia tak zdecydowany, konsekwentny, kłopotliwy dla Romana Giertycha krytyk władzy pod zarzutami posiadania broni gazowej i gruźb karalnych, to jest to sytuacja niecodzienna. Zarzut posiadania broni gazowej jest bardzo małego kalibru, bo posiadanie broni gazowej...
1: A właśnie, mówi się, że ma się broń. Broń, a co to jest broń gazowa i czy to na pewno jest broń, za którą można zatrzymać?
2: To znaczy, no, zatrzymać to... Na pewno można postawić zarzuty, tak? Bo tutaj z tego, co się orientuję, to po prostu chodziło o kaliber tej broni. Można posiadać bez zezwolenia broń gazową, czy takie te pistolety hukowe tak zwane, można tak to powiedzieć, do pewnego kalibru, a tutaj chodziło chyba o kaliber 9 mm i w związku z tym już na to potrzebne jest zezwolenie. Natomiast chcę powiedzieć, że nie każde posiadanie broni, nawet palnej, takiej prawdziwej, bez zezwolenia, jest jakimś przestępstwem niezwykle ciężkim. Tutaj teoretyczne zagrożenie to jest do 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, pozbawienia wolności, natomiast minimalne od 6 miesięcy, tak? I z tego, co się orientuję, to w większości przypadków takiego nielegalnego posiadania broni na zasadzie, że nie wiem, tatuś czy dziadek miał tam jakąś różnicę, zmarł i na przykład ktoś po prostu, nie wiem, się z tego nie rozliczył, to w większości przypadków takie sprawy są warunkowo umarzane i nikt nie robi z tego jakichś wielkich sensacji. No z całą pewnością to nie są tego typu sprawy, gdzie ktoś trafia do aresztu. Natomiast groźby karalne, no zagrożenie do 3 lat, sprawy ścigane na wniosek, tak, osoby dotkniętej groźbami, nawet nie z urzędu, no też nie jest to jakieś przestępstwo najcięższego kalibru, więc kaliber tych zarzutów jest na tyle, tam jeszcze chyba znieważenie funkcjonariusza, z tego co pamiętam, było, ale to też nie jest jakieś, no kaliber tych zarzutów jest po prostu taki, że wydaje się, że raczej to nie powinno uzasadniać wniosku o areszt, więc choćby z tego powodu ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje, tak? Czy ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie działania prokuratury w czasach Żurka i Korneluka są z góry po prostu nieprawdziwe, nie wiem, przestępcze, niecne. To byłaby teza oczywiście zbyt daleko idąca. Natomiast w przypadku tej akurat osoby i tych działań, te wątpliwości się pojawić muszą. Ja po prostu uważam, że prokuratura powinna w tych okolicznościach działać zdecydowanie transparentnie. Nie wiem, czy ty na przykład zwróciłeś uwagę, jak sobie serpujemy po internecie, po tych mediach społecznościowych, no tam się pewnie wyświetla różnym osobom te rzeczy, których szukają w jakimś tam zakresie, tak, ale w związku z tym, że ja w tych takich sprawach prokuratorskich, policyjnych się, to bardzo często mi się, a też trochę zagranicznie, bo sobie też tam różne jakieś profile zagraniczne obserwuję, bardzo często mi się wyświetlają takie akcje policji ze Stanów, tak? I tam jakoś nie ma problemu. Tamte filmy z kamerek po prostu policjantów powszechnie, tak powiem kolokwialnie, latają, nikt z tego nie robi problemu. Tutaj powinno być w takich sytuacjach tak samo, tak? No po prostu jeżeli na przykład ja czytam jeden z takich no, lewicowych dziennikarzy pod moim takim apelem do Dariusza Korneluka o transparentność tej sprawy napisał, że zapowiedział, że dziś będzie właśnie publikował jakieś informacje na ten temat i napisał, że jakoby Leszek Kraskowski miał tą nielegalną bronią wymachiwać, kiedy przyjechała do niego policja. No to nic prostszego niż opublikować materiały z kamer, które powinny rejestrować.
1: A tego się, tego jak na razie się to się nie wydarzyło, jest to podobnie przy interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakicia. Też są nagrania, też nie są opublikowane. Robi się jakieś aluzje, ale samych nagrań nie chce się opublikować, a to rozwiałoby wiele wątpliwości. Patrzymy na tą sprawę. Wydaje się, że pokłosiem aresztowania był jakiś mail wysłany przez redaktora Kraskowskiego do komendanta policji w Piasecznych, gdzie jest irytowany redaktor na to, że w jego sprawie policja jest bezczynna. Miał napisać, a co, tak się wydaje, że miał zasugerować, skarżyć na bezczynność, a co gdyby on użył przemocy wobec komendanta policji w Piasecznych. I to stało się podstawą do 3-miesięcznego aresztu, czyli najwyższej możliwej w polskim kodeksie postępowania karnego takiej, no, nie wiem, czy to jest kara, to nie jest kara, no, środka zapobiegawczego.
2: No właśnie, tu jest też pytanie w ogóle o wiarygodność tego, czy ten mail faktycznie został wysłany przez Leszka Kraskowskiego. Bo w dzisiejszych czasach słyszymy często, no choćby w tej sprawie właśnie nękania dziennikarzy Telewizji Republika, jakichś zorganizowanych akcjach, tak? Jakichś po prostu podszywania się pod jakichś rzekomo pokrzywdzonych, jakichś tego typu sytuacji. No myślę, że dla jakichś profesjonalnych hakerów taka sytuacja, żeby po prostu się podszyć pod Leszka Kraskowskiego, nie jest niewykonalna, tak? Więc jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle prokuratura i policja zadały sobie trud, żeby to w jakikolwiek sposób zweryfikować. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że na takim początkowym etapie takiej sprawy, kiedy wpływa taki mail i powiedzmy ta osoba, która jest tą groźbą dotknięta, się czuje zagrożona, no jest jasne, że tam nie ma czasu, żeby uzyskać taką kompleksową opinię biegłych informatyków, tak? To jest jasne. Niemniej jednak, no, jakieś takie przynajmniej wstępne czynności powinny być wykonane. No jestem bardzo ciekaw, co ta opinia, o której zresztą prokuratura w komunikacie napisała, że została zamówiona, czy zostanie zamówiona opinia biegłych informatyków, co ta opinia powie, bo gdyby się okazało, że są jakieś wątpliwości, czy to w ogóle Leszek Kraskowski tego maila wysłał, no to byłaby to straszliwa wpadka organów ścigania.
1: Byłaby to wpadka. Na razie wpadł do aresztu dziennikarz. Mamy też komentarze polityczne. Czy nie jest tak, że to jest zemsta? Nawet Roman Giertek dzisiaj w nocy do tej sprawy się odniósł. Napisał na platformie X taki oto wpis, który stał się dość mało popularny. Dzisiejsza fala obrony Leszka K. świadczy o tym, że większość dziennikarzy przedkłada solidarność zawodową nad wszystko inne. Gdyby ktokolwiek inny, polityk, policjant, prokurator, ksiądz, kierowca, magazynier, groził komendantowi lokalnej policji, że go zabije, miał nielegalnie broń i od miesięcy ukrywał się przed doręczeniem w sprawie karnej, to ci sami dziennikarze albo by w ogóle o sprawie nic nie wspomnieli, albo nie posiadali, daliby się z oburzenia, tak pisze Roman Giertek. To w nocy ten wpis opublikowany około 2 w nocy, więc widać, że Roman Giertek przynajmniej w tej sprawie cierpi na pewną bezsenność. A jeżeli chodzi o innych polityków, to wczoraj o godzinie 20.15 Jarosław Kaczyński napisał w kontekście tej sprawy tak: jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to nie przejaw siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina, napisał Jarosław Kaczyński. Do naszej rozmowy dołączył Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu.
1: Jest Jakub Pilarek i Krzysztof Skowroński. Pan redaktor rozmawiał wielokrotnie z Leszkiem Kraskowskim, przede wszystkim o aferze Polnordu, ale nie tylko, też jako były prezes SDP, jak pan patrzy na zamykanie na 3 miesiące dziennikarza pod wszystkimi tymi zarzutami albo pozorami, o których mówił Jakub Pilarek.
3: Przede wszystkim uważam, i co jest oczywiste, należy pokazać wielką solidarność dziennikarską. Trzeba pokazać solidarność dziennikarską nie tylko na poziomie oświadczeń, na pewno dzisiaj będzie oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na pewno będę starał się namówić Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, żebyśmy poinformowali o całym tym zdarzeniu Europejską i Światową Federację Dziennikarzy, bo to jest konieczne, bo mamy tutaj do czynienia z, rzeczywiście z takim przypadkiem szczególnym. To ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie maja Leszek Kraskowski wrócił z Albanii i znalazł w internecie, czy w mailu, czy patrząc na rozmaite sprawy sądowe, które przeciwko niemu się toczą, że został wydany przeciwko niemu nakaz aresztowania i odstawienia do aresztu na 3 miesiące. To była sprawa prywatna z powództwa Jana Kińskiego, który jest, z tego co wiem, jest i w jakiś sposób współpracuje z Romanem Giertychem. Bardzo się zdziwił, że jest poszukiwany listem gończym. O tym opowiedział na antenie Radia Wnet, bo z nim wtedy rozmawiałem, o co chodzi, dlaczego, co się stało, czy się boi, czy się nie boi, czy zostanie aresztowany, czy policja podjeżdża pod jego dom. Opowiedział całą historię. 2 czerwca miałem kolejny wywiad i po raz kolejny zaprosiłem Leszka Kraskowskiego do nas do radia, bo sąd wysłał informację o tym, że to była pomyłka i że to nie jest aktualne i tak dalej. Czyli nie przeprosił sąd, że wysłał taką informację, że policja poszukiwała Leszka Kraskowskiego. I nagle, tydzień później, okazuje się, że został aresztowany, że znaleziono inny pretekst do tego, żeby go aresztować. Sprawa jest bardzo poważna, bo należy, nie wiem, postawić taką hipotezę, że struktury państwa zostały użyte do zemsty na dziennikarzu śledczym. I jak powinno się zachować środowisko dziennikarskie? Oczywiście my powinniśmy wydawać oświadczenia, powinniśmy rozmawiać, ale też powinniśmy wszcząć śledztwo dziennikarskie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No, państwo używa siły przeciwko dziennikarzowi śledczemu, który prowadził tak poważne sprawy, jak opowiadał o tak poważnych sprawach, jak afera Polnord, afera w NIK-u i też inne afery, bo on się tym zajmował. Teraz, co w tym śledztwie dziennikarskim należałoby ustalić? No przede wszystkim ustalić, w jaki sposób i dlaczego nastąpiło przeszukanie jego domu. Czy przeszukanie jego domu, z tego co wiemy, nastąpiło bez obecności jakiegoś adwokata, z jakiego powodu przeszukano jego dom? Czy przeszukanie jego domu, w czasie którego, rozumiem, znaleziono ten pistolet gazowy, nastąpiło dlatego, że komendant policji pozawiadomił prokuraturę o tym, że został mailem, że w mailu Leszek napisał jakieś groźby w stosunku do komendanta. To wszystko trzeba posprawdzać i o tym wszystkim należy o tym wszystkim opowiadać, bo no, mamy do czynienia też z takim, taką próbą zastraszenia, bo tam jeszcze jest jedna cecha, którą posiada redaktor Leszek. Mianowicie on jest samotnym wilkiem, znaczy za nim nie stoi żadna siła, za nim nie stoi żadna redakcja. On te wszystkie śledztwa dziennikarskie, które prowadził z jakiejś wewnętrznej potrzeby opisywania tego zła, które się dzieje w świecie, więc to też jest, za nim nic nie stoi, więc jeśli chodzi o solidarność dziennikarską, no to jest nasz obowiązek, żeby, nie wiem, skontaktować się z jego żoną, dowiedzieć się, czy ma zwykłe pieniądze na to, żeby zapłacić za prawników. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. Nie możemy o tym zapominać nie tylko dzisiaj, czyli dzień po tym aresztowaniu, ale również jutro, pojutrze, po pojutrze i mam nadzieję, że my w Radiu Wnet o tym nie zapomnimy i że takie śledztwo dziennikarskie będziemy mogli zrobić. Powinno być tak, że w dniu dzisiejszym pod tym komisariatem, pod prokuraturą powinno być wielu dziennikarzy, którzy zadają pytania. Tak się pewno nie zdarzy, bo nie ma solidarności ponad podziałami, solidarności dziennikarskiej.
1: Może zdziwię i redaktora Krzysztofa Skowrońskiego i Jakuba Pilarka, bo jak wszedłbym na profil Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, dość znanego z różnych spraw, nie zawsze pierwszej próby, tam przed guzią jest taki apel. Sprawa aresztowania Leszka Kraskowskiego nie daje mi spokoju. Poniżej mój list otwarty do ministra sprawiedliwości i deklaracja poręczenia za Leszka Kraskowskiego. Jeśli ktoś z dziennikarzy chce mnie poprzeć, zachęcam do kontaktu, a list jest taki. 7 czerwca Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Aresztowanie dziennikarza, który w swoich publikacjach jest krytyczny wobec władzy na tak długi okres czasu maksymalnie przewidziany w kodeksie, musi budzić niepokój i liczne wątpliwości. Tak się ten list zaczyna od dziennikarza Gazety Wyborczej.
3: No to jest bardzo, to jest bardzo dobre świadectwo, bo być może uda się wybudować właśnie solidarność ponad podziałami. Być może Gazeta Wyborcza też wyśle swoich dziennikarzy, żeby czy sam Czuchnowski pojedzie i będzie próbował sprawdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z opresyjnym państwem, które w sposób mafijny wykorzystuje swoje struktury do straszenia dziennikarzy.
1: Panie redaktorze, jeżeli ktoś będzie pod prokuraturą i pod policją, to pewnie to będzie Jakub Pilarek. Jakie pytania w tej sprawie trzeba by jeszcze zadać? Bo z tego, co z naszej rozmowy już widzimy, że wiele rzeczy jest bardzo w tej sprawie niejasnych.
2: No mogę powtórzyć, że uważam, że powinny przede wszystkim być ujawnione te materiały, tak? Czyli ten list, ten mail z pogróżkami, tak? Uważam, że rejestracja tych czynności zatrzymania powinna być ujawniona. Ja nie widzę tutaj żadnego jakiegoś takiego zagrożonego dobra tego postępowania, które poprzez ujawnienie tych publikacji. Kolejna wątpliwość moja jest taka, co się stało z tymi nośnikami elektronicznymi, które, jak się domyślam, zostały pewnie zabezpieczone w trakcie tego przeszukania, bo przecież nośniki dziennikarza są objęte tajemnicą zawodową chronioną przez kodeks postępowania karnego i generalnie, jeżeli dziennikarz zgłasza, tak, że to są moje rzeczy jako dziennikarza, to te zabezpieczone materiały powinny trafić do sądu, który decyduje o ich losach, tak. Jestem ciekaw, czy tutaj takie coś miało miejsce. No, my pamiętamy tą taką słynną scenę tarpania się organów ścigania z Sylwestrem Latkowskim w redakcji Wprostu, który nie chciał wydać laptopa. Co do zasady ogólnie, to organy ścigania, jeżeli działają w ramach jakiegoś normalnego postępowania uzasadnionego, to mają prawo przeprowadzać przeszukania, ale tutaj właśnie te zawody takie szczególne, jak między innymi dziennikarze, mają swoje szczególne uprawnienia, które powinny być respektowane w toku tych czynności. Jestem ciekaw, czy tak się stało w tej sytuacji. No i rodzi się też wątpliwość, czy zostało zachowane prawo do obrony, tak? Bo tu słyszeliśmy, sam rozmawiałem z adwokatem, który otrzymał telefon, że został wyznaczony do reprezentowania Leszka Kraskowskiego, ale otrzymał ten telefon tuż przed posiedzeniem aresztowym i de facto nie brał w tym posiedzeniu udziału. Ja nie wiem oczywiście, ja nie jestem w stanie na 100% stwierdzić, czy tam nie było adwokata, bo podejrzany może skorzystać z pomocy bodajże chyba 3 adwokatów maksymalnie. Być może tam był inny adwokat, ale szczerze w to wątpię. Więc jeżeli na posiedzeniu Leszka Kraskowskiego nie było żadnego adwokata, gdyby tak było, to bardzo źle to wygląda, jeśli chodzi o jego zachowanie prawa do obrony.
1: To mamy kolejne wątpliwości, kolejne pytania, które będziemy wyjaśniać. Jakub Pilarek, Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy pan redaktor chciałby na koniec, nie koniec sprawy, bo do niej wrócimy i dzisiaj w poranku w net i w Odysei Wyborczej, ale na koniec tej rozmowy coś powiedzieć.
3: Powiedzieć, że cieszę się, że Kuba za chwilę wsiądzie na motor i zacznie śledztwo dziennikarskie, ja się zajmę oświadczeniami Stowarzyszenia Dziennikarzy, próbą dowiedzenia się, kto jest adwokatem Leszka i próbą odnalezienia jego rodziny i zapytania się, czy jest potrzebna jakaś pomoc.
1: No i tak będziemy działać. Jakub Pilarek, Krzysztof Skowroński, dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tomasz Żółkowski, poseł na Sejm, ale też doktor nauk prawnych, co nam się bardzo przyda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: No dobrze, zacznijmy może od tego, od zatrzymania dziennikarza. Leszek Kraskowski wczoraj, o tym pisali wszyscy ważni politycy. Jako parlamentarzysta, jako doktor nauk prawnych, jak pan poseł patrzy na działania prokuratury w tej sprawie?
2: No ze smutną konstatacją, to znaczy ja od lat jestem zwolennikiem i w tym roku podczas głosowań nad nowelizacją kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego byłem zwolennikiem złagodzenia tych, byśmy powiedzieli, sowieckich metod ścigania. Polska jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, nadużywania, stosowania tymczasowego aresztowania. Prokuratorzy wnioskują o to jako lody, sędziowie dają to niczym kieszonkowe na lody, a jest to najsurowszy środek zapobiegawczy i powinien być w ostateczności stosowany, a często jest tak, że w ogóle nie stosuje się innych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policyjny, jak poręczenie majątkowe. W polskim porządku prawnym nie istnieje coś takiego, co wszyscy nasi sąsiedzi, łącznie z takimi, można powiedzieć, granicami demokracji i praworządności, jak Białoruś i Rosja posiadają. Mówię to oczywiście z przekąsem, jakby ktoś nie zrozumiał. To znaczy areszt domowy. W polskim porządku prawnym czegoś takiego nie ma. Mamy do czynienia z ciągłym nadużywaniem stosowania tymczasowego aresztowania. No i niestety jest to ponure dziedzictwo Zbigniewa Ziobry, bo to on wprowadził przesłankę wysokiego wymiaru kary jako przesłankę stosowania tymczasowego aresztowania. No i takie są tego konsekwencje, że nawet dziennikarze, chociaż oni nie mają, ten konkretny przypadek nie ma zarzutów związanych stricte z wykonywaniem zawodu, tylko z kwestią nielegalnego posiadania broni, a to jest jakby
1: broń
2: inny rozdział.
1: Broń gazowa, żeby też była jasność,
2: tak, ale
1: o zbyt dużym kalibrze, no, ale jednak nie broń ostra, nie broń palna. Broń
2: pełna gazowa. Zgoda, ale ja bym jeszcze szerzej poszedł, panie redaktorze, to znaczy w Polsce również mamy, to jest jakby drugi aspekt sowietyzacji cały czas polskiego porządku prawnego. To znaczy mentalność aparatu państwa jest taka jak w okresie PRL-u. Pozwolenie na broń, posiadanie broni, katalogizacja broni wynikająca z ustawy o broni i amunicji, no jest żywcem zaczerpnięta z okresu PRL-u. Broń jest wyłącznie w rękach aparatu przemocy państwa albo nomenklatury państwowej. Obywatele nie mogą posiadać żadnej broni.
1: Sekundą.
2: I nie ma żadnej różnicy między bronią tą ostrą, o której pan mówi, bronią gazową, a nawet bronią białą.
1: Ale można.
2: Broń biała też jest bronią. Nieposiadanie broni typu na przykład maczeta powyżej 35 cm jest traktowane również tak samo jak posiadanie broni gazowej czy broni ostrej. Więc to też miejmy świadomość absurdalności polskiego porządku prawnego.
1: No dopiero co mieliśmy relacje z Wielkiej Brytanii, tam prawo jest jeszcze bardziej restrykcyjne. W Polsce można nosić noże na ulicy, a w wielu krajach Europy Zachodniej...
2: Do 35 cm tak, powyżej 35 cm już nie.
1: Pytanie, czy to powinno już być zmienione, ale to jest dygresja, to już nie będziemy w tego typu dygresję wchodzić.
2: Ale to jest kwestia też posiadania w domu tego typu narzędzi, bo dzisiaj nie może pan kupić w różnych sklepach internetowych noży powyżej 35 cm.
1: Dzisiaj w Sejmie głosowanie wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego. Jak pan poseł, jako poseł niezależny zagłosuje?
2: Zagłosuje z tą grupą, która przegra dzisiejsze głosowanie, bo też nie miejmy złudzeń. Koalicja rządząca obroni ministra Kierwińskiego, słabego ministra, który źle zaczął. Myślę tutaj przede wszystkim o wielkiej tragedii, która spotka naszych rodaków w południowo-zachodniej Polsce podczas powodzi. To znaczy ja bardzo negatywnie oceniam skutki walki ze skutkami powodzi, a minister Kierwiński był tą osobą za to odpowiedzialną jeszcze nie jako minister spraw wewnętrznych i administracji. No i teraz jako minister spraw wewnętrznych i administracji. To znaczy ja też tutaj nie widzę żadnych pozytywów płynących z piastowania tej funkcji przez pana ministra.
1: Wczoraj nie tylko o ministrze i dzisiaj będzie mowa, ale także będzie mowa o Przemysławie Czarnku, który ma trafić do Komisji Etyki. To wniosek posłów Klubu Polski 2050 za jego wypowiedź wczoraj w Sejmie, gdzie starał się ustalić, jaki członek rządu, jaki ma stopień powiązania z państwem ukraińskim.
2: Znaczy, samo pytanie o sympatię do innego państwa, innego narodu nie stanowi w mojej ocenie żadnego występku, a tym bardziej występku etycznego. Czy ja uważam, że tą kwestię i takie pytanie powinien sobie na co dzień zadawać prezes Rady Ministrów w stosunku do składu personalnego swojego gabinetu. To znaczy, jeśli poszczególny członek rządu czuje większy związek z innym państwem, wypowiada się w jego imieniu i działa na jego rzecz, no to nie powinien być członkiem rządu polskiego.
1: A tak się dzieje?
2: W mojej ocenie tak.
1: Przykłady?
2: Ja nie chcę być w Komisji Etyki Poselskiej.
1: Dlaczego? To
2: panie
1: nie to.
2: Redaktorze.
1: To może być brak odwagi, panie pośle.
2: Może brak odwagi, może wyrachowanie. Zostawmy to innym.
1: Pan poseł zasiada w Sejmie już 10 lat. To dłużej niż Przemysław Czarnek. Może on po prostu jest niedoświadczony.
2: Ja już doświadczyłem dwukrotnie Komisji Etyki Poselskiej. Raz za sprawą Związku Ukraińców w Polsce, a drugi raz ze sprawą pana Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Można powiedzieć, że ten sam mianownik był za każdym razem i ten kierunek, bym powiedział, jest istotny, ukraiński w tej materii.
1: Jakby pan głosował, gdyby pan był w Komisji Etyki nad Przemysławem Czarnkiem? No bo wczoraj to był
2: nie,
1: główny
2: no w komisji,
1: temat.
2: W Komisji Etyki Poselskiej są przedstawiciele wszystkich klubów. Ja nie jestem członkiem. Ja jestem członkiem koła i my nie mamy swojego przedstawiciela w Komisji Etyki Poselskiej.
1: No, natomiast pan Komisja Etyki... na wczorajszą debatę i na to, jak polska klasa polityczna stara się dookoła relacji polsko-ukraińskich się ustosunkować.
2: Znaczy, panie redaktorze, ja się zgodzę z jednym fragmentem wypowiedzi przewrotnie pani przewodniczącej Anny Marii Żukowskiej, że polski parlament rzeczywiście zachowuje się jak w latach XX wieku, ale to za sprawą obecnych rządzących i za sprawą zmian społecznych, które w Polsce zachodzą. To znaczy jeszcze 10 lat temu, można powiedzieć, państwo polskie i aparat państwa polskiego był monoetniczny. Dzisiaj, co słusznie niektórzy mówcy podnosili, w administracji rządowej pracują przedstawiciele innych narodów, niekoniecznie nawet posiadający obywatelstwo państwa polskiego.
1: No, w polskim gabinecie... Pana ministra Szeptyckiego, który pochodzi z rodziny kresowej.
2: Nie tylko, jeśli chodzi o, bo to jest też i pracownik naukowy, tak jest, ale też i zaangażowany w działalność diaspory ukraińskiej w Polsce człowiek.
1: Część jego przodków uważała się za Rusinów, potem Ukraińców, część za Polaków. I pewnie,
2: ale to
1: takich...
2: mnie nie interesują jego przodkowie, bardziej interesuje mnie jego działanie.
1: No nie, ale to jest,
2: i to jest
1: też,
2: przedmiotem jakby to być debaty parlamentarnej.
1: Pierwszej Rzeczpospolitej, do której nie wiem, czy pan poseł się poczuwa do tego dziedzictwa, czy też się nie poczuwa,
2: Ja nie widzę związku między aktywnością tu i teraz publiczną pana ministra Andrzeja Szeptyckiego, a dziedzictwem i zasługami jego rodziny w dziejach polskiej państwowości, czy to pierwszej Rzeczpospolitej, czy to drugiej Rzeczpospolitej. Pamiętajmy o generale Szeptyckim, mniej o arcybiskupie Szeptyckim, który był jednak, można powiedzieć, czołowym ideologiem ruchu ukraińskich nacjonalistów i osobą, która za sprawą błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego raczej nigdy na ołtarze wyniesiona nie będzie kościoła rzymskokatolickiego, właśnie ze względu na jego zaangażowanie w ukraiński ruch nacjonalistyczny, szowinistyczny. I to jest akurat ta ciemna strona historii rodziny pana ministra Szeptyckiego. Natomiast ja nie chcę oceniać pana ministra i wszystkich zachęcam tego, żeby nie oceniać po przodkach, tylko po działaniach tu i teraz.
1: No, też tak.
2: A wypowiedź ostatnia pana ministra jest jednak bulwersująca dla znaczącej części polskiej opinii publicznej, dla mnie również.
1: Mówi się też o innych związkach, mówi się chociażby o Wojciechu Balczunie, ale też dwóch Bartłomiejach, Sienkiewiczu i Babuśce, którzy też robili interesy na Ukrainie. Pan poseł się uśmiecha, dlaczego?
2: No bo już nieraz to słyszałem ze strony przedstawicieli, co ciekawe, koalicji rządzącej.
1: Tak?
2: Tak.
1: Że sama koalicja wskazywała
2: Oczywiście.
1: Na powiązania?
2: Tak.
1: A w jakim aspekcie?
2: No właśnie takim i plus jeszcze kwestia...
1: Takim, czyli jakim?
2: No, kwestia oczywiście narodowa była podnoszona. Nie chodziło o naród polski.
1: A o jaki?
2: No, bratni, sąsiedni.
1: czyli ukraińskie, to już ja muszę dopowiadać, bo pan poseł, jak rozumiem, ale chodzi o kwestie narodowościowe, czy kwestie biznesowe?
2: Kwestie narodowościowe, biznesowe, te kwestie były podnoszone i to akurat nie słyszałem od prawej strony sceny politycznej, tylko od tej rządzącej.
1: Czyli to sami rządzący twierdzą, że rząd jest zinfiltrowany przez ludzi o tożsamości ukraińskiej?
2: No, proszę zerknąć na kadry, proszę zerknąć też na sytuację rodzinną wielu ministrów. Można powiedzieć, tutaj lobby ukraińskie jest przepotężne.
1: A może to jest tylko insynuacja? Może pan poseł tak sobie tutaj przyszedł i tak sobie nie mówi nazwiskami, żeby nie podpaść do komisji etyki, ale coś mrugnie okiem? Jak to jest, panie
2: poseł? Otóż zostawiam państwu, przedstawicielom wolnych mediów. Dodajcie sobie pytania, jak wygląda sytuacja rodzinna niektórych ministrów konstytucyjnych obecnego rządu polskiego.
1: I tak nie będzie dopowiedzi, będzie takie półsłówko. Dobrze, to jeszcze na koniec o prawicę pana posła zapytam. Pan poseł rzeczywiście już nie jest posłem niezależnym, dołączył pan do koła poselskiego. Jak się prawica powinna uszeregować w najbliższych wyborach parlamentarnych?
2: Czy jak się powinna, to trudno powiedzieć. Wydaje mi się...
1: Tomasz Rzymkowski, osoba, która trochę patrzy...
2: Ja jestem
1: jak...
2: realistą, to znaczy ja powiem, jak ja widzę...
1: Trochę uczestnik, a trochę kibic.
2: Tak, ja uważam, że w trzech blokach prawica będzie startować, to znaczy w bloku Ultra, czyli Grzegorz Braun, w bloku Regular, czyli Konfederacja i w takim bloku Light, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam,
1: Prawo
2: że w tych trzech blokach...
1: będzie w bloku Light z Przemysławem Czarnkiem.
2: Tak jak jeden z gości waszego programu, bardzo sympatyczny, użył takiego pojęcia pipi prawica. No to jest to tak, to takie określenie.
1: Przemysław Czarnek jest pipi prawicą?
2: No, Prawo i Sprawiedliwość jest pipi prawicą.
1: To oczywiście Piotr Matczuk użył takiego
2: tak
1: porównania.
2: Tak jest. O, przepraszam, właśnie zapomniałem nazwisko.
1: Co piątek, taktyka polityki w Radio Wnet, wszystko się zgadza. Natomiast zanim kolejny gość, to panie pośle, jeszcze zapytam pana byłego szefa, bo kiedy pamiętam nasze rozmowy, te formalne i nieformalne, kiedy pan był wiceministrem nauki, szkolnictwa i nauki.
2: Edukacji i nauki.
1: A ministrem był Przemysław Czarnek, to pan... Mówił, że to jest dobry minister wtedy.
2: Tak, oczywiście. Nie zmieniłem zdania.
1: Jaki to jest polityk?
2: Moim zdaniem zapędzony w tej chwili to do pracy, która nie przyniesie żadnego efektu. Ja trochę mu współczuję.
1: Chciał mieć premiera Czarnka jako były wiceminister.
2: Chyba nie. To znaczy ja uważam, że to nie jest właściwa rola. Jako minister jak najbardziej taki, niekoniecznie nawet edukacji i nauki, bo byłby znakomitym ministrem w wielu innych resortach. Od kierunkowego swojego, czyli ministra sprawiedliwości, poprzez ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również ministra kultury, bo
1: a nie
2: edukacja od kultury.
1: Zdradzony Przemysław Czarnek, że jego były kolega, którego on wziął do rządu ministerstwa.
2: No,
1: mówi.
2: Nie wziął mnie do rządu, tylko Mateusz Morawiecki wziął mnie do rządu, bo taka była kolejność i tak wygląda polska litera prawa, to prezes Rady Ministrów powołuje sekretarza stanu. Natomiast ja tutaj zdania nie zmienię, to znaczy jako minister, bo dobrym ministrem.
1: A kto powinien być premierem po wyborach?
2: Nie wiem. Ja uważam, że to jest pytanie, które należy odpowiedzieć po wygranych wyborach, jeśli te trzy formacje polityczne będą w stanie stworzyć.
1: Kogoś, kto...
2: Ja uważam, że znajdzie się taka osoba. Nawet jeśli dzisiaj nie widzimy, to można ściągnąć osobę spoza dzisiejszego, bieżącego sporu politycznego, która będzie w stanie być zaakceptowana przez trzy formacje tworzące przyszłą koalicję rządzącą. Niewykluczone. Ja bym absolutnie nie przekreślał. Natomiast ja uważam, że no Prawo i Sprawiedliwość spaliło Przemysła Czarnka i w tym zakresie no mu współczuję, bo to jest taka, bym powiedział, no, walka z wiatrakami.
1: Tomasz Rzymkowski jest naszym gościem. A pan z jakiego klubu wystartuje? Z jakiej listy?
2: To się okaże w jesienią przyszłego roku. Dzisiaj nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
1: Bo do aktualnego Sejmu dostał pan się z pipi prawicy.
2: Tak, w pipi prawicy i raczej już w pipi prawicy nie będę startował. Czy na pewno nie będę startował.
1: Czyli co, Konfederacja albo Grzegorz Braun? No,
2: tak się wydaje. Drogą selekcji, panie redaktorze.
1: Czyli jedno albo drugie, czyli Grzegorz Braun to jest osoba, która buduje polską prawicę, bo Jarosław Kaczyński, tutaj na koniec Jarosław Kaczyński
2: nie, bądźmy,
1: wykluczył.
2: Bądźmy poważni, i tak na chwilę, chociaż no. Bardzo lubimy sobie pożartować z panem redaktorem. No, mi jest oczywiście najbliższy do Konfederacji, upatruję w tej formacji to miejsce, z którym chciałbym związać się politycznie i też z którym już do tej pory współpracuję. Miałem przyjemność poprowadzić sekcję Sprawiedliwość w ramach projektu 27, tą propozycję przyjąłem, którą dał mi Sławomir Mentzen. Ściągnąłem ekspertów, zorganizowaliśmy, bym powiedział, cały program dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości. Podoba mi się, że tam jest i możliwość wypowiedzenia się przez osoby praktykujące, ale również przez zwykłych obywateli, którzy widzą bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak jak chociażby to, od czego zaczęliśmy, czyli nadużywanie stosowania tymczasowego aresztowania. Tymczasowy areszt powinien być rzeczą absolutnie ekstremalną w przypadku najcięższych przestępstw, osób, które utrudniają wykonywanie swoich obowiązków przez organy ścigania, a nie jako pierwszy z brzegu środek. No mówię, prokuratorzy stosują i sądy stosują, bo prokurator wnioskuje, a sąd orzeka o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, no niczym wysyłanie na lody. No to, znaczy ja bym bardzo chciał, żeby ci sędziowie, ci prokuratorzy, którzy tak ochoczo stosują te tymczasowe areszty, chociaż raz w miesiącu poszli w odwiedziny i zobaczyli, w jakich warunkach ci ludzie, których tam wysyłają, przebywają. Bo to może wtedy zrozumieją, na czym polega wielka krzywda, którą oni wielokrotnie ludziom, którzy finalnie okazują się absolutnie niewinni, stosują.
1: No i tak udało nam się w tej rozmowie jeden puzzle z prawicowej układanki dopasować. Tomasz Rzymkowski trochę wraca, kiedyś Kukiz 15, a teraz wraca do macierzy Ruch Narodowy, Konfederacja. Rozumiem, w przyszłości najprawdopodobniej. Panie pośle, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za kawę, dziękuję za rozmowę.
1: 7:53, ale może pan poseł zostać w studiu, bo teraz będzie bardzo ciekawie, może równie ciekawie. Maciej Kożuszek jest w naszym łączeniu, dziennikarz, publicysta Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry. Tak jak pan poseł na mnie zaczął patrzeć, to się aż tak przestraszyłem.
1: Pan poseł nie słyszy, ale może słuchawki są, to może pan poseł posłucha, może się włączy do rozmowy, bo o Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać i pytanie wprost, czy Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa chyba nie po raz pierwszy. Jak to jest w tej układance bliskowschodniej, bo dzisiaj w nocy znowu rakiety latały w jedną i w drugą stronę.
0: No, to nie tylko Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa, też chyba oszukała Donalda Trumpa taka nadzieja, że ma z irańską gwardią rewolucyjną jakąś taką umowę dżentelmeńską, przynajmniej w sprawie tego, że konflikt uległ zawieszeniu, czy to zawieszenie broni miało miejsce. Został strącony wcześniej amerykański Apache, najprawdopodobniej za pomocą Shaheda. Amerykanie odpowiedzieli, więc w tej chwili nawet taka wersja, w której ta eskalacja, z którą mamy teraz do czynienia, za nią odpowiada przede wszystkim Izrael, który nie chciał się dostosować do amerykańskiej woli w tym przypadku. No nie do końca jest, oczywiście chronologicznie to by się zgadzało, natomiast to nie jest jedyny problem, z którym Donald Trump w tym momencie sobie musi radzić.
1: A z czym musi sobie radzić? J.D. Vance zapowiedział wczoraj, że no będzie porozumienie, będzie deal z Iranem w ciągu kilku dni, kilku tygodni, a na pewno do jesiennych wyborów.
0: No to jest na pewno ten timeline, jak to się mówi ładnie albo brzydko, życzeń administracji Donalda Trumpa, tak? Bo rzeczywiście jest tak, że to nawet Newt Gingrich, autor legendarnej odzyskania przez republikanów w 1994 roku Izby Reprezentantów po wielu latach, powiedział, że jeżeli ceny benzyny nie spadną, a to jest bezpośrednio oczywiście związane z odblokowaniem cieśniny Ormus, to szanse republikanów na odwrócenie tego trendu, który jest widoczny w tej chwili w amerykańskiej polityce, czyli przegrania na pewno Izby Reprezentantów. Niektórzy najbardziej pesymistyczni prognostycy mówią nawet o tym, że Senat także może wymknąć się z republikańskich rąk. To oczywiście miałoby swoje jeszcze większe konsekwencje generalnie dla stabilności politycznej administracji. Natomiast to nie jest tylko kwestia tego, czego się chce, ale to jest też kwestia tego, co jest w tej sytuacji możliwe. No bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że no, Iran pewnie byłby gotowy zawrzeć jakąś byle umowę, to byłby nawet gotowy zawrzeć. Natomiast no, problem polega na tym, że żądania Teheranu w tej sytuacji no właściwie pozostawiałyby Stany Zjednoczone w gorszej sytuacji niż, czy cały region w gorszej sytuacji niż był przed rozpoczęciem tej wojny, przynajmniej tak percepcyjnie. Prawda? To znaczy, jeżeli Iranowi pozwoliłoby się na, obojętnie w jakiej formie, tak, bo to chociażby była ta, ten, jak to się to przetłumaczyć, ten zespół Zatoki Perskiej, czy cokolwiek, jakakolwiek instytucja powołana przez Teheran byłaby odpowiedzialna za wolny, znaczy właściwie już nie wolny, ale przepływ towarów przez cieśninę Ormuz, no to mielibyśmy nie tylko zmianę relacji sił na Bliskim Wschodzie, no ale zmianę takiej kluczowej zasady amerykańskiej hegemonii, czy amerykańskiego panowania nad wolnymi szlakami handlowymi. Prawda? No i wydaje się, że tego Trump po prostu nie mógłby zaakceptować. Tak? Podobna rzecz dotyczy wzbogacania uranu i generalnie kwestii nuklearnej. Tak? No, także tutaj jest wiele pytań i wydaje się, że ta cała sytuacja trochę pokazuje ograniczenia tego sposobu zarządzania komunikacją polityczną przez Donalda Trumpa, która w jakiś tam sposób promieniuje na jego administrację. To znaczy, że wystarczy

0: Żeby do początku wrócić z Izraelem i z Benjaminem Netanyahu, no dość powszechna jest opinia, że to premier Izraela wmanewrował Stany w aktualną odsłonę konfrontacji z Iranem i chyba nie pozwala do końca się wyplątać Stanom z tej... Jak wygląda to połączenie na obecnym etapie konfliktu między Tel Awiwem a Waszyngtonem?
1: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, tak? Ja nawet słuchając amerykańskich wypowiedzi, tam nastąpiła, znaczy amerykańskich komentarzy na temat w ogóle całej tej wojny, tam nastąpiła bardzo ciekawa zmiana, to znaczy ci członkowie amerykańskiej, czy uczestniczy amerykańskiej debaty publicznej, którzy, co tu dużo mówić, zdecydowanie są proizraelscy, no bo często są po prostu Żydami, znaczy ta dyskusja na początku wojny wyglądała tak, że ci, którzy byli przeciwnikami w ogóle rozpoczęcia tej operacji, bardzo krytykowali administrację Trumpa. Często to byli oczywiście jego byli zwolennicy, niedawni zwolennicy jeszcze, których identyfikowało się jako właśnie takich prawicowców MAGA, nawet tam Tucker Carlson, prawda? Oczywiście tutaj można dyskutować o tej klasyfikacji, ale to już zostawmy. A z kolei te bardziej jastrzębie amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym te środowiska żydowskie po prostu na amerykańskiej prawicy, prezydenta zdecydowanie broniły. Natomiast teraz sytuacja się trochę odwróciła, bo z tych sektorów jastrzębich amerykańskiej prawicy, tych, które były zwolennikami tej interwencji, więcej słychać obaw, to znaczy, że Donald Trump najpierw podjął słuszną decyzję, a teraz nie jest gotowy dokończyć roboty, tak można powiedzieć, tak? Że niektórzy zaczynają nawet oceniać właśnie, że ta wojna zakończona w tym momencie byłaby rzeczywiście no, niesłuszną decyzją, biorąc pod uwagę cały bilans, prawda, z czym zostanie Iran, kto zostanie w przywództwie Iranu, tak? No bo są też takie interpretacje. I teraz, przepraszam, nie uciekam od odpowiedzi, ale staram się wyjaśnić ten szerszy kontekst, tak? To wydaje mi się konieczne. I teraz ta, trzeba spojrzeć na to po pierwsze. To żądanie Iranu, które się pojawia cały czas w tych negocjacjach, czy tych rozmowach, jakkolwiek to nazwać, to znaczy, żeby Iran miał prawo zażądać od Stanów Zjednoczonych, żeby te wpłynęły na Izrael, żeby ten zaprzestał wojny prowadzonej na terenie Libanu przeciwko Hezbollahowi, no to nie uderza tylko w interesy Izraela, to uderza także jakby wizerunek Stanów Zjednoczonych, no bo nie można utrzymywać, że z jednej strony mamy sytuację, w której Iran został gruntownie osłabiony, a jednocześnie zachowuje siłę czy możliwość decydowania o tym, jak wyglądają operacje innych państw w regionie szerszym, prawda? Czy coś w tym stylu. Teraz ta teza o tym, że to Izrael wplątał Trumpa w tę wojnę, moim zdaniem jest bardzo wybiórcza. To znaczy ja uważam jednak, że Trump sam miał pewną obsesję na temat, na punkcie Iranu. Były też w pewnym sensie takie strategiczne warunki, które wydawało im się, że są spełnione. Protesty w Iranie, sukces operacji w Wenezueli. Więc wydaje mi się, że ta opowieść, że to ten słynny ogon, który merda psem, to jest trochę jedna z takich opowieści, które zawsze w takich sytuacjach się pojawiają, która ma wyjaśniać wszystko i to jakoś jest łatwiej wtedy wytłumaczyć, jeżeli to był jakiś spisek, czy jeżeli to było coś, co przed nami było ukrywane i zostaliśmy w ten sposób oszukani. No nie wydaje mi się tutaj, jeżeli ktoś został oszukany, to rzeczywistość, która szczególnie na wojnie, jak to się mówi, wszystko jest zawsze skomplikowane, nawet rzeczy proste, czy rzeczy łatwe, to bardziej w ten sposób wygląda. Zresztą mogę powiedzieć w kategoriach takich troszeczkę, może nawet humorystycznych, że jest nawet nowa wersja. Otóż o ile część amerykańskiej prawicy oskarża Izrael o to, że to on popchnął Stany w wojnę, która nie idzie po ich myśli, to z kolei ta bardziej, nazwijmy to, syjonistyczna część amerykańskiej prawicy, z kolei jest nowa teoria, że to właściwie porażka, czy nie wykonanie planu, a szczególnie tej części planu, po której stronie chyba opowiadał się zdecydowanie Mossad, czyli żeby wykorzystać

0: mniejszość kurdyjską, uzbroić ją i żeby ona była tym, tym, że tak, ground forces, prawda, czyli tym wojskiem na ziemi, które by dokonywało dodatkowej presji na reżim, że za to odpowiada Turcja, a konkretnie ambasador amerykański Barak, który wpłynął na Trumpa, przekazując mu obawy, dosyć chyba zrozumiałe dla wszystkich, znaczy obawy, po prostu niechęć do kurdyjskiej opcji premiera i prezydenta, przepraszam, Erdoğana, prawda? Więc to te dyskusje trwają i tak mniej więcej wygląda ta sytuacja, ale istota tego jest taka, że te wszystkie interpretacje no, wynikają z próby, prawda, ja to zawsze wracam do tego tekstu, chociaż sam tekst nie jest taki wspaniały, ale tekst Jacka Kuronia gdzieś tam jeszcze z czasów PRL-u, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia, prawda? I to jest trochę tak, oczywiście jest wyjście z tej sytuacji, Amerykanie musieliby zaangażować siły lądowe, musieliby zaryzykować śmierć swoich chłopców w Iranie, natomiast to nie jest wyjście dla Trumpa, bo to wiązałoby się oczywiście z niesłychanymi kosztami politycznymi. I ci jastrzębie, którzy mówią, no, że przecież jest na stole wiele opcji, ciągle możemy tam to i to zrobić, no nie biorą przede wszystkim, albo nie biorą tego pod uwagę, albo udają, że nie biorą tego pod uwagę. Natomiast znowu, no, tak jak powiedziałem na początku, a problem, dlatego sytuacja jest bez wyjścia, bo Irańczycy nie ulegli na tyle silnej presji, żeby zaakceptować warunki, w których rezygnowaliby z kontroli nad cieśniną Ormuz i rezygnowaliby na trwałe i na dobre ze swojego programu nuklearnego. Więc teraz pytanie, które sobie stawia Donald Trump, jego administracja i Partia Republikańska szerzej, jest takie, no to w jaki sposób zrobić z tego sukces, skoro być może, ja ciągle tak uważam, że ta cała operacja być może mogłaby się zakończyć sukcesem. Natomiast nie istnieją warunki brzegowe w tej sytuacji, żeby ona się zakończyła sukcesem do wyborów śródterminowych. Prawda?
1: Bo horyzont jest zbyt bliski i zobaczymy, jak te wybory, jeżeli potoczą się, a na to wiele wskazuje, nie pomyśli republikanów, wpłyną na kondycję drugiej części, drugiej kadencji Donalda Trumpa. Ale o tym opowiemy już, jak będą się te wybory zbliżać i oczywiście z Maciejem Kurzuszkiem, jak już będą wybory, to będziemy non-stop rozmawiać i opisywać, co one oznaczają dla Trumpa, dla Stanów, dla Polski również. A tymczasem, redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, miłego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Maciej Kożuszek jest naszym łączeniem, dziennikarz, publicysta Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, tak jak pan poseł na mnie zaczął patrzeć, to się aż tak przestraszyłem.
1: Pan poseł nie słyszy, ale może słuchawki są, to może pan posłucha, może do rozmowy, bo o Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać i pytanie wprost, czy Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa chyba nie po raz pierwszy. Jak to jest w tej układance bliskowschodniej, bo dzisiaj w nocy znowu rakiety latały w jedną i w drugą stronę.
2: No, to nie tylko Benjamin Netanyahu oszukał Donalda Trumpa, też chyba oszukała Donalda Trumpa taka nadzieja, że ma z irańską gwardią rewolucyjną jakąś taką umowę dżentelmeńską, przynajmniej w sprawie tego, że konflikt uległ zawieszeniu, czy to zawieszenie broni miało miejsce. Został strącony wcześniej amerykański Apache, najprawdopodobniej za pomocą Shaheda. Amerykanie odpowiedzieli, więc w tej chwili nawet taka wersja, w której ta eskalacja, z którą mamy teraz do czynienia, za nią odpowiada przede wszystkim Izrael, który nie chciał się dostosować do amerykańskiej woli w tym przypadku, no nie do końca jest, oczywiście chronologicznie to by się zgadzało, natomiast to nie jest jedyny problem, z którym Donald Trump w tym momencie sobie musi radzić.
1: A z czym musi sobie radzić? J.D. Vance zapowiedział wczoraj, że no będzie porozumienie, będzie deal z Iranem w ciągu kilku dni, kilku tygodni, a na pewno do jesiennych wyborów.
2: No to jest na pewno ten timeline, jak to się mówi ładnie albo brzydko, życzeń administracji Donalda Trumpa. Tak? Bo rzeczywiście jest tak, że to nawet Newt Gingrich, autor legendarnej odzyskania przez republikanów w 1994 roku Izby Reprezentantów po wielu latach, powiedział, że jeżeli ceny benzyny nie spadną, a to jest bezpośrednio oczywiście związane z odblokowaniem cieśniny Ormus, to szanse republikanów na odwrócenie tego trendu, który jest widoczny w tej chwili w amerykańskiej polityce, czyli przegrania na pewno Izby Reprezentantów. Niektórzy najbardziej pesymistyczni prognostycy mówią nawet o tym, że Senat także może wymknąć się z republikańskich rąk. To oczywiście miałoby swoje jeszcze większe konsekwencje generalnie dla stabilności politycznej administracji. Natomiast to nie jest tylko kwestia tego, czego się chce, ale to jest też kwestia tego, co jest w tej sytuacji możliwe. No bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że Iran pewnie byłby gotowy zawrzeć jakąś byle umowę, to byłby nawet gotowy zawrzeć. Natomiast problem polega na tym, że żądania Teheranu w tej sytuacji właściwie pozostawiałyby Stany Zjednoczone w gorszej sytuacji niż, czy cały region w gorszej sytuacji niż był przed rozpoczęciem tej wojny, przynajmniej tak percepcyjnie. Prawda? To znaczy, jeżeli Iranowi pozwoliłoby się na obojętnie w jakiej formie, tak, bo to chociażby była ta ten zespół Zatoki Perskiej, czy cokolwiek, jakakolwiek instytucja powołana przez Teheran byłaby odpowiedzialna za wolny, znaczy właściwie już nie wolny, ale przepływ towarów przez cieśninę Ormus, no to mielibyśmy nie tylko zmianę relacji sił na Bliskim Wschodzie, no ale zmianę takiej kluczowej zasady amerykańskiej hegemonii, czy amerykańskiego panowania nad wolnymi szlakami handlowymi, prawda? No i wydaje się, że tego Trump po prostu nie mógłby zaakceptować, tak? Podobna rzecz dotyczy wzbogacania uranu i generalnie kwestii nuklearnej. No, także tutaj jest wiele pytań i wydaje się, że ta cała sytuacja trochę pokazuje ograniczenia tego sposobu zarządzania komunikacją polityczną przez Donalda Trumpa, która w jakiś tam sposób promieniuje na jego administrację. To znaczy, że wystarczy powiedzieć, że coś się za chwilę wydarzy, albo dokładnie tak jest, jak się mówi. Za chwilę będzie umowa, za chwilę dokona się, wcześniej mieliśmy, że zniszczona zostanie cała cywilizacja niedługo, a dzięki temu wydarzenia potoczą się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To działało szczególnie w prawyborach Partii Republikańskiej. To działało do jakiegoś stopnia w momencie, kiedy Donald Trump rywalizował z politykami Partii Demokratycznej nawet. to działa ciągle w prawyborach partii republikańskiej obecnie, no ale to nie działa z tym teokratycznym reżimem ajatollahów, który jest gotowy po prostu...
1: No dobrze, a działa, żeby do początku wrócić z Izraelem i z Benjaminem Netanyahu? No dość powszechna jest opinia, że to premier Izraela wmanewrował Stany w aktualną odsłonę konfrontacji z Iranem i chyba nie pozwala do końca się wyplątać Stanom z tej... Jak wygląda to połączenie na obecnym etapie konfliktu między Tel Awiwem a Waszyngtonem?
2: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, tak? Ja nawet słuchając amerykańskich wypowiedzi, tam nastąpiła, znaczy amerykańskich komentarzy na temat w ogóle całej tej wojny, tam nastąpiła bardzo ciekawa zmiana, to znaczy ci członkowie amerykańskiej, czy uczestnicy amerykańskiej debaty publicznej, którzy, co tu dużo mówić, zdecydowanie są proizraelscy, no bo często są po prostu Żydami, znaczy ta dyskusja na początku wojny wyglądała tak, że ci, którzy byli przeciwnikami w ogóle rozpoczęcia tej operacji, bardzo krytykowali administrację Trumpa, często to byli oczywiście jego byli zwolennicy, niedawni zwolennicy jeszcze, których identyfikowało się jako właśnie takich prawicowców MAGA, nawet tam Tucker Carlson, prawda? Oczywiście tutaj można dyskutować o tej klasyfikacji, ale to już zostawmy. A z kolei te bardziej jastrzębie amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym te środowiska żydowskie po prostu na amerykańskiej prawicy, prezydenta zdecydowanie broniły. Natomiast teraz sytuacja się trochę odwróciła, bo z tych sektorów jastrzębich amerykańskiej prawicy, tych, które były zwolennikami tej interwencji, więcej słychać obaw, to znaczy, że Donald Trump najpierw podjął słuszną decyzję, a teraz nie jest gotowy dokończyć roboty, tak można powiedzieć, tak? Że niektórzy zaczynają nawet oceniać właśnie, że ta wojna zakończona w tym momencie byłaby rzeczywiście no niesłuszną decyzją, biorąc pod uwagę cały bilans, prawda, z czym zostanie Iran, kto zostanie w przywództwie Iranu, tak, no bo są też takie interpretacje. I teraz, przepraszam, nie uciekam od odpowiedzi, ale staram się wyjaśnić ten szerszy kontekst, tak, to wydaje mi się konieczne. I teraz trzeba spojrzeć na to po pierwsze. To żądanie Iranu, które się pojawia cały czas w tych negocjacjach, czy tych rozmowach, jakkolwiek to nazwać, to znaczy, żeby Iran miał prawo zażądać od Stanów Zjednoczonych, żeby te wpłynęły na Izrael, żeby ten zaprzestał wojny prowadzonej na terenie Libanu przeciwko Hezbollahowi, no to nie uderza tylko w interesy Izraela, to uderza także jakby w wizerunek Stanów Zjednoczonych, no bo nie można utrzymywać, że z jednej strony mamy sytuację, w której Iran został gruntownie osłabiony, a jednocześnie zachowuje siłę czy możliwość decydowania o tym, jak wyglądają operacje innych państw w regionie szerszym, prawda? Czy coś w tym stylu. Teraz ta teza o tym, że to Izrael wplątał Trumpa w tę wojnę, moim zdaniem jest bardzo wybiórcza. To znaczy ja uważam jednak, że Trump sam miał pewną obsesję na temat, na punkcie Iranu. Były też w pewnym sensie takie strategiczne warunki, które wydawało im się, że są spełnione. Protesty w Iranie, sukces operacji w Wenezueli. Więc wydaje mi się, że ta opowieść, że to ten słynny ogon, który merda psem, to jest trochę jedna z takich opowieści, które zawsze w takich sytuacjach się pojawiają, która ma wyjaśniać wszystko i to jakoś jest łatwiej wtedy wytłumaczyć, jeżeli to był jakiś spisek, czy jeżeli to było coś, co przed nami było ukrywane i zostaliśmy w ten sposób oszukani. No nie wydaje mi się tutaj, jeżeli ktoś został oszukany, to rzeczywistość, która szczególnie na wojnie, jak to się mówi, wszystko jest zawsze skomplikowane, nawet rzeczy proste, czy rzeczy łatwe, to bardziej w ten sposób wygląda. Zresztą mogę powiedzieć w kategoriach takich troszeczkę może nawet humorystycznych, że jest nawet nowa wersja. Otóż o ile część amerykańskiej prawicy oskarża Izrael o to, że to on popchnął Stany w wojnę, która nie idzie po ich myśli, to z kolei ta bardziej, nazwijmy to, syjonistyczna część amerykańskiej prawicy, z kolei jest nowa teoria, że to właściwie porażka, czy nie wykonanie planu, a szczególnie tej części planu, po której stronie chyba opowiadał się zdecydowanie Mossad, czyli żeby wykorzystać mniejszość kurdyjską, uzbroić ją i żeby ona była tym że tak, ground forces, prawda, czyli tym wojskiem na ziemi, które by dokonywało dodatkowej presji na reżim, że za to odpowiada Turcja, a konkretnie ambasador amerykański Barak, który wpłynął na Trumpa, przekazując mu obawy, dosyć chyba zrozumiałe dla wszystkich, znaczy obawy, po prostu niechęć do kurdyjskiej opcji premiera i prezydenta, przepraszam, Erdoana, prawda? Więc to te dyskusje trwają i tak mniej więcej wygląda ta sytuacja, ale istota tego jest taka, że te wszystkie interpretacje no, wynikają z próby, prawda, ja to zawsze wracam do tego tekstu, chociaż sam tekst nie jest taki wspaniały, ale tekst Jacka Kuronia gdzieś tam jeszcze z czasów PRL-u, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia, prawda? I to jest trochę tak, oczywiście jest wyjście z tej sytuacji, Amerykanie musieliby zaangażować siły lądowe, musieliby zaryzykować śmierć swoich chłopców w Iranie, natomiast to nie jest wyjście dla Trumpa, bo to wiązałoby się oczywiście z niesłychanymi kosztami politycznymi. I ci jastrzębie, którzy mówią, no że przecież jest na stole wiele opcji, ciągle możemy tam to i to zrobić, no nie biorą przede wszystkim, albo nie biorą tego pod uwagę, albo udają, że nie biorą tego pod uwagę. Natomiast znowu, no tak jak powiedziałem na początku, a problem, dlatego sytuacja jest bez wyjścia, bo Irańczycy nie ulegli na tyle silnej presji, żeby zaakceptować warunki, w których rezygnowaliby z kontroli nad cieśniną Ormuz i rezygnowaliby na trwałe i na dobre ze swojego programu nuklearnego. Więc teraz pytanie, które sobie stawia Donald Trump, jego administracja i Partia Republikańska szerzej jest takie, no to w jaki sposób zrobić z tego sukces, skoro być może, ja ciągle tak uważam, że ta cała operacja być może mogłaby się zakończyć sukcesem, natomiast nie istnieją warunki brzegowe w tej sytuacji, żeby ona się zakończyła sukcesem do wyborów śródterminowych.
1: No, bo horyzont jest zbyt bliski i zobaczymy, jak te wybory, jeżeli potoczą się, a na to wiele wskazuje, nie po myśli republikanów wpłyną na kondycję drugiej części, drugiej kadencji Donalda Trumpa, ale o tym opowiemy już, jak będą się te wybory zbliżać i oczywiście z Maciejem Kurzuszkiem, jak już będą wybory, to będziemy non-stop rozmawiać i opisywać, co one oznaczają dla Trumpa, dla Stanów, dla Polski również. A tymczasem, redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, miłego dnia.
1: Za chwilę serwis informacyjny, a ja tylko Państwu przypomnę, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet, także nas oglądać na YouTubie dzięki naszym patronom. patronet.pl/radiownet albo na stronie wnet.fm zakładka wspieraj nas. Ja bardzo chciałem wszystkim patronom podziękować. Sam jestem patronem, ale też jak ostatnio wspomniałem, miałem takie doświadczenie, że myślałem, że cały czas patronem jestem i dopiero przy okazji zrzutki urodzinowej wchodząc, żeby wziąć udział w tej wrzutce, zacząłem, że moja subskrypcja wygasła, więc zachęcam, żeby też tam zajrzeć i sprawdzić, bo można mieć przeświadczenie, że jest się patronem, że wspiera się Radio Wnet, że tworzy się wolne media, a się nim nie jest, jak w moim przypadku. Chociaż to już szybko naprawiłem ten błąd. Teraz czas na serwis informacyjny, a za chwilę potem wracamy do studia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem Poranka Wnet Grzegorz Płaczek, klub poselski Partia Konfederacja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
1: Już chciałem was pozbawić kilku posłów, a to nieprawda, bo wy się będziecie rozwijać. Zdaje się dopiero, co był naszym gościem Tomek Rzymkowski, który de facto zgłosił do antenie naszego radia akces do Konfederacji przed sekundą.
2: No, bardzo się cieszę, że posłowie widzą w nas, w naszym klubie nadzieję. Robimy wszystko, żeby rzeczywiście się rozwijać i przygotowujemy klub. Ja również każdego dnia dbam o to jako szef klubu, żebyśmy byli gotowi na wielokrotnie większą reprezentację w następnych wyborach, w następnej kadencji Sejmu, bo wszystko na to wskazuje, jeśli się sondaże potwierdzą i wciąż chcemy, żeby było lepiej, no że nas będzie zdecydowanie więcej.
1: Wiecie, to będzie już duży klub, którym pan będzie przewodził, być może w przyszłych kadencjach. Na razie jako szef klubu Konfederacji spotyka pan się z prezydentem i to na pański apel rozpoczęła się machina odebrania orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu. Na jakim to jest etapie?
2: No jeszcze tylko może dwa słowa uzupełnienia. To czy będę przewodził w przyszłości klubem, to zobaczymy, bo być może będę miał inne obowiązki. To tak, żeby poszło w eter.
1: O tym też porozmawiamy.
2: To tak, żeby poszło w eter. Natomiast jeśli chodzi o ten apel, no rzeczywiście do naszego biura, do mojego biura poselskiego zaczęły się zgłaszać liczne osoby. Dawno nie pamiętam, kiedy była taka chwila, że aż tyle wiadomości do nas docierało. No i w przestrzeni publicznej pojawiły się również wypowiedzi niektórych polityków, że ten order Orła Białego należałoby prezydentowi Ukrainy odebrać. Natomiast no, życie toczy się na X-ie i na Facebooku, natomiast to się nie przekłada potem na takie działania polityczne, więc zdecydowałem się zrobić ten krok i napisałem oficjalny apel do pana prezydenta i pan prezydent Karol Nawrocki przeczytał, wziął pod uwagę. Na pewno spływał również dodatkowe informacje i głosy ze sceny politycznej do Pałacu Prezydenckiego. No i taką decyzję podjął, że zwołał kapitułę i liczę, że już wkrótce zostanie ostateczna informacja i decyzja przez prezydenta ogłoszona.
1: A kiedy pan przeczytał ten komunikat, bardzo lapidarny, niejednoznaczny, zebrała się komunikat, który przekazał rzecznik prezydenta, zebrała się kapituła, obradowała, decyzja w stosownym czasie, to
2: tak, myślę, że Pałac Prezydencki nie podchodzi do tego jak do spektaklu i do teatru, tylko podchodzi
1: nie,
2: do tego
1: nie
2: jak...
1: Nie pan zawodu, że to
2: nie,
1: jest...
2: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo dobre, że prezydent naszego kraju dał taką chwilę do refleksji, zastanowienia. Ja myślę, że i tak z tego nic nie wyjdzie, to znaczy prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji. Natomiast no, to jest też jakiś sygnał w zasadzie zawróć. I to było potrzebne. Natomiast nie oczekiwałbym, że prezydent będzie bardzo długo zwlekał z tą decyzją, no bo oczywiście teraz jest analiza i sytuacja wygląda tak, że prezydent powiedział, że chce ten order odebrać, zebrała się kapituła, nie wiemy, co zdecydowała. No i teraz prezydent no, wyglądałby, myślę, że mało profesjonalnie, mówiąc bardzo ogólnie, jeśli by zwlekał z tą ostateczną decyzją. Poczekajmy, myślę, że ta decyzja nie powinna zapaść szybko.
1: A pan jako szef klubu Konfederacji, w ogóle jako formacja Konfederacja, macie jakieś takie warunki, że Ukraina może, czy Władysław Zełenski może coś zrobić, co was zadowoli? Jak to jest?
2: Współpraca Polski z Ukrainą w ostatnich latach pokazała, że zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. No, myślę, że już wiele słów na ten temat w Radiu Wnet padło. Natomiast no, są takie elementy, są takie symbole, są rzeczy ważne z punktu widzenia prawdy historycznej, z punktu widzenia rzeczy nierozwiązanych przez tyle lat. No i biorąc pod uwagę również to, że prezydent no, był szefem IPN-u przez wiele lat, więc temat Wołynia jest mu doskonale znany. Coś się musiało zakończyć w pewnym momencie. Jakaś faza oczekiwania, faza takich oczekiwań politycznych, że Ukraina nagle zrozumie, że to jest dla nas temat bolący, musiała się zakończyć. I teraz no, zawsze jest pytanie, kiedy to zrobić. Pojawiają się argumenty, że być może nie teraz, że być może było trzeba poczekać, no ale to tak słyszymy już od kilkudziesięciu lat i nigdy ten moment nie następuje. I wydaje mi się, że Polska w ostatnich, zwłaszcza dwóch latach, nie skorzystała wystarczająco z tego, żeby w sposób otwarty politycznie wyartykułować Ukrainie swoich oczekiwań. To nie chodzi o to, że pomagamy i chcemy coś w zamian, natomiast naturalnym jest również w życiu pewna serdeczność bądź pewne oczekiwanie, że ktoś jednak doceni pewną pomoc i ktoś również pójdzie na pewne ustępstwa. I tak jak w przypadku Wołynia tych ustępstw zbyt dużych, właściwie żadnych nie było, to tak również proszę zwrócić uwagę na to oczekiwania, że polskie firmy będą odbudowywać Ukrainę. No, co by nie
1: mamy
2: mówić.
1: Mamy tą konferencję w Gdańsku, na którą zdaje się Zieński nie przyjedzie i to był też element takiego trochę szantażu. To także o tym mówił pan minister, wiceminister Szeptycki, teraz trochę na linii ognia stojący, to sugerujący, że jak będzie odebranie, no to nie przyjedzie do Gdańska na konferencję Władimir Zieński, no i nie będzie dobitych interesów.
2: No to niepoważne zachowanie ze strony prezydenta, bo ja bym jednak chciał rozdzielić pewne gesty, pewne napięcia, ale również też pewne przyjaźnie między różnymi ośrodkami władzy w dwóch różnych państwach. Natomiast no, nie może być tak, że jakiś symboliczny gest czy oczekiwanie uszanowania prawdy historycznej przełoży się potem, że Polska zostanie wykluczona. Ale ja obawiam się, panie redaktorze, że to nie jest tak, że ta decyzja o wykluczeniu Polski albo o tym, że będziemy w sposób bardzo ograniczony coś robić na Ukrainie, że ona zapadła w ostatnich dniach. To jest pokłosie tego, co się dzieje w polskiej polityce już w ostatnich miesiącach, jak nie latach. Proszę zauważyć, że już teraz przecież część zrujnowanej Ukrainy jest odbudowywana, przecież infrastruktura jest odbudowywana, budynki są odbudowywane, tam już są potężne interesy firm zagranicznych, tureckich, niemieckich, z Wielkiej Brytanii, z Francji. Polaków tam praktycznie nie ma, więc w związku z tym chodźmy twardo po ziemi i musimy zrozumieć, że w sytuacji, kiedy wojna się kiedyś zakończy, bo każda wojna się kiedyś przecież kończy, to nie będzie tak, że dopiero od tamtego momentu polski biznes będzie miał możliwość budowania swoich przyczółków. To się dzieje już teraz i Polska z tego nie korzysta.
1: Zwróciłem się do obu prezydentów, aby znaleźli sposób na deeskalację emocji. Zwróciłem się do strony ukraińskiej, aby podjęła potrzebne inicjatywy oraz wykazała się dobrą wolą, ponieważ ta decyzja Zieńskiego doprowadziła do tego kryzysu, tak mówił Donald Tusk, podkreślając jednocześnie, że w interesie Polski jest deeskalacja emocji i skuteczne wsparcie Ukrainy. Jak Konfederacja odczytuje ruchy i słowa Donalda Tuska, razem z tymi jeszcze poprzednimi słowami o tym, że dyplomacja zawiodła?
2: Dobrze, że pan redaktor dodał na końcu, że autorem tych słów jest premier RP, bo gdyby pan redaktor tego nie dodał, to miałbym wrażenie, że to jest prezydent jakiegoś obcego państwa. No, z całym szacunkiem do pana premiera, wydaje mi się, że w tak oczywistych sprawach, mając również na uwadze to, jakie są oczekiwania społeczne, bo pamiętajmy, że sondaże i Polacy, niezależnie od tego, czy są za lewą stroną sceny politycznej, czy za prawą stroną sceny politycznej, oczekują tego, żeby ten order został odebrany, więc postawienie się w takich butach na zasadzie panowie, usiądźcie i zacznijcie rozmawiać, po pierwsze pokazuje pewną kapitulację premiera, bo jeszcze całkiem niedawno przypomnijmy, że był konflikt, kto ma prowadzić i kto jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną państwa. Teraz nagle się okazuje, że tym osobom, tym ostatnim kołem ratunkowym miałby być prezydent. Po drugie, to chyba już nie ten czas. No, obecny rząd już przecież 3 lata pełni władzę i, no i do niczego to nie doprowadził.
1: Te słowa o kryzysie, czy klęsce dyplomacji Donalda Tuska z poprzedniego tweeta mówią, że nasza dyplomacja, no de facto nasza zawiodła, teraz czas na prezydenta. To jest takie przerzucenie sobie gorącego kartofla?
2: Przerzucanie kartofla, ale pokazanie też niestety pewnej indolencji i potwierdzenie tego, że skutecznie, przecież mieliśmy obiecane, że coś z tym Wołyniem się w końcu wydarzy i przyznanie się do tego, że nasza strona polska jest bezradna. To jest przykre, to już jakby niezależnie od tego, czy ktoś lubi prezydenta Ukrainy, czy nie, czy ktoś jest za tym, żebyśmy pomagali Ukrainie, czy nie, to jest rzecz wtórna. Przykre jest to, że jako państwo już bez nawet odpowiedzialności osobistych nie byliśmy w stanie i wciąż nie wykorzystujemy jednak tej pozycji no, dosyć komfortowej w negocjacjach, bo przekazując tą pomoc ogólnie, nazwijmy to finansowo-społeczną, no to jest dobry moment, żeby wyrazić jakieś oczekiwanie i żeby to
1: oczekiwanie zostało spełnione. A zdaniem Konfederacji ta pomoc była potrzebna czy niepotrzebna? To są pretensje wobec rządu PiS-u i wobec obecnego rządu.
2: My zawsze stoimy na stanowisku, że w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo, o rozwój i o dobrobyt własnego narodu, a potem pomagać innym. Rozumiemy również, czym są międzynarodowe stosunki, rozumiemy również, że nasz wschodni sąsiad został zaatakowany i w jakiś sposób trzeba pomagać, natomiast nie można pomagać innemu państwu i jednocześnie krzywdzić własnych obywateli, bądź powodować, że niektóre grupy społeczne mogą się czuć gorzej traktowane we własnym kraju niż obywatele obcego kraju.
1: Przekazanie czołgów jeszcze za poprzedniego rządu. To był dobry ruch czy zły ruch?
2: Tak długo, jeżeli żyjemy w poczuciu, że te czołgi rzeczywiście nie powodują, nazwę to bardzo jednoznacznie, być może przesadzenie, ale żeby pokazać obraz, nie rozbrajają jednocześnie Polski, bo pamiętajmy, że jednak na północy graniczymy z Federacją Rosyjską, to każda pomoc militarna uzasadniona i logiczna, oczywiście, że jest potrzebna, natomiast...
1: Ta była czy nie była? Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego, wicepremier Mariusz Błaszczak przekroczyli tą granicę?
2: Ja nie analizowałem nigdy tego, w jaki sposób i jaka liczba dokładnie czołgów była w tamtym czasie za czasów poprzedniego rządu przekazywana Ukrainie, natomiast z doniesień prasowych i z wypowiedzi polityków poprzedniej
1: prawie
2: kadencji...
1: Prawie 300, w dużej części te niezmodernizowane, stare T-72 po sobie.
2: Proszę sobie odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było, gdyby kilka tygodni później, a przecież było takie zagrożenie i dużo też dziennikarzy mainstreamowych o tym mówiło, gdyby nas nagle jakieś państwo obce zaatakowało. Proszę sobie wyobrazić, czy my byśmy mieli czym się bronić i czy decyzja o tym, że będziemy komuś pomagać jednocześnie nie powodowała zwiększenia ryzyka, że nasze możliwości obronne się obniżają. Ja uczestniczyłem w tej kadencji w spotkaniu z prezydentami, zarówno jeszcze był to prezydent Duda, jak i już obecny prezydent Karol Nawrocki. Na tym spotkaniu był również szef MONU i pan premier Donald Tusk. Pan premier wyszedł z połowy spotkania, ale to już jakby może okoliczność na inne spotkanie. I nie mogę powiedzieć o szczegółach, natomiast mogę powiedzieć, że jakiekolwiek przekazywanie nadmierne polskiego uzbrojenia i niezapewnienie bezpieczeństwa Polakom jest czymś haniebnym.
1: Sprawa wróciła w kontekście mechanizmu SAFE. Wczoraj była zresztą dyskusja w Sejmie. Wyszedł na mównicę wicepremier Kosiniak-Kamysz, deklarując, że żaden sprzęt zakupiony w ramach SAFE nie trafi na Ukrainę.
2: Zarzucam przedstawicielom tego rządu albo kłamstwo, albo manipulację. W tej sprawie dzisiaj wysłałem do Ministerstwa Obrony Narodowej interwencję poselską. Wczoraj na mównicy sejmowej padło wiele słów, z którymi się nie zgadzam. Jednym ze stwierdzeń i to padło z ust szefa MONU, było to, że Polska w ramach programu SAFE nie przekaże właśnie na Ukrainie, o której przed chwilką rozmawialiśmy, żadnego sprzętu wojskowego. To zostało bardzo wyraźnie wyartykułowane, a to jest o tyle w sprzeczności z tym, że kilka dni temu pełnomocnik do spraw programu SAFE informował opinię publiczną, że z całej kwoty SAFE około 4-5%, to jest około 9 miliardów złotych, zostanie przekazane na Ukrainę. I to jest o tyle w sprzeczności ze słowa pana ministra, że przecież we wniosku, który był wysłany kilka miesięcy temu do Komisji Europejskiej, właśnie dotyczący ten wniosek dotyczył SAFE, jest część poświęcona SAFE i Ukrainie. Wiem, bo osobiście to czytałem.
1: Ale może to jest gra słowami, że wicepremier Kosiniak-Kamysz wychodzi i mówi, żadnego sprzętu, bo przecież pieniądze to nie sprzęt, przekażemy im po prostu fundusze. Może tu jest cały ten szkopuł pogrzebany w tej grze słowami.
2: Dlatego dzisiaj wysłałem 9-stronicową interwencję, jest tam kilkadziesiąt bardzo szczegółowych pytań, bo obecny rząd w mojej ocenie jest mistrzem w manipulacjach i w niedopowiedzeniach. I standardowy, klasyczny Polak, kiedy usłyszy informację od szefa MONU, że nie będziemy nic przekazywać Ukrainie, to żyje w przekonaniu, że wszystkie pieniądze zostaną w Polsce. Chciałbym to uściślić i chciałbym zobaczyć i jednoznacznie określić, czy ktoś manipuluje Polakami.
1: Wczoraj także burzliwa dyskusja na temat tego, no, jak część składu Rady Ministrów ma stosunek do Polski, a w drugiej części do Ukrainy. Przemysław Czarnek ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Komisją Etyki za wypowiedź wobec ministra Szeptyckiego, ale chyba nie tylko.
2: No ja osobiście podchodzę do Komisji Etyki z wielkim przymrużeniem oka, dlatego że i tak tam wygrywa zawsze większość koalicyjna i wiele wniosków, gdzie ewidentnie ktoś łamał prawo, łamał etykę poselską, a i te wnioski dotyczyły obecnej grupy rządzącej, one po prostu były zamiatane pod dywan, natomiast ci, którzy są w opozycji, są na tych komisjach najczęściej biczowani, więc nie podchodzę do tego, do tej komisji z takim poczuciem, że to jest komisja, gdzie tam rzeczywiście strony się wysłuchują. To jest bardziej taki sąd kapturowy. Więc jeżeli ktoś chce postawić jakiś zarzut i chce ukarać posła, posła Czarnka, to jeżeli pan premier Donald Tusk taką decyzję podjął, to tak będzie.
1: Tak będzie, a jak wy zareagujecie? Słuszne były wczoraj słowa z mównicy.
2: Ja jestem posłem, który podchodzi z wielką wyrozumiałością do debaty publicznej, zwłaszcza w Sejmie, bo to jest Sejm, żeby ze sobą rozmawiać. I tak długo, jak ktoś się nie obraża, tak długo, jak ktoś nie używa słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, to nie powinno się karać posłów za twarde albo ciężkie pytania.
1: Naszym gościem Grzegorz Poczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. To skoro to Przemysława Czarnka nam się zeszło, wczoraj też nie podpisał waszego wniosku o wotum nieufności wobec minister kultury, pani minister Cieńkowskiej. Dlaczego tak się stało i jak wyglądają te realnie, bo potem Przemysław Czarnek mówi, nie róbcie szopki na sali sejmowej, porozmawiajmy w kuluarach. Jak to wygląda?
2: No, za dużo zdradzić bym nie chciał, dlatego że sam osobiście uczestniczyłem też w rozmowach z partią PiS. Natomiast no, ja dzisiaj jeszcze będę starał się porozmawiać z szefem klubu PiS-u i przekonać posłów PiS-u, żeby te podpisy zostały złożone. No, na tą chwilę nie udało nam się tych podpisów zebrać. Potrzebujemy zaś 69, jeśli pamięć mnie nie myli. Klub jest 16-osobowy nasz, więc bez Prawa i Sprawiedliwości i innych partii tego wniosku skutecznie złożyć nie będziemy mogli. Ja będę walczył do końca, bo uważam, że szefowa minister kultury zrobiła tyle głupich rzeczy, że osoba taka nie powinna być odpowiedzialna za kulturę w Polsce.
1: Wiesz, dopiero co mieliśmy dwa weta nieufności wobec minister zdrowia i minister klimatu. Jeden z tych wniosków był waszego autorstwa, ale podpisany przez klub PiS-u, więc ta współpraca na przykład z Iwet funkcjonowała. Co tak. Teraz nie zagrał? Jak wygląda ta taka parlamentarna, coś, co nie jest obecne w studiach, bo w studiach czasami się kłócicie, ale w praktyce parlamentarnej czasami ta współpraca idzie nieźle między PiS-em a Konfederacją. Jak to wygląda od kuchni trochę, panie przewodniczący?
2: No właśnie, od kuchni to są te rzeczy, które powinny zostać w kuchni, panie redaktorze.
1: Ale czasami też coś tam upichcicie, jak ten wniosek
2: czasem się udaje. No jesteśmy jednak opozycyjnymi do siebie partiami. Jesteśmy z prawej strony, ale jesteśmy opozycyjnymi. W związku z tym nie zawsze ta chęć wspólnej pomocy, która wynika z chociażby z potrzeby podpisania tego wniosku, no ta chęć spotyka się z jakąś przychylnością.
1: Ale przy Henik Kloskiej, tak było.
2: Tam rzeczywiście się udało. Sam osobiście również byłem zaangażowany w ten proces negocjacji i ustaleń z PiS-em. Też to przecież kto czytał i kto na to wszystko spoglądał, to wie, że to nie było też proste. To trwało kilka tygodni. Natomiast udało się. Więc wierzę, że te drzwi jeszcze nie są zamknięte, one są uchylone. Ja będę wciąż jeszcze walczył i namawiał posłów PiS-u, żeby dołączyli do naszego wniosku.
1: A jak to wygląda w praktyce, ta wasza codzienna relacja? Jest ta relacja między PiS-em a Konfederacją w Sejmie, kiedy gasną te czerwone lampki przy mikrofonach, czy jej nie ma?
2: Może się pan redaktor teraz zdziwi, ale prosimy, żeby radiosłuchacze się nie oburzyli. Natomiast mogę powiedzieć jakby w moim imieniu, że staram się być szefem klubu, który pomimo, że ma twardy kręgosłup moralny i wierzy w program Konfederacji, to staram się utrzymywać kontakty z szefami różnych klubów, dlatego że pojawiają się na sali plenarnej czasami ustawy, gdzie trzeba sięgać do bardzo nieoczywistych rozwiązań i przecież było kilka takich głosowań, że my i partie głęboko opozycyjne, chociażby Koalicja Obywatelska, głosowaliśmy tak samo. To dotyczyło głównie, co prawda, ustaw deregulacyjnych, no ale pewne ustalenia klubowe muszą być, dlatego że jeżeli my z góry wiemy, że coś... Tak działa każda partia. Jeżeli z góry wiemy, że jakaś ustawa nie przejdzie, to wtedy wiadomo, że nad tą ustawą nie siedzi się na 150%, bo to i tak upadnie. Natomiast jeżeli jest jakaś szansa, że jakaś ustawa zostanie przegłosowana, no to wtedy z należytą starannością się nad tym pochylamy.
1: No to tu zaraz pojawi się pytanie, skoro pan przewodniczący tak powiedział, że deregulacja to może i więcej z tematów wspólnych z obecną partią rządzącą.
2: Zwolennik
1: bardzo twardy PiS-u mógłby...
2: Dziękuję za to pytanie. Problem polega na tym, że ta deregulacja to jest niestety często znowu taka trochę zasłona dymna, bo gdyby się wczytać w te deregulacje, to często jest tak, że coś jest deregulowane, jednocześnie jest nowa regulacja. Po drugie, przypomnijmy, że kiedy pan Brzoska wyszedł z tym tematem razem z premierem Donaldem Tuskiem, że będzie robiona deregulacja, to tak naprawdę bardzo znikomy procent tych pomysłów płynących z rynku, od przedsiębiorców, został tak naprawdę zaakceptowany przez obecny rząd, a po trzecie, no jakiekolwiek...
1: Pod regulację teraz wchodzi system SENT na przykład.
2: SENT to jest w ogóle kolejny absurd. My apelowaliśmy w EU prezydenta, sam zresztą byłem obecny na spotkaniu, które zorganizował poseł Bartłomiej Pejo w kancelarii prezydenta razem z przedsiębiorcami, chcąc tych przedsiębiorców ratować. Program SAFE i te regulacje SENT, przepraszam, regulacje SENT są po prostu groźne dla rynku i doprowadzą do bankructw tych najmniejszych przedsiębiorstw. Ktoś naprawdę oszalał i upadł na głowę, że chce, żeby przedsiębiorcy ważyli, czy liczyli swoje koszulki, czy podkoszulki,
1: no to już sprzedają. Ta futurologia, ale wszyscy tak już zaczynają myśleć o tym, kto z kim, jak po ewentualnych wyborach, skoro już jesteśmy w tych relacjach z PiS-em, widzi pan możliwość koalicji między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością?
2: No, ja generalnie nie lubię political fiction, przyznam szczerze, naprawdę mam tyle pracy i takiej codziennej i związanej z nadchodzącymi posiedzeniami, pracą nad kolejnymi ustawami i tyle spotkań. Dzisiaj IPN, jutro BBN, więc...
1: To skoro IPN po raz drugi, dobrze, to już od political fiction zostawmy sobie na chwilę na bok. W tym IPN po raz drugi spada z porządku obrad głosowanie nad panem PSM Szpytmą jako następcą króla Nawrockiego. O co chodzi? Wszystko było podawane, byliście wy, był PiS, było PSL, była większość.
2: No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, że ktoś się nie dogadał z punktu widzenia wystarczającej liczby głosów. Wszystko wskazywało na to, że tym razem kandydat na prezesa IPN-u, bo to byłoby już drugie podejście tak naprawdę realne. Nawet gdyby przeszło przez Sejm, to mogłoby się spotkać z oporem na poziomie Senatu. Niech to będzie komentarzem do tej sytuacji.
1: Czyli jest klincz. Nie uda się powtórzyć koalicji, która wybrała Karola Nawrockiego. To była koalicja Konfederacji, tego jeszcze nie, PiS-u i PSL.
2: Tego bym jeszcze nie przesądzał, czy się nie uda tego przepchnąć na poziomie Senatu. Natomiast Senat ewidentnie stanął okoniem i stąd dwukrotnie, kiedy mieliśmy już głosować, okazało się w ostatnim momencie, że to głosowanie spada nam jednak z posiedzenia Sejmu.
1: A co, Donald Tusk blokuje? Nie chce, żeby była taka sytuacja, że jednak okazało się ważnego urzędnika fotel, z którego można wyskoczyć do urzędu prezydenta, żeby nie znalazł się w rękach koalicji PSL-u, PiS-u i Konfederacji.
2: Jeżeli ktoś żyje w takim przekonaniu, że wystarczy, że ktoś jest dobrym kandydatem, to nie wystarczy. W polskim parlamencie obecna władza wprowadziła taką regulację, że to musi być kandydat, niekoniecznie najlepszy, ale kandydat, który musi być w 100% lojalny wobec tego, co robi premier Donald Tusk i jego otoczenie polityczne. To jest może okrutne, ponieważ większość pewnie wyborców oczekiwałaby, że jeżeli ktoś jest lepszym kandydatem i jest z innego opozycyjnego obozu, no to on powinien być odpowiedzialny za jakiś urząd. Tak niestety to nie wygląda i doświadczamy tego, że trzeba być biernym, ale wiernym.
1: Grzegorz Poczek jest naszym gościem. Ostatnie pytanie. Wracamy do orderu Orła Białego i Donalda Tuska, którego wspomnieliśmy, wprowadzimy do rozmowy. Podpisze czy nie podpisze? Bo wydaje się, że wszyscy uznali, że jednak przy odebraniu będzie się czekać na kontrasygnatę lub jej brak ze strony premiera.
2: Tego nie wiem, ale...
1: Jak pan czuje?
2: Tego nie wiem, ale myślę, że będzie bardzo mocno grał, jeżeli ta piłka będzie już po stronie pana premiera Donalda Tuska, będzie bardzo mocno grał tym tematem i na pewno nieraz usłyszymy jakąś manipulację i na pewno pan minister Szłapka wyjdzie i wiele razy pewnie coś powie, co się będzie mijać z prawdą.
1: Do kiedy daje pan termin prezydentowi, żeby podjął decyzję?
2: Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy nawet tą informację poznali dzisiaj i jutro. Ale czas pokaże.
1: Grzegorz Paczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo proszę. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy po raz ostatni dzisiaj do poranka wnet, godzina 8:44, a naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, znawca dziejów naszego zachodniego sąsiada Niemiec, ale też dziejów XIX-wiecznej Europy. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: W moim ręku jedna z najnowszych książek pana profesora, bo pan profesor tak szybko pisze, czy sobie nie nadążamy z czytaniem, można by powiedzieć. O właśnie, to jest jedna najnowsza książka, ja mam drugą najnowszą książkę. Ja mam przed sobą Kulturkampf, czyli walka Berlina z katolicyzmem od XVIII do XX wieku. A pan profesor?
2: A ja mam drugą nowość, Niemcy, kraj wojen i rewolucji. Ta, którą pan redaktor ma przed chwilą pokazywał, no to jest, można powiedzieć, element szerszej całości, o której piszę właśnie w tej drugiej książce, gdzie no, zwracam uwagę, że nie jest tak, jak niekiedy się dość obiegowo i w uproszczony sposób o naszym zachodnim sąsiedzie, że jest to kraj generalnie ludzi twardo chodzących po ziemi, no, którzy może od czasu do czasu mają jakieś nagle porywy, nazwijmy to, niezrównoważonych namiętności. Natomiast moim zdaniem historia Niemiec to jest ciąg różnych rewolucji, przerywanych wyjątkowo okresami normalności, ale generalnie normą są różne rewolucje, od reformacji po współczesny świat, po w kościele niemieckim obecnie, a Kulturkampf, ten XVIII-XIX-wieczny, o którym jest ta książka, którą pan redaktor miał w swoim ręku, no to jest jeden z elementów tego ciągu rewolucji.
1: Ciągu rewolucji, które toczą Niemcy. Wydawałoby się to Francja, kraj rewolucji, ale jak widać, Niemcy też są krajem, które od reformacji przynajmniej, na może i wcześniej, ale reformacje, bunty chłopskie, czy wojny chłopskie i tak dalej, można by pewnie tych rewolucji mnożyć, które się działy na terytorium Rzeszy Niemieckiej. I te rewolucje nie tylko same Niemcy, zdaje się, toczą, ale także przekładają się, no, trochę siłą ciężkości samego państwa na cały nasz region. Jakby historycznie spojrzeć na to, jak Niemcy rozgrywali nasz region, jak rozgrywali Polaków, ale też Polaków, Czechów, Polaków, Węgrów, Polaków, Litwinów, Polaków, Ukraińców, koniec końców, dochodząc do współczesnej polityki, to jakby pan profesor to opisał?
2: No tutaj już wchodzimy w pewne koncepcje geopolityczne, które no, w XX wieku na przykład one przede wszystkim przybierały postać różnych form Mitteleuropy, czyli to, co sami Niemcy nazywają organizowaniem Europy Środkowej, przez nich oczywiście, przez Rzeszę Niemiecką. Ja natomiast zwracam uwagę także w tej książce Niemcy, kraj wojny i rewolucji, że na przykład no, pojęcie Mitteleuropy miało w sobie sam autor tej koncepcji, Friedrich Naumann, w swojej słynnej książce w 1915 roku nie krył tego, że tam za tą wizją tak naprawdę stoi pewna wizja kulturowej dominacji nad naszym regionem Europy. To znaczy polityka i gospodarka miała być konsekwencją dominacji Niemiec w sferze kultury, ponieważ to Niemcy, jak pisał Naumann, miały dostarczać pewnej matrycy kulturowej dla tych, jak Niemcy lubią mówić, małych narodów w Europie Środkowej. A co miało stanowić tą matrycę? Wtedy, na początku XX wieku, jak pisał Naumann, to miało być dziedzictwo niemieckiej filozofii idealistycznej, czyli Kant, Hegel i cała ta szkoła. No ale jak dzisiaj popatrzymy, dzisiaj warunki się zmieniły, Niemcy są zupełnie inne, Europa Środkowa pewnie inna, ale pewne wzorce szukania dominacji czy budowania modelu centrum i peryferii pozostały w polityce niemieckiej, no bo przecież Niemcy kreują się, to ciągle słyszymy, jako państwo, które musi, cytuję, brać większą odpowiedzialność za Europę. To znaczy szerzyć, jak oni mówią, wartości europejskie, czyli pewna wizja kultury za tym idzie. No i tutaj są całkiem nowoczesne narzędzia i sposoby prowadzenia tej polityki dominacji właśnie w sferze kultury, która ma mieć konsekwencje potem w sferze gospodarki i polityki, czyli chociażby cała sieć fundacji, różnych programów wymiany kulturowej, stypendialnej. Wszystko to jest oczywiście obudowane bardzo ładną taką moralizatorską retoryką, że my Niemcy musimy naprawić zło, które wyrządziliśmy, bierzemy odpowiedzialność. a przy okazji, tak zupełnie przy okazji, realizujemy swoje interesy.
1: Realizujemy swoje interesy, które także realizujemy poprzez wygrywaniu jednych państw przeciwko drugim. Powoli tak staramy się naprowadzać naszą rozmowę, panie profesorze, do tych bieżących wydarzeń, bo pan profesor poza tym, że książki pisze, to jeszcze operuje słowem i to w sposób nowoczesny na kanale YouTube, a tam

0: Na ile można w obecnym kryzysie między Warszawą a Kijowem dostrzegać ślady Berlina?
1: No to są długie tradycje. Dziękuję, że pan redaktor na to zwrócił uwagę i wspomniał też o tym kanale na YouTubie, po prostu historia. Tam ja pozwoliłem sobie zaoferować panu wiceministrowi nauki, panu Szczepiemu, moją książkę Historię Polski w języku ukraińskim, która została wydana kilka lat temu dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. I tam jest taki jeden akapit, który spowodował, że paru tłumaczy ukraińskich nie chciało tłumaczyć tej książki. Ten akapit mówi o zbrodni ludobójstwa popełnionego przez UPA na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Wspominam także o tych sprawiedliwych Ukraińcach, którzy czy to w małżeństwach mieszanych, czy jako sąsiedzi pomagali, ostrzegali, przechowywali Polaków w czasie tej straszliwego czasu lat 43-44. No ale to jest takie signum temporis, że trzeba było naprawdę szukać tłumacza, który by chciał przetłumaczyć tę książkę. Przypomnę, ona już się ukazywała po rozpoczęciu przez Rosję tej pełnoskalowej agresji na państwo ukraińskie, gdy wydawało się, że może Ukraińcy teraz szukają innych bohaterów dla swojego panteonu narodowego. Wyspy Wężowej, Kijowa, Hostomela, nie? To się okazuje, że to jednak, jak także świadczy najnowszy prezydent, oni bohaterów szukają gdzie indziej. Natomiast ten wątek niemiecki jest bardzo silny. Dość wspomnieć, że Dmytro Doncow, twórca tego wojującego ukraińskiego nacjonalizmu, który inspirował Banderę, Suchewicza i innych ludobójców z UPA, on rozpoczynał karierę na początku XX wieku w Berlinie. On był, działał tam na zlecenie oczywiście rządu niemieckiego, czytaj wywiadu niemieckiego, jako ten, który miał przygotowywać propagandę nacjonalizmu ukraińskiego, który przed I wojną światową miał służyć rozsadzeniu Imperium Carskiego. A potem w czasie I wojny światowej rzeczywiście Niemcy stworzyli Ukraińską Republikę Ludową, czyli to państwo ukraińskie, z którym zawarli pokój w Brześciu, w lutym 1918 roku, którym za obietnicę dostaw ukraińskiego zboża do Niemiec i Austro-Węgier zapłacono polską chełmszczyzną i polskim Podlasiem dla Ukrainy. Ten wątek rozgrywania też Polaków przeciwko Ukraińcom i odwrotnie, ono wpisuje się generalnie w strategię niemiecką, która już wtedy się bardzo mocno rysuje, bo przecież władze okupacyjne tak zwanego Oberostu na ziemiach litewsko-białoruskich dokładnie robiły to samo, jeśli chodzi o stawianie Polakom Litwinów i odwrotnie. W czasie II wojny światowej zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to, co działo się za sprawą ludobójców z UPA, działo się za przyzwoleniem niemieckich władz okupacyjnych, bo pamiętajmy, to była niemiecka okupacja i w świetle prawa międzynarodowego to Niemcy, jako państwo okupujące te obszary, odpowiedzialne było za bezpieczeństwo i generalnie na porządek. Ale jak widać, oni działali na zasadzie z ich perspektywy ideologicznej niemieckiej wtedy. Niech jedni podludzie eksterminują innych podludzi. Oczywiście były wyjątki. Znamy to z przekazów źródłowych, że tam się zachowały jednostki węgierskie na przykład na Wołyniu, bo mówiąc kolokwialnie, była krótka piłka. Także od razu rozprawiali się z bandytami UPA. No natomiast Niemcy przyzwalali.
0: Niemcy przyzwalali, nie bez kuzery hetmana Skoropadzkiego przywołałem, bo to był chyba jeden z takich bardziej spektakularnych prób w XX wieku tworzenia przez Niemcy zależnych od Berlina władz Ukrainy, które właśnie miały być wrogie wobec Polski, i też miały okupować część ziem polskich, bo przecież Niemcy przyznały Ukraińcom spore połacie ziemi, które nawet obecnie wchodzą w skład Rzeczpospolitej Polskiej, bo to Chełmszczyzna, ziemie obecnego województwa podkarpackiego i lubelskiego.
1: Słusznie pan redaktor podkreślił słowo obecnie, bo trzeba mieć w pamięci. No, jestem historykiem i stąd wiem, że historia to przede wszystkim zmiana. Musimy mieć świadomość, mam nadzieję, wątłą co prawda, ale mam nadzieję, że nasze elity polityczne i wojskowe mają przygotowany plan B na sytuację, w której to Ukraina kończy wojnę z Rosją z poczuciem zwycięstwa, to znaczy z takim poczuciem, że Rosji nie udało się nam

0: całkowicie, nas całkowicie podbić. Traciliśmy terytoria na wschodzie, Krym, ale no jednak Putin nie osiągnął swojego strategicznego celu, czyli wychodzimy generalnie zwycięsko, pokazaliśmy, na co nas stać także w głębi Rosji, w Petersburgu, w Moskwie, nawet w Irkucku. No i cóż, no nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby wyobrazić sobie sytuację, albo zadać sobie pytanie, co będzie, kiedy te elitarne jednostki armii ukraińskiej, która liczy mniej więcej 800 tysięcy ludzi uzbrojonych po zęby, przyzwyczajonych do walki, ta jednostka imienia bohaterów UPA będzie na przykład na blisko Polski. A my jesteśmy w takiej oto sytuacji, kiedy urzędnicy polskiego państwa, polskiego rządu trywializują, relatywizują te zbrodnie ludobójstwa, porównują do Robinsona i Piętaszka, mówią o jakimś polskim imperializmie. Ja tutaj cytuję wypowiedzi wiceministra nauki szkolnictwa wyższego Maszewskiego. Albo z kolei pani minister edukacji narodowej o tak zwanych polskich nazistach budujących w czasie II wojny światowej obozy koncentracyjne. I my jesteśmy w takiej oto sytuacji, całkiem moim zdaniem realnej, że może w niedalekiej przyszłości okazać się, że będziemy także narracyjnie całkowicie bezbronni wobec tego zagrożenia, które może się zarysować.
1: Zagrożenia ze strony ukraińskiej, ale kiedy mówisz takie słowa, to, no to od razu pada albo takie zdanie, albo podejrzenie, że jak mamy czuć się zagrożeni ze strony kraju, który jest zrujnowany wojną, który w tej chwili liczy pewnie 8-5 milionów mieszkańców, a nie czuć zagrożenia ze strony kraju, który ma pretensje wobec Polski i co do terytorium. Ostatnio pan Sołowiow w pierwszym kanale telewizji rosyjskiej mówił o potrzebie powtórnego zajęcia starego miasta ruskiego Warszawy. Ma broń jądrową. No i w ostatnich latach nieraz udowodnił, że jest gotowy do inwazji.
0: No i to samo państwo, mówimy tutaj o Rosyjskiej Federacji, także prowadzi swoją no trudno to nazwać politykę, ale propagandę historyczną, gdzie gloryfikuje się i Stalina, i także cara Petra I, Katarzynę II, Suworowa, który utopił Pragę w 1794 roku, prawobrzeżną Warszawę, zdobywając ją, tłumiąc insurekcję kościuszkowską, utopił ją we krwi. Więc tak, no oczywiście jesteśmy w takiej oto sytuacji. To jeszcze bardziej powinno pobudzić do działania nasze elity polityczne, już tutaj tylko polityczne, żeby przede wszystkim, żebyśmy my nie byli bezbronni wobec tego, co się dzieje właśnie na wschodzie, ale i na zachodzie, bo przecież zaczęliśmy od Niemiec, a w Niemczech na potęgę przecież gloryfikuje się z kolei Prusy. Przedstawia się Prusy jako państwo nowoczesne, otwarte na reformy, bardzo europejskie, no odbudowany parę lat temu w centrum Berlina zamek Hohenzollernów przekonuje, że tak naprawdę królowie z dynastii Hohenzollernów zajmowali się głównie kolekcjonowaniem obrazów i grą na flecie i korespondencją po francusku z francuskimi oświeceniowcami. No więc jesteśmy w takiej oto sytuacji, że tak powiem, narracji historycznej u nas muzea na przykład publiczne, czy finansowane z pieniędzy publicznych, czy to samorządowych, czy państwowych, no, na przykład przedstawiają Wehrmacht jako atrakcyjne biuro podróży, w którym to nasi chłopcy mogli w czasie II wojny światowej zwiedzać Grecję, Francję, Włochy. Ja nawiązuję do tej skandalicznej wystawy w Gdańsku pod tytułem właśnie Nasi chłopcy w Wehrmachcie. Usuwa się bohaterów polskich z ekspozycji stałej z Muzeum II Wojny Światowej, obcina się podstawy programowe do nauczania historii. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które mi są bliskie, na których trochę się znam jako historyk, ale to w zestawieniu z tym właśnie, co się dzieje na Ukrainie, czy w Rosji, czy na Białorusi, no to budzi rzeczywiście największe zaniepokojenie i wzywa wręcz działania państwa polskiego.
1: O czym mówił profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, autor wielu publikacji, monumentalnej pracy Dzieje Prus. Jeżeli ktoś jeszcze mógłby znaleźć, to zachęcam, żeby ją nabyć i w własnej bibliotece posiadać, ale też Kulturkampf, którą ja mam, i Niemcy, kraj wojen i rewolucji, o ile dobrze pamiętam tytuł.
0: Tak jest i przypominam, że, bo to ogłosiłem na moim kanale, jest to nagroda wyznaczona przeze mnie dla tego, kto tak wskaże mi wiarygodne informacje, kto ukrywa się pod pseudonimem Abam.
1: A to już historia związana z życiem polskich politycznych social mediów. Kto wie, ten wie, kto zna całą historię, ten może z niej skorzystać i wygrać książkę, jeżeli ma taką wiedzę. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja Państwu tylko przypominam, że możecie nas Państwo słuchać, oglądać dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet albo tym słuchaczom, którzy nas wspierają w innych formach, jak przelew na konto, albo po prostu nas słuchają i polecają. Wszystkim bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dotrzymamy do kolejnych urodzin. No i że Państwo, jeżeli nas słuchacie, to zajrzycie czasami albo na naszą stronę wnet.fm albo na www.patronite.pl/radiownet i tam Państwo, może udało mi się kogoś namówić, żeby patronem został, a może ktoś myślał, że jest patronem, a potem się okazało, że nie jest. Te trzech patronów udało mi się namówić. Pan Andrzej, dwóch panów Andrzejów, pan Artur i jeden patron anonimowy i drugi patron, który się podpisał literą T. To jest piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś by dołączył, to przywitam go na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej o 10:00 w Odysei Wyborczej. Jeżeli chcemy mieć wolne media, jeżeli chcemy mieć media, które zajmują się sprawą Polnortu, to oczywiście w kontekście zatrzymania redaktora Leszka Kraskowskiego, no to zachęcam, żeby nas być z nami i nas wspierać. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Zapraszam Państwa na audycję wnet tu i tam z Southampton. Rano zaczęłam opowieść, ale niestety tak czasami tutaj wieje w Southampton, że gdzieś nam wywiało ten zasięg, więc ja jeszcze raz Państwu opowiem i zaproszę do spędzenia wspólnie z nami wczorajszego dnia. Udałyśmy się do dzielnicy St. Mary's, czyli właśnie do tej dzielnicy, gdzie mieszka w dużej mierze, bo oczywiście w całym Southampton można spotkać właśnie Sikhów, społeczność sikhijską, ale dzielnica St. Mary słynie właśnie z tego, że to tam jest duża ta społeczność, że większe zagęszczenie tej społeczności można tam spotkać. Tam też mieszczą się sikhijskie świątynie. No i tak niepewnym krokiem, bo przypomnę Państwu, że oczywiście wszystko wzięło się z tego, że o tych tragicznych wydarzeniach, o których mówimy, a więc o morderstwie Henry'ego Nowaka, które miało miejsce w grudniu, morderstwie, którego sprawcą był właśnie Sikh mieszkający w Southampton, 23-latek, i też bardzo dużo informacji o tym, że to właśnie kirpan, czyli sztylet taki, który noszą przy sobie Sikhowie, został użyty do tej zbrodni, natomiast to są informacje błędne, taki szum medialny wokół tej sprawy się zrobił, jeśli chodzi o narzędzie zbrodni. O tym też z Sikhami chcieliśmy porozmawiać, bo oczywiście nie był to kirpan. Kirpan, o nim też Państwo usłyszą, to jest taki mały nożyk, sztylet, który noszą przepasany taśmą przy pasie Sikhowie. Natomiast nóż, którego użył Vikram Digwan, był 20-paro-centymetrowym nożem, też ceremonialnym, ale absolutnie nie jest to narzędzie, które Sikhowie przy sobie na co dzień mają. I tak udałyśmy się do dzielnicy St. Mary's trochę ze strachem, muszę Państwu powiedzieć, dlatego że pierwszego wieczoru, kiedy tutaj przejeżdżaliśmy, trochę też była inna aura pogodowa, i kiedy jechałyśmy przez tę dzielnicę St. Mary's i gdzieś widzieliśmy tych mężczyzn w turbanach, te świątynie sikhijskie, to taki niepokój wewnątrz się pojawił. Pomyślałam sobie, dobrze, że tutaj w tej dzielnicy nie mieszkamy, no ale wczoraj już w trochę innej aurze, już też parę dni tutaj spędziłyśmy, udałyśmy się do St. Mary's i ku naszemu zaskoczeniu, a może nie zaskoczeniu, dlatego że polskie sklepy tutaj na każdym w zasadzie rogu można spotkać. No i tam też naszym oczom w zasadzie jako pierwszy ukazał się polski sklep. Patrzymy przez witrynę, a tam w środku zobaczyłyśmy turban. No i tak pomyślałyśmy, że może to jest to bezpieczne miejsce, gdzie możemy spróbować takiego Sikha zaczepić. Może nie będzie miał on o to pretensji, może będą inni Polacy w sklepie i będzie to jakiś bezpieczny ruch, więc weszłyśmy do tego sklepu, obserwowałyśmy pana, kupiłyśmy jakiś kefir, podchodzimy do kasy, myśląc, że pani, która odpowiedziała nam w języku polskim, dzień dobry, nas obsłuży, a tu pan z turbanem podchodzi do kasy i zaczyna skanować nasze produkty. No i tak zagadnęłyśmy go, czy może mógłby z nami porozmawiać, czy może odpowiedzieć na nasze pytania. Jesteśmy z radia i zaczął z nami, bardzo był sympatyczny, rozmawiać. Powiedział, że dobrze, zawołał panią Beatę, żeby ona stanęła za kasą, a z nami wyszedł na chodnik. Oczywiście dużo nam opowiadał, zanim zaczęliśmy nagrywać, no ale taki krótki wywiad nam udzielił, to teraz go możemy razem posłuchać.
2: So you work at the Polish shop here?
1: Pracujesz in tutaj w polskim sklepie w
2: yes.
1: Southampton.
2: And you are tak. Sikh.
3: Yes.
1: I jesteś Sikhem.
3: Sikh is like
1: a religion. Sikhizm to religia, to coś zupełnie innego. Są różne religie, na przykład hinduizm, islam, chrześcijaństwo, a jedną z nich jest sikhizm.
2: What are the main
1: Jakie są główne zasady twojej religii? Najważniejsze jest dla nas przestrzeganie zasad naszej religii. Nigdy nie obcinamy włosów, nosimy też cztery kakary, przedmioty wiary. To jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy zasady, że modlimy się tylko do jednego Boga. Nie wierzymy w wielu bogów. Jest tylko jeden Bóg. Szanujemy wszystkie religie. Każdą religię szanujemy. Nigdy nie mówimy nikomu, żeby przeszedł na naszą religię, tak jak robią to niektórzy. Mówimy po prostu, każdy niech pozostanie przy swojej religii. Jeśli urodziłeś się w swojej religii, powinieneś w niej pozostać. Czy mogę zapytać o wizualne aspekty bycia Sikhem? Widzimy, że macie turban. Nosimy go, ponieważ dbamy o włosy. Nigdy ich nie obcinamy. To wyraz szacunku. Turban jest naszą dumą. Dlatego go nosimy, żeby zakryć włosy. Nigdy też nie strzyżemy brody. Bo jeśli spojrzysz na Mahometa albo na Jezusa, oni wszyscy mieli włosy. Nie obcinali ich. Podobnie jest w hinduizmie i w mojej religii sikhizmie. Włosy są dla nas darem od Boga. Dlatego nie wolno nam ich obcinać. Macie też coś w rodzaju bransolety. Tak, nosimy karę. Mamy też kirpan, ale on nie służy do krzywdzenia innych, nie tak jak zrobił ten człowiek. Ale on nie użył kirpanu. Chodzi więc o to, że trzymamy się naszych zasad i modlimy się tylko do jednego Boga. Mogę zapytać, jak długo mieszkasz w Southampton?
3: 10 years.
1: 10 lat.
3: Before
1: a wcześniej?
2: Where?
1: Wcześniej w Indiach. Gdzie dokładnie?
3: Punjab.
1: W Pendżabie.
2: How do you like Southampton?
1: Very jak ci good. Się podoba w Southampton? Bardzo dobrze, bo ludzie są mili.
2: A lot of Polish people as well.
1: Jest też wielu Polaków. Polacy są mili, przyjaźni. Jest bardzo dobrze. Dlaczego pracujesz w polskim sklepie?
3: Yeah, because it's good. Yeah, the girls is
1: tutaj
3: good.
1: Tutaj jest dobrze. Stuff, dziewczyny są dla mnie miłe. Jest świetnie. Wszystko jest w porządku. Yeah. Masz rodzinę? Tak. Yes. Żonę?
2: Kids?
1: Tak.
2: Yeah.
1: Dzieci?
2: Many?
1: Tak. Ile?
2: How old is he or she?
1: Ile ma lat? 4 lata.
2: Speak Punjabi as well? Punjabi?
1: Yeah. Czy córka Punjabi. Też mówi po pendżabsku?
2: Okay,
1: tak, po pendżabsku.
2: Thank you very much.
3: Thank you. Thanks for you.
2: May I ask your name if you want?
3: Sami. My name is Sami.
2: Sami. Thank you.
1: I taka była rozmowa z Samim, a może z Samilem ze sklepu polskiego właśnie w dzielnicy St. Mary's w Southampton. I on nam oczywiście powiedział, że może z nami porozmawiać, ale powiedział nam, że musimy się udać do Gurdwary, czyli do świątyni Sikhów i tam na pewno ktoś bardziej od niego, tak powiedział, kompetentny z nami dłużej porozmawia, opowie nam o tej społeczności Sikhów w Southampton. No więc tak też zrobiłyśmy, udałyśmy się do świątyni Sikhów. Weszłyśmy do środka, tam młodzi akurat, tacy myślę około 20 lat Sikhowie wchodzili, ściągali buty, myli ręce, tam były krany, zostawiali buty i nakładali chusty na głowy, bo oni akurat nie mieli turbanów, a w środku panowie z długimi brodami w turbanach siedzieli. Przy wejściu była informacja, że kobiety powinny zakryć głowy, jedna z nas miała kaptur, druga miała chustę. Więc tak się owinęłyśmy i w zasadzie trochę nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić, no ale widząc, że nie za bardzo wiemy, jak się zachować, gdzie się udać, tych dwóch panów zapytało nas, czy nam jakoś pomóc, no to powiedziałyśmy, że tak, że jesteśmy z radia i że chciałyśmy z kimś tutaj porozmawiać, kto mógłby nam udzielić wywiadu i odpowiedzieć na nasze pytania. I zaraz podszedł do nas jeden Sikh, powiedział, że butów nie musimy ściągać, zaprosił nas do środka, a tam w kole siedziało 5 Sikhów, myślę, że wszyscy co najmniej 60-letni, z długimi brodami, niektórzy z białymi, siwymi brodami, trochę nawet się bałam, przestraszyłam, pierwszy raz widziałam chyba tak Sikhów, ale na pewno w takiej grupie. Zastanawiałam się, czy będą mili, czy niekoniecznie. No i jeden z nich w okularach powiedział nam, że on z nami jak najbardziej porozmawia. Zaprosił nas, żebyśmy usiadły i zaraz przyszła herbata z mlekiem w kubkach i tak zaczął z nami rozmawiać. Powiedział, że oczywiście tak, porozmawia z nami i spędziłyśmy w zasadzie na tej rozmowie ponad godzinę. Fragment tej rozmowy zaraz Państwo usłyszą, a przyjął nas pan Harjab Singh, były przewodniczący Rady Sikhów w Southampton, który od 60 lat już w Southampton mieszka i taka rozmowa z nim wczoraj właśnie w świątyni Sikhów w Gurdwarze dotycząca między innymi mi właśnie zdarzeń związanych z Henrym Nowakiem wyglądała.
2: I have to ask you about the situation, because you describe Southampton very beautifully as a
4: Muszę zapytać
2: very,
4: pana o tę sytuację, ponieważ opisuje pan Southampton jako miasto bardzo piękne i bogate kulturowo, ale ostatnio media przedstawiają je jako bardzo niebezpieczne miejsce, w którym narasta problem migracyjny. Co społeczność sikhijska sądzi o sprawie Henry'ego Nowaka? O czym rozmawiają państwo między sobą i jakie jest pana osobiste zdanie na ten temat?
2: Novak case, what are the talks between you and what is your view on the case?
4: Southampton jest prawdopodobnie najbezpieczniejszym miastem w Europie. Nie znam zbyt wielu innych. Bywałem wprawdzie za granicą, ale nie znam tamtejszych realiów tak dobrze. Czuję jednak, że Southampton to jedno z najlepszych miejsc na świecie i jestem bardzo dumny, że tutaj mieszkam. Każdemu powtarzam, że obraz malowany obecnie w mediach jest całkowicie błędny. Ten odosobniony przypadek wydarzył się z określonych powodów. Nasze społeczności mają ze sobą bardzo dobre, niezwykle harmonijne relacje. Nigdy nie dochodziło u nas do przemocy na tle narodowościowym, kłótni czy poważniejszych sporów. Kiedy słyszę ludzi mówiących, że to niebezpieczne miejsce do życia, myślę sobie, że ci autorzy nie wiedzą absolutnie nic o Southampton. Nie znają tutejszych mieszkańców ani sąsiedztwa. Problemem jest to, że niektórzy wykorzystują kwestię imigracji jako wygodny pretekst, by po raz kolejny uderzyć w migrantów. To wszystko zaczęło się głównie od amerykańskich polityków. Wszyscy dobrze wiemy, o kogo chodzi, oraz od pewnych bardzo bogatych ludzi. Kiedy takie osoby wygłaszają swoje oświadczenia, doskonale wiedzą, jak bardzo wpływa to na inne społeczności. Skoro mają tak ogromne możliwości i wpływy, to gdyby tliła się w nich choć odrobina człowieczeństwa i empatii do innych ludzi, mówiliby rzeczy dobre. Jestem pewien, że wtedy obywatele również wzięliby sobie ich słowa do serca i zmienili swoje życie na lepsze. Niestety, moim zdaniem, wykorzystują oni swoją władzę w bardzo zły sposób. Czy to Donald Trump, czy Elon Musk, czy im podobni.
5: Be it Trump, be it Elon Musk, or the other people.
4: Ta nagonka nie zaczęła się zresztą przy tej konkretnej sprawie. Zaczęło się to już jakiś czas temu w Ameryce, kiedy Trump zaczął masowo deportować ludzi. Zarówno tych, którzy mieszkali w Ameryce legalnie, jak i nielegalnie.
5: Or illegal. So I think it's affecting lots of
4: Myślę, że mocno dotknęło to tamtejsze społeczeństwo, a teraz ten trend rozprzestrzenia się, jak sądzę, na całą Europę. Często zastanawiamy się nad przyczyną tego zjawiska. Chodzi o to, że wciąż cynicznie rozgrywa się kartę rasową między białymi, brązowymi i czarnymi. Uważam, że to niezwykle niebezpieczny precedens. Istnieją przecież całe państwa afrykańskie zamieszkiwane przez czarnoskórych. Są też potężne narody w Azji.
5: And there's a big nations in Asia. Now, you could say if this sort of thing goes on.
4: Można by przypuszczać, że jeśli sprawy pójdą w tym kierunku, państwa te mogą w końcu zawiązać jakiś sojusz, na przykład militarny w Azji. Słyszała pani zapewne o krajach BRICS. Kiedy te wszystkie siły połączą się ze sobą, sytuacja stanie się jeszcze groźniejsza. Ludzie zawsze podejmują kroki odwetowe, gdy ich społeczności są szykanowane lub nękane, a my już teraz bardzo cierpimy z powodu istniejących uprzedzeń.
5: We already are suffering from these prejudices. So this case wasn't unique for.
4: Ta sprawa nie była więc wyjątkowa pod kątem samej niechęci rasowej, ale po prostu posłużyła jako pretekst. Przestępstwa niestety zdarzają się wszędzie.
5: Lots of people are murdered. Nobody wants anybody murdered.
4: Na całym świecie dochodzi do morderstw, choć nikt z nas nie chce przecież, by ktokolwiek tracił życie. Każdy człowiek o zdrowych zmysłach żywi jakieś ciepłe uczucia wobec swoich sąsiadów czy innych ludzi. Żaden rodzic nie chciałby, aby jego dziecko odeszło w tak tragicznych okolicznościach. To najgorsza rzecz, jaka może spotkać matkę czy ojca. Nasze serca szczerze współczują rodzinie Nowaka, która straciła młodego syna w tak wczesnym wieku.
5: But then on the other side, we got to be aware that.
4: Z drugiej strony musimy pamiętać, że inni rodzice również tracą swoje dzieci w różnych, czasem zupełnie odmiennych okolicznościach, a z tego powodu nie dochodzi do demonstracji ani zamieszek.
5: We don't have riots, and their riots or demonstrations should be done.
4: Jeśli już chcemy wyrażać swoje zdanie, a każdy ma do tego pełne prawo, powinniśmy to robić poprzez pokojowe manifestacje, a nie brutalne zamieszki.
5: But this one night, there's lots of people came from other cities.
4: Tymczasem tamtej nocy do Southampton zjechało mnóstwo ludzi z innych miast i rejonów kraju, tylko po to, by wziąć udział w tym marszu protestacyjnym. To, co wydarzyło się na jego końcu, było potworne, tragiczne i niezwykle bolesne do oglądania. Ci ludzie zaczęli rzucać w policję cegłami, elementami murów oraz koszami na śmieci.
5: Those policemen, police ladies, they are somebody's sons and daughters.
4: Przecież ci policjanci i policjantki to także czyjeś dzieci, synowie i córki. Rzucanie w nich ciężkim gruzem i elementami elewacji mogło doprowadzić do tragedii, do wypadków śmiertelnych.
5: But a few people, few police officers got injured while there was protecting the communities.
4: Kilku funkcjonariuszy odniosło rany podczas pilnowania porządku. Protestujący wywołali w tej dzielnicy ogromne zamieszanie. Demolowano samochody, niszczono płoty i wybijano okna. Moim zdaniem, jeśli ktoś podaje się za człowieka miłującego pokój, to dlaczego na oczach wszystkich i przed kamerami dopuszcza się aktów wandalizmu?
5: If you are a peace-loving person, why would you commit crime again yourself on the cameras in front of everybody? Then you claim that you are marching for peace, marching for justice.
4: Jak można twierdzić, że maszeruje się w imię pokoju i sprawiedliwości, a jednocześnie popełniać pospolite przestępstwa? Chciałbym zaapelować do ludzi. Jeśli uważacie, że policja postąpiła niewłaściwie, zorganizujcie pokojowy marsz, zgłoście swoje zastrzeżenia i żądajcie sprawiedliwości oraz niezależnego śledztwa.
5: I think that wasn't the case on that day. So that was a sad day, first one ever I known in Southampton.
4: Niestety tamtego dnia to nie był pokojowy protest. To był niezwykle smutny dzień, pierwszy taki, jaki kiedykolwiek widziałem w Southampton. Od tamtego czasu sytuacja nieco się uspokoiła. Policja bardzo wspiera wszystkie lokalne społeczności i stale trzyma rękę na pulsie, za co należą im się wyrazy uznania. Jeśli natomiast obywatele uważają, że popełniono błędy lub domagają się wyjaśnień, powinno się przeprowadzić niezależne śledztwo, aby bezstronnie dotrzeć do sedna sprawy.
2: The people are saying that that's one case, the horrible thing that happened concerning the murder of.
4: Ludzie zwracają uwagę, że zabójstwo Henry'ego Nowaka to jedno, ale osobną kwestią jest domniemane istnienie w Wielkiej Brytanii tak zwanego two-tier policing, czyli podwójnych standardów działania policji. Czy zgodziłby się pan z tezą, że obecnie w kraju, ze względu na dużą skalę imigracji, obawa przed posądzaniem o rasizm paraliżuje działania służb i zamyka merytoryczną dyskusję o przestępczości?
5: Well, I won't believe it for one minute.
4: Nie wierzę w to nawet przez sekundę. Policja zawsze znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli dochodzi do sporu między dwiema stronami i policja wysłucha jednej z nich, druga natychmiast krzyczy: nikt mnie nie słucha. Jeśli postąpią odwrotnie, pierwsza strona oskarży ich o to samo. Nie dostrzegam w tym żadnego systemowego, dwupoziomowego traktowania.
5: Claiming a two-tier system, that no such thing, I don't see it. Being honest, I'm a very religious person.
4: Szczerze mówiąc, jestem bardzo religijnym człowiekiem. Głęboko wierzę w równość oraz sprawiedliwość i po prostu tego nie widzę. Owszem, policja czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nasza społeczność sikhijska również zgłasza pretensje, że nie zostaliśmy właściwie wysłuchani. Podobne odczucia mają inne mniejszości. Ogólnie rzecz biorąc, uważam jednak, że policja w Southampton wykonuje swoją pracę bardzo dobrze.
2: But do you believe that in this case,
4: czy uważa pan jednak, że w tym konkretnym przypadku doszło do zaniechań, które nigdy nie powinny mieć miejsca? Prawdopodobnie widział pan nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy.
5: In fairness, I'm not saying crime hasn't been committed. In all honesty, one got to look at the police got to do a job.
4: Mówiąc zupełnie szczerze, nie twierdzę, że nie popełniono tam błędu. Trzeba jednak spróbować zrozumieć specyfikę tej pracy. W telewizji pokazuje się mnóstwo programów dokumentujących interwencje policji w nocne weekendy, kiedy ludzie wychodzą z pubów czy klubów, są pijani i wszczynają bójki. Widzimy tam sceny, jak policjanci powalają agresywne osoby na ziemię, skuwają ich kajdankami, a zatrzymani krzyczą: to boli, zejdź ze mnie, przepraszam i tym podobne. Każdy, kto obejrzy te programy, zauważy, że to dla policji chleb powszedni. Takie sytuacje z pijanymi i agresywnymi ludźmi zdarzają się co noc. Dlatego funkcjonariusze mogli uznać to za kolejną rutynową interwencję. Sam byłem wtedy w Kanadzie, ale znam to miejsce. Rośnie tam sporo drzew, a z relacji świadków wiem, że tamtej nocy mocno padało i było bardzo ciemno.
5: But I was told it was raining and it was dark. I was told it was near the middle of the night, probably 10:30 or 11 o'clock.
4: Do zdarzenia doszło późnym wieczorem, prawdopodobnie około godziny 22:30 lub 23:00. Rozumiem więc, dlaczego w tym chaosie policjanci mogli nie zauważyć tego, co powinni dostrzec.
5: It happened so quickly.
4: Dodatkowo wszystko działo się błyskawicznie, w ciągu zaledwie kilku minut, i prawdopodobnie po prostu nie uwierzyli rannemu chłopakowi. Sprawca, osoba, która została później skazana, twierdził, że to on został zaatakowany. Rozumiem mechanizm myślenia policjantów. Zgłoszono napaść na tle rasowym, więc uznali, że muszą zabezpieczyć sytuację. Nie sądzę, aby kierowali się rasizmem. Chcieli po prostu opanować zdarzenie.
5: Made a
4: Popełnili jednak kardynalny błąd, nie dopuszczając do siebie myśli, że poszkodowany został wielokrotnie ugodzony nożem. Gdyby napastnik od razu przyznał, że doszło do użycia noża, policja odebrałaby właściwy sygnał i natychmiast przebadałaby rannego. Niestety funkcjonariusze zostali wprowadzeni w błąd przez sprawcę i zanim zorientowali się, jak poważna jest sytuacja, było już za późno. Wiadomo, że Henry Nowak wielokrotnie powtarzał policjantom, że został dźgnięty nożem. Uważam, że funkcjonariusze bezwzględnie powinni byli poświęcić mu więcej uwagi. Być może jednak zbytnio zrutynizowało ich ciągłe wysłuchiwanie pijackich wymówek podczas wieczornych interwencji. Zdecydowanie uważam, że ich obowiązkiem było natychmiastowe sprawdzenie stanu zdrowia poszkodowanego. Kto wie, być może to uratowałoby mu życie. Ta tragedia musi stać się dla policji bolesną lekcją na przyszłość, by nigdy więcej nie zignorowali podobnych sygnałów. Sytuacja, w której ranny człowiek wielokrotnie powtarza, że został ugodzony nożem, a jego słowa są lekceważone, jest po prostu niedopuszczalna i tragiczna. A jak pan sądzi, gdyby sytuacja była odwrotna i to biały mężczyzna zaatakował sikijskiego chłopca, czy społeczność sikijska zareagowałaby większym oburzeniem? Czy pana osobiście mocniej by to dotknęło? Moim zdaniem zależy to wyłącznie od człowieka. Osobiście uważam, że wszyscy jesteśmy równi. Mam wielu polskich przyjaciół, z którymi pracowałem, również jako ich przełożony. Wielokrotnie siadaliśmy razem, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Niektórzy z nich to moi bliscy koledzy. Jakbym się czuł w odwrotnej sytuacji? Myślę, że dokładnie tak samo. Przemoc to zawsze sprawa między konkretnymi dwiema osobami, bez względu na ich pochodzenie. Choć Henry Nowak nie należał do naszej społeczności, przez wiele tygodni po jego śmierci w naszych świątyniach modliliśmy się za jego duszę oraz za jego pogrążoną w żałobie rodzinę.
5: Sikh church, if you want to, you know, because I don't know how much people know about it, but they've been praying for his soul, for the family, and they've felt quite bad about it.
4: Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy, szczególnie kobiety, które mają niezwykle wrażliwe serca. Pytały ze łzami w oczach, jak my byśmy się czuli, gdyby to spotkało naszych synów. Pięknie było patrzeć, jak nasi ludzie współczuli tej rodzinie tak głęboko, jakby stracili kogoś najbliższego. Chciałabym zapytać również o kwestię Kirpanu. W nagłówkach medialnych pojawiały się doniesienia, jakoby napastnik Vikram Digva użył podczas ataku tradycyjnego sikijskiego Kirpanu. Społeczność sikijska stanowczo temu zaprzecza. Jak było naprawdę? Owszem, miał on przy sobie kirpan, ale oprócz tego posiadał drugą broń. I to właśnie tego drugiego narzędzia użył do ugodzenia Nowaka.
5: Z
4: ustaleń sądu, policji oraz wszystkich oficjalnych raportów jasno wynika, że kirpan nie był narzędziem zbrodni. Wiem, że temat ten celowo rozdmuchują środowiska skrajnie prawicowe oraz ludzie, którzy dążą do wywołania konfliktów społecznych. Skoro oficjalnie potwierdzono, że kirpan nie został użyty, dlaczego w kółko o nim słyszymy?
5: So this shouldn't be the issue. That's why we call it institutional racism.
4: To klasyczny przykład rasizmu instytucjonalnego. Atakuje się całą grupę wyznaniową bez żadnego racjonalnego powodu. W przypadku rasizmu instytucjonalnego bardzo trudno wskazać palcem jedną winną osobę. Za nagonką stoją politycy czy wielkie organizacje medialne. To po prostu tanie chwyty polityczne, mające na celu zbicie kapitału wyborczego. Nie obchodzi ich, jak bardzo rani to lokalne społeczności. Liczą jedynie na głosy zdobyte dzięki podsycaniu podziałów.
5: I think rightly the Prime Minister has stated that that we should not be using those sort of words.
4: Myślę, że premier słusznie potępił używanie tak polaryzującego języka. Przecież nawet sami rodzice zamordowanego Henry'ego błagali ludzi o spokój i jedność, podkreślając, że ta potworna tragedia nie może doprowadzić do wojny między społecznościami, bo to nie społeczności ponoszą tutaj winę. Tragedie i przestępstwa to odosobnione przypadki, które dzieją się między konkretnymi ludźmi.
5: It's incidents, isolated incidents happen between the youngsters. Whatever happened, the only two people know.
4: Co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, wiedzą tylko dwie osoby. Jedna z nich nie żyje, a druga odsiaduje wyrok 21 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych nie dała wiary linii obrony sprawcy, dlatego został sprawiedliwie skazany.
5: And the other one, what he said, jury didn't believe him. So he got convicted.
4: Jeśli ta sytuacja ma nas czegoś nauczyć na przyszłość, to przede wszystkim konieczności lepszego monitoringu miejskiego.
1: I to była rozmowa z Harjapem Singhem, byłym przewodniczącym Rady Sikhów w Southampton, którą przeprowadziliśmy w Gurdwarze Świątyni Sikhów w Southampton. To był fragment tej rozmowy. Cała rozmowa będzie dostępna na Wnet FM, jeśli są Państwo zainteresowani, jak tę sytuację oceniając środowisko Sikhów. Jeśli chcą się Państwo czegoś więcej o społeczności Sikhów dowiedzieć, to mam nadzieję, że ta rozmowa w tym chociaż trochę pomoże. To dwie jeszcze informacje. Vikram Digva został zaatakowany wrzątkiem przez współwięźniów, a więc ten osadzony w więzieniu w związku z wyrokiem, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu, zabójca Henry'ego Nowaka. Natomiast wracając do tych wydarzeń sprzed dwóch dni w Belfaście, są już informacje, że ten mężczyzna, który odniósł poważne obrażenia w wyniku poniedziałkowego wieczornego napadu z użyciem noża na ulicach Belfastu, został zidentyfikowany przez mieszkańców jako Stephen O'Glyve, który właśnie około 40 lat ma i doznał podczas ataku poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Pochodzi ze Szkocji i mieszkał ponoć w tym samym bloku, co jego domniemany napastnik pochodzący z Sudanu. A jedna z kobiet przekazała gazecie Mail, że był on osobą szczególnie wrażliwą. Jest godzina 9:46. My będziemy przenosić się jeszcze do Małgorzaty Kleszcz, ale zanim to jeszcze krótka rozmowa, też nagrana w świątyni Sikhów z panią, która przyszła tam z córką i bardzo emocjonalnie odnosiła się do sprawy Henry'ego Nowaka, więc poprosiłam ją, czy możemy porozmawiać na nagraniu, i taka rozmowa z tego wyniknęła.
2: For how long have you lived in Southampton?
1: Jak długo mieszka pani w Southampton? Prawie 100 lat. Jak się pani tutaj żyje? Dobrze, to piękne miasto.
2: May you be so nice and tell where you live in Southampton?
1: W której części Southampton pani mieszka? W okolicach Portsmouth.
2: And it's near the place where the tragic events
1: evolved. W którym doszło do tych tragicznych wydarzeń. Tam, gdzie Henry został zabity. Co pani myśli o tej sprawie? To bardzo bolesne, naprawdę bardzo bolesne. Gorzej już chyba być nie może. Bardzo współczuję jego mamie, tacie i siostrze. Trudno mi o tym mówić. To jest bardzo bolesne, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy tacy sami. Jeśli czujesz ból drugiego człowieka, to jesteś prawdziwym człowiekiem. Jest mi bardzo przykro, że stracił swoje młode życie. To było mądre, zdolne dziecko. Co pani myśli o głosach, które podnoszą podnoszą problem Kirpanów, albo mówią o społeczności sikijskiej jako uprzywilejowanej. Ten człowiek spowodował, że wobec społeczności sikijskiej pojawiło się wiele pytań. A społeczność sikijska zawsze jest bardzo pomocna. To są ludzie pokoju, zawsze starają się chronić innych, a nie zabijać. Bardzo współczujemy Henry'emu. Tego dnia stracił życie. Nikt nie mógł go uratować. To bardzo bolesne. Jak się pani czuje? Czy po tych wydarzeniach czuje się pani bezpiecznie w Southampton? Ogólnie czy uważa pani, że Southampton jest bezpiecznym miastem? Mieszka pani w Portsmouth, czyli w dzielnicy, w której żyje wiele narodowości. To mieszanka wielu społeczności. To bezpieczne miasto, ale tak naprawdę w wielu miastach zdarzają się takie rzeczy. Nie mogę powiedzieć, gdzie człowiek jest bezpieczny, a gdzie nie. Czasem coś może się przydarzyć.
2: But you live here, you like
1: ale mieszka pani tutaj i lubi pani Southampton.
6: Love Southampton, like Southampton.
1: Tak, kocham Southampton, lubię Southampton, ale kiedy dzieje się coś tak bolesnego jak to, co spotkało Henry'ego, kiedy dochodzi do takich incydentów, to jest bardzo trudne. Nie mogę zapomnieć tej sprawy. Czuję ból jego mamy, taty i siostry. Kiedy ich zobaczyłam, kiedy przemawiali, bardzo to przeżyłam.
2: There's also a very big Polish community.
1: Jest też bardzo duża społeczność polska. Spotkała pani Polaków?
6: I met many people, many Polish people.
1: Spotkałam wielu Polaków. To wspaniali ludzie. Bardzo pomocni, bardzo miłe.
2: Said that you have friends who cook Polish.
1: Mówiła pani też, że ma pani znajomą, która gotuje polskie potrawy. Tak, moja znajoma zawsze gotuje polskie dania. Zawsze zaprasza mnie, żebym spróbowała czegoś, co przygotowała. Bardzo ją lubię. Ma na imię Barbara. Gotuje wiele wspaniałych polskich potraw. Kocham polskie jedzenie. Jak się pani czuje jako kobieta sikińska mieszkająca w Southampton? Czy czuje pani, że inne społeczności akceptują panią taką, jaka pani jest? Czy pojawiają się jakieś napięcia? Widzę pewne napięcia między Sikhami a innymi ludźmi, ale tak nie powinno być. Wszyscy ludzie są tacy sami. Wierzymy w tego samego Boga. Nie ma znaczenia, że różnie go nazywamy. Polacy są wspaniali, naprawdę wspaniali. Bardzo współczuję Henry'emu. Stracił swoje młode życie. Cześć, czy chciałabyś coś powiedzieć? Jak masz na imię?
2: How do you like living in Southampton?
1: Jak ci się podoba życie w Southampton?
2: What is your favorite subject?
1: Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
2: Why?
1: Matematyka. Dlaczego?
7: Because it's fun.
2: Do you have many friends that are from
1: którzy są z różnych krajów?
7: Yes.
2: For example?
1: Tak. Na przykład?
7: One is Christian.
1: Jeden jest chrześcijaninem, drugi jest muzułmaninem.
7: And one is Polish.
1: I jedna osoba
2: like
1: jest z Polski.
7: Yeah.
1: Lubicie się nawzajem?
2: What is,
1: tak.
2: Your best friend? Who is your best friend in school?
1: Kto jest
7: Helena.
1: Twoją najlepszą przyjaciółką w szkole? Helena. A ona jest
2: do you know some Polish
1: z Polski. Like znasz jakieś polskie słowo? Na przykład kochanie. Moja przyjaciółka często mówiła kochanie. Czasem też inne słowa dużo mówi po polsku.
6: Okay, some rude, some good. I always used to hear, but she speak with me.
1: Ale ze mną rozmawia po angielsku.
2: Thank you very much.
6: You're welcome.
1: I taka była, tak wyglądało to spotkanie w świątyni sikijskiej, gdzie zostałyśmy bardzo dobrze przyjęte, gościnnie przyjęte. Ja Państwa zapraszam jutro po godzinie 9:00. To będzie ostatnia jeszcze relacja z Southampton, a teraz zostało 8 minut do godziny 10:00, więc przenosimy się do Małgorzaty Kleszcz.
0: Dziennik z podróży.
8: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszczy. No tak, zazdrościmy wszystkim, których ulubiony przedmiot w szkole to matematyka. Teraz mam nadzieję, że trochę milsze tematy, bo dużo tych tragicznych informacji i dużo też tych niepokojących wieści z polskiej sceny politycznej dostają się do naszych uszu, nawet jeśli te uszy są wiele, wiele tysięcy kilometrów poza Polską. Ja Państwa pozdrawiam z jednego z największych i najstarszych dzielnic, jednej z największych największych i najstarszych dzielnic chińskich na świecie, której historia sięga 1782 roku, ale jeszcze nie jestem w Chinach, tylko w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Tutaj właśnie król Rama I przeniósł stolicę Bangkoku i nakazał chińskim osadnikom właśnie w roku 1782 opuszczenie terenów obecnego Wielkiego Pałacu Królewskiego i osiedlenie się poza murami miasta właśnie w rejonie Sampeng, gdzie jestem, gdzie patrzę na pędzący Bangkok i jak tutaj kwitnie handel, właściwie bardzo mało białych twarzy, oczywiście większość to Tajowie i Chińczycy, no ale właśnie słowo o tym miejscu, bo pierwotnie sercem tej chińskiej diaspory był taki wąziutki labirynt uliczek znany jako Sampeng. Chińscy imigranci bardzo szybko zdominowali handel i miejsce to stało się tak, jak to jest teraz, do dziś tętniące życiem, ale także właściwie miało też swoje cienie, bo obok legalnego handlu kwitły domy publiczne, palarnie, opium i jaskinie hazardu. Różne smaki ma dla nas do zaprezentowania Bangkok. Ja tak muszę powiedzieć, że no, można próbować zrozumieć, dlaczego tak jest, ale Tajlandia jest już dużo mniej, mam wrażenie, porządna dosłownie, jeżeli chodzi o to, co widzimy na ulicach, na taki zwykły porządek czy śmieci, ale też zachowanie ludzi, niż Malezja. Tutaj w Tajlandii ponad 90% osób wyznaje buddyzm, chociaż też rozmawiałam z pewnym Polakiem, który tutaj mieszka od kilkudziesięciu lat i opowiadał, bo jego słowami wcale to nie jest buddyzm, ten pierwotny chiński buddyzm, ta filozofia, tylko taki trochę przekształcony tutaj również z różnymi dodatkami innych religii. Ta rozmowa jest na portalu wnet.fm. No ale właśnie, oprócz tego, że zupełnie inna religia niż w Malezji, tak też zupełnie inne zasady i tutaj człowiek zdaje się być dużo bardziej, jakby to powiedzieć, oddany spontaniczności. Może tak to nazwę, ale padło słowo król Rama. No i będąc w tym kraju, należy powiedzieć o tych jakże twardych zasadach dotyczących szacunku do króla. Zresztą sama konstytucja, pierwsze jej kilkanaście artykułów właśnie odnoszą się do szacunku wobec króla, tego jak mamy go traktować. Artykuł 6. Król zajmuje pozycję czczoną i nienaruszalną. Nie może być przedmiotem oskarżeń ani pozwów. Artykuł 7. Król sprawuje władzę poprzez instytucje przewidziane przez konstytucję. Artykuł 8. zaś głosi, nikt nie może naruszać praw i prerogatyw monarchy. Wszelkie działania dotyczące króla muszą odbyć się zgodnie z konstytucją i prawem i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze długo się to ciągnie, a jeżeli chodzi o dokładne prawo, no to za obrazę króla lub członków rodziny królewskiej w Tajlandii grozi kara od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wolności za każde pojedyncze przewinienie. No właśnie, i to jest szeroki zakres czynów. Karane jest nie tylko znieważenie bezpośrednie, ale także krytyka, wyśmianie, groźby, czy udostępnienie, czy polubienie jakiegoś typu treści w mediach społecznościowych, które by wskazywały na obrazę lub brak szacunku króla, tudzież rodzin królewskiej, a więc mimo, że de facto praktycznej władzy już król nie sprawuje, tak jest bardzo, bardzo czczony, bo być taki musi. No i też dodajmy, że jest to najbogatszy monarcha, najbogatszy, jeżeli chodzi o taki majątek własny. Na co dzień głównie przebywający w Niemczech, ale mający tutaj na pewno niejedną swoją gigantyczną posiadłość. Drodzy Państwo, Bangkok i Tajlandia, jedyny kraj w Azji Południowo-Wschodniej, który nie został skolonizowany. No i właściwie to 8 minut, które mam, to można tylko taki naparstek przekazać tego szaleństwa, tych smaków, tych kultur, masaży, które już będą nam zrobione za jedyne 15 zł. A ja też muszę powiedzieć, że korzystając z dobrodziejstw tego świata, naładowałam telefon, ponieważ wypożyczyłam sobie powerbank na 60 minut. Było to 105 batów, czyli w takim wolnym przeliczeniu około 11 zł. I mój telefon na tę audycję mogłam naładować. Jeżeli nie słowa, to muzyka, chociaż tam także zawarte słowa, nam opowiedzą o tym miejscu. Już za chwilę słynny utwór One Night in Bangkok, chociaż mający także swoje ciemne strony i ciemną historię właściwie, ale wcześniej zapraszam Państwa, bo Bangkok to jest to określenie tego miasta, które używane jest głównie przez turystów, osoby przyjezdne, a Tajowie dużo inaczej nazywają to miejsce. Jest nawet w Księdze Rekordów Guinnessa ta nazwa. Ja poprosiłam pewną panią, żeby mi powiedziała w pełni, jak brzmi nazwa Bangkok. I teraz wysłuchajmy tego zwrotu. Wiedzieć, okej, okay, please.
9: Grungtep Mahanakhon Amon Ratana Kosin Mahinthala Yuthaya Mahadilok Phop Nopharat Rajasthani Buriram Mahasthan Amon Phimai Avatan Sthit Sakathatiya Visanukampasit.
8: Oh, kapunka, thank you. No właśnie, i to używając tajskiego zwrotu dziękuję, czyli kap-